Stan położony w południowo-zachodnim Meksyku nad Oceanem Spokojnym. Meksyk jest jednym z krajów, w których rozgrywane są mecze mistrzostw świata w piłce nożnej. W sobotnim spotkaniu grupy B piłkarskich mistrzostw na stadionie w San Francisco Szwajcaria zremisowała z Katarem 1-1, a w innym meczu tej grupy Kanada też zremisowała 1-1.

0: zaopatrzenia w Tatrach Zachodnich. Andrzej Witek zwyciężył w biegu głównym Tatra Fest, broniąc jednocześnie tytułu mistrza Polski w biegach górskich na długim dystansie. Zawodnik ustanowił też nowy rekord trasy.
1: Pogoda była doskonała, jestem bardzo zmęczony, ale trzymają mnie hormony. Chciałbym to zwycięstwo zadedykować mojej mamie, która walczy z chorobą nowotworową. Mam nadzieję, że poradzi sobie, wygra ten pojedynek. Ja jako chłopak wychowany w latach 90. pewnie za rzadko mówię mamie, że ją kocham. I to, że dzisiaj dam z ciebie wszystko i chcę jej dedykować to zwycięstwo, to jest moje kocham cię mamo, walcz. I taki apel, jeśli mogę, jeśli ktoś będzie tą rolkę oglądać, badajcie się, wysyłajcie swoich bliskich, pilnujcie o to, żeby dbali o swoje zdrowie, bo zdrowie jest najważniejsze, a sport jest po prostu miłym dodatkiem tego wszystkiego. Mamo, kocham cię.
0: W zawodach uczestniczyło kilkuset uczestników. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami dla północnej części województwa zachodniopomorskiego oraz północnego wschodu województwa pomorskiego. Lokalnie spadnie tam do 45 litrów wody na metr kwadratowy. W nocy na termometrach przeważnie od 8 do 13 stopni. W dzień przelotny deszcz, miejscami burze i lokalnie grad. Temperatura w niedzielę od 13 stopni na północnym wschodzie, 17 w centrum i w rejonach podgórskich do 19 miejscami na południu kraju.
2: Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo Ekstra.
3: Tu Polskie Radio 24, Marek Klapa, dzień dobry. Rozpoczynamy magazyn Saldo Ekstra, a moim państwa gościem jest pan Dawid Czopek, zarządzający Polaris FIS, ale także ekspert rynku paliw. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Panie Dawidzie, mamy już właściwie ponad 3 miesiące konfliktu na Bliskim Wschodzie. Ropa naftowa mniej więcej tak od drugiego tygodnia marca porusza się w takim kanale 90 do 116 dolarów. Czasami gdzieś się zdarzają anomalia, ta ósemka z przodu się nie pojawia, ale tutaj zasadnicze pytanie. Jak długo jesteśmy w stanie wytrzymać ropę naftową na takim poziomie? Bo ja wiem, ja zdaję sobie sprawę, że patrzymy na te wartości wyrażane w dolarach amerykańskich, ale niezwykle ważny jest czas.
4: To prawda, ale też zwróćmy uwagę na to, że gdybyśmy się spotkali w lutym, czyli jeszcze przed rozpoczęciem tego konfliktu i przedstawiłby mi pan scenariusz, że cieśnina Ormus będzie zablokowana przez ponad 3 miesiące i właściwie niewiele z tego będzie, niewiele z transportów ropy, które tam są, czy gotowych produktów będzie przez tę cieśninę przepływało i zapytałby mnie pan redaktor, jaką cenę obstawiłbym w czerwcu, jesteśmy w połowie czerwca mniej więcej, to powiedziałbym, że to będzie cena 150 dolarów, być może bliżej 200, ale jest szansa na 150 dolarów. Tymczasem dzisiaj ta cena wynosi około 90 dolarów. Ta cena 150 dolarów miała miejsce na rynku i to był okres mniej więcej końca marca, początku kwietnia. Nie była to co prawda cena w kontraktach, ale to była cena na rynku spotowym, czyli takich dostaw natychmiastowych, wtedy kiedy chcielibyśmy kupić ropę naftową na rynku natychmiast z dostawą właściwie w ciągu kilku dni. Wtedy musieliśmy zapłacić 150 dolarów. Ale od tego czasu sytuacja się uspokoiła. Ceny te spotowe, czyli z dostawą natychmiastową, zrównały się z tymi cenami, które widzimy w kontraktach, kiedy ta dostawa zwykle jest za kilka tygodni. I sytuacja na rynku jest spokojna, pomimo to, że konflikt trwa już blisko pewnie, gdybyśmy to wszystko policzyli, ponad 100 dni. Więc myślę, że duże zaskoczenie, nie tylko moje, ale wielu ekspertów. Oczywiście cały czas przedstawiane są te czarne scenariusze, że bardzo mocno korzystamy z zapasów, korzystamy z nich trochę nawet za bardzo, co powoduje, że należy się liczyć z problemami w nadchodzących tygodniach, być może nawet dniach. Ale właściwie ta sytuacja cały czas na rynku jest dosyć spokojna. Co więcej, cena ropy w ostatnich dniach także spada i nie widać napięcia związanego z taką wizją końca zapasów ropy czy produktów.
3: Skąd ten spokój?
4: Oczywiście wytłumaczeń jest kilka. Myślę, że największym zaskoczeniem są Chiny. Z dwóch przyczyn. Przede wszystkim z tego powodu, że zaczęły bardzo ograniczać import ropy naftowej w ostatnich tygodniach. Okazuje

0: Okazuje się, że przez cieśninę Ormus nie przepływa w tym momencie, czy braki spowodowane zablokowaniem cieśniny Ormus, to jest około 10 milionów baryłek. Niektórzy liczą, że trochę więcej dziennie. Natomiast jak się okazało, Chińczycy przestali kupować dziennie nawet 5 milionów baryłek. O tyle ograniczyli swoje zakupy. Czyli połowa problemów związanych z cieśniną Ormus została rozwiązana przez chiński import. Mhm. Pytanie oczywiście, dlaczego? I tutaj są te dwa powody, o których przed chwilą mówiłem. Czy to wynika z tego, że Chińczycy mieli dużo więcej zapasów niż oficjalnie światu ujawniali? Czy być może to przejście na elektromobilność, które w Chinach ma miejsce od dobrych już kilku lat, powoduje, że oni są w stanie na tyle ograniczyć zużycie paliw, że wykorzystanie elektromobilności, czyli wykorzystanie energii elektrycznej zamiast energii pochodzącej z ropy naftowej, pozwala im na ograniczenie zapotrzebowania. Tego nie wiemy. No Chiny są trochę takim dla nas, po angielsku mówimy, black boxem, no taką niewiadomą. I do końca nikt nie jest w stanie tego sprawdzić, ale jedno jest pewne. Chińczycy świetnie sobie poradzili z tym kryzysem.
1: Sporo mówi się o tej ropie, która jest zmagazynowana, która jest zachowana na czarną godzinę. Jak to logistycznie wygląda? Jak wyglądają te magazyny? Bo często mówimy o wolumenach z astronomicznymi ilościami tej ropy naftowej. Czasami trudno sobie wyobrazić, skąd tyle miejsca, żeby tyle ropy zmagazynować.
0: Jest kilka sposobów magazynowania ropy naftowej. Taki najbardziej tradycyjny to są takie cylindryczne magazyny, które możemy zobaczyć czasem przy bazach paliwowych. Ci z Państwa, którzy czasem wybierają się w lecie na Hel i omijają tę główną drogę, jadąc przez Gdynię, na północ od Gdyni znajduje się jedna z większych w Polsce baz magazynowych. Tam właśnie te zbiorniki można zobaczyć. To są takie duże, cylindryczne zbiorniki. One są dosyć charakterystyczne, ponieważ mają tak zwany pływający sufit, czasem to się określa. Na tej podstawie na przykład analitycy oceniają, czy te magazyny są wypełnione, czy nie. To chodzi o to, żeby nie tworzyć się opary paliw, więc w związku z tym jakby sufit czy góra tego magazynu zawsze pływa po powierzchni produktu, który jest umieszczony w takim magazynie. To powoduje, że łatwo ocenić, czy ten magazyn jest zapełniony, czy nie. To jest takie najbardziej klasyczne źródło przechowywania ropy naftowej czy gotowych produktów. Je znajdziemy praktycznie w każdym kraju. Drugi sposób, no, też klasyczny, ale trochę już mniej, to jest przechowywanie ropy naftowej czy produktów na tankowcach. Bardzo często tankowce, czyli statki do przewozu, wykorzystywane są do tego, żeby magazynować ropę naftową. One świetnie się do tego nadają, są też bardzo mobilne, bo ten magazyn może przepłynąć do innego kraju, może zostać w ten sposób wykorzystany. I trzeci, to jest sposób trzymania ropy naftowej, przede wszystkim ropy naftowej, już sposób taki bardzo strategiczny, to są tak zwane kawerny. To są jaskinie skalne, tak byśmy to nazwali. One najczęściej tworzone są poprzez wykorzystanie soli, która znajduje się w ziemi, czyli sól wypłukiwana jest poprzez tak zwaną solankę na powierzchni ziemi. Natomiast ta kawerna, ta jaskinia tworzy doskonałe miejsce do tego, żeby ropę naftową trzymać. Te ścianki tej kawerny nadal pokryte są solą. Sól świetnie konserwuje ropę naftową w tym znaczeniu, że nie przepuszcza jej do ziemi, czyli ona nie wnika tak jak klasycznie w przypadku, gdybyśmy mieli do czynienia z rozlaniem po prostu ropy naftowej na ziemię. Więc to jest taki naturalny magazyn, świetnie uszczelniony w sposób naturalny, z natury bardzo duży, no bo zwykle to są duże powierzchnie. W Polsce takie kawerny znajdują się na Kujawach. To są kawerny, które wcześniej były wykorzystywane właśnie do wydobycia soli, do wydobycia solanki, która przez jedną z firm była wykorzystywana do produkcji sody, czyli materiału znowu głównie służącego do produkcji szkła, więc to taka fajna synergia, która została wykorzystywana. Magazyny należą do Orlenu. No, ja byłem w tych zakładach, nigdy nie widziałem na żywo samych magazynów, ale wiem, jak to funkcjonuje.
1: To jest bardzo ciekawe, czyli wiemy już, że ropa naftowa jest magazynowana, a jak z gotowymi paliwami? Czy je też się magazynuje?
0: Tak, gotowe produkty też się magazynuje. Pamiętajmy o tym, że ropa naftowa nie jest właściwie wiele warta, jeżeli nie przetworzymy ją na

0: gotowe produkty, bo wszystkie pojazdy czy wszystkie zastosowania dotyczą gotowych produktów, a nie samej ropy naftowej. Pomimo to, że często mamy te kolizje oznaczeń, szczególnie w polskim języku, kiedy mówimy, że mam samochód na ropę. No, oczywiście nie mamy samochodu na ropę, mamy samochód na olej napędowy czy na diesla, więc tutaj ta kolizja oznaczeń w polskim języku istnieje. Ona jest wykorzystywana, te magazyny czy te zdolności magazynowe, jeżeli chodzi o produkty, dlatego są wykorzystywane, że w przypadku jakiegoś, nie daj Boże, konfliktu, może być problem z samą rafinerią, tak? To wiemy doskonale, co dzieje się na wschodzie Europy, w Rosji, gdzie mamy do czynienia z atakami na rafinerię. Wtedy, mając nawet ropę naftową, nie jesteśmy w stanie przetworzyć jej na gotowe produkty, więc także utrzymuje się w gotowych produktach właśnie stany magazynowe. Oczywiście też trzeba pamiętać o tym, że tutaj, jeżeli chodzi o gotowe produkty, ta rotacja musi następować w sposób dużo bardziej większy niż w przypadku ropy naftowej. Ropa naftowa leży setkami lat, setkami, tysiącami nawet lat w ziemi. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane z gotowymi paliwami, to one po jakimś czasie tracą swoje własne właściwości, ale można nimi rotować. To znaczy, można zrobić tak, że po prostu nowe paliwa zatłacza się do magazynów, a te, które już tam kilka miesięcy, bo to są w miesiącach, leżą, się wykorzystuje. Więc taka logistyka, która jest. Natomiast no, łatwiej jest przechowywać właśnie z tych względów samą ropę naftową, ale warto też pamiętać o tym, że produkty także trzeba posiadać.
1: Ależ to jest ciekawe. To możemy to porównać chociażby, nie wiem, do telefonu komórkowego, który naładowaliśmy do 100%, ale wybieramy się w podróż i trafiliśmy akurat do pociągu, gdzie nie możemy doładować. No to mamy magazyn energii w postaci powerbanka, możemy doładować, ale jak nam się skończy energia w powerbanku, no to wtedy jest problem. Wtedy gdzieś podpiąć się trzeba. I czy my dzisiaj jesteśmy zagrożeni taką sytuacją, że na tym wyświetlaczu procentowym upraszczamy bardzo, ja zdaję sobie z tego sprawę, no tej ropy mamy coraz mniej i pojawia się pytanie, no na jak długo może nam jej wystarczyć? Czy jesteśmy w ogóle zagrożeni taką sytuacją, że nagle w Polsce na przykład pojawią się niedobory paliw?
0: Wielu ekspertów twierdzi, że jeżeli sytuacja w Zatoce Perskiej nie uspokoi się w ciągu najbliższych dni czy też tygodni, światu grożą niedobory. Te łatwe rezerwy, które mieliśmy na świecie, one zostały wykorzystane, czyli właśnie te w postaci tankowców, czy też te w postaci tych najbardziej dostępnych magazynów. Natomiast to, co nam zostało, zostały nam przede wszystkim rezerwy strategiczne i tych rezerw no, praktycznie nie możemy wykorzystać, bo to są rezerwy rzeczywiście na wypadek już takiego bardzo czarnego scenariusza, czyli właśnie wybuchu wojny, czy takich dużych niedostatków. Na pewno nie możemy je wykorzystać na to, że ktoś nie będzie miał paliwa na to, żeby nie wiem, dojechać do pracy, tak? Albo polecieć na weekend do jakiegoś ładnego europejskiego miasta, więc to nie są rezerwy na tego typu historie. Są też rezerwy takie bardzo techniczne. Ja podam przykład rurociąg, który łączy pola naftowe w Arabii Saudyjskiej i Morze Czerwone, ma 1200 metrów. Żeby on mógł tłoczyć ropę naftową, no to musi być zapełniony w całości. To też bardzo często ta ropa, która jest na tym 1200 kilometrów, w tej rurze, również bardzo często liczona jest jako rezerwy. Ale wiemy doskonale, no, że właściwie ona tam musi być z tego względu, że musimy w jakiś sposób tę ropę tłoczyć. Nie jesteśmy w stanie wydostać co do ostatniego litra, no bo jakby przyczyny techniczne powodują, że ropa w tym rurociągu musi pozostać. I jest bardzo wiele takich miejsc, gdzie właśnie w sposób techniczny ropa musi pozostać. Więc tych szacuje się, że 8 miliardów baryłek, które są na świecie zgromadzone w postaci zapasów, w postaci rezerw, wykorzystaliśmy pewnie ponad miliard, chociaż nie wiemy dokładnie, jak to jest. 4 miliardy są absolutnie nienaruszalne. Do tego są te rezerwy strategiczne, techniczne, które gdzieś tam musimy też doliczyć, więc tych wolnych zasobów zostało nam już, jak niektórzy liczą, naprawdę niewiele. Być może jest to miliard, być może jest to trochę mniej, ale z każdym dniem zbliżamy się do granicy, którą wyznacza nam techniczne i takie zdroworozsądkowe granice, jeżeli chodzi o to, ile możemy wykorzystać ropy.
1: Skąd płynie ropa do Polski? Bo doskonale wiemy o tym, że ta cieśnina Ormus, ona bardziej wpływa tutaj, ta sytuacja wpływa na cenę ropy dla nas w Polsce niż na jej dostępność, ale wiadomo, że to jest

0: zasada naczyń połączonych. To może odbijać się na cenach wkrótce. A zatem skąd bierzemy ropę i dlaczego możemy być spokojni, że tutaj akurat ta sytuacja na Bliskim Wschodzie jakoś nie stawia nam szlabanu z dostępem do tego surowca?
1: Pamiętajmy o tym, że rynek ropy to jest przede wszystkim rynek morski i bardzo często statek, który jest załadowany ropą naftową czy gotowymi produktami, płynie gdzieś do portu. Jeżeli on nie jest dużo wcześniej zakontraktowany, no to dopłynie do tego portu, którego odbiorca zapłaci po prostu więcej. Mhm. Więc to jest taka zasada, że dlatego bardzo często wiele osób dziwi się, że mamy do czynienia z sytuacją, gdzie cena ropy naftowej jest wysoka, na przykład w Stanach Zjednoczonych, pomimo to, że Stany Zjednoczone mają tej ropy naprawdę bardzo dużo. Rynek morski powoduje, że właściwie wszędzie na świecie cena jest bardzo zbliżona. Jeżeli chodzi o Polskę, my dużą część ropy naftowej mamy właśnie z krajów Zatoki Perskiej, przede wszystkim z Arabii Saudyjskiej. Natomiast mamy o tyle szczęście, że ropa ta dostarczana jest rurociągiem. To jest rurociąg, który łączy pola wydobywcze w Arabii Saudyjskiej z brzegiem Morza Czerwonego. Następnie ta ropa płynie do nas przez kanał Suezki, w taki sposób dosyć skomplikowany, bo tam pewne zabiegi techniczne są konieczne, i płynie do portu w Gdańsku, który jest takim głównym hubem, jeżeli chodzi o kwestie związane z odbiorem. Oprócz ropy z Arabii Saudyjskiej mamy także ropę z Morza Północnego, mówimy tutaj o Norwegii, oraz w dużej mierze ropę ze Stanów Zjednoczonych. W ostatnim czasie importujemy także sporo ropy z Afryki, na przykład Nigeria jest dużym producentem, który wybija się na świecie. Natomiast też pamiętajmy o tym, że ropa ropie jest nierówna, każda rafineria jest trochę inna i pomimo to, że właściwie każda rafineria może przerabiać każdą ropę naftową, to w sposób efektywny ta sytuacja wygląda już trochę inaczej. Na przykład te ropy arabskie charakteryzują się tym, że produkuje się z nich bardzo dużo oleju napędowego, diesla, który jest w naszym przypadku deficytowy. My produkujemy tylko 2/3 potrzeb, jeżeli chodzi o diesla, resztę musimy importować. Czyli jeżeli byśmy wprost zastąpili ropy arabskie, na przykład lekką ropą ze Stanów Zjednoczonych, to prawdopodobnie będziemy mogli przerabiać tyle samo baryłek, ale będziemy uzyskiwać z nich mniej oleju napędowego, który nam jest potrzebny. Więc to już ludzie właśnie, czy to w Gdańsku, czy w Płocku, ich zadaniem jest dobranie takiego miksu, takie znalezienie odpowiednich gatunków ropy naftowej, żeby przeroby były optymalne na tyle, to się da, bo wiadomo, że ropy z Arabii Saudyjskiej brakuje. Jest też ona droga. Pamiętajmy o tym, że Saudi Aramco, czyli ten główny producent ropy w Arabii Saudyjskiej, żąda dużych premii, czyli dużo drożej chce za ropę naftową niż to ma miejsce w przypadku innych gatunków ropy naftowej, więc tutaj trzeba w odpowiedni sposób dobrać produkcję także do opłacalności, także do ekonomiki tego zjawiska.
0: Kiedy patrzymy na wykresy ropy naftowej, najczęściej w serwisach podawana jest amerykańska ropa WTI, ta teksańska, lekka, jak pan powiedział, i ropa Brent, czyli ta, która bardziej kojarzy się ze starym kontynentem. Dlaczego ta ropa Brent akurat jest tak ważna w przypadku rynku europejskiego?
1: Ona nie jest tak super ważna. Gatunków ropy na świecie jest prawdopodobnie ponad 1000. Aha. Na przykład Petrobaltic czy Lotos wydobywał ropę w okolicach Władysławowa, Łeby, i ta ropa miała nazwę Rozewie, więc oprócz tego, że mamy WTI, mamy ropę Brent, to mamy ropę o gatunku Rozewie. Bardzo, bardzo ładna zresztą nazwa, tak, kojarząca się z pięknym przylądkiem, tak, o ile pamiętam z lekcji geografii, który jest właśnie na północy Polski. Więc tych gatunków jest bardzo dużo, ale jak to finansiści, my zawsze lubimy coś, co nazywa się benchmarkiem, czyli takim wzorcem, więc wymyślono kilka gatunków ropy naftowej, które są na świecie notowane jako wzorzec i pozostałe ropy są w stosunku do nich notowane z pewną premią, czyli są trochę droższe niż te ropy, niż ropa Brent czy WTI, albo z pewnym dyskontem, jak na przykład ropy rosyjskie przez wiele lat były notowane. To zawsze było tak, że ropa typu Ural czy Repko, czyli to jest ten gatunek mieszany ropy rosyjskiej, notowany był na przykład na zasadzie Brent minus 3 dolary na baryłce. Więc z takich względów finansowych wyznaczonych jest kilka gatunków ropy naftowej, które na świecie są notowane, ale ich jest bardzo dużo, natomiast one też służą nam do tego, żebyśmy mogli porównać pewne charakterystyki

0: charakterystyki poszczególnych gatunków ropy i mieć takie odniesienie.
1: Czy jest tak, że Stany Zjednoczone są w tej chwili w bardzo komfortowej sytuacji, bo mają swoje rezerwy, mają swoją ropę naftową właśnie w Teksasie i tak na dobrą sprawę ten konflikt najmniej uderza właśnie Stany Zjednoczone? Czy jest to spore uproszczenie? Bo jednak pamiętajmy, że ta cena paliw, głównie benzyny, liczona w dolarach za galon, jest bardzo ważnym czynnikiem nie tylko ekonomicznym, ale także politycznym w Stanach Zjednoczonych, bo często politolodzy amerykańscy wskazują, że jeżeli cena ropy przekroczy jakiś tam, przepraszam, nie ropy, nie paliw, przekroczy jakiś tam pułap, no to wtedy możliwe są zmiany na przykład po wyborach do kongresu czy w wyborach prezydenckich. Jak to wygląda?
0: Amerykanie są w dobrej sytuacji. Nie chcę powiedzieć, że w bardzo dobrej sytuacji, ale na pewno w lepszej sytuacji niż Europa czy wiele innych krajów świata, dlatego że rzeczywiście są eksporterem netto ropy naftowej i produktów z niej pochodzących, więc tutaj nie są zagrożeni, jeżeli chodzi o ewentualną dostępność ropy naftowej. Oni są zarówno eksporterami, jak i importerami ropy naftowej. To także z tego względu, że niektóre amerykańskie rafinerie zostały wybudowane jeszcze w latach 70., kiedy właściwie nie znano ropy łupkowej. Było bardzo mało dostępnej tej ropy lekkiej. Natomiast one zostały zaprojektowane do ropy ciężkiej, ropy wenezuelskiej wtedy. I one najbardziej optymalnie pracują w takich warunkach. Więc Amerykanie, pomimo to, że są eksporterami netto, to także importują ropę naftową. Czyli eksportują od siebie te lekkie gatunki ropy naftowej, a importują ciężkie w ten sposób, żeby znowu w optymalny sposób dobrać miks produktowy do swojej rafinerii. Więc tutaj na pewno są w dużo lepszej sytuacji. Oni także sezonowo, a to teraz zaczął się właśnie niedawno, kilka dni temu, to się ładnie nazywa driving season, czyli taki moment, kiedy wszyscy wyjeżdżamy na wakacje, wszyscy na półkuli północnej wyjeżdżamy na wakacje. Benzyna jest produktem bardzo sezonowym i w związku z tym w pewnych okresach Amerykanie także importują benzynę. Historycznie importowali dużo tej benzyny z Rosji, potem kierunki się zmieniły, ale w tych pikach sezonowych musieli to robić. Także ze względów geograficznych, pamiętajmy, że to jest duży kraj, po prostu geograficznie czasem do niektórych portów opłaca się zaimportować ropę naftową z innych części świata, niż dowozić ją ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast znów, rynek ropy naftowej i rynek produktów także to rynek morski. Cena na świecie obowiązuje praktycznie wszędzie taka sama, więc bardzo często amerykański konsument, pomimo tego, że jest zdziwiony i słyszy o wspaniałej amerykańskiej ropie, czy wspaniałych amerykańskiej benzynie, musi za tę benzynę zapłacić powyżej 4 dolarów za galon. Jeszcze rok temu to było około 3 dolarów. I dziwi się, że dlaczego tak jest, pomimo to, że Amerykanie są taką potęgą, jeżeli chodzi o wydobycie ropy naftowej. Więc Amerykanie są w dobrej sytuacji, koncerny amerykańskie zarabiają olbrzymie pieniądze, pewnie też także z tego tytułu płacą wysokie podatki, ale zwykły amerykański kierowca przyjeżdżając na stację benzynową płacze podobnie jak kierowca w Europie.
1: Pan Dawid Czopek, zarządzający Polaris Fiza, także ekspert rynku paliw, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu Polskiego Radia 24.
0: Dziękuję bardzo.
1: A ja tylko dodam, że to był magazyn Saldo Extra. Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Powtórka programu.
3: Kapitał i praca.
4: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Kapitał i Praca. Będziemy dziś rozmawiać o podatku dochodowym od osób fizycznych i wracającym pomyśle, to tak między innymi, ale jednak dosyć popularnym, 60-tysięcznej kwoty wolnej od podatku, ale także o propozycjach podatkowych związanych z ulgą na drugie dziecko, czy o wyższych progach podatkowych. Moimi gośćmi są pan Przemysław Pruszyński, ekspert Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: I Andrzej Strojny, ekspert Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
4: Witam panów. 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku. Jest taki projekt, który został przygotowany przez PSL. To była zresztą, chyba warto przypominać, obietnica wyborcza obecnie rządzących. No ale premier wskazał już jakiś czas temu, że właściwie nie ma na to teraz szans. Nie wiadomo, czy w przyszłym roku, pewnie też nie, no bo sytuacja budżetu państwa na to nie pozwala. No ale oczekiwania społeczne w tym zakresie jednak pozostają i są dosyć duże.

0: No i mamy powrót do tematu właśnie autorstwa koalicjanta, czyli PSL. Na wstępie chciałam poprosić panów o opinię, czy te 60 tysięcy kwoty wolnej powinno wejść w życie i jakie miałoby to skutki. No dla obywateli pewnie też to padnie, dla podatników, no ale myślę, że tak na pierwszy też rzut to budżetu państwa. Pan Przemysław Pruszyński.
1: Tak jak pani redaktor powiedziała, te 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku to obietnica wyborcza i oczywiście podatnicy, obywatele do takich pozytywnych dla nich obietnic wyborczych bardzo szybko i chętnie się przyzwyczajają, tak więc mamy takie poczucie i oczekiwanie społeczne, że ona zostanie wprowadzona. Natomiast no, musimy pamiętać, że też była ona składana w zupełnie innej sytuacji gospodarczej, finansowej czy geopolitycznej. Politycznej tak naprawdę w innej sytuacji, że też nie wiedzieliśmy na ile i jak duże wydatki budżetowe będziemy musieli ponosić i w tym momencie, kiedy je ponosimy, tymi największymi wydatkami są wydatki na obronność, no to pozostaje zadać pytanie, czy w tym momencie stać nas na to, żeby wprowadzać wysoką kwotę wolną od podatku i rezygnować chyba z kilkudziesięciu miliardów złotych. Z tego co pamiętam, to ponad 50 miliardów złotych miałaby ta zmiana kosztować budżet państwa, więc w momencie, kiedy musimy się zadłużać, musimy zadłużać się coraz drożej, ponieważ te potrzeby finansowe państwa są coraz większe. No to pytanie, czy mamy na to przestrzeń. Też tutaj bym przestrzegał przed tym, że z jednej strony wprowadzimy wysoką kwotę wolną od podatku, a z drugiej strony wprowadzimy kilka innych podatków albo innych zmian, które będą się nazywały zmianami uszczelnieniowymi po to, żeby na koniec budżet się spiął. Więc jak miał to podsumować. Tak, jestem za tym, żeby wprowadzić wyższą kwotę wolną od podatku, ale w tym momencie wydaje mi się, że Polski na to po prostu nie stać. A nie chcielibyśmy, żeby ta kwota wolna była wprowadzona w taki sposób, jak ta kwota 30-tysięczna, która obowiązuje dzisiaj, że z jednej strony rządzący wprowadzili 30 tysięcy kwoty wolnej od podatku, a z drugiej strony zabrali odliczenie składki zdrowotnej i wyszło na zero. Więc tutaj chcielibyśmy ulgę, chcielibyśmy korzyść, realną korzyść podatkową, ale nie wprowadzoną w taki sposób, że komuś innemu albo w innym miejscu będzie trzeba obywatelom zabrać po to, żeby dzisiaj sfinansować tak ogromny ubytek budżetowy.
0: No tutaj to ja myślę, że pewnie byśmy się tak mieli dzielić na stronę w tym momencie, jeżeli w ogóle taki podział jest, to pewnie ci, którzy płacą PIT, powiedzieliby, co mnie to obchodzi. Ja chcę mieć te 60 tysięcy kwoty wolnej, skoro zostało mi ono obiecane. A jak przedsiębiorcom się gdzieś podniesie, na przykład wprowadzi się jakiś CIT gdzieś, prawda? Albo jakiś podatek od korporacji, albo cokolwiek innego uszczelni, to mnie to mniej obchodzi, więc to na pewno te dwie strony tutaj się znajdą. Tak, a minister Domański mówił o 55 rzeczywiście miliardach złotych w skali roku. Tak.
1: Tak, możemy mieć sytuację, w której, tak jak pani powiedziała, podział między podatników PIT-u czy CIT-u, ale z drugiej strony możemy mieć podniesiony podatek cukrowy, co już była próba, a teraz też są kolejne szykowane zmiany, więc tutaj znajdziemy kolejne miliardy złotych, więc ci podatnicy PIT-u dostaną więcej netto wynagrodzenia, z drugiej strony będą musieli w opłacie na przykład od słodzonych napojów oddać więcej, albo w opłatach na przykład w przypadku wyrobów alkoholowych też planowana jest podwyżka akcyzy. Też żebyśmy nie doszli do takiej sytuacji, w której
0: z alkoholem to bym przykład zaryzykował.
1: Tak, tak, to też nie będę tego bronił. Natomiast mogłaby być, możemy dojść do sytuacji, w której na przykład ze względu na dzisiejszy układ polityczny prezydent będzie wetował nawet słuszne podwyżki jakichś opłat czy podatków. Z drugiej strony obniżki będzie podpisywał, więc też...
0: No 60 tysięcy pewnie by przepuścił,
1: na pewno by podpisał. Zatem dojdziemy do sytuacji takiej, że będziemy jeszcze bardziej pogrążać budżet państwa, a w perspektywie paru lat i tak my jako obywatele będziemy musieli te pieniądze oddać właśnie wyższymi podatkami w innym miejscu.
0: Pewnie byłyby też inne propozycje, trochę coś za coś, niekoniecznie podwyżka podatków, ale może ograniczenia niektórych świadczeń wydatkowych. Tutaj Warsaw Enterprise Institute miał swoje pewne propozycje, całkiem niedawno tak przygotowywał je. Tam chodziło oczywiście o ograniczenie 800+, na przykład, ale 13, 14 emerytury. Jakbyśmy to sumowali, że jedne to 80 parę miliardów, drugie 30 miliardów, to nam wychodzi jeszcze dużo, dużo więcej. Ja już oddaję głos panu Andrzejowi Strojnemu oczywiście. No, czyli

0: krótko mówiąc, odpowiedź na to pytanie, czy te 60 tysięcy kwoty wolnej można by było wprowadzić? W jaki sposób można by było je wprowadzić?
1: Cóż, ja się zgodzę oczywiście z moim przedmówcą, że to jest ubytek dla budżetu państwa rzędu tych nawet 50 miliardów złotych rocznie, więc w kontekście bieżących wydatków państwa, w kontekście deficytu, który jest rekordowy i wynosi już 271 miliardów złotych, to działanie niekoniecznie byłoby na miejscu obecnie. Natomiast ja tutaj dostrzegam pewien pozytyw, mianowicie w momencie, w którym rządzący mówią już o ograniczaniu podatków, o podwyższaniu kwoty wolnej, prezydent zapowiada ulgi.
0: Zaraz powiemy o tym wszystkim.
1: Tak, na drugie dziecko, to wówczas ja już widzę, że to jest jakiś krok w dobrą stronę, ponieważ do niedawna to partie rządzące, no, największe partie w Polsce prześcigiwały się co do kolejnych obietnic socjalnych, a dzisiaj widzimy, że może ten trend się trochę odwróci i będziemy bardziej szukać oszczędności i obniżać podatki. Ja chciałbym tutaj nawiązać do tego, że polski system podatkowy jest jednym z najbardziej skomplikowanych w Unii Europejskiej. Jest coroczne badanie Tax Competitiveness Index, które bada atrakcyjność właśnie systemów podatkowych w państwach OECD i Polska co roku jest gdzieś tam na szarym końcu tego zestawienia. W 2024 roku zajęliśmy 31 miejsce, w ubiegłym roku już 35, więc tu jest tak naprawdę coraz gorzej.
0: Ale bym powiedział ciekawą rzecz, ja bym chciała jeszcze trochę wrócić też do tych waszych pomysłów, bo one się pojawiały, myśmy nawet je tutaj na antenie omawiali, ale chciałam powiedzieć o tym, no bo jakby coś za coś, tak? To co ja rzuciłam, to nie bez powodu, bo gdyby tak jak była mowa już nie raz, gdyby 800+ ograniczyć do osób, ja teraz to uproszczę, pracujących powiem, czy też zależnie od wysokości uzyskiwanego dochodu, jakieś rozwiązanie.
1: O osoby, które osiągają wynagrodzenie minimalne, tak? Na poziomie płacy minimalnej, żeby ci najubożsi mieli dalej dostęp do świadczenia, natomiast chcieliśmy ograniczyć te świadczenia dla osób.
0: Pomysł na likwidację 13 i 14.
1: Tutaj
0: kolejne.
1: Szukamy oszczędności. Ja na przykład...
0: Ale tu nawiążę do drugiej rzeczy, bo to jest druga rzecz bardzo ważna w tym pomyśle PSL-owskim, który my tutaj omawiamy, bo tam też się pojawił pomysł właśnie, żeby wprowadzić emeryturę bez podatku. No to emeryturę bez podatku może zamiast 13 i 14.
1: Jest to jakiś pomysł, natomiast tutaj przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na też aspekt, który pani redaktor poruszyła wcześniej, czyli właśnie świadczenia 800+. Tutaj wydaje mi się, że powinniśmy przede wszystkim szukać tych oszczędności, ponieważ ten program, ja sobie to zanotowałem na potrzeby dzisiejszej rozmowy, kosztuje nas średnio od 62 do 64 miliardów złotych rocznie. Mówię już po waloryzacji do 800+.
0: Ja nawet miałam 80 miliardów, ale tam dotyczyło to jeszcze innych, bo są jeszcze inne świadczenia, 1500, tam 1000 na dziecko.
1: Chciałbym podkreślić jedną rzecz. Jeżeli mówimy o konieczności, o pomyśle wprowadzenia kwoty wolnej w wysokości 60 tysięcy złotych, to może bylibyśmy w stanie to osiągnąć, nawet spiąć budżet, gdyby na przykład ograniczyć te transfery socjalne, które pochłaniają tak, 62 do 64 miliardów złotych, jak wspomniałem, 800+, 7 do 9 miliardów złotych renta wdowia, tak? Tak zwane babciowe, aktywny rodzic, też od 6 do 8 miliardów złotych. Ten program to jest wprawdzie nowe świadczenie, więc szukajmy tych oszczędności. WEJ ma właśnie raport budżetowy, o którym pani redaktor wspomniała, gdzie analizujemy kompleksowo te postulaty również w zakresie świadczeń emerytalnych. Ja akurat co do świadczeń emerytalnych nie uważam się za dużego eksperta, jest to bardziej złożony problem.
0: Ale tam jest też powiedziane, że to 30 miliardów, 13, 14 rozwiązanie niesystemowe, zrezygnujmy. Pan Przemysław Pruszyński, a co pan na ten pomysł, żeby te świadczenia ograniczyć i jak również od razu odnieśmy się do tego PSL-owskiego kolejnego pomysłu, czyli tej emerytury bez podatków, w zamian za, no jak rozumiem, no bo...
2: Tak, no oczywiście musimy też spojrzeć na w tym momencie na system podatkowy, na to jaką on ma spełnić funkcję, bo mówimy o sytuacji, w której zabierzemy pewne świadczenia, jak na przykład aktywny rodzic czy 800+, na rzecz wyższej kwoty, ograniczymy na rzecz wyższej kwoty wolnej od podatku. No oczywiście, jeżeli chodzi o ograniczenie 800+ i niedotowanie osób naprawdę zamożnych, to jest bardzo sensowne podejście i na pewno powinniśmy to rozważyć. Czy powinniśmy rezygnować z innych świadczeń właśnie na rzecz kwoty wolnej? Tutaj powiedziałbym, że nie, no bo jeżeli mówimy o czymś takim jak aktywny rodzic, czyli de facto dostęp do żłobków, do możliwości zaopiekowania się dzieckiem, no to w tym momencie utrudnilibyśmy funkcjonowanie osobom, które jednak podejmują

0: trud wychowania dzieci na rzecz wszystkich.
1: Nie widzi pan pewnej rozbieżności? Z jednej strony dajemy aktywnego rodzica, czyli zachęcamy rodziców do pracy, z drugiej strony dajemy 800+, to właściwie część pewnie zachęcamy do pracy.
0: Tak, tylko jak to dzisiaj wygląda w praktyce z tym aktywnym rodzicem? To jest tak, że jeszcze do niedawna mieliśmy po prostu publiczny żłobek, gdzie mogliśmy, jeżeli oczywiście było miejsce, to mogliśmy dać dziecko do publicznego żłobka. Mhm. Dzisiaj jest tak, że taki rodzic ma wypłacane 1500 zł, które przelewa do tego publicznego żłobka jako opłatę za ten żłobek, czyli nic się nie zmienia, więc jeżeli byśmy mieli zabrać tą kwotę 1500 zł, która jest przelewana tak naprawdę za pośrednictwem rodzica do żłobka, no to musimy przelać daną kwotę na utrzymanie dalej, na funkcjonowanie tych żłobków.
1: A wie pan, jak się nazywa inaczej aktywny rodzic, tak popularnie?
2: Tak. Babciowe.
1: Babciowe. I to wcale się nie przelewa na żłobek, tylko się przelewa dla babci. To znaczy zostaje w rodzinie, a babcia się opiekuje dzieckiem. Takie rozwiązania też są, bo Polak potrafi.
0: Być może są takie rozwiązania, ale jeżeli ktoś jest aktywny zawodowo i nie ma możliwości skorzystania z tej usługi od babci, to jednak to dziecko idzie do żłobka.
1: Wtedy,
0: i wydaje mi się, że w większości jednak sytuacji to będą sytuacje, w których to dziecko jest kierowane do żłobka. Więc oczywiście możemy w jakiś sposób tutaj to modyfikować, ale jeżeli zmodyfikujemy to w ten sposób, że tutaj ograniczymy na rzecz powszechnej kwoty wolnej wyższej dla wszystkich, to jednak ograniczymy ten transfer do osób, które wychowują dzieci i nie dość, że wychowują dzieci, to jeszcze są aktywni na rynku pracy, a jednak takich ludzi powinniśmy wspierać. Oczywiście możemy też się zastanowić porozmawiać na temat limitu dochodowego. Także jeżeli ktoś jest bardzo zamożny, to powinien z takiego transferu socjalnego korzystać. A odnosząc się do tego drugiego wątku, czyli emerytura bez podatku, to bardzo fajna propozycja. Lubię słuchać, że są takie pomysły, tylko teraz projektodawcy muszą odpowiedzieć, czy to oznacza, że wszystkim emerytom podnosimy od danego roku emerytury o 12%, bądź też o 32% tym najlepiej uposażonym emerytom, czy mówimy o sytuacji, w której obecna kwota netto emerytury to jest po prostu wypłacana emerytura w danej kwocie i nieopodatkowana. No bo dzisiaj dostajemy emeryturę brutto, oddajemy z tego 12 bądź też 32%. Jeżeli zlikwidujemy opodatkowanie tego świadczenia i będziemy wypłacali netto, no to z punktu widzenia budżetu wychodzi na zero. Ale jeżeli będzie tak, że likwidujemy opodatkowanie wypłacając emerytury od tak z roku na rok o 12 czy o 32% wyższe, to już w ogóle będą jakieś horrendalne pieniądze. O tyle podnieść emeryturę wszystkim emerytom, to w ogóle dyskusja o likwidacji 13 czy 14 emerytury. Nie wiem, jak to będzie wyglądało kwotowo. Wydaje mi się, że to by była i tak nieporównywalnie wyższa kwota zwolnienia wszystkich emerytów z podatku.
1: Trzeba by to było przeliczyć. Znaczy wiemy, że 13 i 14 to około 32 miliardów, ale natomiast oczywiście nie wiemy, ile by to wyglądało podatkowo. To by trzeba było wyliczyć, gdyby rzeczywiście tak wprowadzić. Nikt nie myśli o tym, żeby wypłacać netto zamiast brutto, tylko jednak po to miałoby być bez podatku,
0: podnieść,
1: żeby było w kwocie brutto.
0: Wszystkim emerytom o 12 bądź też
1: 32%. Tam się pojawia oczywiście taki argument, że już od tego podatek zapłacili. Nie do końca ja się z tym zgadzam, bo jakby rozumiemy, że one zostały w pewnym momencie ubruttowione, ale to jest na zupełnie inną i dłuższą dyskusję temat. No, czyli rozumiem, tu pan by tego nie akceptował, ale ja jeszcze chciałabym wrócić do 60-tysięcznej kwoty wolnej z jednej kwestii, bo myślę, że nad tym się warto zastanowić. Komu takie rozwiązanie, czyli 60 tysięcy kwoty wolnej, miałoby rzeczywiście pomóc? Dla kogo byłoby korzystne? Czy dla klasy średniej, czyli ktoś, kto zarabia, nie wiem, 14 tysięcy na przykład, ponad 12, krótko mówiąc, tysięcy złotych miesięcznie, i czy powinniśmy właśnie o to się starać, żeby tej klasie średniej pomóc? No pan Andrzej Strojny.
2: Jak najbardziej. Moim zdaniem klasa średnia to jest właśnie ta grupa społeczna, która nie umniejszając innym grupom buduje naszą gospodarkę, tak? I tak moim zdaniem powinno być. Te pieniądze zostają później w gospodarce, tak? Ludzie je inwestują, albo oszczędzają, albo przeznaczają na konsumpcję, więc tak czy siak ten pieniądz krąży. I moim zdaniem jest to jak najbardziej zasadne, tylko tak jak rozmawialiśmy wcześniej, w obecnych warunkach, również podatkowych i przy skomplikowaniu obecnego systemu i przy obecnych wydatkach na programy, które wymieniliśmy, może być to po prostu nierealne. Gdzieś tam
1: no to dołóżmy dodatkowy element, który się pojawia w projekcie PSL-owskim, bo on nie mówi

0: 50 tysięcy złotych już,
1: znaczy,
0: czyli
1: tak,
0: od 27
1: roku. To jest działanie
0: roku.
1: Pomostowe, mamy najpierw 35 tysięcy, rok później
0: 45
1: i dopiero później 60. Ja sobie zdaję z tego sprawę, ale
0: czyli
1: to
0: dopiero
1: chyba,
0: 29 rok.
1: To jest dowód na to, że rządzący też rozumieją, iż nie mogą od razu podnieść kwoty do takiego poziomu, ponieważ nasz obecny stan budżetu państwa na to po prostu nie pozwala. Ja jeszcze mam jeden wątek, którym chciałbym się podzielić. Będę wracał do tego trochę podczas tej rozmowy, ale uważam, że to jest szalenie istotne, ponieważ to, od czego my powinniśmy wyjść, to są właśnie moim zdaniem te dwa poziomy. Tak? Po pierwsze poziom ucinania, ograniczania transferów socjalnych tam, gdzie to możliwe i gdzie to racjonalne, tak jak mniej więcej między innymi rozmawialiśmy przed chwilą, a po drugie no, uproszczenie obowiązującego systemu podatkowego. Nie wiem, czy zdają sobie państwo sprawę, my zrobiliśmy takie badanie w Warsaw Enterprise Institute o nazwie Całkowity Ciężar Podatkowy, gdzie wyliczyliśmy, że przeciętny Polak pracujący na umowie o pracę, osiągający średnie wynagrodzenie, to badanie było prowadzone w ubiegłym roku, mieszkający w średniej wielkości mieście, ponosi obciążenia podatkowe w wysokości aż 43% osiąganego przez siebie dochodu brutto. Tutaj wliczamy PIT, wliczamy oskładkowanie.
0: No, to nie jest takie zupełnie odkrywcze, bo Centrum imienia Adama Smitha robiło to co roku od lat i tam mniej więcej oni zawsze pokazywali, ile czasu pracujemy na podatki, ile czasu dla siebie i zawsze jest to mniej więcej czerwiec, lipiec, co się jakby pokrywa z tym, o czym pan tutaj powiedział.
1: No właśnie, więc tutaj tak naprawdę zacząłbym od uproszczenia już obowiązującego.
0: A ja bym chciała o te progi pana Przemysława Pruszyńskiego zapytać, dlatego że tutaj możemy powiedzieć dwie rzeczy, że takie progowe ustawienie tej podwyżki, no to z jednej strony świadczy o tym, o czym powiedział pan Andrzej Strojny, czyli jakimś takim, no bym powiedziała, profesjonalnym podejściu do tematu i zdawaniu sobie sprawy z kłopotów budżetowych, ale z drugiej strony można by było powiedzieć, że tak, po pierwsze nie wiemy, jak wtedy by wyglądała sytuacja budżetowa, to jest pierwsze, no ale po drugie, że może już wtedy ktoś inny będzie rządzić, więc się o to nie martwimy, no po prostu.
2: Wydaje mi się, że początek naszej rozmowy wskazywał na to, że to nie jest dobry moment na to, żeby w ogóle wprowadzać wyższą kwotę i te progi no, są dlatego zaproponowane, że wiemy, że w przyszłym roku nie będziemy mieli na to środków, ale jeżeli podniesiemy o 5 tysięcy złotych, to być może ten ubytek nie byłby tak duży. Potem po kolejnym roku o 15 tysięcy podniesienie, może te pieniądze się znajdą, albo znajdzie się przestrzeń pożyczkowa, żeby te pieniądze pożyczyć, zwiększyć deficyt. Tu stoję na stanowisku, że to nie jest dobra propozycja na ten moment, żeby podnosić tę kwotę wolną, ale chciałbym też powiedzieć o tym, co pani się zapytała o tą klasę średnią. Tutaj jeszcze mamy jedno zagadnienie progu podatkowego, który dzisiaj wynosi 120 tysięcy złotych.
0: Chciałam o to za chwilę zapytać, bo jeszcze mam jedną tylko taką informację. Myślę, że ona może się przydać dla obrazu tego, o czym rozmawiamy. Jak to w Europie wyglądają kwoty wolne? Ja sobie to przygotowałam, więc najwyższą mają Niemcy w skali roku ponad 12 tysięcy euro dla osób samotnych, dwa razy tyle dla małżeństw, nawet ponad. Finlandia 16, rozmawiamy o euro, 16 tysięcy euro, Wielka Brytania około 12, Luksemburg 11, Austria podobnie, Hiszpania 5,5 do ponad 7, Francja około 6 do 10, Belgia 8 tysięcy euro. O tym rozmawiamy. Włochy 8, Grecja 5, Polska 30 tysięcy złotych, przeliczmy to sobie na euro, szybko to dzieląc. No więc jesteśmy bardzo, bardzo daleko, jeśli chodzi o kwotę wolną. Nie ma jej na Węgrzech i w Bułgarii.
2: Ale
0: coś to pokazuje.
2: Nie powiedziałbym, że jesteśmy tak bardzo daleko, jeśli chodzi o kwotę wolną, no bo jeżeli my mamy kwotę...
0: Zależy do kogo się porównujemy.
2: Tak, na poziomie 6...
0: 30 tysięcy.
2: Tak, to przez 4, 7, 8 tysięcy euro, no to biorąc pod uwagę też wysokość wynagrodzeń w Polsce, to wcale nie jest nasza kwota wolna aż tak niska na tle innych krajów Unii Europejskiej.
0: I na pewno będziemy jeszcze o tym rozmawiać. Dzisiaj panu uprzejmie dziękuję. Przemysław Pruszyński, Konfederacja Lewiatan i Andrzej Strojny, Warsaw Enterprise Institute. Dziękuję panu uprzejmie. I na kolejną audycję Kapitał i Praca zapraszam za tydzień. Do usłyszenia.
3: Powtórka programu. Komentarz.
4: A gościem Polskiego Radia 24 jest Michał Kolanko, Rzeczpospolita. Dzień dobry, panie redaktorze.
5: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie.
4: Cieszymy się, że pan z niego skorzystał, ale jestem w bardzo trudnej sytuacji, bo kiedy spotkaliśmy się tu ostatnio w weekend, sugerował pan, żebyśmy rozmawiali o ważnych sprawach. I to było zawsze wtedy, kiedy pytałam pana o Zbigniewa Ziobrę, że tak naprawdę nas wszystkich interesuje coś poza niż na przykład

0: jego historia. To mam taką propozycję. To od czego zaczniemy?
1: Myślę, że dzisiaj tematem, tak z moich obserwacji wynika, który ludzi poza Bańką Warszawską najbardziej interesuje, to są dwie sprawy. Raz to jest kwestia ochrony zdrowia i to, co dzieje się z terminami, jeśli chodzi o zapisy do lekarzy specjalistów, a dwa to jest kwestia, która budzi też spore polityczne emocje, tak jak i zdrowie, czyli kwestia podatków, podniesienia konkretnie drugiego progu podatkowego. To jest tak ogólna moja obserwacja, a druga bardziej konkretna jest taka, że jeśli chodzi o kampanię o Kraków, bo tam mamy do czynienia z rozkręcającą się trochę taką prekampanię wyborczą, to tam tematem była ogólnie kwestia komunikacji publicznej, tego jak miasto jest zarządzane, ale z szczególnym naciskiem właśnie na kwestie komunikacyjne, czyli strefa czystego transportu, no i komunikacja miejska publiczna i to jak to nawzajem na siebie wpływa. Więc myślę, że to są tematy, które dzisiaj poza oczywiście mundialem, o których się rozmawia, zwłaszcza jeśli ktoś jest w Krakowie i nas teraz słucha.
0: No tak, ale próg podatkowy, coś nowego się pojawiło w tej sprawie, żebyśmy mogli o tym rozmawiać? Chyba nie. No,
1: poza tym, że minister Domański w jednej z wypowiedzi, z tego co pamiętam niedawno, no, sugerował, że to będzie kwestia zanalizowana, on nie zamykał tej drogi do tego, żeby ten drugi próg został podwyższony, ale wykluczył to z tego co rozumiem w tym roku, czyli na rok 2027. Ja się spodziewam, że Platforma, że Koalicja Obywatelska będzie być może chciała obiecać podwyżkę drugiego progu w tej prekampanii parlamentarnej w przyszłym roku i zaproponować tą podwyżkę w kolejnym budżecie, który będzie budżetem na 2028 rok. Więc to już nie tylko obietnica, ale jej realizacja, ale to byłoby przesunięte o rok.
0: No tak, ale muszą sobie coś zostawić na kampanię, jeśli tak ma być. Na razie do połowy września, zdaje się, muszą zapaść decyzje w sprawie podwyższenia płacy minimalnej na przyszły rok o niecałe 200 zł. I to jest, no, to jest na stole dyskusji, negocjacji także z z organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi. Czekamy na decyzje. No ale wie pan, jeżeli byśmy tutaj próbowali komuś ułożyć kampanię parlamentarną na 2027 rok, to w przypadku Koalicji Obywatelskiej kolejna propozycja podniesienia, nie wiem, czy strefy kwoty wolnej od podatku, czy progów podatkowych spotkałaby się z przynajmniej z niedowierzaniem, no bo 60 tysięcy to jest, okazało się mrzonką, myślę o kwocie wolnej od podatku.
1: To jest, myślę, że jeden ze słabszych punktów tej prekampanii, czy tego, co się będzie działo w przyszłym roku dla Koalicji Obywatelskiej, jeśli ta kwota wolna nie zostanie rzeczywiście podniesiona, choćby tak stopniowo. Zdaje się, że w rządzie, w tych kuluarach mówiło się, że jest taka propozycja PSL-u, żeby to stopniowo podwyższać. Więc wydaje się, że to, co powiedziała pani wcześniej, no to jest dużo bardziej konkretne i namacalne, bo to się wydarzy. W tym tygodniu w rządzie była dyskusja i w poniedziałek było takie specjalne posiedzenie stałego komitetu, tak zwanego stałego komitetu Rady Ministrów i ministrze Dziemianowicz-Bąk udało się przeforsować podwyżkę o 3 punkty procentowe. Ministerstwo Finansów, chodzi o płacę minimalną, zakładało, czy proponowało pierwotnie tylko 2,5 punkta procentowego. Tam Ministerstwo Rodziny najpierw 3,7, no i krakowskim targiem po takich przepychankach jeszcze trochę w trakcie długiego weekendu udało się dojść do konsensusu, który został wysłany teraz do Rad Dialogu Społecznego, że ma być to 3 punkty procentowe podwyżki płacy minimalnej i 3 punkty procentowe też podwyżki płac w budżetówce, czyli nieco więcej z tego, co pamiętam, niż wynosi inflacja.
0: Tak, bo to jest różnica 0,5 punktu procentowego, ale wie pan, przy poprzedniej decyzji dotyczącej wzrostu płacy minimalnej, no to dzwony takie ze strony pracodawców dzwoniły i grzmiały, że system się wali, a teraz jakoś ciszej, nie słyszę jakichś alarmów, że to może utrudnić sytuację pracodawcom.
1: Myślę, że też to wynika z tego, że częściowo pracodawcy, czy te środowisko przedsiębiorców jest trochę, nie wiem, zadowolone z tego projektu deregulacji, który dalej wciela w życie minister Berek, a wcześniej jeszcze ścisłej współpracy z Rafałem Brzoską. To może stąd brak takich narzekań, jeśli chodzi o podwyżkę płacy minimalnej. Bardziej tutaj interesujące jest to, na ile jak będą reagować na to związkowcy, bo tutaj propozycje związkowców były

0: z tego co pamiętam, dużo dalej idące niż te 3 punkty procentowe. Natomiast no, to wszystko się kręci, że tak się wyrażę, wokół właśnie spraw, które bezpośrednio ludzie będą sobie przeliczać, tak? Podwyżka płacy minimalnej wpływa na bardzo wiele innych wskaźników. Raz pamiętam, że była wokół tego poważniejsza awantura, która się oparła nawet o premiera Tuska. Natomiast tym razem wydaje się, że to przebiegło dosyć jak na rząd, którym zawsze są pewne starcia interesów i zawsze ten minister finansów broni budżetu jak może dosyć gładko. Ale z tych tematów, które ludzie mówią, na przykład wydaje mi się, że tematem, który też my widzimy w Rzeczpospolitej, który budzi ogromne zainteresowanie, są kwestie, jak mówiłem, ochrony zdrowia. Na przykład teraz weto prezydenta do ustawy, w której zapisano taką regulację dotyczącą certyfikatów znajomości języka polskiego dla lekarzy spoza Unii Europejskiej.
1: No i pan prezydent to zawetował i są takie zwiastuny tragedii. Chodzi, tak jak pan mówi, generalnie o znajomość języka polskiego, certyfikaty. Podobno są sytuacje, w których pacjent nie bardzo może się porozumieć z lekarzem, zwłaszcza tym zza wschodniej granicy. To nie chodzi tylko o Ukrainę, ale także o Białoruś.
0: A tutaj też od 1 maja już zaczęło się ten proces wygaszania prawa wykonywania zawodu medykom spoza UE. To jest z naszej informacji wynika, że to jest 441 lekarzy straciło te uprawnienia ze względu na brak tego certyfikatu na poziomie B1. Ja tu rozmawiałem, trochę staram się zawsze rozmawiać z moimi znajomymi właśnie spoza trochę naszej medialnej bańki. No i ja mam takie wrażenie, że jednak to jest ruch, który budzi raczej pozytywne emocje. Że jednak Polacy, nie chodzi tu o kwestie dotyczące migracji czy jakieś jeszcze inne, ale po prostu Polacy oczekują, niezależnie od poglądów politycznych też, tego czy głosowali na prezydenta Nawrockiego czy nie, że po prostu będą w stanie się u lekarza porozumieć po polsku, tak? Mhm.
1: Panie redaktorze, ma pan wrażenie, że jest mniej pana ministra Boguckiego? Podobno nagrabił sobie u prezesa Prawa i Sprawiedliwości poparciem dla nominacji pana sędziego Kapińskiego na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego i stąd ma być go mniej.
0: Minister Bogucki nie jest bezpośrednio, tak się wyrażę, władzy prezesa Kaczyńskiego, bo prezes Kaczyński, no nie, jego władza nie sięga do Pałacu Prezydenckiego.
1: No nie, ale pan minister Bogucki bardzo by chciał być premierem więc przyszłego rządu, więc jak się narazi Jarosławowi Kaczyńskiemu, to nic z tych planów.
0: No ja bym powiedział tak, że na pewno dla prawicy to jest ważny temat. Jeśli ktoś śledzi uważnie sprawy praworządności, mam takie poczucie, że to jest temat no jednak bardziej w bańce warszawskiej, ale zwłaszcza tej prawicowej części tejże bańki, no ten sędzia Kapiński to ewidentnie budzi emocje. No i prezes Kaczyński miał się, no po sędziorze inaczej, no prezes Kaczyński nie był chyba specjalnie zadowolony z tego, jaką decyzję podjął prezydent. No i rzeczywiście gdzieś tam w tle były takie sugestie, że jedną z osób, które, jak rozumiem, po prostu tutaj chodzi o ten wątek, o którym pani mówiła, że rzeczywiście minister Boguski był jednym ze zwolenników tego, żeby tym kandydatem, a teraz już prezesem był sędzia Kapiński.
1: No ale ja myślę, że on wielu zaskoczył, na przykład zwołując pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa.
0: Też mi się tak wydaje. To jest chyba o to tutaj też chodziło w tej całej, mówiąc brzydko, rozgrywce, że PiS po prostu nie chciało takiego podejścia, bo tutaj ja tutaj...
1: Znaczy nie chciało podejścia koncyliacyjnego, czyli wyprowadzania sytuacji na prostą, prawda? I tu...
0: Tak, no bo tutaj dwie strony są w sprawie praworządności są dwie bardzo spolaryzowane strony, czyli strona, no właśnie... powiedzmy umownie mówiąc, stronnictwo bliżej wspomnianego przez panią na samym początku Zbigniewa Ziobry. Z jednej strony po stronie prawicy. Po stronie prawicy jest też oczywiście stronnictwo bardziej w centrum Mateusza Morawieckiego, tak umownie wszystko ujmując. No i po stronie też obozu liberalnego, to są prawnicy i politycy, którzy mają bardzo twarde, jednoznaczne podejście do sprawy praworządności. I wydaje się, że prezydent był bliżej tego centrowego podejścia. Sędzia Kapiński w praktyce, jak rozumiem, cały ten proces może doprowadzić do odblokowania przez swoje decyzje też niektórych nominacji czy sędziowskich.
1: Jesteśmy bardzo ciekawi. Dziękuję panu za komentarz. Michał Kolanko, Rzeczpospolita z nami w Polskim Radiu 24.
2: Powtórka programu. Autopromocja.

Media. Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia. Autopromocja.

0: Minęła godzina trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Branża transportowa apeluje do rządu o wznowienie prac nad listą zawodów deficytowych i o umieszczenie na niej kierowców ciężarówek. Według szacunków na rynku brakuje nawet 150 tysięcy kierowców tirów. Stworzenie takiej listy skróciłoby drogę kierowców spoza Unii Europejskiej do uzyskania zezwolenia na pracę. Teraz na dokumenty czekają ponad rok, a to pogarsza sytuację firm transportowych.
1: Kierowców tirów trzeba szukać coraz dalej, często w Azji lub w Afryce. Tymczasem Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zarzuciło przygotowanie rozporządzenia ułatwiającego legalizację pobytu poszukiwanym specjalistom, tłumacząc to wzrostem bezrobocia. Nie zgadzamy się z tym wyjaśnieniem, mówi Jerzy Gębski, ekspert Polskiej Izby Spedycji i Logistyki.
2: Wzrost bezrobocia pracowników zupełnie innych branż nie ma się nijak do niedoboru kierowców. Co więcej, coraz mniej ludzi, zwłaszcza młodych, garnie się do wykonywania tego zawodu.
1: Obecnie kierowca spoza Unii Europejskiej na możliwość rozpoczęcia pracy czeka kilkanaście miesięcy.
2: Jest to sytuacja nie do zaakceptowania i przewoźnicy nie są zwyczajnie w stanie obsadzić ciężarówek.
1: Brak pracowników to jeden z powodów kryzysu w branży. Z danych Związku Transport i Logistyka Polska wynika, że od początku roku z rynku zniknęło blisko 500 firm przewozowych. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: Prezydent Karol Nawrocki z wizytą u Donalda Trumpa w Waszyngtonie. Prezydenci USA i Polski mają spotkać się w cztery oczy. Donald Trump zaprosił Karola Nawrockiego też na przyjęcie z okazji urodzin. Dziennikarka Magdalena Górnicka-Partyka mówiła w Polskim Radiu 24, że Trump ceni sobie rozmowy zakulisowe.
3: Już jako urzędujący prezydent wybierał się na galę UFC, na galę MMA w takim otoczeniu swoich najbliższych współpracowników. Tam często z nim był Marco Rubio, Elon Musk i oni też tak zakulisowo sobie dyskutowali o bardzo wielu różnych rzeczach, więc pytanie, czy zobaczymy w takim towarzystwie też Karola Nawrockiego i o jakich zakulisowych tematach będą obaj przywódcy dyskutować.
0: Prezydencki minister Marcin Przydacz podkreślił, że przy okazji spotkania prezydenci Polski i USA mogą rozmawiać o relacjach militarnych, a także o stałej bazie amerykańskiej armii nad Wisłą. Donald Trump obchodzi dziś 80. urodziny. Pacjent zaatakował ratownika i zdemolował szpitalny oddział ratunkowy w szczecińskiej uniwersyteckiej jedynce przy Unii Lubelskiej. 75-latek został przewieziony na SOR wieczorem z zaburzeniami świadomości, mówi rzeczniczka placówki Magdalena Knop.
4: Będąc w stanie nagłego pobudzenia, zaatakował naszego ratownika medycznego, a następnie, gdy ten zdołał się wyswobodzić, zaczął demolować i niszczyć jedną z sorowskich sal, uszkadzając niestety istotną ilość sprzętu.
0: Na szpitalnym oddziale ratunkowym przebywało wtedy 40 pacjentów. Nikt nie odniósł obrażeń. Najlepsze książki ubiegłego roku i ich autorów wyróżniono podczas gali 19. Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy. Do tegorocznej edycji zgłoszono ponad 700 publikacji. Tytuł warszawskiej twórczyni za całokształt dorobku otrzymała reporterka Małgorzata Szajnert.
5: Podczas gali wielokrotnie powracało pytanie o miejsce literatury we współczesnym świecie i o warunki, w jakich powstają książki. Organizatorzy przypominali, że za każdą książką stoją miesiące, a często lata pracy, które nie zawsze widać z perspektywy czytelnika.
6: Chcemy nagradzać tych, którzy być może dzięki tej nagrodzie mogą osiągać

0: następne sukcesy.
1: Mówiła zastępczyni prezydenta Warszawy Aldona Machnowska-Góra. Jurorzy zwracali uwagę, że tegoroczne nominacje łączyły odwaga formalna, różnorodność tematów oraz opowieści o pamięci, przemianach i historii. Odbierając wyróżnienie za całokształt twórczości, Małgorzata Szejnert wspominała Warszawę jako bohaterkę wielu jej reportaży.
2: To się wiązało z tym.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami dla północnej części województwa zachodniopomorskiego i północnego wschodu województwa pomorskiego. Lokalnie spadnie tam do 45 litrów wody na metr kwadratowy. W nocy przeważnie na termometrach od 8 do 13 stopni, a w dzień od 13 na północnym wschodzie, 17 w centrum i rejonach podgórskich do 19 stopni miejscami na południu kraju.
1: Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Spakowani. Poradnik turystyczny.
2: Dzień dobry Państwu. Jarosław Kałucki, to jest program Spakowani, program o podróżowaniu do ciekawych miejsc za rozsądne pieniądze. Dzisiaj, proszę Państwa, wybierzemy się do Austrii. Austrii, która wielu osobom kojarzy się z zimą, nartami, a tymczasem 3 na 10 polskich turystów odwiedza Austrię latem. Co tam jest takiego ciekawego? O tym opowie nam pani Ewa Nasiłowska z Austriackiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Warszawie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Co takiego jest w Austrii letniej, co powoduje, że 3 na 10 polskich turystów postanawia właśnie spędzić tam wakacje?
3: Mnóstwo turystów to są osoby, które znają już Austrię zimą, znają właśnie te ośnieżone stoki, znają Alpy i przyszedł czas na odkrywanie Austrii latem.
2: A bardzo... po drodze jak jadą do domu, to mijają przepiękne jeziora, bo się okazuje, że Austria, kraj bez dostępu do morza, jednak może poszczycić się taką infrastrukturą wodną, że rzeczywiście dech zapiera. No pięknie, ale takie górskie jezioro... zimne w lecie.
3: A no właśnie i tu mogę Państwa zaskoczyć. Bo oczywiście, jeśli mówimy o jeziorach położonych wysoko w Alpach, w kraju związkowym Tyrol, na przykład jezioro Achensee, to są jeziora, które idealnie nadają się dla wszystkich, którzy szukają coolcation, którzy jednak w gorących letnich miesiącach chcieliby zażyć chłodu. Ale wystarczy
2: do
3: udać...
2: Do chłodu to jaka tam przeciętna? Bałtyk czy trochę jednak lepiej niż
3: Myślę,
2: Bałtyk?
3: Myślę, że czasami bywa lepiej niż w Bałtyku, więc dla nas, dla Polaków nie jest to żadne zaskoczenie.
2: Przypomnijmy, średnia w Bałtyku to jest
3: 18 stopni
2: w lecie.
3: Tak. A jeziora bardziej południowe, czyli skierujmy się w stronę Karyntii, to są jeziora nie dość, że o jakości wody pitnej, przejrzyste, przepiękne,
2: no
3: to
2: właśnie.
3: Jeszcze z temperaturą 25 stopni.
2: No bo tam rzeczywiście są jeziora, gdzie człowiek jak włoży nogę do wody, to myśli sobie, no nie, ktoś to musi podgrzewać.
3: Otóż nie. Otóż podgrzewa to ten podstawowy grzejnik na całym świecie, czyli słońce. Oczywiście położenie Karyntii jest też bardzo specyficzne. Tam już mówimy o tym, że jednak mamy trochę tego wpływu śródziemnomorskiego. Mamy tą południową stronę Alp, bo Karyntia, to przypomnijmy, jest trochę na styku Włoch, Słowenii i Austrii. Więc mają to co najlepsze i jest to jeden
2: Łącznie
3: z landów...
2: Łącznie z kuchnią, o czym jeszcze porozmawiamy.
3: I jest to kraj, który ma jedną z największych liczb dni słonecznych w całym roku, więc nie ma możliwości, żeby te przepiękne jeziora nie były po prostu nagrzane.
2: Jakie te jeziora karyńskie są takie, że poleciłaby pani must see, ale nawet must swim, czyli że koniecznie trzeba w nich popływać.
3: To jest właśnie super, że te jeziora są jeziorami kąpielowymi w większości. Jeżeli chcielibyśmy połączyć miasto i jezioro, no to wybierzmy się nad Wörthersee, otoczone przepięknymi miejscowościami. Klagenfurt, stolica landu Karyntia, położona jest bezpośrednio nad jeziorem, z dostępem do pięknej plaży, z dostępem do możliwości uprawiania sportów wodnych. Od sapów, bardzo popularnych w tej chwili kajaków, po łódki, żaglówki, stateczki. Dla każdego coś dobrego, a także sporty wodno-powietrzne, czyli wszystkie kejty, wszystkie żagle. Z wielką przyjemnością można sobie tam tego spróbować. A też zobaczycie to Państwo, będąc, spacerując nawet nad jeziorem, ile osób uprawia sporty wodne. Ale też, jeżeli szukają Państwo czegoś bardziej naturalnego,

0: wybierzmy się do regionu w willach, gdzie mamy jeziora Fakazie, Ozachazie. Wybierzmy się do Milsztete, nad Milsztetezie i jeszcze inne krajobrazy. A to, co jest przepiękne, wchodzicie Państwo do wody, rozglądacie się dookoła i dalej widzicie piękne Alpy. Więc...
1: Tak, to prawda. Zdaje się, że mamy sporo tych jezior. Rzeczywiście można na nich pływać nawet statkiem takim spacerowym od miejsca do miejsca. Oprócz tego nie zapominajmy jednak o tym, że są fantastyczne rzeki w Austrii, które pozwalają uprawiać też różnego rodzaju aktywności. Od Dunaju, tutaj to może raczej bym poprzestał na pływaniu takim właśnie statkiem wycieczkowym przez przepiękną Dolinę Wachau, ale mamy też takie rzeki i w Salzburgerlandzie, i w Karyntii, Drawa, Zalach, Zalcach, gdzie można uprawiać różnego rodzaju inne sporty, prawda?
0: A do tego dołączają jeszcze wszystkie rzeki, mniejsze rzeki górskie, potoki, które są idealne do uprawiania raftingu, do uprawiania...
1: Co to jest ten rafting, powiedzmy?
0: A rafting to siadamy na pontony i płyniemy, dajmy się ponieść z nurtem rzeki. Ubieramy się w pianki, jesteśmy zabezpieczeni, mamy instruktorów, są też szlaki, które są dostępne dla rodzin z dziećmi, czyli znacznie spokojniejsze, łagodniejsze. Są też dla wytrawnych amatorów adrenaliny i ekstremalnych sportów.
1: Na rzece Zalach zdaje się, że tam w ogóle kadry narodowe trenują do kajakarstwa górskiego. Ale mamy też w Kaiserwinkel bardzo, bardzo spokojną wersję raftingu. Także to jest i dla tych, którzy chcą mieć strzał adrenaliny, i tacy, którzy chcą po prostu obujać się w pontonie na wodzie.
0: Natomiast kanoning to jest troszkę większe wyzwanie, bo tu łączymy wodę, łączymy wodospady, łączymy wspinaczki i wąwozy.
1: Spacer,
0: wędrówki, bo najpierw trzeba dojść, żeby potem zejść w dół.
1: Tak. Powiedzmy, co to jest. To jest po prostu taki spacer połączony albo ze wspinaniem się, albo zjeżdżaniem. Idziemy wąwozami, potokami. Czasami trzeba zejść pod ziemię,
0: Czasami trzeba się wspiąć, korzystając z lin. I tu też szlaki znajdziecie Państwo w Austrii o bardzo zróżnicowanym poziomie trudności. Dla początkujących przyjemnością oczywiście te łagodniejsze, te niższe.
1: Gdzie ich szukać? W której części?
0: Proponujemy wtedy Styrię, proponujemy Górną Austrię i Salzkammergut, proponujemy Karyntię.
1: Wróćmy na chwilę do tych jezior, bo jeśli chcecie Państwo zobaczyć nagromadzenie przepięknych miejsc i jezior, i cukierkowych, bomboniarkowych miasteczek i wiosek, to chyba nie ma piękniejszego miejsca niż region Salzkammergut.
0: Salzkammergut to jest, powiedziałabym, perła wśród pereł. Znajdujecie się Państwo w regionie, który jest pojezierzem ukrytym wśród gór i otoczonym przez rzeczywiście klejnotowe, butikowe miejscowości, z tą najsłynniejszą, którą nawet Chińczycy skopiowali, czyli Hallstatt.
1: Pewna epoka brązu, to dla zainteresowanych prehistorią, jest nawet nazwana okresem hallsztackim. Wróćmy do współczesności, bo Hallstatt to jest jedno, ale na Hallstatt nie kończy się Salzkammergut, prawda?
0: Ja bym powiedziała, że jednym z takich moich ulubionych miejsc, to jest Mondsee, czyli księżycowe jezioro. Odbijają się w nim góry, odbija się słońce, ale mamy tam taką świeżość, tą alpejską świeżość. To jest taka trochę brama do Salzkammergut.
1: To jest program Spakowani. Naszym gościem jest pani Ewa Nasiłowska z Austriackiego Ośrodka Informacji Turystycznej. Wyjdźmy teraz z wody i wskoczmy na rowerowe siodełko, bo to też jest coś, z czego Austria słynie i coś, co nie jest wcale takie oczywiste, bo ludzie sobie pomyślą, takie wielkie góry, to tam muszą być stromizny, ja nie dam rady. A tymczasem okazuje się, że Austria jest wręcz poprzecinana przepięknymi trasami rowerowymi, a oferuje takie rozwiązania, które naprawdę ciężko spotkać na przykład ze skojarzonej z taką turystyką rowerową Holandii.
0: Możecie Państwo wybrać się na wyjazd rowerowy, spędzać cały dzień na rowerze, a Państwa bagaże będą przewożone od jednego miejsca noclegowego do drugiego.
1: I codziennie śpimy w innym miejscu.
0: Mamy całą trasę opracowaną. To też nie są bardzo długie odcinki, więc każdego dnia jest też szansa zwiedzania okolicy, zobaczenia
1: tego
0: wszystkiego.
1: Chyba na tym to polega, żeby trochę pojechać rowerem, ale trochę też zobaczyć.
0: Bo wyobraźcie sobie Państwo jedną z piękniejszych tras prowadzących wzdłuż

0: Dunaju w Dolinie Wachau, między Krems a Melk, gdzie macie państwo po jednej stronie Dunaj, po drugiej stronie winnice i góry, ruiny opactw albo kościoły, ruiny dawnych
1: jest
0: zamków.
1: Jest taka miejscowość Dürnstein, gdzie więziono Ryszarda
0: Lwie
1: Serce. Melk to jest ta słynna miejscowość, które weszło do takiej wręcz popkultury za sprawą Umberto Eco i imienia Róży. Ale powiedzmy jeszcze o tej Dolinie Wachau, bo Krems na pewno kojarzy się z musztardą kremską. I to jest dobre skojarzenie.
0: Bardzo dobre skojarzenie. I to są właśnie te smaczki, nomen omen, które warto odkrywać w trakcie takich podróży, gdzie szczególnie wyjazdy rowerowe można połączyć z kulturą, z naturą i jeszcze z kulinariami.
1: Które takie trasy by pani poleciła? Przede wszystkim na rodzinny, taki spokojny wyjazd rowerowy, gdzie każdy przeciętnie aktywny człowiek będzie wiedział, że po prostu da radę. To nie musi od razu być z górki na pazurki, bo mamy też takie miejsca. Najlepszy tor downhillowy i najdłuższy tor downhillowy na świecie w Leogang. Ale powiedzmy o tych takich bo dla przeciętniaków.
0: Choćby ta trasa naddunajska przez Wachau, czy trasa w kraju związkowym Burgenland wokół jeziora Neusiedlersee. Płaska, delikatna i znowu wśród winnic z małymi miasteczkami, idealna na przystanki. Możemy pojechać w okolicach Gracu trasą wzdłuż rzeki Mur. Znowu nie jest zbyt wymagające, ale z każdej z tych tras, o których mówimy, są szanse wjechania sobie troszkę w bok, wybrania tras bardziej wymagających i znowu możemy połączyć rowery górskie, możemy połączyć rowery rekreacyjne, a czasami nawet gravele, czy tak jak pan mówił, wszelkie szalone zjazdy downhille. W wielu miejscach Austrii są wypożyczalnie rowerów, nawet przy tych trasach, o których mówiliśmy, że można sobie podróżować z miejsca do miejsca, tam też nie trzeba mieć własnego roweru. Można te rowery wypożyczać, oddawać w kolejnym miejscu.
1: Jest takie miejsce w Austrii, że można być i na jeziorze, i popływać, i pojeździć na rowerze,
0: i jeszcze
1: a jak
0: na
1: się
0: narty.
1: Komuś zachce, to pojechać na narty. To jest Zee Kaprun.
0: I to też polecamy Zee Kaprun nad jeziorem Zeleazej. Niedaleko mamy lodowiec Kitzsteinhorn, więc i wędrówki, i rowery. Przepiękne jezioro, sporo kultury, mnóstwo natury, bo warto się wybrać na takie wędrówki, na przykład z tak zwanymi rangerami, czyli przewodnikami, którzy w naturę z nami pójdą i pokażą na przykład, jak się robi ciasto z kwiatów zebranych na łące.
1: Oj, zanim zaraz dojdziemy do tych różnych smacznych rzeczy, jeszcze tylko jako zapalony narciarz przypomnę, że w Austrii mamy oprócz lodowca Kitzsteinhorn jeszcze dwa miejsca, gdzie w lecie możemy jeździć na nartach. To jest lodowiec Molthaler
0: w Karin.
1: I lodowiec Hintertux w Tyrolu. Ale wróćmy teraz, zeskakujemy z siodełka, bo trzeba coś przegryźć. Mówiliśmy o tych ciastach z ziół, wcześniej mówiliśmy o musztardzie kremskiej. No ale co takiego przegryźć?
0: Patrząc na każdy z krajów związkowych Austrii, wszędzie znajdziemy coś pysznego. Tak jak Styria słynie z wszystkiego, co jest związane z dynią. Olej z pestek dyni, zupa dyniowa, ciasto
1: uwaga,
0: dyniowe.
1: Uwaga na ten olej, bo jak kapnie na ubranie, niczym już tego człowiek nie spierze.
0: Dlatego trzeba to po prostu przepysznie wyjadać.
1: Tak, rzeczywiście, ale no, mamy takie klasyki typu Kaiserschmarrn, palaczynki. Co by pani zaproponowała jednak takiego troszeczkę innego, takiego właśnie na lato? Mówiliśmy na początku Karyntia na pograniczu z Włochami. Jeśli trafimy na przykład do takiego urokliwego miasteczka Lienz, będziemy zaskoczeni, jak bogate są menu w restauracjach i jak dużo jest takich bardziej nawet śródziemnomorskich niż alpejskich potraw.
0: To prawda, bo Austria, ta południowa Austria w szczególności, ma taką fantastyczną umiejętność łączenia kuchni austriackiej, która jest troszkę podobna do kuchni polskiej. Natomiast w Karyntia no to mamy też te mączne potrawy różnego rodzaju. Karynckie pierogi, zwane knedlami, które mogą być albo z serem, albo z mięsem. I na przykład do tego kiszona kapusta na ciepło. Wracając choćby do tej dyni, kwiaty dyni smażone w cieście. Przepyszne.
1: Robię wielkie oczy, bo znam Austrię, ale tego jeszcze nie znałem.
0: To jest troszkę takie ciasto naleśnikowe.
1: One
0: są maczane w tym cieście naleśnikowym i smażone na głębokim oleju albo pieczone w piekarniku. Przepyszne rzeczy. Znowu w Karyntii wszelkie ciasta typu pizza, no bo te włoskie wpływy są wszędzie, ale z dodatkami lokalnymi, z kwiatami jadalnymi.
1: Proszę Państwa,

0: A dzisiaj naszym gościem była pani Ewa Nasiłowska z Austriackiego Ośrodka Informacji Turystycznej, która zaprasza do Austrii na Coolcation. Będzie cool?
1: Zawsze. Czy jest bardziej ciepło, czy jest bardziej zimno, to Austria jest zawsze cool.

0: Powtórka programu. Kierunek kino.
1: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Program wydaje Paulina Olak, a przed mikrofonem Andrzej Sołtysik oraz gość naszego programu, pan Robert Wichrowski, reżyser. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry Andrzeju.
1: Fabuła, serial, dokument, a także jesteś wykładowcą Warszawskiej Szkole Filmowej. Poza tym ostatnio zrobiłeś film dokumentalny Palm Olbrychski, bardzo dobrze przyjęty. Aczkolwiek Daniel Olbrychski bywa postacią kontrowersyjną, co mnie bardzo dziwi. Jeśli pozwolisz, to do tego wątku jeszcze wrócimy. Poza tym na twoim koncie m.in. filmy Kobieta Sukcesu, Dzisiaj śpisz ze mną, czy Negatyw z 2022 roku, no i seriale. Leśniczówka, Komisarz Alex, kilka odcinków Śladu, Archiwisty, a także dawno temu Brzydula i Na Wspólnej. Widzę, że Na Wspólnej to jest taki serial, z którym jesteś związany od samego początku i przez długi czas.
2: Tak, bo to rodzaj domu, że tak powiem, do którego zawsze się przyjemnie wraca. Zaczęło się wiele lat temu. Zaczęło się to propozycją w telewizji TVN, konkretnie Piotra Waltera. Wiele, wiele lat temu trafiłem do Fremantla i zacząłem jeszcze na Chełmskiej w studiu reżyserować serial Na Wspólnej.
1: Do Fremantla, czyli producenta i właściciela praw.
2: Tak. Też, producenta, który przygotowuje odcinki serialu od wielu, wielu lat dla stacji TVN. Właściwie teraz dla Warner.
1: Tak.
2: No i wówczas w gronie kilku znakomitych reżyserów tworzyliśmy rzeczywiście serial Na Wspólnej.
1: Trzeba było ruszyć tę lokomotywę z posad, prawda? Bo to było bardzo istotne. Ja pamiętam też, że to było spore wydarzenie, rodzaj przełomu, prawda? Można powiedzieć, bo dla stacji takiej komercyjnej jak TVN to było wielkie wydarzenie i bardzo ważny projekt.
2: Ważny projekt, a myślę, że on jest ważny też dlatego, że przetrwał tyle lat. To jest dowód na to, że jednak widzowie cały czas chcą oglądać ten serial. To jest dowód na to, że ten serial, mimo tego, że wokół nas wiele się zmienia, ciągle nowe wyzwania nas, że tak powiem, wołają do działań, to wspólna ma to swoje stałe miejsce, stałych odbiorców, ale też nowych odbiorców, bo ja niekiedy jestem zaskoczony, jak gdzieś tam się spotykam z młodymi ludźmi, że oni też oglądają ten serial i interesują się losami bohaterów tego serialu.
1: Tak jest. A serial ma ten przywilej, że tak jak powiedziałeś, istnieje, a z drugiej strony jest zawsze i zawsze tam można zajrzeć na tę wspólną do stałych bohaterów, aczkolwiek wielu młodych też się pojawia. Jaki jest ten nowy narybek aktorski?
2: No, zmieniają się pokolenia, zmieniają się aktorzy, pojawiają się nowe wątki i rzeczywiście pojawia się w serialu wielu, wielu utalentowanych młodych aktorów. To jest dla mnie niesamowite i zawsze to podkreślałem, że praca w serialu Na Wspólnej jest takim przeglądem tego, co dzieje się wśród aktorek, aktorów. Jacy się nowi ludzie pojawiają, nowe talenty. I rzeczywiście niekiedy sobie myślę, że właściwie przez ten serial przewinęli się prawie wszyscy. I to jest niesamowite, że te spotkania są niezwykle inspirujące, że ta ekipa, która pracuje tam już od wielu, wielu lat, choć oczywiście tam też się w tych ekipach coś zmienia, może pracować tak naprawdę co chwilę kimś nowym, kimś, kto się pojawia, kto wprowadza nową energię i wydaje mi się, że to jest niezwykle interesujące doświadczenie, kiedy zaczynają pojawiać się dzieci aktorów, którzy grali na początku serialu.
1: No tak, posłuchaj, bo jakbyśmy tego nie liczyli, drogi Robercie, to jest tak, mamy 2026, a to wspólna wystartowała w 2003, 23 lata, to rzeczywiście nowe pokolenie już się może pojawiać i dzieci też mogą się pojawić różnych związków filmowych lub nie.
2: Oczywiście, oczywiście.

0: też mamy taki ukuty dowcip, że właściwie serial nas wspólny i każdy był z każdym już w związku, ale to oczywiście jest lekka przesada. Tak aż nie jest. Natomiast 23 lata to świetny wynik, choć biorąc pod uwagę niektóre seriale europejskie, choćby niemieckie czy amerykańskie, to też nie jest rekord, no bo trzeba wspomnieć o tym, że tam niektóre produkcje trwają już po 40-50 lat nawet. Także to są już swoiste rekordy.
1: A dlaczego wspólna się udała? Dlaczego istnieje? Dlaczego ma taki dorobek i tyle wątków poruszonych i ciągle istnieje i ma dobrą, niezachwianą pozycję, jeśli chodzi o oglądalność i ramówkę?
0: Ja myślę, że porusza codzienne problemy i codzienne dylematy Polaków. I że cały czas aktualizuje swoje fabuły o to, co dzieje się u nas w kraju, co jest ważne. Oczywiście to nie jest przełożenie jeden do jeden. To nie jest tak, że w danym momencie coś się dzieje i już wspólna na to odpowiada. Natomiast te problemy w takiej szerszej skali i takim dłuższym czasie się pojawiają w serialu i one są, myślę, takie dla każdego Polaka, czy mogą być dla każdego Polaka jego problemami. To są problemy, które są mu bliskie, które dotyczą jego rodziny, często jego bliskich, sąsiadów i tak dalej, dlatego to się dobrze ogląda. Poza tym na wspólnej rzeczywiście ten przekrój wiekowy, tych wątków, są wątki bardzo młodych ludzi, czyli uczniów szkoły podstawowej, średniej, studentów i też wątki ludzi starszych, czyli te tematy podejmowane są różnorodne. Są wątki kryminalne, są wątki stricte obyczajowe. Tak. Nie brakuje też wątków komediowych.
1: No tak.
0: Czyli ta różnorodność jest duża.
1: A poza tym, czy to jest tak, że można wprowadzić każdego i zawsze, znaczy każdego wybranego aktora albo postać i pociągnąć wątek przez ileś odcinków?
0: Oczywiście tak. Oczywiście są wątki, które rozgrywają się przez kilkadziesiąt odcinków. Są wątki, które trwają kilka odcinków. W zależności od tego, jak to planowanie przebiega, czy też jak myślenie o tym, jaka jest otaczająca nas rzeczywistość, co ona przynosi i na ile te problemy są istotne.
1: Wspomniałeś, że na początku była to Chełmska, czyli wytwórnia na Chełmskiej w Warszawie, gdzie realizowano pierwsze odcinki. Dzisiaj od wielu, wielu lat to baza na wspólnej istnieje w Sękocinie, też pod Warszawą i to są już własne studia. Ale na tej Chełmskiej, no to musiało być jakieś wielkie poruszenie, pospolite zamieszanie, może trochę chaosu i dużo strachu. Pamiętasz te momenty?
0: Tak, zupełnie inaczej wyglądała realizacja serialu na ulicy Chełmskiej. Realizowaliśmy na trzy kamery sceny. Z użyciem trzech kamer. Mieliśmy wstępny montaż w trakcie realizacji scen już tak naprawdę, czyli który troszeczkę przypominał realizację telewizyjną, tak? Bo na bieżąco reagowaliśmy na to, co się dzieje. Czyli reagowaliśmy na to, że na przykład czegoś brakuje w ujęciu, trzeba coś powtórzyć, a może tylko z jednej kamery i tak dalej, i tak dalej. Często powtarzaliśmy sobie, że ten serial jest niesamowity, bo jest taki blisko domu. Wysiada się z autobusu, tramwaju, idzie do roboty, a potem się wraca. I to było niezwykle urocze. Teraz, tak jak powiedziałeś, technologia się bardzo zmienia. Zmienia się, coraz bardziej staje się nowoczesna, czyli z jednej strony cały czas realizowane są zdjęcia plenerowe, cały czas jest zbudowana scenografia w Sękocinie, ale też są ściany LED-owe i wykorzystujemy nowe technologie.
1: Ściana LED-owa, czyli taki rodzaj ekranu obrazu, który co pozwala umieścić
0: na stworzenie ciekawego tła, drugiego, trzeciego planu i tak
1: umieścić
0: dalej.
1: Umieścić bohaterów w środku miasta, tak?
0: Nawet nie wyjeżdżają za granicę, gdzieś za granicą, prawda?
1: Co jakaś plaża nadmorska.
0: Na przykład, co jest akurat bardzo często stosowane już w różnorodnych produkcjach, bo przecież na świecie powstają już seriale, które są realizowane wyłącznie w studiu z użyciem ekranów, czyli mamy przykłady takich seriali, które właściwie w ogóle poza studio nie wychodzą.
1: I to jest kwestia szybkości realizacji, możliwości, ale też finansów, prawda? To wszystko jest tańsze.
0: Może być tańsze. Nie musi, ale może być tańsze, bo jednak inwestycja w tę technologię jest wysokim kosztem. Natomiast myślę, że w ciągu miesięcy, lat, one oczywiście te koszty maleją, a szukanie

0: nowych obiektów, ciągle nowych obiektów, nowych miejsc, przerzuty w trakcie zdjęć, no są równie kosztowne, bo można mniej scen zrealizować w ciągu dnia, mówiąc tak już totalnie banalnie.
1: Czy z planu filmowego serialu na wspólnej droga była prosta i łatwa do brzyduli, bo też zrealizowałeś jako reżyser kilkanaście odcinków tego, co by nie powiedzieć, niezłego, może nawet momentami można by użyć sformułowania kultowego dla niektórych serialu, brzydula.
0: No tak, to
1: 2008-2009.
0: To jakby była konsekwencja tak naprawdę pracy w serialu na wspólnej, bowiem producentem zewnętrznym tak zwanym serialu na wspólnej również była firma Fremantle.
1: Aha, okej. Okay.
0: I jakby to firma Fremantle wskazała trzech reżyserów, którzy rozpoczęli pracę nad serialem Brzydula, nad jego pierwszym i kolejnymi też sezonami, ale tym pierwszym wydaniem Brzyduli, która, tak jak powiedziałeś, zdobyła dużą popularność i stała się dla niektórych osób bardzo ważnym serialem, wręcz kultowym. No i w ramach tej trójki realizowaliśmy pierwszych 30, jeśli pamiętam dużo odcinków serialu. No a później już z doskoku pracowaliśmy również, ale także pojawiali się nowi reżyserzy, którzy kontynuowali pracę nad tym serialem. No to było bardzo interesujące doświadczenie i myślę, że jak na tamten czas, kiedy ten serial powstawał, dość nowatorskie.
1: No tak, to prawda. I przy tej okazji chciałem cię zapytać o fenomen Małgosi Sochy i Jacka Braciaka, bo oni się tam pojawili, poza oczywiście Julią Kamińską w roli głównej, tytułowej i tak dalej, szacunek i szapoba. Ale ta Socha i ten Braciak, co oni tam aktorsko wykonali? Jak byś to nazwał? Co się stało takiego, że oni stali się troszkę, ich postacie i role stały się większe niż sam serial?
0: Tak naprawdę wykreowali postaci i to wykreowali je w sposób bardzo autorski, indywidualny. Bo pewien zarys, który my mieliśmy jako reżyserzy tych postaci, oczywiście był, ale oni dali taki bonus. Wprowadzili coś, co było takim naddatkiem do tego, co było napisane. No tu też nie trzeba wiele mówić, bo zarówno Małgosia Socha, jak i Jacek Braciak są znakomitymi aktorami.
1: Prawda? No właśnie.
0: Jacek stworzył tyle kreacji w swojej karierze, że tylko go oglądać i jeść łyżkami, jak to mówią. Jest to wyjątkowy
1: No co wtedy robi reżyser? Tylko klaszce i zaciera ręce, czy pomaga, czy podpala, dopala?
0: Ja myślę, że pobudza do dalszego działania, że absolutnie nie może hamować tych, nazwijmy to, dobrych zapędów.
1: Musi
0: wspierać. I to jest bardzo, bardzo ważne. Poza tym reżyser ma jedną przewagę nad aktorem. On widzi efekt od razu na ekranie. I w podglądzie może zobaczyć, co się dzieje. W związku z tym, jeśli chce dokonać drobnej korekty, to może powiedzieć, wiesz, tutaj należy zrobić to nieco inaczej. Zróbmy wariant, który będzie chyba lepszy dla tej sceny. Natomiast absolutnie nie należy powstrzymywać aktorów, bo tak świadomi aktorzy, o których mówimy, wiedzą, co robić przed kamerą.
1: Tak jest. I powiedziałeś właśnie, że ta autorskość tej kreacji, tak, ich własna, są jakieś ramy określone, no ale potem musisz tylko przypilnować, żeby tych ram nie rozsadzić, ale jednocześnie, żeby ten błysk był.
0: No, żeby dać coś więcej. I oni dali. No, nie ma co tu wiele mówić. Zarówno Małgosia, jak i Jacek skradli ten ekran.
1: Prawda?
0: I tak
1: przywłaszczyli
0: sobie aktorsko ten serial. To jakby w ogóle...
1: Z całym szacunkiem dla innych. Dla
0: oczywiście,
1: innych.
0: No ale tutaj ten wkład był tak ogromny, że ja myślę, że przed serialem, myśląc o roli Małgosi Sochy, nikt nie myślał, że to będzie tak wielka postać.
1: Nie. A rola Jacka Braciaka z kolei, czyli tego Przemka,
0: Przemko,
1: też była schowana i była kolorowa, ale drugoplanowa, bardzo drugoplanowa, prawda? A się okazało, że to był koń pociągowy.
0: Rzadko zdarza się nie tylko w serialu polskim, ale w serialu, ale też w kinie polskim w ogóle, żeby postać drugoplanowa stała się tak ważną postacią.
1: Jedna i druga, no właśnie, bo rzeczywiście to może stanowić też o kultowości tego serialu. Twoje wykształcenie mnie zaskoczyło, że jest takie duże, że studiowałeś historię i potem politologię, potem dopiero trafiłeś do łódzkiej filmówki. Dlaczego takie pokrętne losy były twoje, ta twoja droga do reżyserii?
0: Trudno to jednoznacznie określić. Mhm. Może wydawało mi się, że nie jestem na tyle dobry, by być reżyserem.
1: Mhm, okay.
0: I

0: To jest taki. Nie miałem też w sobie chyba na tyle, nazwijmy to, bezczelności, by od razu sięgać po najwyższe cele. I wydawało mi się, że jeszcze muszę przeczytać trochę książek, że jeszcze się dokształcić, że jeszcze wiedzieć więcej, by móc później pracować w zawodzie, który był zawodem moich marzeń, czyli zawodzie, który nie tylko jest zawodem kreatywnym, ale też zawodem, który wymaga umiejętności kierowania ekipą.
1: Organizacyjnych, no co tu dużo
0: Organizacyjnym
1: mówić,
0: bardzo,
1: tak.
0: tak. No bo jednak nieczęsto zdajemy sobie sprawę z tego, że reżyser pojawiając się na planie, mimo obecności kierownika produkcji, kierownika planu, tak naprawdę jest odpowiedzialny za tą kilkudziesięcioosobową ekipę.
1: Ekip, tak.
0: Nie tylko za aktorów. Aktorzy oczywiście stanowią tą szczególną część ekipy, no bo to oni swoimi twarzami, oni swoimi osobowościami pokazują to, co my chcemy przekazać widzom. Natomiast jest to dość odpowiedzialna rola. Dlatego pomyślałem sobie, że jak czegoś się tam jeszcze więcej nauczę i trochę poczytam, to potem będę mógł lepiej wykonywać pracę reżysera, bo moja wiedza będzie troszkę bardziej rozległa i nie tylko na temat tego, gdzie postawić kamerę.
1: Tak jest i udało się, tak? Wyszło na twoje. To był dobry plan. Ta historia i politologia to był Uniwersytet Gdański, tak? Zdaje
0: Tak, ja
1: się.
0: nie wiem, czy to cokolwiek mi dało, tak szczerze mówiąc, ale oczywiście dzisiaj ewentualnie cały czas ten kontekst jednak, bo wiesz, kontekst ten historyczny, filozoficzny, psychologiczny jest niezwykle istotny w kinie. I na przykład jak często oglądamy na festiwalach filmy, produkcji różnych krajów, od Korei przez Japonię, Iran,
1: Tak, o
0: Rumunię.
1: Iran bardzo interesujące
0: No
1: kino.
0: właśnie,
1: Rumunia,
0: tak,
1: dobrze wspomniałeś.
0: doskonałe kino.
1: Tak
0: W
1: jest,
0: związku
1: no.
0: z tym musimy mieć jakąś wiedzę, dlaczego te filmy tam akurat
1: Tak,
0: powstały.
1: aha.
0: I co sprawia, że one mają tak niesamowitą, uniwersalną wartość. No bo jeśli zdamy sobie sprawę o pewnych traumach, no Europa przeżyła traumę II wojny światowej,
1: Tak.
0: wojny w Jugosławii, wielu
1: Tak.
0: wydarzeń. Ale jak z kolei pomyślimy o kinematografii chińskiej, japońskiej i pomyślimy sobie o tym, co wydarzyło się tam w trakcie II wojny światowej, po II wojnie światowej, to zdajemy sobie sprawę, skąd wzięła się literatura japońska i kinematografia japońska na przykład. Taka akurat, a nie inna. Skąd byli ci twórcy, tacy jak Ozu, jak Kurosawa, jak Mizoguchi, jak Oshima, czy wielu pisarzy, wielu, którzy tragicznie skończyli, no bo wielu z nich popełniło samobójstwo,
1: Tak,
0: prawda?
1: to
0: Czyli
1: prawda.
0: ten smutek. I tak moglibyśmy przez te wszystkie rzeczy iść, także może przesadziłem, do czegoś się to jednak przydało, ta znajomość historii.
1: No właśnie, a jeśli mogę cię zapytać, bo jesteś też wykładowcą i masz tytuł doktora. Jaki był temat twojego doktoratu? W Łodzi, tak? Jak
0: Tak,
1: rozumiem.
0: rzeczywiście robiłem doktorat na Wydziale Reżyserii. Oczywiście, jak to w szkole filmowej, czy każdej szkole artystycznej, bardzo ważny jest dorobek dotychczasowy, prawda? I on stanowi taką jedną część, bardzo ważną część, kto wie, czy nie najważniejszą, tego, żeby przystąpić do tych egzaminów. Natomiast teoretycznie zajmowałem się kinematografią XXI wieku, kinem autorskim, czyli interesowało mnie przede wszystkim, jakby tą moją pracą teoretyczną była analiza tego, co się w tej kinematografii wydarzyło, autorskim kinie. Autorskim kinie na przykładach wielu filmów, ale też kilku znakomitych reżyserów, no, takich jak Bruno Dimont, jak Michael Haneke, jak Carlos Rey Gadas, jak Bellatar. Czyli to kino, które możemy nazwać arthouse'owym, ale ja bardziej bym powiedział autorskim, czyli kinem, w którym reżyser często jest autorem scenariusza, niekiedy
1: Tak,
0: jest
1: tak, tak, tak.
0: producentem i tak dalej, czyli idzie coś więcej niż wielkie studio i wynajęcie reżysera jako, jak ja to nazywam, realizatora tak naprawdę filmu.
1: Okej. Bardzo skromne podejście, ale właściwe i takie rozróżnienie. Dobrze, że wspomniałeś o tym kinie autorskim, bo mam tutaj taki wątek z tobą związany jeden, ale najpierw tylko powiem, że w 2006 roku doszło do twojego debiutu fabularnego i był to francuski numer, całkiem
0: Tak.
1: niezła historyjka.
0: Tak.
1: Musimy powiedzieć, drodzy państwo, francuski numer do dzisiaj dosyć urocza opowieść. Karolina Gruszka, Jan Frycz,
0: Tak.
1: Jakub Tolak, a także
0: Robert Więckiewicz i Maciek Szczur.
1: Obsadzeni w rolach drugoplanowych dwóch takich gangsterów filozofujących między sobą. I tak

0: dalej, i tak dalej. No dobrze, ale kino autorskie, Negatyw z roku 2022, to jest próba twojego autorskiego, autobiograficznego wręcz podejścia do filmu i przedstawienia takich losów i bohatera?
1: Tak, wcześniej Karuzela, później Negatyw, gdzieś taka próba podejścia autorskiego. No, z Negatywem mógłbym dużo opowiedzieć, bo tu miałem bardzo dużo, że tak powiem, nieprzyjemnych sytuacji produkcyjnych związanych z tym filmem. Był to film, do którego zdjęcia realizował nieodżałowany operator, autor zdjęć Arkadiusz Tomiak.
0: Tak jest.
1: Wielki facet, mówię o nim jako wielkim facecie z wielkim sercem i z wielkim talentem.
0: Zwany przez członków ekipy tatą, tak?
1: Nazywany przez, tak, tatą. I
0: Arek Tomiak.
1: I warto o nim pamiętać, warto jego nazwisko przypominać, bo to wybitna postać polskiej kinematografii i mogę sobie uzurpować prawo do tego, żeby powiedzieć, że jakoś tam blisko byliśmy z Arkiem.
0: I to był przywilej z nim zrobić ten film. No tak.
1: Ogromny.
0: Dobrze, ale Negatyw.
1: Ale też między innymi dlatego, że był to przywilej, bowiem z tym filmem mieliśmy bardzo duże nieprzyjemności produkcyjne związane z tym, że on miał być bardzo kameralny, miałby zostać zrealizowany w niespełna 14 dni zdjęciowych tak naprawdę, a ostatecznie zrealizowaliśmy go w nieprawdopodobnym tempie 9 dni zdjęciowych. Musiałem zrezygnować z wielu scen z uwagi na brak...
0: Tego nie wiedziałem.
1: To właśnie, ze względu na brak pieniędzy. Aha. A ten brak pieniędzy wynikał z tego, że ówczesny dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, bo nasz film przeszedł pierwszą fazę, nazwijmy to, tych eliminacji. W ogóle nie lubię tego systemu bardzo. I dostał dobrą rekomendację Lecha Majewskiego. Potem to podczas drugiej tury padło wiele różnych pytań, nie padła żadna decyzja w sprawie filmu, a na końcu okazało się, że jednym z dwóch filmów, które weszły do finału, które nie dostało finansowania, marnego bardzo, bo to był poziom, najniższy poziom, o jaki można było się tak naprawdę starać, ten film najmniej, że zostaliśmy odrzuceni. Ja próbowałem wówczas się odwoływać, bo byliśmy już w trakcie zdjęć. Próbowałem spotkać się z ówczesnym dyrektorem, od którego z sekretariatu dostałem informację, że nie ma ochoty się ze mną spotkać.
0: Radosław Śmigielski?
1: Dokładnie tak.
0: Ulala.
1: Tak. I to była taka sytuacja, która była dla nas bardzo nieprzyjemna, bo stanęliśmy przed decyzją, czy w ogóle zarzucić dalsze działania, czy nie. Ale wtedy ekipa zachowała się bardzo pięknie i wszyscy powiedzieli, musimy ten film dokończyć, jakkolwiek. Czy jesteś w stanie, żeby ten scenariusz tam, powiedzmy, skrócić, co zrobić? A my, no dobrze, no. Będziemy działać. No okay, i tak powstał ten film, który został kompletnie pominięty u nas kraju.
0: Ale ta opowieść pokazuje, jak wiele siły trzeba, żeby wykonać to swoje dzieło autorskie, prawda? Bo ty byłeś i autorem scenariusza, i reżyserem, i pomysłodawcą, i producentem, etc., etc. Ile wysiłku kosztuje kino autorskie? Powiedzmy tylko, że w roli głównej Michał Gadomski. Powiedzmy tylko, że w roli głównej Michał Gadomski. Dziękuję ci zresztą za tą obsadę, bo mi ta postać i ten aktor pasuje. I że historia dotyczy prawie 50-letniego fotografa, jego różne perypetie życiowe, ale także rodzaj podróży, umiera ojciec i bohater musi wrócić, żeby pochować tego ojca i w trakcie tej podróży doznaje różnych wrażeń, olśnień, odkryć, coś się tam z nim dzieje, więc to jest taka podróż w głąb także, w głąb samego siebie.
1: Ja tylko, Andrzeju, dodam to, że Michał Gadomski dostał nagrodę na całkiem prestiżowym festiwalu San Lento International Film Festival na południu Włoch dla najlepszej roli męskiej, a sam film dostał kilkanaście nagród na festiwalach zagranicznych kina niezależnego. No, między innymi w Paryżu ja dostałem nagrodę za reżyserię. W Barcelonie został uznany najlepszym filmem niezależnym tamtego festiwalu. W Madrasie dostał dwie nagrody dla najlepszego filmu i roli. Także okazało się, że na różnych kontynentach, w różnych miejscach, nie na wielkich festiwalach, powiedzmy sobie otwarcie, ale na małych festiwalach kina niezależnego bardzo często był wyróżniany, nagradzany zarówno jako film, za reżyserię i za rolę męską.
0: I czy to jakoś dowartościowuje ciebie jako autora, jako twórcę, jako tego, który musiał wnieść krzyż tej produkcji?
1: Dało mi to drobną satysfakcję i dało mi też szansę umieszczenia filmu w Netflixie, co niejako zamknęło kwestię problemów
0: dystrybucyjnych.

0: dystrybucyjnych i też finansowych tego filmu. Także finał był dobry i tutaj w tym miejscu właśnie chcę tym wszystkim, którzy brali udział w dystrybucji i produkcji tego filmu, podziękować.
1: Negatyw, drodzy państwo. Całkiem świeża produkcja, bo sprzed 4 lat jest dostępny, tak jak powiedział Robert, na Netflixie. Ja też również z całego swojego krytycznego filmoznawczego serca polecam, a także polecamy pana Olbrychskiego, który jest dostępny z kolei na VOD Telewizji Polskiej. To też jest zacna rzecz. Na koniec, drogi Robercie, jeszcze takie pytanie, wiesz, dyżurne, pozwól, że ci zadam. A co teraz? Jaki plan? Nad czym teraz siedzisz i pracujesz?
0: Chciałoby się powiedzieć, i co dalej, maturzysto, ale to już nie te czasy. Już tych wyborów dokonywać nie możemy. No, co planuję? No, przede wszystkim staram się jako ten niezależny producent robić różne wartościowe rzeczy. I tu chciałbym wspomnieć, że wspomogłem swoją małżonkę Ewę Abart, która na co dzień jest lektorką, w takiej społecznej akcji Hejt nie jest okej. I przygotowaliśmy film, którym chciałbym się pochwalić, bo to jest 25-minutowy film edukacyjny o tym, czym jest hejt. I Andrzeju, przez 10-11 dni ten film w YouTubie obejrzał już 10 tysięcy osób. Poza tym ten film ma wsparcie poważnych organizacji, takich jak Amnesty International, jak Rzeczniczka Praw Dziecka i tak dalej, i tak dalej. Świetnym narzędziem dla nauczycieli, uczniów i rodziców do tego, żeby zrozumieć bardziej hejt i żeby jemu przeciwdziałać i żeby wiedzieć, jak przed nim się ratować. I z tego jestem bardzo dumny. Jestem dumny z tego, że moja żona Ewa Abart ten film zrobiła, że ja mogłem go wyprodukować. Produkcja jest drogą przez mękę generalnie i ja się już boję troszeczkę produkować, że tak powiem, mimo że to kino autorskie cały czas siedzi mi w głowie i gdzieś po dokumencie o Danielu Olbrychskim, który był wspierany przez Telewizję Polską, przez Filmotekę Narodową i WFDF, chciałbym zrobić jeszcze 2 kolejne filmy dokumentalne, filmy biograficzne na temat postaci już nieżyjących, i obie te postaci związane są z literaturą, bo ta literatura dla mnie zawsze punktem wyjścia dla kina. Tak. Zobaczmy, ile wspaniałych filmów powstało na podstawie literatury, powstaje do dziś. No,
1: całym szacunkiem dla kina na początku było słowo.
0: Tak, i zobaczmy, czekamy na Odyseę Nolana, czekamy na Dune kolejną Villeneuve'a.
1: I na polską lalkę.
0: Na lalkę, na 2 lalki nawet. A gdyby tak spojrzeć, to wiele, wiele, wiele tej literatury. No i mam projekt filmu fabularnego.
1: Poczekaj, ale zdradzisz te nazwiska?
0: Wolałbym nie? Jeszcze szkoda, nie. Może dobra. Andrzej, no, będzie pretekst do tego, żebyś mnie zaprosił jeszcze raz. Natomiast jeszcze też jeden film fabularny, który jest w tak zwanym developmencie. Jest to film o takim szerokim, bym powiedział, dla szerokiego widza kino familijne, ale kino familijne na temat bardzo poważny, bo na temat oswajania śmierci i troszeczkę zjawisk nadprzyrodzonych na podstawie książki norweskiej, bardzo popularnej autorki. Powiem tylko, że dwie części już w Polsce się pojawiły, zatytułowane Stacja Straszydło.
1: Aha, okay.
0: I tu ten projekt rozwijamy. Z jakim efektem, zobaczymy. Na razie rozmowy z partnerami trwają.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie i te wyznania i zdradę planów. Życzę powodzenia. Robert Wichrowski był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję ci, Robert, za spotkanie.
0: Dziękuję państwu, dziękuję Andrzeju.
1: Kierunek Kino wraca za tydzień. Do usłyszenia.
2: Kierunek Kino. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: A już teraz na naszej antenie pan inżynier Piotr Jarosz, prezes zarządu Holtford SA. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Panie prezesie, w ostatnim czasie dużo mówiło się o kwestiach obrony cywilnej, ochrony cywili, o kwestiach przygotowania naszych miast na wypadek różnych zdarzeń. Mam wrażenie, że padło wiele słów, padło sporo zapowiedzi. Pojawiły się również informacje mówiące o tym, że w końcu pojawiły się także przepisy, na które czekaliśmy w Polsce od wielu, wielu lat. Ale jak się okazuje, temat nie jest wcale zamknięty czy też domknięty, bo nadal jest także sporo dziur, sporo niedopowiedzeń, no i sporo takich drobnych, wydawałoby się, mankamentów, które jednak mogą być skuteczną przeszkodą przed wprowadzaniem tych nowych rozwiązań.
4: Tak, faktycznie mamy całkiem niezłe prawo, przepisy Jeżeli chodzi o kwestię

0: kwestie wymagań technicznych wobec czy to tak zwanych budowli ochronnych, czy tak zwanych NDS-ów. Natomiast jest pewna luka w tych przepisach i tutaj może bym w kilku zdaniach króciutko o tym opowiedział. Nasze prawo świetnie opisuje, jak zbudować właśnie każdą kategorię budowli ochronnej. One dzielą się na 6 typów. To są tak zwane ukrycia i schrony. Ukrycia dzielą się na 3 kategorie, od U1 do U3 i później schrony od S1 do S3. Ale nasze prawo nie mówi, jaką kategorię wybrać w danej sytuacji lub dla konkretnej liczby ludzi. I to jest pierwsza luka, która pojawia się w naszym prawie.
1: Czyli absolutna dowolność?
0: W zasadzie absolutna dowolność. Tak naprawdę decyduje, nie wiem, wybrany samorządowiec, projektant, ktokolwiek, ponieważ, tak jak już wspomniałem, prawo nie definiuje tego, ani nie wiąże kategorii budowli ochronnej z liczbą chronionych osób, ani z konkretną sytuacją.
1: Chciałbym dopytać, czy to oznacza, bo wiadomo, że przeważnie jest tak, że patrzymy na pieniądze, że księgowa czy też księgowy od razu podpowie, które rozwiązanie dla budżetu danej gminy, danego miasta będzie mniej obciążające. Czyli rozumiem, że jeżeli będziemy myśleli w tych kategoriach, o których teraz wspomniałem, mając takie przepisy, no to skończy się na tym, że jeżeli te budowle będą powstawać, to będą to małe, najtańsze rozwiązania.
0: No gdyby były jeszcze małe, to byłoby pół biedy. Tak, tutaj jeżeli chodzi o pieniądze, to zawsze można powiedzieć, przecież jest program finansowania ochrony ludności, obrony cywilnej, pójdą miliardy na właśnie te budowle ochronne. Przepraszam. Natomiast trzeba pamiętać, że gmina potem będzie musiała utrzymywać taki obiekt i schron oczywiście ma znacznie większe koszty utrzymania. Ale żeby tutaj dosyć precyzyjnie jeszcze odpowiedzieć na pana pytanie, bo to jest właśnie sedno problemu. Prawo nakłada obowiązek budowy budowli ochronnej, nie schronu. A najtańszą budowlą ochronną jest ukrycie. I skoro nie można wymusić wyższej kategorii i nie ma z kolei pewnych ograniczeń związanych z objętością tego typu obiektu, więc to niekoniecznie będą małe ukrycia, tylko tak jak teraz właśnie słyszeliśmy przed kilkoma dniami, w Sandomierzu planuje się zmodernizować piwnicę pod szpitalem na 4,5 tysiąca osób.
1: To panie prezesie, to wróćmy w takim razie właśnie do tego problemu, o którym pan zaczął mówić, czy też zaczął pan go naświetlać. Mamy sytuację, w której rzeczywiście jest tych 6 kategorii, natomiast nie jest sprecyzowany, jaką kategorię, w jakiej sytuacji należy zastosować. Wspomniał pan o tych piwnicach szpitalnych, które mają być właśnie dostosowane do takich potrzeb. Chciałoby się powiedzieć, że krok w dobrą stronę, jeżeli mamy takie możliwości, to rzeczywiście remontujmy, zmieniajmy i dostosowujmy.
0: Faktycznie jest tak, że biorąc pod uwagę naszą obecną sytuację, każde miejsce, gdzie można się schronić, tak zwane punkty schronienia, miejsca doraźnego schronienia, ukrycia, schrony są jak najbardziej potrzebne. Tak? W sytuacji totalnego niedoboru jakiekolwiek miejsce, które chroni przed odłamkami czy ostrzałem jest jak najbardziej wskazane.
1: Ale zgaduję, że jest ale.
0: No właśnie jest ale. Chodzi o tą liczbę osób. Ja właśnie teraz wróciłem z podróży ze Szwajcarii, gdzie w latach 70. wybudowano największy schron cywilny w historii. Tak zwany Sonnenberg w Lucernie. I to był schron, który miał wytrzymać wybuch bomby atomowej o mocy 1 megatony. Na papierze szczyt bezpieczeństwa. Ale Szwajcarzy zrobili w 1987 roku test, realny test, 5-dniowe ćwiczenia o kryptonimie Amajze, czyli po polsku mrówka. I to się okazało być piękną katastrofą. Nie udało się zamknąć szczelnych drzwi, zamiast kilka minut zamykały się przez całą dobę, nie dało się rozstawić łóżek, generalnie nie można było obsłużyć tej całej masy ludzi. Schron idealny na papierze dla 20 tysięcy osób okazał się w praktyce niezarządzalny.
1: Był zbyt wielki, zbyt potężny?
0: No to teraz właśnie jest puenta. Szwajcarzy wyciągnęli wniosek i mieli odwagę się wycofać i z czasem, po kilku latach, doszli do wniosku, że te 20 tysięcy to jest gruba przesada i dzisiaj ten schron jest przewidziany, uwaga, dla 2000 osób. Schron przeciwatomowy, który wytrzymuje 1 megatonę dla 2000 osób, a nie ukrycie, które zabezpiecza tylko przed odłamkami i tak zwanym zagruzowaniem, czyli zawaleniem się wyższych kondygnacji, a nie chroni ani przed skażeniem, ani przed trującymi gazami pobliskiego pożaru, ani przed podmuchem fali uderzeniowej, a tutaj proszę sobie uwzględnić jeszcze jedną rzecz, bo często skupiamy się na odłamkach, na oszale z broni i tak dalej. Natomiast sama fala uderzeniowa, jeżeli człowiek nie jest w chronionym, hermetycznym pomieszczeniu, też potrafi zabić. To jest tak, że jeżeli uderzy pocisk, na przykład taki Iskander. Iskandery potrafią przenieść ładunek nawet

0: do 700 kg trotylu, to jest porównywalne jak gdyby moc tego ładunku. Jeżeli taki Iskander spadnie w pobliżu takiego ukrycia, które jest niehermetyczne, nie izoluje od zewnątrz i do środka wedrze się ta fala tego wybuchu, to organy wewnętrzne ludzi, którzy są w środku, są narażone na to naciśnienie. Zaczyna się od 35 kilopaskali, gdzie pękają błony bębenkowe, a później dochodzi do uszkodzeń pęcherzyków płucnych i do zatorów w krwiobiegu. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, żeby nie opowiadać zbyt drastycznie.
1: No tak, mamy sobotni poranek, to fakt, ale to panie prezesie, to muszę w takim razie dopytać, jakie jest rozwiązanie, jednak pewne uszczegółowienie tych przepisów, narzucenie pewnych rozwiązań, określenie pewnych norm, pewnych proporcji?
0: Tak, zdecydowanie. Przy czym zanim jeszcze nie dopowiem wszystkiego, jeżeli chodzi o to rozwiązanie, to jeszcze jedna dygresja. Oprócz tego, że mamy świetnie zdefiniowane te ukrycia i schrony, to się okazuje, że nasz najtańszy schron, tak zwany S1, jest znacznie droższy od schronów w Finlandii czy w Szwajcarii.
1: A to przepraszam, jakim cudem?
0: No tak go sobie wymyśliliśmy, że on ma chronić przed promieniowaniem gamma i redukować je 1000-krotnie, co wymusza, że ściany, strop muszą mieć 60 cm zbrojonego betonu, że on musi mieć mnóstwo dodatkowych pomieszczeń, funkcjonalności, bardzo dużo powietrza i tak dalej, i tak dalej.
1: No ale przepraszam, no to teraz patrząc z drugiej strony, można by było powiedzieć, to może dobrze, że stawiamy sobie tak wygórowane wymagania, bo przynajmniej to, co powstanie, będzie porządne, będzie bezpieczne i będzie rzeczywiście czymś, co da nam prawdziwe schronienie.
0: No tak, ale skoro wymyśliliśmy trzy kategorie schronów, od S1 do S3, to prosi się aż o to, żeby te schrony miały różną gradację, jeżeli chodzi o wymagania i z tym powiązaną też z kolei pojemność, tak? To jest podobna logika jak w Finlandii. Finowie mają dwie kategorie schronów, plus tak zwane schrony skalne. I ten najprostszy, najtańszy schron, który może być nawet o połowę tańszy od polskiego najtańszego, on jest przewidziany, proszę sobie wyobrazić, maksymalnie dla 180 osób. Schron S2, już kolejna kategoria wyższa, może być maksymalnie do 1200 osób. Więc Finowie bardzo mocno powiązali tą kategorię wytrzymałości i konsekwencji zniszczenia takiego schronu w postaci no, na przykład śmierci osób, które się chronią w środku, z tą kategorią i z pojemnością. To są bardzo ścisłe powiązania, które zresztą wynikają z badań, z norm, które stosujemy na co dzień w budownictwie.
1: No to nie sposób nie zapytać, dlaczego w takim razie, skoro rzeczywiście mamy w Europie państwa, które przeszły tę drogę, mają doświadczenia, czasami mają doświadczenia negatywne, z których potrafiły wyciągnąć wnioski, no to dlaczego w takim razie no, w jakiejś mierze nie skopiowaliśmy tych dobrych, sprawdzonych rozwiązań?
0: No, muszę przyznać, że sam tego nie rozumiem, nie potrafię tego wytłumaczyć. Ten schron w Lucernie, Sonnenberg, został wybudowany 50 lat temu. 40 lat temu przeprowadzono test, który wykazał, że nie da rady zarządzać tak dużą budowlą ochronną. I Szwajcarzy wycofali się z tego, zredukowali do 2000 schron przeciwatomowy. Finowie mają też bardzo ostre ograniczenia. Tak jak już wspomniałem, ten najpodstawowy schron 180 osób, schron już znacznie wyższych parametrów 1200. U nas nie ma w zasadzie żadnych ograniczeń. Są ograniczenia, ale uwaga, tylko jeżeli chodzi o tak zwaną strefę PPOSZ, czyli na przykład w takim ukryciu U1 tak zwana strefa ochrony przeciwpożarowej ma być maksymalnie na 300 osób, ale w całym obiekcie tym chroniącym można upakować tysiące osób, czyli na przykład 4,5 tysiąca jak w Sandomierzu.
1: Pan inżynier Piotr Jarosz, prezes zarządu Holtford SA, bardzo panu dziękuję.
0: Ja również dziękuję, pozdrawiam.
2: Powtórka programu.

0: Minęła godzina czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. 125 osób wylegitymowanych, 3 mandaty i możliwe dalsze konsekwencje. W 120 urodziny Krakowi nie brakowało interwencji policji związanych z wybrykami kibiców. Rano wywiesili na murach Wawelu ogromne urodzinowe flagi, odpalili race i świece dymne, mówi Piotr Szpiech z krakowskiej policji.
1: Policjanci wylegitymowali w sumie 125 osób. 3 osoby na miejscu zostały ukarane mandatami 500 zł. Będziemy analizować ten materiał pod kątem popełnionych wykroczeń. Wstępnie możemy tutaj mówić o naruszeniu przepisów z artykułu 51, czyli zakłócenia porządku publicznego, oraz artykułu 54, czyli wykroczenia przeciwko przepisom porządkowym.
0: W Krakowie obowiązuje całoroczny zakaz używania środków pirotechnicznych. Rząd Viktora Orbana chciał otworzyć duży ośrodek dla migrantów, wynika z dokumentów ujawnionych przez nowego węgierskiego premiera Petera Madziara. Orban nie zaprzecza, ale swoje postępowanie nazywa taktyką.
2: Peter Madziar ujawnił, że według stenogramu z posiedzenia rządu sprzed 2 lat podjęto wtedy decyzję o pilnych przygotowaniach do otwarcia ośrodka dla migrantów w miejscowości Wietnit. Stało się to w czasie, gdy Unia Europejska nałożyła karę 200 milionów euro plus miliona euro dziennie za niezastosowanie się do wyroków dotyczących polityki migracyjnej przez Węgry. Premier Madziar zarzucił Fideszowi hipokryzję. Od 2015 roku, kiedy wybuchł kryzys migracyjny, była to najważniejsza kwestia rządu Orbana, a on sam starał się kreować na żandarma walki z nielegalną migracją, zarówno na Węgrzech, jak i w Europie, powiedział węgierski premier. On i jego partia w tej sprawie wprost zarzuca poprzednikom oszukiwanie wyborców. Nie używajmy słowa oszukać, nazwijmy to taktyką. Na Węgrzech nie ma dziś ani jednego migranta, bo ich nie wpuściłem, powiedział po kongresie Fideszu Viktor Orban. Partia powierzyła mu stanowisko szefa na kolejny rok, mimo dotkliwej porażki wyborczej i utraty władzy po 16 latach. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: Więcej pociągów nad morze, wydłużone kursy i podwójne zestawienia Pendolino do niektórych miejscowości nadmorskich. Od dziś obowiązuje letni rozkład jazdy na kolei. Na tory wyjadą dodatkowe pociągi, które zabiorą pasażerów do Ustki, Kołobrzegu czy Trójmiasta. Będzie można też dojechać do Łomży. Jak mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak, miasto wróciło do sieci kolejowej po ponad 30 latach.
3: Tam po 33 latach przywracamy połączenia pasażerskie. Po 30 ponad latach i do Łomży, i do Śniadowa, i do Ostrołęki wrócą pociągi, ale to nie jest jedyne przywracane połączenie. Dzięki dobrej współpracy z przewoźnikami regionalnymi, po remontach, które wykonało PKP Polskie Linie Kolejowe, pociągi wrócą na linię Nowy Sącz-Marcinkowice.
0: Wakacyjny rozkład jazdy na kolei będzie obowiązywać do końca sierpnia. 50 słuchaczy rozpoczęło bezpłatne studia podyplomowe z edukacji zdrowotnej na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. To druga edycja studiów finansowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
4: Jestem nauczycielką i psychologiem. Teraz wielu uczniów nie uczestniczyło, a bardzo szkoda, bo uważam, że w dobie dzisiejszych czasów, gdzie tych zagrożeń, tej dbałości o zdrowie często wśród młodzieży jest bardzo niewiele.
5: Ponieważ pracuję w szkole, mam kontakt i po prostu byłam przerażona poziomem edukacji seksualnej. O ile dzieci jeszcze potrafiły rozmawiać na temat ogólnie takich zdrowotnych aspektów, natomiast na temat seksualności absolutnie nie.
6: I o te życie seksualne, i o cyfrowe, pewnie takie natury psychicznej też.
0: Od nowego roku szkolnego edukacja zdrowotna będzie obowiązywała w klasach 4-8 w szkołach podstawowych i 2 pierwszych klasach szkoły średniej. Zajęcia dotyczące życia seksualnego nadal będą nieobowiązkowe. Jeden z najstarszych góralskich rodów, klan Gąsieniców, doczeka się swojego skweru w Zakopanem. Taka przestrzeń powstanie przy ulicy Kościeliskiej obok willi Koliba w centrum miasta. Znajdują się tam ławki i elementy upamiętniające historię rodu, który w tym roku obchodzi 500-lecie istnienia. W każdym z nas płynie krew Gąsieniców, mówi Marcin Zubek ze Związku Podhalan w Zakopanem.
7: W każdym naszym rodzie, tak jak to w moim, czy w Marysi, czy w Martym, ta krew gąsienicy płynie. W moim przypadku są to

0: Gąsice, Daniele, gąsice, morcinowscy i można byłoby tak wymieniać na jednym dechu, ale się ksyczki nie wymieni. No, chwała tym, co mieli synów, bo to nazwisko przenieśli do dzisiejszych czasów. No, a kaboje dziewczęta to jednak dawno nie było tych dwóch członowych nazwisk.
1: Skwer imienia Gąsieniców przy najstarszej ulicy Zakopanego Kościeliskiej ma zostać otwarty.

0: Wami dla północnej części województwa zachodniopomorskiego i północnego wschodu pomorskiego. Lokalnie spadnie tam do 45 litrów wody na metr kwadratowy. W niedzielę także przelotne opady deszczu, miejscami burze z gradem. Temperatura w dzień od 13 stopni na północnym wschodzie, 17 w centrum i rejonach podgórskich, do 19 na południu kraju.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo Ekstra.
2: Tu Polskie Radio 24, Marek Klapa, dzień dobry. Rozpoczynamy magazyn Saldo Ekstra, a moim państwa gościem jest pan Dawid Czopek, zarządzający Polaris FIS, ale także ekspert rynku paliw. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Panie Dawidzie, mamy już właściwie ponad 3 miesiące konfliktu na Bliskim Wschodzie. Ropa naftowa mniej więcej tak od drugiego tygodnia marca porusza się w takim kanale 90 do 116 dolarów. Czasami gdzieś się zdarzają anomalia, ta ósemka z przodu się nie pojawia, ale tutaj zasadnicze pytanie. Jak długo jesteśmy w stanie wytrzymać ropę naftową na takim poziomie? Bo ja wiem, ja zdaję sobie sprawę, że patrzymy na te wartości wyrażane w dolarach amerykańskich, ale niezwykle ważny jest czas.
3: To prawda, ale też zwróćmy uwagę na to, że gdybyśmy się spotkali w lutym, czyli jeszcze przed rozpoczęciem tego konfliktu, i przedstawiłby mi pan scenariusz, że cieśnina Ormus będzie zablokowana przez ponad 3 miesiące i właściwie niewiele z transportów ropy, które tam są, czy gotowych produktów, będzie przez tę cieśninę przepływało, i zapytałby mnie pan redaktor, jaką cenę obstawiłbym w czerwcu, jesteśmy w połowie czerwca mniej więcej, to powiedziałbym, że to będzie cena 150 dolarów, być może bliżej 200, ale jest szansa na 150 dolarów. Tymczasem dzisiaj ta cena wynosi około 90 dolarów. Ta cena 150 dolarów miała miejsce na rynku i to był okres mniej więcej końca marca, początku kwietnia. Nie była to co prawda cena w kontraktach, ale to była cena na rynku spotowym, czyli takich dostaw natychmiastowych, wtedy kiedy chcielibyśmy kupić ropę naftową na rynku natychmiast z dostawą właściwie w ciągu kilku dni. Wtedy musieliśmy zapłacić 150 dolarów. Ale od tego czasu sytuacja się uspokoiła. Ceny te spotowe, czyli z dostawą natychmiastową, zrównały się z tymi cenami, które widzimy w kontraktach, kiedy ta dostawa zwykle jest za kilka tygodni. I sytuacja na rynku jest spokojna, pomimo to, że konflikt trwa już blisko, pewnie gdybyśmy to wszystko policzyli, ponad 100 dni. Więc myślę, że duże zaskoczenie, nie tylko moje, ale wielu ekspertów. Oczywiście cały czas przedstawiane są te czarne scenariusze, że bardzo mocno korzystamy z zapasów, korzystamy z nich trochę nawet za bardzo, co powoduje, że należy się liczyć z problemami w nadchodzących tygodniach, być może nawet dniach. Ale właściwie ta sytuacja cały czas na rynku jest dosyć spokojna. Co więcej, cena ropy w ostatnich dniach także spada i nie widać napięcia związanego z taką wizją końca zapasów ropy czy produktów.
2: Skąd ten spokój?
3: Oczywiście wytłumaczeń jest kilka. Myślę, że największym zaskoczeniem są Chiny. Z dwóch przyczyn. Przede wszystkim z tego powodu, że zaczęły bardzo ograniczać import ropy naftowej w ostatnich tygodniach. Okazuje się, że przez cieśninę Ormus nie przepływa w tym momencie, czy braki spowodowane zablokowaniem cieśniny Ormus, to jest około 10 milionów baryłek. Niektórzy liczą, że trochę więcej dziennie. Natomiast jak się okazało, Chińczycy przestali kupować dziennie nawet 5 milionów baryłek. O tyle ograniczyli swoje zakupy. Czyli połowa problemów związanych z cieśniną Ormus została rozwiązana przez chiński import. Pytanie oczywiście, dlaczego? I tutaj są te dwa powody, o których przed chwilą mówiłem. Czy to wynika z tego, że Chińczycy mieli dużo więcej zapasów niż oficjalnie światu ujawniali? Czy być może to przejście na elektromobilność, które w Chinach ma miejsce od dobrych już kilku lat, powoduje, że oni są w stanie na tyle ograniczyć zużycie paliw, że wykorzystanie elektromobilności, czyli wykorzystanie energii elektrycznej zamiast energii pochodzącej z ropy naftowej, pozwala im na ograniczenie zapotrzebowania. Tego nie wiemy. wiemy, no Chiny są trochę takim dla nas, po angielsku się mówi black boxem, no taką

0: niewiadomą i do końca nikt nie jest w stanie tego sprawdzić, ale jedno jest pewne, Chińczycy świetnie sobie poradzili z tym kryzysem.
1: Sporo mówi się o tej ropie, która jest zmagazynowana, która jest zachowana na czarną godzinę. Jak to logistycznie wygląda? Jak wyglądają te magazyny? Bo często mówimy o wolumenach z astronomicznymi ilościami tej ropy naftowej. Czasami trudno sobie wyobrazić, skąd tyle miejsca, żeby tyle ropy zmagazynować.
0: Jest kilka sposobów magazynowania ropy naftowej. Taki najbardziej tradycyjny to są takie cylindryczne magazyny, które możemy zobaczyć czasem przy bazach paliwowych. Ci z Państwa, którzy czasem wybierają się w lecie na Hel i omijają tę główną drogę, jadąc przez Gdynię, na północ od Gdyni znajduje się jedna z większych w Polsce baz magazynowych. Tam właśnie te zbiorniki można zobaczyć. To są takie duże, cylindryczne zbiorniki. One są dosyć charakterystyczne, ponieważ mają tak zwany pływający sufit, czasem to się określa. Na tej podstawie na przykład analitycy oceniają, czy te magazyny są wypełnione, czy nie. To chodzi o to, żeby nie tworzyć się opary paliw, więc w związku z tym jakby sufit czy góra tego magazynu zawsze pływa po powierzchni produktu, który jest umieszczony w takim magazynie. To powoduje, że łatwo ocenić, czy ten magazyn jest zapełniony, czy nie. To jest takie najbardziej klasyczne źródło przechowywania ropy naftowej czy gotowych produktów. Je znajdziemy praktycznie w każdym kraju. Drugi sposób, no, też klasyczny, ale trochę już mniej, to jest przechowywanie ropy naftowej czy produktów na tankowcach. Bardzo często tankowce, czyli statki do przewozu wykorzystywane są do tego, żeby magazynować ropę naftową. One świetnie się do tego nadają, są też bardzo mobilne, bo ten magazyn może przepłynąć do innego kraju, może zostać w ten sposób wykorzystany. I trzeci, to jest sposób trzymania ropy naftowej, przede wszystkim ropy naftowej, już sposób taki bardzo strategiczny, to są tak zwane kawerny, to są jaskinie skalne, tak byśmy to nazwali. One najczęściej tworzone są poprzez wykorzystanie soli, która znajduje się w ziemi, czyli sól wypłukiwana jest poprzez tak zwaną solankę na powierzchni ziemi. Natomiast ta kawerna, ta jaskinia tworzy doskonałe miejsce do tego, żeby ropę naftową trzymać. Te ścianki tej kawerny nadal pokryte są solą. Sól świetnie konserwuje ropę naftową w tym znaczeniu, że nie przepuszcza jej do ziemi, czyli ona nie wnika tak jak klasycznie w przypadku, gdybyśmy mieli do czynienia z rozlaniem po prostu ropy naftowej na ziemię. Więc to jest taki naturalny magazyn, świetnie uszczelniony w sposób naturalny. Z natury bardzo duży, no bo zwykle to są duże powierzchnie. W Polsce takie kawerny znajdują się na Kujawach. To są kawerny, które wcześniej były wykorzystywane właśnie do wydobycia soli, do wydobycia solanki, która przez jedną z firm była wykorzystywana do produkcji sody, czyli materiału znowu głównie służącego do produkcji szkła, więc to taka fajna synergia, która została wykorzystywana. Magazyny należą do Orlenu. No, ja byłem w tych zakładach, nigdy nie widziałem na żywo samych magazynów, ale wiem, jak to funkcjonuje.
1: To jest bardzo ciekawe. Czyli wiemy już, że ropa naftowa jest magazynowana, a jak z gotowymi paliwami? Czy je też się magazynuje?
0: Tak, gotowe produkty też się magazynuje. Pamiętajmy o tym, że ropa naftowa nie jest właściwie wiele warta, jeżeli nie przetworzymy ją na gotowe produkty, bo wszystkie pojazdy, czy wszystkie zastosowania dotyczą gotowych produktów, a nie samej ropy naftowej. Pomimo to, że często mamy te kolizje oznaczeń, szczególnie w polskim języku, kiedy mówimy, że mam samochód na ropę. No, oczywiście nie mamy samochodu na ropę, mamy samochód na olej napędowy, czy na diesla, więc tutaj ta kolizja oznaczeń w polskim języku istnieje. Ona jest wykorzystywana, te magazyny, czy te zdolności magazynowe, jeżeli chodzi o produkty, dlatego są wykorzystywane, że w przypadku jakiegoś, nie daj Boże, konfliktu, może być problem z samą rafinerią, tak? To wiemy doskonale, co dzieje się na wschodzie Europy, w Rosji, gdzie mamy do czynienia z atakami na rafinerię. Wtedy mając nawet ropę naftową, nie jesteśmy w stanie przetworzyć jej na gotowe produkty, więc także utrzymuje się w gotowych produktach właśnie stany magazynowe. Oczywiście też trzeba pamiętać o tym, że tutaj, jeżeli chodzi o gotowe produkty, ta rotacja musi następować w sposób dużo bardziej większy niż w przypadku ropy naftowej. Ropa naftowa leży

0: setkami lat, setkami, tysiącami nawet lat w Ziemi. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane z gotowymi paliwami, to one po jakimś czasie tracą swoje własne właściwości, ale można nimi rotować. To znaczy można zrobić tak, że po prostu nowe paliwa zatłacza się do magazynów, a te, które już tam kilka miesięcy, bo to są w miesiącach, leżą, się wykorzystuje. Więc taka logistyka, która jest. Natomiast no, łatwiej jest przechowywać właśnie z tych względów samą ropę naftową, ale warto też pamiętać o tym, że produkty także trzeba posiadać.
1: Ależ to jest ciekawe. To możemy to porównać chociażby, nie wiem, do telefonu komórkowego, który naładowaliśmy do 100%, mhm. ale wybieramy się w podróż i trafiliśmy akurat do pociągu, gdzie nie możemy doładować. No to mamy magazyn energii w postaci powerbanka, możemy doładować, ale jak nam się skończy energia w powerbanku, no to wtedy jest problem. Wtedy gdzieś podpiąć się trzeba. I czy my dzisiaj jesteśmy zagrożeni taką sytuacją, że na tym wyświetlaczu procentowym upraszczamy bardzo, ja zdaję sobie z tego sprawę, no tej ropy mamy coraz mniej i pojawia się pytanie, no na jak długo może nam jej wystarczyć? Czy jesteśmy w ogóle zagrożeni taką sytuacją, że nagle w Polsce na przykład pojawią się niedobory paliw?
0: Wielu ekspertów twierdzi, że jeżeli sytuacja w Zatoce Perskiej nie uspokoi się w ciągu najbliższych dni czy też tygodni, światu grożą niedobory. Te łatwe rezerwy, które mieliśmy na świecie, one zostały wykorzystane, czyli właśnie te w postaci tankowców, czy też te w postaci tych najbardziej dostępnych magazynów. Natomiast to, co nam zostało, zostały nam przede wszystkim rezerwy strategiczne i tych rezerw no, praktycznie nie możemy wykorzystać, bo to są rezerwy rzeczywiście na wypadek już takiego bardzo czarnego scenariusza, czyli właśnie wybuchu wojny, czy takich dużych niedostatków. Na pewno nie możemy je wykorzystać na to, że ktoś nie będzie miał paliwa na to, żeby nie wiem, dojechać do pracy, tak? Albo polecieć na weekend do jakiegoś ładnego europejskiego miasta, więc to nie są rezerwy na tego typu historie. Są też rezerwy takie bardzo techniczne. Ja podam przykład rurociąg, który łączy pola naftowe w Arabii Saudyjskiej i Morze Czerwone, ma 1200 metrów. Żeby on mógł tłoczyć ropę naftową, no to musi być zapełniony w całości. To też bardzo często ta ropa, która jest na tym 1200 kilometrów, w tej rurze, również bardzo często liczona jest jako rezerwy. Ale wiemy doskonale, no, że właściwie ona tam musi być z tego względu, że musimy w jakiś sposób tę ropę tłoczyć. I nie jesteśmy w stanie wydostać co do ostatniego litra, no bo jakby przyczyny techniczne powodują, że ropa w tym rurociągu musi pozostać. I jest bardzo wiele takich miejsc, gdzie właśnie w sposób techniczny ropa musi pozostać. Więc tych szacuje się, że 8 miliardów baryłek, które są na świecie zgromadzone w postaci zapasów, w postaci rezerw, wykorzystaliśmy pewnie ponad miliard, chociaż nie wiemy dokładnie, jak to jest. 4 miliardy są absolutnie nienaruszalne. Do tego są te rezerwy strategiczne, techniczne, które gdzieś tam musimy też doliczyć, więc tych wolnych zasobów zostało nam już, jak niektórzy liczą, naprawdę niewiele. Być może jest to miliard, być może jest to trochę mniej, ale z każdym dniem zbliżamy się do granicy, którą wyznacza nam techniczne i takie zdroworozsądkowe granice, jeżeli chodzi o to, ile możemy wykorzystać ropy.
1: Skąd płynie ropa do Polski? Bo doskonale wiemy o tym, że ta cieśnina Ormus, ona bardziej wpływa tutaj, ta sytuacja wpływa na cenę ropy dla nas w Polsce niż na jej dostępność, ale wiadomo, że to jest zasada naczyń połączonych. To może odbijać się na cenach wkrótce, a zatem skąd bierzemy ropę i dlaczego możemy być spokojni, że tutaj akurat ta sytuacja na Bliskim Wschodzie jakoś nie stawia nam szlabanu z dostępem do tego surowca?
0: Pamiętajmy o tym, że rynek ropy to jest przede wszystkim rynek morski i bardzo często statek, który jest załadowany ropą naftową czy gotowymi produktami, płynie gdzieś do portu. Jeżeli on nie jest dużo wcześniej zakontraktowany, no to dopłynie do tego portu, którego odbiorca zapłaci po prostu więcej. Mhm. Więc to jest taka zasada, że dlatego bardzo często wiele osób dziwi się, że mamy do czynienia z sytuacją, gdzie cena ropy naftowej jest wysoka, na przykład w Stanach Zjednoczonych, pomimo to, że Stany Zjednoczone mają tej ropy naprawdę bardzo dużo. Rynek morski powoduje, że właściwie wszędzie na świecie cena jest bardzo zbliżona. Jeżeli chodzi o Polskę, my dużą część ropy naftowej mamy właśnie z krajów Zatoki Perskiej, przede wszystkim z Arabii Saudyjskiej. Natomiast mamy o tyle szczęście, że ropa

0: Ta dostarczana jest rurociągiem. To jest rurociąg, który łączy pola wydobywcze w Arabii Saudyjskiej z brzegiem Morza Czerwonego. Następnie ta ropa płynie do nas przez kanał Suezki w taki sposób dosyć skomplikowany, bo tam pewne zabiegi techniczne są konieczne i płynie do portu w Gdańsku, który jest takim głównym hubem, jeżeli chodzi o kwestie związane z odbiorem. Oprócz ropy z Arabii Saudyjskiej mamy także ropę z Morza Północnego, mówimy tutaj o Norwegii, oraz w dużej mierze ropę ze Stanów Zjednoczonych. W ostatnim czasie importujemy także sporo ropy z Afryki, na przykład Nigeria jest dużym producentem, który wybija się na świecie. Natomiast też pamiętajmy o tym, że ropa ropie jest nierówna, każda rafineria jest trochę inna i pomimo to, że właściwie każda rafineria może przerabiać każdą ropę naftową, to w sposób efektywny ta sytuacja wygląda już trochę inaczej. Na przykład te ropy arabskie charakteryzują się tym, że produkuje się z nich bardzo dużo oleju napędowego, diesla, który jest w naszym przypadku deficytowy. My produkujemy tylko 2/3 potrzeb, jeżeli chodzi o diesla, resztę musimy importować. Czyli jeżeli byśmy wprost zastąpili ropy arabskie, na przykład lekką ropą ze Stanów Zjednoczonych, to prawdopodobnie będziemy mogli przerabiać tyle samo baryłek, ale będziemy uzyskiwać z nich mniej oleju napędowego, który nam jest potrzebny. Więc to już ludzie właśnie, czy to w Gdańsku, czy w Płocku, ich zadaniem jest dobranie takiego miksu, takie znalezienie odpowiednich gatunków ropy naftowej, żeby przeroby były optymalne na tyle, to się da, bo wiadomo, że ropy z Arabii Saudyjskiej brakuje. Jest też ona droga. Pamiętajmy o tym, że Saudi Aramco, czyli ten główny producent ropy w Arabii Saudyjskiej, żąda dużych premii, czyli dużo drożej chce za ropę naftową niż to ma miejsce w przypadku innych gatunków ropy naftowej, więc tutaj trzeba w odpowiedni sposób dobrać produkcję także do opłacalności, także do ekonomiki tego zjawiska.
1: Kiedy patrzymy na wykresy ropy naftowej, najczęściej w serwisach podawana jest amerykańska ropa WTI, ta teksańska, lekka, jak pan powiedział, i ropa Brent, czyli ta, która bardziej kojarzy się ze starym kontynentem. Dlaczego ta ropa Brent akurat jest tak ważna w przypadku rynku europejskiego?
0: Ona nie jest tak super ważna. Gatunków ropy na świecie jest prawdopodobnie ponad 1000.
1: Aha.
0: Na przykład Petrobaltic czy Lotos wydobywał ropę w okolicach Władysławowa, Łeby i ta ropa miała nazwę Rozewie, więc oprócz tego, że mamy WTI, mamy ropę Brent, to mamy ropę o gatunku Rozewie. Bardzo, bardzo ładna zresztą nazwa, tak, kojarząca się z pięknym przylądkiem, tak, o ile pamiętam z lekcji geografii, który jest właśnie na północy Polski. Więc tych gatunków jest bardzo dużo, ale jak to finansiści, my zawsze lubimy coś, co nazywa się benchmarkiem, czyli takim wzorcem, więc wymyślono kilka gatunków ropy naftowej, które są na świecie notowane jako wzorzec i pozostałe ropy są w stosunku do nich notowane z pewną premią, czyli są trochę droższe niż te ropy, niż ropa Brent czy WTI, albo z pewnym dyskontem, jak na przykład ropy rosyjskie przez wiele lat były notowane. To zawsze było tak, że ropa typu Ural czy Repko, czyli to jest ten gatunek mieszany ropy rosyjskiej, notowany był na przykład na zasadzie Brent minus 3 dolary na baryłce. Więc z takich względów finansowych wyznaczonych jest kilka gatunków ropy naftowej, które na świecie są notowane, ale ich jest bardzo dużo, natomiast one też służą nam do tego, żebyśmy mogli porównać pewne charakterystyki poszczególnych gatunków ropy i mieć takie odniesienie.
1: Czy jest tak, że Stany Zjednoczone są w tej chwili w bardzo komfortowej sytuacji, bo mają swoje rezerwy, mają swoją ropę naftową właśnie w Teksasie i tak na dobrą sprawę ten konflikt najmniej uderza właśnie Stany Zjednoczone? Czy jest to spore uproszczenie? Bo jednak pamiętajmy, że ta cena paliw, głównie benzyny, liczona w dolarach za galon, jest bardzo ważnym czynnikiem nie tylko ekonomicznym, ale także politycznym w Stanach Zjednoczonych, bo często politolodzy amerykańscy wskazują, że jeżeli cena ropy przekroczy jakiś tam, przepraszam, nie ropy, nie paliw, przekroczy jakiś tam pułap, no to wtedy możliwe są zmiany na przykład po wyborach do kongresu, czy w wyborach prezydenckich. Jak to wygląda?
0: Amerykanie są w dobrej sytuacji. Nie chcę powiedzieć, że w bardzo dobrej sytuacji, ale na pewno w lepszej sytuacji niż Europa czy wiele innych krajów świata, dlatego że rzeczywiście są eksporterem

0: netto ropy naftowej i produktów z niej pochodzących, więc tutaj nie są zagrożeni, jeżeli chodzi o ewentualną dostępność ropy naftowej. Oni są zarówno eksporterami, jak i importerami ropy naftowej. To także z tego względu, że niektóre amerykańskie rafinerie zostały wybudowane jeszcze w latach 70., kiedy właściwie nie znano ropy łupkowej. Było bardzo mało dostępnej tej ropy lekkiej. Natomiast one zostały zaprojektowane do ropy ciężkiej, ropy wenezuelskiej wtedy. I one najbardziej optymalnie pracują w takich warunkach. Więc Amerykanie, pomimo to, że są eksporterami netto, to także importują ropę naftową. Czyli eksportują od siebie te lekkie gatunki ropy naftowej, a importują ciężkie w ten sposób, żeby znowu w optymalny sposób dobrać miks produktowy do swojej rafinerii. Więc tutaj na pewno są w dużo lepszej sytuacji. Oni także sezonowo, a to teraz zaczął się właśnie niedawno, kilka dni temu, to się ładnie nazywa driving season, czyli taki moment, kiedy wszyscy wyjeżdżamy na wakacje, wszyscy na półkuli północnej wyjeżdżamy na wakacje. Benzyna jest produktem bardzo sezonowym i w związku z tym w pewnych okresach Amerykanie także importują benzynę. Historycznie importowali dużo tej benzyny z Rosji, potem kierunki się zmieniły, ale w tych pikach sezonowych musieli to robić. Także ze względów geograficznych, pamiętajmy, że to jest duży kraj, po prostu geograficznie czasem do niektórych portów opłaca się zaimportować ropę naftową z innych części świata, niż dowozić ją ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast znów, rynek ropy naftowej to i rynek produktów także to rynek morski. Cena na świecie obowiązuje praktycznie wszędzie taka sama, więc bardzo często amerykański konsument, pomimo tego, że jest zdziwiony i słyszy o wspaniałej amerykańskiej ropie, czy wspaniałych amerykańskiej benzynie, musi za tę benzynę zapłacić powyżej 4 dolarów za galon. Jeszcze rok temu to było około 3 dolarów. I dziwi się, że dlaczego tak jest, pomimo to, że Amerykanie są taką potęgą, jeżeli chodzi o wydobycie ropy naftowej. Więc Amerykanie są w dobrej sytuacji, koncerny amerykańskie zarabiają olbrzymie pieniądze, pewnie też także z tego tytułu płacą wysokie podatki, ale zwykły amerykański kierowca przyjeżdżając na stację benzynową płacze podobnie jak kierowca w Europie.
1: Pan Dawid Czopek, zarządzający Polaris Fizz, a także ekspert rynku paliw, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu Polskiego Radia 24.
0: Dziękuję bardzo.
1: A ja tylko dodam, że to był magazyn Saldo Extra. Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Powtórka programu.
3: Kapitał i praca.
4: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Kapitał i Praca. Będziemy dziś rozmawiać o podatku dochodowym od osób fizycznych i wracającym pomyśle, to tak między innymi, ale jednak dosyć popularnym, 60-tysięcznej kwoty wolnej od podatku, ale także o propozycjach podatkowych związanych z ulgą na drugie dziecko, czy o wyższych progach podatkowych. Moimi gośćmi są pan Przemysław Pruszyński, ekspert Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: I Andrzej Strojny, ekspert Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
4: Witam panów. 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku. Jest taki projekt, który został przygotowany przez PSL. To była zresztą, chyba warto przypominać, obietnica wyborcza obecnie rządzących. No ale premier wskazał już jakiś czas temu, że właściwie nie ma na to teraz szans. Nie wiadomo, czy w przyszłym roku, pewnie też nie, no bo sytuacja budżetu państwa na to nie pozwala. No ale oczekiwania społeczne w tym zakresie jednak pozostają i są dosyć duże. No i mamy powrót do tematu właśnie autorstwa koalicjanta, czyli PSL. Na wstępie chciałam poprosić panów o opinię, czy te 60 tysięcy kwoty wolnej powinno wejść w życie i jakie miałoby to skutki. No dla obywateli pewnie też to padnie, dla podatników, no ale myślę, że tak na pierwszy też rzut to budżetu państwa. Pan Przemysław Pruszyński.
5: Tak jak pani redaktor powiedziała, te 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku to obietnica wyborcza i oczywiście podatnicy, obywatele do takich pozytywnych dla nich obietnic wyborczych bardzo szybko i chętnie się przyzwyczajają, tak więc mamy takie poczucie i oczekiwanie społeczne, że ona zostanie wprowadzona. Natomiast no, musimy pamiętać, że też była ona składana w zupełnie innej sytuacji gospodarczej, finansowej czy geopolitycznej. politycznej tak naprawdę w innej sytuacji, że też nie wiedzieliśmy na ile i jak duże wydatki budżetowe będziemy musieli ponosić i w tym momencie, kiedy je ponosimy, tymi największymi wydatkami są wydatki na

0: na obronność, no to pozostaje zadać pytanie, czy w tym momencie stać nas na to, żeby wprowadzać wysoką kwotę wolną od podatku i rezygnować chyba z kilkudziesięciu miliardów złotych. Z tego co pamiętam, to ponad 50 miliardów złotych miałaby ta zmiana kosztować budżet państwa. Więc w momencie, kiedy musimy się zadłużać, musimy zadłużać się coraz drożej, ponieważ te potrzeby finansowe państwa są coraz większe, no to pytanie, czy mamy na to przestrzeń. Też tutaj bym przestrzegał przed tym, że z jednej strony wprowadzimy wysoką kwotę wolną od podatku, a z drugiej strony wprowadzimy kilka innych podatków albo innych zmian, które będą się nazywały zmianami uszczelnieniowymi po to, żeby na koniec budżet się spiął. Więc jakbym miał to podsumować, tak, jestem za tym, żeby wprowadzić wyższą kwotę wolną od podatku, ale w tym momencie wydaje mi się, że Polski na to po prostu nie stać. A nie chcielibyśmy, żeby ta kwota wolna była wprowadzona w taki sposób, jak ta kwota 30-tysięczna, która obowiązuje dzisiaj, że z jednej strony rządzący wprowadzili 30 tysięcy kwoty wolnej od podatku, a z drugiej strony zabrali odliczenie składki zdrowotnej i wyszło na zero. Więc tutaj chcielibyśmy ulgę, chcielibyśmy korzyść, realną korzyść podatkową, ale nie wprowadzoną w taki sposób, że komuś innemu albo w innym miejscu będzie trzeba obywatelom zabrać po to, żeby dzisiaj sfinansować tak ogromny ubytek budżetowy.
1: No tutaj to ja myślę, że pewnie jakbyśmy się tak mieli dzielić na stronę w tym momencie, jeżeli w ogóle taki podział jest, to pewnie ci, którzy płacą PIT, powiedzieliby, co mnie to obchodzi. Ja chcę mieć te 60 tysięcy kwoty wolnej, skoro zostało mi ono obiecane. A jak przedsiębiorcom się gdzieś podniesie, na przykład wprowadzi się jakiś CIT gdzieś, prawda, albo jakiś podatek od korporacji, albo cokolwiek innego uszczelni, to mnie to mniej obchodzi, więc to na pewno te dwie strony tutaj się znajdą. Tak, a minister Domański mówił o 55 rzeczywiście miliardach złotych w skali roku. Tak.
0: Tak, możemy mieć sytuację, w której, tak jak pani powiedziała, podział między podatników PIT-u czy CIT-u, ale z drugiej strony możemy mieć podniesioną podatek cukrowy, co już była próba, a teraz też są kolejne szykowane zmiany, więc tutaj znajdziemy kolejne miliardy złotych, więc ci podatnicy PIT-u dostaną więcej netto wynagrodzenia, z drugiej strony będą musieli w opłacie na przykład od słodzonych napojów oddać więcej, albo w opłatach na przykład w przypadku wyrobów alkoholowych też planowana jest podwyżka akcyzy. Też żebyśmy nie doszli do takiej sytuacji, w której
1: z tym alkoholem to bym zaryzykował.
0: Tak, to też nie będę tego bronił. Natomiast mogłaby być, możemy dojść do sytuacji, w której na przykład ze względu na dzisiejszy układ polityczny prezydent będzie wetował nawet słuszne podwyżki jakichś opłat czy podatków. Z drugiej strony obniżki będzie podpisywał, więc też...
1: No 60 tysięcy pewnie by przepuścił,
0: na pewno by podpisał. Zatem dojdziemy do sytuacji takiej, że będziemy jeszcze bardziej pogrążać budżet państwa, a w perspektywie paru lat i tak my jako obywatele będziemy musieli te pieniądze oddać właśnie wyższymi podatkami w innym miejscu.
1: Pewnie byłyby też inne propozycje, trochę coś za coś, niekoniecznie podwyżka podatków, ale może ograniczenia niektórych świadczeń wydatkowych. Tutaj Warsaw Enterprise Institute miał swoje pewne propozycje, całkiem niedawno tak przygotowywał je. Tam chodziło oczywiście o ograniczenie 800+, na przykład, ale 13, 14 emerytury. Jakbyśmy to sumowali, że jedne to 80 parę miliardów, drugie 30 miliardów, to nam wychodzi jeszcze dużo, dużo więcej. Ja już oddaję głos panu Andrzejowi Strojnemu oczywiście. No, czyli krótko mówiąc, odpowiedź na te pytanie, czy te 60 tysięcy kwoty wolnej można by było wprowadzić? W jaki sposób można by było je wprowadzić?
2: Cóż, ja się zgodzę oczywiście z moim przedmówcą, że to jest ubytek dla budżetu państwa rzędu tych nawet 50 miliardów złotych rocznie, więc w kontekście bieżących wydatków państwa, w kontekście deficytu, który jest rekordowy i wynosi już 271 miliardów złotych, to działanie niekoniecznie byłoby na miejscu obecnie. Natomiast ja tutaj dostrzegam pewien pozytyw, mianowicie w momencie, w którym rządzący mówią już o ograniczaniu podatków, o podwyższaniu kwoty wolnej, prezydent zapowiada ulgi.
1: Zaraz powiem o tym, że
2: tak, na drugie dziecko, to wówczas ja już widzę, że to jest jakiś krok w dobrą stronę, ponieważ do niedawna to partie rządzące, no, największe partie w Polsce prześcigiwały się co do kolejnych obietnic socjalnych, a dzisiaj widzimy, że może ten trend się trochę odwróci i będziemy bardziej szukać oszczędności i obniżać podatki. Ja chciałbym tutaj nawiązać do tego, że polski system podatkowy jest jednym z najbardziej skomplikowanych.

0: w Unii Europejskiej. Jest coroczne badanie Tax Competitiveness Index, które bada atrakcyjność właśnie systemów podatkowych w państwach OECD i Polska co roku jest gdzieś tam na szarym końcu tego zestawienia. W 2024 roku zajęliśmy 31 miejsce, w ubiegłym roku już 35, więc tu jest tak naprawdę coraz gorzej.
1: Ale bym powiedział
0: gorzej.
1: Ciekawą rzecz, ja bym chciała jeszcze trochę wrócić też do tych waszych pomysłów, bo one się pojawiały. Myśmy nawet je tutaj na antenie omawiali. Ale chciałam powiedzieć o tym, no bo jakby coś za coś, tak? To co ja rzuciłam, to nie bez powodu, bo gdyby tak jak była mowa już nie raz, gdyby 800+ ograniczyć do osób, ja teraz to uproszczę, pracujących powiem, czy też zależnie od wysokości uzyskiwanego dochodu, jakieś rozwiązanie.
0: Chodziło o osoby, które osiągają wynagrodzenie minimalne, tak? Na poziomie płacy minimalnej, żeby ci najubożsi mieli dalej dostęp do świadczenia, natomiast chcieliśmy ograniczyć
1: też
0: to świadczenie dla osób.
1: Pomysł na likwidację 13 i 14.
0: Tutaj szukamy oszczędności. Ja na przykład...
1: Ale tu nawiążę do drugiej rzeczy, bo to jest druga rzecz bardzo ważna w tym pomyśle PSL-owskim, który my tutaj omawiamy, bo tam też się pojawił pomysł właśnie, żeby wprowadzić emeryturę bez podatku. No to emeryturę bez podatku może zamiast 13 i 14.
0: Jest to jakiś pomysł, natomiast tutaj przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na też aspekt, który pani redaktor poruszyła wcześniej, czyli właśnie świadczenia 800+. Tutaj wydaje mi się, że powinniśmy przede wszystkim szukać tych oszczędności, ponieważ ten program, ja sobie to zanotowałem na potrzeby dzisiejszej rozmowy, kosztuje nas średnio od 62 do 64 miliardów złotych rocznie. Mówię już po waloryzacji do 800+.
1: Ja nawet miałam 80 miliardów, ale tam dotyczyło to jeszcze innych, bo są jeszcze inne
0: tutaj,
1: świadczenia, 1500, tam 1000 na dziecko.
0: Chciałbym podkreślić jedną rzecz. Jeżeli mówimy o konieczności, o pomyśle wprowadzenia kwoty wolnej wysokości 60 000 złotych, to może bylibyśmy w stanie to osiągnąć, nawet spiąć budżet, gdyby na przykład ograniczyć te transfery socjalne, które pochłaniają tak, 62 do 64 miliardów złotych, jak wspomniałem, 800+, 7 do 9 miliardów złotych renta wdowia, tak? Tak zwane babciowe, aktywny rodzic, też od 6 do 8 miliardów złotych. Ten program to jest wprawdzie nowe świadczenie, więc szukajmy tych oszczędności. WEJ ma właśnie raport budżetowy, o którym pani redaktor wspomniała, gdzie analizujemy kompleksowo te postulaty również w zakresie świadczeń emerytalnych. Ja akurat co do świadczeń emerytalnych nie uważam się za dużego eksperta, jest to bardziej złożony problem.
1: Ale tam jest też powiedziane, że to 30 miliardów, 13, 14 rozwiązanie niesystemowe, zrezygnujmy. Pan Przemysław Pruszyński, a co pan na ten pomysł, żeby te świadczenia ograniczyć i jak również od razu odnieśmy się do tego PSL-owskiego kolejnego pomysłu, czyli tej emerytury bez podatków, w zamian za, no jak rozumiem. No bo...
2: Tak, no oczywiście musimy też spojrzeć na w tym momencie na system podatkowy, na to jaką on ma spełnić funkcję, bo mówimy o sytuacji, w której zabierzemy pewne świadczenia, jak na przykład aktywny rodzic czy 800+, na rzecz wyższej kwoty, ograniczymy na rzecz wyższej kwoty wolnej od podatku. No oczywiście, jeżeli chodzi o ograniczenie 800+ i niedotowanie osób naprawdę zamożnych, to jest bardzo sensowne podejście i na pewno powinniśmy to rozważyć. Czy powinniśmy rezygnować z innych świadczeń właśnie na rzecz kwoty wolnej? Tutaj powiedziałbym, że nie, no bo jeżeli mówimy o czymś takim jak aktywny rodzic, czyli de facto dostęp do żłobków, do możliwości zaopiekowania się dzieckiem, no to w tym momencie utrudnilibyśmy funkcjonowanie osobom, które jednak podejmują trud wychowania dzieci na rzecz wszystkich.
1: Nie widzi pan pewnej rozbieżności? Z jednej strony dajemy aktywnego rodzica, czyli zachęcamy rodziców do pracy, z drugiej strony dajemy 800+, to właściwie część pewnie zachęcamy do pracy.
2: Tak, tylko jak to dzisiaj wygląda w praktyce z tym aktywnym rodzicem? To jest tak, że jeszcze do niedawna mieliśmy po prostu publiczny żłobek, gdzie mogliśmy, jeżeli oczywiście było miejsce, to mogliśmy dać dziecko do publicznego żłobka. Mhm. Dzisiaj jest tak, że taki rodzic ma wypłacane 1500 zł, które przelewa do tego publicznego żłobka jako opłatę za ten żłobek, czyli nic się nie zmienia, więc jeżeli byśmy mieli zabrać tą kwotę 1500 zł, która jest przelewana tak naprawdę za pośrednictwem rodzica do żłobka, no to musimy przelać daną kwotę na utrzymanie dalej, na funkcjonowanie tych żłobków.
1: A wie pan, jak się nazywa inaczej aktywny rodzic, tak popularnie?
0: Tak? Babciowe.
1: Babciowe. I to wcale się nie przelewa na żłobek, tylko się przelewa dla babci. To znaczy zostaje w rodzinie, a babcia się opiekuje dzieckiem. Takie rozwiązania też są, znaczy, bo Polak potrafi.
2: Być może są takie rozwiązania, ale jeżeli ktoś jest

0: aktywny zawodowo i nie ma możliwości skorzystania z tej usługi od babci, to jednak to dziecko idzie do żłobka.
1: Wtedy, tak.
0: I wydaje mi się, że w większości jednak sytuacji to będą sytuacje, w których to dziecko jest kierowane do żłobka. Więc oczywiście możemy w jakiś sposób tutaj to modyfikować, ale jeżeli zmodyfikujemy to w ten sposób, że tutaj ograniczymy na rzecz powszechnej kwoty wolnej wyższej dla wszystkich, to jednak ograniczymy ten transfer do osób, które wychowują dzieci i nie dość, że wychowują dzieci, to jeszcze są aktywni na rynku pracy, a jednak takich ludzi powinniśmy wspierać. Oczywiście możemy też się zastanowić porozmawiać na temat limitu dochodowego. Także jeżeli ktoś jest bardzo zamożny, to powinien z takiego transferu socjalnego korzystać. A odnosząc się do tego drugiego wątku, czyli emerytura bez podatku, tak. To bardzo fajna propozycja. Lubię ją, lubię słuchać, że są takie pomysły, tylko teraz projektodawcy muszą odpowiedzieć, czy to oznacza, że wszystkim emerytom podnosimy od danego roku emerytury o 12%, bądź też o 32% tym najlepiej uposażonym emerytom, czy mówimy o sytuacji, w której obecna kwota netto emerytury to jest po prostu wypłacana emerytura w danej kwocie i nieopodatkowana, no bo dzisiaj dostajemy emeryturę brutto, oddajemy z tego 12 bądź też 32%. Jeżeli zlikwidujemy opodatkowanie tego świadczenia i będziemy wypłacali netto, no to z punktu widzenia budżetu wychodzi na zero. Ale jeżeli będzie tak, że likwidujemy opodatkowanie wypłacając emerytury od tak z roku na rok o 12 czy o 32% wyższe, to już w ogóle będą jakieś horrendalne pieniądze. O tyle podnieść emeryturę wszystkim emerytom, to w ogóle dyskusja o likwidacji 13 czy 14 emerytury. Nie wiem, jak to będzie wyglądało kwotowo. Wydaje mi się, że to by była i tak nieporównywalnie wyższa kwota zwolnienia wszystkich emerytów z podatku.
1: Trzeba by to było przeliczyć. Znaczy wiemy, że 13, 14 to około 32 miliardów, ale natomiast oczywiście nie wiemy, ile by to wyglądało podatkowo. To by trzeba było wyliczyć, gdyby rzeczywiście tak wprowadzić. Nikt nie myśli o tym, żeby wypłacać netto zamiast brutto, tylko jednak po to miałoby być bez podatku,
0: podnieść,
1: żeby było w kwocie brutto.
0: Wszystkim emerytom o 12 bądź też 32%.
1: Tam się pojawia oczywiście taki argument, że już od tego podatek zapłacili. Nie do końca ja się z tym zgadzam, bo jakby rozumiemy, że one zostały w pewnym momencie ubruttowione, ale to jest na zupełnie inną i dłuższą dyskusję temat. No, czyli rozumiem, tu pan by tego nie akceptował, ale ja jeszcze chciałabym wrócić do 60-tysięcznej kwoty wolnej z jednej kwestii, bo myślę, że nad tym się warto zastanowić. Komu takie rozwiązanie, czyli 60 tysięcy kwoty wolnej, miałoby rzeczywiście pomóc? Dla kogo byłoby korzystne? Czy dla klasy średniej, czyli ktoś, kto zarabia, nie wiem, 14 tysięcy na przykład, ponad 12, krótko mówiąc, tysięcy złotych miesięcznie, czy powinniśmy właśnie o to się starać, żeby tej klasie średniej pomóc? No a Andrzej Strojny.
2: Jak najbardziej. Moim zdaniem klasa średnia to jest właśnie ta grupa społeczna, która nie umniejszając innym grupom buduje naszą gospodarkę, tak? I tak moim zdaniem powinno być. Te pieniądze zostają później w gospodarce, tak? Ludzie je inwestują, albo oszczędzają, albo przeznaczają na konsumpcję, więc tak czy siak ten pieniądz krąży. I moim zdaniem jest to jak najbardziej zasadne, tylko tak jak rozmawialiśmy wcześniej, w obecnych warunkach, również podatkowych i przy skomplikowaniu obecnego systemu i przy obecnych wydatkach na programy, które wymieniliśmy, może być to po prostu nierealne. Gdzieś tam
1: no to
2: jest
1: dołóżmy
2: tam
1: dodatkowy element, który się pojawia w projekcie PSL-owskim, bo on nie mówi 60 tysięcy złotych już,
2: znaczy,
1: czyli
2: tak,
1: od 27
2: roku.
1: To jest
2: działanie pomostowe, mamy najpierw 35 tysięcy,
1: tak.
2: Rok później 45 i dopiero później 60. Ja
1: tak.
2: Sobie zdaję z tego sprawę, ale
1: czyli
2: to
1: dopiero
2: chyba
1: 29 rok.
2: To jest
1: tak
2: dowód na to, że rządzący też rozumieją, iż nie mogą od razu podnieść kwoty do takiego poziomu, ponieważ nasz obecny stan budżetu państwa na to po prostu nie pozwala. Ja jeszcze mam jeden wątek, którym chciałbym się podzielić. Będę wracał do tego trochę podczas tej rozmowy, ale uważam, że to jest szalenie istotne, ponieważ to, od czego my powinniśmy wyjść, to są właśnie moim zdaniem te dwa poziomy. Tak? Po pierwsze poziom ucinania, ograniczania transferów socjalnych tam, gdzie to możliwe i gdzie to racjonalne, tak jak mniej więcej, między innymi rozmawialiśmy przed chwilą, a po drugie no, uproszczenie obowiązującego systemu podatkowego. Nie wiem, czy zdają sobie państwo sprawę, my zrobiliśmy takie badanie w Warsaw Enterprise Institute o nazwie Całkowity Ciężar Podatkowy, gdzie wyliczyliśmy, że przeciętny Polak pracujący na umowie o pracę, osiągający średnie wynagrodzenie, to badanie było prowadzone w ubiegłym

0: roku, mieszkający w średniej wielkości mieście, ponosi obciążenia podatkowe w wysokości aż 43% osiąganego przez siebie dochodu brutto. Tutaj wliczamy PIT, wliczamy oskładkowanie.
1: Nie jest takie zupełnie odkrywcze, bo Centrum Mienia Adama Smitha robiło to co roku od lat i tam mniej więcej oni zawsze pokazywali, ile czasu pracujemy na podatki, ile czasu dla siebie i zawsze jest to mniej więcej czerwiec, lipiec, co się jakby pokrywa z tym, o czym pan tutaj powiedział.
0: No właśnie, więc, więc tutaj tak naprawdę zacząłbym od uproszczenia już obowiązków.
1: A ja bym chciała o te progi pana Przemysława Pruszyńskiego zapytać, dlatego że tutaj możemy powiedzieć dwie rzeczy, że takie progowe ustawienie tej podwyżki, no to z jednej strony świadczy o tym, o czym powiedział pan Andrzej Strojny, czyli jakimś takim, no bym powiedziała, profesjonalnym podejściu do tematu i zdawaniu sobie sprawy z kłopotów budżetowych, ale z drugiej strony można by było powiedzieć, że tak, po pierwsze nie wiemy, jak wtedy by wyglądała sytuacja budżetowa, to jest pierwsze, no ale po drugie, że może już wtedy ktoś inny będzie rządzić, więc się o to nie martwimy, no po prostu.
2: Wydaje mi się, że początek naszej rozmowy wskazywał na to, że to nie jest dobry moment na to, żeby w ogóle wprowadzać wyższą kwotę i te progi no, są dlatego zaproponowane, że wiemy, że w przyszłym roku nie będziemy mieli na to środków, ale jeżeli podniesiemy o 5 tysięcy złotych, to być może ten ubytek nie byłby tak duży. Potem po kolejnym roku o 15 tysięcy podniesienie, może te pieniądze się znajdą, albo znajdzie się przestrzeń pożyczkowa, żeby te pieniądze pożyczyć, zwiększyć deficyt. Ja tu stoję na stanowisku, że to nie jest dobra propozycja na ten moment, żeby podnosić tę kwotę wolną, ale chciałbym też powiedzieć o tym, co pani się zapytała o tą klasę średnią. Mhm. Tutaj jeszcze mamy jedno zagadnienie progu podatkowego, który dzisiaj wynosi 120 tysięcy złotych.
1: Chciałam o to za chwilę zapytać, bo jeszcze mam jedną tylko taką informację. Myślę, że ona może się przydać dla obrazu tego, o czym rozmawiamy. Jak to w Europie wyglądają kwoty wolne? Ja sobie to przygotowałam, więc najwyższą mają Niemcy w skali roku ponad 12 tysięcy euro dla osób samotnych, dwa razy tyle dla małżeństw, nawet ponad. Finlandia 16, rozmawiamy o euro, 16 tysięcy euro, Wielka Brytania około 12, Luksemburg 11, Austria podobnie, Hiszpania 5,5 do ponad 7, Francja około 6 do 10, Belgia 8 tysięcy euro. O tym rozmawiamy, Włochy 8, Grecja 5, Polska 30 tysięcy złotych, przeliczmy to sobie na euro, szybko to dzieląc. No więc jesteśmy bardzo, bardzo daleko, jeśli chodzi o kwotę wolną. Nie ma jej na Węgrzech i w Bułgarii.
2: Ale
1: coś to pokazuje.
2: Nie powiedziałbym, że jesteśmy tak bardzo daleko, jeśli chodzi o kwotę wolną, no bo jeżeli my mamy kwotę...
1: Zależy do kogo się porównujemy.
2: Tak, na poziomie 6...
1: 30 tysięcy.
2: Tak, to przez 7-8 tysięcy euro, no to biorąc pod uwagę też wysokość wynagrodzeń w Polsce, to wcale nie jest nasza kwota wolna aż tak niska na tle innych krajów Unii Europejskiej.
1: I na pewno będziemy jeszcze o tym rozmawiać. Dzisiaj panu uprzejmie dziękuję. Przemysław Pruszyński, Konfederacja Lewiatan i Andrzej Strojny, Warsaw Enterprise Institute. Dziękuję panu
0: dziękuję
1: uprzejmie.
0: Bardzo.
1: I na
0: dziękuję.
1: Kolejną audycję Kapitał i Praca zapraszam za tydzień. Do usłyszenia.
3: Powtórka programu. Komentarz.
4: A gościem Polskiego Radia 24 jest Michał Kolanko, Rzeczpospolita. Dzień dobry, panie redaktorze.
5: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie.
4: Cieszymy się, że pan z niego skorzystał, ale jestem w bardzo trudnej sytuacji, bo kiedy spotkaliśmy się tu ostatnio w weekend, sugerował pan, żebyśmy rozmawiali o ważnych sprawach. I to było zawsze wtedy, kiedy pytałam pana o Zbigniewa Ziobrę, że tak naprawdę nas wszystkich interesuje coś poza niż na przykład jego historia. To mam taką propozycję. To od czego zaczniemy?
5: Myślę, że dzisiaj tematem, tak z moich obserwacji wynika, który ludzi poza Bańką Warszawską najbardziej interesuje, to są dwie sprawy. Raz to jest kwestia ochrony zdrowia i to, co dzieje się z terminami, jeśli chodzi o zapisy do lekarzy specjalistów, a dwa to jest kwestia, która budzi spore polityczne emocje, tak jak i zdrowie, czyli kwestia podatków, podniesienia konkretnie drugiego progu podatkowego. To jest tak ogólna moja obserwacja. A druga, bardziej konkretna, jest taka, że jeśli chodzi o kampanię o Kraków, bo tam mamy do czynienia z rozkręcającą się trochę taką prekampanię wyborczą, to tam tematem była ogólnie kwestia komunikacji publicznej, tego jak miasto jest zarządzane, ale ze szczególnym naciskiem właśnie na kwestie komunikacyjne, czyli strefa czystego transportu, no i komunikacja miejska, publiczna i to, jak to nawzajem na siebie wpływa. Więc myślę, że to są tematy, które dzisiaj poza

0: oczywiście mundialem, o których się rozmawia, zwłaszcza jeśli ktoś jest w Krakowie i nas teraz słucha.
1: No tak, ale próg podatkowy, coś nowego się pojawiło w tej sprawie, żebyśmy mogli o tym rozmawiać? Chyba nie.
0: No, poza tym, że minister Domański w jednej z wypowiedzi, z tego co pamiętam niedawno, no, sugerował, że to będzie kwestia zanalizowana, on nie zamykał tej drogi do tego, żeby ten drugi próg został podwyższony, ale wykluczył to, z tego co rozumiem, w tym roku, czyli na rok 2027. Ja się spodziewam, że Platforma, że Koalicja Obywatelska będzie być może chciała obiecać podwyżkę drugiego progu w tej prekampanii parlamentarnej w przyszłym roku i zaproponować tą podwyżkę w kolejnym budżecie, który będzie budżetem na 2028 rok. Więc to już nie tylko obietnica, ale jej realizacja, ale to byłoby przesunięte o rok.
1: No tak, ale muszą sobie coś zostawić na kampanię, jeśli tak ma być. Na razie do połowy września, zdaje się, muszą zapaść decyzje w sprawie podwyższenia płacy minimalnej na przyszły rok o niecałe 200 zł. I to jest, no, to jest na stole dyskusji, negocjacji także z organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi. Czekamy na te decyzje. No ale wie pan, jeżeli byśmy tutaj próbowali komuś ułożyć kampanię parlamentarną na 2027 rok, to w przypadku Koalicji Obywatelskiej kolejna propozycja podniesienia, nie wiem, czy strefy kwoty wolnej od podatku, czy progów podatkowych spotkałaby się z przynajmniej z niedowierzaniem. No bo 60 tysięcy to jest, okazało się mrzonką, myślę o kwocie wolnej od podatku.
0: To jest, myślę, że jeden ze słabszych punktów tej prekampanii, czy tego, co się będzie działo w przyszłym roku dla Koalicji Obywatelskiej, jeśli ta kwota wolna nie zostanie rzeczywiście podniesiona, choćby tak stopniowo. Zdaje się, że w rządzie, w tych kuluarach mówiło się, że jest taka propozycja PSL-u, żeby to stopniowo podwyższać. Więc wydaje się, że to, co powiedziała pani wcześniej, no to jest dużo bardziej konkretne i namacalne, bo to się wydarzy. W tym tygodniu w rządzie była dyskusja i w poniedziałek było takie specjalne posiedzenie stałego komitetu, tak zwanego stałego komitetu Rady Ministrów, i ministrze Dziemianowicz-Bąk udało się przeforsować podwyżkę o 3 punkty procentowe. Ministerstwo Finansów, chodzi o płacę minimalną, zakładało, czy proponowało pierwotnie tylko 2,5 punkta procentowego. Tam Ministerstwo Rodziny najpierw 3,7, no i krakowskim targiem po takich przepychankach jeszcze trochę w trakcie długiego weekendu udało się dojść do konsensusu, który został wysłany teraz do Rad Dialogu Społecznego, że ma być to 3 punkty procentowe podwyżki płacy minimalnej i 3 punkty procentowe też podwyżki płac w budżetówce, czyli nieco więcej z tego, co pamiętam, niż wynosi inflacja.
1: Tak, bo to jest różnica 0,5 punktu procentowego, ale wie pan, przy poprzedniej decyzji dotyczącej wzrostu płacy minimalnej, no to dzwony takie ze strony pracodawców dzwoniły i grzmiały, że system się wali, a teraz jakoś ciszej, nie słyszę jakichś alarmów, że to może utrudnić sytuację pracodawcom.
0: Myślę, że też to wynika z tego, że częściowo pracodawcy, czy to środowisko przedsiębiorców jest trochę, nie wiem, zadowolone z tego projektu deregulacji, który dalej wciela w życie minister Berek, a wcześniej jeszcze ścisłej współpracy z Rafałem Brzoską. To może stąd brak takich narzekań, jeśli chodzi o podwyżkę płacy minimalnej. Bardziej tutaj interesujące jest to, na ile, jak będą reagować na to związkowcy, bo tutaj propozycje związkowców były, z tego co pamiętam, dużo dalej idące niż te 3 punkty procentowe. Natomiast no, to wszystko się kręci, że tak się wyrażę, wokół właśnie spraw, które bezpośrednio ludzie będą sobie przeliczać, tak? Podwyżka płacy minimalnej wpływa na bardzo wiele innych wskaźników. Raz pamiętam, że była wokół tego poważniejsza awantura, która się oparła nawet o premiera Tuska. Natomiast tym razem wydaje się, że to przebiegło dosyć jak na rząd, w którym zawsze są pewne starcia interesów i zawsze ten minister finansów broni budżetu jak może dosyć gładko. Ale z tych tematów, które ludzie mówią, na przykład wydaje mi się, że tematem, który też my widzimy w Rzeczpospolitej, który budzi ogromne zainteresowanie, są kwestie, jak mówiłem, ochrony zdrowia, na przykład teraz weto prezydenta do ustawy, w której zapisano taką regulację dotyczącą certyfikatów znajomości języka polskiego dla lekarzy spoza Unii Europejskiej.
1: No i pan prezydent to zawetował i są takie zwiastuny tragedii.

0: Chodzi, tak jak pan mówi, generalnie o znajomość języka polskiego, certyfikaty. Podobno są sytuacje, w których pacjent nie bardzo może się porozumieć z lekarzem, zwłaszcza tym zza wschodniej granicy. To nie chodzi tylko o Ukrainę, ale także o Białoruś.
1: A tutaj też od 1 maja już zaczął się ten proces wygaszania prawa wykonywania zawodu medykom spoza UE. To jest z naszej informacji wynika, że to jest 441 lekarzy straciło te uprawnienia ze względu na brak tego certyfikatu na poziomie B1. Ja tu rozmawiałem, trochę staram się zawsze rozmawiać z moimi znajomymi właśnie spoza trochę naszej medialnej bańki. No i ja mam takie wrażenie, że jednak to jest ruch, który budzi raczej pozytywne emocje. Że jednak Polacy, nie chodzi tu o kwestie dotyczące migracji czy jakieś jeszcze inne, ale po prostu Polacy oczekują, niezależnie od poglądów politycznych też, tego czy głosowali na prezydenta Nawrockiego czy nie, że po prostu będą w stanie się u lekarza porozumieć po polsku, tak?
0: Panie redaktorze, ma pan wrażenie, że jest mniej pana ministra Boguckiego? Podobno nagrabił sobie u prezesa Prawa i Sprawiedliwości poparciem dla nominacji pana sędziego Kapińskiego na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego i stąd ma być go mniej.
1: Minister Bogucki nie jest bezpośrednio, tak się wyrażę, władzy prezesa Kaczyńskiego, bo prezes Kaczyński, jego władza ewidentnie nie sięga do Pałacu Prezydenckiego.
0: No nie, ale pan minister Bogucki bardzo by chciał być premierem więc przyszłego rządu, więc jak się narazi Jarosławowi Kaczyńskiemu, to nic z tych planów.
1: No ja bym powiedział tak, że na pewno dla prawicy to jest ważny temat. Jeśli ktoś śledzi uważnie sprawy praworządności, mam takie poczucie, że to jest temat jednak bardziej w bańce warszawskiej, ale zwłaszcza tej prawicowej części tejże bańki. No ten sędzia Kapiński to ewidentnie budzi emocje. No i prezes Kaczyński miał się, prezes Kaczyński nie był chyba specjalnie zadowolony z tego, jaką decyzję podjął prezydent. No i rzeczywiście gdzieś tam w tle były takie sugestie, że jedną z osób, które, jak rozumiem, po prostu tutaj chodzi o ten wątek, o którym pani mówiła, że rzeczywiście minister Boguski był jednym ze zwolenników tego, żeby tym kandydatem, a teraz już prezesem był sędzia Kapiński.
0: No ale ja myślę, że on wielu zaskoczył, na przykład zwołując pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa.
1: Też mi się tak wydaje. To jest chyba o to tutaj też chodziło w tej całej, mówiąc brzydko, rozgrywce, że PiS po prostu nie chciało takiego podejścia, bo tutaj ja tutaj
0: nie znaczy, przyznam, nie chciało podejścia koncyliacyjnego, czyli wyprowadzania sytuacji na prostą, prawda? I tu...
1: Tak, no bo tutaj dwie strony w sprawie praworządności są dwie bardzo spolaryzowane strony, czyli strona, no właśnie, powiedzmy umownie mówiąc, stronnictwo bliżej wspomnianego przez panią na samym początku Zbigniewa Ziobry. Z jednej strony po stronie prawicy. Po stronie prawicy jest też oczywiście stronnictwo bardziej w centrum Mateusza Morawieckiego, tak umownie wszystko ujmując. No i po stronie też obozu liberalnego, to są prawnicy i politycy, którzy mają bardzo twarde, jednoznaczne podejście do sprawy praworządności. I wydaje się, że prezydent był bliżej tego centrowego podejścia. Sędzia Kapiński w praktyce, jak rozumiem, cały ten proces może doprowadzić do odblokowania przez swoje decyzje też niektórych nominacji czy sędziowskich.
0: Jesteśmy bardzo ciekawi. Dziękuję panu za komentarz. Michał Kolanko, Rzeczpospolita, z nami w Polskim Radiu 24.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
2: Autopromocja.
4: Minęła godzina 5, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. 3 miesiące

0: spędzi w areszcie patomorfolożka, była właścicielka działki w Lutoryżu koło Rzeszowa, na której znaleziono szczątki 32 płodów i odpady medyczne. Sąd przychylił się do wniosku śledczych, mówi Wojciech Przybyło z prokuratury w Rzeszowie.
1: Argumentacją był fakt możliwości mataczenia w przedmiotowym postępowaniu i wpływania na zeznania ewentualnie przesłuchiwanych na dalszym etapie świadków oraz obawa wymierzenia surowej kary i ta właśnie surowa kara mogłaby motywować podejrzanych do tej pierwszej przesłanki, czyli wpływania na ewentualne dalsze zeznania nieustalonych jeszcze świadków.
0: Pełnomocnik podejrzanej, mecenas Patrycja Hobel, zaskarży decyzję sądu rejonowego.
2: Obrona zaproponowała środki o charakterze wolnościowym, zakaz opuszczania kraju i dozór policji w wymiarze 5 dni w tygodniu. Tym bardziej, że moja klientka jest osobą z 30-letnim stażem zawodowym, o nieposzlakowanej opinii.
0: Za zbezczeszczenie zwłok oraz nielegalne składowanie odpadów niebezpiecznych lekarce grozi do 12 lat więzienia. Dziś ma dojść do podpisania porozumienia USA z Iranem, napisał w mediach społecznościowych Donald Trump. Amerykański prezydent dodał, że od razu zostanie otwarta cieśnina Ormus. Umowa ma być podpisana zdalnie. Szef irańskiego MSZ-u wcześniej mówił, że do podpisania umowy nie dojdzie w niedzielę, ale zaznaczył, że porozumienie jeszcze nigdy nie było tak blisko. Zakończenie projektu CPN, ceny paliw niżej, najprawdopodobniej latem, zapowiedział premier Donald Tusk. Dziś i jutro za litr benzyny 95 trzeba zapłacić maksymalnie 6 zł i 4 grosze, za benzyny 98-oktanowej 6 zł i 58 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 40 groszy. Polska ma być wschodnioeuropejskim centrum dystrybucji aut jednego z południowo-koreańskich koncernów. Dziennik Chosun zwraca uwagę na imponujące tempo wzrostu polskiego rynku motoryzacyjnego.
3: Autor artykułu zwraca uwagę, że z 600 tysiącami nowych pojazdów sprzedawanych rocznie nasz kraj jest największym rynkiem motoryzacyjnym Europy Wschodniej. Chosun przypomina, że tempo wzrostu sprzedaży elektryków w Polsce jest największe w całej Europie. W ubiegłym roku sprzedaż samochodów elektrycznych w naszym kraju wzrosła o ponad 160%. Samochody luksusowej marki Genesis na razie nie są dostępne w autoryzowanych salonach w Polsce. Jak poinformował Hyundai, zmieni się to do końca tego roku. Polska stanie się też ich środkowoeuropejskim centrum sprzedaży. Nasz kraj przez południowo-koreańskiego producenta aut uznawany jest za jeden z najważniejszych rynków w Europie. W ubiegłym roku w Polsce zarejestrowano rekordową liczbę prawie 600 tysięcy samochodów osobowych. 10% z nich to auta produkcji południowo-koreańskiej. Polacy najchętniej wybierali jednak pojazdy produkowane przez japońską Toyotę, czeską Skodę i niemieckiego Volkswagena. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: Ponad 300 rekonstruktorów z Polski, Ukrainy, Słowacji oraz Węgier uczestniczyło w 22. szturmie twierdzy Zamość. W rekonstrukcjach wzięli udział m.in. członkowie chorągwi Wojska Staropolskiego, a wśród nich pan Marcin z Lublina.
4: Będziemy próbowali zdobyć Zamość jako Szwedzi, natomiast wieczorem role się odwrócą i my jako najemnicy Jana sobie pana Zamojskiego będziemy bronili Zamościa przed kozakami.
5: Chorągiew Wojska Staropolskiego!
0: Z Rawy Mazowieckiej przyjechała z kolei brać herbowa ziemi rawskiej. W Zamościu byliśmy już wielokrotnie, bardzo sobie cenimy wydarzenie, jakim jest szturm, podkreśla Marcin Szewczyk.
6: Jesteśmy w barwach, które nadał nam król Stefan Batory. Piechota polska służyła jako ówczesna formacja stawiająca mosty, wytyczająca brody, wytyczająca szańce i przede wszystkim służyła do obrony miast.
0: Szturm twierdzy Zamość także dziś, a wszystko dzieje się na terenach zielonych za furtą wodną. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
0: Niedziela będzie deszczowa, wietrzna i burzowa. Pierwsze burze pojawią się na północy Polski. W ciągu dnia dotrą do większości regionów kraju. Ostrzeżenia wydano dla północnej części województwa zachodniopomorskiego oraz północnego wschodu województwa pomorskiego. Lokalnie tam spadnie do 45 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura w dzień od 13 stopni na północnym wschodzie, 17 w centrum, do 19 miejscami na południu kraju.
8: Polskim Radiu 24.

0: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: No to teraz, proszę Państwa, o tym, jak żyć aktywnie. Co to oznacza? Jakie mogą być z tego korzyści? Albo inaczej, co nas czeka, jeśli tak głęboko usiądziemy?

0: 50. Dzień dobry, pani Małgorzato.
1: Dzień dobry, jestem już po 50 i próbuję żyć aktywnie.
0: Bardzo się cieszę. Pani Małgorzato, czy to będzie nie tak tym, jak zapytam panią o wiek?
1: Oj, proszę pani, 67 już, ale dalej jestem po 50, więc
0: no
1: mogę...
0: fantastycznie, w sumie tak. Pani Gabrielo...
1: Ja aktywnie próbuję żyć, tak.
0: Pani Gabrielo, a pani?
2: Ja mam 51, więc ja występuję tutaj w roli prezesa, inicjatora i jako zachęta. No i nie ukrywam, że czerpię z tego wszystkiego, co się tu dzieje, ogromną energię i nadzieję, że jak za te 9 lat przekroczę 60 i stanę się oficjalnym seniorem, nareszcie będę mogła tutaj razem z nimi uczestniczyć w tych wszystkich zawodach i że to, co czeka przede mną, będzie przede mną za te parę lat, czy ten wiek senioralny, no to będzie naprawdę fascynująca, piękna przygoda. Tak to widzę, patrząc tutaj na te osoby, które są wkoło mnie.
0: Wiecie pani, trochę wspomnienia, chwila wspomnienia mojej rozmowy z jednym z ekspertów Polskiego Radia 24. To jest profesor Marek Góra, który zajmuje się tym, jak zmienia się nasze społeczeństwo, najogólniej rzecz biorąc. I przypominam sobie, bo to była rozmowa, ona się odbyła kilka miesięcy temu. I pan profesor mówił, że właściwie bardzo trudno jest dziś określić, kto jest seniorem, bo ta granica się w niektórych aspektach naszego życia przesuwa w górę, w innych w dół. To ja zapytam pani Małgorzato, kiedy poczuła się pani seniorką i co to w ogóle dla pani oznacza?
1: Seniorem, ja w ogóle nie lubię tego słowa senior, bo ja się w ogóle nie czuję staro, tak? Bo senior to mi się zawsze kojarzył ze starością. Jak to myślę, że ja nie jestem jeszcze seniorem fizycznie i mentalnie. No wiekowo jestem, bo tak mnie zakwalifikowali. Ale ponieważ to właśnie staram się aktywnie żyć nie tylko w sporcie, ale i w innych, biorę udział w innych aktywnościach, to czuję się chyba szczęśliwa i nie czuję się staro.
0: A może to nie jest kwestia wieku? Inaczej, nie kwestia ochoty na życie, tylko właśnie jakaś cezura, jakaś granica wiekowa. No nie wiem, mamy 60 lat, idziemy na emeryturę, no to stajemy się seniorami, seniorkami. Ale to, czy nam się chce żyć i co nam się chce robić, to jest zupełnie inna sprawa.
1: No chyba tak, bo ja wokół siebie mam bardzo dużo ludzi, którzy podobnie jak ja, bo mam koleżanki w moim wieku. Chodzimy na zajęcia dla seniorów, ale bawimy się trochę jak dzieci. Cieszą nas trochę. To jest tak, że cieszą nas, nie musimy już nic. I to jest super. A z drugiej strony mamy wielkie możliwości samorealizacji.
0: Śmiejecie się?
1: Bardzo dużo.
0: Bawicie
1: bardzo
0: się?
1: Dużo. Bawimy się, tańczymy.
0: Żartujecie?
1: Żartujemy, chodzimy na spacery, spotykamy się, bo to jest bardzo ważne. A sport, który uprawiamy, no właśnie dzięki Fundacji Żyj Aktywnie po 50, daje nam taki kop adrenaliny, takie jakieś endorfiny to z nas wywołuje. Co sobota się spotykamy na kijki, na nordik, o różnych miejscach, Piaseczna lub Podpiasecznym, i tam nie chce nam się wychodzić, bo to na 9 niestety chodzimy, a potem na koniec, bo po prostu buzie nam się nie zamykają, uśmiechnięte jesteśmy, właściwie nie tylko kobiety, bo już coraz więcej panów też do nas dołącza.
0: Pani miała taki plan na siebie, pani Małgorzato, że w momencie, kiedy kończy pani aktywność zawodową, bo nie wiem, pracuje pani zawodowo jeszcze?
1: Nie, ja już nie pracuję od dosyć dawna, okay. Właściwie od 60 lat, tak.
0: Taki miała nie pani pomysł na siebie, żeby się nie dać tej kanapie i temu fotelowi i wstać z nich i ruszyć przed siebie w taki trochę inny sposób, wolna, niezmuszana do niczego, wolna od obowiązków, ciesząca się życiem.
1: Znaczy, pierwsze takie przejście na emeryturę było dziwne, bo tak byłam dosyć, prowadziłam własną firmę i byłam mocno w to zaangażowana i szukałam na siebie pomysłu, ponieważ jestem osobą w ogóle taką raczej energiczną, to szukałam pomysłu, chodziłam tu, tam, różnie i różnych rzeczy próbowałam, no i znalazłam grono ludzi, z którymi chętnie spędzam czas i naprawdę tak zawsze mówimy, my nie mamy czasu, bo my jesteśmy na emeryturze, więc trzeba wyjechać, trzeba

0: pójść, nie wiem, spotkać się z kimś trzeba. Mamy obowiązek, o tak jak dzisiaj, senioralia. Trzeba się do tych senioraliów przygotować. Więc naprawdę nie mamy czasu. Moja rodzina, jak mam się zająć wnukiem, to pyta się, czy ja będę bardzo zajęta we wtorek po południu. No i czasem jestem, czasem nie. Tak,
1: Pani,
0: tak.
1: Pani Gabrielo, dlaczego postanowiła Pani zająć się aktywnością ludzi, którzy, nie wiem, jakbym próbowała zastąpić słowo senior, seniorka, to przychodzi mi do głowy określenie aktywność ludzi, którzy już niczego nie muszą.
0: To bardzo ładne określenie, ale to, że czegoś nie musimy, może wywoływać u nas taką pokusę troszeczkę właśnie tego lenistwa i siadania na kanapie. Tym bardziej, że to takie w cudzysłowie lenistwo i posiadywanie na kanapie, no towarzyszy nam chyba przez całe życie, bo to i młodzież i ludzie w wieku tym produktywnym również mają chęć gdzieś tam po leniu chować, a wtedy, kiedy nie mamy tych obowiązków, szczególnie ta pokusa może być bardzo łatwa do zrealizowania. Ja z zawodu jestem fizjoterapeutą i obserwowałam swoich pacjentów, obserwowałam ludzi, którzy żyli wokół mnie. Widziałam ludzi bardzo aktywnych i świetnie realizujących się w tym wieku po 60. I widziałam, wiem, jakie to przynosi efekty, że człowiek jest cały czas sprawny, sprawny dłużej jest umysłowo, fizycznie, nie jest zamknięty w klatce swojego ciała, którego by miało ograniczać. I ta aktywność fizyczna, połączona też z dużą dawką śmiechu, dystansem do siebie, pomaga osobom po 60, szczególnie tym, które myślą, że ta 60 to jest taki magiczny moment, że coś się już kończy, że to nasze fascynujące, piękne życie już się zakończyło. Tymczasem to nieprawda, bo życie trwa dalej i każdy etap życia ma swoje blaski i cienie. I tak samo jest z wiekiem senioralnym. Ja jako fizjoterapeuta, obserwując swoich pacjentów, obserwując osoby wokół siebie, widziałam, że ta aktywność fizyczna wnosi bardzo wiele i pozwala nam bardzo długo wydłużyć tą aktywność i pozwala cieszyć się tym wiekiem senioralnym i wszystkim tym, co nas otacza. Stąd był pomysł założenia w ogóle zajęć z gimnastyki, zajęć Nordic Walking, czyli aktywności, które będą poprawiały sprawność, utrzymywały ciało w sprawności i pozwalały ludziom po prostu realizować się w dalszych innych takich rejonach życia, czy nie wiem, podróże, inne aktywności.
1: Pani
0: Ale za
1: Gabrielo,
0: to poszła prezentacja.
1: Jasne. Pani Gabrielo, bo myślę sobie, że moment przejścia na emeryturę jest dla bardzo wielu osób trudny psychicznie do przejścia, bo pojawia się poczucie
0: bezużyteczności.
1: Bezużyteczności, tak pani to nazwała bardzo precyzyjnie. Tego, że mamy za dużo czasu, z którym nie wiemy, co zrobić, zwłaszcza jak ktoś był taki aktywny, na przykład jak pani Małgorzata, bycia niepotrzebnym, no i przepraszam za określenie, ale najprościej mówiąc, siada głowa. No i sport jest, czy taka aktywność, ale też bycie w zespole, w grupie, nawiązywanie nowych znajomości, to jest po prostu ratunek.
0: To jest ratunek, to jest, wie pani co, to wygląda tak, że my często myślimy właśnie, że jesteśmy właśnie bezużyteczni, że coś się już nam w życiu zakończyło. Tak to obserwuję wśród swoich otaczających mnie ludzi, którzy przechodzą na tą emeryturę. I tutaj każdy impuls, który sprawi, że to myślenie się zmieni, czy to będzie dbałość o zdrowie, czy to będzie aktywność fizyczna, czy to chęć na przykład utrzymywania siebie gdzieś tam z aktywności w podróżach, czy to będzie aktywność intelektualna, czy tak bardziej bycie ze sobą, po prostu bycie ze sobą, wychodzenie. Każdy z tych impulsów jest równie ważny, bo na każdego z nas co innego działa i trzeba do ludzi docierać w różny sposób. I czasami będzie to ten sport, czasami będzie aktywność fizyczna, czasami będzie po prostu uśmiech, potrzymanie za rękę i powiedzenie: chodź ze mną na spacer, wyjdźmy razem na ulicę, zobaczmy, jak świeci słońce. A czasami coś takiego jak dzisiaj, czyli na przykład rywalizacja na senioraliach, tak? Bo są osoby, które gdzieś mają w sobie tego ducha walki, ducha sportu i nie czują się osobami, które by chciały rezygnować z tego. I tutaj te senioralia mogą też być pretekstem do tego, że taka osoba nie czuje się bezużyteczna, nie czuje się, że już wszystko jest poza nią, tylko nadal może wychodzić, nadal może się

0: się realizować. Nadal może radować się życiem, mieć smak, apetyt na życie.
1: Pani Małgorzato, znajomości i przyjaźnie, tak?
2: Bardzo dużo znajomych. Zawsze byłam osobą towarzyską, ale teraz Piaseczno, bo odkryłam to moje miasto na emeryturze, przedtem nie miałam czasu. Odkryłam miasto i odkryłam bardzo wiele ludzi o bardzo podobnych poczuciu humoru, chęci życia. Tak, przyjaźnie są niezwykle ważne. Niezwykle ważni są nie tylko ruch fizyczny, ale stosunki z innymi ludźmi, takie ciepło, przyjaźń. My możemy, jest duża grupa osób, możemy na siebie liczyć. Ktoś jest chory, to mu pomożemy. Ktoś ma doła, trzeba porozmawiać. A czasem trzeba po prostu pójść do kina, poplotkować. No nie wiem.
1: Jasne, ale no, pokłócić się, pani Małgorzato, pokłócić się, pospierać?
2: Też,
1: trochę pewnie też.
2: Bo to jest normalnie, my jesteśmy normalni nadal.
1: No dobrze, to muszę o to zapytać. Pani Małgorzato, flirty i nowe znajomości?
2: Nie ma panów, także nie. Z mojej strony panowie mało uczestniczą w życiu senioralnym, tak można to powiedzieć. I jesteśmy właściwie otoczeni kobietami, więc mamy damskie towarzystwo.
1: Jasne. A fundacja znalazła panią, czy pani znalazła fundację, pani Małgorzato?
2: Ja znalazłam fundację, tylko fundacja się ładnie reklamowała. Także to, nie wiem, no fundacja wysyłała znaki, że może do nas dołączyć, więc ja poszłam do fundacji.
1: Tak. No tak. Patrzę na stronę na Facebooku fundacji i jest tak. Czerwiec Nordic Walking dla seniorów. Ruch, energia, uśmiech, wiek to tylko liczba, choć z nami pozdrowie. Nordic Walkinguje pani, pani Małgorzato?
2: Tak, tak. Co sobota staramy się, nawet jeżeli już nie ma pani Gabriela pieniędzy na nordiki, to trudno, to my i tak chodzimy i ją ze sobą zabieramy wtedy, jak gmina nie da pieniędzy na... Ale żartuję, no bo to są przerwy zimowe. Staramy się, co sobotę mamy grupę, pani Gabriela stworzyła, czyli Gabrysia stworzyła taką miejsce, gdzie możemy się... Jak to się nazywa? Spotykać, ale nie, chodzi o to, że mamy, możemy się porozumiewać na WhatsAppie.
3: Mamy grupę WhatsAppową, tak.
2: Tak, nordikową i tylko się tam zauważyłam.
1: Przepraszam, ja się uśmiecham, bo widzę tu filmik, na którym panie z łyżkami i z jajkami ścigają się po jakiejś uliczce. Proszę?
3: To było spotkanie w sobotę wielkanocną.
1: Tak.
3: Przed święceniem koszyczków postanowiliśmy się spotkać, uczcić to Wielkanoc, więc tak, były wyścigi z jajkiem na łyżce. Było nordikowanie, oddzieliliśmy się jajkiem, był konkurs na najpiękniejszą pisankę, stukaliśmy się jajkami, był konkurs na czyja pisanka najdłużej wytrzyma, więc tak, staramy się celebrować te wszystkie rzeczy, a ja powiem pani tak, że to jest niesamowite, bo ja ze swoich obserwacji postanowiłam założyć fundację, byłam jakby tym inicjatorem, a teraz to po prostu toczy się samo, to czasami tak jak pani, jak Małgosia powiedziała, ja gdzieś wyjeżdżam, a to żyje dalej, dziewczyny się łapią, chłopaków mamy mało, tak jak Gosia powiedziała, ale czasami też wpadają. Łapią się, spotykają, na koniec mały poczęstuneczek, zawsze ktoś coś przyniesie, a to herbatka, a to ciasteczko, małe ploteczki, ciężko się rozstawać i nie ma dla nich złej pogody. Proszę mi wierzyć, czasami są takie dni, że ja przyjeżdżam na ten Nordic, leje deszcz i mówię, Boże, mogłoby dzisiaj nikt nie przyjść, bo tak leje. Ja nie mam ochoty zmoknąć.
1: A przychodzą, patrzę, prawda?
3: Są.
1: Czytam.
3: Szóstka moknie, kolejni dochodzą i lecimy. Słuchajcie, mówię do wszystkich słuchaczy, nie ma złej pogody, jest tylko złe ubranie i czasami, już nie wiem, kto jest tutaj inicjatorem, bo na początku to ja byłam, a teraz czasami mówię, to oni mówią, ale no nie, no jak? No nie,
1: to prawda, że można pożyczyć kije?
3: Nie,
1: trzeba mieć własnych, można pożyczyć kije?
3: Nie. Można, zawsze mamy ze sobą kije, zawsze mamy, oczywiście pewnie, że jak przyjdzie 50 osób, no może zabraknąć, tak? Ale fajnie by było, jakby tak kiedyś przyszli. To by było fajne
1: to, ja bardzo lubię w takich sytuacjach czytać komentarze pod wpisami, na przykład na stronie Fundacja Żyj Aktywnie po 50. A ja słyszałam, pani Jolanta pisze tak, a ja słyszałam, że na wszystkie zajęcia Fundacja Żyj Aktywnie po 50 trzeba obowiązkowo przychodzić w kask.

0: zajęciach, ponieważ uczestnicy są bardzo aktywni, a po zajęciach mają taki przepływ energii, że jest niebezpiecznie. No proszę nam to wytłumaczyć. Pani Małgorza, to znaczy, może panią Małgorzatę poprosimy. Bo...
1: Znaczy, nie wiem, co ta osoba, pani Jolanta, miała na myśli, że jest ale niebezpieczna.
0: To jest uśmiechem, to jest uśmiechem.
1: Ja rozumiem, że na pewno jest uśmiechem, jest spontanicznie, czasem wychodzą z tego tańce i hulanki czasem...
0: No tak, tańce, hulanki, swawole, ledwie karczmy może, nie rozwalą. No tak, to stąd te kaski.
1: Tak, i stąd te kaski. Może o to jej szło.
2: A ja myślę, że to jest po prostu, bo to jest troszeczkę jak taka elektrownia atomowa. Przychodzi jedna osoba, druga osoba, ktoś rzuci hasło, ktoś coś powie, ktoś tutaj. Te emocje, te pomysły odbijają się od jednej do drugiej osoby i nagle okazuje się, że parę dni później spotykamy się wszyscy w jednym pociągu, na przykład do Kielc i robimy wypad na Kielc na jeden dzień. Mhm. To jest fenomenalne, że trzeba dać tą iskrę na początku, a potem pozwolić, żeby to się roznosiło dalej i dalej i dalej.
0: Gabriela Helak, prezeska Fundacji Żyj Aktywnie po 50 i żyjąca aktywnie po 50 Małgorzata Wróblicka. Dziękuję panią bardzo.
2: Dziękujemy serdecznie.
3: Powtórka programu. Komentarz.
4: I to, proszę państwa, komentarz międzynarodowy, a właściwie komentarz amerykański. Połączyliśmy się z panią Magdaleną Górnicką-Partyką, autorką podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce. Dobry wieczór pani.
5: Dobry wieczór.
4: Tak sobie myślę, że może byśmy zaczęli troszkę o Ameryce, ale też troszkę o Europie, bo mi szkoda flamingów w Albanii. No okazuje się, że to już od dłuższego czasu trwają ogromne protesty w Tiranie, stolicy Albanii, no wzywające do wstrzymania budowy luksusowego kurortu powiązanego z Iwanką Trump i Jaredem Kushnerem. Przypomnijmy, to córka i zięć obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Rzeczywiście te protesty są ogromne. Ten kurort ma powstać w miejscu szczególnie ważnym dla Albańczyków, bo jest to i rezerwat przyrody, i miejsce przepiękne. A biorąc pod uwagę gust lokatora Białego Domu, to będzie amerykański koszmar. Czyli takie kasyna, takie gigantyczne hotele i tak dalej, i tak dalej. I Albańczycy nic z tego nie będą mieli.
5: To prawda. No, pamiętajmy, że ta wyspa też jest domem do około 3000 flamingów. Żyją tam też foki, żółwie morskie, więc piękna przyroda. Natomiast cała sprawa jest bardzo kontrowersyjna też z tego względu, że ta inwestycja w ogóle mogłaby być możliwa. Wcześniej odbyły się zmiany w prawie. Albański rząd faktycznie przeprowadził takie zmiany, które umożliwiły budowę kompleksu wypoczynkowego właśnie w tym miejscu. I to też budzi ogromne kontrowersje, bo to jest taki bardzo typowy zabieg, który podejmowany przez zagraniczne różne rządy, żeby do Donalda Trumpa dostać się trochę takimi bocznymi drzwiami, trochę tak obejść i zbudować relacje z jego rodziną, z jego najbliższymi.
4: No tak, bo to dla Albanii może być korzystne, bo wtedy Trump będzie namawiał swoich przyjaciół, biznesmenów, żeby inwestowali w Albanii, no bo Albania, powiedzmy sobie wprost, no jest jednym z najuboższych obecnie krajów europejskich. Przez lata zdominowana przez no strasznie zamordystyczny system komunistyczny, taki w rodzaju stalinowskiego. Hodża jednak trzymał Albańczyków w strasznym reżimie. No i Albańczycy być może chcą troszkę nabrać tlenu w płuca i tym tlenem być może te amerykańskie, trumpowskie dolary byłyby.
5: Zdecydowanie tak. Pamiętajmy też, że Albania trochę chce zmienić swój wizerunek takiego taniego miejsca na wakacje. Chce uderzyć w takiego bardziej zasobnego w pieniądze klienta i być może właśnie to ma temu służyć. To jest oczywiście darmowa reklama dla tego kurortu i wakacji w Albanii właśnie dzięki Iwance Trump, która pochwaliła się w ogóle tą inwestycją w amerykańskim podcaście i zaczęła o tym pisać wszystkie media na całym świecie. Pamiętajmy też, że Albania stara się o przyjęcie do Unii Europejskiej i to zacieśnienie relacji z Waszyngtonem mogłoby być jakimś takim elementem tych negocjacji z Brukselą i pokazania, że nie jest wcale tak graczem, który trzymając się

0: terminologii Donalda Trumpa nie ma żadnych kart, tylko ma właśnie bliskie relacje z Waszyngtonem.
1: No ja się obawiam, że czasy kolonialne troszkę mogą wrócić w Albanii, dlatego że powstanie takiego kurortu, ja czytałem, że to ma być kurort dla bardzo zamożnych turystów, czytaj amerykańskich turystów, to eksterytorialny notabene, więc no to może być duży kłopot dla Albańczyków. No zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. Dobrze. To wobec tego, jak jesteśmy przy sprawach obyczajowych, no bo to jest w pewien sposób sprawa obyczajowa. Jutro impreza urodzinowa Donalda Trumpa. No mnie fascynuje jedna rzecz. Program tej imprezy. Ja rozumiem, że byłoby rodeo. Ja rozumiem, że byłoby pokazy rewolwerowców, jak na westernach. No ale klatka, oktagon i dwóch facetów bijących się, brutalnie się bijących, to chyba nie jest najlepszy pomysł na fetowanie 80. urodzin prezydenta największego mocarstwa światowego, jakim są Stany Zjednoczone.
0: Pamiętajmy, że oprócz urodzin prezydenta jest to oficjalnie przynajmniej świętowanie urodzin Stanów Zjednoczonych. 250 lat w tym roku, więc są te dwie bardzo ważne okazje. Sam Donald Trump tłumaczy to, że to ma świętować taki etos amerykańskiego wojownika. Dlatego spośród zaproszonych gości, aż ponad 1000, to będą amerykańscy żołnierze, którzy mieli się wcześniej wykazać taką tężyzną fizyczną, żeby w ogóle zostać zaproszeni na tą uroczystość. Więc to najlepsi z najlepszych. I to ma pokazać taki właśnie, że Amerykanie to wojownicy, Amerykanie przed nikim się nie będą klękać. To są Amerykanie, którzy dzierżą tą potężną moc na arenie międzynarodowej, ale właśnie też na arenie bardzo konkretnej tutaj przed Białym Domem sztuk walki. Więc to jest bardzo mocne takie nawiązanie do tego, jak Donald Trump chce, żeby Stany Zjednoczone były postrzegane na świecie. Takiego osiłka, którego no, walczy tam, gdzie mu więcej zapłacą, ale z drugiej strony pamiętajmy też, że jak to u Donalda Trumpa, musi to wszystko wyglądać bardzo spektakularnie w telewizji, a nie ukrywajmy, MMA to jest bardzo spektakularny sport, gdy się go ogląda. No i oczywiście jest też takie powiązanie biznesowo osobiste. Dana White, szef UFC, jest bardzo bliskim sojusznikiem Donalda Trumpa. On występował na konwencji Partii Republikańskiej i oni mają bardzo wiele powiązań biznesowo-towarzyskich z przeszłości, które teraz przekładają się na oficjalne obchody no, urodzin Ameryki, ale też oczywiście urodzin samego prezydenta.
1: No tak, ale biorąc pod uwagę, jeszcze zostańmy chwilę przy sprawach obyczajowych amerykańskich, biorąc pod uwagę, jak ozdobił Donald Trump Biały Dom tymi różnymi złoceniami, których nagle przybyło we wszystkich możliwych miejscach naprawdę dużo. Biały Dom nigdy tak złoty od środka nie był. Trochę czasami mi przypomina te rezydencje oligarchów rosyjskich czy białoruskich. No ten gust, no ja wiem, o gustach się nie powinno dyskutować. Każdy ma jaki sobie wypracuje. Nie uważa pani?
0: Donald Trump przynosi takie rozwiązanie, które ma dobrze już opatrzone czy w Mar-a-Lago, w swojej siedzibie na Florydzie, czy w Trump Tower. Do Trump Tower, gdy się wchodzi, to te różowe marmury bardzo przytłaczają każdego wchodzącego tylko po prostu do budynku. Złoto się leje od góry do dołu. I to jest coś, co Donald Trump lubi, bo to on ma obrazować jego wielkość, jego potęgę i bogactwo, nie tylko takie dosłowne, ale bogactwo samych Stanów Zjednoczonych. Im bardziej Stany Zjednoczone będą wchodzić dosłownie w tę złotą erę, którą obiecał mowie inauguracyjnej, no to tym bardziej złoty będzie gabinetowany. Nawet jeśli te Amerykanie nie odczuwają w swoich portfelach jeszcze, że ta złota era nadeszła, no to przynajmniej patrząc w telewizję, oglądając jak się złoci gabinet owalny, no to zdecydowanie mogą poczuć, że w tej złotej erze się znaleźli, a pamiętajmy, że zbliżają się wybory do kongresu połówkowego już w listopadzie, no tym bardziej ta złota era musi nadejść taki czy inny sposób, żeby Amerykanie jednak zdecydowali się poprzeć partię republikańską, a Donald Trump mógł przez kolejne 2 lata dzierżyć pełnię władzy i robić właściwie wszystko, co tylko chce.
1: Trochę mi się PRL przypomina i określenie, co to jest szampan. Szampan to jest gazowany napój alkoholowy, luksusowy, spijany ustami naszych przywódców. Tu naszego przywódcy na przykład, biorąc pod uwagę to złoto. Ale nie wszystko Donaldowi Trumpowi wychodzi, bo sąd jednak nakazał zdjęcie części napisu z Centrum Kennedy'ego. Ma zostać Centrum Kennedy'ego, a nie Donalda Trumpa.
0: To prawda, to jest

0: bardzo, bardzo osobisty cios w, w Donalda Trumpa i w to, jak on bardzo chce odnieść taki swój, czy sprawić, żeby stolica już po jego kadencji nosiła takie piętno Donalda Trumpa, bo mamy zezłocony gabinet owalny, mamy ten łuk triumfalny, który ma powstać w Waszyngtonie, mamy wymianę tego stawu przed mauzoleum Lincolna, mamy park, który ma powstać, ogród bohaterów z 250 statuami z historii Ameryki. Wśród nich ma być Tadeusz Kościuszko. Więc pokazuje to, jak bardzo Donald Trump chce przebudować amerykańską stolicę tak, żeby przypominała ona coś, co mu się przede wszystkim podoba. Żeby to było wielkie, gigantyczne, ogromne, budzące, zabierające dech w piersiach. No i pokazywało wielkość Stanów Zjednoczonych. No i jak wielkim prezydentem był sam Donald Trump.
1: No dobrze, a prezydent Nawrocki właśnie jest w drodze do Nowego, do Waszyngtonu, przepraszam, do Waszyngtonu. Został zaproszony na urodziny Donalda Trumpa. No mam nadzieję, że prezydent Trump nie zaproponuje prezydentowi Nawrockiemu udziału w tych pojedynkach. No na pewno wie, że Karol Nawrocki przed prezydenturą, no jednak wielkim admiratorem boksu i to czynnym był.
0: No, Donaldowi Trumpowi wydaje się, że to może imponować w Karolu Nawrockim, że on bardzo używał wobec niego takiego określenia fighter, więc tak dość dosłownie to interpretuje. Być może stąd też to zaproszenie zostało wystosowane. No, pamiętajmy też, że Donald Trump bardzo ceni sobie takie rozmowy zakulisowe. On już jako urzędujący prezydent wybierał się na galę UFC, na galę MMA w takim otoczeniu swoich najbliższych współpracowników. Tam często z nim był Marco Rubio, Elon Musk i oni też tak zakulisowo sobie dyskutowali o bardzo wielu różnych rzeczach, więc pytanie, czy zobaczymy w takim towarzystwie też Karola Nawrockiego i o jakich zakulisowych tematach będą obaj przywódcy dyskutować.
1: No dobrze, odejdźmy od tych rzeczy obyczajowo, no, kulturowo, no, najróżniejszych. No troszkę jak taka prasa, no, drugiej kategorii, a czasami i trzeciej. Dobrze, to wobec tego teraz tematy poważne. Właśnie zeszła informacja, że jutro wieczorem może dojść do podpisania pewnych ustaleń pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Iranem, no i że zostanie odblokowana cieśnina Ormus. Takie informacje spłynęły dosłownie kilkanaście minut temu.
0: No, z Donaldem Trumpem wszystko jest możliwe, jak to z nim. Generalnie oczywiście już mieliśmy wiele razy powiedziane, że już jest o krok od podpisania tego
1: porozumienia. Ktoś policzył, ile razy właśnie któryś z dziennikarzy, ile razy to już Donald Trump zapowiadał, że to już na pewno w tej chwili i natychmiast.
0: Tak, tam było około 39 razy chyba z tych ostatnich wyliczeń, więc jest to dość sporo. No, pamiętajmy, że tutaj Donaldowi Trumpowi dużo bardziej zależy na tym porozumieniu niż Iranowi, w tym sensie, że Iran ma czas. Iran może grać na czas z Donaldem Trumpem. Donald Trump ze względu na zbliżające się wybory nie ma tego komfortu. On musi zakończyć tę wojnę w Iranie, bo Amerykanie po prostu się tego domagają ze względu na rosnące ceny benzyny, ale też ze względu na to, że uważają, że on po prostu nieefektywnie negocjuje z Iranem. 2/3 Amerykanów według sondażu YouGov uważa, że Donald Trump nieefektywnie, źle negocjuje z Iranem, nie jest w stanie wynegocjować tego, co przyniesie Amerykanom korzyści. Więc to pokazuje, jak bardzo źle jest Donald Trump postrzegany jako słaby przywódca, jako wcale nie mistrz negocjacji, a on przecież wywodzi się z tego z biznesu, gdzie uważa, że jest mistrzem, arcymistrzem negocjacji. I to się nie znajduje odzwierciedlenia w opinii publicznej, dlatego jemu się dużo bardziej spieszy, żeby odnieść sukces, żeby móc ten sukces ogłosić. Ale pamiętajmy, że to porozumienie nie będzie jakimś bardzo złożonym traktatem pokojowym, który jednym pociągnięciem długopisu zaprowadzi pokój na Bliskim Wschodzie. To będzie taki wstęp do dalszych rozmów, do dalszych trudniejszych rozmów, do dogadywania się w sprawie programu jądrowego, który już miał być zniszczony przecież w zeszłym roku po operacji Midnight Hammer przeprowadzonej z Izraelem. Więc to będzie bardzo dużo kwestii, co do których Iran i Stany Zjednoczone mają zupełnie inne stanowiska i jeszcze są dość daleko, jeśli chodzi o ustalenia. Ale ten pierwszy krok powinien zostać zrobiony po to, żeby Donald Trump mógł powiedzieć, że to już sprawa załatwiona i teraz można się zająć innymi rzeczami. Amerykanie mogą przestać się interesować wojną w Iranie. Prawdopodobnie ceny benzyny faktycznie wtedy spadną, jeśli cieśnina Ormuz zostanie odblokowana, bo to jest ten główny cel, który w temu porozumieniu przyświeca ze strony amerykańskiej, żeby odblokować cieśninę Ormuz, żeby cena ropy i benzyny spadła, no i żeby Amerykanie zaczęli czuć, że zbliżają się do tej złotej ery obiecanej w mowie inauguracyjnej. No, dla Donalda Trumpa przed wyborami połówkowymi to jest być albo nie być, no bo jeśli Republikanie przegrają te wybory, no to on będzie bardzo mocno ograniczony w swojej władzy. Kongres znowu podejmie

0: rolę kontrolną, której się pozbawił w drugiej kadencji Donalda Trumpa, no i będzie mógł na przykład wzywać poszczególnych szefów departamentów przed komisje kongresowe, gdzie pod przysięgą będą musieli odpowiadać na bardzo trudne pytania, więc Donald Trump tego nie chce, on chce mieć pełnię władzy przez kolejne 2 lata, więc jemu bardzo zależy na tym, żeby Amerykanie odczuli, że ta wojna faktycznie się zakończyła, że Stany Zjednoczone osiągnęły to, co chciały, no i teraz wszystko już będzie szło w dobrym kierunku pod przewodnictwem Donalda Trumpa, więc jemu się spieszy.
1: No tak, ale tutaj jeszcze jest ten trzeci uczestnik tej wojny, czyli Izrael. Nie wiadomo, co zrobi Izrael, bo ostatnio zaiskrzyło pomiędzy Izraelem, a mianowicie premierem Netanyahu, a Donaldem Trumpem.
0: Tak, to jest kolejna kwestia, bo pamiętajmy, że Benjamin Netanyahu próbował namówić każdego amerykańskiego prezydenta od czasów George'a Busha juniora do zaatakowania Iranu. Udało mu się dopiero z Donaldem Trumpem. I Donald Trump myślał, że on Benjamina Netanyahu kontroluje w 100%. Natomiast okazało się, że wcale nie, że Netanyahu będzie realizował przede wszystkim własne interesy, interesy Izraela, albo przynajmniej tak jak on je rozumie, a niekoniecznie te amerykańskie. I może się okazać, że przez to, że Donald Trump nie ma w 100% wpływu na Netanyahu i Netanyahu może postępować zupełnie niezgodnie z interesami amerykańskimi, no to to porozumienie albo będzie krótkotrwałe, albo w ogóle jeszcze do niego nie dojdzie. Więc dla Donalda Trumpa jest to bardzo duże wyzwanie, kontrolowanie teraz Benjamina Netanyahu. Pamiętajmy też, że jest duży rozłam w samym ruchu MAGA, w samej amerykańskiej prawicy, która przez wiele lat była jednoznacznie proizraelska. Teraz pojawiła się tam taka bardzo znacząca frakcja antyizraelska, która uważa, że Stany Zjednoczone za mocno angażują się w bliską współpracę z Izraelem, w pomoc Izraelowi, w przekazywanie pieniędzy i broni Izraelowi, więc uważają, że Benjamin Netanyahu ma zbyt duży wpływ na Donalda Trumpa, więc oni domagają się takiej wybicia się na niezależność, jeśli chodzi o Izrael. I Donald Trump też musi z tymi wyborcami się liczyć, no bo to są ci ważni wyborcy, którzy mogą albo nie pójść do wyborów, albo nie oddać głos na kandydata republikańskiego w wyborach do kongresu. I Donald Trump jest trochę bardzo takim potrzasku politycznym, bo z jednej strony właśnie musi zakończyć wojnę w Iranie, z drugiej strony musi jakoś zapanować nad Benjaminem Netanyahu i jeszcze przedstawić to swoim wyborcom, że to jest on tą stroną dominującą, że to on nie daje sobą rządzić Netanyahu, mimo że fakty czasami mówią coś zupełnie innego.
1: No tak, i te oceny Donalda Trumpa, jego prezydentury są naprawdę dla prezydenta dość druzgoczące, bo to jest permanentny spadek poparcia.
0: To prawda. Donald Trump miał około 36% poparcia w ostatnich sondażach i właściwie spada mu poparcie w tych kategoriach, których był jeszcze w zeszłym roku bardzo dobrze oceniany, na przykład polityka imigracyjna. Była przez długi czas bardzo mocnym takim polityką samego amerykańskiego prezydenta, ponad 50% poparcia. Po tym, jak w Minneapolis zginęło 2 amerykańskich obywateli zastrzelonych przez służby migracyjne, poparcie dla tej polityki spadło. W ostatnim czasie przy okazji mundialu pojawiły się znowu protesty przeciwko takiej ostrej polityce migracyjnej, przeciwko działaniom ICE.
1: No tak, chociażby, jeżeli pani pozwoli, chociażby nie wpuszczenie do Stanów Zjednoczonych sędziego piłkarskiego, jednego z najlepszych sędziów na świecie, z pochodzenia Somalijczyka.
0: Dokładnie tak. Jeszcze napastnik drużyny Iraku był przetrzymywany przez kilka godzin podczas wjazdu na mundial do Stanów Zjednoczonych, więc to pokazuje, że Donald Trump jest trochę w takiej trudnej sytuacji, bo ten mundial ma być ukoronowaniem pokazania, że Stany Zjednoczone są bardzo otwarte, że są świetnym krajem, do którego można przyjechać jako turyści, żeby zwiedzić, zapoznać się z amerykańską kulturą, zwłaszcza na 250 lat tego kraju. Natomiast ta polityka migracyjna bardzo twarda, która zniknęła wprawdzie z ekranów telewizorów, nie widzieliśmy jej przez wiele miesięcy, nie widzieliśmy tego zakuwania migrantów w kajdany i odsyłania ich samolotami wojskowymi. Natomiast to się wszystko działo. Cały czas ta polityka była bardzo ostro prowadzona i ona znowu wróciła teraz właśnie przy okazji mundialu i przy okazji tego, że faktycznie część osób zrezygnowało z przyjazdu do Stanów Zjednoczonych właśnie obawiając się kłopotów na wjeździe, czy po prostu nie chcąc ryzykować jakichś nieprzyjemności podczas pobytu. Sami hotelarze w tych miastach gospodarzach narzekają, że no, nie ma tego pełnego obłożenia, którego się spodziewali, że 80% hoteli w tych miastach goszczących imprezy powiedziało, że te rezerwacje są poniżej tego, co zakładano. Więc to pokazuje, że no, dużo osób zrezygnowało z przyjazdu do Stanów Zjednoczonych i dla Donalda Trumpa też to jest pewien prestiż.
1: No ja jeszcze czytałem, że Amerykanie zaczynają narzekać, że mają problemy z usługami, dlatego że bardzo duży odsetek emigrantów zajmował się najróżniejszymi usługami.

0: usługami, sprzątaniem, pilnowaniem dzieci. No to podobnie troszkę jak w Polsce obywatele Ukrainy i nagle takich osób zaczyna brakować, no i zaczyna być z tym problem.
1: To prawda, pamiętajmy jeszcze o rolnictwie, o tym sektorze zbioru żywności. To też ma bardzo, bardzo dużo osób, brakuje po prostu, brakuje rąk do pracy właśnie z tego względu zaostrzenia polityki migracyjnej. I to się może przełożyć oczywiście w dłuższej jakiejś perspektywie na jakiś kryzys żywnościowy w Stanach Zjednoczonych, gdzie te pewne łańcuchy dostaw nie będą działały tak, jak powinny. Albo na wzrost cen żywności, co też Amerykanom utrudni
0: zamykanie
1: budżetu.
0: Miało być taniej.
1: Natomiast Amerykanie, póki nie odczują tego w swoich portfelach, pomimo wzrostu takich statystyk makroekonomicznych, no to póki oni nie odczują tego w swoich portfelach, że im żyje się łatwiej, no nie będą zadowoleni z tego, jak wygląda gospodarka pod rządami Donalda Trumpa.
0: No i na koniec znowu sprawa obyczajowa. Podobno odbył się jakieś specjalne spotkanie w Białym Domu, w tej części bardzo tajnej, gdzie nie można podsłuchiwać. Najbliższych współpracowników Donalda Trumpa z Donaldem Trumpem i chodziło tutaj o znaną aferę pedofilską i powiązania, ewentualne powiązania z nią do Donalda Trumpa. Niektóre agencje i część gazet o tym dość głośno pisały.
1: Tak, New York Times miał bardzo duży artykuł na ten temat, że sprawa Epsteina była dużo poważniej rozpatrywana przez Biały Dom czy przez bliskich współpracowników Donalda Trumpa jako właściwie sprawa zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego. To, że mogło to się skończyć takim kryzysem wobec samego prezydenta, że mogłoby dojść do jakichś wewnętrznych, bardzo silnych niepokojów czy wzrostu takiego napięcia politycznego, które mogłoby zakończyć się politycznym kryzysem. Więc to pokazuje, że ta sprawa będzie jeszcze nad Donaldem Trumpem wisieć jak taki cień. I dopóki nie zapanuje pełna transparentność, której domagają się zresztą sami wyborcy Donalda Trumpa, no to ona będzie wracać falami. Prawdopodobnie jeśli zmieniłby się kongres, no to być może część osób musiałaby stawić się przed komisjami i zeznawać pod przysięgą. Także być może jeszcze dowiemy się więcej w najbliższych miesiącach.
0: Zobaczymy, jakie będą wyniki wyborów. A na pani nos amerykanistki to może się zmienić rzeczywiście?
1: Wydaje się, że tak, że demokraci faktycznie mają szansę odbicia przynajmniej Izby Reprezentantów niższej Izby Kongresu, natomiast Donaldem Trumpem i z wyborami amerykańskimi myślę, że wszystko jest możliwe do ostatniego momentu, także zobaczymy, jak mu pójdzie z Iranem. Być może jeśli tutaj nastanie szybko złoty wiek Ameryki, to Donald Trump utrzyma i Republikanie utrzymają większość w obu Izbach.
0: A trzecia kadencja?
1: No, trzecia kadencja to jest taki sposób Donalda Trumpa, bardzo zmyślny i bardzo taki ciekawy publicystycznie, żeby pokazać, że on jest do końca tym, który rozdaje karty. No bo prezydent w drugiej kadencji, kiedy już nie może dalej kandydować, jest taki lame duck, czyli takim kulawym kaczorem, tłumacząc, który nie ma już władzy, nikt się z nim nie liczy, nikt do niego nie przychodzi z jakimiś ustaleniami, tylko chodzą już do tych, którzy są jakby takimi następcami politycznymi Donalda Trumpa. On nie chce póki co mianować swojego następcę, on chce pokazać, że to on trzyma pełnię władzy. Stąd cały czas mówię o tej trzeciej kadencji, żeby nikt przypadkiem nie myślał, że on straci na ważności w amerykańskiej polityce.
0: Dziękuję serdecznie. Pani Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce. Dziękuję pani serdecznie.
2: Powtórka programu. Komentarz.
0: Połączyliśmy się z panią redaktor Janną Solską, tygodnik Polityka.
3: Dzień dobry.
0: 25. Parada Równości. Niektórzy mówią, że Parada Równości robi sobie wbrew, że zbyt jest to emocjonalne, zbyt kolorowe i zbyt niektórych z nas szokujące wydarzenie.
3: Ja nie mam wrażenia, że ono jest szokujące. Wręcz odwrotnie, kiedy porównuję dzisiejszą paradę, 25., z wieloma poprzednimi, to mam wrażenie, że ona jest najbardziej poważna. Bo na poprzednich było różnie, były wygłupy, były nawet obscena. Nie wszystkim się to podobało. Natomiast tu mamy manifestację poważnych ludzi w poważnych sprawach. Ludzie, którzy są zebrani, którzy byli zebrani, domagają się równości dla wszystkich, domagają się czegoś, co jest oczywiste. A ja mam wrażenie, I oni tak 25 lat chodzą.

0: rządzą. I ja mam wrażenie, że myśmy się przez te 25 lat, jeśli chodzi o prawa kobiet, jeśli chodzi o prawa osób homoseksualnych, że myśmy się cofnęli, nie idziemy do przodu, nie zachowujemy się tak jak inne narody, nie tylko europejskie, ale kobiety, gejów, prawica usiłuje wziąć pod but. I ludzie mają tego dość i dają temu wyraz. Jakby ulało się dzięki wyrokom prawa europejskiego, które mówią, że małżeństwa homoseksualne mają te same prawa, co małżeństwa heteroseksualne, ale pod warunkiem, mówimy tylko o małżeństwach, które zostały zawarte za granicą. To jest takie strasznie gorzkie, bo z jednej strony otwarto jakąś furteczkę, która daje nadzieję, że to będzie prawo obowiązywało wszystkich, a z drugiej, mój Boże, trzeba wyjechać za granicę, trzeba mieć pieniądze, trzeba mieć kontakty, żeby tam zawrzeć małżeństwo i żeby tu w Polsce domagać się praw, które mają małżeństwa heteroseksualne. To jest kpina z człowieka.
1: No tak, ale politycy to wykorzystują, dlatego że jak nie imigranci, to małżeństwa homoseksualne, to opowiadania o ewentualnej adopcji dzieci i o tym, że homoseksualizmem można się zarazić.
0: Tak, jak powiedział pan prezes Kaczyński, państwu homoseksualiści nie są potrzebni. To jest pierwszy krok. Zastanówmy się, w jaką stronę, dokąd my idziemy. Ja po tych awanturach ostatnich w Sejmie to zaczynam się zastanawiać. Wróci getto ławkowe, będziemy szukać imigrantów, będziemy szukać Ukraińców. Wracają lata najgorsze, które wydawało się po II wojnie światowej, która była tak straszna, że ludzie się czegoś nauczyli, że przeżyli takie straszne rzeczy, że one nigdy nie mają prawa się powtórzyć. A się okazuje, że my jak dzieci nieświadome tego, co robimy, znów podpalamy ląty. Podpalamy ląty, to się nie ma prawa dobrze skończyć. Ale prawica chwyci się wszystkiego, żeby właśnie podpalić, spowodować nienawiść. No i zobaczymy, co będzie dalej.
1: W 68 roku byłem nastolatkiem, ale pamiętam, że nagle na moim podwórku i wśród grona znajomych moich rodziców, z którymi się spotykaliśmy, i dzieci tych znajomych, nagle zrobiło się pusto. Nagle nie było tych osób. Wiedziałem, co się stało, bo mówię, byłem nastolatkiem. Inaczej to oczywiście w tamtych czasach przyjmowałem, bo pewna świadomość była zupełnie inna niż dzisiaj. I myślę sobie tak, czy nie dojdziemy do czasów, w których, tak jak krzyczało tych dwóch posłów z trybuny sejmowej, nie będziemy próbowali zaglądać komuś do spodni.
0: Jeden z tych posłów ma ogromny interes, żeby tak krzyczeć, ponieważ się wokół niego zrobiło gorąco przy okazji sprawy Zonda Krypto. Jest w nią jakoś uwikłany, w każdym razie, no tak sądził prezes Kaczyński, to dlatego on odszedł z klubu. I ja myślę, że dla odwrócenia uwagi jest gotów zrobić wszystko. I takich osób, które moim zdaniem są uwikłane w tę aferę, i jest to afera, która jeszcze kilka lat temu, może może kilkanaście, to przecież narusza wszelkie standardy. A my się tak powoli z nią oswajamy, że można brać pieniądze, można być na najwyższych, na szczytach władzy, i jakoś to spłynie jak po kaczce. Także jedne podpala się, jedne emocje, żeby przygłuszyć fakty.
1: No właśnie,
0: ludzie jedni nie widzą, ale wielu widzi.
1: No właśnie, prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o kryptowalutach. To już 37. ustawa, chyba dobrze pamiętam, 37 ustawa zawetowana. Zawetował też ustawę dotyczącą leczenia HIV, bo tam znajdował się pasus dotyczący funkcjonowania lekarzy spoza Unii Europejskiej. Tu chodziło je o znajomość

0: języka polskiego, no i zawetował również ustawę dotyczącą przedawnienia zobowiązań podatkowych. Ale może słowo o po raz trzeci zawetowanej ustawie o kryptowalutach. Rząd zapowiedział, że będzie składał po raz czwarty, a pan prezydent raczył stwierdzić, że, cytuję, z uporem maniaka rząd, prawda, przedstawia do Sejmu taką ustawę i z uporem maniaka ten Sejm to uchwala.
1: To jest zdumiewające, jak zachowuje się pan prezydent, chociaż ja pamiętam, nie tak dawno temu pan profesor Antoni Dudek przewidział, że on się tak zachowa, chociaż wydawało się to kompletnie nieracjonalne. Prawica, o czym wiemy, brała pieniądze od giełd kryptowalut na organizowanie swoich wielu imprez. To jest oficjalne, więc to nie są żadne podejrzenia. Wiadomo, że ludzie związani z kryptowalutami doradzali, dyktowali, nie wiem jak to nazwać. Wiadomo też, bo to jest oficjalne, że pan prezydent jeszcze jako kandydat był lobbowany publicznie przez pana Mencena w sprawie kryptowalut, że będzie się obiecał, że będzie się spotykał, będzie otwarty na argumenty kryptowalut.
0: I tu należy, panie redaktor, dodać...
1: To wszystko jest, to wszystko my wiemy. I oni się nie wstydzą, bo ja chciałabym się dowiedzieć, dlaczego ta ustawa rządowa jest zła i jaka jest propozycja prawicy? Bo proszę słuchać, po tym drugim projekcie, po tym drugim wecie, PiS, który najpierw weto prezydenta podtrzymał, PiS składa projekt, który w ogóle zakazuje kryptowalut w Polsce.
0: No tak pan prezes powiedział, tak pan prezes powiedział, że jego zdaniem w ogóle kryptowaluty w Polsce
1: powinny być zakazane. A z kolei słyszę pana posła tegoż PiSu, Horałę, któremu się nie podoba rządowa ustawa, dlatego że ona powinna jego zdaniem bardziej chronić interesy Polaków, to znaczy jak Polacy inwestujących w kryptowaluty stracą, to powinna ta ustawa przewidywać jakieś odszkodowanie dla niego. Ja słucham i własnym uszom nie wierzę. Proszę pana, jeżeli Polak inwestuje w jednostki funduszy inwestycyjnych, które są lokowane w akcjach spółek giełdowych i może na nich stracić, może więcej zyskać niż w banku, ale też może stracić, to żadnego odszkodowania nie dostanie. A ktoś, kto będzie inwestował w kryptowaluty, o których wiemy jeszcze mniej i o których nie wiemy, od czego zależy, czy one będą, ich wartość będzie rosła, czy malała, ma dostawać od państwa odszkodowanie? To są postulaty, które wzajemnie się wykluczają, które są niepoważne, nie wiem czemu służą. Natomiast wiem jedno. Prawica czuje się w obowiązku reprezentować interesy, bardzo niewyraźne interesy kryptowalut. I to mi się nie podoba, dlatego że ciągle jest dużo naiwnych ludzi w Polsce, którzy sądzą, że lokując w kryptowaluty dorobią się szybko łatwych pieniędzy. I na tych frajerach dorabiają się ci, którzy wiedzą, jak to działa i którzy liczą właśnie, że na tym zarobią. I pan prezydent, wetując trzy, a zapowiadając, że zawetuje kolejną ustawę, spowoduje to, że tych naiwniaków kryptowaluty dalej będą nacinać, a cwaniacy będą dalej zarabiać. I być może o to właśnie chodzi.
0: No ale w Sejmie udało się przegłosować zakaz patostreamu. To rzeczywiście bardzo duży problem w polskim internecie, czy w światowym internecie, a w polskim też. Te filmiki nagrywane, obrzydliwe, te inscenizowane sceny, no po prostu bardzo rzecz obrzydliwa. No udało się to...
1: Ale okrutna też.
0: I okrutna.

0: Tak.
1: To oglądają młodzi ludzie, w których takie sceny podsycają chęć, nie wiem, okrucieństwa, obniżają standardy moralne. Tylko ja się bardzo cieszę, że ta ustawa przeszła. No ale też nie wiemy, jakie będą jej losy teraz u pana prezydenta.
0: No nie wiemy, jakie będą losy, ale miejmy nadzieję, że losy będą pozytywne dla tej ustawy, bo ta ustawa też chroni młodych ludzi przed tym, co jest pokazywane, na przykład namawianie do samobójstw.
1: A jest pan pewien, że pan prezydent nie powie, że broni wolności słowa? Bo ja nie.
0: No właśnie. Mam...
1: Można mówić, i prawica mówiła, że nikt nam nie będzie mówił, że białe jest białe.
0: No, biorąc pod uwagę to, że pan prezydent zawetował ustawę cyfrową, no, która miała chronić też młodych ludzi przed negatywnymi skutkami pokazywanych treści internetowych, no i zawetował ową ustawę, więc no, musimy poczekać 30 dni. Okaże się.
1: No będziemy czekać. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie, ale ja wiem, że panu prezydentowi wszystko to, co on robi, pokazuje, że jemu zależy na tym, żeby podsycać chaos, żeby w Polsce było coraz gorzej. Nie widzę, żeby on reprezentował interesy Polaków, interesy Polski, nawet wtedy, kiedy Polskę woli ośmieszać, mając nadzieję, że ośmieszy rząd, też się zachowuje nie fair wobec własnego kraju. Nie podoba mi się to.
0: Joanna Solska, dziennikarka tygodnika Polityka, była państwa i moją gościnią. Bardzo pani redaktor dziękuję.
1: Dziękuję pięknie.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: O najgorętszych premierach, nagradzanych spektaklach, interesujących festiwalach, a przede wszystkim o sile i znaczeniu teatru. O tym wszystkim co tydzień w niedzielę po godzinie 15 opowiadam w audycji W repertuarze, a moimi gośćmi są najważniejsi i najciekawsi twórcy polskiego teatru. Martyna Podolska, do usłyszenia.
4: Maradona czy Messi? Bilardo czy Menotti?
5: Tych nazwisk w argentyńskim futbolu jest całe mnóstwo i Albicelestes przez lata budowali historię Mistrzostw Świata.
4: Ale rozmowa o Argentynie to jest rozmowa o pięknym futbolu, ale też o micie, o ciężarze historii, oczekiwań, presji, o tym, że trzeba radzić sobie w życiu, czasem sięgając po sztuczki nie do końca fair.
5: W najbliższym odcinku audycji Sport wyjaśnia świat zajmiemy się Argentyną wraz z naszymi gośćmi Dariuszem Rosiakiem i Pawłem Czado.
4: Zapraszamy dziś o 25.
5: Filip Jastrzębski
4: i Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
6: Czy zwierzęta mogą być skutecznym narzędziem polityki? Czy mogą być narzędziem propagandy lub, jak kto woli, soft power? Czy można zwierzętami karać i nagradzać? W Chinach jak najbardziej można. Chińska panda wielka weszła na polityczne salony i do popkultury. O politycznej twarzy potulnego zwierzątka, będącego jednym z symboli Chin, będę rozmawiać z doktorem Piotrem Parzymiesem, autorem książki Historia pandy wielkiej w audycji Chińskie znaki. Już dziś, tuż po godzinie 16. Zapraszam, Tomasz Sajewicz.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Sąd zdecydował, jest 3-miesięczny areszt dla byłej właścicielki działki, na której znaleziono ludzkie płody. Gala sztuk walki, spotkania i rozmowy. Prezydent Nawrocki leci na urodziny Donalda Trumpa. Niektórzy faworyci stracili punkty. W informacjach sprawdzimy też, co działo się i dziać będzie na piłkarskich mistrzostwach świata. Minęła szósta. Rafał Boguta. Dzień dobry. Jest tymczasowy areszt dla patomorfolożki Magdaleny H., która zakopywała ludzkie płody i odpady medyczne na działce w Lutoryżu na Podkarpaciu. Sąd rejonowy w Rzeszowie przychylił się do wniosku prokuratury w tej sprawie, mówi rzecznik prasowy rzeszowskiej prokuratury okręgowej Krzysztof Ciechanowski.
2: Sąd zastosował wobec podejrzanej

0: skutek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania do 10 września bieżącego roku. W swoich wyjaśnieniach podejrzana kazała, że sama zakopała na terenie swojej posesji ujawnione płody ludzkie oraz inne odpady medyczne. Wskazała również źródło pochodzenia odnalezionych płodów, chociaż podejrzana jest mieszkanką Rzeszowa, to pracowała, miała umowę z szpitalem położonym w Zamościu, gdzie wykonywała swoją praktykę jako lekarz-patomorfolog.
1: Kobieta usłyszała zarzuty dotyczące zbezczeszczenia ludzkich zwłok, a także porzucenia odpadów niebezpiecznych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania. Grozi za to do 12 lat pozbawienia wolności. Pełnomocniczka podejrzanej zapowiedziała już zaskarżenie decyzji Sądu Rejonowego do Sądu Wyższej Instancji. Prezydent Karol Nawrocki rozpocznie dziś wizytę w Stanach Zjednoczonych. Został zaproszony na uroczystości urodzinowe Donalda Trumpa w Białym Domu. O szczegółach Klaudia Wróblewska.
2: Jednym z głównych punktów uroczystości w Białym Domu będzie gala mieszanych sztuk walki UFC zorganizowana przy rezydencji amerykańskiego prezydenta. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Jabłoński powiedział, że wizyta Karola Nawrockiego w USA powinna być okazją do rozmów przywódców obu państw, między innymi o bezpieczeństwie.
3: O współpracy międzynarodowej, także gospodarczej, w dziedzinie nowych technologii. Myślę, że pan prezydent Nawrocki świetnie wie, jak rozmawiać z Donaldem Trumpem.
2: Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba ma z kolei nadzieje na konkretne rozmowy o dodatkowej liczbie żołnierzy amerykańskich w Polsce.
4: Bo konkretów brakuje. No mam nadzieję też, że prezydent Nawrocki nie będzie marnował swojego prezydenckiego czasu na to, żeby dalej wspierać Zbigniewa Ziobrę.
2: 14 czerwca Donald Trump obchodzi 80. urodziny. Tego samego dnia w Stanach Zjednoczonych przypada Dzień Flagi. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: Przewidziane są też spotkania polskiego prezydenta na Kapitolu, a także z Polonią na Florydzie. A tymczasem Donald Trump zapowiedział, że dziś ma zostać podpisane porozumienie z Iranem. Do tego tematu będziemy powracać. Z Ostrołęki do Łomży przyjechał pierwszy od 33 lat pociąg pasażerski. Na pokładzie był premier Donald Tusk, który podkreślał, że rząd planuje dalszy rozwój połączeń kolejowych w Polsce.
5: I Łomża nie jest wyjątkiem. Łomża jest w jakimś sensie symbolem nowej reguły, bo przywracamy połączenia w bardzo wielu miejscowościach, nie tylko dużych miastach, ale też mniejszych miejscowościach. I w naszych planach jest, i to już realizujemy, włączenie do połączeń dalekobieżnych wszystkich bez wyjątku powiatów.
1: Od dziś do Łomży wracają regularne przejazdy pasażerskie. Koleją z tego miasta będzie można dostać się m.in. do Białegostoku czy Olsztyna. Przypomnę, że również od dziś do końca sierpnia obowiązuje letni rozkład jazdy na kolei. Więcej o tym powiemy w kolejnych porannych informacjach. Ponad 30 tysięcy osób wzięło udział w 29. pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Tegorocznym hasłem wydarzenia było „Z życia wzięte”. Odwiedzający mogli wziąć udział w ponad 650 eksperymentach i pokazach naukowych, spotkać się z naukowcami i dziennikarzami, a także wiele dowiedzieć się na temat otaczającego nas świata. Uczestnicy pikniku mówili, że zabawa była przednia.
6: Przede wszystkim eksperymenty. Bardzo zaciekawiły dzieci. Takie eksperymenty na żywo, robione przez chemików.
7: Zamiast robić z metalu, to robić z drukarki 3D, no i zrobili takie zdalnie sterowane rzeczy i inne takie tam.
8: Dużo wiedzy, w bardzo przystępnej formie podanych, naprawdę jest świetnie.
1: Piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik od tego roku nosi imię fizyka profesora Łukasza Turskiego, który w 1996 roku zainicjował tę imprezę i był jej pomysłodawcą. W informacjach zgodnie z zapowiedzią zaglądamy jeszcze na Mundial, gdzie dziś gęsto od meczów. Dziś i wczoraj nie zabrakło małych niespodzianek. W zakończonym przed godziną spotkaniu grupy C Szkocja wygrała z Haiti 1-0. We wcześniejszym meczu tej grupy utytułowani piłkarze Brazylii zaledwie zremisowali z Marokiem 1-1. A jeszcze wcześniej w wieczornym sobotnim spotkaniu grupy B będąca faworytem Szwajcaria zremisowała z Katarem również 1-1. Mimo prowadzenia Helwetów od 17 minuty po bramce z rzutu karnego i przewagi przez niemal całe spotkanie, Katarczycy nieoczekiwanie wyrównali w doliczonym czasie drugiej połowy. Tymczasem przed chwilą rozpoczęło się spotkanie grupy D Australia-Turcja. Na razie jest 0-0, jest 5 minuta spotkania. O godzinie 19 rozpocznie się spotkanie grupy E Niemcy-Curaçao, a o 22 spotkanie grupy F Holandia-Japonia.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Niedziela będzie burzowa, mokra i chłodna. Zagrzmi głównie na północy, gdzie obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia, a także na zachodzie. W niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść.

do 45 litrów deszczu. Burzom będzie towarzyszył porywisty wiatr i lokalnie opady gradu. W pozostałych regionach przelotnie popada. Na termometrach maksymalnie 13 stopni na Suwalszczyźnie, 15 na Wybrzeżu, 17 na przeważającym obszarze i 18 stopni będzie maksymalnie na Podkarpaciu.

0: wyprodukowanej energii. W części kraju występuje małe lub średnie zagrożenie pożarowe.
1: Klimat. Poranek w Polskim Radiu 24.
2: Punktualnie 7 minut temu minęła godzina 6, jest niedziela, 14 dzień czerwca, 165 dzień roku. Słońce wzeszło o godzinie 4:14, zajdzie 2 minuty przed godziną 21. Dzień będzie trwał 16 godzin i 44 minuty. Jest krótszy od najdłuższego już tylko o 3 minuty. Imieniny 14 czerwca obchodzą Alojzy, Eliza, Elwira, Metody, Michał, Rufin i Walery. Wszystkim Państwu przesyłamy najlepsze i najserdeczniejsze życzenia. Ewa Wasążnik, dzień dobry. Razem będziemy witać tę niedzielę, a zaczniemy jak zwykle od kalendarium historycznego.
3: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
4: Ich bin ein Berliner.
5: Jeśli nam pomożecie, to...
6: Habemus Papam.
7: My, naród.
8: We, the people.
9: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
1: Kalendarium historyczne.
10: 14 czerwca w roku 1864 urodził się niemiecki psychiatra Alois Alzheimer. Jako pierwszy opisał objawy choroby mózgu nazwanej później jego nazwiskiem.
11: Choroba Alzheimera najczęściej występuje u ludzi w wieku podeszłym. I właśnie u tych osób należy szczególnie uważnie obserwować funkcjonowanie pamięci.
10: Ostrzegała profesor Iwona Kłoszewska. Doktor Alzheimer był także szefem katedry psychiatrii na Uniwersytecie Wrocławskim. Dziś setna rocznica urodzin wieloletniej spikerki i lektorki Polskiego Radia Hanny Kamińskiej.
12: Nazywano ich Grekami Nowego Świata. Majowie stworzyli bowiem na terenie Gwatemali, Hondurasu i południowego Meksyku wysoką cywilizację, która wywarła duży wpływ na rozwój kultury tej części kontynentu.
10: Za swoją pracę radiową została uhonorowana złotym mikrofonem. Po zakończeniu kariery w Polskim Radiu pracowała przy realizacji audiobooków. 87 lat kończy dziś pianista Czesław Majewski. Dużą popularność przyniosły mu występy w telewizyjnym kabarecie Olgi Lipińskiej, a także teleturnieju Śpiewające Fortepiany.
13: Postanowiliśmy zrobić coś w rodzaju duetu Marek i Wacek. Podobny repertuar, no bo oni tam mieli bardzo bogaty repertuar i szkoda byłoby nie naśladować. Więc myśleliśmy, że to jest łatwiejsze. Jednak to jest trudne, to trzeba naprawdę poćwiczyć, żeby zgrać się na tyle, żeby nie patrzeć sobie na klawiaturę, żeby to było wszystko perfekcyjnie.
10: Mówił o estradowej współpracy z Januszem Tylmanem. W roku 1939 urodził się dziennikarz i poeta Marek Gaszyński. Był autorem tekstu do jednego z największych przebojów Czesława Niemena.

0: Przez wiele lat Gaszyński był związany z Polskim Radiem i stworzył wiele popularnych audycji muzycznych. 14 czerwca w roku 1940 do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz przybył pierwszy transport więźniów z Tarnowa i Krakowa.
1: Myśleliśmy, że wiozą nas na robotę do Niemiec. Akurat jak nas przewozili przez stację Kraków, to w tym dniu padł Paryż i dowiedzieliśmy się o tym z megafonów, ponieważ ze stacji w Oświęcimiu skręcił pociąg gdzieś na boczny tor. Myśleliśmy, że wiozą nas na robotę do Niemiec. Tymczasem przewieźli nas do piekła.
0: Wspominał ocalały Roman Trojanowski. 70 lat temu powrócił do Polski Stanisław Cat-Mackiewicz, publicysta, pisarz i premier rządu RP na emigracji.
2: Jestem niesłychanie wzruszony, stając na ziemi Polski. Tym, że jestem tak uprzejmie witany, widzę, że Polska nie dzieli się na zwyciężonych i zwycięzców, a tylko na Polaków.
0: Mówił dla Polskiego Radia. 65 lat kończy dziś Boy George, wokalista grupy Culture Club.

0: W 1985 w luksemburskim mieście Schengen został podpisany układ przewidujący swobodę przemieszczania się osób wewnątrz wspólnoty europejskiej. Początkowo porozumienie podpisało 5 państw, z czasem do układu dołączały kolejne kraje. Polska do strefy Schengen przystąpiła w 2007 roku.
1: Właśnie wspominam te wszystkie dni i czasy, kiedy ten most był koszmarem dla nas. Tam mieszkali nasi bliscy, a tutaj myśmy byli, te kontrole były przerażające.
2: No jednak to tak wyglądało, jakby był mur między nami, prawda? No ale teraz to chyba będzie duża integracja.
0: A tak wejście Czech oraz naszego kraju do strefy Schengen komentowali wspólnie mieszkańcy obu części Cieszyna. 14 czerwca w roku 1987 zmarł reżyser i scenarzysta Stanisław Bareja. Dużą popularność przyniosły mu komedie, w których mimo cenzury przedstawiał paradoksy życia w PRL i kpił z realnego socjalizmu.
3: Niech pan nie krzyczy na naszego pracownika. Ja tu jestem kierownikiem tej szatni. Nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi?
4: Tam się uprzejmu daj. No skąd wezmę, jak nie ma?
0: Imię Stanisława Barei nosi tak zwana Mała Obwodnica w Kutnie, mieście, które często pojawiało się w produkcjach reżysera. W roku 1994 zmarł Henry Mancini, kompozytor, aranżer i twórca muzyki filmowej. Jego motyw z filmu Różowa Pantera stał się ponadczasowym standardem. Muzyk za swoje kompozycje otrzymał m.in. 20 statuetek nagrody Grammy i 4 statuetki Oscara.
5: Kalendarium historyczne.
6: Które przygotował Szczepan Pawłosek, a przedstawiła Blanka Pietrzak.
7: Zmiana klimatu.
8: Patryk Michalski, dzień dobry. W tym wydaniu naszej audycji przypomnienie najciekawszych fragmentów naszych rozmów o klimacie i środowisku. Mamy połowę czerwca, a ten czas ma smak truskawek. Nikogo nie trzeba przekonywać, że najlepsze są te polskie z pola, ale jest ich niestety coraz mniej. Plantatorom tych owoców w tym roku nie sprzyja ani pogoda, ani rosnący import tych owoców, które trafiają do dużych sieci handlowych. O tych problemach mówi dr Paulina Sobiesiak-Pęszko z Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt.
9: Po pierwsze, my jako konsumenci jesteśmy coraz bardziej oderwani od w ogóle tego, jak się produkuje warzywa czy owoce. Coraz rzadziej jesteśmy po prostu na polach, mamy kontakt z rolnikami i handlem też owocami, no po prostu rządzą sieci, masowi dystrybutorzy, więc to wszystko odbywa się gdzieś poza nami.
8: Też jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że te truskawki w sklepach w zasadzie pojawiają się w ostatnich latach prawie cały rok. Nie zwracamy może uwagi, skąd one są, ale są.
9: Tak, i to jest też taki powód, dla którego właściwie coraz mniej zauważamy rozpoczęcie tego sezonu truskawkowego.
8: Bo kiedyś to było jasne. Przychodził czerwiec, parę tygodni do połowy lipca trzeba było się najeść
9: trochę wcześniej,
8: truskawek, tak?
9: Prawda? I potem koniec. Mhm. I potem mamy mrożonki i czekamy na następną partię owoców przez cały rok. Dzisiaj to też zanika, dlatego że mamy coraz więcej produktów importowanych. W Polsce w tym kontekście truskawek w ostatnich latach najbardziej upowszechnił się ten import z Egiptu. W związku z tym właściwie już po nowym roku te truskawki cały czas leży śnieg, a u nas one się już pojawiają.
8: No to mamy zdiagnozowane już dwa problemy. Import truskawek czy owoców z zagranicy, to że nie wiemy w ogóle, jesteśmy trochę oderwani od produkcji. Jeszcze jeden problem, czyli skutki zmiany klimatu, pogoda w tym roku, w tym sezonie bardzo trudna dla plantatorów.
9: Rolnikom jest coraz trudniej w ogóle zaplanować sezon. A w przypadku owoców to jest też taka specyficzna działalność, że wystarczy jedna noc z przymrozkami, jakiś grad, jakaś gwałtowne opady deszczu, żebyśmy właściwie, żeby cały ten zbiór został zniszczony. No i to, co obserwujemy w ostatnich latach, to to, że intensyfikują nam się te różne ekstremalne zjawiska pogodowe, rośnie ich częstotliwość. Czyli właściwie tak, mamy od ponad dekady, która też, woda jest też bardzo ważna w tym kontekście truskawek, ale też w ogóle innych owoców czy warzyw. W tym roku mieliśmy bardzo dotkliwe przymrozki i one też były inne niż te w ubiegłych latach, dlatego że przymrozki zazwyczaj miały charakter taki punktowy. w tym roku były bardzo rozległe, objęły bardzo dużą część Polski. Właściwie
5: tak, to w zasadzie mówimy przymrozki.

0: Ale to były temperatury rzędu minus 9, tak, minus 10 stopni w maju nawet.
1: To był mróz. Z drugiej strony sezon wegetacyjny od paru lat rusza nam trochę wcześniej, więc wcześniej się te rośliny zaczynają rozwijać, wcześniej kwitnąć, więc tym bardziej no, są narażone na te konsekwencje pojawiających się niskich temperatur. Tak też było w tym roku. Także rzeczywiście uprawa truskawek czy innych owoców no, zaczyna przypominać jakąś rosyjską ruletkę, czyli rolnik nie wie, czego się może spodziewać, co zgotuje mu pogoda. Do tego dochodzą mu jeszcze rosnące koszty produkcji. Dużo się mówi też w kontekście wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie o rosnących cenach nawozów, środków ochrony roślin, paliwa. To także sprawia, no, że rolnik nie ma tej pewności co do tego, czy uda mu się w ogóle pokryć koszty przy sprzedaży swojego towaru.
2: Potwierdzają to plantatorzy, którzy swoje owoce sprzedają na warszawskim bazarze Wolumen.
3: Słaby ten sezon, bo sporo zmarzło. I cena, słaba cena. Import robotę nam psuje. To znaczy, że bardzo dużo zagranicznej truskawki, nawet w tej chwili tu na bazarze. Bardzo dużo.
4: Czyli niby Polska w polskich łubiankach, ale przyjeżdża z daleka.
3: Nawet pożyczam kolegom łubianek, żeby sobie przesypali.
4: Jak pan w ogóle ocenia, w ostatnich latach ta produkcja jest coraz trudniejsza?
3: Coraz trudniejsza, bo coraz pogody gorsze. Truskawkę spod folii to trzeba co dzień odkrywać, nakrywać. Nie, no coraz gorzej, a ceny coraz niższe. Kilkanaście lat temu to można było sobie z hektara auto kupić, a teraz rower.
5: No ciężko wszystko jest, nie ma wody, co tam jeszcze, przykrywanie, odkrywanie, praca, pracownik, wszystko, a wymogi nie wiem jakie, a cena poniżej krytyki, nie opłaci się.
4: No to co z tą produkcją truskawek w najbliższych latach będzie? No co stanie takim wspomnieniem z dzieciństwa?
5: Nie, będzie wszystko, po prostu przywiozą.
4: Ale najlepsza jest ta Polska z pola, a nie z Grecji.
5: No niestety.
2: Trudną sytuację widać po danych. W 2020 roku truskawki uprawiano w blisko 43 tysiącach gospodarstw na łącznej powierzchni 38 tysięcy hektarów. W kolejnych sezonach oba wskaźniki systematycznie spadały. W 2024 roku powierzchnia upraw wynosiła już tylko 27 tysięcy hektarów, a produkcję truskawek prowadziło 31 tysięcy gospodarstw. Dlatego władze powinny ułatwiać plantatorom sprzedaż bezpośrednią, na przykład na miejskich targowiskach. Jakie inne wsparcie jest potrzebne? O tym ponownie dr Paulina Sobiesiak-Pęszko.
1: Odpowiedzią są te krótkie łańcuchy, czyli co my tutaj mamy? Mamy albo sprzedaż bezpośrednią, albo rolniczy handel detaliczny, ale ważna jest tutaj też współpraca producentów ze sobą. Wiemy, że z tym mamy problem, ale być może też dlatego, że my za mało uwagi poświęcamy budowie takiej infrastruktury żywnościowej na poziomie lokalnym, regionalnym, takiej infrastrukturze, która umożliwiałaby w łatwy sposób no właśnie, przetwórstwo tego towaru, jego dystrybucję. Dystrybucję też do szkół, przedszkoli, tak żeby ten towar nie musiał daleko jechać. Czyli to jest kwestia no po prostu niezbędnych działań, jeżeli chcemy mieć dostęp do lokalnej, sezonowej, świeżej żywności. Paradoksalnie my do tej żywności mamy coraz gorszy dostęp. No i to po prostu absolutnie trzeba zmienić.
4: A czy rolnicy też sami trochę nie powinni przejąć inicjatywy i właśnie no, wychodzić z jakimiś takimi nowymi pomysłami? No, tak do głowy mi przychodzi, jeśli chodzi o truskawki czy inne sezonowe owoce, to taka sprzedaż przy drodze nawet, prawda? Jak się jedzie gdzieś nieraz przez wsie, przez regiony, które są takimi owocowymi zagłębiami, no to są tabliczki na płotach. Świeże owoce, świeże truskawki.
1: Oczywiście, to jest jakaś jedna ścieżka, ale ja bym powiedziała, że my w ogóle próbując rozwiązać czy rozwinąć ten temat krótkich łańcuchów dostaw, stawiamy przede wszystkim na rolnika. Znaczy wymagamy od niego, żeby on lepiej sobie radził z tym marketingiem, komunikacją, żeby pełnił te różne funkcje. A za mało uwagi poświęcamy na zbudowanie odpowiedniego rynku zbytu, którego on już sobie sam nie zapewni. Więc nieważne, jak wspaniały byłby pod względem nie wiem, marketingu, umiejętności też komunikacyjnych rolnik, pewnych rzeczy on sam nie przeskoczy. I to jest ten moment, w którym potrzebujemy i działań z poziomu samorządu lokalnego i działań z poziomu państwa.
2: W ostatnim czasie Ministerstwa Rodziny i Pracy oraz Rolnictwa rozpoczęły pilotaż programu od lokalnego producenta do żłobka. Ma on zwiększyć dostawy świeżych lokalnych produktów do placówek edukacyjnych i ułatwić kontakt między żłobkami a lokalnymi producentami żywności. Na pilotaż przeznaczono 3 miliony złotych. Zapraszam teraz na niedzielny spacer.

0: spacer na warszawskie bulwary. Z nich wspaniały widok na praski, zielony, dziki brzeg Wisły. W takiej scenerii mogą Państwo obejrzeć wystawę Wszystko się zmieni. Zadaje ona pytanie, czy w zmieniającym się świecie i klimacie da się jeszcze żyć jak dotąd? Współtworzą ją niezależne kolektywy artystyczne. O wystawę Marta Hoppe pytała jej kuratorkę, Martę Matysiak.
1: Wystawa plenerowa Wszystko się zmieni to jest wystawa, która trochę opowiada o tym zastanym świecie, ale też pisze scenariusze przyszłości. I zaczynamy tak naprawdę od takiego pojęcia polikryzysu, czyli świata, w którym kryzysy nakładają się na siebie, a katastrofa klimatyczna jest jednym z nich. I właśnie wokół katastrofy klimatycznej kolektywy artystyczne zaproszone do wzięcia udziału w tej wystawie na niej bazują i o niej opowiadają, a osią do tego wszystkiego są zasoby naturalne i ich nieograniczone wydobycie, co nazywamy w sumie ekstraktywizmem. I to jest coś takiego, gdzie zasoby są wydobywane w obecnym systemie gospodarczym, społecznym, ale nie są ponoszone żadne konsekwencje tego, co bardzo wpływa na klimat i bardzo wpływa na życie wielu społeczności i wielu społeczeństw. Więc tak, wszystko się zmienia i cały czas się będzie zmieniać, co już teraz widzimy. Niby zima była, ale ta zima mimo swoich bardzo dużych opadów.
2: Jak na to, co znamy z ostatnich lat, bo jeszcze kiedyś, te zimy takie były zawsze, że były duże opady.
1: Dokładnie, ale nadal codziennie budzimy się, słuchamy wiadomości o bardzo dużej suszy. Więc niby zima była, ale susza dalej postępuje. I to jest coś, co jest w ogóle nieodłącznym elementem naszej codzienności, zwłaszcza teraz, kiedy przychodzą te cieplejsze miesiące. I właśnie od tej suszy też zaczyna się opowieść na wystawie. Ponieważ kolektyw Hydroza, który jest pierwszym pawilonem i to jest pierwsza instalacja, z którą się stykamy, w zależności od tego, z której strony oczywiście idziemy, jeżeli idziemy od Centrum Nauki Kopernik, to będzie pierwszy pawilon. To jest taka instalacja, która troszeczkę zwiastuje przyszłość. I to jest przyszłość, można by powiedzieć, katastroficzna, ponieważ spotkamy się tam z wyschniętą fontanną.
2: Taką fontanną, którą znamy, czy jakąś randomową fontanną?
1: To jest fontanna stworzona specjalnie do tej instalacji przez artystki.
2: Czyli na przykład fontanna Di Trevi, którą znamy, że zawsze była, tylko na rzecz tej wystawy stworzona.
1: Tak, dokładnie tak. I to jest fontanna stworzona na bazie muszli, małży. I ona jest wyschnięta. W środku leży popiół. Stykamy się po prostu z tą suszą i tą degradacją w taki bardzo namacalny sposób i jest ona bardzo obecna i to też jest pierwsze wyjście od tego najbardziej podstawowego zasobu, jakim jest woda. Bez wody nie ma życia.
2: I my o tym dużo mówimy i w audycji Zmiana Klimatu i w ogóle mówi się o tej suszy, słyszymy o suszy i tak wszyscy mieli nadzieję trochę, że ta śnieżna zima sprawi, że nie będzie wiosennej suszy. No nie pomogło, to jednak za małe opady, poza tym wiosna rzeczywiście bez deszczu, więc z suszą dokładnie już mamy do czynienia. I to dotyka i dotyczy nas wszystkich, bo pewnie będą za chwilę dalej na wystawie tematy być może mniej bezpośrednio nas dotykające, ale ta susza, no to widzimy to na co dzień. Widzimy to chociażby uprawiając nawet zwykły ogródek, czy mając kwiaty na balkonie.
1: Dokładnie.
2: Albo robiąc zakupy warzyw, owoców, które będą droższe ze względu na trudności w uprawie.
1: Dokładnie. I to jest właśnie ta pierwsza zmiana, z którą się stykamy i w zasadzie najbardziej namacalna, z którą wszyscy jesteśmy w stanie się w pewnym sensie utożsamić, bo ją po prostu widzimy w naszych codziennych rytuałach i widzimy, jak też nasz portfel na tym cierpi. Więc tak, to jest coś, co najbardziej nas dotyka. Później pawilony, ta opowieść o katastrofie klimatycznej i w ogóle zasobach i temu, jak one są wykorzystywane, nieco się rozwija, bo przechodzimy później do takiego bardziej lokalnego ekosystemu. Stykamy się z instalacją grupy Zakola. To jest grupa artystek, badaczek, która działa w taki dosyć aktywistyczny sposób, chroniąc Zakole Wawerskie w mieście Warszawa, na warszawskim Wawrze. To jest mokradło, które jest bardzo bogate w różne bioorganizmy i różne gatunki roślin, ale też zwierząt. I one właśnie zajmują się nie tyle opowiadaniem historii tego mokradła, ile też przekazywaniem trochę szerzej wiedzy o nim, ale także ochroną tego ekosystemu, co jest bardzo istotne i właśnie ich pawilon jest jednym z może najbardziej rzucających się poniekąd w oczy, ponieważ artystki zamalowały w nim ściany i jak Państwo też zobaczycie, kiedy będziecie spacerować po bulwarach, jest to taki kolor torfowy, kolor właśnie bagna. Instalacja też się nazywa 2,5 metra bagna.
2: Czyli takie błotko trochę.
1: To jest

0: błotko, do którego będzie można zaglądać i w różnych boksach będą pokazane właśnie różne elementy i będzie się snuć opowieść, jak Państwo zobaczą, snuje się opowieść o Zakolu Wawerskim. Będziemy mogli i możemy bardziej poznać po prostu historię tego, tej cząstki środowiska warszawskiego i miejskiego. No i co mogę powiedzieć dalej? Przechodzimy do trochę bardziej zawiłych tematów, ponieważ to już są takie tematy wchodzące na pole łączenia właśnie katastrofy klimatycznej z systemem, w którym żyjemy, z kapitalizmem, z tym, jak działają przepływy między firmami. Spotykamy się z kolektywem Piotrowska Szczęśniak i oni z kolei zrobili instalację opowiadającą o piasku, bo to też jest bardzo ciekawy zasób. My sobie sprawy nie zdajemy w codziennym życiu, jak piasek jest wszędzie obecny. To jest podstawowy budulec do tworzenia jakiejkolwiek infrastruktury. Wydaje się, że jest go bardzo dużo, przecież mamy pustynię. Ale to nic bardziej mylnego, bo piasek z pustyni nie nadaje się do na przykład materiałów związanych z budownictwem. To musi być piasek rzeczny, dlatego że on jest wtedy bardziej chropowaty, mniej obły i lepiej to wszystko wiąże. I właśnie o tym też jest trochę ich instalacja, która opowiada o takich przepływach też globalnych tego zasobu, ponieważ fantastyczna infrastruktura Dubaju, którą znamy doskonale przecież ze zdjęć, mimo że Dubaj jest postawiony na pustyni, nie mogła być zbudowana
1: z tego piasku, który tam był. Musiał być przywieziony.
0: Piasek był sprowadzany między innymi z Australii. I to jest właśnie też trochę o tym, że ta dystrybucja tych zasobów, przepływy, sprzedaż, kontakty, to jest cała logistyka, która gdzieś też produkuje po prostu pieniądz, więc to jest bardzo łakomy kąsek dla ludzi, którzy za wszelką cenę chcą się wzbogacać bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji środowiskowych i społecznych za to.
2: Wystawę można obejrzeć na bulwarze generała Pattona nad Wisłą w Warszawie do końca października. I tym zaproszeniem kończymy dzisiejszą audycję. Bardzo dziękuję za uwagę. Patryk Michalski.
3: Taki mamy klimat. Reklama.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Po reklamie. Autopromocja.
5: Co za dużo, to niezdrowo. AI w firmie można przedawkować, co potwierdzają eksperci z branży IT. O klęsce urodzajów sztucznej inteligencji porozmawiam z prezesem Związku Pracodawców Branży IT, panem Przemysławem Mikusem. Już dziś o 12.30. Marek Klapa, zapraszam.
3: Autopromocja.
6: Minęła godzina 6.30. W Polskim Radiu 24 teraz o tym, ile Europa traci w handlu z Chinami. Eksperci wyliczyli, że to 1 miliard euro dziennie. Chińskie samochody elektryczne zdobywają europejski rynek. Metale rzadkie są bronią w rękach Pekinu. Ale różne unijne stolice wciąż patrzą na Chiny zupełnie inaczej. Czy Unia Europejska przegra tę grę, zanim zdecyduje się w niej zagrać? Czy Chiny to konkurent? Czy już wróg? O tym wszystkim mówił w podcaście Szczyt Europy Grzegorz Stec, ekspert Instytutu Merix, największego europejskiego zespołu badawczego zajmującego się Chinami. Z gościem rozmawiali Beata Płomecka i Maciej Sokołowski.
7: Czy w tym momencie możemy powiedzieć, że Chiny są dla Unii partnerem, wrogiem, konkurentem? Jak można określić te relacje między Unią a Chinami? Jak określić Chiny dzisiaj?
8: Bardzo skomplikowane relacje, dlatego ciężko je określić tylko jednym słowem, ale powiedzmy jest parę tematów, które aktualnie są najistotniejsze w tej relacji. Zdecydowanie mamy do czynienia z takim rozpędzającym się konfliktem gospodarczo-technologicznym pomiędzy Europą a Chinami. No i w tym kontekście mamy do czynienia z tą zmianą, że kiedyś gospodarki Chin i Europy były o wiele bardziej komplementarne, ale z czasem model gospodarki chińskiej i sposób, w jaki Chiny inwestują, zwłaszcza we wzrastające technologie, staje się dla Europy coraz bardziej zagrożeniem. Mamy teraz w dużej mierze do czynienia z tym,

0: że chiński model gospodarczy deindustrializuje Europę. Mniej więcej 500 miejsc pracy jest straconych w Europie codziennie ze względu właśnie w sektorze przemysłu, ze względu na sposób, w jaki działają Chiny. Także mamy do czynienia z tym punktem, gdzie Chiny wschodzą coraz wyżej w ramach łańcuchu wartości. No i powiedzmy, kiedyś to były te mniej istotne produkty, coraz bardziej stają się dla nas konkurentem, no i są w stanie też uniemożliwić nam rozwój, jeśli chodzi o te technologie bardziej przyszłościowe.
1: Ten wyścig, o którym pan mówi, i ta rywalizacja, to jest właśnie ze względu na działanie Chin, czy może ze względu na to, że Unia przestała być taka naiwna w relacjach z Chinami?
0: Zdecydowanie mieliśmy do czynienia z takim zanikiem tej naiwności. To też działo się stopniowo, prawda? Już tak naprawdę od 2016 to już jest mniej więcej taka dekada zmiany europejskiego podejścia w stosunku do Chin. W 2019 mieliśmy też to zredefiniowanie tego, w jaki sposób Unia Europejska postrzega Chiny, i mówi się od wtedy o tym, że Unia postrzega Chiny jako partnera we współpracy, gospodarczego konkurenta i systemowego rywala. No i z czasem strona europejska coraz mocniej naciskała na stronę chińską. Widzimy te problemy, które narastają w naszych relacjach gospodarczych. Mieliśmy też oczywiście do czynienia z kwestią wsparcia Chin dla Rosji przy okazji jej inwazji na Ukrainę. To wszystko zmienia bardzo optykę ze strony europejskiej. Jednocześnie cały czas jest to bardzo istotna relacja, jeśli chodzi o jakby jej rozmiar gospodarczy, ale no, staje się coraz bardziej niewyważona, w związku z czym strona europejska po prostu próbowała negocjować, próbowała znaleźć jakiekolwiek inne rozwiązania. Ostatecznie kończymy na tym, że po prostu niezbędne są rozwiązania jednostronne, gdzie strona europejska po prostu kładzie nacisk na stronę chińską, która jednocześnie wcale się tak nas bardzo nie boi.
2: Beata mówi o naiwności, no ale na czym ta naiwność miała polegać, kiedy przez lata było nam po prostu wygodnie i tanio sprowadzać z Chin mnóstwo towarów? Narzekaliśmy może na jakość, no ale oprócz tego było tanio, było dużo, można było rozwijać europejską gospodarkę dzięki produktom z Chin. I kiedy to się skończyło? Dlaczego to się skończyło?
0: W dużej mierze ta naiwność sprowadza się, powiedzmy, do takich dwóch kluczowych elementów. Jeden element dotyczył oczekiwania, że Chiny zmienią się politycznie. To już, powiedzmy, to zostało odłożone między bajki już dobrych parę lat temu, no ale kiedyś takie oczekiwanie było. Cała ta również bardzo niemiecka idea zmiany poprzez handel i poprzez relacje gospodarcze, no to wszystko zostało gdzieś odłożone i zaparkowane. Druga kwestia to właśnie kwestia tego, w jaki sposób Chiny wzrastały w ramach łańcucha wartości i coraz bardziej stawały się dla nas konkurentem. I tu powiedzmy ta naiwność, że uda nam się w ramach tego wzrostu strony chińskiej wynegocjować jakiegoś rodzaju no, obopólnie akceptowalne rozwiązanie, to stanowi myślenie życzeniowe po stronie europejskiej. No bo w dużej mierze to, z czym mamy do czynienia teraz z perspektywy komunistycznej partii Chin, to pewnego rodzaju wielki technosolucjonistyczny zakład. Po prostu Chiny rzucają bardzo wiele swoich funduszy w rozwój swojego przemysłu, utrzymując obecnie mniej więcej 30% światowego przemysłu, jednocześnie konsumując niewielką część w ramach tego, cały czas inwestując w swój rozwój przemysłu, no i jednocześnie coraz bardziej rozwijając się technologicznie z zamysłem, że kiedyś to wszystko przyniesie bardzo duże korzyści. Jednocześnie no jest to robione z wielkim nakładem finansowym, w sposób bardzo nieefektywny, jeśli chodzi o wykorzystanie tych pieniędzy. No i to jest coś, z czym my nie możemy konkurować.
1: A mówiąc, że się Chińczycy wcale tak tej Unii nie boją, dlatego że Unia jest politycznie słaba, czy gospodarczo jeszcze długo będzie uzależniona od Chin i to się nie zmieni?
0: Po pierwsze, Chiny zwłaszcza teraz czują się bardzo pewnie po tym, jak były w stanie poradzić sobie z naciskiem i z cłami nałożonymi przez Donalda Trumpa. Zagrały swoją kartą, jeśli chodzi o metale ziem rzadkich i o nałożenie restrykcji na ich eksport. I w tym momencie tak naprawdę mamy do czynienia ze Stanami Zjednoczonymi, które złożyły się w tej sytuacji. Mieliśmy też do czynienia ostatnio ze szczytem, podczas którego Donald Trump pojechał do Pekinu, no i z ogłoszeniem strategicznej stabilizacji, no to wszystko w dużej mierze jest pewnego rodzaju tymczasowa kapitulacja ze strony amerykańskiej, no bo z perspektywy Chin czas działa na ich korzyść. Więc to jest jedna rzecz, ten wzrost poczucia pewności siebie po stronie chińskiej. Druga kwestia to brak wiary, że jako Europa jesteśmy w stanie ponieść koszta, dlatego że Chiny, patrząc na nasze społeczeństwa, wychodzą z założenia, że obecnie europejscy przywódcy nie zdecydują się na bardzo kosztowne rozwiązania. rozwiązania. W momencie, kiedy strona chińska próbuje też przekonać nas, że będziemy mieli do czynienia z bardzo silną odpowiedzią ze strony Pekinu.

0: kinu. No i stolice europejskie obawiają się o to, że koszta, które to wygeneruje, sprawią, że wkrótce stracą mandat polityczny, no i będziemy mieli do czynienia ze wzrostem populizmu albo innymi tego rodzaju sytuacjami. Ale jednocześnie Chińczycy tak naprawdę reagują teraz na to, co dzieje się właśnie w ostatnich miesiącach w ramach dyskusji na poziomie unijnym. Czyli mam tutaj na myśli akt przyspieszenia przemysłu, akt dotyczący rewizji aktu dotyczącego cyberbezpieczeństwa oraz obecne dyskusje na temat instrumentu do spraw dywersyfikacji. Wszystkie te rzeczy oczywiście na pewno dla słuchaczy brzmią niesamowicie nudno, ale są bardzo, bardzo, bardzo, bardzo istotne, również z perspektywy Pekinu. Dlatego, że akt przyspieszenia przemysłu może wymusić zakup europejskich towarów, a nie towarów pochodzących z zewnątrz. Akt dotyczący cyberbezpieczeństwa jest w stanie tak naprawdę wyłączyć całą masę chińskiej technologii z europejskiego rynku, no a kwestie dotyczące dywersyfikacji również mogą wymusić na europejskich firmach, żeby nie zależały w tak dużej mierze na imporcie ze strony chińskiej. Także to są z perspektywy Chin, które są egzystencjalnie obecnie zależne od eksportu. To są kluczowe rzeczy, bo rynek europejski jest najlepszym rynkiem, jaki dla Chin dalej pozostaje w dużej mierze otwartym. Także mamy tak naprawdę dość mocne narzędzia, tylko musimy Chiny przekonać, że faktycznie jesteśmy gotowi ich użyć.
1: To żeby porozmawiać bardziej konkretnie, na bardzo konkretnym przykładzie, chińskie samochody elektryczne, które chyba były takim najbardziej jaskrawym przykładem, kiedy wszyscy zobaczyli, okej, możemy kupić samochody taniej, tylko że za chwilę nie będziemy mieć żadnego przemysłu samochodowego na terenie Unii Europejskiej, czy też w Europie. Lub jak się okazało przy próbie wprowadzenia ograniczeń, on już i tak jest na tyle powiązany z tym chińskim, że to producenci samochodów w Europie apelowali, aby tych zmian nie wprowadzać, bo oni obawiali się o swoje fabryki, które już są w Chinach. No i co się z tym stało? Jak to się skończyło?
0: W dużej mierze całym zamysłem zastosowania ceł nie było zamknięcie europejskiego rynku. My działaliśmy tutaj w tym kontekście zdecydowanie inaczej niż na przykład Stany Zjednoczone, czy swego czasu Kanada, która już wtedy wycofała się z tych rozwiązań, które to nałożyły cła rzędu 100%. W naszym wypadku wylądowaliśmy na takich cłach rzędu 40-50%. Dalej przy takich cłach chińscy eksporterzy zarabiają przy okazji eksportu do Europy ze względu właśnie na to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli to, jak dużo wsparcia otrzymują chińskie firmy i większość z nich jest tak naprawdę niedochodowych, dlatego że centrum wyznacza pewnego rodzaju strategię, pewnego rodzaju cel, to wszystko idzie do prowincji, każda prowincja musi stworzyć swojego regionalnego czempiona, który to czempion potem też musi eksportować, no i tworzy się właśnie ta nadwyżka, ta nadpodaż. W związku z czym bardzo często no, ten eksport chiński jest niezwykle tani właśnie ze względu na eksport tej nieefektywności po stronie chińskiej. Więc w dużej mierze zamysł cłami był po części zamysłem na to, że to sprawi, że chińskie firmy będą bardziej skłonne inwestować w Europie po to, żeby otworzyć fabrykę w Europie, po to, żeby uniknąć ceł, zwiększyć jednocześnie swoje zyski. No i dość często obecnie pojawia się też hasło, że cła pod tym kątem powiedzmy zupełnie nie zadziałały. Problem jest troszkę innej natury ze względu na to, że cła zostały nałożone na samochody stricte elektryczne, a Chiny zaczęły zmieniać jakby rodzaj samochodów, które były eksportowane do Europy, obchodząc tak naprawdę w dużej mierze cła, no i to są te głównie samochody, które zalewają też rynek. To jest pewna różnica z rodzajem baterii, z rodzajem zasilania. Tak samo pojawia się więcej chińskich hybryd, które tymi cłami nie były obłożone, ale też często mówi się o tym, że komisja niby wycofała się w ogóle z ceł. Teraz mówimy tylko i wyłącznie o cenach minimalnych, o jakimś rozwiązaniu, co nie jest zgodne z prawdą ze względu na to, że faktycznie komisja stworzyła takie rozwiązanie z cenami minimalnymi, ale jako dobrowolne rozwiązanie dla konkretnych firm, dokładnie odnośnie tego, o czym pan mówił, czyli o konkretnych europejskich firmach, które działają i eksportują z Chin.
2: Chyba Volkswagen skorzystał z takich ułatwień. Właśnie na wniosek chyba Volkswagena to wszystko się zaczęło.
0: Volkswagen, a dokładnie fabryka z prowincji Anhui i również Seat jest powiązany i to dotyczy konkretnego modelu, w związku z czym nie mamy tutaj do czynienia z wycofaniem ceł.
1: No ale sam przykład pokazuje, że te działania Unii Europejskiej chyba niewiele jednak dały, no skoro Chiny łatwo obeszły ten zakaz, skoro okazało się, że te ceny są tak niskie, bo są, wiemy o tym, dumpingowe, są dopłacane przez chińskie władze, no to jeśli na tym przykładzie nic nie możemy zrobić, no to pójdziemy dalej do pierwiastków ziem rzadkich. Podobna sytuacja, taki sam scenariusz?
0: Te

0: metale, które są kluczowe w kontekście i baterii, i rozwiązań również w przemyśle obronności. No, kluczowy temat, gdzie Chiny skorzystały już też z tej karty w 2025 roku, w połowie roku, ogłaszając licencjonowanie eksportu tych metali ziem rzadkich. No i wtedy w dużej mierze doszliśmy do momentu, w którym pewna część, zwłaszcza niemieckiego przemysłu, niemalże stanęła. Byliśmy parę dni od zamykania się fabryk ze względu na to, że nie były w stanie funkcjonować, więc to też wskazało jakby, to jest ta, powiedzmy, broń jądrowa, którą Chiny mają w tych relacjach. Można by z tego wyjść poprzez bardzo duże inwestycje. Do 2030 roku Unia Europejska ma mieć możliwość posiadania 10% w sektorze wydobycia, 40% w sektorze przetwarzania i 25% w sektorze recyklingu. Dalej nie inwestujemy dostatecznie, żebyśmy byli w stanie poradzić sobie stricte z tą zależnością. Ale ponownie sprowadza się to w dużej mierze do kwestii woli politycznej i woli poniesienia kosztów, co można by zrobić szybciej, no bo cała masa firm, które staramy się namawiać, żeby zwiększyły swoją działalność, no dla nich wiąże się to też z pewnego rodzaju ryzykiem i domagają się gwarancji.
1: Czyli zbyt mało ambitne są te propozycje uniezależniające od Chin, bo bazujące na oczekiwaniach państw, że niechętnie, zwłaszcza teraz, przy niespinających się budżetach w wielu państwach i problemach fiskalnych, nie będą chciały ponieść takich kosztów?
0: To pytanie, które jest takim fundamentalnym pytaniem o nasz problem i nasze różnice systemowe z Chinami. Bardzo ciężko w Europie działać nam proaktywnie. Zazwyczaj działamy reaktywnie w momencie, kiedy już problem się faktycznie pojawi, zmaterializuje, no i to daje nam polityczny kapitał do tego, żeby na niego odpowiedzieć. Dlatego, że gdybyśmy mieli teraz ponieść duże koszta po to, żeby uniknąć pewnego rodzaju problemu, który być może się nie wydarzy. Być może Chiny nie zdecydują się na wykorzystanie tej broni, tej zależności, prawda? Problem z tym myśleniem oczywiście jest taki, że przez to bardzo wiele decyzji w Europie podejmowanych jest z tym widmem tego miecza Demoklesa, który gdzieś tam nad nami wisi. I to ogranicza naszą zdolność do działania w sposób asertywny.
1: A w przypadku tych metali ziem rzadkich, to co można by było zrobić inaczej, lepiej i szybciej?
0: To przede wszystkim kwestia dostępu do metali ziem rzadkich, konkretnych umów handlowych i tutaj w dużej mierze też przegrywamy ze Stanami Zjednoczonymi, które inwestują ambitniej, szybciej, zwłaszcza też w Ameryce Południowej, ale to przede wszystkim kwestia inwestycji w zdolność przetwarzania w Europie, dlatego że to jest ta nasza główna zależność od strony chińskiej. To wiąże się też z całą masą problemów natury ekologicznej przy okazji tego rodzaju działania. Ale duży problem jest taki, że trzeba by tak naprawdę firmom zagwarantować z wyprzedzeniem, że będą w stanie te dobra sprzedać po konkretnej cenie, dlatego że w dużej mierze no, rodzi to ryzyko, miałyby zwiększyć swoją produkcję i na przykład wtedy Chiny nagle dodatkowo zalewają rynek, obniżając cenę, co doprowadza do bankructwa. Więc biznes w sposób całkiem rozsądny domaga się jakichś gwarancji, które są kosztowne.
2: Czyli te unijne zasady wolnego, otwartego rynku, rynku, który sam reguluje ceny, są wykorzystywane przeciwko Unii. Czy Unia musiałaby od tych swoich własnych zasad odejść, aby wygrać z rynkiem, który te ceny reguluje, z rynkiem komunistycznym z kolei?
0: To są faktycznie fundamentalne pytania, na ile idea zwiększenia naszego bezpieczeństwa sprawia, że powinniśmy od pewnego rodzaju zasad czy norm odejść albo podchodzić do nich po prostu w sposób bardziej zniuansowany.
1: Komisja Europejska, no znana jest z tego, że jak trzeba, to sięga po niestandardowe rozwiązania. Wspomnę chociażby roaming, najprostszy przykład. Nie sposób sobie było wyobrazić wcześniej, że Komisja Europejska zacznie regulować rynek, ale skoro rynek sam się nie chciał uregulować, to proszę, przepisy są, roamingu nie ma, więc może trzeba by było właśnie zrezygnować z tych swoich reguł, zasad, przywiązania do nich.
0: Sama Unia Europejska została stworzona w ramach tworzenia pewnego rodzaju zasad wolnego rynku, handlu, konkurencji, regulowania konkurencji w ramach naszego wspólnego rynku. Świat idzie w inną stronę i teraz my musimy się adaptować, co jest dla Europy trudne.
2: Do czego tak naprawdę Chiny dążą? Jaka jest ich ta meta, do której oni chcą dojechać? Czytając te założenia polityki, no można długofalowej, bo Chiny mają właśnie, po pierwsze nie mają wyborców, którzy by się tak bardzo muszą przejmować, po drugie mają dużo czasu i długą perspektywę, a nie do kolejnych wyborów właśnie. No jeśli zniszczą także europejski przemysł, to zniszczą sobie też ten rynek zbytu, który jest dla nich tak ważny. Jeśli nie będzie bogatych konsumentów, no to i produktów chińskich też nie będą oni potrzebować, bo nie będzie ich nawet stać i na takie produkty. Czy Chiny rzeczywiście

0: chcą z nami prowadzić taką wojnę, chcą przejąć ten rynek, chcą zastąpić firmy europejskie. Co chcą osiągnąć Chiny w tej długiej perspektywie?
1: Chiny wyciągają wnioski dokładnie z tego rodzaju błędów, które zostały popełnione przez Europę oraz Stany Zjednoczone w kontekście deindustrializacji. W związku z czym całym założeniem ze strony Pekinu jest to, że niemalże w dobrym marksistowskim stylu kwestia posiadania mocy przerobowych i mocy produkcyjnych jest kluczowa. W związku z czym chodzi o to, aby zatrzymać w Chinach zdolność produkcji tych dóbr również niższego rzędu i coraz bardziej wspinać się po łańcuchu wartości. Jednocześnie przekonanie jest moim zdaniem takie, że Europa nie będzie biednieć dostatecznie szybko, żeby był to problem z perspektywy chińskiej, a z drugiej strony mamy do czynienia z rynkami wschodzącymi, z którymi Chiny starają się budować jak najbardziej relacje i tworzyć dostęp również dla swoich technologii w ramach tych wschodzących rynków w innych regionach świata. Także próbując w pewien sposób uprościć perspektywę chińską i zredukować ją do jednego słowa, po pierwsze powiedziałbym, że nie jest to konkretnie wizja Chin, tylko wizja Komunistycznej Partii Chin, bo to jednak jest przede wszystkim ten interes jest nadrzędnym interesem, jeśli chodzi o to, co Chiny robią. No i jest to kwestia bezpieczeństwa politycznego i kontroli, po to, żeby nic nie zagroziło stabilności Komunistycznej Partii Chin.
2: Szczyt Europy.
3: Komisja Europejska próbuje znaleźć sposób, żeby ograniczyć dostęp Chin do unijnego rynku. Komisja Europejska oczywiście może zaproponować projekty przepisów, tylko pytanie, co z tym potem zrobią państwa członkowskie.
0: I tu wraca kwestia wspólnej polityki zagranicznej Unii Europejskiej. No bo w tym wypadku do końca wspólna to ona nie jest i przekonamy się o tym najlepiej na najbliższym szczycie Unii Europejskiej 18 czerwca, czyli już za tydzień, gdzie liderzy właśnie zaplanowali taką dyskusję, choć przecież nie o Chinach, bo słowo Chiny tutaj nie pada.
3: To znaczy o Chinach, ale nie wpisali tego do agendy spotkania. Ma być dyskusja o wyzwaniach geopolitycznych.
0: I ekonomicznych, tak? Geoekonomicznych, tak to jest ładnie chyba tutaj nazwane. No ale śmieje się z tego także premier Belgii, Bart De Wever, który mówi, że właśnie jest to śmiechu warte, że chcemy rozmawiać o Chinach, a boimy się nawet wpisać w dokumenty nazwę tego kraju.
3: Faktycznie, żeby nie było tak konfrontacyjnie bardzo, Unia o Chinach będzie rozmawiać, ale w tytule debaty Chin państwo nie znajdą.
0: Więc takie gesty dyplomatyczne, tak jak to odwołane spotkanie, które jest odczytywane w Brukseli jako właśnie taki afront, wskazanie ze strony Pekinu, że nam się to nie podoba, że Chinom się to nie podoba, no to także coraz więcej takich tekstów, opinii można przeczytać w chińskiej prasie na temat Unii Europejskiej. I tu też Bruksela wyłapała, że komentarz chińskiej państwowej agencji informacyjnej zaznacza, że Pekin wcale nie chce wojny handlowej z Unią, ale podejmie zdecydowane środki zaradcze, jeśli Unia ponownie zacznie atakować chińskie firmy lub produkty. Więc komentarz agencji informacyjnej, ale komentarz władz Chin po prostu. No i inny taki chiński dziennik Global Times, organ partii komunistycznej, po prostu pisze wprost: Unia nie powinna i nie może sobie pozwolić na prowadzenie wojny handlowej z Chinami.
3: Z jednej strony chińskie doniesienia, a z drugiej strony europejska prasa, która w ostatnich tygodniach rozpisywała się o tym, co Chiny robią na unijnym rynku. Chociażby niedawno, kilka dni temu pojawił się artykuł w belgijskiej prasie, który jasno stwierdza, że sektor chemiczny w Unii Europejskiej krwawi, że to, co robi Unia Europejska, nie reagując na ekspansję Chińczyków, to po prostu przemysłowe samobójstwo, że już zamykane są kolejne koncerny, zwalniani są ludzie, to wszystko jest niebezpieczne.
0: Wróćmy więc do rozmowy z naszym ekspertem, bo Grzegorza Steca z Instytutu Merix pytamy także o te podziały wewnątrz Unii.
2: Szczyt Europy.
3: Od wielu, wielu lat mówi się o tym, że Niemcy w trosce o swoje firmy, o swoje sektory, no nie chcą zrywać tych relacji, bo się boją, bo są obecne na rynku chińskim, bo się boją, że właśnie dostaną rykoszetem i wtedy się już nie pozbierają. Ale po drugiej stronie mamy kraje, które z kolei naciskają na tą bardziej taką twardą postawę wobec Chin. Wydawałoby się, że w tej grupie jest Francja, ale potem widzimy prezydenta Francji, który spotyka się z Xi Jinpingiem i mowa jest o interesach. No to właściwie dla Chin to jest taki łakomy kąsek.
1: Po części tak, ale akurat Francja moim zdaniem jest tu bardzo ciekawym przykładem, dlatego że pomimo, że Macron buduje relacje z Xi Jinpingiem, jest to też kwestia właśnie współpracy gospodarczej, to jednak to Francja przede wszystkim naciska na politykę przemysłową.

0: w ramach dyskusji europejskich. Także jeśli mówiliśmy chociażby o tych właśnie cłach na elektryki, to w dużej mierze nacisk francuski doprowadził do tego, że faktycznie w tym kierunku poszliśmy. Tak samo Francja naciska na kwestie związane z kwestią aktu przyspieszenia europejskiego przemysłu. Także mamy tutaj do czynienia z tym, że Francja pomimo tego, że gra właśnie w tę grę próby wspierania jakichś swoich interesów i konkretnych firm, jednocześnie bardzo naciska na to, żeby Europa była bardziej asertywna. Niekoniecznie mamy do czynienia z tego samego rodzaju działalnością po stronie niemieckiej. Tu jest to powiedzmy pewnego rodzaju hamulcowy, to może za duże słowo, aczkolwiek zdecydowanie niezdecydowany, nieprzekonany aktor, którego przekonać trzeba po to, żeby zdecydować się na bardzo ambitne rozwiązania po stronie europejskiej.
1: Pamiętamy niemiecką prezydencję, kiedy w grudniu jeszcze kończyła się prezydencja, kolanem Angela Merkel dociskała porozumienie z Chinami, które i tak się potem wysypało, bo były sankcje te praw człowieka dotyczące i potem wszystko się posypało, no ale to pokazywało, jak bardzo potrafią Niemcy, jak bardzo Niemcom zależy w Unii Europejskiej na tych relacjach z Chinami, że nie zwracając uwagi na żadne inne kraje, forsują swój interes, będąc jednocześnie krajem przewodniczącym Unii.
0: Też po części właśnie Niemcy odczuwają najsilniej ten drugi szok, tak zwany second China shock, przez który przechodzimy jako Europa, dlatego że mieliśmy już do czynienia z takim jednym szokiem gospodarczym, zwłaszcza dotyczącym paneli solarnych i zostaliśmy wygryzieni z całego światowego rynku w dużej mierze na tym etapie. No a teraz mamy do czynienia z takim drugim szokiem, zwłaszcza w przemyśle motoryzacyjnym, również w odniesieniu do chociażby rozwiązań telekomunikacyjnych. No i tutaj w dużej mierze, zwłaszcza w tym przemyśle motoryzacyjnym, to głównie Niemcy. Jeśli chodzi o poziom zamykania się fabryk i utraty miejsc pracy, no to tutaj to właśnie Niemcy mierzą się z największym naciskiem. No i to oczywiście potem uderza też w ich poddostawców, co też uderza w Polaków. Mamy tutaj do czynienia z całym systemem naczyń powiązanych.
2: Tylko że Chinom łatwo jest to rozgrywać, no właśnie dlatego, że nie ma tej jednolitej polityki wobec Chin. Nie ma jej także dlatego, że wiele krajów prowadzi własne interesy, ale także Chinom zależy na tym, aby dotrzeć do tych krajów indywidualnie, aby jakiś sposób zachęcić ich, przekonać do siebie. Czy my wiemy, czy to są tylko takie oficjalne, gospodarcze zachęty, czy tam za tym też mogą być jakiegoś rodzaju inne groźby, naciski, właśnie sankcje, groźby odcięcia, zamknięcia. Litwa przechodziła to na własnej skórze wyraźnie kilka lat temu, kiedy Litwa, niewielki kraj, stawiała się tym Chinom.
1: No, otworzyła przedstawicielstwo Tajwanu chyba, to się od tego zaczęło, tak, u siebie?
0: To znaczy Litwa zdecydowała się na otworzenie tego przedstawicielstwa, ale z inną nazwą, dlatego że zazwyczaj to są przedstawicielstwa Tajpej, a Litwa zdecydowała się na otworzenie przedstawicielstwa Tajwanu, co właśnie wiązało się z bardzo dużym naciskiem ze strony chińskiej. Nie mieliśmy do czynienia z pewnego rodzaju formalnymi sankcjami albo ograniczeniem dostępu dla litewskich produktów na rynek chiński, tylko po prostu na przykład akurat Litwa znikała z systemu online, gdzie można było rejestrować eksport dóbr. No i jak sobie z takim problemem radzić? Ale jednocześnie Litwa moim zdaniem nie powinna być dla nas punktem odniesienia czy wyznacznikiem, dlatego że po prostu eksport litewski do Chin był tak znikomy, że z ich perspektywy no to nie stanowiło to jakiegoś problemu i również Chiny czuły się bardzo pewnie w tego rodzaju relacji z o wiele mniejszym państwem, gdzie Chiny myślą w taki sposób bardzo siłowy, nazwijmy to, jeśli chodzi o różnice w potencjale partnerów.
2: Ale ten szok 2.0 oznacza, że są jeszcze kraje w Unii Europejskiej, które chcą i chętnie współpracują z Chinami, czy są już tylko takie, które obawiają się reakcji Chin i nie chcą stanowczej reakcji Unii Europejskiej ze strachu?
0: To już wymagałoby wejścia w głowy decydentów, jakby co nimi motywuje, ale zdecydowanie no, obie te rzeczy, one się wzajemnie nie wykluczają. Dlatego, że nawet jeśli pomyślimy chociażby o kwestii hiszpańskiej, Pedro Sanchez jest bardzo zdecydowany na to, aby uzyskiwać chińskie inwestycje w przemyśle motoryzacyjnym w Hiszpanii, odwołując się nawet do retoryki, która jest bardzo dogodna dla Pekinu przy okazji chociażby jego ostatniej wizyty w Pekinie, ale jednocześnie nawet ta Hiszpania, jeśli chodzi o głosowanie odnośnie ceł w stosunku do samochodów elektrycznych, wstrzymała się od głosu, a nie oponowała. I również przy okazji ostatniej rozmowy na poziomie Komisji Europejskiej,

0: Europejskiej. No, mieliśmy do czynienia z tym listem, który został wcześniej wysłany z wsparciem dla pomysłów komisji na bardziej asertywną politykę ze strony Chin. No i podpisały go Francja, Hiszpania, Włochy, Holandia i Litwa, gdzie Hiszpania potem się z tego wycofywała, no bo to wyciekło, a nie powiedzmy, nie wiąże się to z tą linią, którą Hiszpania idzie, tym tonem, w który Hiszpania idzie publicznie. No ale czy zamknięcie się na rynek chiński, czy jest tak naprawdę rozwiązaniem, którego w ogóle chcemy, ze względu na to, że na przykład jeśli chodzi o zieloną transformację, no to możemy uzyskać bardzo dużo tanich dóbr, które umożliwią nam, czy ułatwią nam przeprowadzenie zielonej transformacji. Jednocześnie wiążą się z tym bardzo duże pytania o kwestie chociażby związane z cyberbezpieczeństwem. W związku z czym tu ponownie możemy sobie stworzyć tak naprawdę kolejną zależność i to właśnie sprawia, że jest to bardzo trudne pytanie.
1: No i stałoby w sprzeczności z tymi przynajmniej zapowiadanymi działaniami przez Komisję Europejską dotyczącymi cyberwspółpracy i wykoszenia właściwie, bo to do tego by się sprowadzało, wszystkich chińskich operatorów, bo to, że są z sieci 5G wykluczeni, to już przerabialiśmy kilka lat temu, ale teraz ma to dotyczyć właściwie całej sfery AI cyfrowej.
0: Tutaj właśnie dwa problemy, jakby jeden z takich kluczowych problemów to kwestia kompetencji. Dlatego, że tak komisja w 2019 roku wypuściła rekomendacje dotyczące właśnie wykorzystania dostawców wysokiego ryzyka w ramach sieci 5G, no, co dotyczyło w dużej mierze Huawei i ZTE, no ale ostateczną decyzję podejmowały państwa członkowskie. Co również w Polsce widzieliśmy, jak długo zajęła tak naprawdę dyskusja odnośnie aktu dotyczącego cyberbezpieczeństwa dokładnie w przemyśle telekomunikacyjnym. Także tu też mamy i to jest też coś, na co Chiny rozgrywają, czyli kwestia opóźnienia naszych działań. Biorąc dwa kroki w tył i patrząc na taki szerszy obraz tego, czego Chiny oczekują od Europy, to jest w dużej mierze kwestia dostępu do rynku. Europa powinna być spokojnym rynkiem zbytu, który nie będzie się za bardzo odzywał, tylko będzie kupował i... Więc w dużej mierze to kwestia takiej bardzo prewencyjnej polityki ze strony Pekinu. Pekin nie stara się uzyskać czegoś konkretnego z naszej strony, tylko sprawić, żebyśmy nie uczestniczyli w jakichś próbach ograniczania chińskiego wzrostu. Próba sprawienia, żeby Europa nie nakładała ograniczeń na dostęp Chin do europejskiego rynku i próba sprawienia, żeby Europa nie nakładała ograniczeń na dostęp do europejskiej technologii, gdzie w ramach konkretnych nisz dalej Chiny tego dostępu potrzebują.
2: Z Grzegorzem Stecem, ekspertem Instytutu Merix, rozmawiali Beata Błomecka i Maciej Sokołowski.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Trafi do aresztu na 3 miesiące. Patomorfolożka z Podkarpacia usłyszała zarzuty m.in. z bezczeszczenia zwłok. Czy dojdzie dziś do podpisania porozumienia amerykańsko-irańskiego? Tak twierdzi Donald Trump. Teheran zaprzecza. To będzie mokra i burzowa niedziela. Synoptycy wydali alerty na terenie 11 województw. Minęła 7. Rafał Boguta. Zapraszam. Trzy miesiące spędzi w areszcie patomorfolożka Magdalena H. Była właścicielka działki w Lutoryżu koło Rzeszowa, na której znaleziono szczątki 32 płodów i odpady medyczne. Sąd przychylił się do wniosku śledczych i podzielił ich argumentację dotyczącą konieczności izolowania kobiety. Tłumaczy naczelnik pierwszego Wydziału Śledczego w Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie Wojciech Przybyło.
2: Argumentacją był fakt możliwości mataczenia w przedmiotowym postępowaniu i wpływania na zeznania ewentualnie przesłuchiwanych na dalszym etapie świadków oraz obawa wymierzenia surowej kary i ta właśnie surowa kara mogłaby motywować podejrzanych do tej pierwszej przesłanki, czyli wpływania na ewentualne dalsze zeznania nieustalonych jeszcze świadków.
1: Zdaniem mecenas Patrycji Hobel nie ma powodu, by stosować wobec podejrzanej tak surowe sankcje.
3: Obrona zaproponowała środki o charakterze wolnościowym, zakaz opuszczania kraju i dozór policji w wymiarze 5 dni w tygodniu. Tym bardziej, że moja klientka jest osobą z 30-letnim stażem.

0: stażem zawodowym, o nieposzlakowanej opinii.
1: Magdalena H. usłyszała zarzuty dotyczące zbezczeszczenia zwłok, a także porzucenia odpadów niebezpiecznych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania. Grozi za to do 12 lat więzienia. Donald Trump napisał na platformie Truth Social, że dziś ma zostać podpisane porozumienie z Iranem. Amerykański prezydent dodał, że po tym od razu zostanie otwarta cieśnina Ormus. Według doniesień medialnych umowa miałaby być podpisana zdalnie. Tymczasem szef irańskiego MSZ Esmael Baghaei mówił wcześniej, że do fizycznego podpisania umowy nie dojdzie dziś. Za to prawdopodobne są kolejne dni. Memorandum ma mieć 14 punktów i ma uzgodnić multilateralny rozejm i wstrzymanie walk w regionie. Wątek nuklearny nie będzie częścią porozumienia, ma być omawiany w osobnych rozmowach. Rosyjskie drony uderzyły na Mikołajów na południu Ukrainy. Według lokalnych władz celem była infrastruktura transportowa i energetyczna. Na razie nie ma informacji o ofiarach ani rannych. Strona ukraińska również przeprowadziła kilka ataków dronowych w całej Rosji. Uderzenie spowodowało m.in. pożar w zakładach azotowych w Nowomoskowsku w obwodzie Tulskim. Według niezależnych mediów na skutek ataku wybuchł tam pożar. Część produkcji tamtejszych zakładów azotowych jest przeznaczona na potrzeby armii. Do poważnej eksplozji doszło też w obwodzie smoleńskim, gdzie prawdopodobnie została uszkodzona infrastruktura kolejowa. Więcej pociągów nad morze, wydłużone kursy i podwójne zestawienia Pendolino do niektórych miejscowości nadmorskich. O północy wszedł w życie letni rozkład jazdy na kolei. O szczegółach Aleksander Przoniak.
2: Na tory wyjadą dodatkowe pociągi, które zabiorą pasażerów m.in. do Ustki, Kołobrzegu i Trójmiasta. Od dziś pociągiem będzie też można dojechać do Łomży. Jak mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak, miasto wróciło do sieci kolejowej po ponad 30 latach.
3: Tam po 33 latach przywracamy połączenia pasażerskie, bo 30 ponad latach i do Łomży, i do Śniadowa, i do Ostrołęki.
2: W czasie wakacji ponownie zostanie uruchomiony międzynarodowy pociąg do chorwackiej Rijeki. W tym roku jest więcej miejsc i więcej kursów. Jak mówi rzecznik spółki PKP Intercity Michał Wrzosek, składem będzie też można dojechać nad słoweńskie wybrzeże.
4: Nowością jest wagon do Kopru. Pasażerowie będą mogli dotrzeć do największego miasta słoweńskiego wybrzeża.
2: Wakacyjny rozkład jazdy na kolei będzie obowiązywać do końca sierpnia. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
1: Dodajmy, że Łomża wróciła na kolejową mapę Polski po 33 latach. W informacjach teraz Warszawa. Ulicami stolicy przeszła po raz 25. Parada Równości. To jubileuszowy przemarsz osób LGBTQ+, i wszystkich, którzy popierają tolerancję i różnorodność. W paradzie wziął udział m.in. Włodzimierz Czarzasty. Marszałek Sejmu mówił w TVP Info, że popiera miłość i tolerancję.
5: Świętujemy wolność. Niech każdy robi to, co chce. Niech tolerancja zwycięży. Niech ludzie trzymają się za ręce. Niech ludzie się kochają.
1: Uczestnicy Parady Równości podkreślali, że chcą poprzez zabawę pokazać, że każdy ma równe prawa.
6: Każdy przyzwoity człowiek powinien tu być, bo ludzie mają równe prawa i trzeba to respektować. I powinniśmy starać się być cywilizowanym krajem, w którym ludzie się nie krzywdzi, tylko wspiera.
7: Chcemy uczestniczyć w tej paradzie, chcemy pokazać się, chcemy też po prostu
8: pokazać,
7: móc być...
8: że też istniejemy, a przy okazji dobrze się bawić.
1: Parady Równości odbywają się w Warszawie od 2001 roku. Dwukrotnie w 2004 i w 2005 roku były zakazywane przez władze stolicy. Zaglądamy jeszcze na piłkarskie Mistrzostwa Świata, a dokładnie do kanadyjskiego Vancouver. Tam po pierwszej połowie Australia prowadzi z Turcją 1-0 w meczu grupy B. Druga połowa rozpoczęła się właśnie w tej chwili. Przed nami jeszcze dwa wieczorne spotkania o godzinie 19 na stadionie w Houston. W Teksasie rozpocznie się mecz grupy E, w którym utytułowani Niemcy zagrają z debiutantem na turnieju drużyną Curaçao. A o 22 na stadionie w Dallas, także w Teksasie, początek spotkania grupy F, Holandia-Japonia.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Synoptycy ostrzegają przed burzami i wydają ostrzeżenie pierwszego stopnia dla 11 województw bez alertów tylko w pasie południowym od Dolnego Śląska po krańce Lubelszczyzny. Burzom będzie towarzyszył porywisty wiatr, ulewny deszcz i lokalnie opady gradu. W pozostałych regionach przelotnie pada. Na termometrach maksymalnie od 13 do 18 stopni.

0: i Walery. Wszystkim Państwu składamy najserdeczniejsze i najlepsze życzenia. Pozdrawiamy także tych, którzy dziś świętują swoje urodziny albo obchodzą ważne jubileusze. Ewa Wasążnik, dzień dobry.
1: Reportaż na rano.
0: Dzisiaj w reportażu będziemy zachwycać się światem, bo jego bohaterka wsłuchuje się bardzo uważnie w to, jak świat brzmi, ustawia cierpliwie sprzęt nagrywający i zaprasza do swojego pełnego odgłosu świata. Bohaterką reportażu, który za chwilę wysłuchamy, jest dr Izabela Dłużyk, dokumentalistka dźwiękowa i rejestratorka dźwięków natury. Od urodzenia niewidoma, została uhonorowana tytułem Człowiek bez barier 2025 roku.
2: Kiedyś otworzy okno, o właśnie, już słychać, co się dzieje na zewnątrz. Już zrobiło się pięknie. Kosy w oddali, wróble. Nawet w takim hałasie jak teraz, gdzie słychać samochody, też od wilgotnego powietrza. Tu się tyle dzieje.
3: Zainteresowanie przyrodą jest chyba najbardziej ironicznym zainteresowaniem, które może mieć osoba niewidoma. No bo przecież jak chce się wybrać gdzieś na jakieś bagna czy cokolwiek, nie zrobi tego sama, tak? Nawet do lasu jak chcę iść, to wcale nie jest powiedziane, że da radę, bo to zależy, jakie tam są ścieżki. I dlatego ja wiem, że gdybym widziała i stałoby się tak, że zainteresowałabym się przyrodą, to to wyglądałoby zupełnie inaczej. W ogóle byłam w zupełnie innym miejscu, prawdopodobnie studiowałabym ornitologię. Moje życie wyglądałoby zupełnie inaczej. I ja to wiem, bo tak po prostu by było. I znowu, to jest to, czy mam żal? Nie mam żalu w jakimś takim sensie, że no nie wiem, to wszystko nie wyszło, tak? Ale ja wiem po prostu, że jest inaczej i że to zdefiniowało wszystkie priorytety w moim życiu, bo tak było, tak jest.
4: Nawet nie będę jakby butu zakładać, bo nie ma takiej potrzeby.
5: Ale kurtkę tak.
4: Tak, kurtkę założę. Na tarasie mamy taki stół przy drzwiach balkonowych bezpośrednio, bo nie mam jeszcze mebli ogrodowych wyniesionych, więc możemy sobie tam na spokojnie usiąść i możemy sobie po prostu porozmawiać, poczekać. Mamo, my wychodzimy na taras po prostu. Tam z drugiej strony też można przejść, jakby wiesz, tam tymi drugimi stopniami, jakby ci było wygodniej, bo idziemy tu.
5: Idę za tobą.
4: No nie wiem, jak chcę wyjść do lasu, bo taka piękna pogoda, o. Nie wyjdę, z kim wyjdę? Do kogo mam się zwrócić? No nie wiem, no to też nie jest tak, że mogę od rodziny wymagać, słuchajcie, wiecie co, chodźmy sobie do lasu teraz. A ja bym wychodziła, bym bardzo dużo wychodziła, gdybym mogła. I jak szczególnie w środowisku przyrodniczym, czy tam osoba, które bardzo dużo chodzą po lesie, po różnych ścieżkach, obserwują to tam, to i tak dalej, ja tego nigdy nie będę mogła robić. Bo nie będę mogła. I no mam trochę żalu do tego, że to inaczej wygląda, tak? Ja pamiętam, kiedyś przeczytałam takie zdanie takiego profesora ze Stanów Zjednoczonych, nie pamiętam, jak on miał na imię, ale taki człowiek sukcesu, wykładał i tak dalej, więc nie, że jakiś niezrehabilitowany, jakby to można powiedzieć, tak? Miał psa przewodnika i tak dalej i on napisał jedno zdanie po angielsku. Blindness is a grievous disability, czyli brak wzroku jest niepełnosprawnością, nad którą w zasadzie powinno się płakać. To naprawdę są rzeczy, które nam wychodzą, jak my próbujemy słuchać.
3: Zacznę może od tego, że podłączę do tego rejestratora Zoom, podłączę te XLR-y. Tak myślałam, wiesz co, żeby nagrać tego kosa, tylko że on ma kilka tutaj miejsc i nigdy nie wiadomo tak naprawdę, które wybierze. Jak to tu będzie pasowało? Tak, to będzie tak, to będzie tak. Jeden klik. No dobrze.
4: To, że ptaki, to takie jest trochę uproszczenie, które się jakoś tak przyjęło i ja też czasami nawet sama go używam.
3: ale w zasadzie

0: to wynika z tego, że po prostu ptaki najczęściej się odzywają. To jest taka grupa zwierząt, która naprawdę najczęściej się odzywa. Bo na przykład nawet jak popatrzymy sobie na płazy, no to one mogą być bardzo aktywne głosowo, ale to tylko jest sezonowo, a generalnie ptaki nawet poza okresem, kiedy śpiewają intensywnie, to jednak też mają bardzo często dużo do powiedzenia. Ale tak naprawdę mnie interesuje wszystko. Nagrywam i różne świerszcze, i pasikoniki, i turkucie podjadki, i pszczoły, i trzmiele, i szerszenie, jak akurat mam okazję. Więc w zasadzie to nie tylko ptaki, jakieś te różne, czy ssaki, chociaż ssaki się trudno nagrywa, bo częściej je widać niż słychać, ale te wszystkie jakieś lisy, sarny, dziki, jak mi się uda, na jelenie jakoś próbuję się wybrać, tak żeby dobre nagranie zrobić, już chyba trzeci raz będzie w tym roku. No mam jakieś, ale to wszystko tak z daleka, żeby dobre rykowisko nagrać. No i płazy. Płazów też mam dużo, tylko że płazy się też nagrywa bardzo trudno, bo te miejsca, w których one się zbierają, na przykład wiosną, to są często bardzo efemeryczne, czyli rok temu było oczko, w tym roku nie ma oczka. Rok temu bajoro gdzieś tam było, w tym roku wyschło, nie ma, tak? I jakby wcale nie ma aż dużo takich miejsc, żeby móc przewidzieć, że tak jak one były tam rok temu, tak samo będą w tym roku. To mi daje po prostu zachwyt. I to jest tak bardzo jakieś niedocenione słowo, mam wrażenie, współcześnie, bo my szukamy efektu wow. A zachwyt jest zupełnie czymś innym niż efekt wow. Jak ktoś się zdecyduje na spróbowanie, nie wiem, kokainy, to też ma efekt wow. Ale czy to jest zachwyt? No, miałbym wątpliwości jednak, tak? Przyroda nie jest zagłuszaczem. Tak jak chociażby telewizor czy radio może być. I tutaj pojawia się problem, bo są osoby, które boją się po prostu wejść w tą przestrzeń i zawsze chcą mieć coś w tle nieprzyrodniczego, tak, bo to wymaga jakiegoś pewnego rozproszenia uwagi, która inaczej mogłaby pójść na wejście gdzieś głębiej, a to by mogło skończyć się zadawaniem sobie pewnych trudnych pytań, które mogą nas cofnąć wstecz, tak? Słuchanie przyrody jest bardzo ważne, bo ono, jeśli my to praktykujemy regularnie, to ono nas otwiera na te przestrzenie, które zanim się gdzieś nazbierają, tak, osad z połowy życia, to mamy szansę dotrzeć do nich wcześniej i na pewne rzeczy zareagować. My bardzo w świecie potrzebujemy piękna. Szczególnie teraz, kiedy coraz więcej dociera do nas różnych negatywnych informacji, bo wiadomo, że na tym po prostu tak bazują media. My coraz niżej sobie poprzeczkę stawiamy, jeśli chodzi o to, na ile jesteśmy w stanie wyjść poza strefę komfortu. I jednym właśnie z takich elementów, który może nas bardzo pięknie regulować, jest właśnie słuchanie przyrody. I to nie jest tylko taki tani relaks, że mam coś stresującego, to sobie włączę jakieś ptaszki, tak, i trochę mi przejdzie. To jest coś na dużo głębszym poziomie. Wiesz, tutaj akurat się wprowadzili inni sąsiedzi teraz, bo tam nasi poprzedni sprzedali ten dom i oni teraz remont robią. No mam nadzieję, że no dajcie nam 3 minuty chociaż jeszcze, no. Czekaj, może niech tam dowierci, co ma.
1: Idealnie wyszłyśmy na nagranie. Wszystko zrobiłyśmy i zaczęli remont.
0: Tak, tak. Ale jakbyśmy nawet jeszcze poczekały 5 minut, to pewnie jeszcze byłyby momenty, że tam by się nic nie działo, nie? A, otwarty był. Proszę bardzo. Ile rzeczy można usłyszeć po prostu wychodząc przed dom? Podstawowy warunek jest taki, że musimy się zatrzymać. Od tego by należało w ogóle zacząć. My mamy tendencję do robienia kilku rzeczy naraz, bo tak trzeba, bo szybciej, bo wydajniej, bo nie mamy czasu i tak dalej, ale wtedy nawet jak będziemy słuchali tej przyrody, to ona będzie gdzieś tylko w tle. My tego nie usłyszymy naprawdę. Należałoby zacząć od koncentrowania się na jednej czynności, którą wykonujemy w danym momencie i

Też na pozwolenie sobie na robienie czegoś, co nie ma wymiernych korzyści w danym momencie. Typu na przykład wyjść sobie na spacer na chwilę i poobserwować, czy jakieś drzewa, czy kwiaty, cokolwiek, popatrzeć sobie na niebo, albo chociażby, nie wiem, posłuchać wróbli, czy czegokolwiek innego, tak, co gdzieś tam dookoła nas jest. Od tego trzeba zacząć, od tego w ogóle trzeba wyjść. Bo inaczej będziemy się po wszystkim ślizgali i nic nam z tego nie zostanie. Dotyk jest bardzo słabym zmysłem, o tyle, że bardzo łatwo się zaciera w pamięci, niestety. Ale na podstawie tego, co mniej więcej jakoś tam szczątkowo pamiętam, mogę sobie spróbować wyobrazić, jak taki ptak wygląda. Ale to nie to. Ja wiem, że to nie to. Na kolorach nie znam się zupełnie, bo też ich nigdy nie widziałam i tego się po prostu nie da opisać, nie da się porównać do czegoś. No bo do czego porównać kolor zielony? Jeśli nawet będziemy chcieli określić, jakie on w nas wywołuje wrażenia, ale to nie jest to, tak? To tak jakbym chciała porównać, nie wiem, kolor do dźwięku. Nie ma żadnego punktu wspólnego, no bo jaki? Chyba, że chcemy przenośnie to traktować, to wtedy tak. My nie możemy oczekiwać, wydaje mi się, że mogę to powiedzieć jako osoba niepełnosprawna, my nie możemy oczekiwać od ludzi, że oni nam będą chowali różne rzeczy, bo nam to się wtedy przykro robi, tak? To my się musimy nauczyć tym funkcjonować, żeby nas to jakoś nie raniło, żebyśmy nabierali do tego dystansu. Nie ma innej możliwości. Powiedziałabym raczej, że jest kilka takich właśnie najpiękniejszych dźwięków. Nie można tego jakby traktować jako rankingu. Pierwsze to są słowiki szare, gdzieś właśnie tak wieczorem czy w nocy, w takich miejscach, gdzie roznosi się echo od ich głosu, bo słowiki rdzawe, też one w Polsce występują, też pięknie śpiewają, ale one mają ten śpiew taki pospieszny, taki szybki, taka kaskada, bardzo energiczna. A słowiki szare śpiewają wolniej, z przerwami, powtarzają frazę po frazie. I tak jest trochę więcej oddechu w tym. Oczywiście to jest bardzo subiektywne odczucie. Mam wrażenie, że dotykają mnie,

Uwielbiam wilgi. To jest zupełnie inny rodzaj śpiewu, ale to też jest tak jakoś tak miękkie, fletowe, takie melodyjne. Uwielbiam słuchać. Ale jeszcze takim dźwiękiem, który jest absolutnie wyjątkowy, ale to już nie jest z naszej polskiej fauny, to jest śpiew gibbonów. Szczególnie moje ulubione to gibbony czarnorękie, czyli takie małpy, które już są tak naprawdę, w języku angielskim się rozróżnia. Mamy monkeys i mamy apes. A właśnie gibbony to już są apes, czyli te takie już bliżej szympansów, bliżej na przykład goryli. One już są tak na bardziej takim, można powiedzieć, rozwiniętym szczeblu trochę. Udało mi się być w Malezji, też w takim miejscu, gdzie tych gibbonów było dużo, właśnie czarnorękich. I byłam tam właśnie z taką jedną znajomą, która powiedziała mi, wiesz co, ja na początku nie wiedziałam, czemu ty na te gibbony chcesz tak bardzo jechać, ale jak dzisiaj usłyszałam tego jednego, to ja to wszystko zrozumiałam i się popłakałam. I faktycznie ten śpiew się uważa za coś, od czego w ogóle wyszła nasza muzyka, nasz sposób śpiewania. Zresztą w ogóle u gibbonów to jest ciekawe, bo śpiewają samice, nie samce. I to jest coś naprawdę muzykalnego. Gdyby to jakby chcieć jakoś opisać w formie muzycznej, to są takie serie dźwięków od niższych do coraz wyższych, takimi glissandami one idą w górę. I potem, jak już dojdzie do tego punktu kulminacyjnego, do tego dźwięku najwyższego, to jest jeszcze kilka dźwięków do dołu, ale to już są czyste dźwięki, takie konkretnie tonalne. I to wszystko jest takie delikatne, takie miękkie.

Także jest coś w tym, i to są takie dźwięki, które właściwie zostawiają nas bez słów, bo co tu powiedzieć, to dochodzi gdzieś głębiej, to dochodzi do jakichś takich obszarów, które są, mam wrażenie, tak bardzo pierwotne w nas, gdzieś jakaś potrzeba harmonii, potrzeba ładu. Żal mam taki, że taka niepełnosprawność jak moja to jest coś, do czego można się przyzwyczaić i potem już nie traktować tego jako problem. Ja to widzę u siebie w rodzinie i to nie jest jakiś zarzut, jakiś okropny. Zresztą oni też to wiedzą, bo ja też o tym mówiłam. Jest mnóstwo rzeczy, których ja nie mogę zrobić i nie robię z tego problemu. Ale mam dookoła siebie osoby, które narzekają z powodu dużo drobniejszych błahostek. Po prostu robi mi się przykro, bo gdybym ja miała zacząć naprawdę tak bardzo użalać nad tym, czego ja nie mogę. No nie wiem, kupiłam książkę przyrodniczą i przeskanowałam to i skan jej źle porozpoznawał na przykład, tak, ten program OCR. Bo obrazki, bo trudny tekst, bo to, bo tamto. I co? To jest problem, bo nie przeczytam tego tak, jak chciałam. No ale to są takie rzeczy, o których ja w ogóle nie mówię, bo no tak po prostu jest. Ja sama też bardzo uważam, żeby gdzieś nie wylądować w takim punkcie, tak, że potrzebuję czegoś silnego, bo jak nie, to jakby nie warto. No i jeszcze jedno, o czym by, mam wrażenie, warto było wspomnieć. I znowu, to wcale nie są ptaki. Jak śpiewają długopłetwce, to jest gatunek wieloryba. Czasami mówimy na nie humbaki, chociaż to jest z angielskiego jak zapożyczenie. Dopiero od lat 60., 50. my w ogóle zorientowaliśmy się, że one śpiewają w ścisłym znaczeniu tego słowa. I to, co one robią, spełnia wszystkie, nawet nasze ludzkie, wymogi tego, żeby można coś było uznać za muzykę. My nie jesteśmy w stanie tego fizycznie odebrać, bo to jest poniżej 20 Hz, a to jest nasz próg słyszalności. Angielski syntezator, bo on po prostu szybciej reaguje. O, i to tutaj sobie przygotowałam właśnie tak, żeby ci pokazać dla porównania. Były kiedyś takie nagrania długopłetwców. Potem, kiedy się tym zainteresowano, no to różni muzycy zaczęli tworzyć do tego jakieś ilustracje muzyczne. I właśnie jedną z takich osób był Paul Winter, który stworzył do tego piosenkę.

Tam już słychać to tło instrumentalne. Piękne echo, piękne echo. To nic nie jest tam filtrowane ani nic. To po prostu jest echo z oceanu. Ile jest takich rzeczy w przyrodzie, które są nie dlatego, żeby to odkryć, tylko po prostu dlatego, żeby być? Dla kogo to w ogóle jest? Czy to jest dla nas, czy nie dla nas? Oczywiście biologicznie nie, ale tak ogólnie patrząc szerzej. I to są takie pytania, które też można sobie wtedy zadawać, kiedy nagle się okazuje, że właściwie pół oceanu śpiewa, a my nawet o tym nie wiemy. Tak? I nie dowiemy się, bo jak na przykład mówimy o takim płetwalu, no to trzeba to przerobić, zwiększyć wysokość i też prędkość, bo dla nas to jest za wolno i za nisko. I wtedy nagle się okazuje, że jesteśmy cokolwiek w stanie z tego wyłuskać, ale to i tak już nie jest to, bo to jest po zmianach, po modyfikacjach. I co właśnie w związku z tym? Wkładam tutaj ten mikrofon, taki uchwyt i teraz już zostało mi tylko tak naprawdę włączenie nagrywania. Aha, ale jeszcze sobie na słuchawkach sprawdzę, jaka tu jest głośność. Moje papugi już są na zewnątrz w wolierze, słychać je właśnie, bo tam jeszcze sierpówka się często odzywa. Kulczyk dużo śpiewa, dzisiaj rano też właśnie był taki bardzo aktywny, więc wtedy jak tam zostawię, to nie będzie tylko na kosa, tylko też na różne inne ptaki. Tak naprawdę, gdyby mnie zapytać o marzenia, to moim marzeniem jest to, żebym ja się rozwijała słuchając. Nie w sensie wiedzy, ale w sensie właśnie takiego rozumienia świata, zadawania pytań, szukania odpowiedzi na różne rzeczy, dlaczego świat funkcjonuje tak, a nie inaczej.

0: takiego zagłębiania się, ale chyba właśnie o to chodzi, żeby to słuchanie mnie ubogacało jako osobę, jako człowieka, żeby ono mnie uczyło po prostu życia, żebym ja coś z tego wynosiła, żeby to nie było tylko kwestia byłam i odhaczyłam, ale żeby to powodowało we mnie coś głębszego, coś takiego bardziej wymagającego, tak żebym ja naprawdę była coraz bardziej człowiekiem w sumie chyba. Chyba tak bym to określiła. Bardzo daleko śpiewa skowronek. Tak, jest ten skowronek, tylko że go wróble zagłuszają. O, o, o, o, o. Kawka. Mądraszka znowu.
1: Patrz, a ja nie widzę żadnego ptaka.
0: O, kos.
2: To był reportaż Zachwyt Alicji Samolewicz-Jedlickiej.

0: reklama.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Czesław Kosz, legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar Solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Coroczne senioralia to świetny pomysł na integrację seniorów, wspólną zabawę, dzielenie się doświadczeniami, ale nie zawsze żyje się tak wesoło. Jakich zatem programów wsparcia oczekują organizacje seniorskie i czy rząd ma na nie środki? O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Portfel Seniora. Dziś, zaraz po godzinie 9:00. Anna Grabowska, zapraszam.
2: Autopromocja.
4: Trzecia nad ranem. W Dubaju budzi się francuski przedsiębiorca. Budzi go eksplozja. Dubaj obiecuje milionom ludzi jedną rzecz, że można zamieszkać za szybą. W apartamentach za grube miliony. Bez wojen, bez polityki, bez regionu, który płonie. Ale ta szyba właśnie zaczęła pękać.
5: Świat i ludzie. Na podcast Świat zaprasza Wojciech Cegielski. Korespondent zagraniczny Polskiego Radia.
4: Podcast Świat to miejsce, w którym opowiadamy nie tylko wielką politykę, ale też ludzkie historie. Takie, które nie zawsze trafiają na pierwsze strony gazet, a często mówią o świecie więcej niż oficjalne przemówienia i konferencje. Dziś pokażę Ci Dubaj, jedno z najbardziej znanych miast na świecie. Do niedawna znane głównie z luksusowych hoteli, basenów i z rolek na Instagramie. A od marca znany także z rakiet, które latają influencerom nad głowami. Bo Dubaj mocno oberwał, gdy Iran w odwecie za amerykańskie ataki zaczął uderzać w związane z Amerykanami miejsca w regionie. Wojciech Cegielski, dzień dobry, zapraszam na podcast Świat.

Dubaj leży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, nad Zatoką Perską. Niedaleko Iranu i niedaleko cieśniny Ormuz, przez którą przechodzą najważniejsze nerwy światowej energetyki. Przez lata miasto budowało obraz miejsca, w którym wszystko jest pod kontrolą. Ogromne lotnisko, luksusowe hotele z basenami, wielki biznes, szkoły, metro czy plaża. Wszystko działało, nawet gdy cały region płonął. W ubiegłym roku lotnisko w Dubaju obsłużyło 95 milionów pasażerów, a do Dubaju przyleciało 20 milionów turystów. Dubaj stał się maszyną

do produkcji zaufania, ale wszystko runęło wraz z wojną w Iranie. W tym odcinku zrobimy trzy rzeczy. Po pierwsze, wejdziemy do Dubaju tak, jak wchodzi tam turysta, przez szkło i klimatyzację. Po drugie, zobaczymy tę maszynę, która ten spokój produkuje i jej cenę. Po trzecie, zobaczymy, co się dzieje, kiedy ta maszyna dostaje pytanie, na które nie ma odpowiedzi w folderze turystycznym. Gdyby Dubaj był tylko pustą dekoracją, nie przyciągałby tylu ludzi, pieniędzy i planów na życie. Bo tak naprawdę Dubaj to miasto na sterydach.

Skromność to nie jest słowo, które można często usłyszeć w Dubaju. Jeśli gdzieś jest czegoś dużo, to w Dubaju musi być jeszcze więcej. Po co mieć 5-gwiazdkowe hotele, skoro można mieć 7-gwiazdkowe? I do tego jeszcze najwyższy budynek świata, sztuczna wyspa czy tor Formuły 1.

Dubaj lubi przesuwać granice, tego dużo. Hotel ma dawać więcej niż hotel. Wyspa ma wyglądać lepiej niż natura. Centrum handlowe ma być miejscem spaceru, zakupów, obiadu i ucieczki przed upałem. Pustynia dostaje przewodnika, kolację, samochód terenowy i idealne światło do zdjęć na Instagrama.

0: Ten kraj pozwala nam dojechać wszędzie i rozbić dzikie obozowisko na łonie natury. Znajdujemy miłe miejsce na pustyni, mały zakątek w wadi pod palmą, siadamy, stawiamy mały stolik, krzesła, grill i spędzamy fantastyczny wieczór. Lubimy otwierać drzwi ludziom, którzy mają pytania i którym możemy odpowiedzieć. Pomagamy tym, którzy potrzebują pomocy. To leży w naszej tradycji i kulturze.
1: I właśnie dlatego pierwszy odruch wielu ludzi jest prosty. Ja też chciałbym tam być, choćby na chwilę. Bo Dubaj oferuje pokusę bardzo konkretną. Sprawne państwo w wersji premium. Czystość, bezpieczeństwo, status, dobrą szkołę, plaże po pracy, lotnisko, z którego można polecieć prawie wszędzie. To działa szczególnie mocno na ludzi, którzy przyjeżdżają z miejsc mniej przewidywalnych. Z krajów, gdzie państwo męczy, a codzienność skrzypi. Dubaj mówi takim ludziom, tutaj rytm jest prostszy. Pracujesz, zarabiasz, kupujesz. Wysyłasz dzieci do szkoły, wracasz wieczorem przez miasto, które wygląda jakby codziennie ktoś polerował je specjalnie dla ciebie. Ale ten luksusowy obraz jest stosunkowo młody, a w zasadzie bardzo młody. Dzisiejszy Dubaj lubi wyglądać tak, jakby zawsze wiedział, że będzie stolicą luksusu. Historia była dużo bardziej brutalna. W miejscu dzisiejszego downtown przez dekady stały proste domy, łodzie i handel. Bieda była realna. Przez dekady życie tutaj kręciło się wokół morza, handlu, pereł i portu. W pierwszej połowie XX wieku załamał się przemysł pereł i przyszła jeszcze większa bieda. Ale w 1966 roku odkryto ropę u wybrzeży Dubaju i to dało pierwszy wielki kapitał. W 1969 roku ruszył eksport. To był moment zapłonu. Mały, biedny emirat, gdzie ta bieda aż piszczała, nagle zaczął zarabiać miliony. Ropa dała pieniądze na start, a ambicja i handel zrobiły z tego system. A system nauczył się jednej rzeczy. Bieda ma zniknąć z pierwszego planu. I teraz mamy obraz, który jest dużo mocniejszy niż zwykłe kiedyś pustynia, dzisiaj wieżowce. Bo po jednej stronie mamy dawne wybrzeże. Perły, łodzie, susza, proste domy, zależność od morza i handlu. Ale po drugiej stronie to jest ten dzisiejszy Dubaj, czyli Burj Khalifa, Emirates, Palm Jumeirah, apartamenty za milionów dolarów i terminal, przez który przechodzi więcej pasażerów niż przez niejedno europejskie państwo. Ale ta przemiana nie usunęła biedy w sposób magiczny. Ona przesunęła ją tam, gdzie turysta po prostu rzadko patrzy. Do pracowniczych autobusów o świcie, do kwater na obrzeżach, do ludzi, którzy przyjechali z zewnątrz i obsługują miasto marzeń dla innych. Do zaplecza, bez którego nie działa żaden

0: basen na dachu. Wystarczy odwrócić kamerę od widoku z hotelu. Ktoś sprząta lobby, zanim goście zejdą na śniadanie. Ktoś stawia apartament, który inwestor kupuje potem przez telefon. Ktoś jedzie autobusem na budowę, kiedy miasto dopiero zaczyna świecić. W Dubaju porządek na pierwszym planie wymaga ogromnego zaplecza. Pracy, kontroli i reguł. Oficjalne dane i organizacje międzynarodowe pokazują, że model gospodarki Emiratów bardzo mocno opiera się na pracownikach z zagranicy. Szacuje się, że aż 90% mieszkańców Dubaju to cudzoziemcy, głównie pracownicy fizyczni z biednych krajów. I to oni właśnie pracują. Dubajczyk raczej odpoczywa. W Dubaju jest około 2 milionów Hindusów, Pakistańczyków, Nepalczyków czy ludzi z Bangladeszu. Pracują po 12 godzin za mniej niż $300 miesięcznie, czyli w przeliczeniu na złotówki nieco ponad 1000 złotych. Organizacje praw człowieka od lat opisują nadużycia wobec tych migrantów i ryzyka pracy w ekstremalnym upale. Zobacz ten kontrast. Na jednym końcu miasta ktoś wybiera marmur do apartamentu. Na drugim ktoś wraca do swojej kwatery po zmianie w upale. W jednym kadrze jest basen z widokiem na skyline, w drugim człowiek, który ten skyline obsługuje, ale rzadko staje się jego twarzą. Dubaj nie wymyślił nierówności. Dubaj zrobił z jej ukrycia część swojego doświadczenia. Widzisz szkło, ale rzadziej ręce, które codziennie to szkło polerują. No bo są rzeczy, które można wypchnąć poza kadr. Jest też jedna rzecz, której nie da się ukryć za recepcją hotelu. To geografia.
1: A za chwilę dalszy ciąg podcastu.
0: Zanim dojdziemy do wojny z Iranem, trzeba jeszcze zobaczyć serce tej całej maszyny. Bo dla modelu Dubaju najważniejszym budynkiem może wcale nie być Burj Khalifa. Może nim być terminal na lotnisku. W 2025 roku lotnisko w Dubaju obsłużyło 95 milionów pasażerów. To prawie 3 razy tyle, ilu jest Polaków. To lotnisko działa jak pompa. Tłoczy do Dubaju turystów, ekspatów, inwestorów, konferencje, wydarzenia, influencerów i pieniądze z całego świata. Ropa dała Dubajowi początek złotej ery i dała oddech po biedzie i kryzysie pereł. Pozwoliła zbudować hotele, baseny, centra handlowe w tempie, którego biedne portowe miasto nie mogłoby samo udźwignąć. Ale współczesny Dubaj żyje z ruchu, z ludzi, którzy przylatują, z ich pieniędzy, z firm, które są w stanie inwestować, z mieszkań sprzedawanych jako obietnica lepszego życia, z turystyki, która mówi, tu odpoczniesz od świata, nawet jeśli jesteś w samym środku Bliskiego Wschodu. W 2025 roku wartość transakcji nieruchomościowych w Dubaju przekroczyła $250 milionów. Za takimi liczbami stoją decyzje, bo ktoś kupuje apartament, bo wierzy, że miasto dalej będzie rosło. Ktoś przenosi firmę, bo chce stabilnego adresu. Ktoś zapisuje dzieci do szkoły, bo planuje zostać na lata. Dubaj sprzedaje wtedy przekonanie, że jutro będzie przypominało to, co jest dzisiaj. To wszystko nie byłoby możliwe bez lotniska, jednego z największych na świecie. I właśnie dlatego wystarczy odwołany lot, pocisk z Iranu, zamknięta giełda, szkoła, żeby człowiek zaczął patrzeć na Dubaj zupełnie inaczej, jak na luksusowe więzienie.

0: Przez lata Dubaj pokazywał światu wieże, terminal, plażę i apartament z basenem. I czynną do późna w nocy luksusową restaurację. To działało świetnie, bo większość ludzi przylatywała właśnie po to, patrzeć tam, gdzie miasto ustawiło światła. Przylatywali również influencerzy, a miasto inwestowało w nich potężne pieniądze. Właśnie za pokazanie tego basenu i tej restauracji na Instagramie. I tu trzeba przypomnieć historię influencerów, którzy przyjeżdżają tłumnie do Dubaju. Posłuchaj teraz fragmentu jednego z naszych wcześniejszych odcinków właśnie na ten temat.
1: To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski.
0: Dlaczego Dubaj tak mocno przyciąga influencerów? No bo influencerzy nie jedą tam tylko na wakacje. Oczywiście część jedzie prywatnie, część jedzie, bo może. Część dlatego, że jest tam ciepło, luksusowo i fotogenicznie. No ale obok tego działa jeszcze cały system zachęt, współprac i promocji, który Dubaj budował latami. I tu właśnie zaczyna się sedno. Część tych wyjazdów nie jest spontaniczna, tylko wynika po prostu z działań marketingowych i PR-owych prowadzonych przez hotele, linie lotnicze czy organizacje turystyczne. Mówimy na przykład o prestripach, o barterach, darmowych atrakcjach, noclegach za publikację, o systemie, w którym twórca wrzuca rolkę albo stories, a w zamian dostaje konkretną korzyść. Efekt jest prosty. Algorytmy są zalewane tymi samymi miejscami, tym samym stylem życia, tym samym obrazem. No i odbiorca zaczyna

0: Można mieć wrażenie, że cały świat jest teraz w Dubaju. I to nie jest tylko plotka z internetu. Oficjalnie władze Dubaju i Emiratów od dawna traktują twórców treści jak element gospodarki i promocji. Czyli to nie jest przypadek, to nie jest chaos, to jest cały system. No i jeszcze prościej, Dubaj nie reklamuje się już billboardem, Dubaj reklamuje się cudzym życiem, cudzym śniadaniem na basenie, cudzym basenem, cudzym dzień dobry, właśnie jesteśmy w Dubaju. No i właśnie dlatego polscy influencerzy są tu tylko haczykiem, bo oni nie są sednem tej historii, oni są częścią większej maszyny. Po trzecie, skąd się bierze cała ta siła Dubaju w internecie? No bo Dubaj stał się nie tylko miejscem, ale marką, a nawet pewnym stylem życia. Takim słowem, które samo w sobie ma coś sprzedawać. Luksus, blichtr, status. Wystarczy spojrzeć na taki drobiazg jak słynna dubajska czekolada. To nie jest przecież wielka sprawa geopolityczna, ale idealnie pokazuje mechanizm. Nie chodzi tylko o produkt, chodzi o opowieść. Nie tylko o smak, ale o aurę miasta. O to, że samo słowo Dubaj ma dziś działać jak magnes. I dokładnie tak samo było z całym wizerunkiem miasta. Dubaj od lat sprzedaje się jako bezpieczny, błyszczący plac zabaw dla globalnej klasy średniej i wyższej. Nie miejsce konfliktu, tylko miejsce ucieczki od konfliktu. Miasto, które mówi, jeśli masz pieniądze, tu wszystko działa. Nawet wtedy, gdy cały region drży. Ale no właśnie, tylko do czasu.
1: Słuchasz podcastu Świat.
0: Po czwarte. I tu wchodzi wojna. Bo ta wojna nie uderzyła tylko w Iran, ale w cały system bezpieczeństwa i biznesu w Zatoce Perskiej. A Dubaj jest chyba najbardziej jaskrawym przykładem miasta, które żyje właśnie z zaufania, mobilności i dobrego wizerunku. Kiedy zaczynają spadać drony, kiedy zamyka się przestrzeń powietrzna, kiedy ludzie nie wiedzą, jak wrócą do domu, to nie pęka tylko rozkład lotów. Pęka obietnica. I to jest najważniejszy moment tego odcinka. Wojna nie uderza tylko w budynki czy lotniska. Wojna uderza w poczucie, że tu przecież miało być spokojnie. Dobrze to zresztą uchwycił The Economist. Wojna z Iranem była wstrząsem dla modelu biznesowego Dubaju, bo Dubaj przez lata sprawiał wrażenie miejsca osobnego, odpornego na cały region. A teraz nagle okazało się, że nie jest tak daleko od wojny, jak wielu chciałoby w to wierzyć. No i to już widać nie tylko w emocjach, ale też w biznesie. Bo jeśli chwieje się zaufanie do miejsca, które żyje z inwestycji, nieruchomości, lotnictwa, hoteli czy turystyki, no to już robi się poważnie. To już nie jest tylko temat z Instagrama, to jest temat o pieniądzach. Ogromnych pieniądzach. Dubaj leży przy Zatoce Perskiej. Po drugiej stronie jest Iran. Obok jest cieśnina Ormuz, jedno z najważniejszych wąskich gardeł świata. Dla większości ludzi to tylko sucha nazwa. Ale gdy zaczęła się wojna, okazało się, że Dubaj leży blisko najgorętszego miejsca w regionie. Kiedy zaczęła się wojna, Dubaj nie musiał zostać zniszczony, żeby poczuć problem. Wystarczył strach. Po pierwszych irańskich uderzeniach na Emiraty, giełdy w Abu Zabi i Dubaju zostały zamknięte na 2 dni. Lotniska zostały zamknięte, a tysiące osób utknęło, nie mogąc wydostać się poza Dubaj. Turyści nie mogli też przylecieć do Dubaju. A to oznaczało, że hotele i cały przemysł zaczęły tracić, bo po pierwsze brak nowych klientów, a po drugie trzeba coś zrobić z tymi, których już dawno być tutaj nie powinno. Ten mechanizm znamy z polskich strzeżonych osiedli. Bogatszy świat próbuje kupić sobie dystans od kryzysu. Lepsze osiedle, lepszą szkołę, lepsze ubezpieczenie, bezpieczniejszy adres. Dubaj doprowadził ten mechanizm do skali miasta. Dlatego wojna tak mocno uderzyła w to miejsce. Bo nagle w środku tego luksusu spanikowani influencerzy zaczęli nagrywać filmy o tym, że się boją. A dzieci w klimatyzowanych hotelach pytały: mamo, tato, czy te rakiety są blisko? To jest podcast Świat, czyli podcast w Polskim Radiu 24, w którym opowiadam Ci o świecie poprzez ludzi i ich historię. Dzisiaj na tapecie mamy Dubaj, luksusowe miasto w Emiratach, które w ostatnich tygodniach musiało zmierzyć się z wyzwaniem.
1: Podcast Świat możesz znaleźć na platformie podcastowej Polskiego Radia, a także na YouTube i na Spotify. A za chwilę dalszy ciąg podcastu.

0: jest szefem miejscowego biuletynu Semafor Gulf.
1: Życie w Dubaju naprawdę zmieniło się przez ostatnie 3 dni. W sobotę to był normalny dzień, ludzie byli na plażach, a potem przyszły uderzenia i odwet. W ciągu ostatnich 2 dni ten kraj został zaatakowany ponad 700 pociskami i dronami. Rutyna miasta została teraz przerwana przez huk i salwy oraz przechwytujące samoloty w powietrzu. Zestrzeliwanie tych dronów i pocisków, wszyscy są naprawdę na krawędzi. Giełdy są zamknięte, szkoły są zamknięte, ulice są puste. Ludzie się martwią i mówi się nam, żeby zostać w domach.
0: I to jest pęknięcie, którego nie widać na folderze reklamowym. W sobotę plaża, kilka dni później puste ulice. W sobotę zwykły rytm miasta, kilka dni później zamknięte szkoły. Dubaj nie traci wtedy wieżowców. Traci to, co ma najcenniejsze. Spokój.
2: It felt like the first days of the COVID lockdown.
1: Czułem się jak w pierwszych dniach lockdownu, w czasie pandemii COVID-19. Dubaj jest zwykle bardzo ruchliwy, prawie 24 godziny na dobę. A potem w ciągu 6 godzin wszyscy zniknęli. Nie chodzi tylko o to, że poziom zagrożenia jest bardzo wysoki. Chodzi o to, że nikt nie spodziewał się zobaczyć bomb w powietrzu. To miejsce jest w centrum bardzo napiętego regionu, ale było dumne z tego, że jest poza tymi wojnami.
2: Although it's really in the center of a very tense region, but it has prided itself of kind of being outside or not being involved in these wars.
0: I to jest zdanie klucz. Miasto w centrum napiętego regionu było dumne z życia obok wojen, a potem wojna weszła w codzienność jako pustka na ulicach, zamknięta szkoła, zatrzymana giełda i niebo, na które patrzy się inaczej niż dzień wcześniej. Igo Manguera, Francuz mieszkający w Dubaju, prowadzi firmę na rynku nieruchomości. A nieruchomości działają w Dubaju jak barometr wiary w przyszłość miasta.
1: Około 3 nad ranem obudziła mnie eksplozja. Tak, to budzi strach. Ale pytanie brzmi, jeśli wyjadę z Dubaju, to dokąd?
0: Wielu ludzi w Dubaju przyjechało tu na chwilę, a zostało na lata. Mają firmę, klientów, mieszkanie, dzieci w szkole, lekarza, znajomych, ulubione kawiarnie, rutynę, która daje poczucie normalności. Na Instagramie Dubaj bywa tłem do zdjęcia. Dla nich jest miejscem, w którym stoi całe życie. I teraz w tym życiu pojawia się eksplozja o 3 nad ranem.
1: Inwestorzy czekają, żeby zobaczyć, jak rozwinie się sytuacja. To już trochę trwa i jesteśmy trochę w takim czasie oczekiwania.
0: Dla Dubaju to zdanie brzmi bardzo poważnie. Inwestorzy czekają. W mieście, które żyje z ruchu, czekanie ma cenę. Ktoś odkłada podpis, ktoś przesuwa przelew, ktoś pyta prawnika, a ktoś dzwoni do rodziny i mówi, zobaczymy się, ale dopiero za tydzień. W maszynie pojawia się piasek. Jeszcze nie zatrzymuje kół, ale już słychać tarcie. Benoît Onar mieszka w Dubaju od 19 lat. Prowadzi firmę eventową.
1: Próbujemy żyć i dostosować się do nowej rzeczywistości. Oczywiście jest w tym niepokój. Są pytania. Musimy uspokajać nasze dzieci, tłumaczyć, czym jest wojna, czym są te rakiety, jaki jest kontekst. Emiraty są naszym krajem i nie chcemy wyjeżdżać.
0: To jest najbardziej ludzkie pęknięcie w tej opowieści. Dziecko, któremu rodzic tłumaczy rakiety. W mieście, które miało dawać spokój. I dorosły, który nie chce wyjeżdżać, bo tu jest jego dom. Jest jeszcze jedna historia. 2 amerykańskich studentów przyjechało do Dubaju na konferencję ONZ. Mieli ćwiczyć dyplomację w bezpiecznych warunkach, a tymczasem znaleźli się w schronie w podziemnym parkingu. W programie konferencji była symulacja dyplomacji, a w praktyce ucieczka przed prawdziwym atakiem.

W tej historii spotykają się trzy obrazy. Pierwszy, dawny Dubaj, biedne wybrzeże, perły, handel, praca i życie zależne od morza. Drugi to ten dzisiejszy Dubaj. Szklane miasto, ropa jako pierwszy kapitał, lotnisko, port, nieruchomości, luksus i globalny przepływ pieniędzy. Trzeci, Dubaj za kulisami. Pracownicy, kwatery, upał, zależność od kontraktu i ludzie, którzy podtrzymują obraz wygodny dla innych. Wojna je wszystkie wydobywa. I nagle widać, że Dubaj zaczyna tracić nad tym wszystkim kontrolę. Miasto działa. Lotnisko z przerwami, ale pracuje. Hotele stoją, szkoły wracają do nauki, a firmy zaczynają znowu zarabiać. Ale jeszcze kilka miesięcy temu mało kto wiedział, że największym luksusem Dubaju nie jest złoto, hotel, basen czy najwyższy

0: budynek świata. Największym luksusem Dubaju jest chwila, w której patrzysz przez szybę i wierzysz, że jest bezpiecznie. Bo wojna przypomniała Dubajowi, że nawet najdroższa szyba nadal pozostaje szybą. To był podcast Świat w Polskim Radiu 24. W tym cyklu pokazujemy świat bez ściemy, nie tylko przez wielką politykę i nagłówki, ale także przez ludzkie historie, które pomagają zrozumieć więcej. Podcast Świat można znaleźć także na YouTube, na Instagramie i na Facebooku, a premierowe wydania w Polskim Radiu 24 w każdą niedzielę o 7:30. Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
1: To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
2: Za 7 minut będzie godzina 8.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
2: A w nim po podróży do Dubaju wracamy do spraw krajowych. Najważniejsze wydarzenia mijającego tygodnia komentował w Polskim Radiu 24 Michał Kolanko, publicysta, dziennikarz Rzeczpospolita. Rozmawiała z nim Małgorzata Żochowska.
4: Kiedy spotkaliśmy się tu ostatnio w weekend, sugerował pan, żebyśmy rozmawiali o ważnych sprawach. I to było zawsze wtedy, kiedy pytałam pana o Zbigniewa Ziobrę, że tak naprawdę nas wszystkich interesuje coś poza niż na przykład jego historia. To mam taką propozycję. Od czego zaczniemy?
5: Myślę, że dzisiaj tematem, tak z moich obserwacji wynika, który ludzi poza bańką warszawską najbardziej interesuje, to są dwie sprawy. Raz to jest kwestia ochrony zdrowia i to, co dzieje się z terminami, jeśli chodzi o zapisy do lekarzy specjalistów, a dwa to jest kwestia, która budzi też spore polityczne emocje, tak jak i zdrowie, czyli kwestia podatków, podniesienia konkretnie drugiego progu podatkowego. To jest tak ogólna moja obserwacja, a druga bardziej konkretna jest taka, że jeśli chodzi o kampanię o Kraków, bo tam mamy do czynienia z rozkręcającą się trochę taką prekampanię wyborczą, to tam tematem była ogólnie kwestia komunikacji publicznej, tego jak miasto jest zarządzane, ale z szczególnym naciskiem właśnie na kwestie komunikacyjne, czyli strefa czystego transportu, no i komunikacja miejska publiczna i to jak to nawzajem na siebie wpływa. Więc myślę, że to są tematy, które dzisiaj, poza oczywiście mundialem, o których się rozmawia, zwłaszcza jeśli ktoś jest w Krakowie i nas teraz słucha.
4: No tak, ale próg podatkowy, coś nowego się pojawiło w tej sprawie, żebyśmy mogli o tym rozmawiać? Chyba nie.
5: Poza tym, że minister Domański w jednej z wypowiedzi, z tego co pamiętam niedawno, no, sugerował, że to będzie kwestia zanalizowana. On nie zamykał tej drogi do tego, żeby ten drugi próg został podwyższony, ale wykluczył to z tego, co rozumiem, w tym roku, czyli na rok 2027. Ja się spodziewam, że Platforma, że Koalicja Obywatelska będzie być może chciała obiecać podwyżkę drugiego progu w tej prekampanii parlamentarnej w przyszłym roku i zaproponować tą podwyżkę w kolejnym budżecie, który będzie budżetem na 2028 rok. Więc to już nie tylko obietnica, ale jej realizacja, ale to byłoby przesunięte o rok.
4: No tak, ale muszą sobie coś zostawić na kampanię, jeśli tak ma być. Na razie do połowy września, zdaje się, muszą zapaść decyzje w sprawie podwyższenia płacy minimalnej na przyszły rok o niecałe 200 zł i to jest, no, to jest na stole dyskusji, negocjacji także z organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi. Czekamy na te decyzje. No ale wie pan, jeżeli byśmy tutaj próbowali komuś ułożyć kampanię parlamentarną na 2027 rok, to w przypadku Koalicji Obywatelskiej kolejna propozycja podniesienia, nie wiem, czy strefy kwoty wolnej od podatku, czy progów podatkowych spotkałaby się z przynajmniej z niedowierzaniem, no bo 60 tysięcy to jest, okazało się mrzonką, myślę o kwocie wolnej od podatku.
5: To jest, myślę, że jeden ze słabszych punktów tej prekampanii, czy tego, co się będzie działo w przyszłym roku dla Koalicji Obywatelskiej, jeśli ta kwota wolna nie zostanie rzeczywiście podniesiona, choćby tak stopniowo. Zdaje się, że w rządzie, w tych kuluarach mówiło się, że jest taka propozycja PSL-u, żeby to stopniowo podwyższać. Więc wydaje się, że to, co powiedziała pani wcześniej, no to jest dużo bardziej konkretne i namacalne, bo to się wydarzy. W tym tygodniu w rządzie była dyskusja i w poniedziałek było takie specjalne posiedzenie stałego komitetu, tak zwanego stałego komitetu Rady Ministrów i ministrze Dziemianowicz Bąk udało się przeforsować podwyżkę o 3 punkty procentowe. Ministerstwo Finansów, chodzi o płacę minimalną, zakładało, czy proponowało pierwotnie tylko 2,5 punkta procentowego, tam Ministerstwo Rodziny najpierw 3,7, no i krakowskim targiem.

0: Po takich przepychankach jeszcze trochę w trakcie długiego weekendu udało się dojść do konsensusu, który został wysłany teraz do Rad Dialogu Społecznego, że ma być to 3 punkty procentowe podwyżki płacy minimalnej, 3 punkty procentowe też podwyżki płac w budżetówce, czyli nieco więcej z tego, co pamiętam, niż wynosi inflacja.
1: Tak, bo to jest różnica 0,5 punktu procentowego, ale wie pan, przy poprzedniej decyzji dotyczącej wzrostu płacy minimalnej, no to dzwony takie ze strony pracodawców dzwoniły i grzmiały, że system się wali, a teraz jakoś ciszej, nie słyszę jakichś alarmów, że to może utrudnić sytuację pracodawcom.
0: Myślę, że też to wynika z tego, że częściowo pracodawcy, czy to środowisko przedsiębiorców jest trochę, nie wiem, zadowolone z tego projektu deregulacji, który dalej wciela w życie minister Berek, a wcześniej jeszcze ścisłej współpracy z Rafałem Brzoską. Może stąd brak takich narzekań, jeśli chodzi o podwyżkę płacy minimalnej. Bardziej tutaj interesujące jest to, na ile jak będą reagować na to związkowcy, bo tutaj propozycje związkowców były, z tego co pamiętam, dużo dalej idące niż te 3 punkty procentowe. Natomiast no, to wszystko się kręci, że tak się wyrażę, wokół właśnie spraw, które bezpośrednio ludzie będą sobie przeliczać, tak?
2: Z publicystą Michałem Kolanką z dziennika Rzeczpospolita rozmawiała Małgorzata Szochowska.
3: Reklama. Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
4: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
5: Mikrofon,
6: kamera,
5: radiowe studio,
6: scena.
7: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
3: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
8: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: W planach m.in. spotkanie w cztery oczy i udział w gali sztuk walki. Prezydent Nawrocki przyleciał na urodziny Donalda Trumpa. Usłyszała zarzuty i trafi do aresztu. Sąd zdecydował w sprawie patomorfolożki z Podkarpacia. Honoruje tych, którzy dzielą się swoim najcenniejszym darem. Dziś Światowy Dzień Krwiodawcy. Minęła ósma. Rafał Boguta. Zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki złoży dziś wizytę u Donalda Trumpa. W Waszyngtonie prezydenci USA i Polski mają się spotkać w cztery oczy. Donald Trump zaprosił też Karola Nawrockiego na przyjęcie z okazji urodzin. Amerykanistka Magdalena Górnicka-Partyka mówiła na naszej antenie, że Trump ceni sobie rozmowy zakulisowe. Jej zdaniem do takich rozmów przywódców Polski i USA może dojść nawet podczas urodzinowego przyjęcia.
2: Już jako urzędujący prezydent wybierał się na galę UFC, na galę MMA w takim otoczeniu swoich najbliższych współpracowników. Tam często z nim był Marco Rubio, Elon Musk i oni też tak zakulisowo sobie dyskutowali o bardzo wielu różnych rzeczach, więc pytanie, czy zobaczymy w takim towarzystwie też Karola Nawrockiego i o jakich zakulisowych tematach będą obaj przywódcy dyskutować.
1: Dziś Donald Trump obchodzi 80. urodziny. Również dziś w Stanach Zjednoczonych przypada Dzień Flagi. 3 miesiące spędzi w areszcie patomorfolożka, a była właścicielka działki w Lutoryżu koło Rzeszowa, na której znaleziono szczątki 32 płodów i odpady medyczne. Pełnomocniczka podejrzanej zaskarży decyzję Sądu Rejonowego do Sądu Wyższej Instancji. O szczegółach Anna Orzeł.
3: Sąd przychylił się do wniosku śledczych i podzielił ich argumentację dotyczącą konieczności izolowania kobiety, tłumaczy Wojciech Przybyło, naczelnik pierwszego Wydziału Śledczego w Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie.
4: Argumentacją był fakt możliwości mataczenia w przedmiotowym postępowaniu i wpływania na zeznania ewentualnie przesłuchiwanych na dalszym etapie świadków oraz obawa wymierzenia surowej kary i ta właśnie surowa kara mogłaby motywować podejrzanych do tej pierwszej przesłanki, czyli wpływania na ewentualne dalsze zeznania nieustalonych jeszcze świadków.
3: Zdaniem mecenas Patrycji Hobel nie ma powodu, by stosować wobec podejrzanej tak surowe

0: sankcje.
1: Obrona zaproponowała środki o charakterze wolnościowym, zakaz opuszczania kraju i dozór policji w wymiarze 5 dni w tygodniu. Tym bardziej, że moja klientka jest osobą z 30-letnim stażem zawodowym o nieposzlakowanej opinii.
0: Termin na złożenie zażalenia to 7 dni. Anna Orzeł, Polskie Radio.
2: Magdalena H. usłyszała zarzuty dotyczące zbezczeszczenia ludzkich zwłok i porzucenia odpadów niebezpiecznych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania. Grozi za to do 12 lat pozbawienia wolności. Jak dowiedziało się Polskie Radio, w odsłanianej przez badaczy zbiorowej mogile w Hucie Pieniackiej mogą znajdować się szczątki od kilkudziesięciu do nawet kilkuset ofiar. W nieistniejącej wsi w obwodzie lwowskim prowadzone są prace poszukiwawcze szczątków Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Więcej o tym Paweł Buszko.
3: Badaczom w Hucie Pieniackiej udało się odsłonić około 40 metrów kwadratowych jamy grobowej. Jak wyjaśnia mi pracujący na miejscu ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, choć na razie trudno o dokładne szacunki liczby ofiar w mogile, to...
4: Jeśli by się okazało, że te szczątki spoczywają na całej powierzchni tej jamy, to mówimy tutaj o dziesiątkach, setkach.
3: Badacze są jednak pewni tego, że odnalezione szczątki to ofiary zbrodni sprzed ponad 80 lat.
4: Tu widać, że te ciała były zrzucane czy ściągane. Układane jedne na drugich. Widzimy też na tych kościach ślady spalenia, co nam też potwierdza, że to są ofiary zbrodni z 1944.
3: Prace badawcze potrwają do 18 czerwca. Szacuje się, że w Hucie Pieniackiej w lutym 1944 roku z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło ponad 800 Polaków. Paweł Buszko, Polskie Radio.
2: Coraz więcej osób w Polsce oddaje bezinteresownie swoją krew, aby ratować zdrowie i życie innych. W 2024 roku było to 650 tysięcy osób, o 20 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy, by uhonorować dawców i promować regularne, dobrowolne oddawanie krwi. Dyrektor Narodowego Centrum Krwi Sebastian Twaruk zaznacza, że krew można pozyskać jedynie od drugiego człowieka. Nie można jej wyprodukować.
5: W przypadku wypadków komunikacyjnych to jest około 10 jednostek zapotrzebowania na krew, aby uratować zdrowie, a nawet życie osoby po wypadku. Transplantologia rozwija się wspaniale. Mamy coraz więcej takich operacji, no to tu zapotrzebowanie jest jeszcze większe. To jest 20 jednostek. To pokazuje, że pomimo tych rozwiązań medycyny, no to krew jest absolutnie potrzebna, żeby ratować zdrowie i życie drugiego człowieka.
2: Stacje krwiodawstwa w całej Polsce apelują o oddawanie krwi przed wakacjami. W lipcu i sierpniu liczba wypadków jest bowiem największa, a zapotrzebowanie na krew rośnie. W informacjach zaglądamy jeszcze na piłkarskie Mistrzostwa Świata. Dzisiejszy terminarz gęsty od spotkań. W zakończonym przed kilkoma minutami meczu grupy D Australia dość zaskakująco wygrała z Turcją 2-0. O świcie Szkocja skromnie pokonała Haiti 1-0. To spotkanie grupy C. We wcześniejszym nocnym meczu również grupy C utytułowani piłkarze Brazylii zaledwie zremisowali z reprezentacją Maroka 1-1. Wieczorem zaś odbędą się dwa mecze i obydwa w stanie Teksas. O 19:00 w Houston rozpocznie się spotkanie grupy E Niemcy Curaçao, a o 22:00 w Dallas w meczu grupy F Holandia zagra z Japonią. Więcej o tym na naszej antenie już za mniej więcej kwadrans w informacjach sportowych.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Niedziela będzie burzowa, mokra i chłodna. Ostrzeżenie pierwszego stopnia synoptycy wydali dla 11 województw. Tylko południe kraju jest wolne od alertów. Burzą będzie towarzyszył porywisty wiatr, a lokalnie opady gradu. W pozostałych regionach przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13 stopni na Suwalszczyźnie, 17 w centrum do 18 na Podkarpaciu.
6: Poranek w Polskim Radiu 24.
7: Minęła godzina 8:06, jest niedziela, 14 dzień czerwca, 165 dzień roku. Słońce wzeszło o 4:14, zajdzie 2 minuty przed 21. Dzień będzie trwał zatem 16 godzin i 44 minuty. Jest krótszy od najdłuższego, już tylko 3 minuty. Imieniny dzisiaj obchodzą Alojzy, Eliza, Elwira, Metody, Michał, Rufin i Walery. Tradycyjne życzenia dla wszystkich Państwa. Pozdrawiamy także tych, którzy dzisiaj świętują swoje urodziny. Ewa Wasążnik. Dzień dobry, jestem bardzo ciekawa, dokąd dziś w podróż

0: Będziemy podróżować z apetytem, ponieważ ruszamy w trasę według zupełnie nowej zasady. Przez żołądek do wiedzy o regionie. Nic tak wspaniale nie opowiada historii regionu, jak te właśnie lokalne smaki. Jedziemy w trasę po to, żeby zjeść coś unikatowego, ale zaraz potem, albo tuż przed, musimy w samej okolicy zobaczyć coś absolutnie wyjątkowego. Łączymy tym samym oficjalny szlak kulinarny Smaki Mazowsza z najpiękniejszymi atrakcjami województwa. Z nami Izabela Stelmańska, prezes zarządu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Pakujemy naszych słuchaczy w takie weekendowe, multisensoryczne wyprawy. Zasada, tak jak mówiłem, prosta. Konkretne danie plus obowiązkowa atrakcja w promieniu kilku, kilkunastu kilometrów. Załóżmy, że pojedziemy na Sójki albo Zaguby. Gdzie najlepiej?
1: Oj, to jest trudny wybór, bo to nie ma tak, gdzie najlepiej. Oczywiście pewnie w wielu miejscach można takie potrawy spróbować, bo jeżeli mówimy o Sójce Mazowieckiej, to najpierw wyjaśnijmy, co to jest ta Sójka Mazowiecka. To jest taki pieróg z ciasta drożdżowego, ale zapiekany z farszem właśnie z kapusty kiszonej, z kaszą jaglaną, ze słoniną. No i z tej Sójki Mazowieckiej słynie przede wszystkim Cegłów i możemy pojechać do Cegłowa, chociażby w momencie, kiedy się odbywa festiwal smaków w Cegłowie, tak zwana Sójka Mazowiecka.
0: A kiedy jest ten festiwal?
1: Sójka Mazowiecka odbywa się w okresie wakacyjnym. Wtedy lokalne koła gospodyń wiejskich uraczą nas oczywiście tymi sójkami mazowieckimi. A jak to w kuchni bywa, oczywiście co kuchnia to zwyczaj, więc każdy ma swój tajemny składnik i każda sójka może smakować inaczej.
0: No i to piwo kozicowe. Ciekawe, ale uwaga, to nie jest piwo alkoholowe. To jest po prostu taki napój, który się nazywa piwo, ale smakuje trochę jak gin, ponieważ jest...
1: Jałowiec.
0: Jest tam jałowiec.
1: Tak, to jest dokładnie, mówi się na kurpiach, to jest psiwo kozicowe, więc jest to bezalkoholowy napój, który świetnie gasi pragnienie. Kurpie słyną właśnie z produkcji psiwa kozicowego na Jałowcu. Kurpie to jest północna część województwa mazowieckiego, która jest bardzo mocno etnograficzna z różnych powodów, ponieważ tutaj są kultywowane dawne zawody, ale też przenoszone chociażby z przepisy kulinarne z pokolenia na pokolenie. I tutaj zachęcam do odwiedzenia w Kadzidle Zagrody Kurpiaskiej, które właśnie pokazuje z jednej strony, jak były zorganizowane chaty, jak się stroiło chaty zgodnie chociażby z porami roku, jak wyglądały zagrody dookoła, ale też można uczestniczyć w różnego rodzaju warsztatach, no i oczywiście popróbować na kurpiach praktycznie w każdej karczmie, w każdym zajeździe można popróbować tych regionalnych potraw. A jak już będziemy też na Kurpioszczyźnie, to nie możemy ominąć chociażby takich smakołków jak rajbak, czyli babka ziemniaczana, która jest również wykonywana na Kurpiach, albo na przykład fafernuchy.
0: Fafernuchy, co to jest?
1: Fafernuchy, właśnie. Teren kurpioski to jest teren, który niekoniecznie był zasobny w ziemię wysokiej klasy, więc tam były uprawiane przede wszystkim ziemniaki, marchew. Fafernuchy to są takie ciasteczka wytrawne na bazie marchwi, czyli ta słodycz tylko i wyłącznie z tej marchwi. Oczywiście wytrawne już powiedziałam wcześniej, czyli też z dodatkiem pieprzu, soli i w taki sposób fafernuchy się przygotowuje. No to jest teraz może być bardzo dobra przegryzka, taka przekąska i zdrowa, bo to jest oczywiście na naturalnych artykułach.
0: Tej takiej tartej baby ziemniaczanej, piwa jałowcowego możemy popróbować także na Podlasiu nadwórzańskim, bo pamiętajmy, że to Podlasie wcale nie kończy się na magicznej rzece Bug.
1: No tak, Podlasie nie kończy się na magicznej rzece Bug. Częściowo jest na terenie obecnego województwa mazowieckiego, ale to też jest takie miejsce właśnie, które mocno dba właśnie o tą swoją tradycję też i kulinarną. I tutaj też i psiwo kozicowe, albo te właśnie rajbaki czy babkę ziemniaczaną, w zależności od miejsca, czy jemy to na Kurpiach, czy jemy to właśnie na tej podlaskiej części województwa mazowieckiego.
0: Ja tu dorzucę jeszcze, bo ostatnio miałem okazję kosztować za zaguby.
1: O zaguby, czyli pierogi, tak?
0: Tak.

0: Z ciasta takiego ziemniaczanego, które niektórzy to znają jako pyzy.
1: Też, ale jeszcze jadłem to w formie takiej jakby rolady, że ciasto po prostu zawija się jak makowiec i potem się to kroi na plastry, wrzuca na patelnię, przygrzewa na czerwono i jest to...
0: Proszę. To ja jeszcze
1: orgia smaków po prostu.
0: To ja jeszcze takiej wersji nie widziałam, ale faktycznie zaguby można na tej części właśnie wschodniej Mazowsza, czyli tutaj Siedlce, Korczew, to są tam te tereny, które faktycznie nie zawsze postrzegane są, że to jest historyczne Podlasie.
1: Wspomniała pani o Korczewie. To jest bardzo mocno niedoceniane miejsce dla turysty. Może być to bardzo duże odkrycie, a szczególnie dla turysty, który przyjechał do Korczewa z Tomaszowa Mazowieckiego, bo się okaże, że to tutaj właśnie wymyślono Tomaszów Mazowiecki i właściciel tego pałacu był jednocześnie założycielem tego miasta.
0: Pałac w Korczewie jest oddany do użytku takiego publicznego. Tam można faktycznie posłuchać całej historii rodziny związanej właśnie z pałacem w Korczewie, ale można wziąć udział w fantastycznej imprezie, która się odbywa pod koniec września, magia lat 20, w momencie, kiedy przebierają się wszyscy właśnie w te stroje związane z latami 20 minionego stulecia. I trochę tak naprawdę to jest świetność tak naprawdę pałacu Korczewa, ale wtedy przyjeżdżają naprawdę zarówno i koła gospodyń wiejskich, czyli możemy popróbować tych smaków, nazwijmy to mazowieckiego Podlasia, ale przede wszystkim Podlasia, bo przecież to jest tylko, a może aż rzeka Bóg stanowi tą granicę obecnie. Natomiast tam się faktycznie te dwie strony tej rzeki spotykają i świętują tak naprawdę właśnie tą magię lat 20, ale też poprzez samą historię pałacu w Korczewie, poprzez smaki, które można tam pokosztować.
1: Ja zachęcam rzeczywiście do odwiedzenia pałacu w Korczewie. Nie będziemy tutaj zdradzać, ale historia tych dwóch właścicielek, sióstr, które wróciły z Wysp Brytyjskich jeszcze w latach 80., czego one nie dokonały, żeby ten pałac najpierw jeszcze za komuny odzyskać, a potem później go odrestaurować, to naprawdę, ale to już pozostawmy do odkrycia naszym słuchaczom, a przenieśmy się na taką prawdziwą granicę Podlasia, czyli nad rzekę Liw. Bo tam mamy niesamowity zamek. Oczywiście możemy tych wszystkich fantastycznych, smacznych rzeczy popróbować, ale napaśmy teraz oczy.
0: Oj, zamek w Liwie to jest zamek, który oczywiście z jednej strony wiąże się bardzo mocno z królową Boną. I tutaj nie muszę mówić, jakie zasługi królowa Bona miała chociażby dla w ogóle kulinariów polskich. Natomiast też wiąże się bardzo mocno z książętami mazowieckimi i z Anną z Radziwiłłów, więc tutaj zachęcam do tego, żeby poznać ten zamek, który leży tuż nad rzeką Liwiec. I to zamek Warownia, który oczywiście pełnił swoje funkcje wojskowe, natomiast też sam Liwiec dodaje uroku, ponieważ tak jak w niektóre miejsca można dojechać samochodem, można, nie wiem, dojechać rowerem, to tutaj jeszcze do tego dochodzi kajak, który można dopłynąć u podnóża samego zamku i chociażby wziąć udział w turniejach rycerskich czy w turniejach smaków na zamku w Liwie. I tutaj też kolejne miejsce na mapie województwa mazowieckiego, gdzie można tak naprawdę tą eksplozję smaków poznać i też odnaleźć takie wpływy mocno zachodnioeuropejskie. Niedaleko jest Węgrów, a jak już będziemy w Węgrowie, to też warto zajrzeć do kościoła i odnaleźć lustro Twardowskiego.
1: Wow. No to teraz wyskoczmy na Sytochę. Gdzie i co to w ogóle jest?
0: Sytocha, zupa, która jest serwowana w okolicach Urzecza Nadwiślańskiego. I to też jest ciekawa sytuacja w momencie, kiedy dosyć niedawno to Urzecze zostało przywrócone do łask i poprzez różnego rodzaju prace, między innymi profesora Stanaszka, który odświeżył tradycję urzeczańską, zarówno samego stroju urzeczańskiego, jak i tradycji takich nadwiślańskich, ale również i właśnie kulinarię. Sytocha to barsz taki chrzanowy na ziemniakach, w głównej mierze jakby opartej kiełbasie. Jak sama nazwa wskazuje, ona miała sycić, bo zazwyczaj dawno temu to przecież nie jadło się, nie wiem, dwóch dań na obiad, ale takie danie, które syciło.

0: przystawek, zupy i tak dalej.
1: No nie, to jest tak. Jakby bardziej chyba z takiego dworu szlacheckiego wzięte, chociaż Mazowsze też przecież szlachecką kuchnią stoi, ale tutaj raczej to jest związane. Natomiast jak już będziemy na tym urzeczu, to też musimy pamiętać, sytocha to jest podstawowa taka potrawa, którą powinniśmy spróbować, ale też i siuforek od czasu do czasu można gdzieniegdzie skosztować. Siuforek, czyli zupa rybna z takich ryb właśnie rzecznych, z Wisły. A jak już będziemy, bo to urzecze, to jest tutaj Wilanów, Gas, Góra Kalwaria, Czersk, to są te okolice, więc tutaj zachęcam do tego, aby poznać też historię przez sam Czersk.
0: I zamek Książąt Mazowieckich.
1: I tutaj właśnie Zamek Książąt Mazowieckich, ale też, co ciekawe, ten zamek również był na przykład plenerem dla produkcji Wiedźmina, więc też zachęcam do tego, aby poznawać ten zamek poprzez tradycje związane właśnie z książętami mazowieckimi. A ja tylko przypomnę, tak w tym roku obchodzimy 500-lecie inkorporacji Mazowsza do korony, więc tutaj warto zgłębić tą właśnie wiedzę na temat książąt mazowieckich, a to jest jak każda taka opowieść, zarówno romantyczna, ale też i lekko kryminalna, może pewne wątki kryminalne można odnaleźć. No i też można pod względem właśnie takim filmowym odwiedzić, ale jeszcze jedna rzecz mi przyszła teraz do głowy, bo jak mówimy o tych terenach urzeczańskich i tych nadwiślańskich, to pamiętajmy również o Holendrach, którzy się osiadali wzdłuż rzeki Wisły właśnie. Oni zupełnie inaczej budowali swoje zagrody. I tutaj możemy odwiedzić Muzeum Osadnictwa Holenderskiego w Jączyminie Polskim, niedaleko Płocka, i poznać z jednej strony, w jaki sposób były zorganizowane gospodarstwa, jak produkowano tam żywność, ale też jakiego rodzaju na przykład jedzenie jest takie charakterystyczne dla Holendrów. I tutaj poznamy chociażby smak powideł z buraka cukrowego.
0: Smakowicie to brzmi. Czas na deser, a jak deser, to pewnie szarlotka pod Grójcem.
1: O, no Mazowsze jabłkami stoi, więc nie możemy zapomnieć właśnie o szlaku jabłkowym, który jest w terenach właśnie warecko-grójeckich oznakowany, ale też i od wielu lat są podjęte dążenia do tego, żeby właśnie jabłku nadać odpowiednią rangę, również kulinarną, jeżeli będziemy...
0: Bo dodajmy, że jesteśmy w sercu światowego potentata w produkcji właśnie jabłek.
1: Tak, ktoś kiedyś policzył, że co drugie jabłko w Europie pochodzi właśnie z Mazowsza. To jabłko podaje się właśnie w okolicach Warki na różne sposoby. I zarówno oczywiście o tej najbardziej znanej, czyli szarlotki, poprzez właśnie wytrawne potrawy. Jeżeli mówimy o Warce, to oczywiście historia, która łączy dwa narody, polskie i Stany Zjednoczone, więc zachęcam tutaj też z jednej strony do odwiedzenia Warki z uwagi na kulinaria, z drugiej strony historię Muzeum Pułaskiego, ale z trzeciej strony jeszcze możemy uczestniczyć w Paradzie Pułaskiego w Warce, więc też, a i Święto Jabłka jest też na jesieni.
0: Trasa kulinarne smaki jest właściwie na cały rok, bo zawsze można to od wiosny do wiosny można zwiedzać, smakować, cieszyć zmysł smaku, wzroku, do czego zachęcała pani Izabela Stelmańska, szefowa Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Proszę państwa, ruszamy na kulinarne szlaki Mazowsza.

0: 21 minut temu minęła godzina 8. Sport. Czas na mundialowe emocje. Filip Jastrzębski ze mną w studiu. Witaj Filipie, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Chociaż dzień dobry, to powinnam o poranku powiedzieć osobie, która właśnie wstaje, budzi się do życia, zaczyna nowy dzień, a ty tak naprawdę kończysz jeszcze ten poprzedni meczowy.
1: Tak, mam wiele powodów, zarówno prywatnych, jak i zawodowych, że te noce nie wyglądają tak jak noce dobrze prowadzącego się człowieka.
0: Młodego człowieka.
1: Który się wysypia. No mecze trwają, no. A ta noc już była naprawdę ciężka, bo to wszystko zaczęło się o 21:00, później był mecz o północy, później o 3:00 i jeszcze o 6:00 nad ranem. Ten mecz zakończony niedawno, Australia-Turcja, ale pozwolisz, że zaczniemy od czegoś takiego, od przeniesienia się do alternatywnej rzeczywistości. Bo gdyby Szwedzi nie strzelili nam gola w marcu, tylko to my byśmy trafili do ich bramki, no to wówczas...

0: Czas. Teraz zaczynalibyśmy ten serwis słowami. Już tylko 20 godzin czeka nas, dzieli nas od meczu otwarcia reprezentacji Polski.
1: Te wizje i scenariusze tak, na mecz otwarcia.
0: Ja bym był w Monterrey. Aha. Ty byś się teraz ze mną łączyła i byś powiedziała: Filipie, jakie nastroje w Monterrey?
1: Tak, a ja bym polscy kibice, jak polscy zawodnicy.
0: Tak, ja bym powiedział, że masa polskich kibiców tu jest, że wow, tym razem na pewno się uda, tym razem nie przegramy meczu otwarcia. Gramy przecież z Tunezją, najłatwiejszy rywal w grupie. Co może się nie udać?
1: Wygrana na dobry początek.
0: Tak, no więc tymczasem. Tak by to wyglądało. Można sobie nie tylko wyobrazić. A jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Czyli ja nie w Monterrey, tylko w Warszawie, a reprezentacja Polski na wakacjach, oglądająca mundial co najwyżej w telewizji. No to co się działo, podsumujmy. Od początku zaczniemy, jeśli pozwolisz. Tak dla porządku, czyli 21, wczorajszy wieczór i Santa Clara w Kalifornii, Szwajcaria, Katar. No i wydawało się, że ci Szwajcarzy no, będą tylko lać tych Katarczyków i patrzeć, jak puchnie, a okazało się, że nie bardzo, ponieważ co prawda gola strzelili z rzutu karnego, ale później zmarnowali całe mnóstwo sytuacji, co się zemściło w końcówce i mamy no, sporą niespodziankę. O tym meczu opowie nam Tomasz Kowalczyk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. W Santa Clara rzeczywiście spora niespodzianka, bo Katar wywalczył swój pierwszy punkt na mundialu. Zrobił to, co nie udało się nawet przed własną publicznością w 2022 roku. Teraz remis ze Szwajcarią 1-1, na który wcale się nie zanosiło. Pierwsza połowa to idealny plan Helwetów, bo Abunanda powala w polu karnym Freudera, a kilka chwil później, dokładnie w 17 minucie, musi skapitulować rzut karny. Pewnie wykonuje Brill Embolo. Reprezentacja Szwajcarii to drużyna, która wychodziła z grupy na Mistrzostwach Świata w 2014, 18 i 22 roku i wydawało się, że tutaj też jest żelaznym faworytem do wyjścia z grupy, ale wcale nie musi być to takie oczywiste po tych straconych punktach. Pierwsza połowa to dominacja, kolejne szanse, słupki, zamieszania w polu karnym, łącznie w całym spotkaniu 26 strzałów, w tym 7 celnych, ale w drugiej połowie razili nieskutecznością, bo piłki latały już obok bramki reprezentacji Kataru. Rywale z Azji poczuli troszeczkę taką niepewność, pasywność w grze obronnej, to, że Szwajcarzy nie presowali na rywalach. No i w końcówce spotkania jedna sytuacja, strzał niecelny, no ale w doliczonym czasie, w czwartej minucie doliczonego czasu gry, Homan Al-Amin dośrodkowuje, a tam Biłałem Houhi strzela głową z 5 metrów, wyprzedza obrońca reprezentacji Kataru i w ten sposób ustala wynik spotkania na 1-1, a więc znowu trochę niespodziewanie zrobiło się na tych mistrzostwach, no bo kto przed tym meczem dawał jakiekolwiek szanse Katarczykom na wywalczony punkt, a w tym momencie grupa B taka bardzo remisowa, bardzo na razie ułożona i Szwajcaria, i Kanada, i Katar oraz Bośnia i Hercegowina z jednym punktem, z jednym golem strzelonym i z jedną bramką straconą. No tutaj do końca prawdopodobnie będzie toczyła się rywalizacja i każda z tych drużyn będzie miała jeszcze szansę zameldować się w 1/16 finału.
0: Niespodzianka w Santa Clarze to 21 o północy. No jeden z najbardziej wyczekiwanych meczów fazy grupowej, bo ja sobie zrobiłem taki rachunek sumienia przed mundialem, na jakie mecze czekam tak bardzo, bardzo i mi wyszło, że na zaledwie 8 spotkań w tej fazie grupowej i pierwsze z nich odbyło się właśnie minionej nocy w New Jersey, czyli na tym stadionie, na którym odbędzie się wielki finał w lipcu. Brazylia-Maroko. Brazylia, no to jest po prostu Brazylia. 5-krotny mistrz świata, zawsze faworyt, a Maroko to przecież czwarta drużyna ostatnich mistrzostw świata w Katarze. No i rzeczywiście w końcu pod względem sportowym, piłkarskim dowieźli piłkarze Brazylii i Maroka, bo ten mecz naprawdę świetnie się oglądało. Marokańczycy objęli prowadzenie, sprawiając no niespodziankę, bo jednak przeciwko Brazylii to jest wielka sprawa. Saibari w 21 minucie strzelił gola, pokonał brazylijskiego bramkarza Alissona. 11 minut później wyrównał pięknym strzałem Vinicius Junior. Posłał piłkę do bramki, ponad 100 km na godzinę ona leciała, więc po prostu petarda. No i wydawało się, że jeszcze trochę tej goli padnie, ale nic bardziej mylnego. Ostatecznie bardzo dobre widowisko zakończyło się remisem 1-1. W tej samej grupie w Bostonie

0: Szkocja grała z Haiti. No i tutaj spodziewaliśmy się, że tak jak w meczu Szwajcaria-Katar, też goli będzie mnóstwo dla faworyzowanej Szkocji, ale Szkoci bardzo skromnie i tak minimalistycznie podeszli do sprawy. Z tą różnicą, że jednak oni wygrali to spotkanie z Haitańczykami 1-0. Co ciekawe, Haiti wróciło na mundial po 52 latach. Ostatnio jak Haitańczycy byli na Mistrzostwach Świata, to Polacy ich tam lali 7-0. Polacy, którzy później zdobywali medale przecież na mundialach. No i grupa D, to już dla porannych ptaszków raczej gratka, bo o 6 naszego czasu w Vancouver Australijczycy grali z Turkami. No i tutaj można powiedzieć o sporej niespodziance, bo Turcja, spodziewaliśmy się, że świetnie zacznie ten mundial, to jest naprawdę bardzo silny zespół, a okazało się, że Australijczycy jednak Turkom nosa utarli, objęli prowadzenie w 27 minucie po golu Irakundy. No i wydawało się, że Turcy będą straty odrabiać, ale w 75 minucie gwoździem do trumny dla Turków był gol Metcalfa. Australijczycy wygrali 2-0. A co nas czeka dziś wieczorem, czyli długo wyczekiwana reprezentacja Curaçao, jak to niektórzy mówią, Curaçao.
1: Chciałam powiedzieć faworyci, ale ta drużyna, której ja szczególnie kibicuję.
0: To są faworyci naszych serc, tylko, naszych serc.
1: Zawsze kibicujemy tym najsłabszym.
0: Drużyna Curaçao zagra z Niemcami i co ciekawe, dziś padnie rekord, bo Curaçao jest prowadzony przez holenderskiego trenera Dicka Advocata, który ma 78 lat. Będzie najstarszym selekcjonerem na mundialu. Życzymy niespodzianki w takim razie. Holandia, Japonia dziś także, a w nocy mecze Wybrzeża Kości Słoniowej z Ekwadorem oraz Szwecji z Tunezją. No nie Polski z Tunezją, jak mówiliśmy, a niestety
1: Szwecji
0: z Tunezją. Tyle o mundialu. Bo nie samą piłką żyje człowiek, żyje także Amerykanin, a raczej Amerykanin to żył finałem NBA minionej nocy, ponieważ po raz pierwszy od 53 lat New York Knicks rządzą w lidze NBA. Przypieczętowali tytuł, pokonując na wyjeździe San Antonio Spurs 94-90. Był to piąty mecz finałów NBA i zakończenie tej finałowej rywalizacji. It's over.
2: Knicks fans, this is not a dream. To koniec, kibice Knicks, słuchajcie, to nie są marzenia. Ta długa droga właśnie się zakończyła. Po 53 latach znowu jesteście mistrzami, powiedział w pierwszych słowach zaraz po końcowej syrenie amerykański komentator telewizyjny. Nowojorczycy odrobili w tym spotkaniu 16 punktów straty. Kolejny raz w barwach Knicks bohaterem został Jalen Brunson. Zdobył 45 punktów i oczywiście zgarnął tytuł MVP całych finałów. To wszystko, o czym kiedykolwiek marzyłem, podkreślił w pierwszych słowach zaraz po decydującym meczu Brunson. To ósmy sezon z rzędu, kiedy tytuł w najlepszych koszykarskich rozgrywkach na świecie nie został obroniony. W decydującym o mistrzostwie spotkaniu, symbolicznie, dokładnie 9 sekund, zagrał w barwach nowojorczyków Jeremy Sochan. W sumie w finałowej serii trzykrotnie pojawił się na parkiecie. Sochan jest pierwszym polskim koszykarzem w historii, który zdobył mistrzostwo NBA z Miami. Dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: I gratulacje dla Jeremiego Sochana. Do tej pory w finale grał tylko Marcin Gortat. W 2009 roku w barwach Orlando Magic przegrał wówczas Los Angeles Lakers ze słynnym Kobe Bryantem, a teraz już Jeremy Sochan jako pierwszy reprezentant Polski może cieszyć się z tytułu w NBA. U nas w lidze koszykarskiej też walka o mistrzowski tytuł. Za nami trzeci finałowy mecz. Legia Warszawa tym razem wygrała na wyjeździe za Stalem Zielona Góra 79-63. Legioniści są na prowadzeniu w finałowej rywalizacji do 4 zwycięstw, 2-1. Teraz kajakarstwo i pełne sukcesów reprezentantów Polski Mistrzostwa Europy w sprincie. Polacy zdobyli już w Portugalii 4 medale, a ich zmagania śledzi Rafał Bała.
3: Portugalia to najczęstsza destynacja polskich kajaków w trakcie zimowego okresu przygotowawczego do sezonu. Tutejsze akweny nasi znają jak własną kieszeń. Nic więc dziwnego, że dobrze czują się w Montemor, koło Coimbry. Niesamowite emocje towarzyszyły szczególnie wyścigowi panów na 500 metrów i to nawet nie w trakcie rywalizacji sportowej, bo tę w pięknym stylu wygrał Aleks Borucki, ale już po wyścigu, kiedy rywale złożyli protest wobec Polaka. Zarzucali mu, że płynął zbyt blisko linii bocznej toru, przeszkadzając innemu zawodnikowi. Początkowo kwalifikacje zatwierdzono. Od razu wpłynęło jednak polskie odwołanie i po 2 godzinach przywrócono złoto Boruckiemu. 20-latek to jeden z najzdolniejszych kajakarzy młodego pokolenia na świecie.
4: To jest niesamowite. Jeszcze tydzień temu byłem nastolatkiem. Teraz jestem mistrzem Europy seniorów. To jest coś nieprawdopodobnego. Ja dalej w to nie wierzę. Prawdopodobnie dopiero jutro, albo nawet nie, to do mnie dotrze. Sam nie wiem, co zrobiłem. Chce mi się tylko płakać. Ze szczęścia oczywiście.
3: Dwukrotnie na podium stawała Dorota Borowska. Doświadczona Kanadyjkarka zdobyła 2 brązy. Indywidualnie i w dwójce z Mileną Mackiewicz na 200 metrów.
5: No nie mogę powiedzieć, że w pełni się cieszę, ponieważ wierzę w to, że jesteśmy na więcej i jesteśmy w stanie przygotować się dobrze do Mistrzostw Świata.
3: A te przypomnijmy pod koniec sierpnia.

0: Poznaniu. Wracając do Montemor, srebro w finale 500 metrów, czyli w prestiżowej dla polskiej konkurencji, wywalczyła czwórka pań. Sandra Ostrowska, Adrianna Konkol, Katarzyna Kościółek i Dominika Putto. Ta ostatnia rok temu została mamą, więc ten sukces traktuje szczególnie.
1: Tak, jest dla mnie ważny. Mój syn miał wczoraj pierwsze urodziny, jest w domu, także ten medal jest dla niego. No i cieszę się, że po prostu ta ciężka praca, bo byliśmy naprawdę w bardzo ciężkim treningu od konsultacji. Dziękujemy trenerowi, no i wszystkim tak. Najbliższym rodzinom i w ogóle.
2: Gratulacje. Gratulacje także dla Kamila Majchrzaka, naszego tenisisty, który znakomicie radzi sobie w holenderskim mieście Hertogenbosch. Polak po raz pierwszy w karierze zagra w finale turnieju rangi ATP. Wczoraj sprawił sensację, pokonując ósmą rakietę świata Rosjanina Daniła Miedwiediewa 7-6, 6-1. Dziś zagra o tytuł z Australijczykiem Alexem de Minorem.
3: Spodziewam się wyjątkowo trudnego spotkania. Grałem z nim wcześniej dwa razy przegrałem. Też tutaj Alex prezentuje się bardzo dobrze, więc spodziewam się bardzo trudnego spotkania. Natomiast dam z siebie wszystko. Spróbuję się jak najbardziej przeciwstawić i zobaczymy, na co to się zda.
2: Początek finału o 14:30.
4: Wimbledon się zbliża.
2: Oj tak,
4: Maja Fenińska dostała dziką kartę?
2: Z tego co wiem jeszcze nie, ale wniosek został złożony, więc starania trwają.
4: No bo to już
2: trwają.
4: Chyba tak ostatni dzwonek.
2: No już powinni. Chociaż z Anglikami to jest tak, że no nie można ich naciskać, bo się obrażą. Więc trzeba grzecznie złożyć wniosek i czekać. No ani że niestety siostry Williams też tam coś się kręcą wokół, to może być ciężko.
4: To bo nie naciskamy.
2: Nie naciskamy, czekamy.
4: Czekamy.
2: Grzecznie.
4: Filip Jastrzębski.
2: Dziękuję.
4: Do widzenia, dobranoc.
2: Dobranoc.

0: Autopromocja.
1: Sztuczna inteligencja stała się jednym z najważniejszych zjawisk nie tylko technologicznych, ale też społecznych ostatnich lat. Studio wiedzy, instrukcja obsługi AI. Od wybrania odpowiedniego narzędzia po napisanie dobrego promptu. Karolina Rożej, do usłyszenia po 10.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie. Audycja Głębia Ostrości poleca się już dzisiaj po godzinie 11 o nowej odsłonie Instytutu Fotografii Ford. Będę rozmawiała z Katarzyną Białołusz i Justyną Kociszewską. Zapraszam, Iga Niewiadomska.
0: Autopromocja.

0: Witam Państwa w niedzielny poranek. Maja Kluczyńska. Audycję realizuje Bartosz Machajewski, a w studio w Polskim Radiu w Gdańsku pani Joanna Szymula-Grygiel. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani Joanna jest kuratorką wystawy i opiekunką kolekcji rzeźby, a my opowiadać będziemy dzisiaj Państwu o rzeźbach wśród zieleni z okazji 50-lecia galerii w Parku Oliwskim, a Park Oliwski to jest oddział sztuki nowoczesnej w Pałacu Opatów, czyli Muzeum Narodowe w Gdańsku, Park Oliwski i oddział sztuki nowoczesnej. Pani również jest nie tylko kuratorką, ale i opiekunką tej kolekcji rzeźb w parku, między innymi.
1: Tak, od tego się zaczęło. W ramach kolekcji sztuki nowoczesnej zajmuję się rzeźbą i ceramiką współczesną. I w ramach tej kolekcji znajduje się również galeria współczesnej rzeźby gdańskiej w Parku Oliwskim.
0: A proszę powiedzieć, od kiedy park stał się, można powiedzieć, domem dla tych kilkudziesięciu rzeźb stworzonych z brązu, z kamienia i te rzeźby wszystkie oczywiście, jak to w parku, wtopione w zieleń?
1: Uznaliśmy, że jest to dobry moment, żeby o tej galerii więcej powiedzieć, o niej przypomnieć, bo w ostatnim czasie, 2 lata temu, została odrestaurowana. Rzeźby odzyskały swój blask, no ale z tego tytułu, że znajdują się w przestrzeni parku, to cały czas trzeba o nie dbać i oczyszczać z takich bieżących zanieczyszczeń. Wiadomo, że zieleń też ingeruje i tutaj wchłania na swój sposób te rzeźby. W każdym razie 50 lat temu to się wydarzyło, a mianowicie wymyślono sobie taką galerię pod chmurką. Wymyślono wtopienie rzeźb no i w dosyć ciekawym miejscu, czyli w Parku Oliwskim, który ma charakter historyczny, zabytkowy. Tutaj byli cystersi.

0: kości i całe ukształtowanie oliwy to jest ich ręka, a mianowicie katedra w oliwie, zabudowania klasztorne, potem pałac, no i otoczony pięknym parkiem oliwskim.
1: A proszę powiedzieć, czy szczególną historię ma właśnie galeria pod chmurką, czy ona jest częścią całego kompleksu?
0: Wcześniej nie istniała ta galeria, to właściwie zrodziło się na pewno w Muzeum Narodowym. Mówi się, że inicjatorem był ówczesny dyrektor Janusz Wąsowicz i on wyszedł z inicjatywą do środowiska twórców. Skontaktował się z nimi, tutaj z Okręgiem Gdańskim Związku Polskich Artystów Plastyków, pozyskał ich wsparcie. No, oni uznali, że ta inicjatywa jest godna jakiegoś zainteresowania, ale też, no, żeby się w to porządnie jakoś włączyć. No i musieli teraz jeszcze zyskać akceptację władz. Jak przeglądam dawne dokumenty dotyczące tego założenia, no to wynika, że już na początku lat 70., właściwie w 72 roku to już na dobre zaczęli takie działania organizacyjne. Także w gruncie rzeczy 4 lata takich intensywnych starań to uważam, że całkiem nieźle, jak na to, że wymyślono te miejsca, no ale też pozyskano fundusze i zrealizowano te rzeźby. Bo najpierw były wyłaniane konkursowo, czy była propozycja do twórców, oni na to odpowiedzieli. Ich propozycje zostały zaakceptowane i dopiero wówczas był ten etap realizacji. No i potem jeszcze umieszczania ich w parku, to też nie było takie proste.
1: No bo to zapewne nie był przypadek, że jakaś rzeźba stanąć miała w tym, a nie w innym miejscu, bo przecież to jest i architektura krajobrazu. Trzeba się zorientować, jaka przestrzeń dla jakiej rzeźby będzie najodpowiedniejszą i nie tylko warunki, jeśli chodzi o klimat, prawda?
0: Ale, tak, oczywiście.
1: Ale to też ja chcę tylko powiedzieć, że wydaje mi się, jak na ówczesne czasy, to bardzo takie odkrywcze stworzenie galerii pod chmurką. Powstało wiele takich miejsc.
0: Tak, ale muszę powiedzieć, że faktycznie, jak się analizuje sztukę tamtych lat, to i końcówka lat 60., czy w ogóle już lata 60. i 70., to jest wysyp takich galerii w Polsce. A tutaj, no, możemy powiedzieć, że pewne szczególne uwarunkowania, bo rzeczywiście to środowisko było dosyć aktywne, dosyć takie posiadające wiele też indywidualności wśród twórców. No i tu się dużo działo. Gdzieś tam już lata 60. to na przykład też się otwiera taka współpraca przez państwo wspierana artystów i robotników, a mianowicie inicjatywy plenerów i nawet realizacji rzeźb współczesnych. Oto tutaj Biennale w Elblągu było takie, takie bardzo twórcze. No i myślę, że cała masa takich zjawisk, które w tamtym czasie się pojawiają, powodują, że jest klimat dobry do podobnych inicjatyw. No i środowisko tutaj doskonale uruchomiło w tym celu i naprawdę zorganizowali przez kilka lat całkiem dobrą galerię.
1: A proszę pani, proszę powiedzieć, jak wygląda takie obcowanie ze sztuką, kiedy mamy do czynienia w galerii pod chmurką, tak jak powiedziałyśmy wcześniej, bo jest ten park, jest przestrzeń w naturze, to zupełnie inne warunki, atmosferyczne również, rodzaj rzeźb jest inna, ich wielkość, no temat, no a przede wszystkim konserwacja. I jak to się ma na przykład do takiej galerii, kiedy przestrzeń jest zamknięta. Jaka jest podstawowa różnica w tematyce doboru rzeźb do ekspozycji?
0: To było wyzwanie. Już wtedy, no, wiadomo było, że też nie wszystkie materiały się sprawdzą. Jedna z rzeźb powstała w drewnie. Szybko był taki pomysł, że jednak tę samą rzeźbę artystka chciała utrwalić w tworzywie sztucznym. Oto też jest ciekawostka, że nowością w tej galerii były materiały. Oprócz tych tradycyjnych, czyli brązu, kamienia, pojawiają się też nowości, jak na tamte czasy, czyli właśnie tworzywo sztuczne, blacha stalowa, drut. Dopowiadając jeszcze do tamtego poprzedniego pytania, to faktycznie artyści trochę razem z władzami

0: i razem z administratorami parku, ale też właśnie z konserwatorami, decydowali o wyborze tych miejsc. No i faktycznie, jeśli chodzi o to utrzymanie, warunki atmosferyczne narzucają inną opiekę nad rzeźbami. No, jest to wymagające i też tak było, że przez wiele lat nie było na to środków takich doraźnych, żeby tę galerię cały czas pielęgnować, utrzymywać w dobrym stanie. I to naprawdę się stało po wielu latach, że udało się takie fundusze pozyskać i udało się dokonać tej renowacji. Niektóre rzeźby trzeba było też przemieścić, żeby właśnie zieleń się rozrosła. To
1: park, zawładnęła.
0: Zupełnie inaczej dzisiaj się kształtuje. No może nie tak zupełnie, ale wiele tych rzeźb ma dzisiaj inne miejsca, ale też i tak jak się patrzy na archiwalne zdjęcia, no trochę inaczej to otoczenie dzisiaj wygląda.
1: Proszę Państwa, ja przypomnę, dziś Ogrody Sztuki z Gdańska, w Polskim Radiu Gdańsk, pani Joanna Szymula-Grygiel, kuratorka wystawy i opiekunka kolekcji rzeźb w Parku Oliwskim, a rozmawiamy o wystawie zatytułowanej Rzeźby wśród zieleni, 50 lat galerii w Parku Oliwskim. To jest oddział sztuki nowoczesnej w Pałacu Opatów się mieści, a wszystko to pod patronatem Muzeum Narodowego w Gdańsku. Proszę pani, współczesna rzeźba gdańska w historycznym Parku Oliwskim w Galerii pod Chmurką. Proszę powiedzieć, jak pani porównuje, bo też napisała pani wspaniałą pracę na ten temat.
0: Dziękuję.
1: Lata 60., 70. z tym, co dzieje się obecnie w galeriach pod Chmurką, to jest jednak przewaga, jeśli chodzi o popularność tej sztuki, która jest połączeniem historii sztuki, albo i nie, albo współczesności, współczesnej sztuki, jak w tym przypadku, ale też natury, no i wielu talentów. Czy te plenerowe, no jednak w przeważającej części, no mają więcej zwolenników niż te galerie, które są w przestrzeniach zamkniętych? Jest taka możliwość porównawcza?
0: Myślę, że tak, że możemy gdzieś tam porównać, jak to było wtedy i jak dzisiaj wygląda sztuka w przestrzeni publicznej. Myślę, że dzisiaj wbrew pozorom jest jej mniej. Pojawia się jej mniej. I tak, nie wiem, a może to są moje odczucia, ale takie mam wrażenia. I na pewno nie powstają takie galerie jak w tamtym czasie. Raczej rzadko. Gdzieś tam czasami takie inicjatywy dostrzegam, ale faktycznie one nie są tak częste. No i jeszcze dopowiadając do poprzedniego zagadnienia, jeśli chodzi o tą różnicę w pokazywaniu przestrzeni zewnętrznej, a w muzeum na przykład, czy w jakiejś galerii, w środku, we wnętrzach, no to na pewno ta sztuka jest bardziej dostępna.
1: No właśnie, ja też myślę cały czas o dostępności, kiedy mówię o galeriach rzeźby pod Chmurką, że jednak mam wrażenie, czytając te opracowania, że te lata 60., 70. Były takie bardzo wychodzące naprzeciw takiej, powiedziałabym, publiczności, która masowo odwiedza parki. Pewne miejsca z natury zaprojektowane do wypoczynku, ale też i do prezentacji jakiegoś dorobku kulturowego, właśnie takiego kontaktu ze sztuką.
0: Tak, na pewno. I myślę, że tutaj no, pewno władze sobie stawiały takie zadanie, żeby, żeby tej sztuki było więcej. Ona się pojawia nie tylko właśnie w tych przestrzeniach rekreacyjnych, ale nawet to możemy też przeanalizować, że wiele osiedli mieszkaniowych,
1: no właśnie.
0: Tak, skwerów też zaczyna być dekorowanych sztuką współczesną.
1: Tak.
0: Więc faktycznie jest takie też wyjście w stronę tej współczesnej sztuki, która może bywa traktowana z przymrużeniem oka, gdzie artyści lekko bujający w chmurach i trochę odstający od rzeczywistości, ale jednak potrzebni i jednak sztukę docenianą, myślę. Myślę, że dzisiaj też ją doceniają, tylko faktycznie trochę inaczej ona się pojawia w przestrzeni zewnętrznej. Mam wrażenie, że rzeźb jest trochę mniej niż.

0: tamtym
1: Są to
0: czasie
1: bardziej,
0: się
1: powiedziałabym,
0: pojawiają.
1: Instalacje, prawda? Które przystają, czy też są zaprojektowane, wymyślone z elementami miejsca, w którym mają zostać prezentowane, czy też to będzie ich stałe miejsce. No nierzadko są to skwery, parki, aleje ogrodowe, muzea sztuki na tak zwanym wolnym powietrzu, ale też i przestrzeń w mieście. I dlatego ta instalacja czasami bywa nawet interaktywna, o czym w tych galeriach prezentowanych pod chmurką w latach 60., 70. raczej ta interaktywność polegała na obserwowaniu, na oglądaniu, prawda? Tylko.
0: Tak, no głównie na tym, zgadza się, na tym, że ona się po prostu pojawia.
1: Tak.
0: Pewno czasem była dostrzegana, myślę, że to tak jak dzisiaj, że też częściowo dostrzegamy te dzieła, a częściowo mijamy i może ten pośpiech nie sprzyja, w którym żyjemy, żeby się rozglądać i dostrzegać dzieła sztuki. A czasem, kiedy właśnie jest trochę więcej relaksującego czasu, no to wtedy może bardziej się przyglądamy temu, co nas otacza. Ale też widzę popularność sztuki w przestrzeni, czy właściwie zainteresowanie tym, bo spacery, które od czasu do czasu organizujemy, żeby przybliżyć te rzeźby w galerii, w parku, to się cieszą sporą popularnością i zawsze jest komplet zwiedzających, zawsze ktoś dołącza też po drodze, bo przecież to jest otwarte, jak już chodzimy,
1: tak.
0: to nie ma
1: zaciekawi,
0: zamkniętej
1: usłyszą
0: listy osób.
1: I dołączają, tak. Prawda?
0: Dołączają,
1: osoby
0: dołączają
1: dodatkowe.
0: Mieszkańcy, co też tak. Ciekawe, bo ten Park Oliwski jest specyficzny, bo on przecina Oliwę i jest siłą rzeczy taką trasą dla mieszkańców codzienną. Więc mijają te rzeźby i jedni na nie pewno bardziej jakoś tam spoglądają, może mają swoje ulubione. Mhm. Dlatego też zachęcamy, żeby w tym roku, kiedy jest jubileusz tej galerii, żeby ludzie bardziej uważnie sobie przypomnieli różne historie związane być może z ich życiem, a gdzieś z rzeźbami w tle. I prosimy też o zdjęcia, bo wiemy, że czasami ludzie podczas spacerów czy jakichś spotkań fotografowali się w otoczeniu tych rzeźb. Także mamy takie sygnały i kilka już fotografii do nas wpłynęło. Także mamy nadzieję, że gdzieś tam jest więcej czy historii, czy właśnie jakieś fotografii ciekawych.
1: Czyli to będzie takie współtworzone, cyfrowe archiwum społeczne, tak? Ze zdjęciami i historiami, z rzeźbami w tle.
0: Tak, chcielibyśmy. Uruchomiliśmy właśnie taką inicjatywę. No i zobaczymy, jaki będzie oddźwięk, jaki odzew. Czy rzeczywiście pojawi się więcej takich historii? Ja mogę powiedzieć, że wczoraj jedna osoba się skontaktowała i też powiedziała, że mieszkała, że obecnie mieszka w domu, w którym jeden z artystów galerii kiedyś mieszkał.
1: To także wspaniałe.
0: Tak, to już mamy jedną ciekawą historię.
1: No a skoro o historii mowa, to proszę nam więcej szczegółów opowiedzieć. Może dwie, trzy rzeźby tak na zakończenie naszego spotkania, żebyśmy do tego Parku Oliwskiego w czasie, kiedy fantastyczne miesiące letnie przed nami, mogli zawitać, mogli przybyć, no i prowadzeni jakąś fantastyczną historią dotyczącej właśnie jakiejś rzeźby.
0: To ja spróbuję jakoś króciutko scharakteryzować te rzeźby, tak jak pani redaktor też wspomniała, że one są różnorodne, są z różnych materiałów, są różne w formie, są realistyczne i są też abstrakcyjne. I chyba mam wrażenie, że większość jest abstrakcyjna. Mają te różne materiały. Dwie z nich były wstawione swego czasu w wodę. w Potok Oliwski. Narodziny, kształtowanie Wenus, taki poetycki tytuł, mitologiczny. Pięknie. Obracała się na wodzie, była właśnie lekka z tworzywa sztucznego.

0: No niestety na razie jest to niemożliwe, żeby wróciła na wodę, ale czynimy takie starania, czy w każdym razie zaczynamy się nad tym zastanawiać, żeby ją tam przywrócić, bo tam była najpiękniejsza. Potem jeszcze jedna z rzeźb stała w potoku, to ona była na trwale umocowana i też mnie pechowo zupełnie. Podczas 10 lat temu była taka nawałnica bardzo gwałtowna i na tę rzeźbę spadły dwa drzewa.
1: O,
0: tak ją unieruchomiły.
1: Nieszczęście.
0: Tak, w każdym razie unieruchomiły ją w mule potoku. Wyciągnęliśmy ją, ale właściwie własnymi siłami to było niemożliwe. Tutaj musieliśmy poprosić o pomoc straż pożarną. I przyjeżdżali strażacy, żeby specjalna ekipa, jedna z taką wyciągarką, druga z nurkami, więc było to też widowiskowo dosyć cała ta akcja przeprowadzona. W każdym razie do dzisiaj rzeźba zmieniła trochę usytuowanie, jest prezentowana przed budynkiem Pałacu Opatów, ale może też kiedyś uda się ją z powrotem do potoku przywrócić. Tematy są różne. Są przedstawiające na przykład akty. Jest jedna rzeźba, właśnie akt Stanisława Hornopopławskiego, akt kobiecy. Ona się cieszy wielką popularnością.
1: To tam na pewno dużo zdjęć powiedzieć. Powstaje teraz.
0: Tak,
1: za czas jakiś będą państwo mogli zaprosić do uczestniczenia w tym konkursie, do współtworzenia tego cyfrowego archiwum społecznego.
0: No właśnie, bo to nie muszą być wyłącznie historyczne zdjęcia.
1: No właśnie,
0: zakładamy,
1: teraz w dobie
0: że
1: selfie
0: mogą być to
1: tak.
0: Obecne, tak, aktualne, aktualnie zrobione zdjęcia, także zapraszamy, zachęcamy do fotografowania się z rzeźbami.
1: No wspaniała propozycja, proszę państwa. I zapraszamy do Parku Oliwskiego na wystawę Rzeźby wśród zieleni, 50 lat galerii właśnie w Parku Oliwskim, czyli galeria pod chmurką. Dzisiaj w Ogrodach Sztuki gościliśmy panią Joannę Szymulę-Grygiel, która jest kuratorką tej wystawy i opiekuje się też kolekcją właśnie w Parku Oliwskim i też w Muzeum Narodowym. To są takie szczegóły, o których pani Joanna nam opowiadała dzisiaj w Ogrodach Sztuki. Bardzo pani Joanno dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i za cudowną opowieść.
0: Bardzo.
1: I zapraszamy
0: bardzo mi
1: do
0: było miło.
1: Parku Oliwskiego. Zapraszamy?
0: Zapraszam serdecznie. Jeszcze tylko powiem na koniec, że będziemy mieli jeszcze jedno jubileuszowe wydarzenie i może wówczas więcej zwiedzających turystów będzie mogło w tym uczestniczyć, bo 25 lipca przewidujemy takie świętowanie urodzin. Może to nie będzie ta data, bo data była dokładnie już 30 kwietnia. Było otwarcie przed 1 maja w 76 roku, a my będziemy tak trochę letnie urodziny obchodzić. No ale jest to rok jubileuszu, więc wydarzenia mogą trwać nawet do przyszłego kwietnia.
1: Także proszę państwa, proszę czuć się zaproszonymi do Parku Oliwskiego na spotkanie z rzeźbami w galerii plenerowej. No
0: i na wystawę do
1: i
0: pałacu.
1: Na wystawę koniecznie do Pałacu Opatów proszę zajrzeć. Pięknie pani dziękuję, państwu również. No i cóż, życzymy turystycznych inspiracji, no bo to przed nami taki czas, więc dobrej energii, tych inspiracji, no i ciekawych zdarzeń, no i pięknych selfie, żeby współtworzyć
0: archiwum cyfrowe.
1: O właśnie, także zapraszamy, na dziś już dziękujemy. Maja Kluczyńska, Bartosz Machajewski, który audycję zrealizował. Wspaniałego dnia państwu życzymy. Dziękuję pani, dziękuję państwu.
2: Ogrody sztuki. Reklama.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

0: i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Habemus Papam.
1: Plebiscyt Polskie Radio PL.
4: 4, 3, 2, 1, 0.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Maradona czy Messi? Bilardo czy Menotti?
7: Tych nazwisk w argentyńskim futbolu jest całe mnóstwo i Albiceleste przez lata budowali historię mistrzostw świata.
6: Ale rozmowa o Argentynie to jest rozmowa o pięknym futbolu, ale też o micie, o ciężarze historii, oczekiwań, presji, o tym, że trzeba radzić sobie w życiu, czasem sięgając po sztuczki nie do końca fair.
7: W najbliższym odcinku audycji Sport wyjaśnia świat zajmiemy się Argentyną wraz z naszymi gośćmi Dariuszem Rosiakiem i Pawłem Czado.
6: Zapraszamy dziś o 25.
7: Filip Jastrzębski
6: i Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
5: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Oficjalnego spotkania nie będzie, ale możliwa rozmowa nieformalna. Prezydent Nawrocki przyleciał do USA na urodziny Donalda Trumpa. Waszyngton i Teheran coraz bliżej wstępnego porozumienia. Sprzeczna pozostaje data jego podpisania. Rano ruszył stamtąd pierwszy regularny pociąg po 33 latach. Łomża wróciła na kolejową mapę Polski. Minęła 9. Rafał Boguta, zapraszam. W 80. urodziny prezydenta Donalda Trumpa w Białym Domu odbędzie się gala mieszanych sztuk walki UFC. W wydarzeniu weźmie udział jako wiceprezydent Karol Nawrocki. Według informacji uzyskanych przez Polskie Radio nie przewidziano formalnego spotkania prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych, choć może dojść do nieformalnej rozmowy. O szczegółach z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
2: Gala UFC odbędzie się na południowym trawniku Białego Domu. Ustawiono tam ośmiokątny ring zwany oktagonem, a wokół zbudowano trybuny dla ponad 4000 osób. Prezydent USA obejrzy walki w towarzystwie polityków, wojskowych oraz przedstawicieli rządu. Jednym z widzów będzie prezydent Karol Nawrocki. O obecności żadnego innego przywódcy na razie nie wiadomo. Przed turniejem mieszanych sztuk walki prezydent USA zje kolację z rodziną. Następnie weźmie udział w krótkim przyjęciu z udziałem zaproszonych gości. To może być okazja do nieformalnej rozmowy Donalda Trumpa z Karolem Nawrockim. Formalnego spotkania prezydentów w gabinecie owalnym nie ma w planach Białego Domu. Przedstawiciel administracji powiedział mi jednak, że ostateczny charakter zaangażowania obu przywódców zależy od Donalda Trumpa i to on podejmie ostateczną decyzję. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: I pozostajemy jeszcze przy temacie prezydenta Donalda Trumpa. Przywódca USA, a także pakistańscy mediatorzy zapowiadają, że wstępne porozumienie mające zakończyć konflikt z Iranem ma zostać podpisane dziś. Iran zaprzecza, że nastąpi to tak szybko. Pakistański premier Shehbaz Sharif poinformował, że obie strony uzgodniły ramy porozumienia pokojowego, a dokument ma być podpisany już dziś. W kolejnych dniach miałyby ruszyć techniczne rozmowy na temat szczegółów. Donald Trump potwierdził dzisiejszą datę i dodał, że cieśnina Ormus zostanie otwarta natychmiast po podpisaniu dokumentu. Z kolei rzecznik irańskiego MSZ-u Esmail Baghaei ostrzegł, by nie ogłaszać jeszcze terminu rozejmu. Zaprzeczył, jakoby miało to nastąpić dziś, ale nie wykluczył takiej możliwości w najbliższych dniach. Jest tymczasowy areszt dla patomorfolożki Magdaleny H., która zakopywała ludzkie płody i odpady medyczne na działce w Lutoryżu na Podkarpaciu. Sąd rejonowy w Rzeszowie przychylił się do wniosku prokuratury w tej sprawie, mówi rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Rzeszowie Krzysztof Ciechanowski.
3: Sąd zastosował

0: Czasowo wobec podejrzanej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania do 10 września bieżącego roku. W swoich wyjaśnieniach podejrzana kazała, że sama zakopała na terenie swojej posesji ujawnione płody ludzkie oraz inne odpady medyczne. Wskazała również źródło pochodzenia odnalezionych płodów. Chociaż podejrzana jest mieszkanką Rzeszowa, to pracowała, miała umowę z szpitalem położonym w Zamościu, gdzie wykonywała swoją praktykę jako lekarz-patomorfolog.
1: Kobieta usłyszała zarzuty dotyczące zbezczeszczenia ludzkich zwłok, a także porzucenia odpadów niebezpiecznych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania. Grozi za to do 12 lat pozbawienia wolności. Pełnomocniczka podejrzanej zapowiedziała tymczasem zaskarżenie decyzji Sądu Rejonowego do Sądu Wyższej Instancji. Pierwszy od 33 lat regularnie kursujący pociąg odjechał o 5.39 z Łomży do Białegostoku. Jechało nim 7 osób, a skład symbolicznie odprawił były maszynista, który kierował pociągami kilkadziesiąt lat temu.
2: Przyjechałem odprawić pociąg relacji Łomża-Białystok. Byłem maszynistą, jeździłem na elektrowozach i na lokomotywach spalinowych w Skarżysku-Kamiennej i w Ostrowęce.
1: Zgodnie z rozkładem w dni robocze będzie 5 pociągów z Łomży do Białegostoku i 2 do Olsztyna. Od 1 kwietnia w całej Polsce doszło do ponad 40 utonięć. Policja przypomina, że woda to żywioł, a chwila nieuwagi może się zakończyć tragedią. Dlatego funkcjonariusze i ratownicy WOPR zalecają wybieranie strzeżonych kąpielisk. Jak mówi aspirant Aleksandra Wasiak z Komisariatu Policji Rzecznej w Warszawie, kąpiele w rzekach czy gliniankach mogą być niebezpieczne, zwłaszcza gdy nie zna się danego miejsca.
3: Jeśli poczujemy potrzebę wykąpania się, to od razu jedźmy na kąpielisko strzeżone, na plażę strzeżoną. Mamy ich bardzo dużo. Możemy korzystać z serwisu kąpielowego ze strony internetowej i tam wyszukiwać kąpieliska, wszystkie dane, kiedy kąpielisko jest otwarte, czyli wtedy, kiedy ratownicy przebywają na kąpielisku. Tam wtedy mamy wodę sprawdzoną, mamy dno sprawdzone, możemy czuć się bezpiecznie.
1: Robert Rodziewicz z Legionowskiego WOPR przypomina, że na Mazowszu niebezpieczne kąpieliska są oznaczone tak zwanymi czarnymi punktami.
4: Działa na wyobraźnię. Czarny punkt to jest takie miejsce, gdzie albo ktoś stracił życie, albo był wypadek, albo często policja czy ratownicy interweniują, żeby zapobiec tragedii. Czarne punkty mają taki aspekt głównie edukacyjny, taki straszak trochę.
1: Tragiczne wieści napływają tymczasem z północnej Polski. Strażacy wydobyli ciało wędkarza z jeziora Pisz w województwie warmińsko-mazurskim. Mężczyzna był poszukiwany od wczoraj, gdy służby powiadomiła zaniepokojona żona. Ciało wędkarza znaleziono w trzcinowisku przy wyspie. Policja pod nadzorem prokuratorskim będzie wyjaśniać okoliczności śmierci wędkarza.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Niedziela będzie burzowa, mokra i chłodna na terenie 11 województw. Oprócz południowych obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami i intensywnym deszczem. Burzą będzie towarzyszyć porywisty wiatr, a lokalnie opady gradu. W pozostałych regionach przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13 stopni na Suwalszczyźnie, 17 na przeważającym obszarze do 18 stopni na Podkarpaciu.
5: Klimat.
1: Jakość powietrza w Polsce jest teraz bardzo dobra, a gdzie niegdzie dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 41% energii elektrycznej. Do godziny 15, a następnie między 16 a 19 jest zalecane zwiększenie zużycia prądu, tak by wykorzystać nadmiar wyprodukowanej energii. W części kraju występuje małe lub średnie zagrożenie pożarowe.
5: Klimat. Poranek w Polskim Radiu 24.
6: 7 minut temu minęła godzina 9. W tej godzinie naszego porannego spotkania z Państwem, ze słuchaczami Polskiego Radia 24, między innymi powiemy o honorowym dawstwie krwi, bo dzisiaj Światowy Dzień Krwiodawcy. Ważny, wrażliwy społecznie temat, szczególnie o tej porze roku, kiedy w wakacje wielu krwiodawców wyjeżdża. No i krwi w bankach krwi w szpitalach brakuje, a krew naprawdę ratuje życie. Ale zaczniemy tę godzinę, jak zwykle, od liczenia pieniędzy w portfelu seniora.
7: Portfel seniora.
6: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Portfel Seniora. Porozmawiamy dziś najogólniej mówiąc o tym, jak się żyje naszym seniorom, czy mają się z czego cieszyć.

patrzeć, jak potrafią to robić. Zastanowimy się też, jakiej pomocy by oczekiwali, żeby za rok móc być na przykład jeszcze bardziej zadowolony, mówiąc krótko, a to wszystko przy okazji corocznych senioraliów, które już za kilka dni, bo 19 czerwca odbywają się w Krakowie, z udziałem przedstawicieli

0: podawca tych senioraliów. Dzień dobry.
1: Witam Państwa serdecznie.
0: Panowie, w Krakowie lato już od kilku lat, tak? Zaczyna się od barwnego korowodu, chyba muszę powiedzieć, energicznych i radosnych seniorów, którzy w swoim gronie spędzają czas. Jakie będą te tegoroczne seniorali, jak panowie to widzą, jakie tam atrakcje przewidujecie? Ja zacznę od pana Marka, bardzo proszę.
2: Na pewno będą, mogę powiedzieć, huczne i widoczne. Jednak opanują, jak ja wspominam zawsze, że senioralia to jak juwenalia, tylko 40 lat później.
0: Dobre.
2: Tak jak juwenalia w Krakowie były widoczne, tak samo my od paru lat widać seniorów wtedy, radosnych seniorów pełnych życia na ulicach Krakowa i na imprezach towarzyszących.
0: No to teraz Łukasz Salwarowski też jakby miał powiedzieć, jakie one będą, i ale przede wszystkim też, czy rzeczywiście planowane są, no to już krótki czas, no to już powinniśmy wiedzieć, przyjazdy seniorów z całego kraju, a może też z zagranicy, czy też organizujecie dla nich jakieś przyjazdy. Tu mam takie pytanie trochę o pieniądze, muszę przyznać, ale czy to już każdy we własnym zakresie robi, bo może to jest jakaś przeszkoda, może jakaś trudność, no nie chcę powiedzieć, czy finansujecie to wprost, ale no jak to wygląda? No słucham.
1: Co roku będą większe. To nas bardzo cieszy, że co roku mamy większą frekwencję. Więcej gmin partnerskich, więcej organizacji, więcej miast partnerskich. W tamtym roku było 7500 seniorów ze 150 miast i 5 państw. W tym roku 1000 osób więcej, zatem będziemy mieli 8500 seniorów ze 190 gmin przyjaznych seniorom i z 10 państw, bo organizując projekt Polonijny Głos Seniora, docieramy również do polonijnych seniorów za granicą i co roku oni do nas przybywają. Jeśli chodzi o finanse, gmina przyjazna seniorom, których mamy już w Polsce ponad 375, organizuje w ramach tego programu przyjazd swoich seniorów do Krakowa na tą imprezę.
0: To super, nie ciekawe.
1: Nie wszystkie gminy tak robią, ale około 80% gmin naszych partnerskich udaje się im to zorganizować. Autobus, czy pociąg, czy bus i przejazd. Jest to o tyle dobre dla organizacji, ponieważ taka grupa ma swój transparent, swoje przebranie i po wyjściu z kościoła o godzinie 10 mariackiego ustawiają się w korowód, pochód i tą huczną paradą największą w Europie przechodzą do Parku Jordana. Promują swoją gminę, promują swój region, promują swój kraj, mają transparent, mają swoje przebranie, mają swoje przyśpiewki. W związku z tym jest to też piękna reprezentacja swojego regionu, gminy, czy państwa, czy organizacji. To nas cieszy. Druga grupa, jeśli ona jest z miasta, które nie przyłączyło się do programu Gmina Przyjazna Seniorom, to musi dotrzeć na swój koszt. Natomiast w związku z tym, że ogólnopolska karta seniora rośnie w siłę, mamy coraz więcej firm partnerskich, mogą skorzystać z preferencyjnych form dotarcia do nas. Natomiast na miejscu staramy się zadbać o to, aby koszty, na przykład wyżywienie, było poniżej ceny rynkowej, czyli żeby to były ceny bez marży po kosztach i żeby ich to dużo nie kosztowało. Natomiast zyski, mówiąc również ekonomicznie patrząc, uważamy i to seniorzy potwierdzają, są dziesięciokrotnie większe niż inwestycja, ponieważ fakt bycia w gronie wesołych, uśmiechniętych, radosnych ludzi, zyski z integracji, z inspiracji, z poznawania nowych ludzi są olbrzymie. Jak mówią nasi lekarze, eksperci, złotówka wydana na aktywizację to 10 zł oszczędności w leczeniu. Więc z punktu widzenia ekonomii zdrowia po prostu ta inwestycja się opłaca.
0: A bywa tak, że ludzie się tam poznają i potem zawierają właśnie jakieś, nie wiem, czy to po prostu relacje, mam na myśli jakieś przyjacielskie, towarzyskie, czy może na przykład też współpracę w ramach, nie wiem, organizacji seniorskich, czy w ogóle działań.
2: Jak najbardziej się poznają, bo niektóre osoby, jestem świadkiem kilkudziesięciu, widzieliśmy się, słyszeliśmy, ale rozmawialiśmy telefonicznie, a wreszcie mamy bezpośredni kontakt.

0: bo wiele rzeczy teraz jest oczywiście załatwianych przez kontakt telefoniczny i maile, ale wreszcie te osoby się widzą. To jest poznają bezpośrednio. Więc to jest taki jeden element. Tu Łukasz nie powiedział. Pomagamy w ten sposób, że dużo mamy hoteli partnerskich, które honorują kartę seniora i w tym momencie oni już mają pewną korzyść.
1: No tak.
0: Bo zniżki. My pomagamy, no nie mamy, jeżeli było pytanie o fundusze, stowarzyszenie nie ma możliwości, żeby przenocować tysięcy osób.
1: Tak.
0: Oni decydują się na własny koszt, to jest udział gminy, a jeżeli nawet seniorzy niektórzy, bo też mnóstwo seniorów przyjeżdża indywidualnie, to korzystają dzięki temu, że są Ogólnopolska Karta Seniora bardzo działa w Krakowie.
1: A no właśnie, to dobre. Oczywiście jeszcze PKP mogłoby uznawać Ogólnopolską Kartę Seniora. Może uznaje, tylko ja tego nie wiem.
2: Pracujemy nad tym. Wszystko przed nami. Pracujemy też nad pierwszą siecią stacji benzynowych. Już jesteśmy blisko, w związku z tym paliwo też.
1: Przyjeżdżający na senioralia. Dobre.
2: No właśnie.
1: Ale jeszcze, panie Łukaszu, chciałam dopytać o inną trochę rzecz. Jeszcze o tych, bo ja pytałam też o te organizacje z zagranicy. Czy też są, bo pan powiedział, że to jest największa w ogóle impreza w Europie. To jestem ciekawa, czy w Europie też one są. Pan na pewno wie, ale przede wszystkim, czy przyjeżdżają seniorzy z Europy i czy to są Polacy, czy niekoniecznie, którzy przyjeżdżają tutaj na senioralia do Krakowa?
2: Zazwyczaj to byli Polacy. Z racji naszego projektu Polonijny Głos Seniora nawiązaliśmy kontakty z seniorami polskimi, z polskimi organizacjami seniorskimi w Wilnie, Solecznika, Nowych Święcianach, Southampton, Worcester, w Paryżu. I to byli zazwyczaj seniorzy polonijni. Natomiast pierwszy raz w tym roku cieszymy się, że udało nam się nawiązać kontakt i partnerstwo z Europejską Unią Seniorów i dzięki współpracy też w ramach naszych działań międzynarodowych pojawiają się delegacje seniorów z innych krajów. Jest też wsparciem dla nas współpraca z konsulatami. Konsul honorowy Węgier poparła Polska Organizacja Turystyczna i włączyły się w promocję, aby do Krakowa, do Polski przyjeżdżali seniorzy. W tym momencie wiemy, że będą seniorzy z Czech, Węgier, Słowacji, Litwy, Wielkiej Brytanii, Australii, Chicago, Nowy Jork, delegacja nawet z Włoch i Hiszpanii.
1: No.
2: Dlatego to nas bardzo cieszy. To był nasz plan, żeby to było święto seniorów międzynarodowe. Integracja ponadnarodowa, ponad poglądami, ponad preferencjami politycznymi, ponad nawet kwestiami religijnymi. Jesteśmy otwarci na inne nacje, inne kraje. Być może uda się, czekamy na informacje, czy z Turcji do nas dotrą nasi partnerzy z Ankary.
1: Mhm.
2: Dlatego cieszymy się, że jest to święto zarówno integracji międzypokoleniowej, wewnątrzpokoleniowej, ale także międzykulturowej.
1: No to jest ciekawe, bo jeszcze takie relacje jakby zostały nawiązane, to one się mogą, że tak powiem, fajnymi wyjazdami tutaj mogą zaowocować. No ale to jakiś taki pomysł tutaj luźno na razie podrzucam. Natomiast panowie, ja powiedziałam na początku i panowie mi to i pan Marek też jakby rozumiem to poparł na wstępie, że no jakby na pewno są to seniorzy energiczni, aktywni i tak dalej i wszyscy tu podkreślamy, że ta aktywność ma znaczenie i ta pewna radość dla zdrowia, mówiąc najkrócej i wszystkich innych pomysłów, jakie później seniorzy mogą mieć w życiu. No, ale trochę też właśnie mówiliśmy o tych przyjazdach, jak oni przyjeżdżają i tak dalej. Ja chciałam trochę porozmawiać też ogólnie o tym, jak się teraz seniorom jakby żyje i na ile to zależy od nich samych, a na ile od jakichś elementów wspierających czy pomocowych. Czy na przykład wzajemny wolontariat jest czymś, co się jakoś istotnie rozwija? Czy powinniśmy na to stawiać? Czy jest to w ogóle dobry pomysł? I na co? Na aktywizację czy na zastępowanie może instytucji, które powinny się czymś zajmować? Trochę to pytanie tak stawiam jakby zero-jedynkowo, żeby się nad tym zastanowić. Panie Marku.
0: Muszę powiedzieć tak, że coraz więcej w Polsce seniorów jest aktywnych. Niestety ta liczba 10, 15, 20% stale się zwiększa. Jeżeli chodzi o sprawy ekonomiczne, to ja uważam, że coraz więcej także seniorów stać, żeby po prostu te emerytury wystarczały. Jeszcze jest jedna sprawa na to.

0: tutaj aktywność nie tylko w ramach wolontariatu, ale czy aktywność coraz więcej seniorów pracuje. I zwracam uwagę, bo tak podkreślam, to nie tylko ze względów ekonomicznych. Mm-hmm. Ze względu na to, że najwięcej seniorów pracuje w Norwegii. Nikt nie podejrzewa Norwegii o biedny kraj. I tam okazuje się, że im więcej pracują ci, którzy mogą. Spodziewamy się, znaczy dane statystyczne mówią, że za 20 parę lat, kiedyś była piosenka, śpiewała Pietrzak, miał być rok 2000, za 20 parę lat będzie nas 14,5 miliona, 40% społeczeństwa. I jeżeli uda się doprowadzić, że 30% tych seniorów będzie pracowało, oczywiście ci, którzy mogą i na takich stanowiskach i to, co da się zrobić, to okazuje się, że ci seniorzy też dochód narodowy wpływają i w tym momencie wtedy państwo będzie miało większe środki na tym, którym, to rozumiem pytanie, trzeba pomóc. Części, tak. Coraz więcej seniorów też trzeba pomóc. Żyjemy trochę dłużej, nie wszyscy są, wymagają pomocy. Z czego może zapłacić państwo? No nie może wiecznie być produkować pieniądza. Więc w tym momencie im więcej seniorów będzie pracowało, to pracują dla ich zdrowia. Proszę mi wierzyć, ja mam 72 lat, nie zawsze pytają, skąd mam tyle siły. Ja mam właśnie siły, że pracuję. I nie tylko ja. Dużo osób, jak spotykam, jeżdżę po Polsce, to ci podkreślają, tak, on też. A ci, którzy 65 lat, panowie, bambosze, fotelik, to szybciutko problemy zdrowotne się pojawiają i oni wymagają z własnej woli. Jeżeli część osób musi, ale to nie mogą, nie wierzę, że 90-100% seniorów to są sami osoby chore. To przecież nie jest możliwe. Oni mogą pracować. Nikt nie każe, bo takie było niestety brzydkie, ja się nie zgadzam, powiedzenie, obyśmy pracowali do końca życia. Ja uważam, że powinniśmy pracować do końca. Oczywiście należy to rozumieć, mówiąc A, mówiąc B, że nie każe 60-letniemu górnikowi fedrować. Przecież to jest absurd. Ale są pewne rzeczy, które my musimy. Tu panie znajdują czasami, dlatego panie żyją między innymi duże, są aktywne, bo znajdują czy rodzina bardziej zaangażowane, czy jakieś kluby i tak dalej. Natomiast panowie, największy problem jest z panami, gdzie jeszcze po Polsce to same pani. No nie, wiadomo, to że prawda. Panie żyją, ale nie może być takiej sytuacji.
1: To słusznie pan powiedział o tych kapciach. Słusznie pan powiedział o tych kapciach, bo tutaj to powiedzenie, że kapce nie ją, tak by rzeczywiście nie, pasuje.
0: Kapcie. Wolontariat najbardziej. Akurat no niektóre osoby, które sobie pozwalają i nie muszą, to wolontaria to też jakiś obowiązek, to jest jakaś aktywność, jest no, niezawodowa, niepłatna, ale też czasami cenniejsza niż nie praca. To jest praca, która bo kogoś stać, on może wolontariatem i musi, czyli musimy w ten sposób, wolontariat jest niepłatną pracą, bo to też jakoś czynność niewykonywana. I jak najbardziej trzeba popierać, dlatego dla dobrobytu całego społeczeństwa.
1: No dobrze,
0: nie
1: ale...
0: Nie możemy być obciążeniem.
1: No ale taka wzajemna pomoc prywatna oczywiście, to jest jedno, no to jest w porządku. No, to jest też aktywizacja, dobrze, ale zadałam trochę to pytanie, trochę zaczepnie właśnie, bo to może być tylko też jakby wyręczanie się tymi ludźmi, mówiąc wprost, w tym przypadku przez instytucje państwa, bo to jest pomoc nieodpłatna, z dobrego serca i to pięknie brzmi, no ale też nie zawsze jest możliwa. Szczególnie wydaje się, tak zaryzykuje twierdzenie, trudniejsza jest pewnie w większych miastach, gdzie te relacje są po prostu też gorsze i tu niezbędna jest pomoc państwa. Oczywiście na pewno też stowarzyszenia, fundacje pomagają, tak jak my tutaj rozmawiamy, ale raz jest im łatwiej, raz trudniej zdobyć te fundusze, tak myślę. Jak to jest teraz, Łukasz Salwarowski? Jak to wygląda? W ogóle jak pan tę sytuację ocenia?
2: Znaczy nie oceniam tak kolorowo jak Marek Pilch, bo owszem, seniorów na senioraliach i posiadaczy karty i czytelników głosu seniora przybywa. Natomiast nie wydaje mi się, i to badania potwierdzają, żeby ich sytuacja ekonomiczna się poprawiała. W naszych badaniach corocznych, które prowadzimy jako głos seniora, no 45% seniorów zgłasza, że ma problemy finansowe.
1: Co?
2: Po drugie, no niestety rośnie ilość deklarujących największy problem jako samotność, 36%. No i dostęp do służby zdrowia, 85% oczekuje lepszego dostępu do lekarzy specjalistów, a 45% napisała, że jest zmuszona do tego, aby korzystać z wizyt prywatnych, a 45% powiedziało, że odmówiło sobie zakupu leków czy wizyty prywatnej z powodów finansowych.

0: Zatem uważam, że poza tym, że powinniśmy pracować dla zdrowia, to wiadomo dlaczego, no to niestety seniorzy są zmuszeni do tego, żeby pracować z względów finansowych. Dlatego i dla zdrowia, i dla ekonomii jest to potrzebne. Jest też potrzebne dla rynku pracy. Już od dawna mówią nam eksperci rynku pracy, słuchajcie, wasza kampania pracodawca przyjazny seniorom, czyli zachęta pracodawców do zatrudniania seniorów niedługo nie będzie potrzebna, bo oni sami zauważą, że im brakuje pracowników i jak się nie przekonają do seniorów, to nie będą mieli kim pracować. Dlatego my jesteśmy oczywiście zwolennikami, promotorami pracy po 60. To nasza kampania pracodawca przyjazny seniorom i kampania Srebrni Przedsiębiorcy, gdzie doceniamy przedsiębiorców, którym dalej chce się pracować, zatrudniać i generować dochody. Tak to wygląda z mojej perspektywy. Aha, jeśli chodzi o wolontariat. Popieramy wolontariat, rękami i nogami się podpisujemy. Natomiast w moim odczuciu spodziewałem się przez przykład ostatnich 18 lat patrząc na naszej działalności dla seniorów, większego zainteresowania działalnością wolontarystyczną. Jednak większość seniorów, z którym mamy kontakt, chciałaby dorobić, co pokazuje, że albo robią to ze względu na to, że po prostu zostali tak wychowani, że nic za darmo i wolontariat, społeczeństwo to jest nie dla nich, to w ogóle jest niezrozumiałe.
1: To może nasza historia trochę, co na to wskazuje? Tak jednak, no... takie jest powiedzenie, za darmo umarło, może coś o to chodzi?
0: Coś takiego. A druga grupa po prostu mówi, panie Łukaszu, ja nie mam funduszy, żeby godnie żyć. Mi brakuje na prezent dla wnuczki, mi brakuje na lekarza, mi brakuje na leki. W związku z tym jedna grupa po prostu nie, bo nic za darmo i ja muszę pracować i złotówki i minuty nie poświęcę na pracę społeczną, a druga po prostu nie ma wyjścia. Dlatego nasze zaangażowanie wolontarystyczne w porównaniu do innych krajów jest słabe. Dwukrotnie większe wskaźniki wolontarystyczne mamy w krajach rozwiniętych, takich jak Niemcy, Francja, Anglia czy Stany. Dwukrotnie więcej mamy wolontariatu. To po pierwsze. No ale myślę, że to są też inne kultury, o innej historii, innej ekonomii. I to są te powody, ale inną też przyczyną jest, że cały raz w Polsce nie ma kampanii promującej wolontariat i pracę społeczną. W szkołach coś się dzieje, ale w takich na przykład na uczelniach czy w tym średnim wieku no nie ma żadnych działań, które by to promowały.
1: Mm-hmm. A może jest tak, to jeszcze pana Marka zapytam, bo tu żeście się panowie klasycznie bym powiedziała nie zgodzili, a może jest też tak, że mamy jakby bardzo różnych seniorów i może część rzeczywiście, tak jak powiedział tutaj pan Marek, jest aktywnych, zadowolonych i zdolnych do tego, żeby jeszcze pracować, a część może raczej potrzebuje bardziej, pracuje, bo musi, ale raczej na przykład bardziej potrzebowałaby jakiejś opieki, wsparcia, pomocy, którą może dostaje w zbyt małym stopniu, jest po prostu na to zbyt mało środków, no bo z jednej strony za niska emerytura, a z drugiej zbyt mało na przykład pomocy darmowej, której by oczekiwali. Panie Marku, co pan o tym myśli?
2: Zgadzam się, tylko jedną rzecz tak zwrócę uwagę. W gruncie rzeczy ja się zgadzam z Łukaszem. Nawet jak podawał te wszystkie procenty, to było czekających, wymagając też 40-45%. Żadnej procenty, które usłyszałem, nie powiedział, że to powyżej 50%. Czyli znaczna część społeczeństwa, ale większość jest, bo 40-45 to nie są wszyscy. Natomiast jedna rzecz, której jako senior mogę powiedzieć, że my niestety pamiętamy, nam się często wolontariat kojarzy tak czynem społecznym.
1: No właśnie.
2: To my mamy w historii i seniorzy, którzy już przeżyli, już coś, no nie będę wyciągał, bo wrócimy do ustroju słusznie, który przeszedł i minął. To ten wolontariat, to czyn społeczny nie ma wyrobione. To jak wspomniane były, Łukasz też wspominał, Ameryce i tak dalej, to były, które one miały coś, ten wolontariat jakby z krwią. My nie, to następne pokolenie może. Wolontariat często się kojarzy z czynem społecznym. Natomiast jak tylko chciałem powiedzieć, że coraz większa część seniorów jest w tej grupie zadowolonych. Natomiast to nie wyklucza, że dużo osób jest to, ta strefa ubóstwa jest ogromna i tu oczywiście potrzebne jest wsparcie państwa. Tu nic nie do końca mogą stowarzyszenia, fundacji, bo one nie mają takich środków i możliwości.
1: No właśnie, ale wie pan co, panie Marku, jeszcze chciałam, bo tak jak pan mówi o tym zadowoleniu, to tak się zastanawiam w kontekście

0: tego, że coraz więcej ludzi starszych jest jednak samotnych. Czasami też to jest jakby oni są samotni już wcześniej oczywiście, ale to nie wiem, czy to zadowolenie jest takie jakby duże. I tu wydaje mi się, tak nie widzę bardzo w samotności radości. Czy przypadkiem właśnie tutaj nie są potrzebne jakieś środki bardziej dla tych samotnych ludzi nakierowane? Widzi pan, że tak to jest, że jeżeli jest ta samotność, to jakby jest potrzeba większa aktywizowania tych osób niż innych? I czy ci, którzy są samotni, to nie jest tak, że się trochę ukrywają w tej swojej samotności i nie wychodzą do was bardziej?
1: No samotność jest niesamowita. To będzie trzecia samotność, będzie przyczyną, jest przyczyną chorób neurodegeneracyjnych, demencja. Byliśmy nawet z Łukaszem na spotkaniu bardziej nawet naukowym, gdzie o 60% zwiększa się, przyspiesza się tylko przez to, że osoby są samotne. Oczywiście zwalczanie samotności. Samotność pojawia się jednak troszkę w późniejszym okresie, bo jednak seniorzy, panowie, którzy żyją do 73 lata, więc to są osoby już starsze, ale zawsze jest powiedziane, my na starość pracujemy całe życie. Więc w tym momencie zarówno pracodawca, to już nie senior 65 lat przechodzi emeryturę, on się zastanawia, mając lat 62, 63, panowie, panie trochę wcześniej, muszą myśleć, co będą robić, a nie, że wreszcie wypoczną w fotelu i to się przeradza niestety w te foteliki.
2: Jeśli mogę.
0: Pana Marka by zatrudniła do aktywizacji seniorów, tylko oczywiście od strony seniorów, tak. Mhm.
2: Jeśli mogę, bardzo ważną rzecz a propos samotności. Wracając do senioraliów, który już 19
0: no
2: czerwca.
0: No właśnie, jeszcze chciałem.
2: Jak rusza parada spod kościoła i te ponad 8 tysięcy osób w paradzie się ustawia z uśmiechem, z radością, to co ja mówię do megafonu, to brzmi: pokażmy tym samotnym, wykluczonym, których tu nie ma,
0: że warto tu być.
2: Że warto tu być i że życie emerytalno-seniorskie nie musi oznaczać samotności, uzdrowisk, boleści i traum. Pokażmy, że można dużo aktywności znaleźć, tylko trzeba otworzyć drzwi i dać sobie szansę. Więc to jest też taki apel i po to bardzo to staramy nagłośnić medialnie i wideo, i plakaty, i wszystkie możliwe promocje w kościołach, spółdzielniach mieszkaniowych, żeby zobaczyli ci seniorzy obawiający się starości, już do niej się przygotowujący, że będę siedział i w kolejce do lekarza albo przed telewizorem, że tak nie musi to wyglądać, po pierwsze. Po drugie, pamiętajmy, że poza wsparciem państwa są takie piękne projekty jak spółdzielnia mieszkaniowa przyjazna seniorom, czyli taka, która wychodzi do swoich mieszkańców i właśnie wyciąga ich z domów przez pikniki, przez nawet przyjazd do
0: Ale też
2: Krakowa.
0: Na to musi mieć środki, rozumiem, taka spółdzielnia.
2: No tak, to trzeba mieć szczęście albo popracować nad dobrymi władzami spółdzielni. Mamy taką spółdzielnię z Mokotowa Energetyka, która co roku 100 osób.
0: Panie Łukaszu, ale smutne
2: przyjeżdża.
0: W tym wszystkim jest to, że my ciągle mówimy o tej jednej spółdzielni. Powinniśmy rzucać tymi nazwami. Ale jeszcze o coś zapytam, tylko tak krótko na zakończenie, bo jak mówimy o tej samotności i o tych różnych aspektach, także finansowych, ale jeszcze jest jeden taki aspekt, o którym chociaż dwa słowa. W tym pochodzie to też idą młodzi ludzie, bo my dużo mówimy o międzypokoleniowości i że senior, który ma kontakt z młodymi, to też jest aktywniejszy, to też, nie wiem, bardziej pracuje, jest zdrowszy i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te aspekty, które tu padły. Idą też młodzi, czy nie?
2: Mamy program Szkoła Przyjazna Seniorom.
0: Nie, czy w senioraliach, czy w tym pochodzie?
2: Już mówię. I w związku z tym, że docieramy do szkół coraz bardziej, te szkoły zostają partnerami senioraliów i starają się brać udział. Mamy wolontariuszy właśnie z tych szkół, więc mamy około 100 młodych wolontariuszy, którzy zawsze tam są z tych szkół partnerskich i mają też zadanie wyciągać z domu swojego dziadka, aby razem z nim na senioralia przyjść. Skala jak dla mnie cały czas za mała, ale z roku na rok się zwiększa ilość partnerskich szkół i ilość młodych, którzy wyciągnęli z domu swojego dziadka, czy babcię, ciocię, czy sąsiada.
0: No jasne, to
1: ale
0: ja...
1: Zadań swojego wnuka. Albo dziadek swojego wnuka.
0: Tak, ale też, jakby chodziłoby może nie tylko o te właśnie relacje rodzinne, ale też, żeby po prostu młodzi tak w ramach tych jakichś właśnie pomysłów i konceptów też tam uczestniczyli. Panowie, pozostaje nam tylko zaprosić na senioralia także tych, którzy no, gdzieś są dalej i powiedzieć, że no, taki straszny wydatek to nie jest, a może im gmina właśnie pomoże, może warto w ten sposób też gminę zachęcić do takiej aktywności. Dziękuję panom uprzejmie. Dr Marek Pilch, ambasador

0: Poseł Seniora oraz Łukasz
1: Dziękuję
0: Salwarowski,
1: bardzo.
0: Prezes Stowarzyszenia Manko i Pomysłodawcy.
1: Do zobaczenia 19 czerwca. Do zobaczenia.
2: Tak jest, zapraszamy, czekamy na Was.
0: No właśnie, dziękuję uprzejmie. Ja zapraszam z kolei na kolejny Portfel Seniora za tydzień. Do usłyszenia, dziękuję.
3: Portfel Seniora.
4: Ogłoszenie społeczne. Choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą zmieniają codzienne życie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore czy seniorzy potrzebują wtedy jasnych informacji i życzliwego wsparcia. Bo czasem wystarczy ktoś, kto poda pomocną dłoń. Kampania społeczna Fundacji Sedeka. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
5: O najgorętszych premierach, nagradzanych spektaklach, interesujących festiwalach, a przede wszystkim o sile i znaczeniu teatru. O tym wszystkim co tydzień w niedzielę po godzinie 15 opowiadam w audycji W repertuarze, a moimi gośćmi są najważniejsi i najciekawsi twórcy polskiego teatru. Martyna Podolska, do usłyszenia.
4: Autopromocja.
6: Minęła godzina 9:35.
4: Gość Polskiego Radia 24.
6: Odwiedził nas pan Krzysztof Wolnyk z Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK Dar Serca w Warszawie. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
7: Dzień dobry.
6: Spotykamy się 14 czerwca w Dniu Krwiodawcy, w ważnym dniu, ważnym święcie, w którym zwracamy szczególną uwagę na potrzeby tego środowiska i dawców, i biorców krwi. Zacznijmy od historii krwiodawstwa w Polsce, bo to już kilkadziesiąt pięknych lat. Jak się krwiodawstwo na przestrzeni tej historii zmieniało?
7: To już 90 lat. W 1935 roku zostało powołane krwiodawstwo w Polsce. Wtedy funkcjonowało krwiodawstwo zawodowe. W tej chwili jest tylko krwiodawstwo honorowe. Wtedy była grupa ludzi zawodowych. To było około 800 osób, które zawodowo oddawało krew. Tak dla przykładu powiem, że w 1938 roku ci krwiodawcy oddali niedużo albo dużo wtedy 140 litrów krwi. W zeszłym roku oddano 720 tysięcy litrów krwi. Także można zobaczyć, jak krwiodawstwo się rozwinęło przez ten okres czasu.
6: Dlatego, że są większe potrzeby, czy są większe możliwości?
7: I są zdecydowanie większe możliwości i są zdecydowanie większej potrzeby. Medycyna się rozwinęła i w tej chwili możemy więcej przypadków chorobowych leczyć. Wtedy ta medycyna nie była tak rozwinięta, nie było wiadomo, co można leczyć krwią. W tej chwili oprócz tego, że leczymy osoby, które uległy wypadkom, osoby, którym przeszczepiamy narządy, to również duża część krwi jest przeznaczona na robienie leków krwiopochodnych.
6: Krew to jest dar życia, tak się o tym mówi. Zresztą też się pojawia to w nazwie waszego stowarzyszenia. Nie udało się naukowcom wyprodukować niczego syntetycznego, co krew mogłoby zastąpić.
7: No niestety próbują, walczą, ale to jest jedyny lek, którego nie można zrobić syntetycznie. Tylko organizm ludzki potrafi wyprodukować krew i jak na razie nie ma szans, żeby to zastąpić.
6: Zawsze w tym okresie roku, wakacje, przed wakacjami, mówimy o tym, że krwi brakuje. Apelujemy do tych, którzy zamierzają krew oddawać, żeby to zrobili, dlatego że dawcy, ci, którzy robią to na stałe, wyjeżdżają na wakacje, podróżują. Nie ma ich na stałe tutaj pod ręką w zasięgu punktów krwiodawstwa. To samo zrobimy pewnie teraz. Dlaczego właśnie o tej porze roku, panie Krzysztofie, tej krwi brakuje aż tak bardzo?
7: Tak jak pani wspomniała, krwiodawcy, ci, którzy stale oddają krew, wyjeżdżają na urlopy, wyjeżdżają za granicę, co powoduje, że mają później ograniczoną możliwość oddawania krwi ze względu na to, że mogą być narażeni na różnego rodzaju choroby za granicą. Poza tym zdecydowana większość wypadków komunikacyjnych. Bardzo, bardzo dużo ich się dzieje. Trochę nieroztropności, mało uwagi i do nieszczęścia niewiele potrzeba. Powiem tak, żeby uratować człowieka, który uległ wypadkowi komunikacyjnemu, tam taki wielonarodowy

0: narządowe, wielonarządowe poszkodowanie, potrzeba około 10 litrów krwi nawet. Także to jest bardzo dużo. Żeby pozyskać 10 litrów krwi, musi oddać ponad 20 osób tą krew.
1: Czy możemy oszacować, jakie są potrzeby, jakie są braki na teraz w bankach krwi?
0: Na teraz sprawa wygląda w ten sposób, że nie jest tak źle. Najgorzej jest w tej chwili z grupami 0 minus, 0 plus i z grupą A plus. To są w tych grupach są największe braki. Gorzej troszeczkę to wygląda, jeżeli chodzi o płytki krwi. Tutaj potrzebujemy, ja mogę powiedzieć na terenie Warszawy, bo tutaj się znajdujemy. Potrzebujemy płytki grupy krwi A minus, AB minus, 0 plus i AB plus.
1: Mówimy o płytkach, dlatego że nie tylko krew się liczy, nie tylko krew ma znaczenie, ale także jej składniki.
0: Tak. Oprócz tego, że można oddawać pełną krew na przykład w stacjach krwiodawstwa, czy w takich ruchomych punktach w ambulansach, również pobierane są płytki krwi, również pobierane jest osocze, które jest robione w centrach krwiodawstwa, bo do tego potrzebne są specjalne separatory.
1: Te składniki krwi wykorzystywane są w jakich przypadkach?
0: Też przy leczeniu, operacjach, także w pełnym zakresie, w wielkim zakresie są po prostu wykorzystywane składniki krwi.
1: Rozumiem, że każdy dawca na wagę złota.
0: Tak, dokładnie tak. I w wakacje szczególnie i nasz klub na przykład, żeby wyjść naprzeciwko takim potrzebom, już 11 lat temu zorganizował wspólnie z warszawskimi rezydencjami królewskimi taką akcję pod nazwą Królewski Dar. Akcje się odbywają na terenie warszawskich rezydencji królewskich, zawsze w lipcu. I w tym roku widzimy się 12 lipca na Zamku Królewskim, 19 lipca widzimy się w Pałacu Wilanowie i 26 lipca zapraszamy do Łazienek Królewskich.
1: Można być królem życia w takiej
0: można
1: sytuacji.
0: Można być królem życia, tak. Przy okazji można otrzymać królewskie prezenty. Zdradzę, że tradycyjnie krwiodawcy będą otrzymywali wejściówki na zwiedzanie muzeów.
1: Panie Krzysztofie, jak się zaczęła pana przygoda z krwiodawstwem?
0: Tak jak chyba w większości mężczyzn, prozaicznie w wojsku. W wojsku standardowe było oddawanie krwi, były profity, bo wtedy się należał urlop dodatkowy. I tak to się zaczęło, to się pociągnęło. Później oddawałem, że tak powiem, jako niezrzeszony krwiodawca przez kilka lat. I w 2010 roku zostałem namówiony przez znajomych, żeby zapisać się do klubu. I tak od 16 lat działam w klubie honorowym dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża Dar Serca.
1: Weszło to w krew? I panu, i członkom klubu.
0: Tak.
1: To są jacyś specyficzni ludzie, kiedy pan się z nimi spotyka i przygląda się być może trochę z boku tym, którzy zdecydowali się krew oddawać honorowo.
0: To jest tak, że niektórzy przyszli z ciekawości zobaczyć, jak to jest, i zostali. Inni z potrzeby serca, bo trzeba powiedzieć, że to właśnie potrzeba serca powoduje to, że tą krew oddajemy, bo w ten sposób dajemy cząstkę siebie innym, ratujemy po prostu życie innych ludzi.
1: A jakieś osobiste doświadczenia? Nie wiem, ktoś z rodziny na przykład był w takiej sytuacji, że tej krwi potrzebował, krew się znalazła, no ale teraz jakieś takie wewnętrzne zobowiązanie, żeby odwdzięczyć się tamtej osobie, która krew oddała, no to ja teraz też jestem gotowa do tego, żeby nieść taką pomoc innym potrzebującym.
0: W mojej rodzinie akurat szczęśliwie nie było przypadku, że była potrzebna krew. Także takiego osobistego przykładu nie mam. Natomiast mamy gro znajomych, którzy właśnie przyszli, bo potrzebna była krew dla kogoś bliskiego. Sami oddali i w tej chwili oddają.
1: Macie kontakt też z biorcami?
0: Bezpośredniego kontaktu nie mamy. Dawca nigdy nie wie, do kogo trafi krew, bo ta krew to nie jest, że tylko na terenie Warszawy. Ta krew, jeżeli jest potrzebna, z banku krwi przesyłana jest do innych oddziałów. Jest pełna współpraca, bo krew ratuje życie i bez względu na to, skąd ona jest, trzeba ją przewieźć. Często widzimy po Warszawie, jak jeżdżą karetki takie na sygnale, małe samochody tylko do przewozu krwi.
1: Mam przed sobą relację jednej z mam chłopca, który choruje na nowotwór krwi. Ona pisze o tym, że czasami, kiedy widzi te kolejki oczekujących dawców w punkcie krwiodawstwa, ma ochotę rzucić

0: im się na szyję i podziękować, bo oni rzeczywiście ratują życie. I pisze tak ta pani Ania, że moje dziecko i pozostałe dzieci z onkologii żyją i mają szansę odzyskać zdrowie właśnie dzięki wam. Takie wielkie podziękowania. Może gdyby takich relacji było więcej, więcej też byłoby chętnych do tego, żeby krew oddawać, bo my często nie zdajemy sobie sprawy, że to jest rzeczywiście kwestia życia i śmierci.
1: No niestety ludzie nie są świadomi tego, że ta krew jest bardzo potrzebna. Przeszczepy. Do przeszczepów jest potrzebna niesamowita ilość krwi. Dla przykładu powiem, że do przeszczepu wątroby potrzebnych jest przygotowanych na dzień dobry około 20 jednostek krwi.
0: Na dzień dobry. 20,
1: na dzień dobry. 20 osób musi, żeby zaplanować operację, musi być zarezerwowane 20 jednostek krwi. Jeżeli są jakieś komplikacje, to może być nawet do 40 jednostek potrzebnych.
0: Czyli znaleźć organ do przeszczepu to jest jedno, a zabezpieczyć taki zabieg bardzo krwawy, to jest już zupełnie inna historia.
1: No, wątroba jest najbardziej ukrwionym organem i tej krwi w związku z tym jest bardzo dużo potrzeba. Poza tym musi być zgodność krwi. To nie jest tak, że każda krew będzie się nadawała. Jeżeli ktoś jest, ktoś posiada grupę A+, może otrzymać tylko grupę A+, lub 0+, lub 0-.
0: No, z tego co wiem, jeszcze wchodzi w grę kwestia przeciwciał. Co też komplikuje.
1: Też komplikuje, niestety, tak. Jest taka grupa, która nazywa się złotą krwią. Mhm. Na świecie tylko 61 osób posiada taką grupę.
0: Szczęście i nieszczęście.
1: Szczęście i nieszczęście. Tą krew można podać wszystkim, ale oni mogą otrzymać krew tylko od ludzi posiadających złotą krew.
0: W Polsce mamy takich obywateli?
1: Nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie.
0: Kto może zostać dawcą?
1: Dawcą może zostać każda osoba w wieku od 18 do 65 lat. Osoba zdrowa, ważąca powyżej 50 kg. Wiąże się to z tym, że w krwioobiegu mamy określoną ilość krwi i przy pobraniu nie można ta ilość krwi spaść poniżej obowiązującego minimum. Musi to być bezpieczne dla dawcy.
0: Mity i fakty, jeśli chodzi o krwiodawstwo. Te mity, które pana jakoś, nie wiem, najbardziej dziwią, śmieszą być może, z którymi się pan spotkał?
1: No chyba to, że człowiek uzależnia się, źle powiedziałem, że człowiek jest uzależniony, jeżeli raz odda krew, będzie tą krew musiał oddawać ciągle. Jest to ewidentna bzdura. Mhm. To akurat nie uzależnia, można się uzależnić psychicznie.
0: Czyli od pomagania.
1: Pomaganiem, tak, pomaganiem innych. To, że na przykład są kłopoty z ciśnieniem krwi, to też jest nieprawda. Organizm ludzki wyprodukuje taką ilość krwi, której potrzebuje. Nie ma nadprodukcji krwi. Że na przykład przez, nie wiem, kilka dni czy kilkanaście dni będzie osłabiony, to też jest nieprawda. W ciągu 24 do 48 godzin ten organizm regeneruje się i tu nic się złego nie dzieje.
0: Leki przyjmowane są przeciwwskazaniem?
1: Tak, jest grupa leków, która jest na przykład leki psychotropowe. Leki, które są odczulające. To na pewno są leki, które powodują, że nie można oddawać krwi. Trochę się zmieniło, jeżeli chodzi o leki na nadciśnienie. Ważne tu jest w tym momencie, żeby to ciśnienie było rzeczywiście uregulowane. Jeżeli jest właściwe ciśnienie, lekarz dopuszcza do oddawania krwi. Mimo przyjmowania leków.
0: Choroby?
1: Choroby tak. To na pewno cukrzyca, na pewno choroby psychiczne.
0: Na pewno... Choroby psychiczne?
1: Tak, no bo to się wiąże z przyjmowaniem antydepresantów, niestety. Taka choroba, która na przykład żółtaczka. Nawet jeżeli w dzieciństwie człowiek zachorował na żółtaczkę i jest dożywotnio zdyskwalifikowany z oddawania krwi.
0: Nowotwory? Przebyte, wyleczone?
1: Przebyte, wyleczone po odpowiednich badaniach lekarskich, stwierdzeniu, że jest wszystko okej, po odpowiednim okresie czasu, dopuszczane są w tej chwili.
0: Choroby autoimmunologiczne, także bardzo popularne niestety w populacji naszej. Pewnie wielu naszych słuchaczy no, gdzieś tam się mierzy z chociażby chorobą Hashimoto, niezwykle popularną
1: no, niestety,
0: ostatnio.
1: To
0: czy to także też dyskwalifikuje?
1: Dyskwalifikuje, tak. Te osoby mogą natomiast wspomagać w inny sposób, na przykład rejestrując się jako

0: dawcy komórek macierzystych. Tam jest dopuszczalne.
1: Tatuaże, panie Krzysztofie.
0: Tatuaże nie przeszkadzają, aczkolwiek trzeba troszeczkę odczekać.
1: Dlaczego?
0: W tej chwili chodzi o to, że 4 miesiące po wykonaniu tatuażu. Jest to spowodowane z tym, że może wystąpić jakieś zakażenie krwi. Do końca nie wiemy, jaki sprzęt jest używany do wykonywania tatuaży. Wiadomo, że te takie najlepsze studia tatuażu, które bardzo dbają o to, żeby była pełna higiena zachowana, tam nam nic nie grozi, natomiast nigdy nie mamy pewności stuprocentowej, że coś się nie zadzieje.
1: No to myślę sobie, że tak samo powinniśmy odczekać po wizycie u dentysty. Albo...
0: Jeżeli chodzi o zabiegi chirurgiczne, tak, dentystyczne, ekstrakcja zęba, to tak, też musimy odczekać.
1: Czyli każda sytuacja, która może spowodować, że coś nam zostało wszczepione, odczekujemy, żeby
0: nawet
1: dać czas.
0: Nawet niekoniecznie wszczepione, może to być piercing.
1: Też.
0: Też. Też 4 miesiące musimy odczekać.
1: Rozumiem, że każdy potencjalny dawca musi się wyspowiadać z tych doświadczeń swoich.
0: Procedura oddawania krwi zaczyna się od tego, że taki człowiek się najpierw rejestruje, później wypełnia jeden z kwestionariuszy, który deklaruje, że będzie współpracował, podaje swoje dane, takie podstawowe kontakty do siebie. Następnie ma zrobione badanie poziomu hemoglobiny, jeżeli jest poziom właściwy dla kobiety, to jest 12,5, dla mężczyzny 13,5. Wtedy przychodzi do następnego etapu, wypełnia kolejny kwestionariusz, gdzie odpowiada już na pytania szczegółowe o pobytach za granicą, o przebyte choroby, czy jest uzależniony od jakichś środków, na przykład, nie wiem, narkotyki, bo to różnie jest. Kontakty międzyludzkie, czyli płciowe po prostu. I to też jest dosyć ważne, żebyśmy nie mieli kontaktów z osobami przypadkowymi, bo nie wiemy, czy te osoby nie miały też kontaktu z innymi osobami.
1: Ryzykowne kontakty seksualne odpadają.
0: Tak, niestety tak.
1: Ale też rozumiem, że ci, którzy później przyjmują te ankiety, nie polegają tylko na tym, na szczerości tych potencjalnych dawców. Ta krew jest badana, zanim trafi do dawcy,
0: tak,
1: do odbiorcy.
0: W momencie, kiedy krew już jest pozyskana od odbiorcy, ta krew trafia do laboratorium i jest badana pod pełnym spektrum. Choroby typu HIV i żółtaczka i wiele, wiele, wiele innych, których normalnych badań nie robimy. Ta krew jest pod takim względem badana, żeby nie zaszkodzić biorcy w tym momencie.
1: Dlaczego o to pytam? Bo w historii znaliśmy przypadki zakażenia pacjenta tym, że krew właśnie również pochodziła od kogoś, kto te poważne problemy zdrowotne miał.
0: Tak, i dlatego te procedury badania, sprawdzania krwi w tej chwili są bardzo ostre, bardzo rygorystyczne i tych przypadków w tej chwili już takich nie ma, nie występują.
1: W mijającym tygodniu dowiedzieliśmy się o 130 milionach złotych dotacji dla krwiodawstwa w Polsce. Chodzi o to, żeby polski system był jak najbardziej samowystarczalny. Odczytuję w tym związek z tą niebezpieczną sytuacją międzynarodową, którą mamy teraz. Rozpoczynając naszą rozmowę, pytałam o te historyczne konteksty, o to, w jakich okolicznościach tworzyło się polskie krwiodawstwo. No, oby znowu nie musiało stanąć przed tą wojenną próbą, ale czy te 130 milionów złotych również na czas pokoju jest takim poważnym nomen omen zastrzykiem dla tego, co się wokół krwi i jej składników dzieje w Polsce.
0: Te 130 milionów to nie jest tylko na przyszły rok. To jest na kilka lat, bo to jest ustalane na kilka lat. Są takie programy. W tym roku kończy nam się jeden program. W przyszłym roku zaczyna się drugi program. Ministerstwo Zdrowia właśnie, żeby zapewnić, zabezpieczyć tą samowystarczalność, taką kwotę wyasygnowało, żeby zachęcać krwiodawców. Bo to generalnie chodzi o to, że tak jak w tej chwili u nas krwiodawcy dostają na przykład jakieś pakiety, które powodują uzupełnienie ilość kilokalorii, które...
1: Te słynne czekolady, tak?
0: Tak,
1: które czekały na dawców.
0: Czekały, w tej chwili już czekolad nie ma, jest jedna czekolada i są jakieś inne słodycze, inne dodatki odpowiadające 4,5 tysiącom kilokalorii, żeby odbudować ten organizm. Między innymi to poza tym również coś takiego jak odznaczanie krwiodawców. Każdy krwiodawca, który odda, mężczyzna 6 litrów, kobieta 5 litrów,

0: uzyskuje tytuł, po zgłoszeniu oczywiście uzyskuje tytuł zasłużonego honorowego dawcy krwi. To jest tytuł trzeciego stopnia. Analogicznie 10-12 litrów drugi stopień, 15-18 litrów jest to stopień pierwszy. Po oddaniu 20 litrów otrzymujemy tytuł zasłużonego honorowego dawcy krwi, zasłużony dla zdrowia narodu. Bardzo fajne, bardzo ładne odznaczenie. Wielu, wielu krwiodawców po uzyskaniu takiego oznaczenia nosi przy ubraniach taką małą miniaturkę. Wtedy widzimy taki mały, fajny krzyż z biało-niebieskim oznaczeniem.
1: Wiąże się to z jakimiś przywilejami oprócz tego uhonorowania i docenienia tego wysiłku?
0: Tak. Posiadanie tytułu zasłużonego honorowego dawcy krwi wiąże się z przywilejami. Na przykład pierwszeństwo przy obsłudze medycznej. Możemy zapisać się do lekarza specjalisty poza kolejnością. Teoretycznie w ciągu 7 dni.
1: A w praktyce?
0: W praktyce bywa różnie. Jest to 2 dni, ale bywa i 2 tygodnie. Po prostu w rejestracji panie, które z reguły tam siedzą, potrafią szczerze powiedzieć, no nie mam gdzie pana wcisnąć. No naprawdę, no za 2 tygodnie tak,
1: no, ale czasami 2 tygodnie w naszych realiach, to i tak jest błyskawicznie.
0: Ale to jest pół roku czy rok czasu, tak. Co poza tym? Zniżka na niektóre leki w aptekach. Ważne jest, żeby na recepcie było zaznaczone, że to jest ZK, to jest taki kod i trzeba posiadać legitymację taką, idąc do apteki, żeby panie w aptece mogły spisać numer legitymacji. Dla osób, które na przykład w Warszawie oddały kobiety 15, mężczyźni 18 litrów krwi, przysługuje darmowa komunikacja. Jest to na pewno duży zastrzyk finansowy. W różnych rejonach Polski różnie to się odbywa.
1: Gdybym miał pan jednym zdaniem zachęcić teraz naszych słuchaczy do tego, żeby poważnie rozważyli to, czy krew oddawać, czy nie, to co by im pan powiedział, już tak powoli kończąc naszą rozmowę?
0: Oj, to jest trudno zachęcić w ten sposób. Ale ważne, żebyśmy się zastanowili, czy my sami albo nasi bliscy w najbliższym czasie nie będą potrzebowali tej krwi. Nigdy nie wiemy, co się może zdarzyć. Czy to będzie choroba, czy tak jak mówiliśmy, wypadek komunikacyjny. Nie czekajmy, aż ta krew będzie tak potrzebna, że będziemy na głowie stawali, żeby tą krew pozyskać. Na spokojnie, idźmy oddać tą krew. Oddamy krew, mamy jeszcze 2 dni wolne dodatkowo. To też jest przywilej w tej chwili. Dzień, w którym oddajemy krew i następny dzień to jest czas na tak zwaną regenerację.
1: Każdy może być dawcą, oby nie każdy musiał być biorcą. Dokładnie. Pan Krzysztof Wolny, Klub Honorowych Dawców Krwi PCK Dar Serca w Warszawie był z nami. Bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego dla pana i dla wszystkich tych, którzy podejmują ten wysiłek dawstwa krwi. Tak jak mówiłam, oby nikt z nas nie musiał nigdy tego daru życia otrzymywać.
0: Dokładnie.
1: Trzy minuty przed godziną 10:00 mamy teraz dla państwa zaproszenie na wieczorną audycję Jakuba Kukli Zbliżenia. W niej postać Byung-Chul Hana, gwiazdy współczesnej filozofii z Korei Południowej. W swoich esejach Han opisuje dewastujący wpływ kultury cyfrowej na społeczeństwa, krytykuje neoliberalizm, a zbawienia upatruje w obcowaniu z pięknem. Właśnie ukazała się jego nowa książka dotycząca szacunku w życiu społecznym. Tłumaczeniem na język polski zajął się Rafał Pokrywka, który będzie gościem audycji. A teraz już jej fragment.
2: Wprowadza nawet pojęcie społeczeństwa pornograficznego, czy społeczeństwa pornografii, w którym panuje zasada wystawienia. Oczywiście pornografia w sensie erotycznym, Han też wraca do tego motywu tu i ówdzie w swoich esejach, ale to jest rzecz drugorzędna. A raczej produkt tego, o czym Han mówi i co nazywa społeczeństwem pornografii, czyli społeczeństwem, w którym panuje bezwstyd, w którym wszystko zostaje wystawione. Przykładem społeczeństwa pornograficznego są media społecznościowe, gdzie wystawia się wszystko bez żadnego przymusu. Tu Han podaje też ciekawe przykłady, że kiedyś przy spisach powszechnych ludności trzeba było niemalże zmuszać ludzi, żeby mówili coś o sobie prywatnego, wydawali, prawda, jakieś swoje prywatne dane. Dzisiaj ludzie sami z własnej chęci wręcz napraszają się o to, byśmy te ich prywatne przypadki z życia konsumowali i podziwiali. I to jest społeczeństwo pornograficzne dla Hana. A to, że przy okazji kwitnie pornografia i jest proces normalizacji również samej pornografii samej w sobie, dochodzi

0: chodzi, jest oczywiście jednym z elementów społeczeństwa wystawienia, ta normalizacja intymności, która zdaniem Hanna, jako myśliciela staromodnego, powinna pozostać w jakiejś sferze zakrytej, w jakiejś sferze sakrum. Tutaj chociażby analizy Hanna, powieści takich jak 50 twarzy Greya, czy takich fenomenów popkultury, które operują tą bezwstydnością i przedstawiają jako nową normalność. Warto też wspomnieć, że w tym nowym eseju pojawia się motyw bezwstydności. Tutaj Hann cytuje takiego psychologa Leona Wurmsera, pisząc, że bezwstyd to maska wstydu, czyli za bezwstydem najczęściej kryje się trauma, wstyd i upokorzenie i brak szacunku dla samego siebie. Ten bezwstyd, ta rzekoma autentyczność, naturalność jest jedynie maską problemów, których nie chcemy pokazać.
1: Zbliżenie Jakuba Kukli dziś o godzinie 22:06. Zapraszamy.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prezydent Nawrocki jest już w USA. W czasie fety urodzinowej Donalda Trumpa ma dojść do rozmowy prezydentów. Kilkaset interwencji strażaków minionej doby, dziś może być podobnie. Synoptycy zapowiadają burzę i silny wiatr. Mimo że przegrał wybory parlamentarne, nadal przewodzi Fideszowi. Viktor Orban ponownie liderem ugrupowania. Minęła 10:00. Łukasz Pastor, dzień dobry. Prezydent Karol Nawrocki jest już w USA. Dziś weźmie udział w urodzinach prezydenta Donalda Trumpa. Odbędzie się tam m.in. gala mieszanych sztuk walki Federacji UFC. Podczas wizyty polski prezydent spotka się z amerykańskim przywódcą, politykami i Polonią. Rozmowa z Donaldem Trumpem ma mieć jednak charakter nieformalny. Jak informował wcześniej szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta, Karol Nawrocki będzie rozmawiał z Trumpem bezpośrednio o zasadniczych sprawach dotyczących polskiego bezpieczeństwa, stosunkach dwustronnych i współpracy energetyczno-gospodarczej. Mam nadzieję, że podczas wizyty w USA prezydent Karol Nawrocki przypomni Donaldowi Trumpowi o obietnicy zwiększenia amerykańskiego kontyngentu w naszym kraju. Tak mówił wczoraj premier Donald Tusk.
2: Bardzo chcemy, żeby Polska była konkretnie, precyzyjnie przygotowana do tej zapowiedzi, jaką usłyszeliśmy od prezydenta Trumpa. Liczę na to, że prezydent Nawrocki znajdzie okazję. No, to są urodziny, to są zawody, jakieś walki, więc no, nie wiem, czy będzie miał okazję, ale jeśli tak, to mam nadzieję, że przypomni prezydentowi Trumpowi tę obietnicę. My tutaj w Polsce, rząd, przygotowujemy jak najlepsze warunki, aby ta obietnica mogła być zrealizowana.
1: Premier zapowiedział, że rząd przygotuje infrastrukturę i środki finansowe na przyjęcie dodatkowych żołnierzy amerykańskich. Sprawą zajmie się pojutrze Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Burze, silny wiatr i intensywny deszcz. Z tych powodów strażacy interweniowali wczoraj ponad 650 razy. Rano wyjeżdżali do kolejnych zgłoszeń. Najtrudniejsza sytuacja wywołana pogodą była w Wielkopolsce, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
3: Zdarzenia te spowodowane były intensywnym opadem deszczu oraz silnym wiatrem, który powodował łamanie gałęzi i przewracanie drzew. Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w województwie wielkopolskim 164, dolnośląskim 112, lubuskim 100 oraz kujawsko-pomorskim 93.
1: Również dziś synoptycy prognozują burzę w całym kraju z wyjątkiem południa. Lokalnie może spaść do 45 litrów wody na metr kwadratowy. Ukraińskie drony zaatakowały rosyjskie zakłady chemiczne na południe od Moskwy oraz składy paliw w Rybińsku na północ od stolicy Rosji. W obu miejscach wybuchły silne pożary, informują media na Ukrainie. Bezzałogowce uderzyły w zakłady chemiczne Azot w Nowomoskowsku w obwodzie tulskim. Słychać było tam eksplozje, a mieszkańcy publikowali nagrania pokazujące silny pożar. Kolejnymi celami ukraińskich ataków była infrastruktura kolejowa w mieście Wiaźmia w obwodzie smoleńskim i zajezdnia lokomotywowa w Iłowajsku. To okupowana przez Rosję część obwodu donieckiego. W nocy z soboty na niedzielę wojska rosyjskie atakowały też Ukrainę. Według sił powietrznych tego kraju okupanci użyli w atakach prawie 100 dronów. 90 zostało strąconych lub unieszkodliwionych. W informacjach Węgry. Nowym, starym przewodniczącym partii Fidesz został Viktor Orban. Choć widzi własne błędy, które przyczyniły się do porażki jego partii w kwietniu

0: grudniowych wyborach, to ponownie atakuje domniemanych wrogów.
1: Były węgierski premier uważa, że jego rola w opozycji to ochrona przed chaosem, jaki ma wprowadzić według niego partia TISO. Orban twierdzi, że to, co się stało na Węgrzech w ostatnich miesiącach, to zagraniczna interwencja. Niektórzy z was są również opłacani z zagranicy. Mamy mnóstwo organizacji pozarządowych opłacanych z zagranicy. Są zagraniczne służby specjalne, które płacą dziennikarzom i obywatelom Węgier, powiedział Orban. Zmiany również na lewicy. Szefem koalicji demokratycznej został László Varjú, który w parlamencie zasiadał od 2002 roku aż do kwietniowych wyborów. Koalicja demokratyczna była największą partią opozycyjną w poprzednim węgierskim parlamencie. W kwietniowych wyborach poniosła jednak sromotną klęskę. Udało się uzyskać nieco ponad procent poparcia, czyli około 70 tysięcy głosów. W noc wyborczą 12 kwietnia wieloletnia szefowa partii, Klara Dobrew i całe kierownictwo podało się do dymisji. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: Dziś Światowy Dzień Krwiodawcy. To okazja, by uhonorować dawców i promować regularne, dobrowolne oddawanie krwi. A chętnych do tego jest coraz więcej. Krew można pozyskać jedynie od drugiego człowieka. Nie można jej wyprodukować, przypomina dyrektor Narodowego Centrum Krwi Sebastian Twaruk.
2: W przypadku wypadków komunikacyjnych to jest około 10 jednostek zapotrzebowania na krew, aby uratować zdrowie, a nawet życie osoby po wypadku. Transplantologia rozwija się wspaniale. Mamy coraz więcej takich operacji, no to tu zapotrzebowanie jest jeszcze większe. To jest 20 jednostek. To pokazuje, że pomimo tych rozwiązań medycyny, no to krew jest absolutnie potrzebna, żeby ratować zdrowie i życie drugiego człowieka.
0: Narodowe Centrum Krwi apeluje do dawców o sprawdzanie stanów magazynowych na stronach regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Chodzi o zaplanowanie oddania krwi przed wyjazdem na urlop, a jednocześnie wtedy, gdy jest ona najbardziej potrzebna. Magazynowanie krwi ma swoje ograniczenia czasowe.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Fala deszczu przetoczy się dziś przez cały kraj. Mogą też wystąpić burze, ostrzega przed nimi Instytut Meteorologii. Spokojnie będzie tylko na południu kraju. Termometry pokażą 13-14 stopni na Podlasiu, około 17 w centrum do 19 na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę.
4: Polskie Radio 24.
3: Słowem wszystko.
5: 6 minut temu minęła godzina 10. W tej godzinie w Polskim Radiu 24 naszego przedpołudniowego spotkania ze słuchaczami podsumujemy m.in. papieską pielgrzymkę do Hiszpanii. Wiele się tam wydarzyło i na tym gruncie duchowym, ale także na gruncie politycznym. Naszym gościem będzie ojciec Stanisław Tasiemski z Katolickiej Agencji Informacyjnej. Ale zanim o tym, to przed nami jeszcze Studio Wiedzy, a w nim dzisiaj o sztucznej inteligencji Karolina Rożej porozmawia. A AI to jest także bardzo ważny punkt w nauczaniu papieża. Także taki wspólny mianownik. Zaczynamy zatem kolejną godzinę spotkania z naszymi słuchaczami w przedpołudniowym programie w Polskim Radiu 24.
6: Studio Wiedzy.
7: Karolina Rożej, dzień dobry Państwu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o AI, dlatego że nie da się ukryć, że generatywna sztuczna inteligencja stała się jednym z najważniejszych zjawisk nie tylko technologicznych, ale też społecznych ostatnich lat. Wpływa już nie tylko na sposób tworzenia treści, ale także na edukację, naukę, biznes, prawo, kulturę, medycynę, a nawet religię. W końcu papież Leon XIV swoją encyklikę poświęcił właśnie sztucznej inteligencji. Czy tego chcemy, czy nie, zmienia sposób, w jaki pracujemy, uczymy się jej komunikujemy, dlatego warto znać nie tylko podstawy, ale też zaawansowane techniki pracy z modelami AI, od zrozumienia ich działania i ograniczeń, przez sztukę promptowania, po praktyczne zastosowania w bardzo różnych dziedzinach życia. O tym wszystkim porozmawiam z gościem oczywiście Studia Wiedzy, dr Małgorzata Al-Hatib, literaturoznawczyni i kulturoznawczyni z Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego, oczywiście także wykładowczyni Uniwersytetu Otwartego UW, gdzie jeszcze chyba trwa kurs pani doktor o generatywnej sztucznej inteligencji. To takie kreatywne warsztaty z narzędziami freemium. Dzień dobry pani doktor.
8: Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry drodzy słuchacze.
7: Mój długi wstęp służył temu, żeby też zapytać panią doktor, jak pani właściwie zaczyna zajęcia ze swoimi słuchaczami? Od wyjaśnienia czego?

0: wątpliwości etycznych, od tego, w jakim świecie ze sztuczną inteligencją już żyjemy, czy może od tego, po co jest nam potrzebna znajomość różnych narzędzi sztucznej inteligencji i ich wykorzystania?
1: Zwykle zaczynamy takie zajęcia od historii sztucznej inteligencji. A sztuczna inteligencja

0: poświęcone kodowaniu potrafią co 4 miesiące zwiększać swoje moce. Więc rzeczywiście żyjemy w bardzo dynamicznych czasach, bardzo zmieniającej się rzeczywistości. No i musimy sobie jakoś z tym poradzić. Musimy znaleźć jakiś punkt zawieszenia. Musimy od czegoś zacząć, więc najlepiej.
1: Ja też dodam, tylko jadąc nawet dzisiaj do radia, przeglądałam wiadomości i wpadła mi w oko jedna z pierwszych wiadomości, że oto właśnie ma się pojawić jakieś kolejne, znowu najpotężniejsze narzędzie na rynku.
0: No i właśnie takich wiadomości mamy co chwilę mnóstwo, zwłaszcza, że generatywna sztuczna inteligencja zajmuje bardzo duże znaczenie w gospodarce Stanów Zjednoczonych, tak? Szacuje się, że zwiększa PKB o 92%, więc to jest naprawdę ogromna wartość. Chodzi tutaj o głównie inwestycje w sprzęt i oprogramowanie do przetwarzania danych.
1: Ale z drugiej strony tutaj też a propos właśnie tego, że sztuczna inteligencja ta generatywna tak silnie się rozwija w Stanach Zjednoczonych. Głośno też zrobiło się o protestach przeciwko powstających centrach danych. Tutaj znowu aktywniła się znana z filmu Erin Brockovich. Powołała do życia taką inicjatywę i stronę, gdzie mieszkańcy różnych miejscowości mogą zgłaszać właśnie takie powstające centrum, które, tylko dodam, to nie jest mały budyneczek z kilkoma serwerami, tylko podobno
0: fabryka.
1: Fabryki o wielkości danych, tak. Kilkudziesięciu tysięcy boisk piłkarskich.
0: Jasne, i dodatkowo zużywają ogromne masy prądu,
1: wody.
0: A ponadto wody do chłodzenia. Dlatego Chińczycy stworzyli takie centrum pod wodą, w morzu. Więc sprawę chłodzenia mamy rozwiązaną i sprawę energii też w pewnym stopniu, bo wykorzystywane są wiatraki, które są zamontowane na morzu.
1: A na jakim miejscu tej skali jest obecnie Polska, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, wiedzę o niej i jej wykorzystanie i jej potencjału dla gospodarki?
0: Zajmujemy całkiem przyzwoite miejsce, jeśli chodzi o nasz kraj. To znajduje się w czołówce krajów europejskich. Jeśli chodzi o wykorzystanie sztucznej inteligencji, ale takie małe kraje jak Litwa, Łotwa nas przewyższają w pewnych sytuacjach. Buduje się też centra danych, które mają służyć nie tylko naszemu krajowi, ale też na przykład krajom bałtyckim. No i mamy świetnych, znakomitych specjalistów. Bardzo dużo prac naukowych powstaje, no ale oczywiście pojawia się kwestia funduszy, tak, których no, nie mamy za dużo, w związku z tym nie za bardzo możemy inwestować w sztuczną inteligencję, ale mamy model językowy Bielik. Dobrze się spisuje ten model, jeśli chodzi o język polski. Jeśli szkolimy nasz model językowy na polskich tekstach, to rezultat może być naprawdę zdumiewający. Mamy też Plum albo Plam, jeśli ktoś woli. Kolejny model przeznaczony dla administracji, wspierany przez konsorcjum 6 różnych instytucji i głównie przeznaczony jest właśnie do tworzenia tekstów związanych z administracją i karmiony jest, czyli trenowany na polskojęzycznych danych administracyjnych.
1: Podoba mi się używanie słowa, że się karmi sztuczną inteligencję. To też takie uczłowieczanie bytu.
0: Jest to rodzaj żargonu oczywiście.
1: To prawda, no tak? Ale karmimy danymi właściwie każdego dnia różne modele. Myślę, że dużo osób może być zaskoczonych, czy tych, które przychodzą na pani zajęcia, czy tych, które nas teraz słuchają, jak bogata jest panorama tych narzędzi. Myślę, że przeciętny użytkownik, i myślę tutaj też nie ukrywam o sobie, znam kilka aplikacji albo kilka modeli wbudowanych już w platformy społecznościowe. Natomiast tutaj jest tak duże bogactwo tego, co można wykorzystać i w jaki sposób, pani doktor?
0: No, możemy stworzyć różnego rodzaju multimedia przede wszystkim. Być może od tego należy zacząć naszą przygodę ze sztuczną inteligencją. Od tekstów, poprzez muzykę, poprzez wideo. Narzędzia są coraz silniejsze, coraz sprawniejsze i tworzą coraz ciekawsze materiały. Możemy również łączyć ze sobą różnego rodzaju narzędzia dla sprawnego przepływu pracy. Czyli korzystamy z kilku, łączymy ze sobą te konkretne, wybrane przez nas narzędzia sztucznej inteligencji I dzięki temu poprawia się nasza produktywność. Chociaż tutaj trzeba być bardzo ostrożnym, bo ostatnie badania

0: badania poczynione przez Uniwersytet Harvarda. Wynika z nich, że niestety nie do końca ta produktywność jest dzięki modelom sztucznej inteligencji zwiększana, bo ktoś musi tę pracę później sprawdzać. Te teksty, te wytwory, te treści, które stworzymy korzystając ze sztucznej inteligencji, ktoś to musi sprawdzić i poświęca na to znacznie więcej czasu niż ich twórca. Więc jeśli chodzi o jakieś poważne dane, to trzeba dodać tutaj, że zgodnie z ostatnimi badaniami aż 80% organizacji wdrożyło sztuczną inteligencję, ale tylko 7% w sposób efektywny korzysta z całości dostępnych środków. Także mamy tą sztuczną inteligencję, ale
1: nie do końca wykorzystujemy
0: jej potencjał.
1: Ostatnio też widziałam taki obrazek raczej prześmiewczy właśnie dotyczący tego, menedżerowie mówiący: wdrażamy sztuczną inteligencję. Ale po co? Nieważne po co, byle szybko. Także mniej więcej tak można to podsumować.
0: Tutaj jeszcze boimy się również o utratę miejsc pracy. Wiemy, że mocno zagrożeni są tłumacze. Mocno zagrożeni są prawnicy, informatycy, zwłaszcza niższego szczebla, bo modele sztucznej inteligencji świetnie kodują zamiast ludzi. Więc wykwalifikowany informatyk, który zna te narzędzia, świetnie sobie poradzi na rynku pracy, ale ten młody, który dopiero zaczyna pracę, może mieć problem z dostępem do miejsca pracy.
1: No ale też to pokazuje też, że jesteśmy w bardzo ciekawym momencie historii, bo tak naprawdę nie wiemy, jaka przyszłość nas czeka w związku z rozwojem sztucznej inteligencji.
0: Wiele organizacji zajmuje się takimi badaniami. Pojawia się mnóstwo zagrożeń. Zagrożeń związanych z dezinformacją. Zagrożeń również związanych z deepfake'ami tak zwanymi, czyli tymi treściami wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję, ale fałszywymi, które mogą być wykorzystane w celach przestępczych na przykład. Mamy też zagrożenia związane z naszymi danymi wrażliwymi zwłaszcza, które również mogą wyciec przez takie nieświadome korzystanie z narzędzi. Dlatego nie podawajmy PESEL-i, nie podawajmy żadnych danych osobistych, nie podawajmy niczego.
1: Pinu do karty chatowi GPT też nie daje.
0: Myślę, że tego już nikt nie robi.
1: Ktoś by się tak wkręcił w taką rozmowę sympatyczną, nie da się ukryć z czatem, to może się zdarza.
0: Być może. Ale na pewno wiele osób korzysta z takiego poradnictwa medycznego. Tak?
1: Terapeutycznego też, niestety.
0: Również terapeutycznego.
1: Bardzo często okazują się najlepszymi przyjaciółmi, w cudzysłowie oczywiście.
0: To jest prawda, ale są też takie wyspecjalizowane boty, które się wykorzystuje w psychoterapii. Rzecz jasna. Natomiast jeśli ktoś nie korzysta z takiego wyspecjalizowanego, ale korzysta z ogólnie dostępnych, to może mieć później sporo trudności. Więc polecam tutaj daleko pojętą ostrożność.
1: Człowieka jednak jeszcze przede wszystkim.
0: Lekarze korzystają ze sztucznej inteligencji podczas opracowywania wyników badań, zwłaszcza badań obrazkowych. Tu też trzeba zwrócić na to uwagę, że ostatecznie pod diagnozą podpisuje się lekarz, więc lekarz, który korzysta z takich narzędzi, bierze na siebie odpowiedzialność i nigdy sztuczna inteligencja nie stanie przed sądem, ani nie pójdzie do więzienia, tylko pójdzie człowiek.
1: Ostatnio też w internecie krążyło takie zdjęcie pokazujące wypis ze szpitala, jeśli dobrze pamiętam, w Białymstoku, ale może to było zupełnie inne miasto. No i ktoś zapomniał wykasować ten dopisek bardzo charakterystyczny, zdaje się właśnie z czata GPT. Jeśli chcesz, mogę to napisać w bardziej informacyjno-medycznym stylu, typowym dla wypisów ze szpitala. Cytuję oczywiście z głowy, czyli z niczego, także i w takiej sytuacji się to pojawiło. Natomiast na pani zajęciach, pani doktor, przede wszystkim mowa jest o generatywnej sztucznej inteligencji wykorzystywanej w obszarach kreatywnych.
0: Jasne.
1: Ma pewnie pani doktor też świadomość, że to jest obarczone sporymi też wątpliwościami etycznymi, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję i sztukę. Jak pani sobie z tym radzi?
0: Jak ja sobie z tym radzę?
1: Tak. I jak na przykład odpowiada osobom, które o to pytają, gdzie tu jest właśnie etyka? Jeśli tworzymy piosenkę albo tworzymy obraz, który został tak naprawdę wygenerowany przez sztuczną inteligencję.
0: Ja pokazuję jedynie mechanizmy tworzenia tych treści. Natomiast sama

0: Oczywiście nie publikuję tych treści, nie są to dla mnie treści, które są podstawą mojego zysku i tak dalej. Natomiast dzięki temu, że pokazuję, jak te treści są generowane, uświadamiam moich słuchaczy, co jest możliwe, na co trzeba zwracać uwagę, jak bardzo łatwo się dać oszukać. Podam tutaj przykład ze Spotify. Sporo list jest generowanych przez sztuczną inteligencję. Czasami bardzo trudno wykryć ingerencję sztucznej inteligencji. One są tak doskonałe, tak łatwo wpasowujące się w upodobania użytkowników, że użytkownicy nie zdają sobie sprawy, że słuchają utworu, który nie został stworzony przez człowieka. Tam nie ma naturalnej muzyki, tam nie ma naturalnego wokalu. Wszystko zostało stworzone dzięki pięknemu promptowi, który można też bardzo łatwo stworzyć, korzystając z różnych narzędzi służących do generowania tych promptów.
1: Tutaj poruszyła Pani kilka bardzo ciekawych wątków, bo pierwszy, jak rozumiem, takie na przykład playlisty w serwisach streamingowych, gdzie słuchamy sobie muzyki i zupełnie nieświadomie możemy trafić na piosenki, które zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję, to w celach zarobkowych po prostu.
0: Jasne, jasne.
1: Autorzy tych więcej utworów, odsłuchań, tym
0: jasne,
1: więcej się
0: autorzy,
1: zarabia.
0: Autorzy tych utworów dostają za to konkretne pieniądze. Nie krytykuję tego do końca, bo rozumiem tę sytuację, ale jednocześnie na zajęciach mówimy o kwestiach etycznych, o prawach autorskich, o tym, że wszystko, co jest stworzone przez sztuczną inteligencję, tak naprawdę jest w domenie publicznej. Tak?
1: Nie ma autora. Tak naprawdę wcześniej zostało też stworzone przez ludzkiego twórcę.
0: Na podstawie ciężkiej pracy, tak, na podstawie ciężkiej pracy wielu pokoleń różnych twórców. Mówię tutaj tylko i wyłącznie o wokalistach, tak, ale mówimy też o autorach tekstów i tak dalej. Ale z drugiej strony ten internet ma tak ogromne zasoby, że ktoś musiał wpaść na taki pomysł, żeby zrobić z tego jakiś pożytek i stworzyć technologię, która jest no, fenomenalna, tak? Jedyna w swoim rodzaju, bardzo rewolucyjna i dostępna
1: tak
0: dla
1: naprawdę
0: mas.
1: Wszystkim.
0: Tak, dostępna wszystkim, więc możemy tutaj się pokusić o stwierdzenie, że można z tego zrobić pożytek, można zrobić wspaniałe, cudowne rzeczy, ale z drugiej strony można też wykorzystać to w celach nielegalnych. I dlatego o tym wszystkim też mówimy. Uświadamiamy po prostu. Uświadamiamy. Najważniejsza jest wiedza, mechanizmy, które kierują tą sztuczną inteligencją i dzięki temu słuchacze, którzy są na moich kursach albo osoby, które się tym szczegółowo interesują, nie padną ofiarami przestępstwa.
1: A jakie mamy możliwości właściwie teraz rozpoznania, czy na przykład piosenka została wygenerowana przez sztuczną inteligencję przy obecnym zaawansowaniu
0: To jest
1: modeli?
0: Trudne. Tak naprawdę firmy streamingowe oferujące takie usługi powinny oznaczać te treści jako wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
1: A
0: tak
1: nie
0: robi
1: robią
0: serwis
1: tego.
0: Deezer. Ale inne serwisy tego nie robią i dla nas jest bardzo trudno rozpoznać, zwłaszcza że jeśli słuchamy jakiegoś utworu bardzo szybko, nie mamy czasu na refleksję i on się nam bardzo podoba, powoduje, że jesteśmy w lepszym nastroju, nie jesteśmy w stanie tego do końca rozpoznać.
1: I tak naprawdę to nie są tylko serwisy stricte zajmujące się streamingiem muzyki. Wspomniała Pani przed naszą rozmową, że także w serwisach streamingowych wideo w różnych produkcjach mogą być umieszczone piosenki, które zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
0: Znany jest przypadek takiego dokumentalnego filmu kanadyjskiego Co zrobiła Margaret? Podkreślam, jest to film dokumentalny, w którym wykorzystano sztuczną inteligencję do generowania pewnych fragmentów tego filmu. Oczywiście było to jakieś 2 lata temu, no i widzowie bardzo szybko to rozpoznali, bo wówczas modele sztucznej inteligencji, które służyły do generowania treści wideo, nie były takie mądre i na przykład Margaret czasami ma 6 palców. A w tej chwili tych usterek jest coraz mniej, no ale zwrócono na to uwagę, więc być może będzie tak, że piszemy prompt, dzisiaj chcę obejrzeć kryminał z lat 70. w takim i takim wydaniu i być może otrzymamy taki film.
1: Szczerze mówiąc, wydaje się to być bardzo nieodległą przyszłością, żeby
0: być
1: właśnie
0: może
1: w ten sposób dopasowywać treści, które znajdujemy w różnych serwisach.
0: Bo przypominam, że cały czas jesteśmy śledzeni w tych serwisach, tak? Śledzi się nasze preferencje, ilość czasu poświęconą na korzystanie z platformy, nasz wiek, nasze polubienia i dzięki temu proponuje nam się ogromne zastanawiać.

0: dostawy różnych treści, wideo, muzycznych, tekstowych, reklam marketingowych i tak dalej, a my nie możemy od tego uciec. Czy któraś witryna nam proponuje jakiś alternatywny algorytm?
1: Nie.
0: Nie, nie ma takiej sytuacji.
1: No to skoro nie można uciec, to można spróbować troszeczkę tym zawładnąć. I to jest też rzecz, o której pani doktor już wspomniała, czyli ta sztuka komunikacji z generatywną sztuczną inteligencją, czyli pisanie dobrych promptów. Jak się okazuje, nie trzeba być samorodnym geniuszem, tylko można do tego zaprząc również sztuczną inteligencję.
0: Oczywiście. Powiem na wstępie, że w takim porządnym prompcie, który posłuży nam do stworzenia konkretnej treści, no trzeba zawrzeć rolę, prawda, kontekst, ograniczenia, efekt końcowy, który chcemy uzyskać. No ale jeżeli tego nie potrafimy zrobić, nie chcemy się, nie mamy czasu, nie mamy możliwości, żeby te prompty pisać samodzielnie, możemy wykorzystać również modele sztucznej inteligencji. Po pierwsze, są generatory promptów online i można z tego skorzystać. Czasami są to płatne usługi jak Prompt Builder, ale oferujące również bezpłatne limity, a czasami możemy po prostu wejść do bota i poprosić o wygenerowanie super prompta do Suno. Suno, przypominam, jest to narzędzie do tworzenia generatywnej muzyki.
1: Jaką przyszłość i jaką linię rozwoju generatywnej sztucznej inteligencji pani doktor widzi, jeśli chodzi o najbliższe 2 lata, 5 lat?
0: No to jest trochę trudne pytanie.
1: Bo nikt tego nie wie, tak naprawdę?
0: Oczywiście są pewne przewidywania, więc jeśli chodzi o prognozę wzrostu, tutaj mam takie badania Goldmana Sachsa, przewiduje się, że wydatki na infrastrukturę sztucznej inteligencji wzrosną. W tej chwili mamy 765 miliardów dolarów. A w roku 31, czyli za 5 lat, tak? Za 5 lat wzrosną do 1,6 biliona.
1: Ostatnio usłyszałam takie porównanie, że to będzie więcej niż wydano na projekt Manhattan i na program Apollo.
0: No właśnie, jeden kraj, to chodzi tutaj o Kenię, był zainteresowany powstaniem centrum danych na swoim terenie. To centrum danych było finansowane przez Microsoft i jeszcze jakąś firmę z Abu Dhabi. I to centrum danych miało oczywiście korzystać z sieci energetycznej kenijskiej. I prezydent powiedział, no zawieszamy negocjacje, bo musiałbym wyłączyć dla waszego centrum pół kraju, jeśli chodzi o energię. Chodziło tam, nie pamiętam o jaką wartość, ale w każdym bądź razie pół kraju wyłączyć tylko po to, żeby funkcjonowało
1: jedno
0: centrum danych, no to jest za duża cena. Więc nie wiadomo, jak sobie poradzą z tym poszczególne kraje i jak sieci energetyczne, prawda?
1: No to jest też cena środowiskowa, to nie jest
0: jasne,
1: tylko doraźny koszt, który widzimy w kranach czy na rachunkach za prąd, ale także całkiem spory koszt i, no i takie piętno, które się również na środowisku odciska. Na koniec jeszcze chciałam zapytać pani doktor, jakie kompetencje, to też jest coś, nad czym zastanawia się wielu ekspertów, jakie kompetencje będą najważniejsze w takim świecie, który centrum będzie miał właśnie sztuczną inteligencję i poruszanie się z użyciem generatywnej sztucznej inteligencji, a które kompetencje będą zupełnie już niepotrzebne?
0: No, na pewno sztuczna inteligencja nie rozumie intencji, nie ma emocji, nie rozumie głęboko pewnych treści, nie ma intuicji w budowaniu relacji. Sztuczna inteligencja, nie mówię tutaj o robotach, tak, do których nie wszyscy mają dostęp, nie zmieni nam kranu, tak? Nie wykopie nam rowu. Nie zaspokoi też do końca naszych potrzeb, jeśli chodzi o relacje. Oczywiście są boty, które mogą nas w tym wesprzeć, ale człowiek będzie nadal potrzebny. Człowiek będzie nadal dominował.
1: Przez jaki czas?
0: Przez jaki czas? No właśnie, są też takie instytucje, które się zajmują rozwojem sztucznej inteligencji i tym, kiedy ta sztuczna inteligencja zacznie nam zagrażać. Nam jako człowieczeństwu, jako ludzkości całej, tak? I te ich badania no, nie są optymistyczne, więc musimy uważać. Potrzebne są regulacje, potrzebne są pewne obostrzenia prawne, potrzebne jest oznaczanie treści sztucznej inteligencji we właściwy sposób, tak

0: żebyśmy nie stali się potencjalnymi ofiarami tego bardzo szybkiego rozwoju, który można porównać do rewolucji przemysłowej, tak?
1: To jest zdecydowanie wielka rewolucja, w czasie której cały czas jesteśmy. No i potrzebna jest wiedza. I trochę dzisiaj właśnie niej się pojawiło w audycji. Dzięki dr Małgorzacie Al-Khatib. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Studio Wiedzy.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
8: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
9: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
14: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
13: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
14: No, no.
15: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja.
16: Dzieciństwo coraz rzadziej kojarzy się dziś z beztroską zabawą na świeżym powietrzu. Zamiast godzin spędzanych na podwórku, coraz częściej pojawiają się ekrany, zajęcia dodatkowe i życie w zamkniętych wnętrzach. Jak to zmienić i jak projektować przestrzeń, aby dzieci wróciły na podwórka i place zabaw? O tym wszystkim porozmawiamy w najbliższym wydaniu audycji Przestrzeń, Design, Architektura. Błażej Prośniewski, zapraszam w poniedziałek, kilka minut po godzinie 22.
3: Autopromocja.
17: Minęła godzina 10.33. Ewa Wasążnik, dzień dobry Państwu.
3: Komentarz.
17: W niedzielne przedpołudnie połączył się z nami ojciec Stanisław Tasiemski, prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej. Witamy, dzień dobry.
18: Witam, szczęść Boże.
17: Szczęść Boże. Zakończyła się pielgrzymka, podróż apostolska papieża Leona XIV do Hiszpanii. Wielkie wydarzenie, szeroko komentowane także w polskich mediach. Jak ojciec tę pielgrzymkę papieską zapamięta? Co najbardziej utkwi ojcu w pamięci?
18: Tych obrazów jest pewnie bardzo wiele. Jedni będą zwracali uwagę na tłumy w Madrycie, na procesji Bożego Ciała. Ponad 1 200 000 osób. Inni będą wspominali te wspaniałe fajerwerki przy Bazylice Sagrada Familia w Barcelonie. Inni wreszcie spotkania z migrantami na Wyspach Kanaryjskich, bardzo przejmujące. To by w ogóle bardzo była długa tygodniowa pielgrzymka. I Ojciec Święty wygłosił 22 przemówienia.

0: Bardzo wielka encyklika, bardzo różne zagadnienia, bardzo różne problemy. Myślę, że to będzie okazja jeszcze, żeby długo na ten temat rozmyślać, bo teksty są tak gęste, że właściwie stanowią taką, no, bardzo solidne intelektualnie, które także i stawiały pewne wymagania duszpasterskie. Zwrócenie uwagi na to, że człowiek także ma troszczyć się o to, żeby być jedno. Papież, który to hasło jedności ma w swoim haśle, bardzo o to dbał, o to pojednanie bardzo przecież różnorodnego społeczeństwa hiszpańskiego.
1: Na marginesie, ci, którzy dobrze mówią w języku hiszpańskim, podkreślają to, jak pięknie papież także do Hiszpanów w ich ojczystym języku przemawiał. Mimo że przecież jego ojczystym językiem jest język angielski, jest Amerykaninem.
0: Tak, ale trzeba pamiętać, że Ojciec Święty nie tylko mówił po hiszpańsku, ale na przykład w Katalonii mówił przynajmniej kilka zdań po katalońsku. Hiszpania sama w sobie przecież jest, zwłaszcza te tendencje separatystyczne Katalonii, już wcześniej dało sobie znać, takie rozgoryczenie się pojawiło jeszcze zanim Ojciec Święty przybył do Barcelony, że papież będzie święcił tę wieżę Jezusa najwyższą na Sagrada Familia w języku hiszpańskim. No, Katalończycy oburzeni, papież w wielu wypadkach właśnie na terenie Katalonii użył katalońskiego. To też pokazuje, jak bardzo dba o to, żeby w gruncie rzeczy ta jedność bardzo wyraźnie dotarła, przesłanie jedności, przekraczanie też i różnych napięć, ambicji i tak dalej.
1: I gromadził tłumy, tysiące, dziesiątki tysięcy uczestniczących w tych nabożeństwach, we mszach świętych odprawianych przez papieża w Hiszpanii. Mówi się o tym, że papież budzi taką ospałą w swojej wierze i tradycji Europę. Naturalne są porównania z papieżem Franciszkiem, jego poprzednikiem, który zwracał naszą uwagę na peryferię. I tam się zwracał. Z kolei papież Leon XIV wraca jakby do korzeni, do centrum, budzi to centrum, które tak z przyzwyczajenia może jest chrześcijańskie, z przyzwyczajenia jest katolickie.
0: Myślę, że to przyzwyczajenie to jest może słabe określenie. Jednak bardzo wyraźnie, zresztą to były chyba ostatnie słowa powiedziane podczas tej podróży, że jednak Hiszpania pokazała swoje katolickie serce. Hiszpania jest bardzo, zresztą przed tą pielgrzymką bardzo wiele mówiono o tym, że jest to kraj w galopującym tempie sekularyzujący się. Otóż okazało się, że z jednej strony właśnie ta tożsamość w czasie tej pielgrzymki, ta chrześcijańska tożsamość bardzo wyraźnie została uwypuklona w sposób, na różne sposoby. Z drugiej strony także i ci, którzy obserwowali tę pielgrzymkę, powiadają, oczywiście jest wielkie poruszenie, ale także to nie będzie, to poruszenie, ożywienie nie będzie trwało wiecznie. Na pewno jest sporo wyzwań, tym niemniej Ojciec Święty bardzo jakoś wyraźnie uświadomił Hiszpanom, co tworzy ich tożsamość. Zresztą proszę zauważyć, że skoro pani redaktor wspomniała o planach europejskich, to akurat w minionym tygodniu biskupi francuscy już zapowiedzieli, gdzie papież będzie, kiedy we wrześniu odwiedzi Francję, pod koniec września, i odwiedzi Paryż, Lourdes i Metz. Metz jest blisko Strasburga, a więc to serce Europy wyraźnie dostaje różnych takich pomocy. Ojciec Święty stara się do tego serca dotrzeć i ożywić to serce.
1: Taka defibrylacja duchowa prowadzona przez papieża Leona XIV. Tak jak ojciec mówił, najpierw ta procesja Bożego Ciała, czyli manifestacja w Madrycie, potem ten mocny symbol Sagrada Familia i poświęcenie wieży, a potem pierwsza historyczna wizyta papieża Ojca Świętego na Wyspach Kanaryjskich i to bardzo mocne przesłanie dotyczące migracji i migrantów. Coś, co rzeczywiście pozostanie dużym wyzwaniem i zobowiązaniem, jeśli chodzi o to, co w naszej pamięci zostanie po tych słowach wypowiedzianych

0: przez papieża Leona XIV. Już pojawiają się takie obawy wśród publicystów, że to może być wykorzystywane także dla celów politycznych.
1: Zawsze te kwestie, różnie to wygląda, bo samo zjawisko migracji też przecież bywa wykorzystywane do celów politycznych. My akurat w Polsce wiemy, jak to wygląda na granicy białoruskiej i że to nie jest zjawisko naturalne, no bo skoro normalny obywatel Białorusi nie może podejść 5 kilometrów do granicy, a przybysz z dalekiego kraju może tą granicę z Polską szturmować, no to nie jest to zjawisko spontaniczne, tylko bardzo pieczołowicie pielęgnowane czy podsycane przez władze Białorusi. A więc rzeczywiście mamy tę świadomość, że z jednej strony migracja jest używana jako oręż, jako broń polityczna, a z drugiej strony w ogóle te przemówienia Ojca Świętego na Wyspach Kanaryjskich, myślę, są taką bardzo ważną podstawą do myślenia o zjawisku migracji. Bo Ojciec Święty po pierwsze przypominał o tym, że ludzie mają prawo do tego, żeby żyć dostojnie, godnie, w dobrobycie w swojej ojczyźnie, a więc nie opuszczać swojego kraju. Przecież niemal na każdym etapie tej pielgrzymki w tych 22 przemówieniach był apel o pojednanie, o pokój. Poza tym także była mowa o różnych tych, którzy handlarzach ludźmi, tych, którzy żerują na zjawisku migracji. I tutaj Ojciec Święty, może organizatorzy pielgrzymki, także poruszyli te problemy bardzo drastyczne, świadectwa chociażby kobiety z Nigerii, która opisywała to, jak została zmuszona do prostytucji i cały swój los, dość okrutny, od razu dług, w który wpadła. Więc dramatyczne historie, te dramaty ludzkie znalazły się tutaj bardzo mocno i kryterium podstawowe, które Ojciec Święty bardzo mocno uwypuklił, to jest godność osoby ludzkiej. Bardzo jasna i wyraźna, i zresztą pewnie też to jest jeden z tych tematów przewodnich całej pielgrzymki. A więc nie tylko patrzenie, owszem, ze współczuciem, prawo do przyjęcia, ale też i obowiązki imigrantów, którzy mają uczyć się nowej ojczyzny, respektować jej prawa. To często w tych dyskusjach powierzchownych, czasami takich bardzo krzykliwych, o tej samej złożoności zjawiska niewiele się mówi. Więc zapewne dla wszystkich, którzy w tej kwestii chcą się wypowiadać, papieskie przemówienia są bardzo istotnym punktem odniesienia i może też wyjaśnienia różnych złożonych kwestii.
0: Jakie mogą być konsekwencje tego, co i jak mówił papież Leon XIV o migracji i o migrantach na tę europejską debatę na ten temat? No jesteśmy właściwie w czasie, kiedy wprowadzany jest pakt migracyjny. Jesteśmy świadkami tej debaty także w Polsce, na co ojciec zwrócił również uwagę. Te słowa papieża odbiją się jakimś echem?
1: My przede wszystkim musimy myśleć jakoś racjonalnie, no bo zdajemy sobie z tego sprawę, że dramat polega na tym, jeśli ludzie chcieli pojechać do Anglii, a zostają przymusowo skierowani do Polski, czy chcieli być w Niemczech, a są w Polsce, no to w tym momencie będą traktowali pobyt w Polsce jako uwięzienie, ograniczenie wolności. To nie jest, a więc jakieś jest tam ideologiczne założenie, że człowiek, obojętnie w którym kraju Unii, ważne, to nie jest ważne w którym kraju Unii, tylko no, masz pan pojechać tu, tam mieszkać, bo tak tobie każemy. No nie, no człowiek chce także poszanowania swojego wyboru. Tutaj nie ma łatwego rozwiązania. Więc ja nie sądzę, żeby akurat pakt migracyjny był takim paktem, dokumentem, który reguluje wszystkie kwestie. Natomiast pytanie, czy rzeczywiście dana osoba chce, czy też nie, no bo ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której, no właśnie, kogoś kierują do

0: Polski, a on będzie przez Niemcy usiłował się przedrzeć do Anglii na przykład. Więc czy gdzieś tam, prawda, czy do Francji, czy gdzie indziej. No, no my nie mamy takich środków, więc pewnie to wymaga naprawdę, ale też i świadomości tego, że ten ktoś, że dana osoba chce rzeczywiście, oczywiście ojciec święty mówił także o kultywowaniu swoich tradycji, swoich korzeni, ale z drugiej strony ma ta osoba wnosić coś konkretnego do kraju, który tę osobę przyjmuje. A więc to nie jest tak, że uchodźca, imigrant ma tylko i wyłącznie same przywileje, ma też jakieś obowiązki. Sytuacja jest bardzo skomplikowana i tutaj oczywiście to jest kwestia polityki, ale myślę, że również w polityce warto, żeby do tego papieskiego, do tych papieskich przemówień, bo ich jest kilka przynajmniej, żeby zechcieli zajrzeć. No i pytanie też, na ile świat jest gotów nie tylko walczyć o to, żeby migranci byli przyjmowani, ale także walczyć z tymi, którzy czerpią zyski, żerują. Ojciec Święty mówił wyraźnie, bardzo mocne potępienie. Wyjątkowo to przypominało to, co Jan Paweł II uczynił w Agrigento, potępiając mafię, kiedy Ojciec Święty bardzo mocno potępił tych, którzy żerują na handlu ludźmi. A więc także i świat nie może być obojętny wobec zjawiska żerowania tych, którzy czerpią korzyści z handlu ludźmi.
1: Młody papież i jego młody pontyfikat, czy jesteśmy świadkami kształtowania się zrębów tej polityki myśli papieża Leona XIV, obserwując to, co działo się w Hiszpanii?
0: Tych informacji jest bardzo dużo. Ja myślę, że oczywiście usiłujemy jakoś te rzeczy, te różne wypowiedzi przyjąć. To jest oczywiście początek, jak pani redaktor zauważyła, encyklika Magnifica Humanitas także jest tutaj ważnym elementem do tego oceny tego pontyfikatu, ale uważam, że ta pielgrzymka do Hiszpanii jest także jakąś wielką encykliką. Zawiera no, całe przemówienie przed parlamentem. Ma bardzo głębokie także przesłanie ochrony osoby ludzkiej godności, osoby ludzkiej. A więc to są bardzo istotne przesłania społeczne. Tutaj trzeba też zauważyć, że Ojciec Święty bardzo dobrze czuł się w Hiszpanii i to było widać po nim, że w tej pielgrzymce czuł się słuchany, zrozumiany. Myślę, że to jest też taki początek, może nie był od razu tak błyskotliwy, ale tutaj widzimy, że już zaczyna się naprawdę wielki pontyfikat papieża Leona.
1: Bo my poznajemy go w tej nowej roli. Pewnie wielu poznaje w ogóle Leona XIV jako człowieka. No i widać tę nową energię. Widać, że to jest młody człowiek. Widać, że to jest człowiek, który czerpie radość ze spotkania, czerpie radość z pielgrzymowania. Te pielgrzymki są długie. To już nie są takie, przepraszam za kolokwializm, kilku, kilkunastogodzinne wypady, ale to są rzeczywiście pielgrzymki takie, do których przyzwyczaił nas chociażby na początku swojego pontyfikatu papież Jan Paweł II.
0: Tak, papież Jan Paweł II, my ciągle o tym zapominamy, kiedy wstępował na stolicę, obejmował stolicę Piotrową, był stosunkowo młody, miał 58 lat, czyli był młodszy od Leona i był nazywany Bożym Atletą. Zamach z 13 maja 81 roku jakoś położył się cieniem, a później od 95 roku bodajże także i choroba. I był to czas bardzo trudny i bolesny. Ale o ile zresztą tutaj widzimy te podobieństwa między papieżem Leonem a Janem Pawłem II, jego chęć zawsze była w Castel Gandolfo,

0: trenuje, a więc walczy też o to, żeby mieć formę i widzimy, że po prostu chodzi w sposób lekki, bardzo sportowym krokiem. No, ma siłę, żeby głosić to, co jest jemu powiedziane i to wypowierzone, ale jednocześnie jest też osobą, która jest bardzo przejrzysta, bardzo dotykająca człowieka, spotykająca człowieka. I o tym mówią różne te świadectwa tych spotkań bardzo osobistych, indywidualnych. Ma także papież Leon właśnie ten dar dostrzeżenia konkretnego człowieka. Więc wiele z tych podobieństw do Jana Pawła II można znaleźć. Mamy też trochę świadomość, ja tak sobie to mówię przynajmniej indywidualnie, osobiście, że papież Leon jest z pokolenia Papa Boys, Jana Pawła, Karola Wojtyły, czyli właśnie tej młodzieży Jana Pawła II, która za nim jeździła i entuzjumowała się. Także w dużej mierze, oczywiście on czerpie z pontyfikatów wszystkich swoich poprzedników, ale w dużej mierze także chętnie czerpie z Jana Pawła II.
1: No właśnie, na ile jest kontynuatorem, a na ile swego rodzaju rewolucjonistą, człowiekiem, który będzie chciał budować swoją jakość, jeśli chodzi o prowadzenie Kościoła katolickiego?
0: Kościół nie stoi w miejscu i to nie jest Kościół lat 80., 90. XX wieku, tylko trzeciej dekady XXI wieku. Mądrość przeszłości także jest sugestią dla tego, co dzisiaj usiłujemy proponować, słowa, które tak jak odczytujemy Ewangelię sprzed 2000 lat, jako słowo nieustannie aktualne. A więc nowe czasy będą wymagały nowych odpowiedzi i Leon XIV wyraźnie pokazuje, że jest gotowy takie odpowiedzi dać.
1: Wspomniał ojciec o tym, że następna wizyta, następna pielgrzymka to kierunek Francja. No, trudny i wymagający dla papieża, bo jeżeli mówimy o Hiszpanii jako o kraju, który się sekularyzuje, laicyzuje, no to powiedzieć tak o Francji to pewnie nic nie powiedzieć. Z jakim przesłaniem Leon XIV do Francji będzie jechał?
0: To chyba nie do końca tak. Hiszpania zdaje się dużo bardziej uległa w ostatnich latach sekularyzacji niż Francja, w której mamy do czynienia z odkrywaniem na nowo piękna wiary katolickiej. Oczywiście też czasami wiary w jej formach bardzo tradycyjnych. Myślę o tej liturgii przedsoborowej. Natomiast nie zapominajmy, że na Wielkanoc w tym roku zostało przyjętych do kościoła ponad 20 tysięcy ludzi młodych i kościół w regionie paryskim właśnie teraz zastanawia się w forum jak gdyby synodalnym, jak odpowiednio przygotować się, żeby tych neofitów przyjąć do kościoła. Więc to nie jest tak, że kościół francuski przestaje być przyciągającym, atrakcyjnym. To już pokazała pielgrzymka papieża Benedykta, kiedy nie spodziewano się, do Paryża myślę, kiedy nie spodziewano się, że aż tak wielu ludzi przyjdzie i oczekuję, że też Francja jeszcze może w większym stopniu ukaże swoje katolickie serce. Najstarsza córa kościoła, zresztą i Francja, i Hiszpania mają dość podobną rolę w dziejach, to znaczy jako mocne filary także i Polska. Nie zapominajmy, bo czasami mamy kompleksy, ale także i Polska jako te kraje, które wspierały dzieło ewangelizacji. I bardzo oczywiście Francja współczesna nie jest Francją średniowiecza czy XVII wieku, ale i rewolucja pozostawiła swoje cienie i swoje skutki, ale Francja ciągle ma wielki potencjał i zawsze, kiedy chociażby podziwiam francuską telewizję katolicką, KTO, właśnie podziwiam jakość dyskusji, programów. Chciałoby się, żeby coś podobnego było u nas. To jest wielki potencjał

0: intelektualny, tradycyjnie intelektualny i na pewno jest to bardzo ważny kraj, ale poza tym choćby ze względu na Strasburg, gdzie mieści się w końcu Parlament Europejski, instytucje europejskie, na pewno to przesłanie do Europy będzie ciągle jakoś bardzo mocno uderzało w nas, a więc także warto już przygotować się na to. Niektórzy mówią, że dopiero we Francji będziemy widzieli różne wspaniałe rzeczy.
1: A kiedy Polska znajdzie się na liście celów papieskich pielgrzymek? W roku wyborczym wiemy, pewnie raczej nie możemy się tego spodziewać.
0: Wiemy, że niektórzy mówili, że rok przyszły, bo w przyszłym roku będzie 150. rocznica objawień w Wigetschwałdzie, może w 28. Na pewno Ojciec Święty, który kilkakrotnie był jako generał Augustianów, Polskę odwiedzał, do nas przyjedzie. To jest też pewnie okazja, żebyśmy i my sami pomyśleli o naszej wierze i niezależnie od tego, zresztą proszę zauważyć, że papieża Leona ten dystans między ogłoszeniem pielgrzymki, a jej realizacją jest krótszy niż za papieża Franciszka.
1: No już trzeba się przygotowywać.
0: To może być szybciej niż myślimy.
1: Ojciec Stanisław Tasiemski, prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej, był z nami. Bardzo dziękuję za to niedzielne
0: dziękuję
1: spotkanie.
0: Was.
1: Do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid. Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
11: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
12: Mikrofon, kamera, radiowe studio, scena.
13: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
10: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
15: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
16: Czy zwierzęta?

0: Mogą być skutecznym narzędziem polityki, czy mogą być narzędziem propagandy lub, jak kto woli, soft power. Czy można zwierzętami karać i nagradzać? W Chinach jak najbardziej można. Chińska panda wielka weszła na polityczne salony i do popkultury. O politycznej twarzy potulnego zwierzątka, będącego jednym z symboli Chin, będę rozmawiać z doktorem Piotrem Parzymiesem, autorem książki Historia pandy wielkiej w audycji Chińskie znaki. Już dziś, tuż po godzinie 16. Zapraszam, Tomasz Sajewicz.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Nie tylko urodzinowa feta Donalda Trumpa, ale i rozmowy o bezpieczeństwie. Karol Nawrocki jest już w Stanach Zjednoczonych. Dziś rocznica pierwszego transportu więźniów do KL Auschwitz. W Oświęcimiu rozpoczynają się uroczystości upamiętniające te wydarzenia. Powiemy też o ukraińskiej ofensywie. W nocy alarmy lotnicze ogłaszano w 28 rosyjskich obwodach. Minęła 11. Łukasz Pastor, zapraszam. Karol Nawrocki na urodzinach Donalda Trumpa. Polski prezydent jest już w USA. W czasie wizyty ma dojść do nieformalnej rozmowy polityków. O szczegółach Klaudia Wróblewska.
2: Jednym z głównych punktów uroczystości w Białym Domu będzie gala mieszanych sztuk walki UFC, zorganizowana przy rezydencji amerykańskiego prezydenta. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Jabłoński powiedział, że wizyta Karola Nawrockiego w USA powinna być okazją do rozmów przywódców obu państw, między innymi o bezpieczeństwie.
3: O współpracy międzynarodowej, także gospodarczej, w dziedzinie nowych technologii. Myślę, że pan prezydent Nawrocki świetnie wie, jak rozmawiać z Donaldem Trumpem.
2: Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba ma z kolei nadzieje na konkretne rozmowy o dodatkowej liczbie żołnierzy amerykańskich w Polsce.
4: Bo konkretów brakuje. No mam nadzieję też, że prezydent Nawrocki nie będzie marnował swojego prezydenckiego czasu na to, żeby dalej wspierać Zbigniewa Ziobrę.
2: 14 czerwca Donald Trump obchodzi 80. urodziny. Tego samego dnia w Stanach Zjednoczonych przypada Dzień Flagi. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego zapewnia o pełnej współpracy z prokuraturą, a chodzi o zarzuty dla byłych i obecnych funkcjonariuszy CBA. Przedwczoraj w śledztwie dotyczącym oprogramowania Pegasus zarzuty usłyszały dwie osoby niezwiązane już z formacją i jedna obecna funkcjonariuszka. Moim priorytetem jest, aby Centralne Biuro Antykorupcyjne działało w oparciu o bezwzględne poszanowanie obowiązującego prawa. W trosce o dobro prowadzonych postępowań CBA współpracuje z prokuraturą. Dotyczy to również śledztwa prowadzonego w sprawie pozyskania i wykorzystania tzw. systemu Pegasus. Czytamy w oświadczeniu Tomasza Strzelczyka. W informacjach Oświęcim. Tam ruszają uroczystości upamiętniające 86. rocznicę pierwszego transportu więźniów do KL Auschwitz. Tego dnia jest obchodzony Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady, mówi Piotr Cywiński, dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.
5: Natomiast jest trudna data, nie jest to moment pozytywny, tak jak rocznica wyzwolenia. Jest to początek tego piekła. Przyjazd 728 więźniów z Tarnowa, wyjeżdżało ich 729 tak naprawdę. Jeden uciekł z pociągu, padły strzały, nieznane są jego losy. Być może była to również pierwsza ofiara Auschwitz.
1: 14 czerwca 1940 roku z więzienia w Tarnowie do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz został przywieziony pierwszy masowy transport Polaków. Do momentu wyzwolenia Niemcy zamordowali w Auschwitz ponad 1 000 000 osób, głównie Żydów, Polaków, Romów i radzieckich jeńców wojennych. Teraz Rosja i pożary w zakładach chemicznych po nocnych atakach dronów. Jak podają ukraińskie media, płonie jedna z największych rosyjskich fabryk chemicznych Azot w obwodzie tulskim. Do pożaru doszło też nad ranem w obwodzie jarosławskim na północ od Moskwy. Po ataku dronów zapalił się magazyn paliw w mieście Rybińsk. Służby prowadziły na miejscu akcję gaśniczą. Ukraińską ofensywę potwierdził prezydent Wołodymyr Zełenski. Nasi żołnierze osiągnęli dobre wyniki w przeprowadzaniu ataków dalekiego zasięgu na kluczowe obiekty na terytorium Rosji oraz na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy, napisał w mediach społecznościowych. Jak dodał, w wyniku ataków wprowadzono ograniczenia w ruchu lotniczym na 6 rosyjskich lotniskach. Łącznie od wczorajszego wieczora ogłoszono alarm lotniczy w 28 obwodach Rosji. Na koniec mundial. Brazylia zaczęła swój występ na mistrzostwach od remisu. Faworyci podzielili się punktami z reprezentacją.

0: reprezentacją Maroka. Fani Canarinos wciąż są pełni nadziei, że to ich drużyna wygra cały turniej. Nie ma powodu do rozczarowania. Mundial dopiero się zaczął, więc wszyscy muszą zachować spokój i nie reagować emocjonalnie. Trzeba budować formę z meczu na mecz i rozwijać drużynę. Taki jest Mundial. Każdy mecz to inna historia. Jestem pewien, że następne spotkanie będzie fantastyczne, a Brazylia złapie rytm, awansujemy i to będzie rok, w którym w końcu zdobędziemy puchar. Na początku rzeczywiście byli zaskoczeni, bo Maroko grało lepiej w pierwszych minutach, ale później piłkarze zorientowali się, co dzieje się, trener wprowadził kilka korekt i gra wyglądała lepiej. W drugim meczu grupy C Szkocja wygrała z Haiti 1-0, a w meczu grupy D Australia pokonała Turcję 2-0.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Pochmurno i deszczowo dziś prawie w całym kraju. Przed burzami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Spokojnie będzie tylko na południu. Termometry pokażą od 13 stopni na Podlasiu do 19 na południu. W centrum będzie 17 kresek. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę.
1: Radio 24.
2: Słowem wszystko.
3: Jest godzina 11.06 w kalendarzu 14 dzień czerwca. Tak jak Państwo słyszeli, to dzień okrągłych urodzin prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który kończy 80 lat. Z tej okazji wielkie wydarzenie w Waszyngtonie z udziałem m.in. prezydenta Karola Nawrockiego ma przyciągnąć ponad 90 tysięcy widzów. Koszt tej urodzinowej imprezy prezydenta Trumpa jest szacowany na około 60 milionów dolarów. My będziemy wracać do tego tematu także w tej godzinie programu w Polskim Radiu 24. Po 11.30 naszym gościem będzie pan doktor habilitowany Tomasz Płudowski, amerykanista z Uniwersytetu Wizja, ale zanim o amerykańskich urodzinach Donalda Trumpa, to teraz zagłębimy się w świat fotografii.
2: Głębia ostrości.
4: Witam Państwa bardzo serdecznie. To audycja Głębia Ostrości, audycja o fotografii. Proszę Państwa, dziś przeniesiemy się do Instytutu Fotografii Ford, Warszawa, ulica Racławicka. Na pewno podamy Państwu jeszcze bliższe szczegóły, ale zanim to nastąpi, muszę przyznać, że jestem oszołomiona tym olbrzymim wnętrzem poświęconym fotografii. Ja zapytałam Katarzynę i Justynę o rozmiary tej przestrzeni poświęconej fotografii, to 400 metrów, ponad 400 metrów. A ze mną w rozmowie o Instytucie Fotografii Ford, jego nowej siedzibie i planach wystawienniczych, a także towarzyszących tym planom wydarzeniach, Katarzyna Białousz. Witam cię, Kasiu, serdecznie.
5: Dzień dobry Państwu.
4: I Justyna Kociszewska. Witam cię, Justyna.
6: Dzień dobry.
4: Jesteście prezeskami zarządu Instytutu Fotografii Ford, więc muszę was od razu zapytać, jak to jest zarządzać tak wspaniałą przestrzenią, której do tej pory w Warszawie nie było, która tak niezwykle, bo ja już byłam, proszę Państwa, na kilku wystawach, odpowiada na potrzeby fotografii. Jak to jest?
5: No jest to cudowne doświadczenie, szczególnie, że miałyśmy przyjemność kontynuować historię Instytutu Fotografii Ford w jego 10. rocznicę. Ford istniał od 10 lat. Założyła go Olga Łebkowska i kontynuowała tę pracę Julia Pietrzak-Szczudło w Forcie Mokotów. Natomiast działał w trochę innej konwencji niż Instytut Fotografii Ford, o którym właśnie wspominałaś. Była to instytucja w innej siedzibie, dużo mniejszej i skupiona przede wszystkim na polskiej fotografii współczesnej. Gdy z Justyną rozpoczęłyśmy naszą przygodę z Fundacją Instytutu Fotografii Ford, miałyśmy okazję

otworzyć i pracować nad otwarciem nowej, większej siedziby. Tak jak powiedziałaś, to jest ponad 400 m² przestrzeni wystawienniczej, przestrzeni

0: przyjść tam do czytelni, na wystawę. Czy trzeba płacić za bilety? Proszę, przypomnijcie.
1: Nie, nie trzeba. Wszystkie wystawy są bezpłatne, tak samo jak dostęp do czytelni z książkami fotograficznymi. Ale oczywiście, ponieważ fundacja to fundacja, mierzymy się z tymi wieloma tymi samymi problemami, z którymi mierzą się byty non-profit. Otwieramy różnego rodzaju furtki na wsparcie nas, ale takie, jakie ktoś uzna i wtedy, kiedy uzna, chociażby poprzez zakupy właśnie książek fotograficznych, dobrowolne donacje i nasz sklep online.
0: I obserwuję scenę fotograficzną od wielu już lat. Byłam niedawno, bo miesiąc temu, na festiwalu w Londynie, Foto London, targi fotograficzne. Widzę olbrzymie zainteresowanie publiczności, często tej młodszej, nie tylko doświadczonych kolekcjonerów, którzy szukają takich miejsc, okazji, żeby przyjść, posłuchać o fotografii, pooglądać rzeczy, które bardzo często są dla nich nowe. Czy wy też obserwujecie takie zainteresowanie coraz większe fotografią u nas w kraju?
2: Przede wszystkim to, co możemy zaobserwować, to ogromne zainteresowanie tym programem, który oferujemy w Forcie. Nowa siedziba otworzyła się razem z dwoma wystawami, które właśnie kończymy. To były pierwsze projekty w tej nowej przestrzeni. Wystawa Kuby Dąbrowskiego w podróży służbowej, opowiadająca o jego życiu jako fotografa tygodni mody. Oraz druga wystawa, międzynarodowa, jak wspominałam, bo to rozszerzyliśmy naszą działalność, Christophera Andersona i jego żony Marion Durand. Trylogia rodzinna o ich życiu i stawaniu się rodziną, o intymnym spojrzeniu na relacje między nimi i z ich dziećmi. I jak widzimy, te dwa tematy tak bliskie nam, bo każdy przecież pracuje, każdy nieraz był w tej czy innej podróży służbowej, każdy ma jakieś relacje z bliskimi, bardzo zarezonowały z publicznością. Widzimy wspaniały wzrost liczby odwiedzających nas. Więc nawiązując do tego, co powiedziałaś, sądzę, że zawsze jest to wypadkowa tematu i też wydarzeń towarzyszących, o których tutaj sądzę, że Justyna może świetnie opowiedzieć, bo mamy jeszcze bardzo dużo w zanadrzu. Może trochę zdradzimy na przyszłe wystawy, co tam knujemy.
0: No właśnie, bo 24 w tych kolejnych dniach, za chwilę już, pojawiają się nowe wystawy. Przyznam, że ja sama czekam między innymi na wystawę Czesława Siegiedy i projekt Polska Brytanika. Justyna?
1: Tak, to jest projekt, który na ten moment opublikowałyśmy w swoim programie. I mogę chyba już teraz zdradzić, że nie miałyśmy trochę wyczucia, na ile ta wystawa będzie przyjęta i spotka się z zainteresowaniem, bo jest to nazwisko mało znane w Polsce, ale już wiemy, że to, co się wydarzyło, to też właśnie coś, przez co serce nam rośnie, bo oddźwięk jest ogromny. Być może właśnie dlatego, o czym powiedziała Kasia, to znaczy historii, z którą... do której da się jakoś odnieść, z którą da się coś zrobić, opowiedzieć o niej. Czesław Siegieda jest potomkiem Polaków, którzy zawędrowali do Anglii razem z armią Andersa przez duży kawał świata i zdecydowali się nie wracać do komunistycznej Polski, tylko osiąść tam. A on już w wieku 12-13 lat zaczął fotografować życie swojej własnej społeczności dookoła, która funkcjonowała tam w specyficzny sposób, ponieważ my tutaj w Polsce bardziej słyszymy o tym rządzie na rządzie zagranicznym Polski, ale bardziej też o tym życiu elity kulturalnej tam, a Siegiedowie byli po prostu częścią społeczeństwa robotników, którzy żyli tam w bardzo taki cichy i odizolowany sposób. Siegieda mówił, że jego koledzy ze szkoły nawet nie wiedzieli, że on jest Polakiem, ale miał dostęp do tej społeczności, w której wyrastał. Również szczęście losu przyniosło im księdza, który wprowadził się do mieszkania obok i który zabierał Czesława ze sobą na wszystkie uroczystości, na które został zapraszany, a młody Czesław swoim aparatem podążał i jest to taki bardzo

0: poruszający projekt pokazania nam części czasów i świata, których nie można było wcześniej zobaczyć, ponieważ w momencie, w którym te zdjęcia miały być wystawione i spotkały się z dużym zainteresowaniem, miały podróżować po całej Anglii, Czesław zobaczył, że jest to bardzo trudne dla osób, które są na tych zdjęciach. Bali się deportacji, mieli różnego rodzaju ręki jeszcze powojenne z upublicznianiem swojego wizerunku i zdecydował się ich już więcej nie pokazywać. I teraz, 2 lata po śmierci jego matki, też kiedy duża część tych bohaterów po prostu nie żyje, zdecydował się, że to jest ten moment, który będzie komfortowy w jakikolwiek sposób i wyciągnął je w cudzysłowie z szuflady. Zobaczył je Martin Parr w internecie, zachwycił się, odezwał do Czesława i powiedział, że trzeba coś z tymi zdjęciami robić, bo są światowej klasy. I teraz dopiero po 50 ponad latach jest kontynuowany obieg publiczny tych fotografii z lat 70. i 80. I to jest, no, myślę, że bardzo też ta fotografia jest taka włączająca, ponieważ jak się ogląda, no to tam masz jakoś tak czuć, że jest wiele elementów wspólnych, takich rozpoznawalnych, które kojarzą nam się nawet z fotografiami naszych dziadków, a jednocześnie coś tam zawsze jest inaczej i architektura się nie zgadza i samochody się nie zgadzają. A w każdym razie no to jest coś zupełnie innego z jednej strony niż te wystawy współczesne, które teraz mieliśmy, ale mamy wrażenie, że też w jakiś sposób wychodzące do publiczności na zasadzie poszerzania w ogóle jakiegoś kawałka swojej wiedzy o świecie. Więc myślę, że to też jest jedna z takich linii programowych. A w tym samym czasie zupełnie młoda, dużo młodszego pokolenia artystka będzie pokazywać historię o swojej zdradzonej miłości i o tym, jak ją przepracowuje, mając 20 parę lat. Więc no to też chyba ciężko nie znaleźć jakichś referencji do własnego życia i doświadczenia.
1: Czyli macie już za chwilę 2 wystawy. Jedna o polskiej diasporze w Wielkiej Brytanii. Zdjęcia, które przez blisko czy ponad 40 lat nie były pokazywane. Zdjęcia, które w jakiś sposób przypomniały mi zdjęcia Martina Parra i początki twórczości Chrisa Nidentala, kiedy jeszcze mieszkał w Anglii, bo to rzeczywiście są zdjęcia takiej Anglii, której się nie zna. Bardzo cieszę się, że wy wydobyłyście te prace, że będzie można je obejrzeć. Cieszę się, że też, że myślicie właśnie to, co ty powiedziałaś, Justyna, o tym, żeby pokazać projekty dla zupełnie nowe, zaskakujące, odkryte projekty dla publiczności, jakby to powiedzieć, może trochę bardziej konserwatywnej, a pokazujecie też rzeczy nowatorskie, rzeczy młodych ludzi i te prace, te wystawy gdzieś ze sobą dialogują, prawda?
2: Tak, jak najbardziej. Ja tutaj jeszcze dodam, że ten most zarzucamy jeszcze dalej, dlatego że wystawie Czesława Siekiery będzie towarzyszyła wystawa online prac Witolda Krasowskiego, Noisy 90s, pokazująca z kolei Wielką Brytanię z perspektywy osoby, która w tych latach 90. miała po raz pierwszy szansę wyjechać, popatrzeć na ten wcześniej nie tak łatwo dostępny Zachód. A więc te zdjęcia reporterskie Czesława Siekiery wejdą jeszcze dodatkowo w taki dialog z polskim spojrzeniem na brytyjskie społeczeństwo dekadę później. A więc w tej wystawie wracamy do takiego klasycznego reportażu z różnych perspektyw, a z kolei wystawa, o której mówiła Justyna, czyli Carla Giraldo Volo i jej projekt Inna historia miłosna, to z jednej strony oczywiście jest, tak jak powiedziałeś, takie zaproszenie do osób, które bardziej się koncentrują na fotografii eksperymentalnej, na fotografii współczesnej, ale sądzę, że zarówno sam temat, temat miłości, temat zdrady, temat upubliczniania wizerunku, prywatności. To są tematy ponadczasowe, relewantne dla każdego pokolenia tak naprawdę. I też sposób, w jaki Carla opowiada o tym, forma, w jakiej prezentuje tę wystawę, sądzimy, ja tutaj nie chcę za dużo zdradzać, ale sądzimy, że będzie na tyle czytelna, że każdy będzie mógł podjąć z tą wystawą własny dialog. Dlatego, że Carla nie ogranicza swojej wystawy tylko do fotografii, ale będzie scenografia,

0: inne elementy, które sprawią, że ta historia, historia Carly staje się bardzo plastyczna i też bardzo, bardzo uniwersalna, no niestety, zważywszy na smutny temat zdrady i tak naprawdę złamanego serca.
1: Powiedzcie mi to interesujące, Kasiu, Justyno, czy ta nowa przestrzeń, ta nowa odsłona Instytutu Fotografii Ford ma taki pomysł na zaspokojenie wszystkich potrzeb zwiedzających. Ja zaraz powiem, proszę Państwa, jaka jest moja potrzeba jako zwiedzającego. Jak idę na wystawę, to chciałabym wyjść z wystawy, na przykład z albumem, albo fotografa, albo przynajmniej z pocztówką, na której jedna z prac jest, a może nawet kupić jakąś odbitkę fotograficzną, czyli dostać nie tylko to, co mój wzrok może zobaczyć, ale też znacznie więcej, w jakimś sensie zabrać wystawę do domu. Czy wy planujecie też tego rodzaju aktywności?
0: Ależ oczywiście.
2: Nieustannie. Jedna z naszych ulubionych części pracy programowej.
0: Już do tej wystawy miałyśmy takie małe odbitki a la pocztówki, ale zdecydowałyśmy się na formę nie do końca pocztówkową, tak żeby prace Kuby Dąbrowskiego były dostępne również w niższej cenie. To były takie odbitki za 10 zł, jak również krótka seria edycji plakatowych. Też sądzimy, że w cenie jak na odbitki kolekcjonerskiej bardzo dostępnej i staramy się nie tylko rozwijać naszą księgarnię, ale tak jak powiedziałaś, również umożliwiać spotkanie z fotografią w domu, po wystawach, właśnie poprzez początki, czy to kolekcjonowania fotografii, czy po prostu kupienia jednej, dwóch prac po to, żeby nas cieszyły tam, gdzie mieszkamy, tam, gdzie pracujemy. Bo przecież, nie oszukujmy się, nie zawsze trzeba od razu tworzyć własną kolekcję. Ale taka świadomość, że fotografia, tak jak malarstwo, jest dziełem sztuki, może być kolekcjonowana, zyskuje na wartości, z czym to się wiąże. Sądzimy, że jest to też taki obszar, który chcemy z Justyną promować i jesteśmy tutaj w niemalże przeddzień oferowania również warsztatów i doradztwa z tego zakresu. Z tego powodu, że jest to nie tylko przyjemność dla osoby posiadającej takową odbitkę, ale też ogromne wsparcie artystów, wsparcie całego tego środowiska. Kupując pracę artystów, rozwijamy ten rynek i dajemy możliwość dalszego tworzenia prac i wystaw.
2: Ja mogę dodać, że jeszcze drugą taką formą spotkania z fotografią w domu, którą oferujemy, oczywiście tutaj pocztówki zawsze w naszym sercu będą, szczególnie w przypadku Czesława Siegiedy, tam się byłby grzech ich nie wyprodukować, ale jest książka fotograficzna, która jest bardzo dużą częścią tożsamości Instytutu, ponieważ funkcjonuje tam czytelnia, czyli otwarty, publiczny zbiór książek fotograficznych dostępnych na miejscu, ale rozwijamy też część księgarnianą. Powiem na przykładzie chociażby właśnie wystawy Czesława Siegiedy. Po pierwsze, album Polska Britannica, wydany kilka lat temu w Wielkiej Brytanii, będzie, staje się po raz pierwszy sprowadzony do Polski, więc będzie można zabrać w postaci książkowej do domu, a jednocześnie to, co staramy się robić, to poszerzać ofertę księgarni, jak i wyciągać poszczególne elementy zbioru z czytelni bardziej na widok, to są książki, które w jakiś sposób też dialogują z tym, co jest na wystawie. To znaczy na przykład w księgarni pojawią się różnego rodzaju książki i publikacje związane z dokumentem z Wielkiej Brytanii, z pejzażem Wielkiej Brytanii, szkockiego takiego fotografa książki. I zapraszamy twórców i twórczynie do przejrzenia naszych zbiorów czytelnianych i podpowiedzenia publiczności, na co akurat w kontekście oglądania ich wystaw warto zwrócić uwagę.
1: Ja pomyślałam sobie teraz o czytelni, bo jest lato, piękna pogoda. Wy macie w tej przestrzeni Instytutu Fotografii Ford również takie kawowe miejsce. Można się napić dobrej kawy, można poczytać książki ze zbioru, który jest stosunkowo unikalny. ponad 2000 książek w zbiorach Instytutu Fotografii Ford, dobrze pamiętam?
2: Ponad 3000 z magazynami, 3500.
1: Nawet. No

0: Właśnie. I strona internetowa, o której mówiła Kasia. Ostatnie pytanie na dzisiaj audycji. A, jeszcze jedno. Bardzo ważna sprawa, bo Czesław Siegieda przyjedzie. Osobiście będzie można z nim porozmawiać i go zobaczyć, prawda?
1: Oczywiście. Na wernisażu zapraszamy na otwarcie wystawy i na rozmowę z Czesławem Siegiedą.
2: Pierwszy raz po 50 latach. Jego syn zabiera ze sobą również syna, który pierwszy raz odwiedzi Polskę.
0: Czyli 24 czerwca o godzinie 19 Instytut Fotografii Ford i pan Czesław, no myślę, że to będzie niezwykle wzruszający moment, bo i pierwszy pobyt w Polsce po latach i od razu duża wystawa i album fotograficzny. Także zapraszamy państwa bardzo serdecznie. Więcej informacji na pewno na stronie waszej, na stronie Instytutu Fotografii Ford. Ostatnie pytanie audycji. Jak wyobrażacie sobie Instytut za kilka lat? Jak myślicie o tym miejscu? Ono już okrzepnie, ono już obrośnie trochę różnymi wystawami, które pewnie macie w planach. Ja celowo nie pytam o plany, żebyście mogły potem dopowiedzieć, jeżeli chcecie coś zdradzić. Na razie mówimy o tych najbliższych projektach. Ale jak wyobrażacie sobie to miejsce za kilka lat? Puśćmy wodze fantazji w ten letni dzień.
1: My, ubiegając się o to stanowisko w maju zeszłego roku, popuściłyśmy już te wodze fantazji i no co tu dużo mówić, marzymy w przyszłości o takich instytucjach fotograficznych, jakie znamy z Europy Zachodniej głównie, czyli CO z Berlina, FOM amsterdamski, oczywiście Dom Fotografii Europejskiej w Paryżu. No to są wspaniałe instytucje z tradycjami, pokazujące za każdym razem to, co powiedziałaś, cały wachlarz różnych wystaw. Także każdy w tej fotografii może odnaleźć coś dla siebie. I pokazują nie tylko wystawy, ale mają też ogromny, rozbudowany i wszechstronny program edukacyjno towarzyszący tym wystawom. I sądzę, że tutaj nie wyjdę przed orkiestrę, jeżeli powiem, że już pracujemy nad rozwojem krok po kroku takiego właśnie programu towarzyszącego i że może możemy Justyna już zaprosić na jakieś przyszłe wydarzenia u nas.
0: Katarzyna patrzy na Justynę porozumiewawczo. Mamy jeszcze minutę. Justyna?
2: Znaczy tak, na pewno program wydarzeń towarzyszących to jest coś, co jest niezależnie tak samo ważne jak wystawy i mamy nadzieję, że będziemy spotykać się z twórcami i twórczyniami reprezentującymi bardzo różne odnogi fotografii, chociażby takie jak fotografia przyrodnicza, jak twórcy, którzy działają z fotografią eksperymentalną, kiedy będą to jednorazowe wydarzenia, eventy typu pokazy slajdów, ale i przy okazji fotografii przyrodniczej słuchanie ptaków. Więc chciałobyśmy też z tym działać dużo bardziej intermedialnie. A jeszcze drugą częścią działalności Instytutu, która wiem, że nawet już była w zamierzeniu Olgi, kiedy zakładała ten Instytut, ale jakimiś z różnych względów nie tak często dochodziła do głosu, co myślę, że pewnie byłoby jakimś marzeniem w dużo, dużo dalszej perspektywie, ale chociażby wydawnictwa i też tworzenie samemu tych książek, z którymi mogą widzowie wyjść z wystawy.
0: Proszę państwa, zapraszamy do Instytutu Fotografii Ford. W słowie Ford jest pewnego rodzaju zamknięcie, ale ja mam wrażenie, że dzisiaj dużo mówiłyśmy o otwartości. Ten Ford nie broni, a raczej otwiera się na publiczność w nowej odsłonie. Katarzyna Białousz i Justyna Kociszewska, prezeski zarządu Fundacji Instytutu Fotografii Ford, były państwa i moimi gośćmi. Dziękuję bardzo serdecznie. To była Głębia Ostrości, Iga Niewiadomska.
3: Głębia Ostrości. Reklama.
4: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: brak prądu przez kilka dni, powódź błyskawiczna, to zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
6: Ogłoszenie społeczne.
8: 32 minuty temu minęła godzina 11.
6: Gość Polskiego Radia 24.
8: Połączył się z nami pan doktor habilitowany Tomasz Płudowski, amerykanista z Uniwersytetu Wizja w Warszawie. Dzień dobry panie profesorze.
9: Dzień dobry państwu.
8: Rozmawiamy dobry, w dniu 80. urodzin prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Wiele już powiedziano na temat tego, jaką oprawę będzie miało to wydarzenie. Ja się zastanawiam, czy nie ma takiego ryzyka, że to, co dzisiaj się będzie działo w Waszyngtonie, przyćmi te wydarzenia związane z urodzinami już nie tylko prezydenta, ale całego kraju, bo to przed nami 4 lipca.
9: Tak, no prezydent Trump lubi łączyć prywatne z politycznym i wykorzystywać rocznice państwowe do też podkreślania swojej roli. Oczywiście, no i robienia sobie jakby prezentów no, urodzinowych w zeszłym roku. To była defilada wojskowa w tym roku na przykład. Już zbyt wcześnie i po raz kolejny ogłoszono zakończenie wojny i prawie podpisanie porozumienia pokojowego między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, aczkolwiek do tego ostatecznie jeszcze nie doszło. To ma być elektroniczne porozumienie i Iran nieco się dystansuje od tych faktów, które zostały podane. No jest to kolejny raz już tak naprawdę tych zakończeń wojny. Było i ukraińskiej, i irańskiej, ogłaszanych kilkadziesiąt przez prezydenta Trumpa. I mamy tu zdecydowanie taką serię wydarzeń, połączenie wydarzeń, wykorzystywanie też funduszy prywatnych, kontaktów prywatnych do finansowania celów politycznych, łączenie celów prywatno-biznesowych i samego Trumpa, jego otoczenia, rodziny, znajomych, współpracowników z celami politycznymi, osiąganymi no, też z krajami, które są często w trudnej sytuacji albo mają jakieś no, cele do osiągnięcia, czyli obniżenie na przykład taryf. No, często te taryfy tak naprawdę są ogłaszane jako wysokie w stosunku do Indii, na przykład 50% czy do innych krajów, po to, żeby coś uzyskać.

0: zyskać w trakcie negocjacji z tymi stronami. Tak? I widać, że Trumpowi się to udaje i on radykalnie zmienił naturę tego kraju, zmienił standardy i skojarzenia związane ze Stanami Zjednoczonymi, no, które były dotychczas w okresie powojennym jednak takie dosyć, powiedzmy, przynajmniej w tej sferze werbalnej szlachetne. Tak?
1: Prezydent no, Trump zdaje się nam mówić państwo, to ja.
0: Tak,
1: personalizując
0: król, tak.
1: tę politykę również międzynarodową. Tak, jak... Obecność prezydenta Karola Nawrockiego na tych wydarzeniach no jest tego potwierdzeniem tego, że prezydent Trump utrzymuje dobre relacje, a właściwie kierowany przez niego kraj, czyli Stany Zjednoczone, utrzymują dobre relacje z krajami, których po prostu po ludzku lubi prezydent Trump.
0: Tak, no jestem oczywiście, tam są dwa czynniki, co najmniej, jeśli nie więcej. Jest ideologia, czyli taka, powiedziałbym, nieco konserwatywna, ale nie tradycyjnie konserwatywna, dlatego to jest takie połączenie populizmu na pewno z antyeuropejskością w tym przypadku. To więc popiera te ruchy i partie populistyczne, tradycyjnie mówiąc prawicowe, aczkolwiek nie wiem, to coś jeszcze znaczy w dzisiejszym świecie, na pewno antyeuropejskie, po to, żeby rozbić spójność europejską i łatwiej osiągać swoje cele bilateralnie z poszczególnymi krajami. I druga rzecz, no, to jest oczywiście te korzyści, zarówno osobiste, zarówno rodzinne, jak i biznesowe, też dla kraju oczywiście, tak? Po prostu chcę mieć jak najniższe koszty, jak najmniejsze wydatki i osiągać jak najwięcej dla swojego kraju. Więc to jest zrozumiałe. Jednocześnie na pewno prezydenta Nawrockiego pamięta i często go wspomina, bo on jest dosyć powtarzalny w swoich wypowiedziach w Stanach Zjednoczonych, w wypowiedziach publicznych, medialnych. Często wraca do tych samych tematów, prawda, że zakończyło się wojen i tak dalej, i tak dalej. I jednym z tych motywów, aczkolwiek to jest raczej na rynek wewnętrzny, w Stanach Zjednoczonych, powiedzmy, że Polska nie jest nazwisko prezydenta polskiego, jakiegokolwiek, nie jest aż tak rozpoznawalne, więc to raczej jest, gdy jest pytane przez polskich dziennikarzy, wraca do tego, że to on poparł prezydenta Nawrockiego i on wygrał, więc myślę, że to też zostaje w jego pamięci, bo to jest jakby prezydent Nawrocki jest takim chodzącym dowodem na siłę poparcia prezydenta Trumpa w jego rozumieniu, bo ta siła w rzeczywistości, nie tylko w jego przypadku, tylko jakiegokolwiek prezydenta amerykańskiego, no nie jest aż tak ogromna, żeby decydował w wyborach, ale jeśli tutaj była niewielka różnica głosów, no to przynajmniej po pierwsze przyczynił się do tego, czy mógł się przyczynić na pewno hipotetycznie, a po drugie no, jest wyjątkiem w obecnej sytuacji, kiedy politycy popierani przez obecną administrację w Europie często przegrywają, prawda, najbardziej spektakularnie. W przypadku Węgier, kiedy wiceprezydent no, fizycznie na ostatnim etapie, na ostatniej prostej wyborów prezydenckich pojawił się na Węgrzech, krytykując wpływ Unii Europejskiej, no, której częścią przecież są Węgry, na politykę wewnętrzną, a sam popierając wyraźnie konkretnego, jednego tylko kandydata na ostatniej prostej. Więc prezydent Nawrocki myślę, że jest tutaj takim, no po pierwsze może zastąpić myślę, że jest jeden z najbardziej znaczących, zwłaszcza po polityków europejskich, którzy popierają Trumpa bardzo wyraźnie i dlatego też Trump popiera ich. Mają wspólne interesy antyeuropejskie, mają interesy w osłabieniu Unii Europejskiej.
1: Czy wiemy, panie profesorze, kto jeszcze z Europy został zaproszony na te urodziny prezydenta Trumpa? W jakim gronie gości znajdzie się prezydent Nawrocki?
0: No tam są oczywiście, ja nie wiem, czy to jest aż takie, ja myślę, że pani wie to lepiej, bo te rzeczy się dosyć zmieniają i nie wszystko jest jawne i część osób może odmawiać albo wycofywać się, to częściej dotyczy jednak, przepraszam, artystów, którzy się wycofali, to byli, jak sam zresztą Trump ich określił, że artyści, też urzędnik zaczęli się wycofywać, typu no, na przykład grupa Commodores. Czyli to oryginalny zespół Lena Richie z lat, nie wiem, pierwsza połowa lat 70. chyba to była. To druga, czy środek lat 70. Natomiast no, politycznie to politycy, którzy się obracają jakby wokół, wszyscy odwiedzają, powiedzmy, no utrzymują relacje, starają się mieć te dobre relacje. Król Charles i w sposób brytyjski, prawda, bardzo wysublimowany. potrafi powiedzieć,

0: to, co ma do powiedzenia, tak, żeby odbiorca wręcz uznał, że otrzymał komplement. To jest typowo brytyjskie, bardzo wysublimowany sposób komunikacji, zupełnie odmienny od tego bezpośredniego, delikatnie mówiąc, sposobu amerykańskiego, zwłaszcza prezydenta Trumpa, kto no, wręcz jest wulgarny, na przykład w rozmowach z dziennikarzami, z dziennikarkami, z kobietami, wyzywając ich osobiście od najgorszych, prawda? Więc mamy różne style i mamy różne osoby, które z jednej strony często muszą utrzymać relacje z prezydentem, dlatego że jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. Z drugiej strony no, widzimy, że te inicjatywy, które on organizuje, czyli na przykład Rada Pokoju, no to są jednak inicjatywy ograniczone do krajów, powiedzmy, nie z pierwszej czy drugiej półki. I to są kraje, które no, próbują mieć dostęp do ucha prezesa. Więc te koszty, które ponoszą rzędu miliarda dolarów, ostatecznie robią to jako inwestycję z nadzieją na przyszłe zyski, prawda? Natomiast no, to będzie uroczystość jednak, która się obraca wokół Stanów Zjednoczonych, wokół Trumpa też osobiście, też bardzo upolityczniona, sądząc po pewnym zestawie tylko no, wydarzeń czy sportów, prawda? Taka dosyć maczystowska, bo na przykład no, nietypowa, powiedzmy, niektórzy by uznali, czy większość by chyba uznała, że nie przystoi do żeby przed Białym Domem na
1: terenie
0: odbywać walki MMA, ale czasy się trochę zmieniają, te walki i tak się odbywają.
1: A to się Amerykanom podoba, panie profesorze? Bo Amerykanie chyba nie przywykli do tego, żeby prezydenci tak hucznie świętowali swoje urodziny. Zastanawiam się, na ile ze strony prezydenta Trumpa to jest swego rodzaju fanaberia, kaprys, a na ile to jest obliczone na jakiś określony cel polityczny, no bo przecież nie możemy zapominać, że jesteśmy w roku wyborczym w Stanach.
0: Tak, to znaczy jego wyborcy oczywiście mu wszystko wybaczą. Drudzy i tak będą go krytykować bez względu na wszystko. To są ci niezdecydowani, których on tutaj tym nie przekonuje oczywiście. Jego pretekst czy wymówka jest taka, że jest to uroczystość no, jednak 150-lecia, czyli znacząca istnienia Stanów Zjednoczonych jako państwa. Tak, więc to przy okazji tylko chodzi o samego Donalda Trumpa, ale to jego jest widoczne, bo on umieszcza siebie i pozwala umieszczać siebie no wszędzie. Nie tylko na JFK czy Kennedy Center.
1: No, prawda? Zdjęte podobno Trump, Kennedy, już to nazwisko tak, Trumpa z tego.
0: Tak, ale na pieniądze, na banknotach, no, gdzieś się tylko da tak naprawdę. Buduje sobie pomnik, łuk triumfalny, prawda? Większy, który przesłoni widok, zmieni skyline miasta. No, on po prostu traktuje siebie jak króla i konstytucja stwierdza, że prezydent Stanów Zjednoczonych jest jednoosobową władzą wykonawczą w Stanach Zjednoczonych. On jeszcze próbuje dodatkowo iść w kierunku zdecydowania. No, trudno określić, co to miałoby być. To miało być taka prezydentura imperialna zgodnie z określeniem profesora Schlesingera z lat historyka z lat 70., czyli przejmowanie tych kompetencji kongresu, bo widać, że te pozostałe instytucje, jeśli nie mają, jeśli inna partia niż jego własna, której też ma opozycję i ona jest znacząca w kwestiach strategicznych, długoterminowych, na szczęście dla Polski, czyli na przykład wspólnej polityki zagranicznej, oni to popierają, a oni decydują o finansach, więc na szczęście potrafią wprowadzić poprawki, myśleć długoterminowo i Trump na szczęście też dobrze mu się kojarzy, Polska pamięta i też jest zdolny do tej korekty, tak? Natomiast no, jednak w kwestiach wewnętrznych, w większości kwestii Trump robi to, co chce i ta większość, zwłaszcza w jego partii, nie jest na tyle głośna i zdecydowana. Nie ma nikogo, kto byłby w stanie stanowić jakąś opozycję zdecydowaną dla niego. No nie jest to na pewno, nawet nie są politycy, którzy wcześniej byli bardzo krytyczni w stosunku do niego, jako Rubio przed 10 lat, w 16 roku był w prawyborach, kandydował przeciwko, był konkurentem Trumpa, prawda, i był bardzo zdecydowany, można znaleźć jego wypowiedzi, które były bardzo krytyczne. Opisywał Trumpa tak, jak dzisiaj opisują go jego, no, powiedzmy, że obiektywni czy zewnętrzni obserwatorzy, czy to dziennikarze, czy politolodzy, już nie mówiąc o przeciwnikach politycznych, czy Vance, który się określał mianem No Trump, czy Never Trump, a później został wiceprezydentem. Więc nie ma nikogo, kto świadczy jakoś pozytywnie.

0: głównie o Trumpie, ale też on odwołuje się do czegoś, do jakichś sentymentów, czy wizji też, trochę nostalgii, prawda, Make America Great Again, prawda, czyli powróćmy do tego, co było. Myślę, że też odpowiada jakoś na te zmiany społeczne, czyli no niestety reakcja i reakcja, tak wygląda życie społeczne, prawda, czy może błędem jednak było radykalne feminizowanie, czyli na przykład twierdzenie, że mężczyźni nie są do niczego potrzebni, bo mamy wózki widłowe, prawda, no nawet polscy profesorowie, czy polskie profesorki filozofii potrafią coś takiego powiedzieć publicznie, więc to nie są wypowiedzi mądre i one napędzają z kolei siły społeczne, które sprzyjają prezydenturze Trumpa i kończy się to później boksem przed Białym Domem, prawda, na trawniku, więc to wszystko niestety jest ze sobą powiązane. Ale Trump jest politykiem, który ten ogromny krążownik, którym jest Ameryka, no po prostu skierował w zupełnie odwrotnym kierunku, zawrócił, można powiedzieć, z tego kursu, który istniał wcześniej, co świadczy o jego ogromnej charyzmie. To byśmy o nim nie mówili, o jego inteligencji, na pewno manierach, prawda? Czy
1: guście.
0: Tradycja. Tak, o guście, tak. No o gustach się nie dyskutuje. Tak. Powiedziałbym, że tego złota jest za dużo, że...
1: Że za dużo w tym ostentacji takiej.
0: Tak, tak. O kapie złotem jego otoczenie, prawda? Biały. On uważa, że to wszystko w świetnym guście, że te remonty, które on tam przeprowadził.
1: Sala balowa.
0: I zmiany, tak, że to wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku. No ale o gustach się nie dyskutuje. No, same, jak można komuś wytłumaczyć, że to nie jest w dobrym guście?
1: No tak, na koniec dnia jest tylko ten bilans zysków i strat politycznych. Dlaczego prezydentowi Trumpowi może się opłacić to, w jaki sposób prowadzi politykę informacyjną dotyczącą wojny z Iranem? Celowo używam takich sformułowań, bo to, czego jesteśmy ostatnio świadkami, z tym ogłoszeniem ostatnim włącznie o tym, że dzisiaj w niedzielę zostanie podpisane to porozumienie, pan o tym wspomniał, że niewiele na to wskazuje, że dojdzie do tego faktu. Wcześniej ostrzeżenie, że tej nocy na pewno już przepuścimy mocny atak na Iran, taki, że Irańczycy po tym ataku się nie podniosą. Po co zapowiadać takie rzeczy, a potem tego nie dowozić, mówiąc kolokwialnie i może mało elegancko. Przecież nie wpływa to dobrze na budowanie wizerunku polityka odpowiedzialnego, skutecznego i wiarygodnego. Wiemy, że polityka zagraniczna prowadzona przez amerykańskich prezydentów również jest skierowana na ten rynek wewnętrzny, więc znowu zapytam, jaki jest w tym polityczny cel?
0: No jest to na pewno zarządzanie komunikacją, zarządzanie informacją, tworzenie wydarzeń medialnych, też na okazję tej rocznicy, czyli jakby kolejne ukoronowanie, kolejny sukces, który jest zapowiadany, a jeśli nastąpił, no ale coś ostatecznie kiedyś nastąpi, ale obecnie jesteśmy w tej atmosferze, która jest tworzona, kolejnego sukcesu, który ma lada dzień nadejść. No jest to, żyjemy po prostu od wielu już lat w czasach demokracji elektronicznej i wydarzeń medialnych. I skraca nam się ten attention span, czyli ta uwaga, którą jesteśmy w stanie poświęcić. Pamięć również, w związku z tym, że żyjemy w czasach mediów elektronicznych, mediów społecznych. A więc coraz mniej pamiętamy i ten 24-hour news cycle, że jakby w cyklu informacji, no to już od czasu właściwie telewizji, kanałów informacyjnych, CNN, Radio Stanów Zjednoczonych, w latach 80. niedawno, Ted Turner zmarł. W Polsce od 2001 chyba roku TVN24, później kolejne inne. No i teraz ostatecznie jeszcze te media społecznościowe, prawda? Kiedy przywija nam się ta ściana informacji i w tym natłoku informacji my bardzo mało zapamiętujemy i żyjemy, te informacje mają bardzo krótki żywot, zapominamy kontekst i jeśli w ogóle docierają te informacje do większości, no powiedzmy, że to będzie wydarzenie tak duże, że wszędzie na pewno fajerwerki pojawią się w programach informacyjnych, zobaczą je Amerykanie, zobaczą je inni. Jest to po prostu tworzenie kontekstu dla wydarzenia, tworzenie wizerunku sukcesu zapowiadanego. No, nie żyjemy już w tych czasach, kiedy to szkodzi politykowi, gdy on nie osiągnie tego celu, czy wydarzenia ostatecznie, czy jego obietnice nie spełnią się, dlatego że mamy bardzo krótką pamięć i nie będziemy o tym pamiętali. No, czy jakieś, ta wojna się zakończy, jakieś porozumienie zostanie osiągnięte. On chce po prostu odtworzyć wizerunek osoby, która jest skuteczna, która jest kreatorem wydarzeń. Jest to krótkie nogi oczywiście. Wierzą w to tylko jego najtrafniejsze.

0: czy zwolennicy, przeciwnicy nie, ale widzimy w rozmowach dziennikarskich, prawda, że dziennikarze próbują być grzeczni, dziennikarki próbują być grzeczne, nie wychodzi ze swojej roli, rozmawiać z nim. On jest dominujący w tych rozmowach. No, przekracza zdecydowanie granice dobrego gustu, grzeczności, konwencji, wychodzi ze swojej roli, łamie zasady, no, tradycje dziennikarstwa, które jest bardzo poważnie traktowane w Stanach Zjednoczonych. To są dobre szkoły dziennikarskie, studia, za które się płaci grube pieniądze. I to jest dziennikarstwo profesjonalne, sprofesjonalizowane, które ma długie tradycje, prawda? Pamiętamy kwestie Pentagon Papers, czy nie wiem, prezydentury Nixona, do której doprowadził, do upadku, której doprowadził Washington Post, ale żyjemy trochę też w innych czasach. Washington Post został przejęty przez jednego z tych gigantów medialnych. Nasza pamięć jest coraz krótsza. A Trumpowi udało się zmienić te standardy demokratyczne, standardy w ogóle, no, etyczne. I nikt nie jest na tyle silny, poza może programami rozrywkowymi, które sobie z niego...
1: Satyrycznymi.
0: Tak, satyrycznymi, które sobie z niego dworują już w sposób naprawdę maksymalny. To, co się mówi publicznie w Stanach Zjednoczonych, ten humor jest naprawdę tak cięty, tak ostry. I to wymaga odwagi. I oczywiście są media, które są niezależne i te programy nadal istnieją. One mają drugie życie albo pierwsze życie wręcz w mediach społecznościowych. I z Trumpa sobie po prostu inni dworują. On próbuje temu przeciwdziałać na tyle, na ile może, czyli wpływać na tych właścicieli mediów, których można szantażować, powiedzmy, tak? Czy na których można wpływać, strasząc ich, no, jakimś tam spadkiem, czy problemami biznesowymi. Tak?
1: No, byliśmy przecież świadkami i zawieszenia karier niektórych z tych autorów programów satyrycznych.
0: Oczywiście.
1: I też
0: tak.
1: Zakończenia w ogóle emisji tych programów. Panie profesorze, tak. 3 minuty nam zostało naszej rozmowy. Jeszcze jeden wątek. Zapowiedź szczytu G7 i spotkania prezydenta Trumpa we Francji z liderami krajów i Bliskiego Wschodu, ale co dla nas pewnie ważniejsze i ciekawsze, także z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim. Zbliża się jakiś przełom w kwestii Ukrainy?
0: No, on się zbliża, ale chyba niezależnie
1: tak
0: od tego...
1: Tak samo jak podpisanie porozumienia z Iranem. Zbliżyć się nie może.
0: Nie zbliża, tak, bo zgodnie z upływem czasu, ale raczej też z osłabieniem Putina i wydaje się, że po prostu że to nie jest wpływ prezydenta Trumpa, tak? On tam zapowiadał, chyba w Mar-a-Lago, gdy Zełenski do niego przyleciał, wyszli przed budynek i już było kilka miesięcy temu, zapowiadał po raz kolejny, że już na 95% zostało to opracowane. Ja mówiłem, że wątpię w to i rzeczywiście tak jest. Natomiast no, ta wojna dochodzi, dochodzą głosy, że Putin jest coraz słabszy i mógłby być gotów do zakończenia tej wojny, natomiast to na pewno nie jest wpływ Trumpa. Widać, że tutaj nie ma przełożenia i Trump sobie troszeczkę tę sprawę odpuścił. Raczej się zajmuje kwestiami bliższymi, czyli albo Iranem, albo Kubą, albo kwestiami wewnętrznymi w Stanach Zjednoczonych. Natomiast no, do tych rozmów dochodzi. Europejczycy też przestali właściwie tutaj jakoś intensywnie naciskać na Trumpa. Finansują, pomagają Ukrainie. Jeśli ta wojna się skończy, to skończy się dlatego, że któraś ze stron jest wyczerpana. Ostatnio wiele spraw wskazuje na to, że to Rosja jest gotowa, czy zbliża się do gotowości, do zakończenia tej wojny. Natomiast no, to jest porażka, jeśli zakończy tę wojnę. Właśnie to będzie najbardziej ciekawe, jak zostanie ta sprawa przedstawiona, jeśli to nie będzie sukces ze strony Rosji, jak zostanie to przedstawione właśnie komunikacyjnie, bo o tym mówiliśmy, jak ta komunikacja jest kreowana na użytek wewnętrzny, jak to zostanie przedstawione wewnętrznie, bo początek wojny był takie, że to są faszyści, naziści, musimy z nimi walczyć na Ukrainie, że Ukraina jest Rosją, tak naprawdę, że to nie jest prawdziwy kraj. No i teraz, jeśli ten sukces się nie uda, jak to będzie sprzedane komunikacyjnie?
1: Panie profesorze, bardzo panu dziękuję za to niedzielne spotkanie i komentarz do spraw amerykańskich i nie tylko. Pan doktor habilitowany Tomasz Pułdowski, amerykanista, Uniwersytet Wizja w Warszawie, był z nami. Dobrego dnia życzę. Do usłyszenia.
0: Dziękuję wzajemnie.

0: 5 minut zostało do godziny 12 w studiu Polskiego Radia 24. Krzysztof Grzybowski, który za te 5 minut usiądzie na moim miejscu.
1: Tak, który za te 5 minut jeszcze nie odpowiada. Dzień dobry.
0: Krzysztofie, co u ciebie?
1: Będzie się działo. Zaczniemy, pewnie zaskoczenia nie będzie od Mundialu.
0: Oczywiście.
1: Porozmawiamy o meczach, które wzbudziły dużo emocji. O takich, które może były delikatnym rozczarowaniem. Mam wrażenie, że na razie tych drugich jest jakby trochę więcej.
0: Jakiś czas temu na twoim miejscu z kolei siedział Filip Jastrzębski i on mówił, że jedynym meczem, który sportowo jego zdaniem prezentował poziom Mundialu, to było spotkanie Brazylii i Maroko.
1: I kibicowałem Marokańczykom, nie ukrywam. Prawie się udało.
0: Prawie robi wielką różnicę, ale jeszcze nie na tym etapie.
1: I będę chciał też spytać, niestety godziny, w których te transmisje są przeprowadzane, większość tych meczów oczywiście, nie wszystkie, niektóre o normalnych porach można oglądać, sprawiają, że niektórych z tych spotkań nie oglądamy. Ja bardzo żałuję, że nie obejrzałem mecza Australijczyków, wygrany 2-0 z Turcją.
0: Ja podglądałam, tak.
1: Naprawdę?
0: No dzisiaj, tak.
1: Znaczy, no tak, w sumie to dzisiaj.
0: Od 6.
1: To miałeś szansę na końcówkę, ja nie. I bardzo byłem ciekaw tego, jak zagrają Australijczycy. No zobaczymy. Mam nadzieję, że kolejne spotkania będą w jakichś trochę takich bardziej przyjemnych porach.
0: Też komentujemy to spotkanie Australii z Turcją w kategoriach o sensacji.
1: No właśnie, nie wiem, czy sensacji. No, jeżeli przypomnimy sobie, jak Australia grała na poprzednich turniejach, to naprawdę była całkiem fajna piłka. I może ten szczebelek wyżej w końcu weszli i zobaczymy, co będzie dalej.
0: Coś oprócz Mundialu?
1: Oczywiście, że tak. Będzie bardzo dużo polityki. To też nie powinno być zaskoczeniem, zarówno tej międzynarodowej, jak i tej krajowej. Skoro dziś niedziela, to dokonamy czegoś w rodzaju takiego podsumowania najważniejszych wydarzeń tygodnia. Będą również kwestie dotyczące naszej młodzieży. Będzie o patostreamerach, będzie o telefonach komórkowych w szkole, a właściwie o ich zakazie. Będzie w czym wybierać.
0: O czym nie będzie. Krzysztof Grzybowski zostaje z Państwem. Ja dziękuję za wspólnie spędzone przedpołudnie z całym zespołem, który dla Państwa ten program przygotował i zrealizował. Ewa Fasążnik, do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie. Autopromocja.
10: Co za dużo, to niezdrowo. AI w firmie można przedawkować, co potwierdzają eksperci z branży IT. O klęsce urodzajów sztucznej inteligencji porozmawiam z prezesem Związku Pracodawców Branży IT, panem Przemysławem Mikusem. Już dziś o 12.30. Marek Klapa. Zapraszam.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Karol Nawrocki z wizytą w USA. W informacjach polityczne oczekiwania co do rozmowy prezydenta Polski z amerykańskim przywódcą. Porozumienie pokojowe coraz bliżej, ale nie dziś. Iran studzi entuzjazm Amerykanów. Powiemy też o zmianach na kolei. Od dziś obowiązuje letni rozkład jazdy. Minęło południe. Łukasz Pastor, zapraszam. Na początek polityczne komentarze w sprawie wizyty Karola Nawrockiego w USA. Przypomnijmy, polski prezydent poleciał do Stanów Zjednoczonych na galę urodzinową Donalda Trumpa. Ten gest ze strony amerykańskiego przywódcy to wyróżnienie dla Polski, mówił w TVP Info Alvin Gajadur z kancelarii prezydenta.
2: Mamy bardzo dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Myślę, że na pewno pan prezydent będzie rozmawiał o szeroko rozumianym bezpieczeństwie, o współpracy energetycznej, o relacjach dwustronnych, więc to jest ważne spotkanie i wyróżnienie dla Polski.
1: Mam nadzieję, że Karol Nawrocki otrzyma od Donalda Trumpa potwierdzenie zwiększenia amerykańskiego kontyngentu wojskowego w Polsce. Tak mówił Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej.
3: Dobrze byłoby, jakby opinia publiczna w Polsce miała tą świadomość, że no prezydent ma zaplanowane spotkanie, że ono już jest przygotowane, bo do takiego spotkania też rozumiem należy się odpowiednio przygotować. No, ale najważniejszy komunikat jest, że Polska jest i przygotowuje się do przyjęcia jeszcze większej liczby żołnierzy amerykańskich. Były spotkania na poziomie już tutaj roboczym, rządowym, wiceminister Tomczyk ze stroną amerykańską, wicepremier Kosiniak-Kamysz też również nadzoruje ten proces.
1: W 80. urodziny Donalda Trumpa przed Białym Domem odbędzie się gala mieszanych sztuk walki UFC. Karol Nawrocki zasiądzie na widowni. Wcześniej prezydent będzie uczestniczył we mszy w polskim kościele w Silver Spring. Na jutro Karol Nawrocki ma zaplanowane spotkanie z przywódcą republikanów w Senacie Johnem Thunem. We wtorek spotka się z Polakami w centrum Jana Pawła II w Clearwater na Florydzie. Ostateczna decyzja Iranu w sprawie ramowego porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi jest nadal rozważana, informuje irańska agencja Fars. Wczoraj prezydent USA i pakistański mediator oświadczyli, że na dziś planowane jest podpisanie porozumienia kończącego wojnę na Bliskim Wschodzie. Wcześniej media irańskie podały, że do Teheranu przybyła delegacja z Kataru, który wraz z Pakistanem pełni funkcję mediatora w rozmowach Iran-USA. Daty zawarcia porozumienia nie potwierdził jeszcze Teheran. Irańscy dyplomaci nie wykluczyli porozumienia w najbliższych dniach, ale nie w niedzielę. Prezydent Rumunii Nicuša Ordan mianował Adriana Veszte na stanowisko premiera. Niecałe dwa tygodnie temu misję utworzenia rządu otrzymał były doradca Dana, europoseł Eugen Tomak, który jednak zrezygnował ze stanowiska szefa gabinetu. Tomak dążył do kierowania rządem technokratów, ale nie uzyskał wystarczającego poparcia w parlamencie. Już wcześniej rumuńskie partie twierdziły, że rząd mniejszościowy bez stałej większości w parlamencie byłby lepszym rozwiązaniem niż rząd technokratów. Veszte, przewodniczący Rady Okręgu Braszów, będzie miał 10 dni na utworzenie rządu i uzyskanie wotum zaufania. Na początku maja w wyniku przegłosowania przez parlament wotum nieufności upadła koalicja rządowa kierowana przez premiera Ilię Bolożana. Do głosowania doszło po utracie przez koalicję większości. Kolejne wybory w parlamencie w Rumunii odbędą się za 2 lata. Więcej pociągów nad morze, wydłużone kursy i podwójne zestawienia Pendolino do niektórych miejscowości nadmorskich. Dziś wszedł w życie letni rozkład jazdy na kolei. Co konkretnie się zmieni, sprawdził to Aleksander Przoniak.
4: Na tory wyjadą dodatkowe pociągi, które zabiorą pasażerów m.in. do Ustki, Kołobrzegu i Trójmiasta. Od dziś pociągiem można dojechać do Łomży. Jak mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak, miasto wróciło do sieci kolejowej po ponad 30 latach.
5: Tam po 33 latach przywracamy połączenia pasażerskie, bo 30 ponad latach i do Łomży, i do Śniadowa, i do Ostrołęki.
4: W czasie wakacji ponownie zostanie uruchomiony międzynarodowy pociąg do chorwackiej Rijeki. W tym roku jest więcej miejsc i więcej kursów. Jak mówi rzecznik spółki PKP Intercity Michał Wrzosek, składem będzie też można dojechać nad słoweńskie wybrzeże.
6: Nowością jest wagon do Kopru. Pasażerowie będą mogli dotrzeć do największego miasta słoweńskiego wybrzeża.
4: Wakacyjny rozkład jazdy na kolei będzie obowiązywać do końca sierpnia.
1: Relacjonował Aleksander Przoniak.
0: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Synoptycy ostrzegają przed burzami. Mogą one występować niemal w całym kraju, z wyjątkiem regionów południowych. W niektórych miejscach na metr kwadratowy spadnie do 45 litrów wody. Lokalnie może wystąpić grad. Najchłodniej w tej chwili w Elblągu, niecałe 10 stopni, a najcieplej w Przemyślu 18.
1: Klimat.
0: Prawie w całej Polsce jakość powietrza jest bardzo dobra. Jedynie w podpoznańskiej Mosinie, w Tarnowie, Rzeszowie i Przemyślu jest dobra. Ze źródeł odnawialnych, z wiatru i słońca, pochodzi 90% energii elektrycznej w sieci. Do godziny 19 zalecane jest korzystanie z urządzeń elektrycznych, by wykorzystać nadmiar wyprodukowanej energii. Instytut Meteorologii ostrzega przed wzrostami stanów wody, szczególnie na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim. Na mniejszych rzekach możliwe są podtopienia. Na przeważającym obszarze kraju występuje zagrożenie pożarowe. Z danych Instytutu Badawczego Leśnictwa wynika, że w większości regionów jest ono małe, a miejscami średnie.
1: Klimat.
2: Polskie Radio 24.
1: Słowem wszystko.
3: 6 minut po godzinie 12.
1: Komentarz.
3: A już teraz naszym gościem jest pan Adrian Heruszka, Przegląd Sportowy Ionet. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: A będziemy rozmawiać oczywiście o tym, co dzieje się za oceanem. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Pierwsze mecze już za nami. Jak wrażenia ogólnie?
4: No, na razie myślę spokojnie tak naprawdę, jeżeli chodzi o poziom, bo no myślę, prócz Brazylijczyków i ich spotkania z Marokiem, no jeszcze takich głównych faworytów w tym wyścigu o Puchar Świata nie oglądaliśmy, więc na razie myślę, że ten mundial się rozkręca powoli w cieniu pewnych różnych sędziowskich kontrowersji, różnych dziwnych też decyzji arbitrów. Pamiętamy to spotkanie inauguracyjne pomiędzy Meksykiem i RPA, więc myślę, że spokojnie ta gorączka mundialowa będzie się pewnie nam udzielała w ciągu najbliższych kilku dni.
3: To w takim razie do tej prawdziwej gorączki mundialowej ja za chwilę będę chciał powrócić, ale to teraz ta druga gorączka związana właśnie z emocjami, których chyba jakoś szczególnie nie cenimy, bo myślę właśnie o różnego rodzaju decyzjach sędziowskich, o różnego rodzaju problemach, na przykład z VAR-em, które się pojawiły choćby podczas meczu Katar-Szwajcaria. To na razie są mistrzostwa, gdzie więcej emocji, więcej uwagi skupiamy właśnie chyba na tego typu sytuacjach niż na samej grze.
4: Dokładnie. No myślę, że tak naprawdę to wszystko gdzieś zaczęło się poza boiskiem de facto kilka dni temu, kilka dni przed startem mundialu. Pamiętamy sytuację związaną z somalijskim arbitrem, który przez władze USA nie został wpuszczony do kraju, więc tak naprawdę te zawirowania związane z sędziami rozpoczęły się już wcześniej. No, o tym, co stało się w meczu RPA z Meksykiem, o tym, powiedzmy, problemach językowych arbitra, którego my też przecież pamiętamy doskonale z meczu Polska-Arabia Saudyjska z Kataru, też się sporo mówi. No, wiemy, że ta technologia faktycznie bywa zawodna. Mieliśmy z tym do czynienia czy w Lidze Mistrzów, czy też na boiskach ekstraklasy, natomiast naprawdę na taką skalę, bo już mówimy o de facto dwóch, trzech sytuacjach, gdzie ten VAR troszeczkę zawiódł. Też w meczu Haiti-Szkocja, no też były dwie, trzy sytuacje, w których można było się o ten VAR, o analizę na VAR-ze pokusić, do tego nie doszło, więc faktycznie na razie troszeczkę więcej mówimy o tych kwestiach pozasportowych. Miejmy nadzieję, że też arbitrzy, mówiąc kolokwialnie, dojadą ze swoim poziomem, no bo mówimy o największej imprezie na świecie, gdzie oczy wszystkich kibiców są w tej chwili na mundial zwrócone. I miejmy nadzieję, że w kolejnych tygodniach, w kolejnych meczach, no bo wiadomo, już niebawem, czy Argentyna wkracza do gry, czy dzisiaj Niemcy, więc jeszcze te kraje, które gdzieś rozpatrujemy w kontekście walki o te największe laury podczas tego turnieju, więc miejmy nadzieję, że faktycznie będziemy mówili tylko o tych aspektach sportowych w najbliższych dniach.
3: Jeżeli chodzi o być może delikatne rozczarowania, to które drużyny na razie nie spełniają pokładane w nich nadziei? Ja wiem, że to jest sam początek i tak naprawdę o tym, w jakiej kondycji, w jakim stanie są poszczególne reprezentacje, będziemy mogli mówić dopiero po pewnie drugim, trzecim spotkaniu. No, być może niektórzy już czwartego nie doczekają, ale na razie jak to wygląda?

Myślę, że dużym rozczarowaniem na pewno po stawach RPA w meczu z Meksykiem. Oczywiście mecz otwarcia, gorączka z tym związku.

0: Szwajcarów z Katarem i myślę, że w tym kontekście możemy też mówić o dużym zawodzie. Myślę, że Czesi w pewien sposób też zawiedli, bo oglądając gdzieś to spotkanie z Koreą Południową bardziej wnikliwie, tak naprawdę Koreańczycy mocno przeważali i myślę, że ten wynik 2-1 to taki trochę najniższy wymiar kary dla naszych południowych sąsiadów. Więc myślę, że wymieniłbym te trzy drużyny. Pewnie eksperci od piłki południowoamerykańskiej też więcej spodziewali się po Paragwaju. Myślę, że z kolei USA takie najbardziej zaskoczenie na plus, tak bym to powiedział po tych pierwszych dniach.
1: Sam wynik wskazuje na to, że tam jednak Amerykanie dominowali w tym spotkaniu.
0: Dokładnie. Chociaż myślę, że pewnie na papierze też wskazalibyśmy USA jako lekkiego faworyta w tym meczu z Paragwajem. No też pamiętamy, że to już nie jest też ten Paragwaj pewnie sprzed kilkunastu lat, który gdzieś potrafił być takim nawet lekkim czarnym koniem tych mistrzostw świata. Natomiast myślę, że sposób gry i jak to wszystko się potoczyło, jak szybko Stany tak naprawdę rozstrzygnęły to spotkanie inauguracyjne, myślę, że jest pewnego rodzaju może pozytywną niespodzianką. Natomiast no faktycznie na pierwszy plan myślę, że wyłania się to, co się stało w meczu Katar-Szwajcaria, choć też pewnie dla wielu kibiców może być zaskoczeniem porażka Turków za Australią, bo to myślę, że też niespodzianka.
1: O to chciałem zapytać, czy rzeczywiście możemy mówić o niespodziance, no bo teoretycznie znów na papierze to Turcja powinna być drużyną zdecydowanie lepszą, ale gdy przypomnimy sobie, jak Australijczycy grali na poprzednich turniejach, to ja ich zapamiętałem jako drużynę bardzo waleczną, bardzo szybką, tak, bardzo ofensywną. Tam nie wszystko się jeszcze dopinało, ale ich się naprawdę świetnie oglądało. No i być może te 2-0 to nie jest wcale coś niespodziewanego.
0: No zgadza się. Na pewno widzieliśmy w tym meczu taki zespół właśnie, który potrafi szybko przejść z defensywy do ofensywy. Taki też zespół pragmatyczny, bo patrząc na to spotkanie, no to jednak Turcy więcej posiadania piłki, mieli więcej sytuacji, więcej kreowali, ale tych konkretów pod bramką Australijczyków zabrakło. Tymczasem właśnie Australia, myślę, że bardzo dobrze nastawiona w ofensywie, bardzo skuteczna. No myślę, że w pewien sposób to jest też taki sygnał, że ci Australijczycy też mogą być faktycznie takim zespołem, którego się trzeba będzie obawiać. Ja też pamiętam z poprzednich mistrzostw, chociażby w meczu z Włochami kilkanaście lat temu, że też Włosi mocno drżeli o to, żeby tych Australijczyków przejść. Więc no, faktycznie no, zawsze te mistrzostwa gdzieś sprzyjają takim potencjalnie słabszym drużynom, które zawsze gdzieś oglądamy takiego czarnego konia, którego nikt się nie spodziewał. Na poprzednim turnieju myślę, że taką kadrą było chociażby Maroko. Ja myślę, że po meczu z Canarinhos też możemy mówić w bardzo dobrym tonie w samych superlatywach a propos zespołu afrykańskiego, więc kto wie, może Australijczycy będą takim czarnym koniem. Myślę, że fajnie się patrzy na ich grę, więc no zobaczymy, jak się kolejne mecze potoczą.
1: No to chciałbym zapytać właśnie jeszcze o ten mecz Brazylia-Maroko, no bo tu właściwie wszyscy zgodnie wskazywali na Brazylię. Maroko miało być trudną drużyną, no ale raczej nie powinno stawić oporu Canarinhos. Ale jeżeli spojrzymy na ranking FIFA, no to właściwie zobaczymy, że grały dwie równe sobie drużyny, przynajmniej jeżeli chodzi o punktację i o to, jakie miejsce w tym rankingu zajmują.
0: No dokładnie. No myślę, że w Maroko kompletnie zmieniliśmy pewnie postrzeganie tej kadry po tym, co się stało na ostatnim mundialu. Faktycznie no, zagrali jak równy z równym. No też pierwszy mecz wiadomo, zawsze jest z pewnego rodzaju niewiadomą. Trzeba się gdzieś do tych warunków, które wcale nie są łatwe zaadoptować. No też pewnie kilka decyzji Carlo Ancelottiego mogło zaskakiwać, chociażby to, że na przykład Endrick nie zagrał w ogóle w tym meczu, więc też no, to jest akurat w przypadku kadry Brazylii, no, mówimy często o takim kłopocie bogactwa, bo gdy sobie zerkniemy na ławkę i to jaką siłą rażenia dysponuje ten zespół, to nie jest tak naprawdę też łatwo to poukładać, więc pierwszy mecz zawsze jest pewnego rodzaju niewiadomą. Ja myślę, że patrząc tak troszeczkę pół żartem, pół serio, mamy po tym meczu dwóch rannych i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Natomiast faktycznie w Maroko Zespół, który może się podobać, który nigdy nie odpuszcza, potrafi zmieniać styl gry, dopasować się do nawet takich rywali, którzy są powiedzmy na tej najwyższej półce światowej.

0: sportowej, a myślę, że w przypadku Brazylijczyków trzeba tak mówić. Natomiast zobaczymy, jak Maroko sobie poradzi też z taką rolą drużyny, o której już, wobec której już mamy z pewnego rodzaju z oczekiwania, bo myślę, że w Katarze było troszeczkę tak, że nikt na ten zespół paradoksalnie nie liczył, dotarli do półfinału w znakomitym stylu. Natomiast teraz już no, przyjechali na ten turniej z troszeczkę inną łatką, więc myślę, że też drużyny będą się na tego rywala szykować w troszeczkę inny sposób. Pewnie bardziej gdzieś wnikliwie ich analizować, znając ich siłę rażenia i potencjał. Natomiast no, ten pierwszy mecz pokazał, że faktycznie to, co się wydarzyło w Katarze i to, co generalnie wydarzyło się z tą kadrą w ciągu ostatnich lat, nie jest dziełem przypadku. Ja nie ukrywam, że z taką wielką ciekawością czekam na kolejne mecze, bo ja lubię niespodzianki, lubię też takie zespoły, które gdzieś są stawiane, wskazywane na pożarcie. Zobaczymy, jak dzisiaj na przykład Curaçao się zaprezentuje z Niemcami, bo to jest, myślę, że taki mecz, który
1: ale ja
0: na który
1: bardzo na ten mecz czekam.
0: Patrzy.
1: Znaczy, dokładnie. Szczególnie dokładnie. Po tym przejeździe do hotelu starym, tak, błękitnym busem, oczywiście, szkolnym, no, nie, tak, sposób jakoś wspierać ich w tych spotkaniach. No, tym bardziej, że będą jednak grali ze światową potęgą, mimo wszystko.
0: Oczywiście, oczywiście. Natomiast no, Niemcy wiemy też, co się tam działo w ciągu ostatnich lat. Pamiętamy to niepowodzenie w Katarze, więc myślę, że na pewno Niemcy bardzo mocno zmotywowani, żeby udowodnić, że to był pewnego rodzaju wypadek przy pracy. Ja powiem szczerze, jestem bardzo ciekaw kilku też reprezentacji, no bo wiadomo, nowy format tego turnieju, rekordowa liczba drużyn też sprawia, że zobaczymy w akcji kilka takich naprawdę egzotycznych zespołów. Oczywiście Curaçao się gdzieś wybija na pierwszy plan, ale też Republika Zielonego Przylądka, Jordania, więc jest kilka naprawdę, Uzbekistan też, więc jest kilka naprawdę zespołów ciekawych. Też myślę, że kibice sprawią, że na trybunach będzie też kolorowo, będzie to wszystko fajnie wyglądało. Więc no, tylko miejmy nadzieję, że też poziom tych spotkań będzie wyrównany, że faktycznie te zespoły nie będą odstawać, no bo chociażby Curaçao już na pierwszy ogień naprawdę rywal z najwyższej półki, więc niech faktycznie będzie wesoło, będzie kolorowo na trybunach, ale żeby też poziom tych mistrzostw był odpowiedni.
1: To jeżeli pan pozwoli, jeszcze za chwilkę chciałem powrócić do tego meczu Maroko-Brazylia, ale teraz skoro jesteśmy przy tych meczach, które przed nami, dziś mecz, który też zapowiada się chyba dosyć interesująco. Ja wiem, że Holandia to już nie jest ta potęga i to nie jest ta drużyna, która rzeczywiście no, potrafiła wywoływać gigantyczne emocje. Japonia to cały czas jedna wielka niewiadoma, ale Holandia i Japonia o 22:00 może się dziać.
0: Może się dziać, oczywiście, że tak. Też taki myślę, że jeden z hitów potencjalnych w tej pierwszej rundzie, bo faktycznie no, takich wielkich meczów nie ma. Oczywiście jest Anglia-Chorwacja, gdzie sobie gdzieś spojrzymy w kalendarz. Jest Francja-Senegal, który dla takich starszych kibiców, którzy pamiętają chociażby Mistrzostwa Świata w Korei i w Japonii, no mecz taki sentymentalny, po którym się swego rodzaju, no nie chcę tutaj używać zwrotu potęga senegalskiej piłki, że się narodziła, ale no ten mecz wtedy wygrany przez Senegal 1-0 no otworzył pewnego rodzaju nowy rozdział gdzieś w piłce
1: i szok
0: światowej.
1: Dla Francji.
0: Oczywiście,
1: wtedy.
0: Oczywiście, dokładnie. Wtedy też Francja, jeżeli dobrze pamiętam, bez skontuzjowanego Zinedina Zidana, więc wtedy to był dla obrońców w tytułu szok, a dla Senegalu i dla myślę, że całej wtedy piłki na czarnym lądzie otwarcie też pięknego rozdziału. Jeżeli dobrze pamiętam, wtedy Senegalczycy dotarli do ćwierćfinału jako debiutant, więc myślę, że też było coś wielkiego. Więc faktycznie, no Holandia, myślę, że też my patrzymy trochę przez pryzmat gdzieś swoich ostatnich doświadczeń z meczów z Holandią, bo oczywiście też gdy sobie spojrzymy na tą przede wszystkim wyjściową kadrę Holandii, no to też nie brakuje tam naprawdę piłkarzy znakomitych, wielkich nazwisk, ale faktycznie to jest zespół, który też taki troszeczkę turniejowy. Pamiętamy na Euro mecz pierwszy nasz, który też mógł się różnie potoczyć, więc też jestem ciekaw, no myślę, że Japonii nigdy nie warto przekreślać, bo to jest też zespół, który zaprawiony w bojach, oglądamy go regularnie na mundialu, też kilka naprawdę ciekawych nazwisk z Premier League i z dużych klubów europejskich, Więc myślę, że mecz, który może się potoczyć w obie strony, ja bym się szczerze mówiąc nie pokusił o to, żeby wynik tego meczu wytypować.
1: No i jeszcze dwa ciekawe spotkania, one akurat jutro, ale można powiedzieć, że oba dotyczące dokładnie tych samych obszarów świata, czyli

0: Z jednej strony Europa, bo myślę o Szwecji i o Belgii, z drugiej strony Północna Afryka, czyli Tunezja i Egipt, bo najpierw mamy Szwecję, Tunezję, potem mamy Belgię, Egipt. No i znów zastanawiam się, na ile te europejskie drużyny są tu faworytami, czy niekoniecznie?
1: Myślę, że w przypadku meczu Szwecja-Tunezja raczej bym stawiał na Szwedów. Mimo wszystko Szwedzi, którzy też tak wracają na mistrzostwa też z Wiktorem Gyökeresem i tak dalej.
0: Ale więc myślę, że nie wracają w wielkim stylu.
1: Tak, oczywiście. Wiemy o ich problemach, natomiast myślę, że mimo wszystko raczej bym tutaj upatrywał w zespole europejskim faworyta lekkiego. Myślę, że pewnie 1-0, 2-1, tak bym to widział. Natomiast no, myślę, że w meczu Belgów z Egiptem myślę, że też wynik, który tak naprawdę każdy wynik wchodzi w grę. Też Belgowie oczywiście dużo gdzieś cały czas dużych nazwisk. Też kadra, która przechodzi przez pewnego rodzaju przebudowę.
0: I wciąż niespełniona nadzieja.
1: Dokładnie. Cały czas gdzieś upatrywaliśmy w tych Belgach naszpikowanych naprawdę dużymi nazwiskami w ciągu tych ostatnich kilkunastu lat zespołu, który gdzieś będzie walczył o te najwyższe laury. Myślę, że miał wszystko, żeby tak się stało, więc pewnie niespełniony, więc no zobaczymy. Może to będzie właśnie turniej, który gdzieś sprawi, że te wszystkie nadzieje kibiców w końcu zostaną zrealizowane, bo myślę, że mają ku temu potencjał.
0: No to teraz znów trochę przeskakując, Anglia, Chorwacja, co prawda dopiero 17, no ale zastanawiam się, na ile to rzeczywiście jest mecz, na który warto czekać, tym bardziej, że o przyzwoitej porze, bo zaczyna się o 22, a w przypadku akurat tych mistrzostw, to ma znaczenie.
1: No zgadza się. Myślę, że kibice, którzy faktycznie będą chcieli śledzić każdy mecz, no to czeka ich naprawdę dużo nieprzespanych nocy, dużo pewnie wypitych kaw i tak dalej. No wiadomo, jak to wygląda. Natomiast wracając do meczu Anglia-Chorwacja, no myślę, że dużo gdzieś mówiło się generalnie na wyspach wokół kadry, którą powołał selekcjoner. Bo kilka dużych nazwisk pominął. Myślę, że zawsze taki mecz wzbudza gdzieś większe bicie serca. No wiem, że Chorwaci też zawsze będą się liczyć w walce.
0: Tak, ale na ile to są Chorwaci, ci sami Chorwaci co kilka lat temu? No bo jednak jeżeli chodzi o tę drużynę, o tę reprezentację, no tam się dokonała zmiana, tak, rewolucja pokoleniowa.
1: Tak. No faktycznie, no jest kilka nazwisk, które dziś znamy, takich weteranów. Natomiast jakby każdy taki duży turniej gdzieś buduje nowych bohaterów, nowych w danych kadrach, więc ja też jestem ciekaw. Bo myślę, że o Chorwatach się tak właśnie nie mówi. Raczej gdzieś mówimy, na przykład ja szczerze mówiąc czekam z dużym zainteresowaniem na przykład na Norwegów, bo myślę, że to jest kadra, która też może być takim największym objawieniem. Raczej gdzieś Chorwatów stawia się w cieniu, nie mówi się, nie, ale to może właśnie paradoksalnie sprawić, że oni będą w stanie zaskoczyć. Myślę, że pierwszy mecz już gdzieś pewnie na część pytań przyniesie odpowiedzi, no bo to jest faktycznie, patrząc na papier, taki mecz hitowy, natomiast mecz, który jeszcze absolutnie w przypadku porażki niczego nie przesądza, więc dla mnie akurat w tym meczu myślę, że lekkim faworytem Chorwacja, natomiast Anglia to jest też, wiadomo, drużyna, która może, nie wiem, jedną połowę grać bardzo słabo, a gdzieś później ma indywidualności, które mogą przechylić szale na korzyść synów Albionu, więc myślę, że to będzie taki mecz, który na pewno przyniesie sporą dawkę emocji i wrażeń.
0: Na ile, wracając właśnie do tych spotkań, które za nami, ale również na przykład do reprezentacji Belgii, bo nawet wspomniał pan o tym, że to jest drużyna, która ma wiele fenomenalnych nazwisk, fenomenalnych graczy, a mimo to no, cały czas tych nadziei jakoś nie jest w stanie spełnić. Dużo mówiło się o konfliktach, które rozsadzały szatnie Belgii, zresztą z tymi samymi problemami nie raz i nie dwa razy mierzyła się Holandia. I teraz chciałbym wrócić do tego spotkania, które do tej pory chyba rzeczywiście było takim spotkaniem numer jeden, czyli Brazylia-Maroko. Oglądając transmisję, usłyszałem takie bardzo ciekawie brzmiące zdanie, że gwiazdy Brazylii grają z drużyną Maroka.
1: No Tak to troszkę wygląda, bo, no bo tych nazwisk dużych w Canarinhos jest tyle, że pewnie moglibyśmy obsadzić dwie albo nawet trzy drużyny, które by się liczyły w walce. No oczywiście, no,
0: no ale
1: mówimy
0: na ile
1: tutaj.
0: właśnie?

0: Na ile te gwiazdy są w stanie stworzyć spójnie, dobrze, sprawnie funkcjonujący organizm, jakim powinna być reprezentacja?
1: No to jest zawsze pytanie kluczowe i tutaj gdzieś to selektora. No myślę, że w tej chwili Canarinhos sięgnęli po fachowca, który chociażby w Realu Madryt potrafił przez lata zbudować z wielu nazwisk z indywidualności zespół. I zespół, który potrafił sięgać po najwyższe laury, więc...
0: I myśli pan, że po to go ściągnięto? Właśnie dokładnie z tego powodu?
1: Myślę, że na pewno. No wiemy, że gdzieś Brazylia od wielu lat dysponowała potencjałem niesamowitym, a to się nie zawsze przekładało na to, że na sukces w mundialach, czy chociażby w Copa America. Więc ja myślę, że też było takie sięgnięcie po trenera, który z niejedną indywidualnością potrafił pracować, potrafił przełamywać różnego rodzaju konflikty. A myślę, że też no, pewnego rodzaju, oczywiście pewnie ciężko to jeden do jednego rozpatrywać, ale widzimy, co się stało w tym sezonie w szeregach Realu Madryt, gdzie zabrakło trenera doświadczonego. Oczywiście Xabi Alonso absolutnie bym nie przekreślał to jakby jego kariery w roli szkoleniowca po tym, co się wydarzyło w Realu. Natomiast widać było, że gdzieś przy zetknięciu z taką trudną szatnią, z wieloma z zawodnikami, którzy mają ego, no miał problemy. Więc myślę, że Carlo Ancelotti może być takim selektorem, który też swoim doświadczeniem, spokojem, charyzmą wprowadzi i też myślę, że takim zmysłem taktycznym, bo to jest myślę, że też szkoleniowiec, który już niejedno w piłce widział, niejedno przeżył, jak to się mówi kolokwialnie, no zjadł zęby na piłce klubowej. Więc ja myślę, że to jest selekcjoner, który właśnie taką swoją charyzmą, doświadczeniem, spokojem może właśnie wprowadzić Brazylię na takie spokojne wody. A to jest też taki zespół turniejowy, więc ja myślę, że akurat bym się o Brazylię nie martwił. Jeszcze wielu zawodników pewnie gdzieś na ławce też trzyma, być może już w kontekście jakby kolejnej fazy turnieju. Więc ja myślę, że akurat w przypadku Brazylii bym się nie martwił. Mam tylko nadzieję, że jak to się w tej chwili mówi teraz kolokwialnie, że te słowa się źle za kilka tygodni nie zestarzają. Zobaczymy.
0: Dobrze, to na koniec, przepraszam, to pytanie musi paść. Ja wiem, że to jest sam początek, ale no, myślę, że rozmowa byłaby niepełna, gdyby go zabrakło. Pana faworyci?
1: Powiem szczerze, ciężko powiedzieć na razie, bo faktycznie nie widzieliśmy w akcji jeszcze wszystkich zespołów, wszystkich w tym turnieju. No ja jestem ciekaw naprawdę drużyny Argentyny po Katarze. Po tym wszystkim, co się wtedy wydarzyło, w jakim stylu też sięgała, przegrywając pierwszy mecz z Arabią Saudyjską po tytuł tak długo wyczekiwany. Myślę, że też dużo odpowiedzi przyniesie mecz Francuzów z Senegalem, bo też faktycznie rywal jest silny na początek, więc też zobaczymy, jak ta kadra Didiera Deschampsa się zaprezentuje. Myślę, że Francuzi, myślę, że Argentyna, myślę, że mimo wszystko widziałbym Brazylię też w tym gronie zespołów. No i pewnie zobaczymy Hiszpanów i jeżeli miałbym jakieś tam jedno zaskoczenie wskazywać, to albo Norwegia. Myślę, że jest szansa na to, że ten zespół zobaczymy w dalszej części turnieju i myślę, że to nie będzie jedna ósma. I może któryś z gospodarzy. Zobaczymy, jak się zaprezentuje dalej USA, Meksyk. Myślę, że Meksykanie po tym pierwszym meczu też myślę, że dużo optymizmu ten pierwszy mecz wlał. Więc ja bym widział takie drużyny.
0: No to będziemy śledzić, będziemy weryfikować. Adrian Heluszka, Przegląd Sportowy i Onet. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie.
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Mieczysław Kosz, legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar Solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca.

0: Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
4: No już, już, biedactwo.
5: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
6: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
2: Ogłoszenie społeczne.
7: Za 28 minut godzina 13, to jest Polskie Radio 24. I już teraz Saldo Ekstra i Marek Klapa.
2: Saldo Ekstra.
8: Dzień dobry, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan Przemysław Mikus, prezes Związku Pracodawców Branży IT Soda. Dzień dobry.
9: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
8: Tak się zastanawiałem, jaki tytuł dać do naszego programu, do naszej audycji i tak sobie pomyślałem, patrząc na mój telefon, w którym zdecydowanie mam za dużo różnego rodzaju aplikacji, akurat nie AI, ale tych aplikacji jest całkiem sporo i faktycznie, co za dużo, to niezdrowo. I chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, jak optymalnie korzystać z narzędzi AI, tak żeby nie przesadzić, żeby nie być przebodźcowanym, żeby to wszystko miało ręce i nogi, bo z tego, co wiem, z tego, co rozmawialiśmy też przed wejściem na antenę, Związek Soda prowadzi takie badania wśród przedsiębiorców. Jestem bardzo ciekawy, do jakich wniosków dochodzicie.
9: Tak, to prawda. Na bieżąco nasze firmy członkowskie sprawdzają, w jaki sposób też same używają sztucznej inteligencji we własnych procesach. I to, co ciekawe z tych naszych wniosków, z naszych badań wynika, to zaczyna się zmieniać postrzeganie w taki sposób, że to nie jest już wdrażajmy AI wszędzie natychmiast szybko, natomiast prowadzi to do takich wniosków, że firmy dostrzegają proces do poukładania. Ułóżmy procesy i wdrożmy AI tam, gdzie te procesy są bardzo dobre, bo wtedy świetnie poprawimy sobie jakość funkcjonowania firmy. A żeby to przełożyć na takie nasze życie codzienne, to tak naprawdę wnioski, które nam z tego płyną, są takie, że ci, którzy wdrażają narzędzia oparte o sztuczną inteligencję, w miejscach, które mają dobrze poukładane, osiągają fantastyczne efekty. Czyli tak naprawdę to też jest dla nas, jako ludzi, dobry wniosek. Mam na myśli taki, nie wdrażajmy od razu 15 narzędzi, wybierzmy kilka bardzo dobrych i je wykorzystajmy w sensowny sposób.
8: A jesteśmy w stanie powiedzieć, jaka liczba narzędzi jest optymalna, aby nie przedawkować, aby nie przesadzić, bo mamy taką skłonność, a spróbujemy tego, a spróbujemy innego narzędzia, potem tych narzędzi nam się mnoży, potem zapominamy, za co płacimy abonament i to się wszystko nam nawarstwia. Czy jesteśmy w stanie jakoś zdroworozsądkowo wskazać taką liczbę?
9: Myślę, że jesteśmy w stanie zdroworozsądkowo wskazać taką liczbę. Natomiast wróćmy do jakiejś analogii. Ilu z nas płaci abonament za kilka platform streamingowych, takich, gdzie oglądamy filmy online? Co najmniej znam sporą grupę osób, która opłaca abonament za kilka i później niewiele z tego ogląda. Dlaczego? Bo nie mamy czasu, bo nie skoncentrowaliśmy się na tym i tak dalej. Podobnie jest z narzędziami opartymi o sztuczną inteligencję. Zamiast wdrażać 15 na raz różnych, czy to do, nie wiem, grafik, tekstów, czy gdzie by tam jeszcze nie miały nam pomóc, wybierzmy według naszych badań 3 do 5. Zacznijmy od zoptymalizowania sobie tą automatyzacją, która idzie za sztuczną inteligencją, 3 do 5 dobrych procesów, tam gdzie mamy je dobrze poukładane.

0: I to jest wskazówka, powiem szczerze, bo mogłoby się wydawać, że skoro jest taki pęd za technologią i wszyscy mówią, wchodźcie w AI, to może pojawić się taka pokusa, żeby skorzystać z jak największej liczby tych narzędzi. No bo wtedy nasza firma, nasze przedsiębiorstwo, czy my jako freelancerzy, no będziemy na czasie, będziemy uzbrojeni w niezbędne programy, które pomogą nam żyć, tworzyć i zarabiać. A to się może okazać pułapką.
1: Wnioski, które płyną z naszych badań, wyglądają w ten sposób, że AI źle wdrożony, czyli w tym wypadku, jak rozmawiamy, zbyt dużo narzędzi, może nam zwiększyć tylko chaos decyzyjny.
0: Mhm. Czyli jeżeli mamy na przykład firmę, która ma kilka działów, jest na przykład dział marketingu i ten dział jest bardzo fajnie poukładany. Jeszcze zajmuje się komunikacją, tworzeniem reklam, postów do mediów społecznościowych. To wtedy wybieramy najlepsze narzędzie dla tego działu, które wspomoże działanie i wspomoże te cele, które są do osiągnięcia.
1: Narzędzie tak, natomiast jeszcze przed doborem konkretnego narzędzia niezwykle istotne będzie dobranie procesu, który te narzędzia mają zoptymalizować. Tu warto cofnąć się o jeszcze jeden krok. To możemy spróbować na jakimś konkretnym...
0: No przeróbmy to. Mamy firmę, jest dział zajmujący się między innymi obsługą social mediów. Nie chcemy płacić zewnętrznym grafikom. Chcemy, żeby to wszystko było poukładane u nas w firmie i chcemy do tego zatrudnić AI.
1: Na przykład. Aha. I teraz wyobraźmy sobie, że korzystamy z takich platform, gdzie najczęściej użytkownicy się komunikują. Weźmy choćby Facebook, mam nadzieję, że to nie będzie reklama, wszyscy znamy to jako ogólne narzędzie, tak? Dzięki narzędziom opartym o sztuczną inteligencję, my ludzie, ale też działy marketingu w różnych firm są w stanie dużo szybciej i dużo więcej wyprodukować na przykład postów, wideo, filmów, które trafią gdzieś tam na social media, prawda? Z tym się zgodzimy na pewno, tak? I możemy to zrobić tak samo my ludzie, jak firmy, organizacje czy działy marketingu, tak jak pan redaktor wspomniał. Natomiast my możemy zalać dużą ilością słabej jakości postów przy użyciu AI, tak? Bo wyprodukuje, to maszynka wyprodukuje dużo, ale to będzie miałkie. Więc lepiej będzie, jeżeli cofniemy się wcześniej, przemyślimy na przykład dokładnie, w którym, do jakiej grupy docelowej docieramy, jaki ten komunikat powinniśmy stosować. To, co jakby z czym powinniśmy dotrzeć do tych naszych odbiorców. Co więcej, AI może nam pomóc wyselekcjonować lepiej taką grupę, poukładać te procesy i później tą naszą komunikację skierować dużo lepiej, dużo bardziej trafiony sposób.
0: I tutaj kluczowy będzie prompt, czyli odpowiednio spisany prompt, gdzie rzeczywiście dobrze opiszemy w narzędziu, w tym okienku dialogowym, czego tak naprawdę oczekujemy.
1: Dokładnie tak. Mhm. Co więcej, jakby ta nauka promptowania, bo jakby my często na początku, kiedy zapoznajemy się ze sztuczną inteligencją, traktujemy ten prompt jako takie jednorazowe zapytanie i staramy się je przygotować odpowiednio dobrze. Natomiast warto, tak, bo to jest swego rodzaju nowa umiejętność dla nas ludzi, to promptowanie wykorzystać jako swego rodzaju proces. Jeżeli po pierwszym zapytaniu do sztucznej inteligencji, jeżeli promptujemy, dostajemy odpowiedź, która nas nie zadowala. Jest miałka, taka zbyt ogólna itd. itp. To spróbujmy poszukać problemu nie tyle w tej sztucznej inteligencji, ale zastanówmy się, czy my precyzyjnie zadaliśmy to pytanie. Mhm. Możemy to zrobić w dosłownie banalny sposób. Odpowiadając na tą odpowiedź w tym okienku, o którym teraz rozmawiamy, możemy ponowić pytanie, powiedzieć, dobra, okej, słuchaj, ten tekst, który mi tutaj wyrzuciłeś, jest bardzo ogólny. Pokaż mi, w jaki sposób przebiegał twój proces myślowy nad przygotowaniem tej odpowiedzi i pomóż mi, jak skonkretyzować moje zapytanie, żebym dostał lepszą odpowiedź. Serio? Sprawdźcie. Przynosi to dużo lepszy efekt.
0: A sprawdzimy, owszem, to może być bardzo ciekawe, ale tak się zastanawiam jeszcze nad inną tendencją. Po pierwsze, tutaj pan wspomniał o tym, że można zalać nasze profile, nasze strony internetowe słabej jakości.

0: treściami wygenerowanymi na szybko przez sztuczną inteligencję. I nam się wydaje, skoro to zrobiło AI, to i tak zrobiło to najlepiej, jak się da. To jest pierwsze błędne myślenie. A drugie błędne myślenie to, że próbujemy AI zastosować absolutnie w każdej dziedzinie. Bo ja już spotkałem się w mediach społecznościowych z takimi komentarzami, że jeżeli firma nadużywa tego AI-a, to się pojawiają komentarze: zatrudnijcie grafika, ja to chcę oglądać posty, ale przygotowane przez żywego człowieka. No i tutaj pojawia się pewien dysonans, no bo z jednej strony my chcemy być super nowocześni, a z drugiej strony okazuje się, że czasami wizerunkowo to wychodzi średnio.
1: Absolutnie tak. Po pierwsze, jako ludzie...
0: bronimy się.
1: Tak, lubimy wykorzystywać AI do wykonywania za nas pracy, której nie lubimy, powtarzalnej i tak dalej. Lubimy to oddać, tak? No dobra, to mam tutaj napisać 10 postów, to wrzucę prompt. Na podstawie tych treści, które ci powiedziałem, napisz mi 10 postów różnych itd. itd. Okej, dostaniemy odpowiedź, dostaniemy ją szybciej, zapominamy o temacie. Czyli jakby lubimy używać, bo to ściąga z nas dużo takiej mozolnej pracy. W drugą stronę, nie lubimy być obiektem tego działania, tej sztucznej inteligencji. W sensie, jak widzimy 10 podobny post, który widać, że tam po prostu te narzędzia pisały same, no nie, to traci na wartości. Lubimy ten human touch, lubimy to jakby...
0: Human touch, piękne określenie.
1: Ale to mam lepsze. Mhm. Coraz więcej w tym naszym AI-owym świecie obserwujemy takich sytuacji, kiedy wraca nam takie określenie, że człowiek jest wartością premium, że widzimy ten dotyk, widzimy tego człowieka w środku, czy to w treściach, czy w obrazach. I tak zupełnie inaczej to odbieramy. A jak patrzymy na to od naszej strony biznesowej, w momencie, kiedy my badamy nasze firmy, to pierwsze wrażenie, które było tak, powiedzmy, takie ogólne, wydawało się, dobra, okej, wdrożymy to AI, i ono spowoduje, że będziemy mogli zredukować ilość etatów, tak? Zaoszczędzimy, że będą na tym jakieś oszczędności i tak dalej. Top performerzy, najlepsze firmy działają w zupełnie inny sposób. Największą wartością jest tam, gdzie ten AI współpracuje z ludźmi. Tak naprawdę my nie redukujemy zatrudnienia, tylko zwiększamy efektywność tych samych zespołów.
0: I to jest, myślę, bardzo ważne, o czym pan teraz powiedział, że nie chodzi o to, że w miejsce 15 osób zatrudnimy, w cudzysłowie oczywiście, 15 różnych narzędzi AI, bo po pierwsze przerost formy nad treścią, a po drugie możemy się w tym po prostu pogubić, a po trzecie ten human touch okaże się w którymś momencie niezbędny.
1: Na szczęście cały czas jesteśmy potrzebni.
0: Bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy i myślę, że naszych słuchaczy również. A teraz inny scenariusz. Wyobraźmy sobie pracę biurową, gdzie faktycznie mamy taką pracę powtarzalną, która polega na, nie wiem, analizie klientów albo na wysyłaniu maili z konkretną ofertą, albo nawet komunikatem, prostym komunikatem, gdzie musimy wskazać na jakąś, nie wiem, zmianę w ofercie albo jakąś zmianę organizacyjną w firmie. Tutaj AI może po prostu skrócić nam pracę wielokrotnie, tylko to jest też ważne, żebyśmy dobrali odpowiednie narzędzie, z którym będzie nam się po prostu dobrze współpracowało, nam albo naszym pracownikom.
1: To prawda. Co więcej, te narzędzia, im dłużej ich używamy, tym bardziej dostosowują się do naszej pracy. Mhm. Więc jakby jeszcze raz to sugeruję, że nie bierzmy od razu 15. Jednego do filmów, jednego do obrazków, jednego do tekstów i tak dalej. Weźmy 3 na początek, albo w ogóle zacznijmy od jednego. Zastanówmy się wspólnie, nawet przy użyciu właśnie takiego researchu, w sensie badania robionego przez narzędzia oparte o sztuczną inteligencję, gdzie na przykład jesteśmy w stanie sobie najbardziej pomóc, co najbardziej warto sobie efektywnie zanalizować. To, o czym pan wspomniał, jeżeli chodzi o przygotowanie do jakiejś większej pracy, czyli analizę dużej ilości danych, do tego te narzędzia oparte o sztuczną inteligencję nadają się obecnie znakomicie. W sensie, wyobraźmy sobie, że chcemy się przygotować do takiej audycji i powinniśmy przeczytać setki stron jakichś raportów. Mhm. możemy skorzystać z tego, żeby te ogólnodostępne dane poprosić AI, żeby nam je podsumowała, skróciła, wyciągnęła kluczowe wnioski.

0: wnioski. Natomiast znowu istotna jest to współpraca człowieka z maszyną po to, żeby zanalizować, po to, żeby sprawdzić, czy sztuczna nie podaje nam tu jakichś generowanych przez siebie
1: historii,
0: tylko czy to ma odniesienie do rzeczywistości.
1: Warto poćwiczyć w ogóle sobie taką współpracę ze sztuczną inteligencją i ja myślę, że czasami przy trzecim, czwartym, szóstym zapytaniu trafimy na takie momenty, w których widzimy, że ten elektroniczny mózg czy ten system, algorytm nam ściemnia.
0: Bo on generalnie jest przygotowany do tego, żeby nam dać odpowiedź, a niekoniecznie, żeby powiedzieć prawdę. Jak zapytamy, to jego nadrzędnym celem jest dać odpowiedź.
1: Nie podoba mi się to. Absolutnie.
0: Ale powinniśmy się tego, jakby być tego świadomi i świadomie używać. Mhm.
1: No właśnie, to świadome używanie czasami może ograniczyć się do tego, że korzystamy z jednego narzędzia, któremu ufamy, z którym dobrze nam się współpracuje i w ramach tego jednego narzędzia, w różnych wersjach, często dodatkowo płatnych, jesteśmy w stanie wygenerować takich asystentów, że ten asystent to będzie od tego na przykład, że będzie nam śledził zmiany w prawie związane z księgowością i z tego skorzysta nasza księgowa. Możemy stworzyć osobnego asystenta, który będzie nam wyszukiwał nowych klientów gdzieś na mapie Polski i wskaże, że warto zadzwonić do pana Piotra z Mławy na przykład, albo do pani Ani z Krotoszyna, bo tutaj jest potencjał na współpracę, a jeszcze inny może na przykład, nie wiem, podpowiadać nam jakieś kreatywne pomysły na zbliżającą się imprezę integracyjną w firmie.
0: Tak, tutaj jakby mówimy o już dość zróżnicowanych zastosowaniach.
1: W jednym narzędziu. Czasami jest to możliwe.
0: Tak, tak. Niektóre modele językowe, czy szerzej oparte narzędzia, dają możliwości wykorzystania właśnie w różny sposób, tylko jakby dostosowujemy tryb pracy, tak? Czyli jakby nie używając tutaj nazw konkretnych narzędzi, ale często jesteśmy w stanie jednocześnie na przykład promptować, czyli zbierać dane, przygotowywać jakiś materiał na jakiś jeden konkretny, interesujący nas przykład. Na przykład tego, dajmy na to, klienta jednego, o którym przed chwilą wspomnieliśmy. Korzystając z innego trybu, możemy zrobić, czy tam przygotować sobie takiego asystenta, agenta, który cyklicznie będzie nam śledził pojawiające się, tak jak pan redaktor wspomniał, na przykład zmiany w prawie, na przykład zmiany, nie wiem, pojawiających się nowych klientach czy nowych trendach na rynku. Możemy automatycznie dostawać takie raporty na przykład, nie wiem, raz na tydzień, odpowiednio to przygotowując. Natomiast to znowu przygotujmy sobie to, co chcemy dostawać, no bo jeżeli będziemy dostawali 25 takich raportów co poniedziałek rano, będziemy je przeglądać? No nie. Wybierzmy 3.
1: Ja ostatnio spotkałem się z takim ogłoszeniem o pracę. Tam akurat stanowisko było anglojęzyczne, ale możemy to uprościć, że chodziło o koordynatora lub koordynatorkę AI w firmie. Czyli taką osobę, która będzie sprawdzała dokładnie, jakie narzędzia mogą być przydatne, jak stworzyć takiego dodatkowego asystenta. Mamy dodatkowe, nowe miejsce pracy, nowy zawód nam się właśnie wykluł?
0: Oczywiście, że tak. To jest to, o czym zdaje się, że rozmawiamy od dłuższego czasu, że AI zabierze nam pracę. Okej, być może tą powtarzalną pod tytułem zbieranie raportów, mielenie tych dokumentów i tak dalej, tyle, że nie zabierze, a pomoże nam zanalizować szybciej, a z drugiej strony zaczyna tworzyć nowe stanowiska pracy, których po prostu nie było. Pasterz od AI w firmie? Matka, a tak jest, tak?
1: Bardzo ciekawe jest to zagadnienie i bardzo ciekawa sprawa, bo to są absolutnie nowe umiejętności. To znaczy, ja jestem przekonany, że gdybyśmy 10 lat temu próbowali sobie wyobrazić, że będziemy mieli takich cyfrowych asystentów, którzy znajdą odpowiedź w ułamku sekundy albo w 3 sekundy zbiorą jakieś bardzo złożone dane, no to byśmy nie uwierzyli w to.
0: Science fiction. Oglądaliśmy wszyscy te filmy z Jarvisem.
1: Tak.
0: Tak.
1: No i co? Przyszłość nas dogoniła w tej chwili. Ja jestem ciekawy, jak to wygląda w takich firmach jak firmy IT. To znaczy, wy powinniście być teoretycznie bardziej świadomi tych wszystkich szans i zagrożeń związanych z AI. Więc co mówią dyrektorzy, właściciele, akcjonariusze, członkowie zarządów firm właśnie z tej branży o tych rozwiązaniach?
0: I to jest ciekawe.

0: Na szczęście w SODzie u nas w Związku Pracodawców większość jest świadoma, świadomie wdraża te narzędzia oparte o sztuczną inteligencję. Natomiast średnia rynkowa różnie wypada. Często widzieliśmy takie sytuacje, jak szef bez butów chodzi. Mhm. Natomiast powoli na szczęście się to zmienia. Ma to sens również ze względu na konkurencyjność nas, mam na myśli jako polskiej gospodarki na świecie, bo jako IT nasze rozwiązania wdrażamy globalnie do różnych przedsiębiorstw, czy instytucji, czy firm również poza Polską. I to, jak efektywnie my w Polsce w firmach używamy tych narzędzi, jak je wykorzystujemy, jak powodujemy, że rentowność spółek czy ich wyniki rosną, tym lepiej dla naszej polskiej gospodarki. Także tu na szczęście jestem spokojny, aczkolwiek jest to, należy pamiętać, że jest to taki ciągły proces, ciągła nauka. To jest to trudność dla nas ludzi, ale jeżeli tylko dalej się rozwijamy, uczymy, korzystamy, tak osobiście jak firmowo, ma to sens.
1: Powiedział pan efektywność. To jest bardzo ważny parametr też w gospodarce, analizowany przez ekonomistów, przez menedżerów. Czy faktycznie sztuczna inteligencja już teraz widać sprawiła, że ta efektywność wzrosła wielokrotnie na niektórych stanowiskach? Czy faktycznie mamy do czynienia z takim zjawiskiem? Czy jeszcze za wcześnie, by próbować to ocenić?
0: Widzimy to już.
1: Tak.
0: W sensie nawet w ilości choćby wytwarzanego oprogramowania w skończonej jednostce czasu. To tak, żeby to jakoś przybliżyć, jesteśmy w stanie takimi samymi zespołami, jak do tej pory, w tym samym czasie dostarczyć więcej aplikacji, systemów, rozwiązań, integracji.
1: Ucieszyło mnie, że powiedział pan tymi samymi zespołami, czyli nie mamy do czynienia z jakąś masową redukcją etatów, którą straszyli specjaliści i pesymiści.
0: Ci, którzy nierozsądnie próbowali podejść do tych narzędzi opartych o sztuczną inteligencję, czyli na przykład tylko oszczędzać na przykład na etatach, nie osiągają najlepszych efektów, delikatnie mówiąc. Natomiast te firmy, które podeszły do tego rozsądnie, zastanowiły się, w jaki sposób mogą zbudować na nowo procesy, wzmacniając zespół, opierając to narzędzia takie automatyzujące właśnie, oparte o sztuczną inteligencję, osiągają po prostu lepsze efekty.
1: Tak sobie właśnie pomyślałem, że pod względem edukacyjnym jestem jednak człowiekiem starej daty, bo młody człowiek powinien nauczyć się w szkole podstawowej pisać wypracowania. Od początku do końca. Powinien wiedzieć, jak skomponować wstęp, rozwinięcie, zakończenie. A teraz się okazuje, że na rynku pracy zaraz, i to mnie przeraża, bardziej potrzebna będzie umiejętność napisania takiego prompta, żeby sztuczna inteligencja zrobiła to za nas. Mam z tym problem.
0: Musimy się nauczyć nowych rzeczy. To tak jak pewnie pan redaktor pamięta, jak pojawiały się nawigacje samochodowe, a jeździliśmy wcześniej przy użyciu map. Ile razy słyszeliśmy, z 15-20 lat temu, kiedy to było, takie określenie, nawigacja źle mnie poprowadziła,
1: tak,
0: i wjechałem do rzeki.
1: Tak. Kierowca wjechał do jeziora, bo tak wskazała mu nawigacja.
0: Bo go nawigacja źle poprowadziła. To przełóżmy to na dzisiejszy czas. Dostałem nędzną odpowiedź od tego głupiego jaja. Może po prostu nie tak sformułowałem pytanie. Może wypadałoby się zastanowić, jakby z jednej strony, jak formułuję pytanie, a z drugiej strony ze zrozumieniem spróbować przeczytać to, co dostaję. I jeżeli to są bzdury, a czasami są, dopytajmy, dopromptujmy, zmęczmy go, pociśnijmy. To na pewno pomoże.
1: I ostatnie pytanie. Czy jest tak, że przeceniamy sztuczną inteligencję? Bo niektórzy, i to się pojawiło już w kilku raportach, w kilku wypowiedziach ekspertów, że my przesadzamy, że sztuczna inteligencja faktycznie w wielu kwestiach nam pomoże, ale jeżeli liczymy, że będzie to lek na całe zło i na wszystkie nasze rozterki, no to rozczarowanie jest tuż za rogiem.
0: Myślę, że oba te stanowiska są na żywo. Ja się z nimi spotykam na co dzień w rozmowach, czy to w naszych firmach, czy na przykład na konferencjach, które organizujemy. Jedni przeceniają, inni niedoceniają. To, co najważniejsze, myślę, warto brać pod uwagę to, że ta technologia naprawdę bardzo szybko się rozmienia i bardzo szybko się rozwija i to, co się dzieje

0: dzisiaj, w 2026 roku. Spotkajmy się za rok, zobaczymy, jak daleko to pójdzie, ile to przyniesie, natomiast na pewno spowoduje dużą zmianę w naszej rzeczywistości.
1: No to jesteśmy umówieni na kolejną rozmowę i na pewno będziemy wspólnie monitorowali, jak ta rzeczywistość AI się zmienia i jak wpływa na firmy. Czekamy na kolejne badania i wnioski prowadzone przez Związek.
0: Bardzo dziękujemy. W SODA staramy się badać to wszystko na bieżąco, więc mam nadzieję, że dostarczymy też ciekawych informacji później.
1: A zatem życzymy owocnych badań. Pan Przemysław Mikus, prezes Związku Pracodawców Branży IT SODA, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę w studiu Polskiego Radia 24.
0: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
1: A ja tylko przypomnę, że to był magazyn Saldo. Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo Ekstra. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
6: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
5: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
6: No, no.
7: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
12: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
13: Gala urodzinowa prezydenta USA okazją do rozmów o bezpieczeństwie. Karol Nawrocki spotka się z Donaldem Trumpem. Pamięć pielęgnujemy po to, by przyszłe pokolenia mogły rozpoznać zło. W Oświęcimiu obchody rocznicy deportacji pierwszych Polaków do KL Auschwitz. Prawie 700 osób bierze udział w krwiobiegu Warszawa.

0: ten sposób świętują Światowy Dzień Krwiodawstwa. Minęła 13. Łukasz Pastor, zapraszam. To szansa na rozmowy o sprawach ważnych dla Polski. Tak politycy komentują nadchodzącą rozmowę prezydentów Polski i USA. Karol Nawrocki jest już w Waszyngtonie, a powód tej wizyty to zaproszenie, jakie otrzymał od Donalda Trumpa na 80. urodziny amerykańskiego przywódcy.
1: Politycy bez względu na barwy partyjne są zgodni. Każda rozmowa prezydentów Polski i USA jest ważna, bo Stany Zjednoczone są naszym strategicznym sojusznikiem. Dla senatora Koalicji Obywatelskiej Grzegorza Schetyny najważniejsza jest sprawa stałej amerykańskiej bazy w Polsce i zwiększenie liczebności wojsk USA w naszym kraju.
2: Jeżeli w Polsce uda nam się nie tylko powiększyć tę liczbę, ale jeszcze zagwarantować obecność amerykańskiej bazy stałej, to jest dla nas wszystkich świetna wiadomość.
1: Sukcesem wizyty byłaby informacja, że 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy przyjedzie do Polski konkretnego dnia, twierdzi europoseł PiS Tobiasz Boheński.
3: Hiper rewelacyjną informacją byłoby, gdyby ta baza znajdowała się na wschód od Wisły.
1: Polityk lewicy zwrócił uwagę, że tego typu spotkania mają charakter nieformalny i ocieplają relacje, co może przynieść efekty w przyszłości. A przedstawiciel Konfederacji uważa, że Karol Nawrocki niekoniecznie wróci do Polski z konkretnymi ustaleniami, bo decyzje dotyczące bezpieczeństwa zwykle potrzebują czasu. Agata Król, Polskie Radio.
0: Po wizycie i zaplanowanych rozmowach w Waszyngtonie prezydent Karol Nawrocki uda się jeszcze na Florydę. Tam spotka się z Polonią. W Oświęcimiu trwają obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Dziś przypada 86. rocznica deportacji pierwszych Polaków do KL Auschwitz. Pamięć jest potrzebna, bo mechanizmy wykluczenia, pogardy i odczłowieczenia nie zniknęły wraz z końcem II wojny światowej, mówiła podczas uroczystości szefowa resortu kultury Marta Cienkowska.
4: Wierzę, że pamięć jest jednym z fundamentów odpowiedzialnego społeczeństwa. I nie po to pielęgnujemy pamięć o ofiarach, aby żyć przeszłością, ale pielęgnujemy ją po to, aby przyszłe pokolenia potrafiły rozpoznać zło, zanim stanie się tragedią.
0: Obchody rozpoczęły się od złożenia hołdu ofiarom obozu przed ścianą straceń. Następnie złożono wieńce pod tablicą upamiętniającą więźniów pierwszego transportu. A przed chwilą rozpoczęła się msza święta we franciszkańskim Centrum Świętego Maksymiliana w Harmężach. Wciąż nie wiadomo, czy dojdzie dziś do podpisania porozumienia USA-Iran. Nieoficjalnie wyciekają jednak kolejne szczegóły dokumentu. Według irańskich urzędników Teheran zgodzi się, że nie będzie ani pozyskiwał, ani produkował broni nuklearnej, a zapas wysoko wzbogaconego uranu, który posiada, rozcieńczy na terenie Iranu. Szczegóły tej operacji mają być uzgodnione w ciągu 60 dni. Poza tym natychmiast ma dojść do otwarcia cieśniny Ormus dla wszystkich statków handlowych. W zamian za to Stany Zjednoczone natychmiast zniosą blokadę morską irańskich portów oraz zgodzą się na odmrożenie 25 miliardów dolarów irańskich aktywów. Mają też znieść sankcje naftowe nałożone na Teheran. Amerykański prezydent informował, że wstępne porozumienie będzie podpisane dziś. Irańscy dyplomaci mówią z kolei o najbliższych dniach. Jest nadzieja na lepszą ochronę polskiego sektora stalowego przed napływem taniej stali spoza Unii. Po decyzji o ograniczeniu niemal o połowę importu, Komisja Europejska negocjuje wysokość kontyngentów importowych od 1 lipca. Z ustaleń naszej korespondentki wynika, że mają one być niższe od tych, których oczekiwali dostawcy spoza wspólnoty.
5: Indie i Turcja to główni dostawcy stali do Unii i jak usłyszałam, te kraje są niezadowolone z przyznanych przez Komisję limitów. Negocjacje z Ukrainą jeszcze trwają, ale informacje płynące z Brukseli są ostrożnie optymistyczne. Poprosiłam o komentarz Piotra Sikorskiego, prezesa Polskiej Unii Dystrybutorów i Przetwórców Stali. Samych negocjacji nie chciał komentować, ale podkreślił, że kontyngenty powinny zostać jak najszybciej ujawnione.
6: Zależy nam, aby zarówno dystrybutorzy i przetwórcy, ale także huty mogły spokojnie prowadzić swoją działalność w oparciu o zasady uczciwej konkurencji.
5: Prezes Polskiej Unii Dystrybutorów i Przetwórców Stali zapowiedział też dalszą walkę o większe ograniczenia w imporcie, by cła nałożone zostały także na stal przerobioną, na przykład ramy do altanek, które obecnie nie są obłożone żadnymi cłami ani kontyngentami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Na koniec 9. Krwiobieg Warszawa. To akcja zorganizowana z okazji Światowego Dnia Krwiodawstwa. Bierze w niej udział prawie 700 osób. Przy Centrum Olimpijskim były starty na 100 i 50 km, biegi na 10,5 km, a także sztafety. Są też biegi dla dzieci. Cel akcji to promowanie honorowego krwiodawstwa i zachęcanie do aktywnego stylu życia poprzez bieganie.
7: Rozpoczynamy kolejny etap 9. Krwiobiegu Polskiego Czerwonego Krzyża. Przed nami pierwsza sztafeta. 3, 2, 1. Powodzenia!
8: 50 kilometrów.

0: drzewkowy, tak żeby się nie spocić. Paweł Żuk, prezes Stowarzyszenia Sportowego Polskie Ultra. My wolniutko w grupie będziemy biegli około 5 godzin sobie. No ja jestem honorowym krwiodawcą, mam ponad 72 litry krwi oddane.
1: Chcieliśmy się przysłużyć czemuś dobremu, zrobić wspólnie jakąś aktywność i mieć trochę po prostu zabawy, ale z drugiej strony też chcieliśmy spożytkować tą naszą siłę mięśni na coś pożytecznego.
2: No i dla zdrowia oczywiście, no bo sport to zdrowie.
3: Akcję zorganizował Mazowiecki Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
3: Pochmurno, deszczowo, a miejscami burzowo. Takie jest popołudnie prawie w całym kraju. Przed burzami ostrzega Instytut Meteorologii. Spokojnie ma być tylko na południu. Na termometrach 13-14 stopni na Podlasiu, około 17 w centrum do 19 na południu.
5: Sześć minut po godzinie 13.
4: Polskie Radio 24.
6: Słowem wszystko.
5: A już teraz na antenie Polskiego Radia 24. Czas na sprawy międzynarodowe. Jest z nami Marcin Pośpiech oraz jego goście.
7: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
4: Świat 24.
7: A co przed nami do godziny 14? USA i Pakistan ogłaszają, że dziś dojdzie do podpisania porozumienia pokojowego z Iranem. Według Teheranu pokój jest blisko, ale o zawarciu wstępnego układu dzisiaj nie ma mowy. Iran wskazuje na najbliższe dni jako moment finalizacji rozmów, jak blisko lub jak daleko jesteśmy faktycznego zakończenia wojny w Iranie. Powiemy także o skomplikowanych relacjach Chin i Korei Północnej. W ostatnich dniach Xi Jinping odwiedził Pjongjang. O denuklearyzacji Korei Północnej, o której głośno było jeszcze kilka lat temu, nie ma już mowy. Kluczowe stało się pytanie, kto będzie miał większy wpływ na reżim w Pjongjangu, Moskwa czy Pekin, oraz jaką rolę ma ono odegrać w rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi. Kosmiczny debiut kosmicznej firmy Elona Muska. Wizja m.in. kolonizacji Marsa uwiodła inwestorów. Wycena SpaceX w piątek przebiła 2 biliony dolarów. Tym samym firma Muska weszła do grona 6 największych amerykańskich firm pod względem wyceny, a Elon Musk został pierwszym na świecie bilionerem. Czy to euforia, a może wiara w geniusz Muska jest jak najbardziej na miejscu? Marcin Pośpiech, dzień dobry i zapraszam.
4: Świat 24.
7: Jak wiemy, prezydent Donald Trump świętuje dzisiaj 80. urodziny. Pytanie, czy sprawi sobie, ale także oczywiście światu prezent w postaci zakończenia trwającej od końca lutego wojny w Iranie. Trump, ale także przedstawiciele Pakistanu, którzy pośredniczyli w rozmowach z Iranem, przekonują, że umowa zostanie zawarta dzisiaj. Iran, jak powiedzieliśmy, poddaje w wątpliwość ten termin, chociaż przyznaje, że pokój jest blisko, a z nami pierwszy gość, profesor Jarosław Jarząbek z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry, witam pana bardzo.
8: Dzień dobry.
7: Ktoś policzył, że już 30 razy Donald Trump ogłaszał, że porozumienie z Iranem jest blisko. Pytanie, panie profesorze, czy tym razem faktycznie te szanse na pokój są większe niż w tych wcześniejszych przypadkach? Chociażby z tego powodu, że także Iran stwierdził, że do zawarcia porozumienia może dojść w najbliższym czasie. Chociaż z drugiej strony wczoraj amerykańskie wojsko zestrzeliło grupę irańskich dronów zmierzających w kierunku cieśniny Ormus. Także mamy te negatywne informacje.
8: Tak, to prawda, rzeczywiście cały czas dochodzi do jakichś incydentów, ale ja mam wrażenie, że faktycznie tym razem jesteśmy bliżej niż za tymi poprzednimi razami. Nie wydaje mi się, żeby prezydent Trump sprawił sobie prezent urodzinowy i żeby to porozumienie zostało podpisane już dzisiaj. Natomiast rzeczywiście dochodzą do nas sygnały, co chyba najważniejsze, także z samego Iranu, bo mówił o tym dzisiaj też minister zagranicznych Iranu Abbas Araghchi, że to porozumienie jest blisko, więc wydaje się, że przynajmniej te najważniejsze punkty zostały ustalone. Strony też tego co wiemy, uznały, że takie szczegóły dotyczące no, na przykład właśnie tego uranu wzbogaconego irańskiego będą dyskutowane dopiero po zawarciu tego ramowego porozumienia głównego, co rzeczywiście daje większą szansę na to, że w najbliższych dniach, chyba nie dzisiaj, ale w najbliższych dniach, czyli być może na początku tego tygodnia nadchodzącego, to porozumienie rzeczywiście uda się zawrzeć.
7: Do tego, co ma być treścią tego porozumienia i co wiemy na ten temat, zaraz przejdziemy, ale

Wcześniej jeszcze jeden wątek, panie profesorze. Wczoraj, jak podaje agencja Reutera, w wielu miejscach Iranu miało dojść do demonstracji, w których manifestanci mieli domagać się odrzucenia porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi.

0: która zajmuje takie bardzo twarde, radykalne stanowisko, która po tej wojnie, która się rozpoczęła, ma postawę taką bardzo, bardzo wojowniczą. I to są ci ludzie, którzy politycznie wspierają to takie radykalne skrzydło w irańskich władzach, które skupione jest głównie wokół dowództwa Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. To nie jest jakby procentowo, gdyby spojrzeć na społeczeństwo irańskie, to pewnie nie jest duża grupa, bo szacuje się na jakieś pewnie 15-20% tych takich zwolenników tego twardego kursu i tych najbardziej radykalnych przywódców irańskich. Natomiast rzeczywiście to jest siła, która jest tym takim społecznym zapleczem Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej i oni rzeczywiście będą wychodzić na ulicę, pewnie nawet po tym, jak to porozumienie zostałoby zawarte, oni będą widoczni i będą protestowali.
1: Panie profesorze, to w takim razie przejdźmy do tego, co wiemy na temat tego porozumienia, które ma zostać zawarte niebawem. Wspomniany przez nas minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi powiedział, że zmiany w umowie są jeszcze możliwe, ale wstępne porozumienie pokazuje, że Iran wychodzi z tej wojny wzmocniony. No jeszcze do tej tezy wrócimy, ale może przyjrzyjmy się temu, co jest w tym porozumieniu, to znaczy co my wiemy na ten temat, bo co dokładnie jest, no to tego nikt nie wie, ale Stany Zjednoczone miałyby rozpocząć proces odblokowywania miliardów dolarów zamrożonych irańskich aktywów, chodzi o 25 miliardów dolarów, także znieść sankcje na eksport ropy naftowej z Iranu. W zamian za to Iran miałby otworzyć cieśninę Ormus. No i tutaj pojawiają się rozbieżności, bo Iran ustami rzecznika swojego MSZ-u mówi, że Teheran pobierałby jakieś opłaty za tranzyt cieśniną. Dyplomaci amerykańscy przekonują, że nie ma w ogóle o tym mowy i że to jest jakby warunek dla Waszyngtonu nie do zaakceptowania. Następnie miałoby nastąpić rozminowanie cieśniny Ormus. Jeżeli chodzi o program nuklearny Iranu, to miałby być on przedmiotem dalszych negocjacji, które miałyby potrwać 60 dni. Jak pan ocenia to wstępne porozumienie i czy Iran faktycznie wychodzi z tej wojny wzmocniony, tak jak ocenił i jak mówił to minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi?
0: Jeżeli to porozumienie zostałoby zawarte na takich warunkach, właśnie jak pan redaktor przytoczył i jak na razie media tak nieoficjalnie donoszą, to moim zdaniem byłoby to duże zwycięstwo Iranu. Proszę zauważyć, że jeżeli porównamy sobie to do tego, co wiemy, chociażby z ust ministra spraw zagranicznych Omanu, co Irańczycy proponowali Amerykanom jeszcze w lutym, czyli przed rozpoczęciem wojny, to jakby tamto porozumienie, gdyby wtedy Amerykanie się zdecydowali na porozumienie z Iranem, to Iran uzyskałby o wiele mniej niż uzyskuje teraz. Dla Iranu na pewno bardzo ważne byłoby to, że Stany Zjednoczone zgadzają się odmrozić irańskie środki finansowe, które są zablokowane na różnych kontach. One z reguły w większości są zablokowane na kontach różnych banków i instytucji finansowych, które pośredniczyły przez całe lata w sprzedaży irańskiej ropy. Dla Iranu to byłby duży sukces. Te pieniądze są Iranowi bardzo potrzebne też w tej chwili. Jeżeli chodzi o ten irański program nuklearny i ten uran wzbogacony, no to tak, wtedy mieliśmy, Iran złożył, wiemy to, złożył Amerykanom propozycję, że oni ten uran są w stanie oddać. A natomiast teraz tak naprawdę dają sobie kolejne 60 dni na to, żeby zobaczyć, co się z nim stanie. Tak?
1: Przepraszam, że wchodzę w słowo, ale mamy, jeżeli chodzi o ten program nuklearny Iranu, to mamy tutaj też rozbieżności w tych informacjach płynących na temat tego, co ma być w tym ramowym porozumieniu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, no bo amerykańskie stanowisko jest takie i ono zakłada likwidację zapasów wysoko wzbogaconego uranu. Ten uran miałby zostać wywieziony z Iranu, a później zniszczony pod nadzorem Amerykanów. Z kolei minister spraw zagranicznych Iranu mówi, że preferowane stanowisko Iranu zakłada, że wzbogacony uran powinien zostać rozcieńczony i pozostawiony w kraju. No więc tutaj też to pole kompromisu jest niewielkie.
0: Dokładnie tak. Co więcej, pojawiła się taka informacja, to bodajże CNN ją przekazywał, że według danych wywiadowczych Iran w ostatnich tygodniach jakby dodatkowo zabezpieczył i zaminował te wejścia do kompleksów podziemnych w Isfahanie, gdzie duża część tego uranu jest nadal składowana. I to rodzi przypadek.

0: Przypuszczenia, że Iran nawet po zawarciu tego porozumienia może twierdzić, że owszem, ten uran wzbogacony gdzieś tam jest, ale on jest zawalony w tunelach w jakichś podziemnych laboratoriach, do których Iran nie ma dostępu, bo Amerykanie i Izraelczycy zbombardowali te kompleksy. W związku z tym no, oni nie będą mogli do tego uranu się dostać i albo go ani go przekazać, ani go rozrzedzić i że będą próbowali przedstawić tak, to w ten sposób, że no, ten uran sobie tam gdzieś musi spoczywać, bo nie ma do niego dostępu. To, że nie jest to jasno powiedziane na razie, i że nie wiemy wciąż, jak to zostanie ostatecznie zapisane w tym porozumieniu, to jest moim zdaniem też kolejne zwycięstwo Iranu, że udaje im się doprowadzić do sytuacji, w której mogą niejednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, co z tym uranem się stanie.
1: No właśnie, tak zastanawiałem się, co Stany Zjednoczone zyskały, jeżeli chodzi o tę wojnę. No i dużo pozytywów nie przychodzi mi do głowy z punktu widzenia Waszyngtonu, no bo przed rozpoczęciem tego ataku 28 lutego cieśnina Ormuz była odblokowana i w ogóle nie było mowy o tym, żeby ona była zamknięta. Jednocześnie no, to kluczowe miejsce także dla światowej gospodarki było zablokowane. A teraz, jak się zdaje, tym kluczowym punktem, który był negocjowany przez Amerykanów, było właśnie odblokowanie tej cieśniny.
0: Tak, no to jest trochę... No, trudno tutaj mi jakieś porównanie znaleźć, tak? To chyba tak jak z prezydent Trump trochę walczy tak jak socjalizm z problemami, które sam wytworzył. Prezydent Trump, rozpoczynając tą wojnę, doprowadził do zablokowania cieśniny Ormuz i teraz w zasadzie jego głównym celem jest to, żeby tą cieśninę Ormuz odblokować, czyli doprowadzić do sytuacji, która była przedtem, tak? No, strategicznie oczywiście można mówić o tym, że Iran poniósł ogromne straty, szczególnie takie polityczne, jeżeli chodzi o przywódców, materialne, jeżeli chodzi o infrastrukturę, o wojsko, uzbrojenie, ale tak naprawdę to Amerykanie nic nie osiągnęli politycznie i strategicznie. Natomiast Iran no, wygląda na to, że wychodzi z tego konfliktu wzmocniony, jeżeli chodzi o jego pozycję strategiczną.
1: No i też pytanie, jak wygląda ten szerszy obrazek, jeżeli chodzi o region, jeżeli chodzi o Bliski Wschód. No bo pytanie też, co z wspieranymi przez Iran milicjami w regionie? Co z Hezbollahem? Co z Hamasem? Co z Houthis w Jemenie? No bo z tej ramowej umowy, o której możemy przeczytać, no nie wynika na przykład, że Iran miałby zaprzestać wspierać chociażby Hezbollah w Libanie, a biorąc pod uwagę, w jaki sposób Iran w tych ostatnich dniach negocjował, no to chociażby zakończenie izraelskiego ataku na południowy Liban, także na Bejrut, to był jeden z warunków w ogóle dalszych rozmów.
0: To prawda i to porozumienie jest o tyle, właśnie znowu z tego, co wiemy, tak, o treści tego porozumienia, to jest ono o tyle ciekawe, że ono przyjmuje taką formułę bardzo wąską. To znaczy, z jednej strony, tak jak pan redaktor zauważył, ono nie zawiera żadnego zobowiązania Iranu do tego, że Iran przestanie wspierać te milicje czy tych swoich sojuszników w regionie, ale z drugiej strony nie zawiera też czegoś, co Iran na pewno chciałby w tym porozumieniu osiągnąć, czyli nie zawiera żadnego zobowiązania, że na przykład Izrael przestanie atakować Liban, przestanie atakować libańskich Hezbollah. To byłaby ta szersza formuła. Tak? Tutaj jak na razie widzimy, że to porozumienie chyba ma mieć formę tylko i wyłącznie dwustronnego porozumienia między USA i Iranem i ma zawierać tylko regulacje, które dotyczą no właśnie samego konfliktu pomiędzy tymi dwoma państwami, cieśniny Ormuz, programu nuklearnego, nie wychodzić poza te kwestie dwustronne właśnie gdzieś w kierunku Libanu czy Jemenu, Morza Czerwonego, prawda, Palestyny.
1: Pytanie tylko, czy takie porozumienie jest w stanie się w dłuższym czasie utrzymać i czy ono wytrzyma próbę czasu, może tak, no bo Izrael twierdzi, że nie jest stroną tego amerykańsko-irańskiego porozumienia i nie tylko tak twierdzi, ale też to pokazuje, bo chociażby wczoraj w ciągu 24 godzin Izrael przeprowadził ponad 70 nalotów, ataków na cele w Libanie. To były ataki przede wszystkim wymierzone w Hezbollah, czyli jak rozumiem Izrael nie przyjmuje do wiadomości, że takie porozumienie między Amerykanami a Iranem ma miejsce. Czy też jest na finale negocjacji?
0: Tak, i no, to też pokazuje nam jakby pewną drogę, którą to porozumienie przechodzi, bo proszę to

0: zauważyć, że jeszcze kilkanaście dni temu Iran bardzo wyraźnie stawiał tam warunek dotyczący tego, że w takim porozumieniu musi się znaleźć zobowiązanie Izraela do zaprzestania ataków na Liban. Wiemy, że później miały miejsce rozmowy prezydenta Trumpa z premierem Netanyahu, w których prezydent Trump dosyć był, no, określmy to tak ogólnie, zły na premiera Netanyahu, że ten się nie chce podporządkować i zaprzestać tych ataków na Liban, co wysadza jego zdaniem porozumienie z Iranem. Na razie wygląda na to, że ta kwestia Libanu się nie znajduje w tym porozumieniu, które ma zostać podpisane w najbliższych dniach. Być może odbyło się to na zasadzie takiej, że po prostu prezydent Trump czy Amerykanie coś innego w zamian Irańczykom zaoferowali. Ale tak, to porozumienie będzie tak czy owak, ono będzie bardzo kruche, dlatego że no, na pewno Izrael będzie, z jednej strony Izrael będzie działał w tym kierunku, żeby to porozumienie no, albo nie doszło do skutku, albo żeby je na różne sposoby próbować gdzieś tam osłabiać i wsadzać gdzieś tam kij w szprychy.
1: No właśnie, panie profesorze, to jest tak, że właśnie Iran może pogodzić się z tym, że nie będzie wspierać Hezbollahu w Libanie, bo to też jest organizacja, w którą zainwestował gigantyczne pieniądze. Ale nie chodzi tutaj tylko o pieniądze, ale także o powiązania między Hezbollahem a Iranem. No a z drugiej strony, czy Izrael może sobie pozwolić na to, aby posłuchać prezydenta Stanów Zjednoczonych, no i przestać atakować południowy Liban, co z punktu widzenia Izraela jest no, kwestią bezpieczeństwa Izraela i także mieszkańców północnego Izraela?
0: Co do tej pierwszej kwestii, ja myślę, że może, choć to będzie niewątpliwie dla Iranu bardzo trudne i jeżeli ta kwestia Libanu się nie znajdzie w tym porozumieniu, to będzie to no, takie dosyć mocne osłabienie wiarygodności Iranu wobec tych jego sojuszników. Dlatego, że akurat Hezbollah libański to był jedyny z tych sojuszników, którzy cały czas i do końca trwali przy Iranie, kiedy ten został zaatakowany. Na przykład jemeńscy Huti nie włączyli się w tą wojnę. I przez ostatnie 3 miesiące, kiedy trwają działania wojenne, jemeńscy Huti zupełnie symbolicznie tam wzięli udział w jakichś atakach pojedynczych na Izrael. Natomiast Hezbollah tak i Hezbollah stał się tym lojalnym sojusznikiem, który ten Iran wspiera. Jeżeli Irańczycy by go teraz wystawili do wiatru, to byłoby to no, takie bardzo, bardzo, taka bardzo, bardzo duża skaza na wiarygodności irańskich władz. Co do Izraela, tak, ta kwestia Libanu jest dla Izraela ważna, ale nie oszukujmy się, to nie jest tylko i wyłącznie kwestia bezpieczeństwa Izraela. Moim zdaniem w większym stopniu to jest kwestia izraelskiej polityki wewnętrznej i próby przekonywania do siebie wyborców przed nadchodzącymi w Izraelu wyborami, który z izraelskich polityków bardziej dba i w bardziej wojowniczy sposób dba o ich bezpieczeństwo i o ich interesy.
1: No ale to też źle rokuje temu porozumieniu i temu, czy to porozumienie przetrwa, no bo Benjamin Netanyahu już w ubiegłym tygodniu powiedział, że są takie momenty w historii, kiedy premier Izraela musi postawić się Stanom Zjednoczonym, swojemu największemu przyjacielowi i powiedzieć nie.
0: No więc to nie jest też nic specjalnie zaskakującego. Tak? Wiemy, że w dużej mierze to Izrael tworzył w ostatnich latach politykę bliskowschodnią Stanów Zjednoczonych, że Amerykanie oddali Izraelowi wiele elementów tego swojego strategicznego bezpieczeństwa w rejonie Bliskiego Wschodu. Mam wrażenie, że premier Netanyahu trochę do tego przywykł i w momencie, kiedy nagle okazało się, że Amerykanie, prezydent Trump konkretnie, próbują jednak zrobić coś wbrew Izraelowi, no to doszło do dosyć niewygodnego starcia dla obu stron, ale tak, ja mam wrażenie też, że premier Netanyahu ma w tym takim dyplomatycznym, powiedzmy, starciu z prezydentem Trumpem większej kart w ręku i Izrael będzie robił swoje, niezależnie od tego, czy to się będzie Amerykanom podobało, czy też nie.
1: A uważa pan, że Benjamin Netanyahu będzie w stanie, w cudzysłowie, sprzedać tę wojnę z Iranem, gdyby ona w tym momencie się zakończyła, przynajmniej na jakiś dłuższy okres, jako swój sukces? No bo ten podstawowy cel, czyli obalenie reżimu w Teheranie, tego celu nie udało się osiągnąć.
0: To prawda, tak. Z punktu widzenia celów, które i premier Netanyahu, i prezydent Trump ogłaszali, kiedy ta wojna się rozpoczynała, to w zasadzie niewiele się

0: udało osiągnąć. No pytanie, czy Izrael jest dzisiaj po tych 3 miesiącach wojny państwem bezpieczniejszym czy mniej bezpiecznym. Moim zdaniem tak obiektywnie to bezpieczeństwo Izraela się nie poprawiło w wyniku tej wojny. Natomiast premier Netanyahu to jest doskonały polityk, bardzo, bardzo sprytny i bardzo doświadczony. Myślę, że przynajmniej na potrzeby wewnętrzne tej polityki izraelskiej, tak, on będzie w stanie to sprzedać i przedstawić jako sukces Izraela. Będzie się chwalił tym, że zostało zlikwidowane to najbardziej radykalne przywództwo irańskie. Nie będzie wspominał o tym, że zostało ono zastąpione równie radykalnym przywództwem. Będzie mówił o tym, ile to jakichś fabryk dronów czy rakiet balistycznych Iranu udało się zniszczyć i tak dalej. I tak, czy to się uda sprzedać na świecie? Wątpię. Nawet w Stanach Zjednoczonych będzie to bardzo trudne, ale na wewnętrzne potrzeby izraelskiej polityki myślę, że tak.
1: Panie profesorze, to jeszcze na koniec dopytam, a jak ta wojna i to ewentualne porozumienie, o którym rozmawiamy, zmienia światową pozycję Stanów Zjednoczonych tak, że w spojrzeniu czy w perspektywie rywali Stanów Zjednoczonych, czyli Chin, Rosji, takich państw jak Indie chociażby?
0: To jest niewątpliwie duże osłabienie pozycji amerykańskiej. To ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Stany Zjednoczone politycznie, międzynarodowo wychodzą z tego konfliktu. Wychodzą, jeszcze nie wiemy, czy wyjdą, czy kiedy to się stanie, ale powiedzmy, że wychodzą z tego konfliktu osłabione. Okazało się, że Amerykanie nie byli w stanie tego Iranu zmusić do ustępstw, nie byli w stanie tego Iranu sobie podporządkować, nie byli w stanie tej wojny też tak po prostu czysto militarnie z Iranem wygrać, pomimo zaangażowania ogromnych sił. I mam wrażenie, że to zmieni politykę międzynarodową na całe lata, jeżeli nie dekady. To pokazało po prostu, że Amerykanie, Stany Zjednoczone Ameryki nie są takim mocarstwem, jak im samym by się to wydawało i jak pewnie sądziło wciąż jeszcze do niedawna wielu światowych przywódców.
1: Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę i za ten komentarz. Profesor Jarosław Jarząbek z Uniwersytetu Wrocławskiego był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Świat 24.
1: A teraz w programie porozmawiamy o skomplikowanych relacjach chińsko-północno-koreańskich. Xi Jinping w ostatnich dniach odwiedził Pjongjang. Z Kim Jong-unem rozmawiał m.in. o współpracy gospodarczej. Tematem rozmów nie była jednak denuklearyzacja, o której głośno było jeszcze kilka lat temu. Tuż przed wizytą przywódcy Chin północno-koreańska telewizja opublikowała zdjęcia Kim Jong-una podziwiającego militarne zdolności reżimu, a konkretnie północno-koreańskie rakiety balistyczne zdolne przenosić pociski nuklearne. To jasny sygnał wysłany do Pekinu. Tak mówi analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych dr Oskar Pietrewicz.
3: Myślę, że ta decyzja władz północno-koreańskich, żeby pokazać światu, wysłać jednoznaczny komunikat, że Korea Północna rozwija dalej potencjał jądrowy, było też formą wywarcia presji na Chiny, że nie ma co zaczynać rozmowy o denuklearyzacji, nie ma co do tego wracać. To jest historia. O ile jeszcze 7 lat temu właśnie, kiedy była wizyta Xi Jinpinga, a zwłaszcza kiedy były jeszcze rozmowy Kim Jong-una z Donaldem Trumpem, one dotyczyły denuklearyzacji. Pamiętajmy o tym, że jeszcze w 2018 roku w Singapurze podczas szczytu prezydenta Stanów Zjednoczonych z przywódcą Korei Północnej, Korea Północna podpisała się pod ogólnikowym, ale jednak dokumentem wskazującym na potrzebę denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. Ostatnie lata to jest zupełne odejście od tego i wydaje mi się, że bardzo zależało Korei Północnej, aby tak naprawdę postawić przed faktami dokonanymi i Chińczyków, i Amerykanów, i tak naprawdę cały świat. Korea Północna nie zdenuklearyzuje się i Chiny nie mają, i nawet Chiny nie mają możliwości wywarcia presji na Koreę Północną, żeby zmieniła zdanie w tej sprawie.
1: A to jest priorytet w chińskiej polityce, czy też jeden z priorytetów, oczywiście denuklearyzacja Korei Północnej? Dlaczego Chińczykom na tym tak zależy?
3: No, to przez lata był priorytet. Wydaje mi się, że ostatnie lata pokazują, że Chińczycy zaczynają się niechętnie, ale jednak godzić z tym, że po prostu nie mogą do tego doprowadzić. To było jedno z istotnych rzeczy, ponieważ to było bardzo problematyczne dla Chin, że mają kolejnego atomowego sąsiada. Broń jądrowa w rękach Korei Północnej to instrument bardzo uzależniający, uniezależniający politycznie Koreę Północną od Chin. Element też wywierania presji, nie tylko na

0: Stany Zjednoczone, Koreę Południową, ale też właśnie na Chiny. Więc to narzędzie będące formą jakiejś takiej autonomii północno-koreańskiej nie było pożądane nigdy przez Chiny. Chiny dodatkowo obawiały się, że jeśli Korea Północna będzie państwem atomowym, to może to uruchomić nuklearne domino w regionie, że inne państwa w regionie będą reagować tym samym. Więc to jest, powiedziałbym, stały, to był przez lata i bardzo istotny postulat dyplomacji chińskiej, ale mam wrażenie, że te kilkanaście lat rządów Kim Jong-una i udoskonalanie tego potencjału jądrowego, rzeczywistego, istniejącego, doprowadziło do tego, że Xi Jinping podczas tej wizyty w ogóle o tym nie wspominał i ba, nie wspomina o tym też już od paru lat Xi Jinping we wspólnych komunikatach, jakie przedstawia z Władimirem Putinem. Więc Korea Północna doprowadziła do tego, że Chiny muszą pogodzić się z tym, że Korea Północna jest i będzie państwem atomowym.
1: Jak opisałby pan te relacje łączące Pekin z Pjongjangiem? Do jakiego stopnia Chiny są w stanie wpłynąć na Kim Jong-una, kontrolować go, a na ile jest on niezależnym graczem i ma tę autonomię wynikającą z tego, o czym pan powiedział, czyli chociażby z posiadania broni jądrowej?
0: Przez lata była to relacja, przez kilkadziesiąt lat tak naprawdę, jeszcze w czasach zimnej wojny, była to relacja patron-klient. Zdecydowana dysproporcja potencjałów, ale to, co robi Korea Północna w ostatnich 30 latach, to jest próba budowania właśnie jakiejś formy autonomii, że mają świadomość tego, że są przede wszystkim zależni gospodarczo od Chin, ale nie chcą być zależni politycznie. Chiny przez lata próbowały właśnie przez wpływy gospodarcze tworzyć wrażenie pewnej kontroli politycznej nad Koreą Północną. To się nie udało i mam wrażenie, że ta wizyta, jej przebieg, te ogólnikowe, ale inne komunikaty, z których możemy wyczytać, pokazują, że to jest coraz bardziej relacja, jakby to nie brzmiało, partnerska. To znaczy taka, w której Chiny są silniejszym graczem, ale mimo wpływów nie mają kontroli. I właśnie to jest coś, na czym od początku rządów Kim Jong-una, od 2012 roku, bardzo jemu zależało. Być jak najbardziej niezależnym i poza bronią jądrową, bardzo silną kartą w rękach Kim Jong-una jest to już z Rosją. Bo to jest też wysyłanie w ostatnich latach komunikatu do Pekinu. Nie jestem zdany tylko na waszą łaskę. Mam też innego sojusznika traktatowego, Władimira Putina. On nie zastąpi, Rosja nie zastąpi gospodarczo Chin, ale mam wrażenie, że jest takie poczucie w Korei Północnej, że mogą grać na różnych fortepianach. A to, na czym bardzo zależy Chinom, to żeby, skoro Korei Północnej nie da się zmienić, to utrzymać narzędzia wpływu, bo Korea Północna to jest państwo skonfrontowane ze Stanami Zjednoczonymi, z ich sojusznikami w regionie, więc warto mieć Koreę Północną, nawet jeśli bardzo niepokorną, ale jednak po swojej stronie.
1: Powiedział pan o Rosji, powiedział pan o Moskwie. Jak Pekin patrzy na to zbliżenie Północnej Korei właśnie z Rosją? Z niepokojem?
0: Myślę, że jakaś forma obaw i niepokoju była w ostatnich latach, bo odnoszę wrażenie, że właśnie Pekin nie miał nad tym pełnej kontroli, że to było coś, na czym bardzo zależało i Rosji z powodów czysto wojskowych, potrzeba amunicji, żołnierzy, sprzętu wojskowego. To Korea Północna była w stanie zapewnić i oczekiwała bardzo dużo w zamian. Nie tylko pomocy gospodarczej, energetycznej, ale też wsparcia politycznego i technologii wojskowych. Więc tutaj te ostatnie lata pokazały, że to jest relacja, w której i Rosja, i Korea Północna odnoszą spore korzyści i to jest właśnie tam, wydaje mi się, podstawowa różnica między podejściem Chin a Rosji do Korei Północnej. W interesie Rosji jest tak naprawdę destabilizowanie Półwyspu Koreańskiego, żeby odciągać uwagę Stanów Zjednoczonych od Europy, żeby Stany Zjednoczone skupiały się na różnych punktach zapalnych w Azji, a nie skupiały się na Ukrainie, na Europie. Z kolei Chiny wolałyby, żeby to ich miękkie podbrzusze, jakim jest Korea Północna, było stosunkowo stabilne. Więc wydaje mi się, że było takie poczucie niepokoju, że Rosja, która przez dobrych 25 lat akceptowała to, że jest druga, a nawet trzeciorzędnym graczem na Półwyspie Koreańskim i akceptowała to, że to Chiny rozdają karty, że to w cudzysłowie jest chińska strefa wpływów, te ostatnie lata pokazały, że Rosjanie potrafią bardzo odważnie wejść, ale to, co mam wrażenie teraz robi Kim Jong-un, to jest właśnie też taka, powiedziałbym, powtórka z rozrywki z to, co robił jego dziadek, który w trakcie zimnej wojny zawierał analogiczne traktaty z Chińską Republiką Ludową i ze Związkiem Radzieckim, żeby wyciągać od jednych i od drugich jak najwięcej, nigdy nie być totalnie zależnym od jednej strony i grać na tych

0: sprzecznościach między nawet państwami, które w wielu sprawach mówią jednym głosem, ale nigdy nie jest tak, że zgadzają się we wszystkim.
1: Ostatnio rzeczniczka północno-koreańskiego reżimu, a zarazem siostra Kim Jong-una, ogłosiła, że status Korei jako nuklearnego mocarstwa jest rzeczą absolutną i niepodważalną. Jaką rolę w światowym porządku widzi dla siebie właśnie Korea Północna? Trochę pan o tym powiedział, ale też czy ma ona cokolwiek do zaoferowania swoim obywatelom poza właśnie tym statusem nuklearnego mocarstwa, którym tak w takim praktycznym wymiarze ciężko się najeść?
0: No właśnie, no to jest ten podstawowy problem, że Korea Północna, zwłaszcza ostatnich 30 kilku lat, postawiła niemal wszystko na ten aspekt. Rozwój potencjału nuklearnego, który ma zagwarantować przetrwanie reżimu, polityczne przetrwanie reżimu. I równolegle w ostatnich latach po pandemii, po też niepowodzeniach dialogu ze Stanami Zjednoczonymi w 2019 roku doszło do tak naprawdę zacieśniania też kontroli społecznej, ograniczania tych swobód, które bardzo fragmentarycznie, ale jednak pojawiały się w pierwszych latach rządów Kim Jong-una. Więc trudno tutaj powiedzieć, czy północno-koreański reżim ma w ogóle jakiekolwiek ciągoty do reformy. To nawet unika tych słów, bo reforma takiego państwa, jak oni oficjalnie mówią, socjalistycznego, to Kim Jong-un wiele razy mówił, że no, były państwa, które starały się reformować socjalizm i przestały istnieć. I więc tutaj on nie jest skłonny do tego, żeby iść drogą na przykład Związku Radzieckiego lat 80. Ale Korea Północna widzi siebie jako istotne państwo. Tak siebie starają prezentować, grać ponad stan, w wyższej lidze niż faktycznie są, jako państwo, które na swój sposób ogranicza właśnie ten niesprawiedliwy ład światowy z dominującą rolą Stanów Zjednoczonych. I jako państwo, które promuje tak przez nich rozumianą suwerenność i dbałość o własne bezpieczeństwo, zagwarantowanie tego bezpieczeństwa bronią jądrową. No i skoro czujemy się bezpieczni, to możemy zajmować się też sprawami innymi, przede wszystkim rozwojem gospodarczym. Takie są ambicje. I tutaj trudno mówić o otwarciu na świat w całości, chociażby z racji na sankcje, ale tych sankcji nie respektują Rosjanie i Chińczycy. I z punktu widzenia Korei Północnej taka furtka, jaką dają przede wszystkim Chiny, to jest szansa na jakiś impuls gospodarczy. Na swoich warunkach, bezpiecznie, bez napływu niebezpiecznych informacji z zewnątrz. I taką chyba, przynajmniej na tę chwilę, widzi dla siebie przyszłość Korea Północna.
1: Mówił analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych dr Oskar Pietrewicz.
2: Świat 24.
1: Teraz u nas pytanie o wielkie pieniądze i wielkie marzenia, także o podboju kosmosu. Z nami analityk rynków finansowych, baczny obserwator światowej gospodarki Piotr Kuczyński z domu inwestycyjnego Xelion. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry państwu.
1: Za nami giełdowy debiut wszechczasów. Od piątku właściwie każdy może kupić fragment kosmicznego imperium Elona Muska. Wycena SpaceX przekroczyła po piątkowym debiucie 2 biliony dolarów. Tym samym SpaceX weszła do grona 6 pod względem wyceny największych firm w Stanach Zjednoczonych. Panie Piotrze, czy za tą wyceną stoją fundamenty i twarde liczby, czy też kupujący SpaceX kupili marzenia, chociażby o kolonizacji Marsa, chociaż nie tylko. No i nadzieję, że Elon Musk te wszystkie marzenia spełni.
3: Krótka odpowiedź brzmiałaby nie. Za tą wyceną nie stoją realia. Gdyby stały realia, to nawet te 135 dolarów, które były na wejściu, prawda, IPO, czyli oferta pierwotna, nawet to według bardzo wielu analityków byłoby dwa razy za dużo, dlatego ta spółka ponosi straty przecież w tej chwili. Tak naprawdę w tej spółce nie ten sektor kosmiczny coś daje zyski, on właśnie przynosi duże straty, a sektor Starlinków, czyli to, co mamy internet z nieba, prawda? Dzięki czemu mamy internet z nieba, to przynosi zyski rzeczywiście, a reszta przynosi straty. W związku z tym, tak jak pan, panie redaktorze, powiedział, ludzie kupowali, bardzo mi się podoba to określenie, kupowali marzenia, no bo marzeniem niewątpliwie, którego, jeżeli nawet Musk ma rację, w co wątpię, żeby kolonizować Marsa, nie wiem po co, no to ja na pewno nie zobaczę. Myślę, odważnie powiem, że pan też. Życzę panu 100 lat życia, ale myślę, że pan też tego nie zobaczy.
1: Bardzo panu dziękuję. Tak?
3: Tak właśnie, ale życzę panu, może się uda, ale i również te centra danych,

0: krążące wokół Ziemi, to też jest fantasmagoria zupełna. Musk niestety ma to do siebie, mówię niestety, chociaż ja nie należę do sekty Ilona Muska, bo to jest taka sekta, tak jak Apple, prawda? Są ludzie, którzy kochają Apple i nigdy w życiu niczego poza Apple, tak samo są ludzie, którzy kochają Ilona Muska i jego różnego rodzaju produkty, na przykład Tesla, prawda? I to ta sekta rzeczywiście w dalszym ciągu wierzy, że to będzie miało przyniesie szalone zyski. Ja osobiście w to bardzo wątpię, niezwykle wątpię. Ja do tej sekty zdecydowanie, tak jak powiedziałem, nie należę. Patrzę na to trzeźwo. Zresztą proszę zauważyć, że ten debiut na Wall Street, to było bardzo sprytnie zrobione. Przede wszystkim doskonale dobrany, wie pan, moment wejścia, bo tak, rządzi Donald Trump, który jeszcze niedawno był super przyjacielem Ilona Muska, potem się popstykali, a teraz zdaje się, że znowu się kochają. W związku z tym taka sytuacja, 250 lat Stanów Zjednoczonych, w przyszłości dopiero IPO, czyli oferty pierwotne Anthropica i OpenAI, no to są naprawdę firmy, które mają zyski, które wyssały wykupę kapitału z rynku. Bardzo dobrze to było dobrane. Potem niespotykana metoda samej oferty pierwotnej, bo zawsze jest tak, że są widełki, prawda, od do. No i w zależności od popytu ustawia się cenę, po której się te akcje w ofercie pierwotnej sprzedaje. Tutaj Musk powiedział $135 i już. A $135 to jest tak, że on wycenił swoją spółkę na 1,77 biliona dolarów. On sobie wycenił, a nie rynek sobie wycenił. Trzeba to pamiętać, trzeba w głowie wbić mocno. To jest wymysł pana Ilona Muska i nic więcej. Poza tym sprzedał tylko 4,3% akcji spółki. 4,3%, czyli ten wolny obieg akcji jest stosunkowo niewielki, prawda? To też powodowało, że więcej firm, chociaż wiele funduszy mówiło, że nie będzie tego kupowało, ale ci, którzy już kupowali, już spowodowali prawie czterokrotne przekroczenie popytu na akcje, te, które były warte $75 miliardów. Oprócz tego tam była 30% pula w tej całej puli, która była sprzedawana dla inwestorów detalicznych, czyli dla tej, o której mówiłem, sekty Ilona Muska, którzy kochają Muska i koniecznie chcą mieć ten udział w tym czymś. I proszę zauważyć, jak ciekawie się odbył handel na giełdzie, już jak to te akcje weszły na giełdę, tam mniej więcej w 1/3 sesji Nasdaqa, bo to zazwyczaj jest pewnym opóźnieniem. Jest im większa spółka, tym większe opóźnienie może powodować sam start. One wystartowały z ceną 11% wyższą, czyli $150, około 150. Wzrosły aż o 31%, ale skończyły tylko w tym przypadku na plus 19%, czyli po 160. Czyli widać było, że był ten olbrzymi entuzjazm na początku, który wydmuchał te ceny gdzieś tam nie wiadomo gdzie. 31% to było, no, $175 pewnie, tak? Bo 30% od 135 to około $40. No więc pewno $175, a skończyło się na $160, czyli widać było, że ten popyt zaczyna słabnąć. Co będzie dalej? Pierwsze notowania niewiele mówią. Znacie państwo i z polskiej giełdy notowania wiele znanych spółek, gdzie zaczynały super na wysokim C, a potem to zjeżdżało. Ja nie mówię, że tutaj tak będzie, chociaż tak powinno być, ale wiecie państwo, giełda i to, co powinno być, to są dwie różne rzeczy czasem.
1: Mam nieśmiałe podejrzenie, że nie należy pan do drobnego akcjonara tu SpaceX, ale też spojrzałem na te dane, o których też pan mówi. No i faktycznie 2025 rok to jest strata, jeżeli chodzi o SpaceX,
0: tak
1: poniżej $5 miliardów. No ale z drugiej strony, może trochę na pocieszenie, przychody rosną. 2024 rok to było $14 miliardów, 2025 $18,5 miliarda dolarów. W tym roku to ma być od 22.

0: do 24 miliardów dolarów, takie są szacunki, ale obecna wycena to ponad 2 biliony dolarów, czyli 2000 miliardów dolarów.
1: 2,2 biliona dolarów, ciągle przypominam, to jest wycena bazująca na 1,25 akcji tej spółki, 4,3% tylko. Więc, ale a propos tych przychodów, co to się ludzie cieszą, no nie wiem, czy pan by się cieszył, gdyby pan miał wpływ do kasy 5 milionów złotych i stratę na tym 5 tysięcy. No niespecjalnie by się chyba pan cieszył. I to jest ten, to jest to, co widzimy w tej chwili w SpaceXie. No, przychody rosną i strata również. No nie jest znakomita sytuacja.
0: Panie Piotrze, ważne myślę pytanie z punktu widzenia szerszego rynku, ale także po prostu gospodarki, bo szacuje się, że SpaceX zostanie włączony do indeksu Nasdaq 100 w mniej niż miesiąc i tutaj też to jest ta przyspieszona ścieżka, bo zwykle zdaje się, że to trwa około roku, a to oznacza, że akcje SpaceX zaczną być kupowane przez fundusze, także fundusze chociażby emerytalne, co oznacza z kolei, że emerytury wielu Amerykanów będą w pewnym stopniu zależne od wyników SpaceX, od wyceny SpaceX na amerykańskiej giełdzie. No i jak już to pan zarysował, jednak firmy będącej dość ryzykownym biznesem. Czy to może być zagrożenie dla gospodarki, dla rynku, dla amerykańskich emerytur?
1: Nie, zdecydowanie nie. Nie, ja w tej chwili nie wezmę, nie powiem panu z głowy, jaka jest wartość funduszy emerytalnych w Stanach Zjednoczonych, ale gwarantuję panu, że ten kawałeczek za 75 miliardów pomnożone nawet z tą wyceną powiedzmy na 20%, czyli 90 miliardów dolarów w tym przypadku, no bo tak to wychodzi. No to jest naprawdę nic dla tych funduszy. No, może to brzmi dla nas dziwnie, dla nas Polaków, ale 90 miliardów dolarów dla funduszy amerykańskich to nie jest wiele. I nawet gdyby ta spółka zbankrutowała, to a cała reszta by się miała znakomicie w tym założeniu, to amerykańskie emerytury nie ucierpią na tym specjalnie. Myślę, że w ogóle nie ucierpią.
0: No, chyba żeby SpaceX zbankrutowało i pociągnęło za sobą inne firmy technologiczne lub przynajmniej obciążyłyby ich wyceny. Tak.
1: To wtedy byłaby piękna katastrofa, oczywiście.
0: Panie Piotrze, a może zwracając trochę honor Muskowi, bo on w swoim wystąpieniu w dniu debiutu na giełdzie, na spotkaniu z pracownikami SpaceX w Teksasie, przyznawał, że kiedy zakładał SpaceX, to sam oceniał, że w przypadku akurat tej jego firmy, bo przecież on tworzył wiele firm, prawdopodobieństwo sukcesu jest niskie. Zresztą jego znajomi mieli usilnie przekonywać Muska, by nie wchodził w biznes kosmiczny, chociażby z powodu tego, że był on wtedy, 20 lat temu, mocno kontrolowany przez państwo. Elon Musk trochę ten rynek zrewolucjonizował. No i w ciągu ostatnich 3 lat SpaceX odpowiadał za 80% całkowitej masy ładunków wyniesionych na orbitę. Może jednak no geniusz Elona Muska uratuje te wyceny?
1: Mówię pan, uratuje przychody. No ciągle mówimy przychody, na razie nie zyski. Poza tym myśli pan, że na przykład Chińczycy tak sobie odpuszczą i nie zrobią mu konkurencji? Ja naprawdę podziwiam cały świat, oprócz Chin oczywiście, który udaje, że Chin nie ma. No mówi się, potężni, no druga gospodarka światowa. I cichosza na temat tego, co oni tam robią, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, o przemysł kosmiczny i tak dalej, i tak dalej. Zobaczy pan zobaczy, ja już pewnie nie, za 20 lat okazuje się, że Chiny wykoszą Muska z wielu przedsięwzięć kosmicznych. Będzie konkurencja po prostu, no i tyle. I trzeba się z tym liczyć i myślę, że liczenie tylko na Elona Muska jest przesadą. Wie pan, anegdotycznie państwu powiem, ja widziałem taką filmik, i to nie jest sztuczny filmik, na temat testu Cybertrucka. To jest też wytwór spółek Elona Muska. Miał być super cudowny i taki, że szyby nie pękają, jak się uderzy. No i właśnie przy teście inżynier walnął w tę szybę, chyba się rozbiła, Musk na to mówi, nie, chyba za mocno uderzyłaś spróbuj z drugiej strony, uderzył z drugiej strony, szyba też posypała. No tak wyglądają niektóre, nie wszystkie, Starlinki to znakomity pomysł, niektóre pomysły Ilona Maska. Radziłbym uważać w tej sprawie angażowania się w jego biznes.
0: Panie Piotrze, to jeszcze słowo może o tych wielkich debiutach giełdowych, które przed nami, no bo SpaceX za nami, ale między innymi OpenAI czy Anthropic ma wejść na giełdę jesienią tego roku. Czy to oznacza, bo takie interpretacje się pojawiają, że

0: na Wall Street euforia?
1: To znaczy tylko tyle, że te spółki chcą zdążyć jeszcze przed szczytem euforii, o tak można powiedzieć. Czy zdążą, czy nie, nie mnie wróżyć. Niewątpliwie ta euforia istniała jeszcze 2-3 tygodnie temu, potem doszło do jakiejś korekty. Myślę, że to jeszcze jest tylko korekta. Jest szansa na to, że te spółki jeszcze zdążą. Czy to będzie szczyt? Wie pan, sztuczna inteligencja i to, co się z nią wiąże, zostanie do końca życia i pana, i mojego, i naszych wnuków. Ona do końca życia ludzkości zostanie. To nie ulega żadnej wątpliwości, będzie się ciągle rozwijała. Czy akurat w tym kierunku, którym są centra danych, duże modele językowe i tak dalej, dużo ludzi, wielu ludzi, którzy się tym zajmuje zawodowo, no ja raczej amatorsko, chociaż wykształcenia jestem elektronikiem, więc coś tam też na ten temat wiem, jednak jeszcze, no to oni mówią, że ten kierunek jest błędny i że nie doprowadzi to do oczekiwanych zysków. Czy to jest prawda, czy nie? Nie wiem. Ale sztuczna inteligencja będzie się ciągle rozwijała w bardzo różnych kierunkach i ta, jeżeli mówimy o hoście ze sztuczną inteligencją, to ona by nie trwała wiecznie. Tylko tyle, że nie wiadomo, czy z tymi spółkami, które w tej chwili tworzą tą tak zwaną cudowną Magnificent 7, czyli wspaniałą siódemkę firm amerykańskich.
0: Panie Piotrze, to jeszcze szersze spojrzenie na gospodarkę. Donald Trump, o czym opowiadaliśmy w pierwszej części naszej audycji, zapowiada, że dzisiaj zostanie zawarte ramowe porozumienie pokojowe z Iranem. No tutaj, jak wiemy, jest wielki znak zapytania, ale ten najważniejszy punkt tego ramowego, to podkreślamy, porozumienia dla gospodarki, to oczywiście otwarcie cieśniny Ormus. Gdyby do tego doszło, to na ile jest to kluczowe właśnie dla światowej gospodarki? Czy to zamyka temat podwyższonej inflacji, wyższych stóp procentowych, które, jak widzieliśmy w ostatnich dniach, już rosną, przynajmniej tutaj w strefie euro?
1: Dwie dość, powiedziałbym, znowu anegdotyczne sprawy, mianowicie telewizja CNN, znana chyba wszystkim, nie każdy ogląda, ale pewno każdy zna nazwę, mówiła tydzień temu, że Donald Trump już 37 razy zapowiadał, że za 2-3 dni zostanie podpisane porozumienie.
0: No ale dzisiaj jego urodziny, to może prezent będzie.
1: Właśnie, to chciałem do tego dojść. Nasi eksperci mówili, że nie, nieprawda. Mówili 43 razy, więc powiedzmy około 40 razy już tak mówił. Teraz jest to najbardziej prawdopodobne rzeczywiście, bo strona irańska też mówi, że to jest najbliżej z dotychczasowych prób, najbliżej tego, żeby to zostało podpisane. Czy zostanie podpisane? Dla mnie mimo wszystko jest znak zapytania, mimo tych jego dzisiejszych imienin, tego, że mundial się zaczął, on bardzo chciał, nie chce mieć w ciągu tego miesiąca wojny na karku. Wie pan, to jest, jeżeli zostanie podpisane, trzeba pamiętać, że to jest tak zwane, to jest porozumienie bardzo wstępne, prawda? I to bardzo wstępne porozumienie może być w dowolnej chwili przerwane i ono będzie, zdaje się, około 60 dni obowiązywało. Ono udrożni cieśninę Ormus, obniży ceny ropy, ale nie zdejmie nam problemu, według mnie. Według mnie, to, wie pan, bo to jest, dokładnie trzeba sobie sprawdzić, co się nazywa Memorandum of Understanding, MOU, tak oni sobie to po angielsku wymawiają. I to memorandum właśnie jest bardzo wstępną umową, która jeszcze musi być później wypełniona mięsem, czyli prawdziwą umową, prawdziwym porozumieniem. Więc inaczej mówiąc, cieszymy się, ale ja nie bardzo wierzę, żeby sprawa cieśniny Ormus, Iranu, Izraela przede wszystkim, który jest bardzo niezadowolony z tego porozumienia, trzeba brać to pod uwagę, żeby to, jeżeli nawet ten pokój w tej chwili zapanuje, to myślę, że po listopadzie, czyli po wyborach w Stanach Zjednoczonych, wrócimy do tematu.
0: Panie Piotrze, bardzo dziękuję za tę rozmowę i za ten komentarz. Piotr Kuczyński z domu inwestycyjnego Xelion. Bardzo dziękuję raz jeszcze za tę rozmowę.
1: Bardzo.
0: Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia.
2: Świat 24. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł.

0: złotych. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
5: Mietek Szcześniak powraca z albumem Brothers. To międzynarodowy projekt nagrany z Wendy Waldman, H.B. Burnhamem oraz chórem gospel. Klasyczne brzmienia amerykańskiej muzyki, poruszające przesłanie i wyjątkowy głos jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Album Brothers dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
6: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
7: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
8: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Po reklamie. Autopromocja.
10: Maradona czy Messi? Bilardo czy Menotti?
11: Tych nazwisk w argentyńskim futbolu jest całe mnóstwo i Albiceleste przez lata budowali historię Mistrzostw Świata.
10: Ale rozmowa o Argentynie to jest rozmowa o pięknym futbolu, ale też o micie, o ciężarze historii, oczekiwań, presji, o tym, że trzeba radzić sobie w życiu, czasem sięgając po sztuczki nie do końca fair.
11: W najbliższym odcinku audycji Sport wyjaśnia świat zajmiemy się Argentyną wraz z naszymi gośćmi Dariuszem Rosiakiem i Pawłem Czado.
10: Zapraszamy dziś o 25.
11: Filip Jastrzębski
10: i Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
9: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jakie tematy powinien poruszyć Karol Nawrocki w czasie rozmowy z Donaldem Trumpem? W informacjach komentarz szefa polskiego MSZ-u. Wiadomo, że ma być, ale nie wiadomo kiedy. Powiemy o najnowszych doniesieniach w sprawie porozumienia USA-Iran. Osiągnięcia badawcze i naukowe uczelni wyższych. Rusza 4. Kongres Nauka dla Społeczeństwa. Minęła 14. Łukasz Pastor, zapraszam. Tematem rozmów prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Donaldem Trumpem powinno być wzmocnienie obecności wojsk amerykańskich na wschodniej flance NATO oraz unieważnienie wizy dziennikarskiej Zbigniewa Ziobry. Mówił o tym szef polskiego MSZ-u. Przypomnijmy, Karol Nawrocki przebywa w USA. Polski prezydent dostał zaproszenie na 80. urodziny Donalda Trumpa. Przy tej okazji ma dojść do spotkania polityków. Ma ono mieć charakter nieformalny. Między sojusznikami i krajami, które mają tak świetne relacje jak Polska i Stany Zjednoczone, nie powinno być wyłudzania wizy dziennikarskiej.

0: dziennikarskiej, powiedział Radosław Sikorski. Przypomnijmy, Zbigniew Ziobro przebywa w USA po tym, jak opuścił Węgry. Wcześniej rząd Viktora Orbana udzielił mu azylu politycznego. Śledczy chcą postawić politykowi PiSu 26 zarzutów. Dotyczą one śledztwa w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Wciąż nie wiadomo, czy dojdzie dziś do podpisania memorandum o porozumieniu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Nieoficjalnie wyciekają jednak kolejne szczegóły dokumentu. O szczegółach Milena Rashid-Szehab.
1: Według irańskich urzędników wysokiego szczebla, na których powołuje się Reuters, Teheran zgodzi się, że nie będzie ani pozyskiwał, ani produkował broni nuklearnej, a zapas wysoko wzbogaconego uranu, który posiada, rozcieńczy w Iranie. Szczegóły tej operacji mają być uzgodnione w ciągu 60 dni. Poza tym natychmiast otworzy cieśninę Ormuz dla wszystkich statków handlowych. W zamian za to Stany Zjednoczone natychmiast zniosą blokadę morską irańskich portów oraz zgodzą się na odmrożenie irańskich aktywów w wysokości 25 miliardów dolarów oraz na zniesienie sankcji naftowych na Iran na pewien czas, dzięki czemu kraj będzie mógł czerpać dochody ze sprzedaży ropy. Źródło Reutersa nie wspomina o Libanie. Dotąd Iran stanowczo podkreślał, że zaprzestanie walk na tamtym froncie jest niezbędnym warunkiem porozumienia. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
0: Wcześniej amerykański prezydent oraz premier Pakistanu, który jest głównym mediatorem w negocjacjach, informowali, że wstępne porozumienie kończące wojnę na Bliskim Wschodzie będzie podpisane w niedzielę. Iran zaprzeczył jednak, że miałoby nastąpić to tak szybko. Przedstawiciele władz państwowych i grupa 13 byłych więźniów bierze udział w uroczystościach 86. rocznicy pierwszego transportu więźniów do obozu KL Auschwitz. Rozpoczęło je odśpiewanie hymnu, złożenie wieńców i zapalenie zniczy przed ścianą pamięci przy bloku 11. Nasza obecność to wyraz pamięci o pierwszych więźniach i ofiarach obozu, mówi Bogdan Bartnikowski, były więzień Auschwitz-Birkenau.
2: Zachować pamięć o tych, którzy już 14 czerwca 1940 roku zostali więźniami. Sami Polacy. Trzeba pamiętać o tym, bo Auschwitz-Birkenau to był obóz zagłady, ale on zaczynał się tu, jako obóz dla Polaków, dla polskiej inteligencji, dla polskich działaczy społecznych, księży i no, bardzo często młodych ludzi.
0: Dziś obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Przenosimy się do stolicy. Na Uniwersytecie Warszawskim ruszył 4. Kongres Nauka dla Społeczeństwa. To okazja, aby zapoznać się z osiągnięciami instytutów badawczych, naukowych oraz uczelni wyższych.
3: Z roku na rok w polskiej nauce dzieje się coraz więcej. Profesor Henryk Skarżyński, który przewodniczy Radzie Głównej Instytutów Badawczych, mówi, że ważne jest, aby nie tylko tworzyć, ale również dzielić się osiągnięciami.
4: Pokazujemy coraz ciekawsze wynalazki, wdrożenia. Mówimy o wdrożeniach XXI wieku, bo ćwierć wieku to już jest taki okres, gdzie można pochwalić się pewnymi osiągnięciami, które wpływają na nasze bezpieczeństwo, na nasze zdrowie, na naszą gospodarkę.
3: Hasłem tegorocznego kongresu jest Społeczeństwo dla nauki.
4: My chcemy pokazać to, co zrobiliśmy jako naukowcy, jako ci, którzy wdrożyli, ale chcemy mieć też taką zwrotną informację, jak społeczeństwo to odbiera, czy społeczeństwo o tym wie, czy sobie zdaje sprawę. Jest z tym bardzo różnie. W związku z tym wyszliśmy na ulicę i dzisiaj ileś naszych wynalazków jest na ulicy Krakowskiej Przedmieście, można się z nimi zapoznać.
3: Kongres, który odbywa się dziś i jutro w gmachu Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, jest ogólnodostępny. Wydarzenie jest też transmitowane w internecie. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
0: Na koniec Śląsk i Industriada, czyli Święto Szlaku Zabytków Techniki. W prawie 50 obiektach w całym regionie przygotowano szereg wydarzeń dla odwiedzających. Dużym zainteresowaniem cieszą się chociażby wycieczki po katowickiej dzielnicy Nikiszowiec, która powstała przy tamtejszej kopalni. Jak mówi Katarzyna Skowrońska-Ochman, przewodniczka, można zobaczyć, jak dzielnica się zmieniła.
5: To, jak dzisiaj wygląda Nikiszowiec, to jak wiele grup go odwiedza, to zupełnie inna sytuacja niż miała miejsce kiedyś, na przykład w latach 90. Lata 90. to były trudne czasy dla Nikiszowca. Kopalnia tutaj redukowała zatrudnienie, więc tutaj w wielu rodzinach było bezrobocie, bieda. To był trudny czas dla Nikiszowian.
0: Finał Industriady zaplanowano w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach. W programie przewidziano spektakl teatru Hom Golem Godula czy projekcję filmu Metropolis z muzyką na żywo w wykonaniu zespołu Czerwie.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Instytut Meteorologii ostrzega przed burzami. Spokojnie jest tylko na południu. W całym kraju może padać.

0: Miejscami intensywnie. Na termometrach 13-14 stopni na Podlasiu, około 17 w centrum, do 19 na południu kraju.
1: Polskie Radio 24.
2: Słowem wszystko.
3: 6 minut po godzinie 14.
1: Stan dnia.
3: A w stanie dnia już teraz na antenie Polskiego Radia 24 Andrzej Burks, prezes Cygnis Polska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Będziemy rozmawiać o rzeczach, no, które mam wrażenie jeszcze niedawno mogłyby się wydawać niczym rodem z filmów science fiction, bo o sztucznej inteligencji tak groźnej i tak potężnej, że zostaje zakazana. Myślę oczywiście o Fable i o Mythos 5, czyli o sztucznych inteligencjach AI, które okazały się tak potężne, iż rząd Stanów Zjednoczonych zabronił ich udostępniania.
4: Tak, no znaczy tutaj nie mówimy o sytuacji wyjątkowej, tak na dobrą sprawę. Ja wiem, że jako że sztuczna inteligencja tak gości u nas w rynku takim cywilnym, takim indywidualnie, konsumenci mają do niego dostęp. Natomiast na dobrą sprawę, czy to się bardzo różni od sytuacji, kiedy Amerykanie swego czasu położyli embargo, właściwie nie embargo, tylko w tym momencie okoncesjonowali eksport silnej kryptografii w latach 90. Wydaje mi się, że niezbytnio to się różni. Po prostu pewne możliwości, które daje najnowsze algorytmy dają, są właśnie czymś takim jak silna kryptografia w latach 90., czyli jest ograniczenie i koncesjonowanie dostępu. Tak samo jak z innymi technologiami, na przykład dualizowymi.
3: Ta technologia jest rzeczywiście tak potężna, tak bardzo wyprzedza tę sztuczną inteligencję, którą my znamy i której używamy, że ona w niepowołanych rękach mogłaby się stać zbyt groźna?
4: Znaczy, muszę przyznać, że jeszcze nie dane było mi przetestować to na taką skalę, żebym mógł się wypowiedzieć, czy dokładnie tak. Natomiast założenia, które są u twórców, jeżeli chodzi o te modele i ilość tokenów, które one realizują i ilość danych, które są w stanie jednocześnie przetwarzać, wskazują na to, że tutaj mamy do czynienia faktycznie z kolejnym krokiem w kierunku tego, żebyśmy tworzyli jeszcze lepsze algorytmicznie rozwiązania do analizy wielkich zbiorów danych, czy tak naprawdę master analiz. Więc jak najbardziej jest to bardzo silne narzędzie. Mhm.
3: Czemu ono mogłoby posłużyć?
4: Tutaj możemy mówić o najróżniejszych rzeczach. Tutaj przede wszystkim rzecz, na którą się wskazuje, to jest kwestia taka, że mówimy o możliwości znajdowania bugów i błędów w kodowaniu, tak zwane day zero, czyli w zasadzie, że od ręki ten software jest w stanie to znaleźć, poprawić, nadpisać. Więc tutaj mówimy o bardzo silnym urządzeniu, narzędziu, które jest w stanie właśnie pomagać na w zakresie ich zarówno kryptograficznym, jak i dekryptyzacji również. Czyli tutaj na przykład to są jedne ze wskazań. Inne to są oczywiście analizy dużych zbiorów, zbiorów danych, je metaanalizy, zwłaszcza badawcze, gdzie jesteśmy w stanie bardzo duże zbiory danych wpiąć w analizę, tak żeby ten nasz algorytm, nasza sztuczna inteligencja bazowała na bardzo dużym zbiorze danych, a im większy będzie ten zbiór danych i bardziej te dane są dobrze przygotowane, to tym mamy lepsze wyniki najczęściej w świecie.
3: No i teraz pytanie. Chodzi o to, żeby ta technologia nie dostała się w ręce innych rządów, innych państw. No, na przykład rozumiem, że to chyba nie będzie dużą pomyłką. Takich jak Chiny, które mogłyby ją wykorzystać, albo inaczej, mogłyby na przykład te technologie skopiować i rozwijać na własny użytek. Czy bardziej chodzi o inne ręce, grupy przestępcze, terrorystów?
4: Znaczy, wydaje mi się, że tutaj jakby mówimy trochę o miksie wszystkich tych elementów zagrożeniowych, nazwijmy. Tak samo, dlaczego okładamy koncesją eksport broni? No między innymi okładamy go koncesjami, tym, żeby byli zweryfikowani partnerzy po obu stronach transakcji, żeby w tym momencie coś była transparentna, kto komu i w jakim celu to sprzedaje, że właśnie ze względu na to, że tam są duże możliwości, to, żeby w tym momencie ta kontrola powstała. No i zresztą to jest jedno z narzędzi też nacisku. Nie do końca jeszcze wiadomo, w jaki sposób, bo wydaje mi się akurat, że skala wiedzy po stronie rządowej globalnie, nie tylko w Stanach, ale globalnie, jeżeli chodzi o to, jakie są możliwości związane ze sztuczną inteligencją, jest średnia bądź przeciętna i tam jeszcze nie do końca wiadomo. Wiadomo tylko, że jest to silne, jest to duże, jest to ważne, więc jeżeli w tym momencie wprowadzi się pewnego rodzaju obostrzenia, spowolni się gdzieś

0: tam transfer i rozprzestrzenienie tego po świecie, no to państwa, które są wiodące, będą miały dłużej utrzymaną swoją przewagę technologiczną. Potencjalnie, bo to obecnie potencjalnie na pewno jest tak, że taką przewagę jest się w stanie właśnie utrzymać przez to, że ograniczy się eksport tego, co się samemu wynalazło, wymyśliło i stworzyło.
1: Co to oznacza dla firmy, która...

0: na przykład wycinania szkła, są wykorzystywane do niszczenia dronów. Czyli w tym momencie z podmiotu, który robił cywilne zastosowanie, stał się podmiotem, który robi podwójnego zastosowania produkt. I podobnie mamy tutaj do czynienia, czyli firma nie stała się w tym momencie innym producentem, tylko jej profil produkcji stał się dual use tak zwanym. Czyli w tym momencie zarówno można to wykorzystać do prac badawczych, nie, na przykład z zakresu biologii, jak i również można wykorzystać to do prac badawczych w zakresie broni biotechnologicznej. Więc kwestia jest taka, że jeżeli mamy w tym momencie dual use tego rozwiązania, no to zaczynamy podlegać innemu prawodawstwu, innym koncesjom, innym regulacjom. No i tak naprawdę ta firma po prostu wpadła w inne regulacje.
1: No to teraz chciałbym zapytać w takim razie o inną kwestię, bo możemy rozmawiać o polityce Stanów Zjednoczonych, możemy porozmawiać o jakichś technologicznych gigantach. Jak na tle tego wszystkiego wypada Polska, tego co się w tej chwili w tej materii dzieje?
0: Mam wrażenie, że my gwałtownie próbujemy się złapać na pociąg, a nie do końca mamy pomysł strategiczny, w jaki sposób my się na ten pociąg chcemy załapać i w jaki sposób chcemy w nim uczestniczyć. Firmy prywatne oczywiście eksperymentują, tworzą rozwiązania, aplikacje tak naprawdę, opierając się o narzędzia, które są dostarczane im ze świata, czy to z Europy, czy to ze Stanów, czy to też z Chin, jakże najbardziej. A trochę inaczej wygląda to w zakresie budowania własnych zdolności w tym zakresie. Myślę, że trochę brakuje nam tutaj technikaliów po stronie Ministerstwa Cyfryzacji, żeby takie technikalia stworzyć, żeby być trochę samowystarczalnym, bo niestety już od czasów COVID-u teraz to tylko gwałtownie rośnie. Kwestia strategicznej odporności, czyli posiadania rozwiązań własnych, nabiera coraz głębszego i mocniejszego znaczenia.
1: No i pytanie, na czym polega problem? Czy to jest rzeczywiście kwestia być może jakichś opóźnień wynikających na przykład z braku pomysłu na to, jak to robić, z braku przekonania, że powinniśmy w tym uczestniczyć, zapóźnienia, które sprawia, że no jak gdyby jesteśmy trochę już na straconej pozycji? Czy to jest problem polegający na przykład na tym, że my nie mamy takich możliwości finansowych jak te wielkie, gigantyczne firmy ze Stanów? No dobrze, te firmy ze Stanów zostawmy, ale nie mamy nawet takich możliwości, jakie mają, nie wiem, rządy Francji, Niemiec, Włoch?
0: Niestety tutaj jest trochę tak, że nie mamy takich możliwości finansowych, a ten wyścig obecny jest głównie wyścigiem po prostu inwestycyjnym. Tutaj jest kwestia, że brakuje nam taniej energii, to jest jeden z naszych bardzo dużych mankamentów, brakuje nam dostępu do odpowiednich zasobów procesorowych i chipowych, więc jakby z góry jesteśmy na trudniejsze pozycje. Natomiast to nie jest tak, że jesteśmy skazani na niepowodzenie. Patrzmy na to przez pryzmat tego, że nie tylko najlepsza sztuczna inteligencja jest jakby najważniejsza. Ważne jest to, żeby posiadać zdolności na różnych poziomach, ale na tych niższych również warto patrzeć na siebie i budować swoje możliwości, swoje rozwiązania. W Polsce jest trochę zaangażowania właśnie w tym budowaniu, chociażby nasz model Bielik, choć jakby jeden z pierwszych przykładów. Jest tak, że da się zbudować pewne rozwiązania, które nie muszą walczyć o miano prymatu najlepszego na świecie, natomiast są w stanie zaopiekować się wieloma tysiącami podmiotów, które będą miały stabilną bazę do prostszych rzeczy, bo nie każdy przedsiębiorca potrzebuje, czy nie każda instytucja publiczna będzie potrzebowała najbardziej zaawansowanego modelu, który jest dostępny obecnie globalnie. Oczywiście on daje też przewagę, ale również jesteśmy w stanie zoperacjonalizować dużo automatyzacji krajowej na modelach prostszych. I to jest trochę na zasadzie, że powinniśmy, no, możliwe, to jest taka moja oczywiście opinia, celować w zrobienie własnych średnich rozwiązań, a następnie poprzez możliwe, że na przykład te lepsze algorytmy, lepszy spryt, bić się o to, czy jesteśmy w stanie powalczyć o te lepsze.
1: Czyli rozumiem, nie ma sensu walczyć z największymi, ponieważ w tej walce i tak jesteśmy skazani na porażkę. Trzeba racjonalnie zobaczyć, na którym poziomie mamy jeszcze szansę, albo inaczej, do którego poziomu realnie możemy aspirować i tam, rozumiem, włożyć wszystkie te nasze możliwości, fundusze i tak dalej.
0: Tak, taka jest moja opinia, że tutaj właśnie powinniśmy iść tą drogą, że w najwyższym nastawce, gdzie się wszyscy licytują na jak najwięcej, my na tym wyścigu, nas nie stać na taki wyścig. Po prostu najczęściej w świecie już lepiej, żebyśmy tą tańszą energię mogli przekierować do przemysłu, który wytworzy dobre konsumpcyjne, czy dobra, że tak powiem, strategicznego też zastosowania w zakresie innej energetyki i tak dalej. Także będziemy mieć na przykład, nie, tańszą energię, co spowoduje też szereg różnych czynników.

0: pozytywnych dla gospodarki kraju. Natomiast możliwe, że naszą jedyną tak naprawdę drogą jest to, żeby spojrzeć na to przez pryzmat, możemy powinniśmy się wczepić do wysiłku europejskiego, że jako jeden z partnerów europejskich powinniśmy w tym wyścigu uczestniczyć. Trochę tak jak nie stać nas na samodzielne badania cząstek elementarnych. To jest uczestniczymy w ramach pracy w CERN-ie, bardzo aktywnie, w bardzo dużym zakresie. I to możliwe, że jest na przykład nasza ścieżka, nasza droga, w którą my powinniśmy podążyć.
1: A takie prace, europejskie prace, one rzeczywiście się dzieją? Mają miejsce?
0: Na razie bym powiedział, że to jest więcej dyskusji na temat europejskich prac niż realnego pracy, bo oczywiście jest praca nad budową europejskiej gigafabryki AI, klastrowej, w poszczególnymi państwami również, natomiast to trwa. To jeszcze trwa, no przede wszystkim ze względu na trochę rozbieżność interesów, jak i również na kwestię tego, żeby w jasny sposób można było to sfinansować, w jasny sposób można było też to wykorzystać i ten dostęp, żeby był w jakiś sposób zrównoważony dla wszystkich podmiotów, które biorą w tym udział. Natomiast to się jeszcze będzie po prostu chwilę toczyło. Akurat procedury europejskie do najszybszych niestety w tym zakresie nie należą.
1: No to akurat wiemy, jeżeli chodzi o te różnice interesów, to na czym one polegają?
0: Każde państwo uważa, że sztuczna inteligencja daje przewagę również w zakresie obronności i cyberbezpieczeństwa. I to jest prawda. I w tym momencie pytanie jest, które państwa na które patrzą jako potencjalne zagrożenie, jako potencjalny wyciek ich strategicznych informacji, co należałoby taką sztuczną inteligencję karmić? Czy na przykład powinniśmy do takiej sztucznej inteligencji dać informacje o naszych zasobach cyberbezpieczeństwa? Czy w tym momencie nie narażamy się na to, że wówczas na przykład wyciek będzie dla krajów, które może mają bardziej spolegliwą politykę wobec flanki wschodniej i na przykład będziemy w tym momencie tworzyli, zamiast poprawiać cyberbezpieczeństwo, będziemy je osłabiać, bo będzie możliwość wycieku.
1: Czyli rozumiem, wszyscy chcieliby z tego korzystać, ale niekoniecznie wszyscy chcą partycypować w kosztach rozumianych bardzo różnie.
0: Kosztach bardzo różnie interpretowanych, zwłaszcza, że duża część tych kosztów to są również koszty zdobycia danych, które mają pewne unikalne cechy.
1: To trudno w takiej sytuacji znaleźć rozwiązanie i trudno wierzyć w to, że rzeczywiście ten projekt będzie w stanie szybko ruszyć do przodu. Ja już zostawiam z boku w ogóle te kwestie dotyczące procedur, zgód, porozumień i tak dalej, ale myślę już o takim bardzo realnym działaniu, no bo jeżeli wszyscy wszystkim będą patrzeć na ręce i wszyscy bardzo chętnie będą ściągać no, ten wkład, który dadzą inni, ale sami niekoniecznie będą się chcieli dzielić tym, co sami mogą zaoferować, to ciężko na to patrzeć optymistycznie.
0: Dlatego w tym momencie większość państw rozwija również swoje strategiczne projekty indywidualnie, które są dedykowane pod ich poddane ich państw. Mm-hmm.
1: No ale tu wracamy do tego, od czego rozpoczęliśmy, czyli od niestety niewystarczających zasobów finansowych, możliwości no, dotyczących w ogóle działania na tym polu.
0: Niestety tak. To jest trochę tak, że tutaj ciężko przełamać ten impas, który się obecnie wytworzył, ponieważ ambicje mamy, aspiracje mamy, wiele know-how i technologicznie, informacyjnie też jesteśmy w stanie wiele stworzyć, natomiast potem jest to brutalny wyścig na zasoby, których no po prostu aż takich nie mamy, niestety. No i przez to przegrywamy tą walkę o ten prymat na jeżdżenie świecie.
1: No bo gdybyśmy spojrzeli być może z pewnym dystansem na to, co się w ogóle dzieje w tej materii dotyczącej już nawet nie sztucznej inteligencji, ale w ogóle cyfryzacji, technologii, jakie są używane w danym państwie, to można odnieść wrażenie, wyjeżdżając nawet na wakacje, jeżdżąc do naszych sąsiadów, że nie jest z nami wcale tak źle, no bo patrząc na różnego rodzaju usługi dla tak zwanego zwykłego obywatela, to niektóre z tych wydawałoby się dużo potężniejszych, dużo nowocześniejszych państw zachodnich są za nami daleko w tyle. Ja myślę o takich usługach jak na przykład, nie wiem, M-Obywatel, Blik i wiele innych, które jak się okazuje są stosowane w Polsce, natomiast są na przykład kompletnie nieznane w Niemczech czy we Francji.
0: No, oczywiście. Rozdzielmy też tutaj kwestię samego budowania kolejnych algorytmów sztucznej inteligencji do cyfryzacji państwa. Mhm. To nie do końca jest 1-1. Jest tutaj pewna, że tak powiem, oczywiście synergia pomiędzy tymi pojęciami, natomiast nie jest tak, że cyfryzacja równa się AI. Cyfryzacja właśnie obejmuje bardzo dużo innych aspektów, również przygotowanie osób, które potem z tej cyfryzacji korzystają, z tego, że na przykład w Polsce jak się wprowadzi aplikacje do smartfona, do skanowania zakupów w sklepie, to ludzie to ogarną w skrócie, bo mają odpowiedni poziom technologicznej wiedzy, żeby to zrobić. A na przykład jak to wprowadzimy właśnie na przykład u naszego sąsiada w Niemczech, to na przykład już nie całkiem, bo na przykład infrastruktura również transmisyjna, jeżeli chodzi o pokrycie siecią.

0: wysokopostołową, no, też nie jest wystarczające, żeby na przykład to zrobić.
1: Ale to jest ciekawe, bo my cały czas żyjemy w takim przekonaniu, w takim micie, że my musimy we wszystkich dziedzinach gonić tak zwany Zachód. No, okazuje się, że niekoniecznie.
0: Nie, to jest akurat kwestia taka, że kultura wiedzy takiej cyfrowej jest u nas naprawdę na dobrym poziomie. Tylko, że też pamiętajmy o jednej rzeczy, że to nie jest dane raz na zawsze. No to, to trzeba zawsze... Bo na przykład to też widać, ja to akurat mogę powiedzieć, no niestety trochę będzie to dowód anegdotyczny, natomiast na transferze między milenialsami a nowymi pokoleniami wchodzącymi do pracy widzę, że na przykład osoby, które były na tym stiku transformacyjnym, które nie, same składały komputery, same musiały sobie, nie wiem, krakować gry, jak byli nastolatkami, mają bardzo wysokie kompetencje cyfrowe i to są osoby, obecnie osoby, które są w swoim prime możliwości zawodowych i widać to. To po prostu widać, że ten, że tak jakby oni kontrybują bardzo mocno, a osoby, które miały już na przykład, nie wiem, ma to serwisy streamingowe, a to w tym momencie dość dużo ułatwień, mają wiedzę bardziej powierzchowną, mają mniej wiedzy głębokiej, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób to modyfikować, natomiast mają bardzo dużo wiedzy aplikacyjną, w jaki sposób z tych aplikacji korzystać. Więc pytanie jest w zasadzie, w którym miejscu musimy zadbać o to, żebyśmy dalej kształcili twórców, bo to jest najważniejsze, żebyśmy dalej kształcili twórców w postaci, nie wiem, powszechnej edukacji, w postaci tego, czym otaczamy, nie wiem, od dzieciaka po dorosłość te osoby, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób się stykają z kompetencjami cyfrowymi, w jaki sposób je nabywają, w jaki sposób też są im doprzekazywane, bo coś, co się wytworzyło spontanicznie kiedyś, teraz trzeba zaplanować i wpleść w system. Na razie jesteśmy beneficjentem spontaniczności pewnego zachłyśnięcia kapitalizmu lat 90. po 2000, ale no właśnie teraz trzeba też pomyśleć, w jaki sposób to usystematyzować. Trochę takich działań jest, nie mówię, że nie ma, ale no to nie może nie być wystarczające, więc o to trzeba zawsze będzie dbać.
1: Ale to, o czym pan powiedział, jest niezwykle ciekawe, no bo jeżeli mówimy o tym pokoleniu, no teraz już mocno dorosłym, które wchodziło w ten rynek i rzeczywiście było świadkiem tych wszystkich rewolucji technologicznych, no i rozumiem, że ono jest bardzo aktywne, bardzo świadome, jest bardzo, bardzo twórcze. Natomiast to młodsze pokolenie, które wchodzi na rynek, jak rozumiem, jest bardziej odtwórcze, no w jakiejś mierze, nie wiem, czy to są do końca precyzyjne określenia, ale oni już nie wnoszą nowej wartości, natomiast świetnie wykorzystują to, co już jest. Czy to jest kwestia tego, że oni po prostu w to dorosłe życie wchodzili, kiedy to wszystko już było i leżało na stole?
0: Tak, bo pamiętajmy o tym, że większość aplikacji, czy większość świata cyfrowego dąży do tego, żeby było nam łatwiej. Czyli jeżeli w tym momencie mamy kolejny element, który nam coś ułatwia, to zaczynamy z niego korzystać i trochę się rozleniwiamy. Ja na przykład sam mogę powiedzieć w ten sposób, że jak jeżdżę na GPS-a, no to w pewnym momencie przestaję zwracać uwagę na trasę i nie jestem w stanie jej odtworzyć z pamięci, gdzie ja jechałem, tylko patrzyłem się w mapę, spędziłem skręć w prawo. To nie do końca powiedziałbym, że to ogłupiło. To oczywiście mi ułatwiło dotarcie do celu bezbłędnie, tylko że też również bezmyślnie. I potem na koniec możemy się łapać, że wiele aplikacji, może być to mapa, może być to, nie wiem, jakieś inne rzeczy, która nam przypomni o czymś i załatwi coś za nas. To oczywiście są rzeczy, które nam ułatwiają codzienność życia, natomiast wskazują nas też również na pewnego rodzaju degradację takich, nie wiem, funkcji kognitywnych, pamiętania, zapamiętywania, rozwijania kreatywności, ponieważ mamy wiele wyręczeń za nas.
1: No bo pytanie brzmi, przepraszam, skoro powiedział pan o takich aplikacjach, pytanie brzmi, który z młodych kierowców dziś poradzi sobie z papierową mapą?
0: A to nie chodzi o to, żeby on się radził z papierową mapą, bo też jakby z sekstansem nie jeździliśmy już, prawda, żeby w tym momencie się nawigować na gwiazdę. Więc jakby to nie dało jeździć z papierową mapą, że to będzie lepsze dla nich. Tylko kwestia jest taka, że umysł człowieka jakby musi być stymulowany. Jeżeli w tym momencie zbyt dużo rzeczy będzie za nas ogarnięte, w cudzysłowie, to my go mało stymulujemy, mało go zmuszamy do wysiłku, czyli ten nasz mięsień po prostu mało pracuje, jak mało
1: ale
0: pracuje.
1: To jest ale to jest pewnego rodzaju pułapka, to o czym pan mówi. No bo z jednej strony trochę się ograniczamy w naszych umiejętnościach i w naszych możliwościach, no ale z drugiej strony przecież w tym rozwoju, w tej cyfryzacji, no dokładnie tak jak pan powiedział, chodzi o to, żeby nam było łatwiej i prościej.
0: Tak, tylko że właśnie kwestia jest taka, że tutaj istnieje zawsze taka granica cienka, tak? I ta cienka granica, to trzeba zawsze ważyć, po której stronie się tej granicy jest. No bo z jednej strony oczywiście chodzi o to, żeby było nam prościej, tylko że na przykład prościej załatwić sprawę, nie wychodząc z domu, wszędzie to jest rzecz, która jest dla nas korzystna. Dalej załatwiamy sprawę, czyli mamy całość procesu, która tak jakby jest, że ten proces powinien być inaczej, jakby musiałby być przepisany, żeby był cyfrowy, a nie tylko po prostu w zasadzie scyfryzować coś, co istnieje papierowo. I jest nam łatwiej, bo możemy to zrobić bez konieczności podróży, bez

0: konieczności logistycznej. Jest to na przykład łatwiej, dużo czasu zaoszczędzamy. Natomiast dalej musimy wiedzieć, co my chcemy załatwić, z kim my chcemy załatwić i jak my chcemy to załatwić. Więc kwestia jest taka, że część tych procesów oczywiście może być w ten sposób tak jakby ułatwiana i to są bardzo korzystne rzeczy. To akurat kwestia na przykład zmniejszenia administracji w zakresie nawet etatów, osób, które się nią zajmują, jest jakby jak najbardziej do sięgu ręki, bo to zwłaszcza w efektywności organizacji widać, że tutaj da się osiągnąć bardzo dobre rezultaty stosując te automatyzacje AI-owe. Natomiast kwestia jest taką, że musimy pamiętać o tym, że koniec dnia my też czasami musimy ten nasz intelekt wysilić, żeby coś nowego móc wymyślić, ponieważ jeżeli będziemy zawsze karmić się pewnego rodzaju odtwórstwem i brakiem krytycyzmu, no to w tym momencie nie będziemy wymyślać nowych rzeczy, więc finalnie staniemy albo będziemy zależni od tego, że ktoś inny nie stanie, tylko będzie dalej kreatywny i będziemy od niego musieli te rozwiązania nowe, kolejne kupować, które będą rozwiązały nam kolejne nasze problemy.
1: No i warto w takim razie pamiętać o tej, no, o tej pułapce, czy też o tej szansie, bo wszystko zależy od tego, jak oczywiście to wykorzystamy. Andrzej Burks, prezes Cygnis Polska, bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Ja również bardzo dziękuję.
1: Dwadzieścia 28 minut po godzinie 14 mamy teraz dla Państwa krótkie zaproszenie na wieczorną audycję Jakuba Kukli Zbliżenie. A w niej pojawi się postać Byung-Chul Hana, gwiazdy współczesnej filozofii z Korei Południowej. W swoich esejach Han opisuje dewastujący wpływ kultury cyfrowej na społeczeństwa, krytykuje neoliberalizm, a zbawienia upatruje w obcowaniu z pięknem. No i właśnie ukazała się jego nowa książka dotycząca szacunku w życiu społecznym. Tłumaczeniem na język polski zajął się Rafał Pokrywka, który będzie gościem audycji. Posłuchajmy jej fragmentu.
2: Wprowadza nawet pojęcie społeczeństwa pornograficznego czy społeczeństwa pornografii, w którym panuje zasada wystawienia. Oczywiście pornografia w sensie erotycznym, Han też wraca do tego motywu tu i ówdzie w swoich esejach, ale to jest rzecz drugorzędna. A raczej produkt tego, o czym Han mówi i co nazywa społeczeństwem pornografii, czyli społeczeństwem, w którym panuje bezwstyd, w którym wszystko zostaje wystawione. Przykładem społeczeństwa pornograficznego są media społecznościowe, gdzie wystawia się wszystko bez żadnego przymusu. Tu Han podaje też ciekawe przykłady, że kiedyś przy spisach powszechnych ludności trzeba było niemalże zmuszać ludzi, żeby mówili coś o sobie prywatnego, wydawali, prawda, jakieś swoje prywatne dane. Dzisiaj ludzie sami z własnej chęci wręcz napraszają się o to, abyśmy te ich prywatne przypadki z życia konsumowali i podziwiali. I to jest społeczeństwo pornograficzne dla Hana. A to, że przy okazji kwitnie pornografia i jest proces normalizacji również samej pornografii samej w sobie, dochodzi, jest oczywiście jednym z elementów społeczeństwa wystawienia, ta normalizacja intymności, która zdaniem Hana, jako myśliciela staromodnego, powinna pozostać w jakiejś sferze zakrytej, w jakiejś sferze sakrum. Tutaj chociażby analizy Hana, powieści takich jak 50 twarzy Greya, czy takich fenomenów popkultury, które operują tą bezwstydnością i przedstawiają jako nową normalność. Warto też wspomnieć, że w tym nowym eseju pojawia się motyw bezwstydności. Tutaj Han cytuje takiego psychologa Leona Wurmsera, pisząc, że bezwstyd to maska wstydu, czyli za bezwstydem najczęściej kryje się trauma, wstyd i upokorzenie i brak szacunku dla samego siebie. Ten bezwstyd, ta rzekoma autentyczność, naturalność jest jedynie maską problemów, których nie chcemy pokazać.
1: A Zbliżenie Jakuba Kukli dziś o 22.06. Zapraszamy.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na

0: planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
2: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
3: Mikrofon,
4: kamera,
3: radiowe studio,
4: scena.
5: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
1: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Wyobraź sobie świat, w którym ktoś dba o twoje bezpieczeństwo podczas aborcji. Lub ratuje tamponem, gdy zaskoczy cię okres. W którym ktoś opiekuje się twoim dzieckiem, byś miała chwilę dla siebie i dodaje śmiałości, gdy idziesz do szefa po zasłużoną podwyżkę. Nie ocenia, rozumie, wspiera. Bo kiedy system zawodzi, to my jesteśmy wsparciem. Fundusz Feministyczny od lat wspiera kobiety, dziewczynki i osoby LGBT, by każda z nas była wolna i bezpieczna. Dowiedz się więcej na femfund.pl.
7: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
9: O najgorętszych premierach, nagradzanych spektaklach, interesujących festiwalach, a przede wszystkim o sile i znaczeniu teatru. O tym wszystkim co tydzień w niedzielę po godzinie 15 opowiadam w audycji W repertuarze, a moimi gośćmi są najważniejsi i najciekawsi twórcy polskiego teatru. Martyna Podolska, do usłyszenia.
7: Autopromocja.
10: Za 26 minut, godzina 15.
7: Komentarz.
10: A na naszej antenie pan Roch Zygmunt, Klub Jagielloński. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: A przed nami oczywiście komentarz do najważniejszych wydarzeń politycznych. Skoro dziś niedziela, to myślę, że możemy zrobić coś w rodzaju podsumowania tego mijającego już tygodnia. Temat numer jeden, pana zdaniem, jaki się pojawił na przestrzeni tych ostatnich 7 dni?
11: Chyba dalej Ukraina, prawda? Chyba wydaje mi się, że w cieniu tych wydarzeń, sporów i takiego właśnie napięcia żyjemy, co jest chyba tragiczne w takim greckim znaczeniu. Bo z jednej strony jakoś politycy muszą odpowiadać na emocje społeczne, nawet jeżeli są to politycy, którzy, tak jak mam poczucie, oba główne dwa ośrodki władzy w Polsce rozumieją nasz strategiczny interes, jaki mamy w tym, żeby Ukrainie jak najlepiej szło w konflikcie z Rosją. No a z drugiej strony właśnie, musimy mieć zawsze z tyłu głowy ten nasz strategiczny interes w tym konflikcie. I teraz jak wyważyć rację, jak wyważyć środki reakcji przeciwko działaniom Wołodymyra Zełenskiego, tak? No oczywiście to nawiązuje oczywiście do tej decyzji o uhonorowaniu jednej z jednostek wojskowych, uhonorowaniu w cudzysłowie z polskiej perspektywy oczywiście imieniem bohaterów UPA. Jest to bardzo trudne i wydaje mi się, że polska klasa polityczna oczywiście powinna tutaj jakimś jednym głosem mówić i mam poczucie, że chyba ten jeden głos gdzieś tam pod dywanem jest, tak? Znaczy mam przeświadczenie, że jednak odebranie orderu, tak? No, najpierw Donald Tusk powiedział, żeby tutaj politycy ze sobą porozmawiali, tak, i żebyśmy nie eskalowali, po czym powiedział, że no właściwie reakcja prezydenta jest zrozumiała. I teraz z kolei znowu nawołuje do tego, żeby jakoś prezydenci podjęli jakieś rozmowy bez eskalacji emocji, no ale nie sądzę, że będzie jakkolwiek blokował decyzję Karola Nawrockiego, gdyby ten zdecydował się na odebranie.
10: Zresztą pojawiła się chyba taka wypowiedź, że jeżeli pojawi się taki dokument, to premier ten dokument podpisze.
11: Tak, to pojawia się, to zakulisowo było wiadomo i też, tak pragmatycznie mówiąc zupełnie, to też premier ma badania i wie, jaką opinię.

0: Na ten temat mają wyborcy Koalicji Obywatelskiej, którzy nie są jakoś skrajnie bardziej proukraińscy w odniesieniu do, nie wiem, wyborców Prawa i Sprawiedliwości czy wyborców
1: Ale nie ma pan
0: prawicy.
1: wrażenia, że ta decyzja prezydenta Zełenskiego, że ona stała się kłopotem, ja już nie mówię o tych, którzy niekoniecznie życzliwie patrzyli na Ukrainę, nie mówię o tych, którzy uprawiają prorosyjską propagandę, ale myślę nawet o tych, znów, nie chodzi o obywateli, nie chodzi o polityków, chodzi mi o obywateli, o wyborców, że ona się stała kłopotem nawet dla tych, którzy naprawdę w 100% do tej pory Ukrainę wspierali, Ukrainę bronili przed różnymi atakami właśnie takimi medialnymi, fake newsami i tak dalej, że no, stanęli przed sporym wyzwaniem, jak się do tej decyzji prezydenta Zełenskiego odnieść i jak ją potraktować.
0: To prawda, wydaje mi się, że też było to taki trochę reality check, jeśli chodzi o to, jakim państwem jest Ukraina, tak? Znaczy mamy w Polsce trochę taką potrzebę, żeby ten, komu pomagamy, to był taki dobry człowiek, żebyśmy mieli jakiś taki spójny obrazek tej osoby, której pomagamy, że to był ktoś biedny, to potrzebuje naszej pomocy, ale ktoś jednocześnie, kto jest dobrym człowiekiem, prawda? No tu się okazuje, że Ukraińcy honorują osoby, które dopuszczały się ludobójstwa. Kiedy widzimy, że polityka uprawiana przez władze Ukrainy, no jest, jak wskazuje Zbigniew Parafianowicz, autor książki Kłopot Zełenski, no taka w czystym sensie postsowiecka, i że to nie jest inna szkoła niż ta, której uczyli się dyplomaci w Moskwie, że to jest państwo, któremu jeszcze daleko do Unii Europejskiej, nie tylko w sensie takim zupełnie pragmatycznym kryteriów kopenhaskich i całej procedury politycznej, która musi tu się zadać, żeby do takiego procesu doszło. To jest też w ogóle pytanie, jak Polska się powinna do tego odnieść i na pewno wielkie pytanie i wielkie emocje będzie budzić. Właśnie, korupcja i tak dalej. Do czego zmierzam? No, Polacy zobaczyli, że Ukraina to jest jednak państwo, które te różne postsowieckie demony jeszcze w sobie ma zdecydowanie do przepracowania, i że to nie jest tak, że to jest takie państwo, które już właściwie jest na Zachodzie, no tylko ze względów geograficznych zostało zaatakowane przez Rosję, tak, i że to jest tylko tego efekt, tak? Znaczy to jest państwo, które, no, które jest wschodnie w wielu tego.
1: Ale to jeszcze jedna aspektu. Kwestia, konsekwencja tego, co zrobił prezydent Zełenski, mam wrażenie, że w naszych mediach chyba za bardzo niepodnoszona i bardzo taka nieoczywista, bo spotkałem się z takimi komentarzami nielicznymi, mówiącymi o tym, że decyzja prezydenta Zełenskiego i w ogóle ten spór z Polską, to co potem działo się wśród polskich polityków, że nikt wcześniej nie zrobił tak dużo dla spopularyzowania na świecie, czy też w Europie Zachodniej, tematu rzezi wołyńskiej.
0: To prawda, to też jest
1: pewien paradoks, jeżeli chodzi o konsekwencje.
0: To jest pewien paradoks, natomiast no on jest jakby odbiciem tego, że na OUN, UPA, tak, i na tym kulcie Zełenski chce budować mitologię ukraińską, tak? Znaczy to jest dokładnie efekt tego, że do takiej decyzji, że taką decyzję podjęto, tak, na szczytach władzy ukraińskiej, że to jest ten pozytywny dla Ukrainy oczywiście mit, do którego chcą się odwoływać, taki mit jakby współcześnie państwotwórczy, tak? Że nie mają lepszych wzorców do budowania jakiejś pozytywnej
1: no i pytanie, czy nie mają,
0: narodowo-wyzwoleńczej walki.
1: To jest też
0: tak,
1: ważna rzecz.
0: Tak, no współcześnie na przykład Zbigniew Parafianowicz wskazuje, że nie mają, tak? I teraz pytanie, co Polska powinna z tym zrobić. Ja mam poczucie, że jakkolwiek odbieranie orderu, to nie wiem, czy to jest najlepszy środek, bo oczywiście no, łatwo wytknąć, że Gerhard Schröder jest kawalerem orderu Ora Białego i nie
1: pytanie,
0: jest to
1: czy
0: polityk,
1: sobie zasłużył,
0: który...
1: tak?
0: No, myślę, że dzisiaj, no, poza może Leszkiem Millerem, tak, wszyscy uważają, że raczej nie zasłużył i że historia oceniła go negatywnie. Natomiast to, że Karol Nawrocki, czyli człowiek, który jednak, gdy się go pyta o pomoc dla Ukrainy, to w pierwszym zdaniu wywiadu udzielonemu w wirtualnej Polsce odpowiada, że to jest nasz strategiczny interes, należy Ukrainie pomagać. To, że on podejmuje takie działania, jest o tyle zręczne, że gdyby polska klasa polityczna, ta tak zwana mainstreamowa, czyli dwa ośrodki rządzące dzisiaj Polską, milczały jakoś, lawirowały, Na przykład, gdyby nagle się okazało, że tego orderu nie odbierze, tak, albo.

0: gdyby doszło do jakiegoś takiego, bez oczywiście wycofania się Zamińskiego, tak? Do czego nie dojdzie oczywiście. No to by się okazało, że w roli jedynego sprawiedliwego, który stawia czoło, prawda, banderowskiej Ukrainie, no to wyjdzie Grzegorz Braun, tak? I on zagospodaruje te emocje antyukraińskie i to będzie go budować. Jeżeli Karol Nawrocki to robi, to w jakimś sensie odbiera tlen takim politykom jak Grzegorz Braun, czy jak Leszek Miller, tak, który nagle się stał konfederatą.
1: Co nie zmienia faktu, że dla koalicji rządowej ten temat jest bardzo trudny.
0: To prawda, chociaż nie tak trudne, jakby się wydawało, bo wyborcy Koalicji Obywatelskiej też, to nie są już te emocje, które przed 4 laty Polacy mieli wobec Ukrainy, tak? Szczególnie oczywiście wyborcy no, liberalni, tak? O których tak przylegnął ten stereotyp, że oni tutaj bardziej są otwarci i też 4 lata temu to każdy pomagał i to było zupełnie ponad podziałami jakimikolwiek w Polsce. Natomiast dzisiaj no, te emocje i to, że wychodziło z badań zresztą kilka lat temu z raportów Sławomira Sierakowskiego i Przemysława Sadury, że również wyborcy Koalicji Obywatelskiej i Lewicy są sceptyczni wobec Ukrainy, co oczywiście jest bardzo dużym wyzwaniem dla polityków, ponieważ jeżeli patrzymy na demografię i na to, że chcemy jakoś ją zastąpić, czy jakoś załatać tę dziurę, powiedzmy, migrantami, i w kółko opowiada się o tym, że to tych najbliższych kulturowo potrzebujemy, no to któż jest bliższy kulturowo Polsce niż Ukraińcy, jeśli chodzi o migrantów, którzy mieliby tutaj przyjechać, tak? I dla którym opłacałoby się w Polsce pracować.
1: No nie jesteśmy konsekwentni w tym, co głosimy bardzo często.
0: Tak, to nie jesteśmy w tym konsekwentni i niestety politycy też, którzy mówią o tym, że trzeba deportować Ukraińców, jak Janusz Kowalski, też powinni uczciwie, jeżeli tak uważają, powinni uczciwie powiedzieć, że w takim razie czeka nas, no po prostu będzie małym społeczeństwem w jakimś tam horyzoncie czasowym, tak? No bo skoro nie chcemy Ukraińców, a nie mamy skutecznych pomysłów, bo to oczywiście bardzo trudne, ja nie mówię, że ja je mam, tak? Na to, jak zatrzymać, czy spowolnić przynajmniej trendy demograficzne, no to no, potrzeba to konsekwencji.
1: To w takim razie jeszcze jedna kwestia. Jakie pozytywne albo konstruktywne, tak, to jest chyba lepsze określenie, konstruktywne wnioski na przyszłość z tej sytuacji mogą wyciągnąć polscy politycy i polska klasa polityczna, bo znów te problemy z ukraińską pamięcią historyczną to nie jest przecież nic nowego. One miały miejsce jeszcze przed 22 rokiem. Wtedy być może nie były tak żywe, nie były tak spektakularne. Po 22 roku trochę je zamieciono pod dywan z różnych powodów. Można się zastanawiać, czy słusznie, czy nie, bo być może paradoksalnie to właśnie 22 rok był najlepszym momentem do tego, żeby z tymi problemami jakoś się być może trochę na poważniej zmierzyć. Nie zrobiono tego. Teraz mamy kolejną odsłonę tego samego problemu. Myśli pan, że to jest taki moment, w którym polska klasa polityczna wyciągnie wnioski i być może przemyśli kwestię tego, jak na przyszłość ten problem po stronie ukraińskiej traktować? Konsekwentnie,
0: wiara,
1: o właśnie, chodzi mi jeszcze o konsekwencje.
0: Wiara w to, że będziemy wyciągali wnioski i że to tak ponad podziałami się będzie działo, jest, wydaje mi się, płonna. W 22 roku rzeczywiście, rzeczywiście być może był na to moment, chociaż rzeczywiście taka krytyka...
1: No, można się dziś spierać, czy tak, czy nie, bo jesteśmy po fakcie.
0: Tak, tak. No, jakby analiza wsteczna jest zawsze skuteczna i ja mam takie poczucie, że jakby ulubionym sportem części komentatorów i polityków, też prawicy zdecydowanej, tak, odleglejszej prawicy od PiSu, jest krytykowanie Andrzeja Dudę za projekt Przyjaźń, czyli za takie zbliżenie się z Wołodymirem Zełenskim jeszcze chwilę przed wybuchem pełnoskalowej wojny, że to było takie naiwne i w ogóle trzeba było inaczej robić. I trzeba było powiedzieć, że w 22 roku, jak nie wiadomo było, czy Kijów przetrwa 3 dni, to trzeba było powiedzieć, że ekshumacje się nam należą i my wyślemy czołgi tylko za opłatę.
1: Tak, no znaczy ja rozumiem pana komentarz.
0: Skrajnie...
1: Tak, ale to jest bardzo takie skrajne stanowisko. Natomiast być może już po tym, jak było wiadomo, że Kijów nie upadnie i po tym, jak było wiadomo, że Ukraina będzie się bronić, to być może nie na zasadzie szantażu, że jeżeli czegoś nie zrobicie, to my tutaj zamykamy lotnisko w Rzeszowie i nie wpuszczamy przez nasze granice żadnej pomocy, ale być może jednak należało czasami do tej narracji wrzucać jakieś jedno czy dwa zdania, co jakiś czas przypominać o pewnych nierozwiązanych problemach. A tego zabrakło.
0: Z pewnością należało budować soft power, tak, polskie na Ukrainie i inwestować w to, żeby działały tam instytuty badawcze, żeby historycy pisali.

0: Tam w ich ekosystemie, że tak powiem, obiegu informacji i badań o tym, jaka jest no, polska perspektywa, tak? No, chciałem użyć słowa prawda, natomiast no, polska
1: No,
0: perspektywa w
1: trzymajmy
0: tym
1: się
0: sensie, żeby tak,
1: perspektywy,
0: żeby ten,
1: oczywiście.
0: tak, żeby ta polska perspektywa była tam szerzej obecna i żeby jakoś tam w dłuższym oczywiście horyzoncie czasowym, bo to nigdy nie jest w stanie, nie można tego zrobić w rok na przykład, tak? Ale gdyby to w dłuższym terminie działało, to być może bylibyśmy w stanie przekonać też część elit ukraińskich, nie do tego, żeby nie wiem, jakoś radykalnie zmienili zdanie, ale chociaż zrozumieli naszą perspektywę i
1: I żeby na przykład
0: żebyśmy.
1: takie decyzje jak ta ostatnia, żeby one jednak nie miały miejsca.
0: Tak,
1: Chociażby.
0: żeby nie było takiej ostentacji, tak, żeby nie było takiej ostentacji, no bo to jest właśnie coś, na co nie możemy sobie pozwolić, nie tylko dlatego, że Karola Nawrockiego albo nie wiem, Donalda Tuska to jakoś estetycznie bardzo razi, tylko dlatego, że po prostu to rodzi określone skutki polityczne w społeczeństwie polskim, tak, znaczy określone postawy, które mogą być wykorzystywane przez polityków skrajnych, którzy nie tylko potępią działania Zełenskiego, ale również powiedzą, że trzeba zamknąć Jasionkę albo nie pomagać Ukrainie, bo właściwie to nie jest nasza wojna. No, okej, no to jest takie hasło, które się stało sloganem, że my nie mamy żadnego interesu w tej wojnie, tak? Tak mówią. No a to nie jest prawda.
1: No to w takim razie tu pełna zgoda, więc idąc dalej, kolejny temat, też w jakiejś mierze międzynarodowy, chyba śmiał tak można powiedzieć, bo chciałem poprosić o pana komentarz do wizyty prezydenta Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych na urodzinach Donalda Trumpa. Urodzinach, których forma jest, no, powiedzieć zaskakująca, to nic nie powiedzieć.
0: To prawda, ale chyba prezydent Trump nie przyzwyczaił nas do niczego innego, prawda?
1: Ale mimo
0: Ja uważam,
1: wszystko...
0: że tak, no
1: Gala MMA na
0: tak.
1: urodzinach prezydenta Stanów Zjednoczonych, walki pokazywane na specjalnym ringu przed Białym Domem, no tego jeszcze nie grali.
0: Tak, chociaż mam poczucie, że no, to zdanie możemy tak z częstotliwością raz na miesiąc
1: Że
0: powtarzać,
1: tego
0: prawda?
1: jeszcze nie grali, tak?
0: Że tego jeszcze nie grali. Natomiast oczywiście dobrze, że prezydent Karol Nawrocki tam leci i ja jestem daleki od takiego dworowania się z tego, jak Radosław Sikorski uprawia. Bo jakkolwiek możemy wewnętrznie sobie komentować działania Donalda Trumpa tak czy inaczej, to no, musimy obsługiwać jego ego w jakiś sposób i Karol Nawrocki jest dobrym kandydatem do obsługi tegoż ego. Wydaje mi się, że byłoby zdrowe, gdybyśmy w Polsce sobie powiedzieli jasno, że dzielimy się kompetencjami i wpływem na politykę zagraniczną w taki sposób, że Karol Nawrocki, jako że ma dobre kontakty, nie tylko na linii takiej politycznej, ale też takiej jakby estetycznej, pewnego takiego klimatu z Donaldem Trumpem, to on lobbuje w
1: Ale
0: Ameryce
1: to
0: za
1: przepraszam,
0: polskimi
1: pan
0: interesami.
1: naprawdę wierzy, że to byłoby możliwe, że jeden pałac i drugi pałac, mimo tam jakichś animozji, niechęci, są w stanie się w takich kwestiach dogadać i być w tym konsekwentni?
0: Wie pan, wydaje mi się, że wierzę w to, że może się to dziać po cichu. Przy tym, że ten teatr taki twitterowo-medialny będzie dalej się odbywał,
1: No, wielkiego przekonania w
0: ponieważ.
1: pana słowach jakoś nie wyczuwam.
0: No tak, no już nie, bo nie jestem bardzo do tego przekonany. Natomiast mam poczucie, że taki plan minimum wygląda w ten sposób, że trochę zakulisowo oba te ośrodki dzielą się jakoś tym wpływem, że jeszcze dokończę analogię, oczywiście Donald Tusk i obóz rządowy lobbuje w Brukseli za polskimi interesami, tak jak na przykład się działo przy okazji programu Safe, tak? To jest dobry przykład.
1: No ale program
0: No
1: Safe jest na tyle dobrym przykładem, że rzeczywiście strona rządowa lobbowała, a prezydent Nawrocki wstrzymywał, więc pytanie,
0: to prawda,
1: czy o
0: no
1: taką współpracę
0: to
1: nam
0: był tak.
1: chodzi.
0: Nie, no oczywiście nie o taką, ale chodziło mi o to, że to był skuteczny lobbying za tym, co jest w naszym interesie. Natomiast gdyby się podzielić z tym zakulisowo i gdyby oczywiście właśnie no, uprawiać teatr, który jest potrzebny, żeby czasem twarde elektoraty się nie zorientowały, że jest jakaś jedna racja stanu, bo to zburzyło ich światopogląd zupełnie, to być może mogłoby to funkcjonować. Chociaż mam wątpliwości, które pan redaktor zauważył też właśnie przez tą sprawę Safe, tak? Kiedyś nagle okazało, że program, który minister Błaszczak jeszcze jakiś czas temu popierał i który wydawałoby się, że no, polska prawica, która mówi Polakom, że Unia Europejska zajmuje się niepotrzebnie takimi rzeczami jak Europejski Zielony Ład albo Pakt Migracyjny, ponieważ zajmując prawdziwymi zagrożeniami, takimi jak zagrożenie ze strony Rosji, no to gdy się to

0: tym się zajmuje, no to nie można wychodzić i mówić, że to nie tak, prawda? No bo to się właściwie stało. Mieliśmy dokładnie z czymś takim do czynienia
1: No ale słyszymy o
0: i
1: tym,
0: ten
1: że
0: konsens
1: nasze
0: Prawa i
1: wnuki
0: Bezpieczeństwa
1: będą,
0: został jakoś
1: tak.
0: załamany, mu
1: No ale
0: prostu.
1: słyszymy o tym, że nasze wnuki będą musiały te unijne pożyczki spłacać.
0: Podobnie jak pożyczki na wyższy procent, które
1: Ale tego
0: zaciągał
1: już nie
0: zresztą.
1: słyszymy.
0: Słyszymy z drugiej strony, prawda? I słyszeliśmy przez lata też, jak PiS rządził, że będziemy to spłacać. No będziemy, natomiast no, nie może być inaczej, skoro chcemy modernizować polską armię. To jest inna sprawa, że mam poczucie, że żyjemy w jakimś takim przedziwnym populizmie fiskalnym, że państwo może sobie na wszystko pozwolić i wszystko musi mieć największe, najnowocześniejsze w Europie, na najwyższym poziomie, jednocześnie właściwie tak nie wiadomo, kto miałby za to zapłacić. Bo tak, dług jest zły, nie można się zadłużać, ponieważ to pokolenia będą spłacać następne, a oczywiście też nie można podwyższać podatków, ponieważ to jest tłupienie Polaków. Więc no, ja nie wiem, kto za to zapłaci wszystko. Oczywiście w opinii polityków, bo w praktyce się dzieje, że się zadłużamy, tak? W praktyce jakieś działania są podejmowane i to nie jest tak, że tutaj bez odpowiedzi zostajemy. Natomiast narracyjnie to jest bardzo, bardzo dziwne i nieodpowiedzialne, szczerze mówiąc, bo to jest takie budowanie przekonania, że no właściwie no budżet państwa jest, ale tak właściwie to nie wiadomo, z czego się składa, tak? No bo właśnie podatki nie można ich podwyższać i gdy na przykład minister Dworczyk zaproponował jakiś czas temu podatek tak zwany wojenny, tak? No właśnie na modernizację armii. No to właśnie minister Błaszczak tam go zaatakował, że nie można tak. No. Czyli rozumiem, że zadłużenie złe i podatki też złe.
1: No, wszystko zależy od tego, kto się zadłuża. To jeszcze jedna kwestia. Na sam koniec, bo mamy niewiele czasu, ale jeszcze chciałem zapytać o kryptowaluty, bo to jest kolejny temat, który powraca. Po raz kolejny rząd przedstawił swój projekt rozwiązania tego problemu. Po raz kolejny, tu chyba też nie ma żadnego zaskoczenia, pojawił się sprzeciw prezydenta. Wiemy już, że będzie czwarte podejście rządowe do tego problemu. Zakończy się tak samo pana zdaniem?
0: Myślę, że gdybyśmy mieli wybrać taki najgłupszy przykład polskiej polaryzacji, to jest właśnie ta sprawa. Ponieważ, no oczywiście, dobra, prezydent Karol Nawrocki nie miał dobrego politycznego wyjścia, gdyby to podpisał, to by się okazało, że wcześniejsze weta były bez sensu, bo ten projekt jest taki sam, bo tam kosmetyczne zmiany zupełnie. A weto z kolei go naraża właśnie na taką krytykę, którą uprawia teraz strona rządowa od paru dni, od kiedy się dowiedzieliśmy o tej decyzji. Natomiast dlaczego powiedziałem, że to jest najgłupszy przykład? No dlatego, że właściwie wszystkie projekty, poza projektem Konfederacji, poza tym drugim projektem Prawa i Sprawiedliwości, zupełnego zakazu kryptowalut, one są właściwie takie same. Czy Jakub Chlebowski na łamach Klubu Jagiellońskiego przeanalizował te wszystkie projekty i one się różnią kosmetyką, różnią się tam wysokością kar, różnią się trochę tam właśnie rolą KNF-u w tej procedurze kontrolnej. Natomiast one są poza tym takie same. Więc z jakiego powodu? Znaczy wiem z jakiego, z takiego, że tak działa polaryzacja, ale no tak patrząc już, abstrahując od tego, no to jest niesamowite, że nie jesteśmy w stanie tak po raz rzeczy uregulować przez tyle czasu. Kiedy propozycje, zresztą Karol Nawrocki to przyznał, że projekt jego jest bardzo podobny do projektu, który wetuje właśnie. A z kolei właśnie, no rząd zgłasza to samo, licząc, że będzie inny efekt. No jest to teatr tylko pod żelazne elektoraty, nie jestem w stanie inaczej tego uzasadnić.
1: No to w takim razie tym komentarzem niestety musimy zakończyć. Pan Roch Zygmunt, Klub Jagielloński. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję, dobrego popołudnia.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z

0: używek dbaj o siebie z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
7: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
6: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
7: No, no.
8: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
9: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: W okupowanej Polsce działało państwo podziemne, unikalne w dziejach świata. To dzięki ich odwadze przetrwały słowa, wiara i nadzieja. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego zachowuje i udostępnia świadectwa tamtych dni. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego. Organizacja pożytku publicznego. Ocalić pamięć dla przyszłych pokoleń.
11: Pamiętamy.
9: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
12: Czy zwierzęta mogą być skutecznym narzędziem polityki? Czy mogą być narzędziem propagandy lub, jak kto woli, soft power? Czy można zwierzętami karać i nagradzać? W Chinach jak najbardziej można. Chińska panda wielka weszła na polityczne salony i do popkultury. O politycznej twarzy potulnego zwierzątka, będącego jednym z symboli Chin, będę rozmawiać z doktorem Piotrem Parzymiesem, autorem książki Historia pandy wielkiej w audycji Chińskie znaki. Już dziś, tuż po godzinie 16. Zapraszam, Tomasz Sajewicz.
9: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Odblokowanie cieśniny Ormus w zamian za zniesienie sankcji. Znamy szczegóły wstępnego porozumienia między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Prezydent Karol Nawrocki na urodzinach prezydenta Donalda Trumpa. Politycy w kraju liczą na owocne rozmowy obu przywódców. W Sosnowcu lekarze mieli okazję przećwiczyć różne scenariusze dotyczące medycyny pola walki. Minęła 15. Damian Szpyra, zapraszam. Nie wiadomo, kiedy zostanie podpisany, ale media poznały jego szczegóły. Mowa o ostatecznej wersji irańsko-amerykańskiego porozumienia. Dokument przewiduje ustępstwa z obu stron, podaje agencja Reutera. Wśród nich m.in. zdjęcie amerykańskich sankcji na irańską ropę w zamian za otwarcie cieśniny Ormus dla wszystkich statków handlowych. Ponadto Teheran zobowiązał się nie produkować ani nie zabiegać o pozyskanie broni atomowej. W zamian Waszyngton zgodził się na odblokowanie zamrożonych irańskich funduszy i nie przyjmowanie nowych sankcji przeciwko Iranowi do czasu zawarcia ostatecznego porozumienia. Warto dodać, że w informacjach przekazywanych przez Reutera nie ma żadnej wzmianki na temat zaprzestania walk w Libanie. Prezydent Donald Trump kończy dziś 80 lat. Z tej okazji przed Białym Domem odbędzie się m.in. gala UFC. Zaproszenie na to wydarzenie otrzymał prezydent Karol Nawrocki, który już jest w Waszyngtonie. Politycy liczą, że będzie to szansa na rozmowę o sprawach ważnych dla Polski.
2: Politycy bez względu na barwy partyjne są zgodni. Każda rozmowa prezydentów Polski i USA jest ważna, bo Stany Zjednoczone są naszym strategicznym sojusznikiem. Dla senatora Koalicji Obywatelskiej Grzegorza Schetyny

0: Argentyny najważniejsza jest sprawa stałej amerykańskiej bazy w Polsce i zwiększenie liczebności wojsk USA w naszym kraju.
1: Jeżeli w Polsce uda nam się nie tylko powiększyć tę liczbę, ale jeszcze zagwarantować obecność amerykańskiej bazy stałej, to jest dla nas wszystkich świetna wiadomość.
0: Sukcesem wizyty byłaby informacja, że 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy przyjedzie do Polski konkretnego dnia, twierdzi europoseł PiS Tobiasz Boheński.
2: Hiper rewelacyjną informacją byłoby, gdyby ta baza znajdowała się na wschód od Wisły.
0: Polityk lewicy zwrócił uwagę, że tego typu spotkania mają charakter nieformalny i ocieplają relacje, co może przynieść efekty w przyszłości. A przedstawiciel Konfederacji uważa, że Karol Nawrocki niekoniecznie wróci do Polski z konkretnymi ustaleniami, bo decyzje dotyczące bezpieczeństwa zwykle potrzebują czasu. Agata Król, Polskie Radio.
3: Po wizycie i zaplanowanych rozmowach w Waszyngtonie prezydent Karol Nawrocki uda się jeszcze na Florydę, gdzie spotka się z Polonią. Teraz informacja dla kierowców. Droga krajowa nr 50B na Mazowszu jest zablokowana. W pobliżu miejscowości Stojadła koło Mińska Mazowieckiego doszło do śmiertelnego wypadku. Motocykl wjechał w bariery. Utrudnienia na odcinku Kołbieł Mińsk Mazowiecki mogą potrwać do 17. Mija 86. rocznica pierwszego transportu więźniów do obozu KL Auschwitz. W uroczystościach upamiętniających tamte wydarzenia wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i grupa 13 więźniów. Nasza obecność to wyraz pamięci o pierwszych więźniach i ofiarach obozu, mówi Bogdan Bartnikowski, były więzień Auschwitz-Birkenau.
4: Zachować pamięć o tych, którzy już 14 czerwca 1940 roku zostali więźniami. Sami Polacy. Trzeba pamiętać o tym, bo Auschwitz-Birkenau to był obóz zagłady, ale on zaczynał się tu jako obóz dla Polaków, dla polskiej inteligencji, dla polskich działaczy społecznych, księży i no, bardzo często młodych ludzi.
3: Dziś obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. 14 czerwca 1940 roku z Tarnowskiego Dworca do Oświęcimia wyruszył transport prawie 730 więźniów politycznych. Był to początek niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Lekarze, ratownicy i personel szpitala mieli okazję przećwiczyć różne scenariusze. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu przeprowadzono ćwiczenia z zakresu medycyny taktycznej i medycyny katastrof. To ważne, by personel był przygotowany do niesienia pomocy przy wypadkach czy innych nietypowych zdarzeniach, mówi dr Izabela Hanek, kierująca szpitalnym oddziałem ratunkowym.
5: Medycyna taktyczna jest działką, która jest słabo znana przez absolwentów Wydziału Lekarskiego, a wszyscy wiemy, w jakich czasach żyjemy. Medycyna katastrof jest nam bliższa, ponieważ jesteśmy centrum urazowym, w związku z czym pacjenci z wszelkiej maści urazami przywożeni są i przylatują również LPR-em. Do nas praktycznie codziennie mamy takiego pacjenta, ale ilości większej niż jeden nie ćwiczymy tego na co dzień. W związku z tym były to ćwiczenia z zakresu również wypadku masowego.
3: W ćwiczeniach brali udział także komandosi z jednostki w Lublińcu oraz śmigłowiec wojskowy.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
3: Za oknami znów pochmurno i deszczowo. Ostrzeżenia przed burzami obowiązują prawie w całym kraju, za wyjątkiem południowych regionów. Na termometrach od 14 do 16 stopni, chłodniej w warmińsko-mazurskim, tam 12, a najcieplej w Rzeszowie, prawie 20. Jutro podobnie, ocieplenia możemy się spodziewać w połowie tygodnia.
6: Klimat.
3: Prawie w całej Polsce jakość powietrza jest bardzo dobra. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Zielone godziny potrwają do 19. W związku z intensywnymi opadami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed wzrostami stanów wody, szczególnie na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim. Na mniejszych rzekach, zwłaszcza w zlewniach zurbanizowanych, możliwe są podtopienia.
6: Klimat. Radio 24.
7: Słowem wszystko. Niedziela, 6 minut po godzinie 15. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24, a to najwyższa pora wybrać się do teatru.
8: W repertuarze.
7: A dzisiaj będziemy wybierać się do tego konkretnego warszawskiego przy Marszałkowskiej.

0: 8, jeśli dobrze pamiętam. TR Warszawa wczoraj premierowo zaprezentował swój najnowszy spektakl, czyli Strach przed lataniem według powieści Eriki Jong. A w naszym studiu wspaniali twórcy tego przedstawienia, a ja nazywam się Martyna Podolska, może najpierw się przedstawię. Jestem taka zaoferowana, wczoraj odbyła się premiera. Niezwykle udana, więc stąd to zaoferowanie. Aktorka Aleksandra Matlingiewicz jest z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jest z nami dramaturg, adaptator tekstu Piotr Wawer Junior. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I aktor Filip Zaręba. Dzień dobry.
3: Witam wszystkich słuchaczy Polskiego Radia. Cześć.
0: Bardzo się cieszymy, że jesteście razem z nami tuż po premierze, po premierowym secie. Właściwie jeszcze dzisiaj to przedstawienie będzie zaprezentowane w TR Warszawa. Gdybyście byli wyposażeni w nadprzyrodzone moce, to czy największym pragnieniem waszym byłaby możliwość, umiejętność latania?
2: Pewnie byłaby wysoko na mojej liście, ale chyba nie na samym szczycie.
0: Ola?
1: Ja bym chciała być w kilku miejscach naraz. To jest teraz taka umiejętność, której bardzo potrzebuję. Latanie mogłoby być na drugim miejscu.
0: Filip?
3: A ja bym tak chciał umieć, jak ręką odjął cierpienie, jakąś taką blagę z kogoś, kto przestał wierzyć w siłę żywota.
0: Tak. Pięknie powiedziałeś, tak wzruszająco, ale o tym lataniu będziemy mówić, bo to latanie to trochę oderwanie od ziemi, to latanie to jest trochę imaginacja, to latanie to też
3: To też jest jakiś rodzaj życia, Martynko.
0: Tak myślisz, że to rodzaj życia?
3: Tak? Myślę, że tutaj w ogóle chodzi w tym tytule i w ogóle w tej całej powieści i w tym spektaklu, który mi tutaj opowiadamy, że żeby się czasami unieść. Unieść naszymi fantazjami.
0: I nie bać się tego?
3: Tak, i nie bać się tego. Myślę, że to jest to latanie. Myślę, że tutaj nie chodzi o to. No fajnie by było polatać. Też miałem, mój jedyny świadomy sen był taki, że właśnie latałem i rozbiłem się o stację benzynową, ale latałem. I to był mój jedyny, świadomy sen. Więc fajne to było uczucie, ale myślę, że no, kurde, no, raczej to jest, wiecie, mało prawdopodobne, że będziemy latać. Chociaż nie wiadomo, co się
0: nigdy
3: wydarzy.
0: Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, ale wiemy, co się wydarzyło z tą powieścią, bo została opublikowana w latach 70. Do Polski trafiła nieco później. Była swego czasu dość popularna, uważana za kontrowersyjną. No a po wielu latach od tego procesu sięgnął po nią Piotr wraz z reżyserką Weroniką Szczawińską i zadecydowali, że opowiedzą tę historię na scenie. Dlaczego?
2: Pomysł na to, żeby adaptować Strach przed lataniem, to był pomysł Weroniki, kiedy zastanawiała się, co chciałaby zrobić na zaproszenie TR Warszawa, jaki spektakl. Kilka propozycji było rozważanych i w pewnym momencie właśnie Weronika stwierdziła, że chciałaby sięgnąć po taką rzecz, którą właśnie też w naszej adaptacji wielokrotnie nazywamy sztuką kostiumową w jakimś sensie, no bo jest to powieść z lat 70. sprzed pół wieku, ale która wydała nam się bardzo ważna, dlatego że przede wszystkim w czasie, który rozpoznajemy jako jednak pewien backlash obyczajowy, pewien backlash praw indywidualnych i grupowych, fajnie czasem spojrzeć na czasy, w których na przykład te prawa się wykuwały, w których pewne rzeczy w naszej obyczajowości się kształtowały, w której pewna emancypacja następowała i zobaczyć, jak to się dzisiaj mamy wobec tego czasu. Tak jak Weronika mówiła parę razy, chciała się przejrzeć, czy te lata 70. w Ameryce to jest nasza przeszłość czy przyszłość.
0: I gdzie my jesteśmy? W którym momencie jesteśmy?
2: Dokładnie. Gdzie jesteśmy daleko do przodu, a gdzie może właśnie nie zdążyliśmy jeszcze dobiec, albo cofnęliśmy się i musimy biec z powrotem do tego miejsca, które wydawało się już osiągnięte. Jeśli chodzi o jakieś nasze myślenie, o swobodach, o ciele, o seksualności i tak dalej, i tak dalej. No więc to był chyba taki podstawowy pomysł na to, żeby sięgnąć do tej literatury, ale też z takiego formalnego punktu widzenia to jest zawsze wdzięczne, wydaje mi się, i bardzo inspirujące, sięgać do czegoś, co ma wbudowaną formę. Jeśli po prostu coś jest sprzed pół wieku, a nie napisane wczoraj, to siłą rzeczy ma jakiś sztafasz, do którego można się odnieść. Jak gdyby można się epoką, kostiumem, jakąś tam

0: specyfiką danego czasu zabawić i dla twórców wydaje mi się to inspirujące bardzo.
1: Ja pamiętam, że w liceum gdzieś ukradkiem czytałam tę powieść. Jakaś taka była moda wtedy na nią. I teraz byłam trochę zaskoczona, że sięgnęliście po nią, bo ona jest dość

0: Ja pomyślałam o tym, że przede wszystkim to jest szalenie aktualne. Że w ogóle nie miałam wrażenia, że czytam powieść z lat 70. Znaczy może pod pewnymi względami, jeżeli chodzi o tam wątki, które zostały, myślę, że słusznie pominięte w spektaklu, ponieważ nie dałoby się też tego wszystkiego władować w te takie dwugodzinne spotkanie z widzem, nawet niespełna dwugodzinne. Natomiast no, dla mnie ta książka to jakoś po prostu przeglądałam się w całym takim swoim życiu i podejściu do ciała od takich czasów nastoletnich, czytając tą książkę, i to było dla mnie jakieś niezwykłe, jak ona celnie opisywała te wszystkie takie doświadczenia, które mam takie poczucie, my dziewczyny mamy. I to takie w ogóle spotkanie z tym ciałem i takie zaopiekowanie się nim i takie zapytanie go, hej, a czego ty potrzebujesz, było dla mnie bardzo wyjątkowe. Szczególnie, że ja teraz tą książkę, ten scenariusz i całą tą produkcję, ona mi się przytrafiła w wyjątkowym czasie. Ja jestem 7 miesięcy po porodzie, więc bardzo mocno spotykałam się ze swoim ciałem. Bardzo dużo rzeczy przewartościowałam, jeżeli chodzi o właśnie podejście do mojego ciała, jakieś moje kompleksy, tego, jak ja w ogóle do niego podchodzę, jak z nim rozmawiam. Także no, to było dla mnie jakieś takie bardzo wyjątkowe i bardzo osobiste przeczytanie tej książki. A później zachwycałam się tylko adaptacją. Ona była tak celna i tak śmieszna i tak świetnie napisana, że jakoś w ogóle nie miałam wątpliwości, że to zadziała.
1: Bo słuchajcie, musimy chyba uchwycić, o czym to jest opowieść. Główną bohaterką jest Izadora, grana w waszym przedstawieniu przez Martę Nieratkiewicz, która wraz ze swoim mężem, w tej roli Rafał Maćkowiak, jadą do Wiednia na sympozjum psychoanalityczne, bo on jest właśnie psychoanalitykiem. No i tam Izadora, chcąc czy nie chcąc, spotyka innego mężczyznę. I tu pojawia się Filip. I co się dzieje,
2: tak,
1: Filip, dalej?
2: Tak, pojawiam się ja. Gram kochanka, słuchajcie, o nazwisku Good Love. I na początku przedstawienia wydaje się, że to jest taki stereotypowy, idealny kochanek, którego znalazła Izadora i który rozwieje jej wszystkie wątpliwości, który wypełni tą jej lukę, ale nie! Bo ten spektakl tak wspaniale przewraca to nasze myślenie o fantazjach, o stereotypach. I właśnie z tym się zmierzy ta Izadora, z tym kochankiem, który, jak ja to nazwałem i odkryłem, przekroczył hedonistyczny Rubikon. To jest taki bardzo wyzwolony gość, który ma dziewczynę w Londynie, ale umówili się, że czasem on idzie w tango i czasem ona idzie w tango. I wydaje się, że on też wymyślił sobie perfekcyjnie to życie, ale może nie, może jemu też czegoś brak, że nam ludziom jest czegoś brak. I cudowne w tym spektaklu jest to, że on tak właśnie bezpruderyjnie mówi o tym, uwaga, uwaga, posuwaniu. Słuchajcie, bo to tak naprawdę, jak będziemy bezpruderyjnie o tym mówić i w ogóle będziemy o tym rozmawiać, o naszych fantazjach i o naszych potrzebach, to unikniemy pewnych tarć, które się pojawiają. Oczywiście, że się pojawiają, słuchajcie, no bo my kiedyś byliśmy zwierzętami. Muszę wam to powiedzieć.
1: Co ty nie powiesz, Filip? Dobrze, że tylko takiego słowa użyłeś, bo ten tekst jest dość mocny w tej warstwie językowej. Bardzo, bardzo, bardzo. Ja muszę przyznać, słuchacze Polskiego Radia doskonale wiedzą, że traktuję Filipa jako własne dziecko, bo towarzyszę mu od początku swojej drogi zawodowej, jego drogi zawodowej. Od lat zajmuję się teatrem, więc ja wszystko już w teatrze widziałam, ale szłam na tę premierę wczoraj z takim pewnym, no z takim lękiem, co to dziecko moje tam będzie pokazywało.
2: Rozczarowanie.
1: A teraz już jakby odchodząc od tej prywatnej refleksji, ale tak

0: naprawdę, naprawdę, tak naprawdę posłużyłam się nią, żeby powiedzieć o tym, że tekst bywa kontrowersyjny. Tam jest, Piotrze, dużo mocnych wyrazów, dużo przekleństw, ale wy w samej formie uciekacie od tej kontrowersji i tworzycie wysublimowaną formę, wysublimowany obraz. To było dla was ważne, żeby właśnie w taki sposób opowiedzieć tę historię?
1: No tutaj z tekstem jak gdyby właśnie i językiem użytym w powieści, w tłumaczeniu powieści, a potem w adaptacji na podstawie tego polskiego tłumaczenia, no to jest jakaś wielka historia, tak? Jak gdyby historia, którą pewnie można by zapisać w kolejnej książce pod tytułem Język polski a seks na przykład, tak? Jak gdyby jak o tym mówimy, jak to nazywamy, w czym nasz język sobie radzi dobrze, a w czym nasz język sobie radzi przez kulturę, jak gdyby, którą reprezentuje nie najlepiej, gdzie język angielski na przykład ma nad nami przewagę i wydaje mi się, że tutaj łatwo było zauważyć, że ma przewagę w pewnych neutralnych określeniach, tak? Jak gdyby bardzo dużo określeń, które się wiążą z seksualnością w języku angielskim, mamy do dyspozycji słowa, które są może nie, prawda, nie użylibyśmy ich na jakimś, prawda, bardzo oficjalnym bankiecie, ale są po prostu neutralne. Można ich używać w codziennej rozmowie i to troszkę też język kształtuje nasze podejście do ciała wtedy i do seksualności. W języku polskim znowu jak gdyby jesteśmy, przynajmniej nie jest to oczywiście moje w tej chwili odkrycie, jest o tym mowa od dawna, rozpięci pomiędzy takimi dwoma skrajnościami albo nadmiernej medyczności, jak gdyby anatomiczności opisu, która nie pasuje do codziennej rozmowy, albo nadmiernej wulgarności, tak? I jak gdyby troszeczkę trudno jest mówić o tym w sposób taki swobodny, naturalny, a takiej swobody, takiej naturalności w jakiś sposób poszukuje Izadora w tym wszystkim. To jest jak gdyby prekursorka wielu bohaterek, które się pojawiły w kulturze później. Tutaj lubimy podawać takie przykłady, że uważamy, że bez Izadory Wing, głównej bohaterki Strachu przed lataniem, nie byłoby takich wspaniałych bohaterek jak, nie wiem, bohaterka serialu Fleabag albo bohaterki serialu Girls, czyli bardzo świadomych, bardzo autoanalitycznych, ale bardzo nieperfekcyjnych bohaterek, które jak gdyby namysł, taki jak gdyby bardzo zaawansowany, wręcz feministyczny namysł nad sobą i światem i relacjami łączą też z bardzo nieortodoksyjnym, nie jak gdyby właśnie podążającym za takimi papierowymi wyznacznikami emancypacji zachowaniami w swoim życiu codziennym, odczuciami, z seksualnością, jak gdyby praktykowaniem tej seksualności. Więc gdzieś to było dla nas w tym wszystkim bardzo ważne, właśnie na poziomie językowym. I dla mnie jako adaptatora tego tekstu na scenę właśnie to mierzenie się z tym, jak mówić, było gdzieś jednym z największych wyzwań. Ale wydaje mi się, że tu sam tekst też nie wszystko załatwia. To znaczy to, jak aktorki i aktorzy ten tekst potem przekazują, bo można jak gdyby zbudować sytuację, zbudować taki kontakt z widownią, w której można sobie nagle pozwolić na nieco więcej, na nieco bardziej ryzykowne teksty, na nieco bardziej wulgarne teksty, ale jeśli zbudujemy wcześniej jakieś takie porozumienie, to nagle to nie jest może aż tak rażące dla osób, albo inaczej, te osoby rozumieją, dlaczego postanawiamy przekroczyć jakąś granicę, tak? Jak gdyby pewnej poprawności, pewnej grzeczności. Bo przekraczanie granicy grzeczności jest też tematem tego spektaklu, bardzo ważnym i nie chcielibyśmy z tego rezygnować.
0: Chociaż ja nie mam takiego poczucia, nie wiem, czy Olu się ze mną zgodzisz, że to przedstawienie w jakiś sposób przekracza granice widza, widzów, że jednak jest to bardzo włączające i subtelne, pomimo jednak no, tych dość mocnych, odważnych słów i odważnego wciąż, tak myślę, wciąż, chociaż już tyle lat minęło, tematu, że ta seksualność połączona jest z wielką też i sensualnością i z jakimś takim pragnieniem wyzwolenia się. Więc jak myślisz, mieliście takie obawy, czy takie pytania pojawiły się w waszych głowach, co z widzem w tym procesie?
2: Ja szczerze mówiąc mam wrażenie, że ten spektakl w ogóle nie jest kontrowersyjny.
0: Tak, ja też
2: tak
0: uważam.
2: Dla mnie ten tekst w ogóle nie był kontrowersyjny. Myślę, że coś, co może być kontrowersyjne, i taki, ale bardziej to jest nawet nie kontrowersyjne, nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że to nagle jest kobieca perspektywa na ten seks i w ogóle na te potrzeby. że

0: że my teraz nie odgrywamy tutaj jakiegoś scenariusza, jakiegoś wyobrażenia, jak to powinno wyglądać i jak to w ogóle ładnie wygląda, tylko my właśnie mówimy o tym, że to po prostu jest takie właśnie nieperfekcyjne, to wręcz czasami jest brzydkie, czasami to jest takie właśnie takie...
1: koślawe.
0: Koślawe, polane jogurtem, śmierdzące. To jest, i to jest w ogóle wspaniałe. Dla mnie jak ja patrzę na Izadorę na tej scenie, jest to jakieś niezwykle uwalniające. Też ja gram postać, między innymi postać Randy, jej siostry, która ma 9 dzieci. Jest to faktycznie dość spektakularne. I też...
2: Olu, wszystko przed tobą.
0: Tak, oczywiście. Na razie mam pierwsze na koncie. Ale też właśnie... ona też się mierzy z kolei z tą matką, która jest takim trochę też po prostu tym społeczeństwem, które mówi, jak masz 9, to za dużo, jak nie masz w ogóle, to też źle, jak jesteś artystką i pracujesz, to źle, ale jak jesteś tylko matką siedzącą w domu, to też źle i właściwie nigdy się nie da po prostu zrobić tak, żeby w końcu nam dali spokój. I jakoś mi się niezwykle podoba w tym spektaklu, że my łapiemy tą perspektywę tych różnych, tych kobiet w tym różnym momencie życia.
2: Wielogłos.
0: Wielogłos, tak. Podobno pojawiło się od widzek taki głos, że to wspaniale, że pada słowo okres na scenie. No i czy to jest kontrowersyjne? No,
2: no
0: nie,
2: bardzo,
0: my się z tym, my się z tym,
2: ja
0: zmagamy,
2: myślę, że
0: miesiąc,
2: jest teraz,
0: nie?
2: Ale... 15.24 jest niedziela, pora obiadowa. Ja myślę, że w Polskim Radiu 24 padło też to słowo okres i że to może w niektórych domach też być odbierane jako to słowo, którego się nie powinno wypowiadać. Tak myślę, że może tak być. Nie wiem tego, liczę na to, że to się zmienia. Fifi, nie będziemy ukrywać, pisałam do ciebie w trakcie prób, jak jest. Filip odpisał, jest sztos. Był sztos, tak? Dlaczego był sztos i skąd ta energia pomiędzy wami się taka wytworzyła, którą ja widziałam wczoraj podczas spektaklu. Zaprzyjaźniliście się i z tym tekstem, i między sobą, i stąd, i to dlatego tak wyszło?
1: Tak, ja jeszcze wtrącę jeszcze taką dygresję na temat tego okresu. Dla wszystkich słuchaczek, które w tym momencie mają okres, mam nadzieję, że bardzo was nie boli i że szybko wam ten okres minie. A wracając do nas, słuchaj, Martynko, słuchajcie, kochani słuchacze, no... mówimy o takich, można powiedzieć, właśnie ostrych tematach, ale w pracy, moim zdaniem, ja to interpretuję i czułem się tam jak w piaskownicy. Że my, aktorzy, w ogóle plątywaliśmy się w takie sytuacje jak dzieci w piaskownicy i mieliśmy takie świetne przedszkolanki, które bardzo i pana przedszkolnego Klocka, którzy coś tam nam wrzucali i po prostu pozwalali nam się w tym bawić. Więc to jest też ciekawe, że co innego mówią często w tym spektaklu słowa, a co innego mówi ciało. I to jest takie abstrakcyjne, to jest takie od czapy. Ale to udowadnia jakby moją teorię, którą wysnułem po wyjściu ze szkoły teatralnej, że teatr to jest piaskownica, to jest plac zabaw i chciałbym, żeby twórcy teatralnie o tym pamiętali. I tutaj cały zespół o tym wiedział i o tym pamiętał, że my jesteśmy w tej piaskownicy. I tylko jak się wtedy to zrozumie, że się weźmie, po prostu wejdzie do tej piaskownicy, nie wiadomo, jakie tam będą zabawki. Myśmy nie wiedzieli, myśmy się też nie znali jako zespół jakoś bardzo dobrze.
2: Bo też Marta Nieradkiewicz dołączyła do was, do tego spektaklu.
1: Tak, to prawda, ale no właśnie wiedzieliśmy, że się po prostu bawimy i mamy do tego przestrzeń i myślę, że powstała taka, słuchajcie, Farsa premium.
2: Farsa
1: premium, nie farsa. Farsa premium.
2: Farsa, co
1: w
2: na TR to?
1: Warszawa. W TR Warszawa, farsa premium, słuchajcie.
2: Myślę, że gdybyś chciał drugą profesję jeszcze wprowadzić do swojego życia, to

0: PR menedżer teatru. To jest
1: coś fifi,
0: ale ja chciałabym zapytać pana, jak to powiedziałeś, pana przedszkolnego, Piotrze, co to znaczy farsa premium?
2: Ja się bardzo cieszę też z tego określenia. Ja sam go używam nawet. Właśnie ja też mam pół etatu w PR-ze czasem i staram się jakieś tam swoje skille związane z pisaniem wykorzystywać do promowania naszych sztuk. Mi się gdzieś to... Ja się śmieję po prostu też, że troszkę taka jest trajektoria stereotypowa dla twórców, twórczyń teatralnych w tym kraju, że dążą do tego, żeby żeby dotrzeć na tą dużą scenę i żeby zrobić tam tę farsę, która jest zazwyczaj tym najbardziej dochodowym spektaklem, prawda, granym jak to na przykład najsłynniejsze farsy typu jakieś tam Szalone nożyczki, czy coś takiego, czasem w niektórych teatrach po 800, po 1000 razy teatry się wręcz tym chwalą. No i ja mam taką nadzieję, że to jest nasza trajektoria, że po prostu to będzie dokładnie tak, jak powiedziałeś, Filip, farsa premium. W tym premium też ja rozumiem coś takiego... Ja mam ogromną potrzebę zabawy i śmiania się. Bardzo mnie cieszy to porównanie jak gdyby teatru do placu zabaw czy do piaskownicy, bo ja też jestem głęboko przekonany, że to jest ważne. Bardzo jako twórcy stawiam sobie takie zadanie właśnie pozostawania w tym stanie zabawy, nie uwierzenia w to, że muszę spoważnić, że muszę, prawda, właśnie porzucić te wszystkie wiaderka i łopatki, żeby być twórcą, nie wiem, 40-letnim, za chwilę 50-letnim i tak dalej, i tak dalej. A tutaj też jako, że ta nasza opowieść, na pewno chcieliśmy, żeby była śmieszna, chcieliśmy, żeby była nieoczywiście śmieszna, bo nieoczywiście śmieszne wydaje nam się seksualność ludzka, cielesność ludzka i wydaje nam się też jako, że to jest też jakiś credo tej produkcji, jak gdyby może przestańmy to wszystko traktować aż tak poważnie, nie jesteśmy perfekcyjni. I to jest super i tym się trzeba cieszyć, tak? Jak gdyby nasze ciała mogą być super piękne i mogą być też super żenujące i mogą być też super śmieszne i to wszystko może się zmieniać jak w kalejdoskopie na przestrzeni bardzo krótkiego czasu.
0: Ale są
2: i cieszmy się nimi póki są, bo mamy też ograniczoną liczbę lat, kiedy one są i kiedy z nami będą. To jest też coś takiego, ja bardzo myślałem, poprzednia produkcja, którą zrobiliśmy, znaczy poprzednia, sprzed paru lat, czyli nasze czasy, w którym się właśnie skupialiśmy też trochę na ciałach i czasach, które subiektywnie odczuwamy. Bardzo mnie cieszy, dlatego że mamy tam bardzo też zróżnicowaną wiekowo obsadę i bardzo myślałem sobie, jak cudownie byłoby grać ten spektakl przez wiele, wiele lat, żeby zobaczyć właśnie, jak te ciała się zmieniają, jak te ciała funkcjonują, jak to gra ktoś, kto, nie wiem, na premierze miał lat 30, a teraz będzie miał 50 czy coś takiego. I szczerze mówiąc, Strach przed lataniem w TR też jest dla mnie takim spektaklem, który strasznie chciałbym widzieć. Oczywiście jest to egoistyczne z mojej strony, bo jestem jego współtwórcą, ale strasznie chciałbym go widzieć grany przez długi okres czasu, bo chciałbym zobaczyć, jak te ciała się zmieniają, jak te osoby się zmieniają, jak te, jak gdyby,
0: jak
2: to brzmi.
0: Jak Filip będzie miał już wąsy prawdziwe, tak?
2: Filip, dokładnie, wreszcie będzie nad tym wiaderkiem z wąsem, to była właśnie też ważna sprawa. Jak zaczynaliśmy próby, to Filip jeszcze miał wąsa, po czym nagle utracił tego wąsa i to była wielka tragedia na próbach, nie wiedzieliśmy, jak w ogóle grać to dalej bez tego wąsa. Ale tak, no, niech ten wąs powróci, może niech jakaś broda się pojawi, może jakiś siwy włos. Bardzo jestem ciekaw, jakby to Marta Nieradkiewicz, która jest taką lokomotywą tego spektaklu, grała za kolejne 5, za kolejne 10 lat z ciałem, które się zmienia i do którego się coraz inaczej podchodzi.
0: Mamy 30 sekund. Filip, muzyczne zaproszenie na wasze przedstawienie. 30 sekund, proszę bardzo.
1: Zubi, zubi, zu. Zubi, zubi, zu.
3: La, la, la, la, la, la.
1: Padać możecie już dziś na strach przed lataniem do TR Warszawa. A jeśli dziś nie dacie rady, to gramy we wrześniu 22 i 23 dla was.
0: I specjalnie dla was w naszym studiu, tuż po wczorajszej premierze, Aleksandra Matlingiewicz, bardzo dziękuję.
3: Dziękuję.
0: Piotr Wawer Junior, bardzo dziękuję.
2: Dzięki.
0: No i Filip Zaręba.
1: Miłej niedzieli, niech ten deszcz was nie zleje, tylko was oczyści. Najlepszego.
0: Ale oczyszczające też jest wasze przedstawienie, Strachy przed lataniem w TR Warszawa. Bardzo dziękuję. Martyna Podolska.

0: Kamińska. Do usłyszenia.
1: W repertuarze.
2: Reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
4: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
5: Mikrofon,
6: kamera,
5: radiowe studio,
6: scena.
7: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
3: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
10: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
11: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
12: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
13: Ty też możesz nam pomóc!
12: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
14: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
12: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
15: Za 26 minut, godzina 16.
2: Stan dnia.
15: A w stanie dnia profesor Maciej Milczanowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet Rzeszowski. Dzień dobry, panie profesorze.
16: Dzień dobry, witam serdecznie.
15: Kilka różnych tematów, kilka różnych wątków, no ale zacznijmy od tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Kolejna zapowiedź kolejnego porozumienia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Jeszcze wczoraj prezydent Trump mówił o tym, że jest to prawdopodobne na 80-85% i czekamy.
16: No tak, ale tydzień temu znowu mówił, że będzie bombardował, że już postanowił o kolejnej operacji zbrojnej, więc... Jakby Donald Trump traktuje swoje wypowiedzi i swoją w ogóle obecność medialną jako element wpływu, co jest naturalne z jednej strony, ale ten chaos, który on wprowadza tymi wypowiedziami, jemu się wydaje, że to jest jakaś bardzo taka przebiegła gra, a tak naprawdę to jest po prostu chaos. I nie daje żadnego punktu zaczepienia dla jakichś analiz, czy to strategicznych, czy to odpowiedzi. Coraz więcej analityków jakby przestaje zupełnie już słuchać tego, co mówi Trump, a bardziej analizują ruchy wojsk, przebieg, przemieszczanie sił i tak dalej. Czasem wypowiedzi generałów, bo oni jednak starają się zachować wiarygodność. Więc wydaje mi się, że tego wypowiedzi są coraz mniej jakby istotne w tej debacie. Znaczy one są ważne dalej, ale nigdy nie wiadomo, zupełnie nie wiadomo, czy za nimi kryje się zapowiedź rzeczywistych działań, czy jest to tylko próba wpływu na przeciwnika, na innych. Więc no jeżeli my nie wiemy, co to ma zrobić, no to też nie działa w ten sposób, jak pewnie on by chciał. Dlatego wydaje mi się, że te analizy oparte o jego wypowiedzi są coraz mniej jakby istotne.
15: No to w takim razie będzie porozumienie, będzie jakieś uspokojenie na linii Stany Zjednoczone-Iran, czy nie?
16: W końcu do tego dojdzie i no, to jest oczywiste, że w jakiejś tam perspektywie czasowej dojdzie do takiego porozumienia i obojętne kiedy do niego dojdzie, Trump powie, że to dzięki tej właśnie jego sprytnej grze, więc znowu jego wypowiedzi nie mają tu żadnego znaczenia. Natomiast znaczenie mają realne działania i te działania są realizowane. Ja jestem przekonany, że jakiś dialog w jakiejś formie z jakimiś pośrednikami

0: cały czas trwa i on doprowadzi w końcu do porozumienia, no bo taki stan zawieszenia oczywiście nie może trwać wiecznie. Natomiast czy to będzie rzeczywiście teraz, czy jest 80%, czy jest 3%, to tego zapewne nie wiemy.
1: Co w takim razie w tej chwili pana zdaniem głównie stoi na przeszkodzie do takiego porozumienia, bez względu na to, jak to porozumienie będziemy nazywać?
0: No to co od samego początku, czyli Amerykanie dokonali uderzeń zbrojnych, zniszczyli duże infrastruktury. Z tego co czytam, ten ostatni draft porozumienia zawierał właśnie wynagrodzenie tych strat, przynajmniej infrastrukturalnych, bo oczywiście ludzkich się nie da wynagrodzić, ale pieniądze na odbudowę tej infrastruktury Iranu. Ponoć, nie wiem, tak czytałem, znowu nikt tego nie wie, czy to prawda, że ten draft był w porozumieniu ze Stanami. No jeżeli tak, jeżeli Amerykanie w ogóle rozważają zapłatę za straty wojenne, no to brzmi to jak reparacje wojenne. No i no, na pewno nie będzie to dobrze wyglądało dla obrazka Trumpa, który wygrał wojnę i zaprowadził pokój, więc no trudno powiedzieć, czy takie decyzje miałyby zostać w jakiś sposób ukryte, czy no nie wiem, ale są to jakieś warunki też porozumienia pokojowego ze strony Iranu. Oczywiście spowoduje to tworzenie Ormus, ale no Trump przede wszystkim dba o swój wizerunek jako zwycięzcy, tego, który podbija, a z drugiej strony tego, który wprowadza pokój. Te oczywiście dwa obrazki są skrajnie sprzeczne ze sobą, ale to oczywiście Trumpowi w niczym nie przeszkadza. Więc nie mamy w tej chwili jakby wiedzy co do kluczowych decyzji amerykańskich. Natomiast Iran cały czas stawia sprawę tak samo. No. Ma prawo wprowadzić swój program nuklearny pokojowo, tak mówię, to jest ich zdanie, tak? W jakimś tam obszarze może zostać zawieszony i oczywiście jest kontrolowany przez agencje międzynarodowe, ale to mieliśmy także przed tą inwazją. No natomiast w tej chwili doszły te żądania właśnie zwrotu pieniędzy za zniszczoną infrastrukturę i tutaj no, są to bardzo duże kwoty, więc no, ciężko to będzie Amerykanom w jakiś sposób propagandowo ukryć, jeżeli do takiego porozumienia z takim punktem by rzeczywiście doszło.
1: No to w takim razie jeszcze kwestia, no, powiedzmy, dwóch podmiotów, jeżeli chodzi o tę rozgrywkę, bo pojawiły się takie komentarze mówiące o tym, że rzeczywiście no, z pewnym optymizmem można patrzeć na te zapowiedzi podpisania porozumienia, do którego miałoby dojść jeszcze dziś, zobaczymy, czy tak się stanie, a ten optymizm miał wynikać między innymi z wizyty emira Kataru, który w jakiejś mierze pośredniczy w tych rozmowach, w tych negocjacjach pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem. To rzeczywiście może być jakiś sygnał?
0: No, wydaje mi się, że jedyna rzeczywiście wiarygodna część informacji i nadzieja na porozumienie to właśnie płynie z tych aktorów, którzy znaleźli się pomiędzy Amerykanami a Iranem, czyli właśnie Zatoka. Tam jest, od początku była bardzo duża niechęć do tego konfliktu, pomimo że tradycyjnie byli to przecież przeciwnicy Iranu, ale no sposób, w jaki ten konflikt był prowadzony i rola Izraela w nim powodowały, że oni stali się zakładnikami tego konfliktu i oni rzeczywiście najbardziej dążą do porozumienia. Z drugiej strony jest oczywiście Izrael, który dąży do eskalacji tego konfliktu, więc wydaje się, że Trump gdzieś tam te środowiska, które mu doradzają, jakby no wreszcie jakby zauważyły, że no to takie działanie na rzecz Izraela no będzie tylko cały czas podpalało ten Bliski Wschód i tak naprawdę no nikomu nie będzie służyło. Także samemu Izraelowi, bo to jest polityka rzeczywiście Likud i Netanyahu, a nie jakby całego Izraela. Więc wydaje się, że ci aktorzy rzeczywiście z Zatoki mogą odegrać tutaj kluczową rolę i wydaje się, że zarówno mają wpływ także na Stany Zjednoczone, mają też wpływ na Iran. Oni mogą odegrać taką racjonalną rolę w tym procesie pokojowym. Co nie przeszkadzało, będzie Trumpowi żądać Nagrody Nobla oczywiście.
1: No to w takim razie jeszcze jeden wątek. To z kolei Dziennik Rzeczpospolita, wydanie internetowe. Trump marginalizuje Izrael. Netanyahu może być największym przegranym. Rzeczywiście coś się zmieniło na linii, czy też w relacjach pomiędzy Trumpem a Netanyahu?
0: Zmieniło się zdecydowanie, tylko nie wiemy, czy zmieniło się retorycznie, czy zmieniło się rzeczywiście

0: faktycznie stanowisko Stanów Zjednoczonych. Nie wydaje mi się, żeby to drugie miało miejsce, bo Trump z jednej strony tak mówi, że stawia się w jakiś sposób tam, próbuje ograniczać te apetyty Netanyahu na kolejne wojny i eskalacje. No ale z drugiej strony oczywiście no, wypowiada się też no, bardzo cały czas w sposób taki no, dwuznaczny, więc jestem przekonany, że ta informacja o rozmowie telefonicznej wyciekła w sposób kontrolowany przez administrację amerykańską, bo jakby no, tych oskarżeń o to, że Amerykanie działają na rzecz Izraela, było już tak dużo, że trzeba było tutaj zmienić tą narrację. Więc ważne jest, czy to jest tylko rzeczywiście narracja, czy Amerykanie faktycznie szantażują tutaj Izrael i grożą, że odetną wszelką pomoc, jeżeli ci będą nadal bombardować, no bo widzimy tą niespójność. Tak, z jednej strony padają takie właśnie informacje, za chwileczkę Izrael bombarduje Bejrut i Amerykanie jednak nie reagują. Ale mówię, no to są jakby dużo się dzieje w warstwie retorycznej, a bardziej decyzje to będzie widać po ruchach wojsk, po przemieszczaniu się właśnie tych okrętów amerykańskich. I tutaj na razie takiego ruchu od Izraela nie widać.
1: A jest taka możliwość, że w sytuacji, kiedy rzeczywiście to porozumienie pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi, ono dosłownie będzie na wyciągnięcie ręki, Izrael wtedy świadomie może zrobić coś, żeby to porozumienie uniemożliwić, wbrew Amerykanom, wbrew Trumpowi?
0: Myślę, że zrobią wszystko, żeby to porozumienie uniemożliwić. Netanyahu po prostu na głowie będzie stawał, tylko że on nie może tego robić w sposób taki oczywisty. On musi to robić w sposób zawoalowany, tak żeby nie powodować tej wściekłości Trumpa, no bo wtedy grozi to rzeczywiście pogorszeniem tych ich personalnych relacji. A pamiętajmy, że na tych relacjach Netanyahu oparł całą tą kampanię z Iranem, więc on no, nie może sobie pozwolić na taką otwartą polemikę czy jakąś wrogość względem Trumpa, bo to no, zupełnie załamałoby całą jego tą filozofię od półtora roku wykorzystywania Trumpa, więc on będzie grał tak jak do tej pory, on będzie starał się przemilczeć te momenty, tak jak teraz to widzimy, kiedy pojawiły się te informacje, to ujawnienie tej rozmowy, gdzie Trump poskromił Netanyahu tak w tych medialnych tytułach, no to Netanyahu po prostu się nie odzywa, czeka, chce przeczekać i wrócić do tych relacji, które wcześniej zapewniały mu pełne wsparcie Donalda Trumpa. I przypomnijmy sobie, takie informacje już miały miejsce wcześniej. Pamiętamy po tej letniej ofensywie rok temu. Też Trump mówił już dosyć, nie wolno wam bombardować, Netanyahu nie posłuchał, Trump był wściekły. Jakby cała ta sekwencja już się powtórzyła kilkukrotnie i za każdym razem Trump wracał do pełnego wsparcia Izraela, więc nie wiemy, czy teraz być może czaja krycy się przelała, a może wcale nie. Więc raczej wydaje mi się, że ten wektor polityki na wspieranie Netanyahu jest stały. Natomiast okresowo trzeba też odzyskać troszeczkę głosów republikanów i będą takie właśnie wrzutki, że poskromił, że go upokorzył tego Netanyahu. A Netanyahu sobie z tym świetnie radzi, po prostu przeczekuje i wraca do swoich działań.
1: Rzeczywiście Donald Trump ma teraz problem, już ja nie mówię z demokratami, ale nawet z własnymi wyborcami i z własnym zapleczem politycznym?
0: Tak. No tak, on ma w tej chwili najgorsze notowania w historii Stanów Zjednoczonych, po wszystkich prezydentów, więc no, to jest na pewno sygnał, którego oczywiście on będzie mówił, że ma nadal poparcie większe niż w Korei Północnej, bo mówi o 90 paru procentach, ale to nie zmienia faktu, że no, on musi się liczyć z tymi sondażami, które są robione przez New York Times, a przez inne bardzo, bardzo ważne media, a te mówią o fatalnym załamaniu poparcia. To już właściwie tylko to żelazne centrum MAGA go wciąż popiera i widać, że to musi być brane pod uwagę, niezależnie od tego, co słyszymy w tej warstwie właśnie takiej medialnej. Także stąd wydaje mi się właśnie ta zmiana narracji względem Netanyahu. Nie dlatego, że bombarduje Bejrut, tylko dlatego, że trzeba zmienić troszeczkę te notowania.
1: No ale to jest jeszcze jedna kwestia, bo z tą zmianą narracji wobec Izraela to można odnieść wrażenie, że to nie jest tak oczywisty, nie będzie to tak oczywisty efekt, bo jeżeli chodzi o wyborców tych najbardziej radykalnych, tych z MAGA, no to mówienie o tym, że Donald Trump upokorzył Netanyahu, niekoniecznie musi działać na jego korzyść.
0: Mi się wydaje, że jednak mimo wszystko będzie troszeczkę działać na korzyść.

0: Dlatego, że te środowiska MAGA, okej, one są proizraelskie, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, one są antywojenne. A w tej chwili ta polityka jest ambiwalentna, bo z jednej strony chcą popierać Izrael, ale nie chcą popierać wojen, więc mamy dwa wektory, które są sprzeczne. Tak? Gdyby Netanyahu wrócił do takiej jak wcześniej, tylko to jest niemożliwe z jego osobistych powodów, tych sądowych, korupcyjnych i tak dalej, ale gdyby wrócił do takiej jak wcześniej polityki, że grozi wojną, że jakąś lokalną operację przeprowadza, ale cały czas prowadzi jednak działania dyplomatyczne, to by szło bardzo, bardzo po linii tych środowisk MAGA. Ale do tej polityki on już nie ma powrotu, więc tutaj ta ambiwalencja będzie rosła i będzie coraz trudniej tym środowiskom pogodzić się z tą polityką, która jest prowadzona także no, przez Trumpa, wspierając te kolejne potężne konflikty zbrojne, w których dochodzi do bardzo wielu też no, takich zbrodni wojennych, do bardzo poważnych naruszeń tego prawa wojennego i tutaj znowu no, pojawia się niestety Hekset ze swoimi hasłami, że prawo wojenne nas nie obowiązuje. To wszystko moim zdaniem bardzo, bardzo źle wpływa na ich właśnie sondaże także, bo to jest ważne. I w tych środowiskach MAGA no po prostu też źle to wygląda, chociaż oczywiście tak jak mówię, no to źródło MAGA cały czas ich popiera, bo po prostu nie widzi nikogo lepszego.
1: To w takim razie, jeżeli pan pozwoli, kolejny wątek, kolejny temat związany ze Stanami Zjednoczonymi, choć być może już, no właśnie, bardziej politycznie, czy bardziej publicystycznie, tu się waham, bo myślę o urodzinach Donalda Trumpa, no i myślę o tym, w jaki sposób te urodziny mają wyglądać, czyli wielka scena, wielki ring postawiony przed Białym Domem, kilka tysięcy zaproszonych gości, którzy bezpośrednio będą mogli oglądać między innymi walki MMA, w sumie na telebim, na różnego rodzaju odbiornikach, być może nawet 80-100 tysięcy osób zgromadzonych wokół Białego Domu ma pośrednio uczestniczyć w tym wydarzeniu. Takiej uroczystości jeszcze nie było.
0: Ja jestem historykiem starożytnym, więc przypomina mi się Neron, który jeździł na igrzyska do Grecji.
1: To bardzo daleko pan sięgnął w takim razie.
0: Tak, tak, ale zauważmy, on uwielbiał takie wielkie właśnie wydarzenia, w których on zajmował miejsce oczywiście centralne, tylko on szedł troszeczkę jeszcze dalej i on występował w tych igrzyskach jako sportowiec w wielkim cudzysłowie. A Grecy, rozumiejąc jego narcyzm, pozwalali mu wygrywać te igrzyska. I teraz ciekaw jestem, czy Trump nie pójdzie w tą stronę, bo ja bym mu podpowiedział, żeby on po prostu wystąpił.
1: Przepraszam, Donald Trump pojawi się w oktagonie?
0: No właśnie chciałbym, żeby tak było, bo to by było naprawdę 100% już nawiązanie do Nerona, gdzie wystąpiłby w tym oktagonie, pokonał jakiegoś tam czempiona. Wiemy, że te przecież walki są ustawione, prawda, w MMA. Co to za problem ustawić, żeby to Trump wygrał? Myślę, że to by jeszcze lepiej w środowiskach MAGA zagrało, to by naprawdę miało duży efekt i jakbym był takim, nie wiem, Heksetem, Wensem czy kimś takim, ja bym tak podpowiedział, śmiało.
1: No to jeszcze jeden wątek, myślę, że dosyć ciekawy. Jedną z zaproszonych osób, jednym z zaproszonych gości jest prezydent Karol Nawrocki. Jak to zaproszenie traktować? No bo jeżeli chodzi o polityków, jeżeli chodzi również o publicystów, to w zależności od sympatii politycznych te oceny są skrajne.
0: Nie, no to wydaje mi się, że ja nie widzę tu żadnych wątpliwości. No cały czas Trump mówi o wspieraniu tych polityków, którzy według niego są jego retoryką po jego stronie, czyli odpowiadają mu ideologicznie. No i uznał, że Karol Nawrocki, który wygrał dzięki niemu wybory przecież, bo on to cały czas powtarza, no to jest właśnie takim politykiem, więc konsekwentnie go zaprasza, chociaż niestety w drugim czy w trzecim rzędzie. I szkoda, że no w jakiś sposób tutaj, bo mogłaby Polska nieco na tym rzeczywiście zyskać. Natomiast no widzimy, że nie zawsze jest zapraszany w takich ważnych momentach. No i wtedy to umiarkowanie dobrze, bo my mamy szansę pierwszy raz w historii prowadzić bardzo zbalansowaną politykę. Czyli z jednej strony rzeczywiście mamy Nawrockiego, żeby tą uwagę Trumpa zagospodarować. Z drugiej strony mamy rząd, który prowadzi tą proeuropejską, pronatowską politykę i wydaje mi się, że moglibyśmy na tym wiele ugrać, gdybyśmy umieli koordynować te działania.
1: Ale ja to
0: bardzo
1: przepraszam,
0: bym zachęcał
1: jeżeli pan pozwoli,
0: ośrodki do tego.
1: No właśnie, bo podczas mojego dzisiejszego dyżuru Andrew, pan jest trzecim rozmówcą, który mówi dokładnie o tym samym, że gdyby udało się

0: w ten sposób podzielić politykę międzynarodową, że skoro obecny rząd ma dobre relacje z Brukselą, ma dobre relacje z Europą Zachodnią, to zajmuje się tą stroną. Z kolei Karol Nawrocki, ponieważ ma osobiste układy, czy też jakąś osobistą nić sympatii z Donaldem Trumpem, bardziej zajmuje się Stanami Zjednoczonymi. Gdyby to się udało zgrać, być może nawet nieoficjalnie, a w tej sferze oficjalnej dalej byłyby spory, konflikty i jakieś szpilki, to moglibyśmy to naprawdę dobrze rozgrywać i dobrze wykorzystać. No właśnie, gdyby.
1: Tak, właśnie tak, dlatego ja nie użyłbym słowa podzielić politykę, tylko skoordynować. I nie musi tu być przyjaźni, nie musi tu być żadnych pozytywnych emocji pomiędzy tymi panami, tylko interes państwa. To jest jedyne, co powinno ich łączyć i pozwalać na koordynację tej polityki. Jeżeli po jednej i drugiej stronie ci ludzie uważają, że interes państwa jest najważniejszy, że uważają, że powinniśmy być bezpieczni, że obawiają się konfliktu ze strony Rosji, jeżeli te wszystkie punkty obie strony spełniają, to pomimo najgorszych nawet emocji względem siebie, powinni widzieć tutaj konieczność koordynacji tej polityki międzynarodowej i rozumieć, że obie strony na tym także mogą zyskać. Nawet już patrząc tak brzydko wyborczo, tak? No to na takim, oczywiście nieoficjalnie, tak jak pan słusznie powiedział, oni nie mogą się przyznać przed nami, wyborcami, tak, że się dogadują, ale bardzo bym chciał, żeby się za naszymi plecami dogadywali, bo to jest naprawdę ważniejsze niż to, która partia wygra wybory.
0: To w takim razie jeszcze jeden wątek, choć on będzie akurat bardzo mocno związany ze Stanami Zjednoczonymi, bo chciałbym teraz powrócić do piątku. Przypomnijmy, że w piątek nad niektórymi polskimi największymi miastami mogliśmy obserwować bardzo ciekawe sceny, to znaczy przelot trzech pierwszych F-35, w towarzystwie zresztą jednego chyba F-16, jeżeli dobrze pamiętam. No taki triumfalny oblot nad Polską i uroczyste powitanie tych samolotów. To są trzy pierwsze maszyny z tej partii, którą zamówiliśmy w Stanach Zjednoczonych. To jest dobra informacja dla polskiej armii i dla polskiego bezpieczeństwa?
1: Oczywiście, że tak. I ja absolutnie jestem jak najdalszy od deprecjonowania, że za mało, że coś tam innego. No oczywiście, że za mało. Wiadomo, że trzy nie zmieniają diametralnie sytuacji bezpieczeństwa, ale ważny jest po pierwsze sygnał. Ważne jest to, że te zdolności obronne i odstraszania stopniowo budujemy krok po kroku i nie można tych samolotów traktować w oderwaniu od reszty systemu, który budujemy. To nie jest tak, że trzy samoloty za mało i do niczego i nie cieszymy się. No nie,
0: no,
1: bo oprócz
0: kolejne.
1: Tego budujemy wiele innych rzeczy i wszystko razem spina się w coraz bardziej taki wszechstronny system. Moim zdaniem tych kroków jest za mało i za wolno, to będę powtarzał także, ale jednocześnie cieszę się z każdego nawet małego kroczku w tę stronę. Te samoloty akurat mają szczególne znaczenie dla systemu obrony. To już wielokrotnie było opisywane, że mają naprawdę wyjątkowe możliwości pod każdym względem i dronowym, i rozpoznania, i przełamywania obrony przeciwnika. Tu naprawdę mają wielkie możliwości. Słyszeliśmy o kolejnych zapowiedziach. Pan Wiesław Kukuła, generał, przyznał na X-ie, że są już plany kolejnych zakupów, kolejnych eskadr, więc to sprawia, że gdzieś tam musimy pozytywnie te rzeczy postrzegać. Jedynie drobna moja mała szpileczka, szkoda, że nad Rzeszowem te samoloty nie przyleciały, bo bardzo chętnie bym ich wypatrywał na naszym rzeszowskim niebie. Wszyscy mówimy ciągle, że hub, że najważniejsze miejsce w Europie, w świecie, więc moim zdaniem symbolicznie mogłyby tędy przylecieć, ale to nie jest do nikogo uwaga, tylko taki moja lekka czara goryczy.
0: To panie profesorze, może kolejna partia zahaczy w takim razie o rzeszowskie lotnisko. Profesor Maciej Milczanowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet Rzeszowski, bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję bardzo serdecznie.

0: Reklama.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
0: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Brak prądu przez kilka

0: dni, powódź błyskawiczna, to zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Ile jeszcze potrwa moje życie? Żeby było tak normalnie, żeby być sobą, z kimś pogadać, żeby ktoś wiedział, co robić, żeby nie bolało. 2-3 miesiące. Nie wiem ile. Nie myślę o śmierci. Jestem w hospicjum.
6: Kiedy nie da się już nic, my robimy wszystko, żeby zapewnić godną opiekę chorym w 260 placówkach w całym kraju. Wesprzyj naszą misję. www.caritas.pl/hospicja.
4: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
7: Apetyt na życie. To fascynujące opowieści ludzi, którzy zmieniają nasz świat. Oddajemy im mikrofon, bo chcemy poznać historię o marzeniach, o drodze i o spełnieniu. I o tym, co się za tym kryje. Bohaterowie programu to ludzie, którzy nie boją się sięgać po więcej. Zapraszam w każdą niedzielę o 17:05. Małgorzata Żuchowska.
4: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Politycy związani z Grzegorzem Braunem nie weszli na teren Auschwitz-Birkenau. Pracownicy muzeum odmówili im wstępu. Eksperci pozytywnie o wizycie Karola Nawrockiego w Waszyngtonie. Prezydent Donald Trump obchodzi 80. urodziny. Najmniejszy uczestnik mundialu, Curaçao, zagra wieczorem swój pierwszy mecz na mundialu. Minęła 16. Damian Szpyra. Zapraszam. Zaczynamy jednak od śmiertelnego wypadku na drodze krajowej numer 50 w okolicach Mińska Mazowieckiego. Motocyklista wjechał w bariery. Doszło do tego w pobliżu miejscowości Stojadła na odcinku Kołbiel-Mińsk Mazowiecki, powiedziała starszy sierżant Paula Antolak z policji w Mińsku Mazowieckim.
2: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 34-letni kierujący motocyklem, jadąc w kierunku Stanisławowa, utracił panowanie nad motocyklem, a następnie uderzył w bariery ochronne. Pomimo podjętych działań ratunkowych, życia mężczyzny nie udało się uratować. Kierujący poniósł śmierć na miejscu. Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności na miejscu. Droga krajowa nr 50 jest w obu kierunkach zablokowana. Policjanci prowadzą kierujących na objazdy.
1: Utrudnienia mogą potrwać do 17. Nie zostali wpuszczeni do Auschwitz-Birkenau. Mowa o delegacji polityków Konfederacji Korony Polskiej z posłem Romanem Fritzem na czele. Politycy próbowali dostać się na obchody 86. rocznicy pierwszego transportu więźniów do niemieckiego obozu zakłady. Obecność osób negujących istnienie komór gazowych i Holokaustu na uroczystościach byłaby hańbą dla pamięci, mówi Bartosz Bartyzel, rzecznik Auschwitz-Birkenau.
3: Miejsce pamięci w żaden sposób, nie tylko tego szczególnego dnia, ale w żaden sposób na co dzień też nie może być przestrzenią wykorzystywaną przez osoby i środowiska relatywizujące czy fałszujące lub negujące fakty dotyczące zbrodni popełnionych w Auschwitz. Miejsce pamięci nie jest też przestrzenią na partyjny wiec. Nie możemy pozwolić, by negacjonizm w tym miejscu był czytelny w dniu obchodów rocznicowych.
1: W mediach społecznościowych Konfederacja Korony Polskiej przekazała, że jej delegacja nie została wpuszczona, co jak twierdzi partia, budzi najwyższe oburzenie. Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu krakowski sąd wydał prawomocny wyrok zakazujący Grzegorzowi Braunowi wypowiadania się.

0: na temat Muzeum Auschwitz. Polityk negował publicznie istnienie komór gazowych. To dobry krok w budowaniu relacji osobistych, które przekładają się na relacje między państwami. W ten sposób zaproszenie prezydenta Karola Nawrockiego na uroczystości urodzinowe Donalda Trumpa ocenił Roch Zygmunt z Klubu Jagiellońskiego. Ekspert mówił na naszej antenie, że najbardziej naturalnym rozwiązaniem byłby podział kompetencji, którym prezydent odpowiadałby za lobbying w USA, a rząd w Brukseli.
1: Dobrze, że prezydent Karol Nawrocki tam leci i jakkolwiek możemy wewnętrznie sobie komentować działania Donalda Trumpa tak czy inaczej, to no, musimy obsługiwać jego ego w jakiś sposób i Karol Nawrocki jest dobrym kandydatem do obsługi tegoż ego. Wydaje mi się, że byłoby zdrowe, gdybyśmy w Polsce sobie powiedzieli jasno, że dzielimy się kompetencjami i wpływem na politykę zagraniczną w taki sposób, że Karol Nawrocki, jako że ma dobre kontakty nie tylko na linii takiej politycznej, ale też takiego klimatu z Donaldem Trumpem.
0: W 80. urodziny Donalda Trumpa przed Białym Domem odbędzie się gala UFC. Karol Nawrocki weźmie udział w wydarzeniu jako widz. Jutro polski prezydent ma zaplanowane spotkanie z przywódcą republikanów w Senacie, Johnem Thunem. We wtorek spotka się z Polakami w centrum Jana Pawła II w Clearwater na Florydzie. Wieczorem kolejne mecze piłkarskich mistrzostw świata. Curaçao zmierzy się z reprezentacją Niemiec. Najmniejszemu uczestnikowi mundialu będą kibicować król i królowa Niderlandów.
2: Drużyna Curaçao przed mundialem trenowała w Holandii, skąd pochodzi 25 z 26 jej zawodników. Będzie im kibicować 145 tysięcy osób z Curaçao mieszkających w Holandii. Uczestnictwo w mundialu to dla nich święto narodowe, podczas którego Curaçao, jak i Rotterdam, gdzie mieszka ich w Holandii najwięcej, stają się niebieskie.
3: Ja, ik hoop dat Curaçao.
2: Mam nadzieję, że Curaçao wygra. Myślę, że mogą nas zaskoczyć. Piłkarze zawsze grali dla Holandii, a tym razem wybrali drużynę własnego kraju, mówiła mi pochodząca z Curaçao Sahali. Trener Dick Advocaat przyznał przed meczem, że Niemcy są faworytem, ale jego drużyna nie zamierza się tylko bronić. Chce wykorzystać przestrzeń, jaką dadzą im przeciwnicy. Nie mamy nic do stracenia. Możemy być małym krajem, ale mamy wielkie serce. Z wiarą, ciężką pracą i jednością można zajść bardzo daleko, powiedział kapitan drużyny. Ponieważ Curaçao jest byłą kolonią holenderską i nadal należy do Królestwa Niderlandów, na trybunach zasiądą król Willem Aleksander i królowa Maxima. Po meczu szybko polecą do Dallas na pierwszą grę pomarańczowych z Japonią. Z Rotterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
0: Początek meczu Niemcy-Curaçao o 19, natomiast o 22 Holandia zmierzy się z Japonią.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Bez parasola nie warto wychodzić dziś z domu. Oprócz deszczu pojawią się też burze. Ostrzeżenia przed tym zjawiskiem obowiązują prawie w całym kraju, za wyjątkiem południowych regionów. Na termometrach od 14 do 17 stopni, najcieplej w Przemyślu, tam prawie 20. Jutro podobnie. Ocieplenia możemy spodziewać się w połowie tygodnia.
5: Sześć minut po godzinie 16.
4: Polskie Radio 24.
6: Słowem wszystko.
5: A już teraz na antenie Polskiego Radia 24 wracamy do spraw międzynarodowych i wyjaśnimy Państwu, jak chińska panda weszła do polityki i do pop kultury i co dziś oznacza.
7: Chińskie znaki.
8: Chińskie znaki, przy mikrofonie Tomasz Sajewicz, a dzisiaj w studiu Polskiego Radia 24 jest z nami dr Piotr Parzymiec. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Rozmawiać o, zazwyczaj rozmawiamy o polityce, tutaj też będzie o polityce, dużej polityce międzynarodowej. Oczywiście Chiny, kontekst niezmienny, ale w kontekście zwierząt, w kontekście pandy wielkiej i książki, którą pan napisał, historia pandy wielkiej. Więc skąd w ogóle pomysł na to, żeby napisać książkę w języku polskim, nie w Chinach, poświęconą pandzie wielkiej? I tak. Czy jest tłumaczenie już na chiński?
9: Nie, pracujemy nad tym. Mam nadzieję, że niedługo.

0: czy w stosunkowo niedalekiej przyszłości się ukaże. No tutaj, jeżeli chodzi o samą książkę, to dużo czynników zagrało tak jak powinno, więc ta książka po prostu musiała powstać. No przede wszystkim z wykształcenia jestem biologiem, doktorem nauk biologicznych, więc tutaj, że tak powiem, to takie zaplecze biologiczne mam, no ale co wydaje mi się nawet ważniejsze, jestem w związku małżeńskim z Chinką, niejaką Jing, i właśnie w 2023 roku we wrześniu postanowiliśmy, że po raz pierwszy udamy się do Chin na świętowanie Nowego Chińskiego Roku w lutym 2024. No i przygotowując się do wyjazdu, uznałem, że kupię jedną książkę o chińskim zwierzęciu i traf chciał, że była to książka o Pandzie Wielkiej, dokładnie amerykańskiej historyczki Eleny Songster, w której to pokazała ona, jak Panda Wielka stała się jednym z ważniejszych symboli Chin. No bardzo mnie ta książka zaciekawiła. Potem, jak udaliśmy się do Chin, trafiliśmy do Sichuanu, do prowincji Sichuan, stolicy Pand, bo jest tam aż na wolności aż 1400 z 1900 osobników żyjących w całych Chinach na wolności. No i zorientowałem się, że zwierzę to jest naprawdę niesamowicie popularne i że ma olbrzymie znaczenie polityczne, ale też gospodarcze. Nie wiem, czy był pan w Chengdu.
1: Bo... Niejednokrotnie, tak, co więcej, naszymi notablami. Kilku ministrów spraw zagranicznych fotografujących się, Polski oczywiście, z Pandą Wielką w tle. Mam takie zdjęcia, nie wiem, czy oni byliby szczęśliwi z powodu ich ujawnienia obecnie, ale no, oczywiście to jest jeden z takich stałych elementów wizyt zagranicznych.
0: Chengdu też w trochę mniejszym stopniu w pobliskim Chongqing, który nie jest częścią Sichuanu, ale pandy są dosłownie ich podobizny na każdym kroku. No więc po powrocie uznałem, że zgłębię ten temat. Dokładnie kupiłem, wydaje mi się, wszystkie prace poważne o pandach w języku angielskim, ale też francuskim, i dzięki żonie chińskim oraz dzięki znajomym japońskim. No i uznałem, że jest to naprawdę temat niezwykle interesujący, zwierzę naprawdę bardzo wielowymiarowe, i postanowiłem pokazać ten temat naprawdę z wielu stron, bo panda, tak jak się przekonamy, no to nie jest zwierzę, ale być może nawet przede wszystkim symbol, pewna maskotka i też bardzo ważny obiekt polityczno-dyplomatyczny. No więc bardzo się w ten projekt zaangażowałem i tak powstała ta książka. Chińczycy też się nią zainteresowali, ambasada wyrażała zainteresowanie, więc miejmy nadzieję, że ukaże się kiedyś w Chinach.
1: No to nie będzie program biologiczny czy przyrodniczy, tylko rzeczywiście o pandzie wielkiej porozmawiamy w kontekście dyplomatyczno-politycznym, bo to, co chyba nasi słuchacze wiedzą, Panda Wielka jest takim symbolem chińskiej przyjaźni wobec innych narodów. Otrzymanie Pandy Wielkiej, a często słyszymy o tym, że te pandy są darowane ogrodom zoologicznym w innych częściach świata, to jest jakby dowód najwyższego uznania, zaufania między krajami. Co więcej, pewnie do tego też nawiążemy, szczątki, jeśli nie daj Panie Boże, takiej pandzie przyjdzie się zemrzeć, nawet ze starości w ogrodzie zoologicznym, muszą być zwrócone Chińskiej Republice Ludowej. To wszystko świadczy o tym, jak bardzo poważnie Chińczycy podchodzą. Moje pierwsze pytanie. Jak doszło do tego, że Panda Wielka w ogóle stała się instrumentem chińskiej dyplomacji? Kiedy to się stało?
0: To jeżeli miałbym podać taki jeden przełomowy rok, to byłby rok 1972, ale my musimy cofnąć się nieco wcześniej. Panda nie ma ważnego miejsca w starożytnej chińskiej kulturze i literaturze, więc ten jej wzrost popularności w świecie zachodnim, ale przede wszystkim w Chinach, to jest coś, to jest zjawisko bardzo, bardzo niedawne, szczególnie jeżeli spojrzymy na tutaj przez kontekst historii chińskiej wielotysięcznej. Panda w samych Chinach była zwierzęciem zupełnie, praktycznie zupełnie nieznanym aż do lat 50. Wiąże się to głównie właśnie z jej nieśmiałą, skrytą naturą. Już w latach 50. po zmianie też reżimu i nadejściu Chińskiej Republiki Ludowej, Chińczycy zorientowali się, że zwierzę to nie ma żadnych niewygodnych powiązań z tak zwaną Republiką Chińską, ale także z okresami wcześniejszymi, więc zaczęło być postrzegane jako taki bezpieczny obiekt politycznego, ale też naukowego punktu widzenia, więc coraz częściej zaczęło być wykorzystywane czy to w dziełach sztuki, czy to w nazwach różnych chińskich produktów, ale także jako pewnego rodzaju obiekt nowej, takiej, że powiem, tożsamości i dumy, czy także do pokazania wyższości nauki chińskiej nad zachodnią. Tutaj na przykład rok 63, narodziny pandy Ming Ming w pekińskim ogrodzie zoologicznym, pierwszej na całym świecie, co chiński dziennik ludowy Zhenmin Zhibao od razu wykorzystał do pokazania, no, że na zachodzie nigdy się ta sztuka nie udała. Więc
1: też dodajmy, że właśnie pandy są niezwykle trudne w rozmnażaniu, tak, i rzadko dochodzi do tego, żeby właśnie w warunkach ogrodu zoologicznego biologicznych, one się rozmnażały.
0: Tak, no kiedyś były z tym wielkie problemy, teraz na szczęście już w dużym stopniu się z tym uporano, ale podczas tak zwanej rewolucji kulturowej

Dalej Panda już tak na dobre stała się takim, utwierdziła swoją pozycję jako właśnie ten jeden z ważniejszych symboli dyplomatycznych Chin. No i nadszedł rok 72 i normalizacja stosunków Chińskiej Republiki Ludowej ze Stanami Zjednoczonymi, wizyta prezydenta Richarda Nixona i podczas tejże wizyty chiński premier Zhou Enlai zaproponował

0: przybywało, no ale po raz pierwszy zostało to wykorzystane jako taki ważny element dyplomatyczny.
1: Tak. Czyli jak wcześniej jednak dochodziło do wypożyczania pandy, jakieś nie też wysyłania nawet.
0: Jeżeli chodzi o wysyłkę, to mieliśmy po raz pierwszy do czynienia z tym procederem w roku 1941. Za tym wszystkim stała bardzo ważna w historii Chin postać, czyli Song Meiling, która wysłała Stanom Zjednoczonym parę pand w ramach podziękowań za pomoc finansową udzieloną podczas wojny z Japonią, ale w latach 30. Chiny były dość słabym krajem, więc zagraniczni podróżnicy, poszukiwacze przygód przyjeżdżali, tak powiem, trochę jak do siebie i po prostu na miejscu udawało złapać im się osobniki, które następnie zostały, czy były wysyłane do Stanów Zjednoczonych, więc ten proceder się wówczas rozpoczął, ale właśnie w roku 72 nabrało to takiej formy bardzo politycznej, dyplomatycznej.
1: Symbolicznej.
0: Tak, już część takiej długoterminowej strategii. I w tym samym roku nastąpiła również normalizacja stosunków z Japonią, z którą Chiny dzieli bardzo skomplikowana historia. I właśnie w tym samym roku do Japonii również trafiła para pand. No, wywołało to niesamowite poruszenie. Pierwszego dnia w tokijskim Ueno Zoo pandy odwiedziło 18 tysięcy osób, ale chętnych było tak wielu, że 100 tysięcy osób nie zostało w ogóle wpuszczonych do ogrodu.
1: Czy ja dobrze pamiętam, że zdaje się, że niedawno doszło do odebrania pand wielkich Japonii? Tak. Czy w japońskich ogrodach zoologicznych w tej chwili właśnie ze względu na fatalne relacje dyplomatyczne, takie naprawdę złe, takich złych między Tokio a Pekinem nie było od lat, na fali też zabrano pandy wielkie.
0: Tak, tak. No, nie do końca, że tak powiem, zabrano tutaj, raczej należy to postrzegać jako nieprzedłużoną umowy wynajmu, ale ma to taki sam wydźwięk, jak pan powiedział. Więc tutaj jeszcze tak na koniec powiem, że na początku pandy te nie były wypożyczane, jak to jest teraz, tylko po prostu podarowywane bez żadnych zobowiązań. Miało to pomóc właśnie w uznaniu, było być jednym z elementów, który pomoże uznać rosnącą pozycję Chin. Następnie od połowy lat 90. mamy do czynienia z systemem, który trwa do dziś, czyli para pand wypożyczana jest na 10 lat za opłatą $1 000 000 rocznie, zazwyczaj, czasami może nieco mniej. Jeżeli podczas takiego pobytu urodzi się młode, to też jest ono rzecz jasna własnością Chin. Wraca zazwyczaj do państwa środka przed swoimi rodzicami. No i właśnie umowy te są niekiedy przedłużane, a to $1 000 000 ma iść na ochronę pandy wielkiej w Syczuanie, no co nie zawsze niestety ma miejsce. Obecnie Chiny wysyłają pandy swoim ważnym partnerom handlowym. To jest taki najważniejszy wyznacznik, bo na przykład jeżeli spojrzymy na 10 najważniejszych partnerów handlowych Chin z 2024 roku, to tylko dwa kraje, Wietnam i Indie, nigdy nie otrzymały od Chin pandy, no więc to jest takim najlepszym wyznacznikiem. Panda, tak jak tutaj się uznaje, po prostu ma być taką pieczęcią, która wskazuje na chęć długiej, owocnej współpracy.
1: Wspomniał pan właśnie o pandamonium. Rzeczywiście można tym określeniem używać tego określenia do opisywania tego wszystkiego, co dzieje się wokół pandy wielkiej w Chinach. Przecież już od samego lotniska, kiedy turyści przyjeżdżają do Pekinu, do Szanghaju, to są oczywiście takie ogromne wystawy różnej wielkości pand, maskotek, które są pamiątką z Chińskiej Republiki Ludowej. Ale jak sami Chińczycy podchodzą do pandy? Bo oczywiście wspomniał właśnie o Chengdu. Tam znajduje się ten ośrodek, słynny ośrodek hodowli pandy wielkiej, gdzie można na wybiegach te zwierzęta zobaczyć. Tak jak wspomniałem, to jest też cel podróży zagranicznych dostojników do Chińskiej Republiki Ludowej, ale też takie miejsce pielgrzymek Chińczyków, którzy chcą w mniej więcej w naturalnych warunkach zobaczyć pandę. Jaki stosunek do pandy mają sami Chińczycy współcześnie? Wcześniej, dodajmy też, przepraszam, że tak długo, ale też zabijali je lokalni mieszkańcy. Oczywiście polowali na pandy. Teraz to jest zagrożone karą śmierci, zdaje się.
0: Tak, tak. Tutaj małe sprostowanie. Kary śmierci już nie ma. Wiąże się to po prostu z faktem, no, że panda jest naprawdę przez młode pokolenie Chińczyków autentycznie wielbiona. Przez stare może tej autentycznej miłości, przez starsze pokolenie może tej autentycznej miłości nie ma aż tam tak dużo, ale jest czysty pragmatyzm, czyli po prostu ochrona pandy opłaca się z wizerunkowego i też finansowego punktu widzenia. Co więcej, mięso pandzie nie jest smaczne, no więc po prostu nie ma żadnej motywacji do polowania. Jeżeli chodzi o same polowania, to miały one miejsca podczas tak zwanego wielkiego skoku, podczas którego nastąpił także wielki głód, więc ludzie po prostu polowali na wszystko. Następnie pandy były elementem polowań, ale nie w celach konsumpcji, a w celu wysłania skóry na przykład do Tajwanu czy Japonii. No, pod koniec lat 80. wprowadzono karę śmierci, następnie pod koniec lat 90. ją zniesiono, ale obecnie, jeżeli chodzi o stosunek Chińczyków, no tutaj wydaje mi się, że tak jak powiedziałem, nadal dominuje dość duży pragmatyzm, więc panda po prostu jako tak

0: wysłanniczka, też ambasadorka, no musi być traktowana po królewsku. Niestety niektóre inne ze zwierząt nie mają aż tak tyle szczęścia, na przykład pandzi kuzyn, niedźwiedź himalajski, który również jest chroniony przez ustawodawstwo krajowe, no ale tutaj zastosowanie najważniejsze jest nieco inne, czyli po prostu z niedźwiedzi tych pozyskuje się żółć, wykorzystywaną w tradycyjnej chińskiej medycynie, więc kilkanaście tysięcy biednych niedźwiedzi przetrzymywanych jest na farmach niedźwiedzi w całych Chinach. No jeżeli chodzi tutaj tak, jeżeli wrócimy do samej pandy, no to jest ona najważniejszym zwierzęciem w Chinach, więc Chińczycy po prostu cały czas mają ją na oku. Jeżeli jest ona wysyłana do zagranicznych ogrodów zoologicznych, to nie jest tak, że pandy tam trafiają i Chińczycy o nich zapominają. Jest to kontrolowane i na stopniu rządowym, ale przede wszystkim przez zwykłych Chińczyków, którzy oglądają te pandy na kamerkach internetowych 24 godziny na dobę, czy też na diasporę chińską, która udaje się do ogrodów zoologicznych, żeby samemu się przekonać. No więc zwierzę to jest na pewno bardzo istotne. Czy to jest miłość autentyczna, czy nie? No tutaj trzeba to rozróżnić.
1: Chciałem zapytać, dlaczego akurat panda? Bo rzeczywiście zwierzę pocieszne. No to, co przemawia za tym, że stało się to symbolem Chin, to występuje tylko w Chińskiej Republice Ludowej, tak. Więc jakby siłą rzeczy. No bo taki niedźwiedź himalajski, czy też tygrysy potężne, ale można je spotkać częściach Azji. Więc tutaj, no ale z drugiej strony, no wolne zwierzę. Nie wiem, pan też miał okazję oczywiście być w Chengdu. Tak. Więc tutaj ja państwu trochę takiej tajemnicy uchylę. Rąbka nieprzyjemnej, ale te zwierzęta, jak muszą zjeść 15 kg bambusa dziennie, dobrze mówię, no, coś czasami więcej, nawet więcej, no to mogą sobie państwo wyobrazić też, że muszą też ten bambus, coś się potem z nim dzieje. Generalnie jak się te pandy ogląda, to one są dosyć często w takiej pozycji, no albo jedzącej, albo to drugie. I to generalnie to proszę o temu oczywiście pewien specyficzny zapach, jak to przy zwierzętach. W kulturze popularnej to zwierzę jest takie, powiedzmy, uromantyzowane, więc sam pobyt tam w Chengdu nie jest taki romantyczny.
0: Tutaj jak najbardziej się zgadzam, jeżeli ten pierwszy aspekt polityczny, zwierzę to było bezpieczne z politycznego punktu widzenia, gdyż nie miało żadnych niewygodnych konotacji. No a drugi aspekt, no jest to mimo wszystko bardzo, bardzo charyzmatyczne stworzenie. Według badań naukowych szósty najbardziej charyzmatyczny gatunek zwierzęcia na świecie, więc wiąże się
1: tutaj... A to ciekawe, na czym polega charyzma pandy wielkiej? Szczerze, nie mam pojęcia w ogóle, jak to mierzyć można.
0: Tak, no tutaj było parę kryteriów, już nawet zostało to zbadane w taki dość poważny sposób naukowy. Tutaj taka dominująca hipoteza głosi, że panda w pewnym stopniu przypomina ludzkie dziecko, ma tak zwane cechy dziecinne, czyli dużą głowę, też krótkie, przysadziste kończyny, pewną nieporadność, co powoduje, że od razu wywołuje u nas takie poczucie, czy chęć zaopiekowania się nią. No do mnie to nie wiem, przemawia, bo bardzo często słyszę właśnie takie
1: porównania. No dobrze, panie, czy to porównywalne są te parametry w ocenie charyzmy polityków na przykład, czy to tylko wobec zwierząt?
0: Chyba jednak tak, wobec zwierząt. No sama panda jako polityk chiński, wbrew pozorom, czasami jest o wiele skuteczniejsza niż zwykli politycy, gdyż po prostu przekazuje tę pozytywną wiadomość o Chinach w sposób naprawdę, naprawdę nienachalny. Więc wydaje mi się, że tutaj są takie trzy główne czynniki, czyli po pierwsze to, co pan powiedział, panda jest endemitem, czyli występuje wyłącznie w Chinach. Po drugie, bezpieczna z politycznego punktu widzenia, niezwykły urok i charyzma.
1: Stany Zjednoczone, wizyta Nixona, Japonia, trudne relacje, trudna historia, japońska okupacja w czasie II wojny światowej. Jakie inne państwa i w jakich momentach historycznych panda przydawała się Chińczykom do tego, aby była przesłaniem miłości, pokoju i zgody?
0: Tak, no jeżeli chodzi o listę państw, to jest ona naprawdę długa, bo w samej Ameryce Północnej jest to Meksyk, Stany i Kanada, w Europie także kilkanaście państw, w Azji również koło kilkunastu, też Australia miała, więc obecnie w XXI wieku bardzo często jest, pandy są częścią większej umowy handlowej, jak na przykład w 2014 roku między Szkocją i Chinami. I po prostu, tak jak powiedziałem, jest to pewnego rodzaju pieczęć, która tutaj pokazuje, że współpraca ta ma trwać, więc to są obecne zastosowania. Pan, wydaje mi się, że takie najciekawsze i nieco mniej oczywiste i przyjazne, no jest oczywiście przypadek Tajwanu, gdzie od 2009 roku pandy przebywają. Jakieś Chiny kontynentalne Tajwan kusiły pandami przez dobre kilkanaście lat, no aż wreszcie w 2009.
1: Czyli panda może być też bronią, tak? Tak. Jakby taki wstęp do inwazji. Najpierw wysyłamy pandy.
0: Tak, no to tutaj, tak, na pewno nie jest to główny czynnik, ale jeden z czynników, tutaj pewno kwestia ta była bardzo,
1: ale czy
0: bardzo...
1: Ale był opór, czyli był opór na Tajwanie przed przyjmowaniem, tak?
0: Był opór, ale o dziwo, czy szczeblu

0: politycznym, ale wśród samych Tajwańczyków według badań około 70% było obywateli było chętnych, mimo że tylko około 15% chciało przyszłego łączenia z Chinami kontynentalnymi, no ale była to kwestia niezwykle upolityczniona, gdyż po pierwsze pandy te nie zostały wypożyczone Tajwanowi, tylko przekazane. No tutaj Chiny kierowały się logiką Chiny kontynentalne, że jeżeli jest to część naszego kraju, to nie będzie to tak jak w przypadku osobnych państw pożyczka międzynarodowa, tylko po prostu podarunek bezzwrotny. I druga kwestia, czyli imiona pand wybrane rzekomo całkowicie przypadkowo w ogólnokrajowym plebiscycie w Chinach. Tuan Tuan i Yuan Yuan, jeżeli złączy się te dwa człony, otrzymujemy słowo chińskie Tuan Yuan, które oznacza złączenie, zjednoczenie. No więc tutaj aluzja jest niezbyt subtelna, więc tak, to wydaje mi się, że tutaj jest taki najbardziej jaskrawy przykład.
1: Spoglądam na pana książkę, rozdział 9, części 2, Panda polityczna, o tym właśnie rozmawiamy. From Russia with no love, smutna historia miłosna Chichi i Anana.
0: Tak, to, no to jest to jeden z moich ulubionych rozdziałów właśnie w mojej książce Historia Pandy Wielkiej. Jest to...
1: Co Rosjanie pandom zrobili? Tak,
0: nic o dziwo, ale jest to historia naprawdę smutna. No, rozdział ten przypomina w pewnym sensie telenowelę. W latach 50. i 60. po zmianie ustroju w Chinach w świecie zachodnim nie było prawie ani jednej pandy. Tutaj londyńska panda Chichi była wyjątkiem. Pandy były jeszcze w moskiewskim ogrodzie zoologicznym i w północno-koreańskich. Dyplomacja pand nie działała jeszcze wówczas prężnie. No i spróbowano, z racji tego, że samica Chichi w Londynie wchodziła w ruję, poszukiwała partnera, starano się jakoś ten problem rozwiązać, więc najbliższą tutaj dostępną pandą był samiec An-An w Moskwie. Osobniki te próbowano...
1: To taki mezalians.
0: Tak.
1: Które to były lata?
0: Lata 60.
1: No tak, to zimna wojna.
0: Tak, zimna wojna. Związek nie został skonsumowany. Naprawdę tutaj przedsięwzięcie było na bardzo dużą skalę. Panda Chichi najpierw pojechała do Moskwy. Nic tam z romansu nie wyszło. No pandy bardzo sobie nie przypadły do gustu. A następnie panda An-An trafiła do Londynu. Po raz kolejny tutaj do konsumpcji związku nie doszło, ale pokazywał ten przypadek, jak bardzo pandy są charyzmatyczne i wielbione, gdyż na lotniskach i w Moskwie, i w Londynie witały je tłumy. Tutaj jeden z brytyjskich dzienników stwierdził, że wizyta żadnej zagranicznej głowy państwa nie zbudziła tyle zainteresowania. No i niestety z dużym też zawodem przyjęto wieści o tym, że nie udało się rozmnożyć, no ale pokazuje to po raz kolejny, no jak duża rola może być przypisywana tym zwierzętom.
1: No właśnie, bo to jest takie soft power. Jak tak. Teraz tak popatrzymy i też przeanalizujemy to, co pan mówi, te przykłady z historii, to jest taka tajna, nie tajna broń Chińczyków. No bo kto odważy się rzucić kamieniem w pandę, tak? Rzucimy kamieniem, nie wiem, w reżim komunistyczny, ale już taką pandę, która no niestety, ale też jest przedstawicielem tego reżimu, czy symbolem, tak? Bo to jest wysyłane, to już nikt nie odważy się zaatakować.
0: Tak, tutaj...
1: Nawet Amerykanie przejmują ją, przypomnę państwu disneyowskie filmy, gdzie właśnie też są filmy poświęcone pandzie.
0: Tak.
1: Ja akurat nie mam dzieci, więc się mało orientuję w tych filmach, ale coś mi tam mignęło, że panda wielka...
0: DreamWorks, Kung Fu Panda, tak. Ma pan rację, nawet w latach 70. w amerykańskich czasopismach powstało stwierdzenie panda trojańska, które pokazuje to, co pan powiedział, czyli że za tym pozornie przyjaznym gestem właśnie kryje się chęć zwiększenia długoterminowego wpływu w Chin, ale faktycznie czasami pandy nikt nie chce skrzywić i to mi się wydaje właśnie jest taką jej największą siłą, czyli ten właśnie pocieszny wizerunek, ale też wizerunek w pewnym sensie, że tak powiem, apolityczny. W XXI wieku zaobserwowaliśmy kilkunastoprocentowy wzrost populacji pand.
1: A to
0: także,
1: sporo jest, tak, prawda? Ale tak. To, czy to też dzięki działalności tego ośrodka w Chengdu? Czy to
0: w mniejszym
1: już same pandy
0: stop, mniejszym
1: zaczęły
0: stop,
1: się rozmnażać po prostu?
0: Same
1: mają...
0: pandy na wolności. Czasami wypuszcza się, to się nazywa w biologii reintrodukcja, czyli wypuszcza się pandy wielkie z ośrodków hodowlanych na wolność, ale jest to proces bardzo długotrwały. Te pandy trzeba odpowiednio przygotować, bardzo kosztowny. No i też niestety nie obserwujemy wielkich sukcesów, gdyż osobniki te no gorzej sobie radzą na wolności, więc jest to po prostu głównie zaprzestanie wylesiania, ale tutaj pan poruszył bardzo ważny temat cienkiej granicy pomiędzy tym, czy pandę się opłaca chronić, czy jednak Chińczykom bardziej zależy na tym, żeby utrzymywać ją w niewielkich ilościach. No, na pewno jest ona chroniona, nikt nie będzie celowo zmniejszał czy kontrolował populacji. Bardzo, tutaj z bardzo dużym podekscytowaniem świat naukowy, czy też zwykli obywatele dowiedzieli się o tym właśnie, że populacja pandy wzrasta, ale jest też druga strona medalu, nieco ciemniejsza, czyli faktycznie to, że populacja pand wzrasta, może doprowadzić do potencjalnego spadku jej znaczenia, gdyż właśnie jednym tutaj z takich argumentów przemawiających

0: za dyplomacją Pant jest to, że pomaga ona w jej ochronie, więc w 2016 roku, kiedy w tak zwanej Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych wyginięciem Pandzie Wielkiej obniżono o jedno oczko ten stopień zagrożenia, w niektórych chińskich kręgach zapadła konsternacja nawet, gdyż bano się, że decyzja ta spowoduje, że panda straci na swoim znaczeniu politycznym i finansowym. Więc faktycznie jest tutaj taka cienka granica. Na terenach zasiedlanych przez pandy spotykamy licznych przedstawicieli mniejszości etnicznych, to Tybetańczycy, ale także mniejszość Cian czy Bajma, więc w przyszłości no bardzo, że tak powiem, była to kwestia delikatna. Działania mające pomóc w ochronie pandy były sprzeczne z interesami miejscowej ludności, która na przykład utrzymywała się, czy to z wycinki drzew.
1: Czyli był wybór, dokładnie, tak. Czyli oddajemy teren albo pandom, albo mniejszościom etnicznym.
0: Tak, tutaj to mogę,
2: ciężka sprawa.
0: Mogę podać przykład. Rok 84, rezerwat Wulong w Syczuanie. Wówczas jeden z przedstawicieli mniejszości etnicznych złapał pandę w sidła, nie polował na nią, polował na jelenie, z tego co pamiętam, zaniósł następnie do domu, nie smakowała mu bardzo, więc dał siostrze, która ugotowała z rzepą, no ale wzbudziło to wielkie poruszenie i z samego Chengdu do tego rezerwatu został odesłany sąd. Był proces pokazowy tego mężczyzny, ale jeden z amerykańskich badaczy, który wówczas przebywał na tym terenie, wspomina swoją rozmowę z wysoko postawionym chińskim politykiem, który powiedział, że boją się tutaj ruchów separatystycznych od mniejszości narodowych, więc kwestię trzeba potraktować bardzo delikatnie.
1: Proszę Państwa, historia Pandy Wielkiej, czyli z bambusowego lasu na dyplomatyczne salony, to książka pana doktora Piotra Porzymiesa, który był dzisiaj gościem Chińskich Znaków. Książka wydana nakładem wydawnictwa Dialog i można ją pewnie znaleźć na stronach internetowych i zamówić wydawnictwo, do czego Państwa serdecznie zachęcam. To była audycja Chińskie Znaki. Ja się nazywam Tomasz Sajewicz i do usłyszenia za tydzień.

0: Reklama.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
0: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie.
5: Na zegarach za 28 minut, godzina 17.
0: Komentarz.
5: Doktor Dariusz Materniak, ekspert do spraw ukraińskich, Polska Agencja Prasowa. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: I teraz oczywiście, tak jak zapowiedziałem, będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, ale również o tym, co dzieje się na linii Warszawa-Kijów. Panie doktorze, od czego zaczniemy? Czy od tego, co dzieje się na froncie, no, czy od tych polsko-ukraińskich relacji, które chyba są w tej chwili na dosyć takim poważnym wirażu?
6: No możemy pewnie od tych rzeczywiście relacji, które są na faktycznie, można powiedzieć, w jakimś stanie delikatnego kryzysu, jeśli można do tego określić. Natomiast to, co warto zauważyć tutaj, no to przynajmniej co ja mogę stwierdzić z własnych obserwacji, to niestety, ale to jest kolejna taka sytuacja, kolejna

0: przykład kolejny taki przypadek w ciągu ostatnich no tych kilkunastu, dwunastu, trzynastu lat, kiedy regularnie po prostu niestety, ale mamy tego rodzaju kryzysy, tego rodzaju właśnie przejścia związane no głównie z napięciami, które generuje głównie właśnie ta tematyka związana z historią relacji polsko-ukraińskich.
1: No ale czy pana zdaniem tej reakcji po polskiej stronie tym razem można się dziwić? Bo ja wiem, że gdyby sama tematyka nie jest niczym nowym, że w tych relacjach polsko-ukraińskich temat UPA, temat rzezi wołyńskiej jest tematem bardzo trudnym, bardzo kontrowersyjnym i on co jakiś czas powraca. Natomiast no, w tym przypadku mamy jednak do czynienia z sytuacją, nie chcę powiedzieć, że wyjątkową, ale rzeczywiście na którą musimy spojrzeć przez inny wymiar, bo na samym początku tego sporu jest jednak decyzja nie byle kogo, bo samego prezydenta Zełenskiego. Decyzja, co do której strona ukraińska mogła się spodziewać, że ta decyzja, czy też to nadanie jednemu z oddziałów, doborowych oddziałów ukraińskiej armii imienia bohaterów UPA, no, spotka się z taką, a nie inną reakcją po stronie polskiej.
0: No pewnie tak, chociaż też jest pytanie, na ile właśnie ta ocena po stronie ukraińskiej tego, jaka może być reakcja po stronie z kolei po stronie polskiej, trudno powiedzieć, na ile ta ocena była rzeczywiście adekwatna do tego, co może się wydarzyć faktycznie, jaki to może mieć wpływ na nasze relacje. Jeśli miałbym tutaj wyrażać swoją opinię, to podejrzewam, że ta ocena była właśnie niekoniecznie adekwatna, to znaczy po stronie ukraińskiej raczej nie spodziewano się aż takiego zamieszania, jakie jest w związku z tym wybuchnie. Tym bardziej, że wcześniej mieliśmy już tego typu sytuacje podobnej skali. No, jeśli przypomnimy chociażby już okres troszeczkę wcześniejszy jeszcze, czyli jeszcze prezydenturę na przykład Wiktora Juszczenko, kiedy tytuł bohatera Ukrainy z kolei otrzymał Stepan Bandera, to również wtedy spowodowało dość poważne zawirowania, które potem z czasem przycichły. I ilość takich przypadków było. Być może faktycznie z kolei ze strony polskiej to też było tak, że w związku z tym, że to była już któraś taka kolejna sytuacja, w której można powiedzieć nasza wrażliwość na te tematy historyczne, zwłaszcza na ten temat związany ze zbrodnią wołyńską, no została w jakiś sposób użyję takiego słowa, zignorowana przez stronę ukraińską albo niedoceniona przez stronę ukraińską, no to być może teraz mieliśmy właśnie tą sytuację, w której w jakiś sposób ta przysłowiowa czara goryczy się po prostu przelała i stąd właśnie mamy takie, a nie inne konsekwencje tego, co się wydarzyło.
1: Co się będzie pana zdaniem działo w kolejnych dniach? No bo mamy oczywiście cały czas taką zawieszoną decyzję prezydenta dotyczącą odebrania prezydentowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Spotkanie kapituły odbyło się na początku tego mijającego już tygodnia. Prezydent miał natychmiast potem podjąć decyzję. Przypomnijmy oczywiście, że stanowisko kapituły nie jest dla prezydenta wiążące. Ale mamy niedzielę. Jak na razie ze strony Pałacu Prezydenckiego nie ma żadnego konkretnego komunikatu. Natomiast no, mamy takie informacje, takie komentarze mówiące o tym, to między innymi pan Adam Andruszkiewicz właśnie z Kancelarii Prezydenta powiedział tak, pan prezydent z niczego się nie wycofał, tylko obecnie czekamy na reakcję strony ukraińskiej, która to naważyła tego piwa.
0: Znaczy, pewnie rzeczywiście jest do pewnego stopnia oczekiwanie na reakcję, ale też jak sądzę trwają i zresztą na to też zresztą wskazuje jeszcze w minionym tygodniu wizyta szefa administracji prezydenckiej, biura prezydenta Ukrainy, generała Budanowa w Warszawie i też pewnie szereg innych spotkań, o których niekoniecznie słyszymy w mediach, które się toczą się pewnie rozmowy, w jaki sposób tą sprawę załatwić, w jaki sposób wyjść z tego impasu, który teraz mamy, tak żeby można było ten, nazwijmy to tak, etap tej dyskusji historycznej zamknąć, ale żeby obie strony mogły z tego sporu wyjść, jak to się mówi, z twarzą, jakby z poszanowaniem tutaj powiedzmy sobie, jakieś możliwości działania suwerenności obu stron, to znaczy i strony polskiej, i strony ukraińskiej. Więc takie rozmowy pewnie się toczą. No i ja bym jednak spokojnie czekał na ich rezultat, na to, że jednak uda się tu wypracować jakiegoś typu kompromis, jakieś porozumienie, jakąś taką formę załatwienia tej sprawy. Znaczy nie chcę przesądzać, czy to będzie wycofanie się w tą, czy w drugą stronę przez stronę ukraińską, czy to będzie nacisk taki lub inny ze strony polskiej z takimi lub innymi konsekwencjami, ale w interesie z pewnością obu naszych krajów jest

0: to, żeby jednak ten spór, żeby jego temperatura spadła. No bo mamy go oczywiście na tym poziomie centralnym, można powiedzieć, pomiędzy, w jakimś sensie pomiędzy głowami państw, oczywiście pomiędzy państwami, no ale też widzimy doskonale przez ostatnie dwa tygodnie, w jaki sposób ten spór rezonuje nam po prostu niżej, na poziom społeczny. Najlepiej to widać oczywiście w tej przestrzeni internetowej, na ile po prostu te emocje już teraz po obu stronach pozostają silne, więc ja bym jednak tutaj spokojnie oczekiwał na to, jaką możliwość, jaki sposób, powiedzmy, załatwienia tej sprawy uda się wypracować, bo ja, według mnie, jak sądzę, takie prace, takie rozmowy na ten temat właśnie w tym momencie trwają.
1: Ale jak możemy sobie wyobrażać to wyjście obu stron z twarzą? No bo patrząc na to z polskiej perspektywy, no to właściwie jakakolwiek inna decyzja niż wycofanie się z tej decyzji o nadaniu imienia bohaterów UPA przez prezydenta Załońskiego nie będzie chyba satysfakcjonująca. Z drugiej strony nie sposób sobie wyobrazić, żeby prezydent Załoński z tej decyzji się wycofał. Więc jak ten kompromis może wyglądać?
0: No to jest świetne pytanie. Właśnie też chciałbym wiedzieć, mówiąc szczerze, w jaki sposób ten kompromis, jak ten kompromis będzie wyglądał, w jaki sposób to można zrobić. Oczywiście najprościej było nie doprowadzać do tej sytuacji, która w tym momencie wystąpiła, którą mamy. No ale skoro już do niej doszło, no to trzeba będzie się, jak sądzę, bardzo mocno, jak się to mówi, napocić w tej chwili, żeby tą sprawę rozwiązać w taki sposób, żeby to było satysfakcjonujące dla obu stron, albo żeby przynajmniej, powiedzmy, straty z tego tytułu były jak najmniejsze. To na pewno nie będzie łatwe i to może potrwać. Natomiast mam nadzieję, że ostatecznie uda się jednak takie rozwiązanie wypracować.
1: No to kolejna rzecz, bo oczywiście sama decyzja prezydenta Załońskiego wywołała takie, a nie inne emocje po polskiej stronie, ale zastanawiam się, na ile też te emocje były podgrzewane przez różnego rodzaju kolejne komentarze strony ukraińskiej. Myślę tu zarówno o przedstawicielach ukraińskiego rządu, niektórych ukraińskich urzędnikach, chociażby mer Lwowa, czy też niektórych komentarzach ukraińskich dziennikarzy, czy też historyków, które można jednak, mówię bardzo, bardzo zbiórczo, ale można jednak potraktować jako dowód na to, że to stanowisko polskiej strony, one po stronie ukraińskiej jest cały czas kompletnie niezrozumiałe i kompletnie ignorowane.
0: No tak, niestety tak. Niestety to trzeba powiedzieć, że to działa w dwie strony. To znaczy, tak jak nasze stanowisko jest na Ukrainie niekoniecznie rozumiane, tak samo i z kolei stanowisko strony ukraińskiej jest też totalnie nieakceptowane i nierozumiane w Polsce. A niestety, jeżeli do tego wszystkiego, i to mówię w tej chwili o, nazwijmy to, poziomie rozmów na szczeblu rządów, prezydentów, na tym, powiedzmy, szczeblu oficjalnym. A już w ogóle to dotyczy oczywiście w szerszym zakresie tego poziomu społeczeństw, jednego i drugiego społeczeństwa polskiego i ukraińskiego. A jeśli jeszcze dołożymy do tego ten bagaż tych emocji z obu stron, które widzimy chociażby w komentarzach w tej sferze wirtualnej, to będzie kolejny czynnik. A jeśli jeszcze dołożymy do tego kolejny element, trzeci element, czyli aktywność tutaj rosyjskich ośrodków propagandowych i dezinformacyjnych, no to otrzymujemy po prostu taką mieszankę wybuchową, no, która nam w jakiś sposób eksplodowała właśnie ponad dwa tygodnie temu. No i teraz widzimy po prostu wszystkie tego negatywne konsekwencje. Więc znalezienie tego porozumienia, znalezienie możliwości zrozumienia tych stanowisk. Najlepiej by było, gdyby to się działo na poziomie rozmów osób, które się tym powinny zajmować, czyli politycy, czyli eksperci, zwłaszcza od tematyki historycznej. Niestety już dawno i to bardzo dawno, jeszcze co najmniej kilka lat temu nam ta dyskusja w jakiś sposób się wymknęła spod kontroli, bo już toczą ośrodki, które są do tego najbardziej, jak to się mówi, predestynowane, nie toczą do tej dyskusji ludzie, którzy mają do tego kompetencje.
1: No to przepraszam, panie doktorze, no ja pamiętam wypowiedzi pana Wiatrowicza, który był wtedy szefem instytucji, która jest odpowiednikiem polskiego IPN-u, i to były wypowiedzi, no, dla strony polskiej wręcz szokujące momentami.
0: Nie chcę, czy szokujące, nie wiem. Musiałbym tutaj, nie chcę jakby też komentować konkretnych wypowiedzi, natomiast pewnie niektóre były rzeczywiście trudno akceptowalne i też by pewnie należało w niektórych, w wielu przypadkach zadać

0: pytanie, co za tym czy innym stanowiskiem tak naprawdę stoi. Chociaż ja przyznam szczerze też, że wielokrotnie też w takich dyskusjach brałem udział i sam Wołodymirowi Wiatrowiczowi zadawałem pytania o różne kwestie, bo miałem okazję z nim rozmawiać kilka razy właśnie jako dziennikarz, więc zresztą nie tylko z nim, z wieloma innymi ukraińskimi, czy historykami, czy politykami. Nie były to, jeżeli to dotyczyły rozmowy właśnie kwestii związanych ze zbrodnią wołyńską, nie były to nigdy rozmowy łatwe, to na pewno mogę powiedzieć, natomiast dało się je prowadzić w atmosferze spokojnej, w atmosferze wymiany argumentami, w atmosferze dyskusji, no ale niestety, kiedy nam ta dyskusja przeszła z poziomu, nazwijmy to, jakiegoś tam właśnie eksperckiego na poziom wymiany komentarzy w internecie, no to niestety mamy tu sytuację w tej chwili już dużo bardziej trudniejszą. Tym bardziej, że to angażuje tak naprawdę no, w tym momencie już duże grupy, powiedzmy sobie, społeczne i po stronie polskiej, i po stronie ukraińskiej.
1: To na ile warto jeszcze wspomnieć o być może jeszcze jednej konsekwencji tego, co się wydarzyło? I myślę, oczywiście wracam tu do samego początku, czyli tej decyzji prezydenta Zełenskiego. Bo spoglądając na prasę europejską, głównie na prasę niemiecką, która się tym tematem chyba najbardziej jakoś zajęła, no to można tam znaleźć takie nagłówki mówiące o tym, że no, przynajmniej zdaniem niemieckich mediów, po pierwsze ta decyzja prezydenta Zełenskiego jest niezgodna z europejskimi wartościami, a po drugie, czy też inaczej w konsekwencji, no być może ona w jakimś stopniu oddala Ukrainę od Unii Europejskiej, no bo przy takiej narracji, mimo że jest to narracja historyczna, Europa może mieć pewien problem z zaakceptowaniem takiej Ukrainy.
0: No to jest na pewno ciekawy wątek, zwłaszcza jeżeli są to głosy, które płyną z Niemiec. To jest ciekawe, zwłaszcza przede wszystkim w tym przypadku jest to ciekawe na kilku poziomach. Natomiast na pewno jest to ciekawy element o tyle, że Niemcy jako kraj, jako społeczeństwo są bardzo wrażliwe na tym poziomie historycznym w związku z własną historią i z koniecznością własnego przyznania się do tego, co wydarzyło się w czasie II wojny światowej. Więc na pewno to jest ciekawy głos. Na pewno jest w tym jakaś racja, że Unia Europejska jako wspólnota jest oczywiście wspólnotą gospodarczą, ale jest na pewno też wspólnotą wartości. Więc jeżeli mamy kraj, który ma jakiś problem z no choćby na tym poziomie historycznym, który miałby problem z jakimś oficjalnym potępieniem działań, takich jak na przykład zbrodnia wołyńska na poziomie oficjalnym, na pewno by stworzyłoby to, by to poważny problem na etapie akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. I to na pewno jest dla Ukrainy zła wiadomość. To byłaby zła wiadomość, gdybyśmy rozmawiali o akcesji Ukrainy do Unii w tym momencie. Natomiast fakt jest taki, że nie wiemy, kiedy się ta akcesja do Unii Europejskiej wydarzy, nie wiemy, kiedy to nastąpi, więc mamy to z kolei jest ta trochę lepsza wiadomość. W tej chwili jest taka, według mnie, że Ukraina jeszcze ma trochę czasu, żeby te problemy przepracować, żeby wypracować takie stanowisko na poziomie rządowym, takie stanowisko na poziomie społecznym, uzyskać jakąś formę konsensusu społecznego co do tego, kogo należy potępić i jakie czyny należy potępić i od jakich ewentualnie osób czy czynów, które te osoby popełniły historycznie, należy się odwrócić po to, żeby tutaj nie było konfliktu, żeby móc stać się w tym momencie częścią Unii Europejskiej, także jeśli bez żadnego problemu, także jeśli chodzi o tą warstwę wartości.
1: No ale jeżeli ten odwrót, o którym pan mówi, czy on jest możliwy, no bo patrząc w tej chwili na to, na jakich fundamentach rzeczywiście Ukraina buduje swoją narrację historyczną, no to jest właściwie UPA i Bandera i nikogo więcej tam nie widać w tej chwili.
0: O, no nie, to nie jest prawda. Mhm. Tego jest dużo więcej. Tutaj mamy dużo więcej różnych motywów, które się pojawiają z ukraińskiej historii. To zresztą widać było bardzo dobrze za działalności ukraińskiego IPN-u właśnie za procesu Wołodymyra Wiatrowicza. To znaczy wtedy bardzo mocno podkreślano też, oczywiście był ten element związany z II wojną światową właśnie chociażby z UPA, ale też bardzo mocno podkreślano udział żołnierzy narodowości ukraińskiej na przykład w armii polskiej w czasie wojny

0: obronnej w 1939 roku. Bardzo mocno podkreślono też motyw Ukraińskiej Republiki Ludowej, czy odwoływano się jeszcze do wcześniejszych tradycji, to znaczy jeszcze Ukrainy kozackiej, tej którą kojarzymy z tym okresem XVII wieku, czy nieco później. No i też dużo w tym momencie się działo, jeśli chodzi o te najnowszą historię Ukrainy, czyli o to wszystko, co wydarzyło się po 2014 roku. Więc tych motywów jest dużo. Ukraińcy się dość szeroko do tego odwołują, czy nawet armia ukraińska bardzo szeroko odwołuje się też do tradycji chociażby tych kozackich, więc jest tego dość sporo.
1: No ale to panie doktorze, to przepraszam, to przerwę i w takim razie zapytam w ten sposób. To jeżeli tych odwołań jest tak dużo, jeżeli rzeczywiście w świadomości ukraińskiej jest tyle różnych możliwości, jeżeli chodzi o tę narrację historyczną, o to odwoływanie się, budowanie tego fundamentu państwowego, no to dlaczego, gdy jesteśmy w czwartym roku wojny, sięga się po bohaterów UPA?
0: No bo to też jest ten element, tak? To jest też ten jeden z elementów, do których historycznie Ukraina się odwołuje. No i z naszego punktu widzenia, o ile te związane z Kozactwem Zaporowskim właśnie, czy z Ukraińską Republiką Ludową, która przecież była sojusznikiem Polski w wojnie polsko-bolszewickiej z Rosją bolszewicką, czy te najnowsze, one nie są kontrowersyjne i my powiedzmy, że no niespecjalnie zwracamy pewnie nawet na to uwagę, bo nie jest to dla nas kontrowersyjne. O ile ten element związany właśnie z Ukraińską Powstańczą Armią, ponieważ on jest dla nas kontrowersyjny, on jest z naszego punktu widzenia bolesny, dlatego on jest dla nas ważny, dlatego jeżeli pojawia się taki motyw, a w tym momencie się pojawił na bardzo, można powiedzieć, wysokim szczeblu rzeczywiście, bo aktywności prezydenta Ukrainy, no to zwróciliśmy na to uwagę i stąd wynikła cała ta dyskusja, która w tej chwili się toczy.
1: No to jeżeli pan pozwoli, oczywiście na razie możemy przeglądać się temu, co się dzieje, mieć nadzieję, że być może ta sytuacja rzeczywiście w jakiś sposób się unormuje, choć pytanie, jak miałoby to wyglądać i kto zrobi ten chociaż pół kroku wstecz, można mieć co do tego wątpliwości, ale to w takim razie idąc dalej, żeby też zachowywać pewne proporcje w tych informacjach dotyczących Ukrainy, chciałbym teraz wrócić do tego, co dzieje się na samym froncie rosyjsko-ukraińskim, bo stamtąd, przynajmniej spoglądając na polskie media, dochodzą dosyć ciekawe informacje. Znaczy, po pierwsze, pewnego rodzaju stagnacja po stronie rosyjskiej. Oczywiście Rosjanie dalej atakują, dalej wysyłają rakiety i drony, ale jeżeli chodzi o sam front, to można odnieść takie wrażenie, że rosyjska armia przestała być tą stroną aktywną. Natomiast w coraz śmielszy sposób na te rosyjskie działania odpowiada strona ukraińska i co ważne, czyni to coraz bardziej i coraz śmielej w głąb Rosji.
0: Znaczy, tu są jakby dwie sfery. To, co się dzieje na samym froncie, w zasadzie nie na linii frontu, bo już od jakiegoś czasu, przynajmniej od roku, w zasadzie nie mówimy już o linii frontu, a mówimy o strefie takiej przyfrontowej, która no, liczy przynajmniej ze 40 już prawie teraz kilometrów w każdą stronę. To w tym momencie armia rosyjska jest nadal bardzo aktywna. Ona prowadzi działania ofensywne cały czas. Można powiedzieć, że cały czas ma inicjatywę w tym konflikcie. Natomiast te działania, które są inicjowane przez armię rosyjską, no to one są w jakiś sposób, można powiedzieć, niwelowane przez działania obronne, działania defensywne po stronie ukraińskiej. Dlatego te postępy armii rosyjskiej są, no, można powiedzieć, symboliczne. Chociaż jeżeli na przykład spojrzymy na ostatni piątek, to wtedy pojawiły się informacje na temat przeniknięcia grupy żołnierzy rosyjskich do centrum miasta Konstantynówka w obwodzie donieckim. No, to na tym odcinku, można powiedzieć, jest swego rodzaju przełom, ponieważ walki w tym rejonie tego miasta toczą się już od ponad roku tak naprawdę i zaczyna to pomału przypominać ten scenariusz, który mieliśmy w przypadku walk z kolei o miasto Pokrowsk, również w obwodzie donieckim, kiedy właśnie, które ostatecznie po ponad dwóch latach intensywnych walk zostało zajęte przez Rosjan kosztem bardzo wysokich strat, natomiast ostatecznie zostało zajęte i niestety, ale utracone przez stronę ukraińską. Natomiast tu do jakiegoś stopnia mamy sytuację podobną. Tak czy inaczej, jest to postęp po stronie rosyjskiej, ale okupiony bardzo wysokimi stratami. Natomiast jeśli chodzi o tą aktywność w głębi,
1: zanim ta aktywność w głębi, a jak w takim razie traktować te komunikaty, te informacje mówiące o tym, że w ostatnich miesiącach to oczywiście są

0: symboliczne liczby i symboliczne wartości, ale że jednak stronie ukraińskiej udaje się odzyskiwać więcej terytoriów niż traci, czyli ten bilans jest na plus, nawet jeżeli nie jest bardzo, bardzo symboliczny.
1: No to na pewno wskazuje, że ten rosyjski impet tych działań ofensywnych, które podejmuje Rosja, on jest coraz mniejszy. Dlatego właśnie Ukrainie się udaje odzyskiwać więcej niż traci w danym okresie czasu. Rzeczywiście taką sytuację mamy mniej więcej od początku tego roku. To oznacza, że... Inaczej, to może oznaczać, że siły rosyjskie, rosyjski potencjał zwyczajnie się wyczerpuje. No i nie ma się jakby czemu dziwić, no bo chociażby nawet ten potencjał ludzki. Widzimy, jakie Rosja ponosi straty i czy to od początku wojny byśmy chcieli to liczyć, czy to widzimy w skali miesiąca, jak dramatycznie duże są to liczby, więc nie ma co się dziwić, że w piątym roku wojny już ten rosyjski potencjał, te rosyjskie możliwości aktywnych działań się po prostu wyczerpują. Więc ja bym tutaj głównie temu przypisywał jednak po pierwsze. Po drugie też tej ukraińskiej aktywności w kierunku rosyjskiego zaplecza, czyli tym atakom, które są kierowane na ośrodki przemysłu zbrojeniowego czy na sektor energetyczny. No to widać, czy na rosyjską logistykę na przykład, na można powiedzieć, takim trochę bliższym zapleczu. To najlepiej widać właśnie w pobliżu wybrzeża Morza Azowskiego, gdzie ta aktywność ukraińskich bezzałogowców jest na tyle duża, że zaczynają się pojawiać problemy już z zaopatrzeniem chociażby w paliwo, a znowu z kolei na przykład na Krymie, na Półwyspie Krymskim okupowanym przez Rosję w ogóle jest problem z paliwem, czy to dla odbiorców wojskowych, czy też dla cywilów, którzy praktycznie już nie mogą w tym momencie kupić paliwa na żadnej stacji benzynowej.
0: Jakie to może mieć konsekwencje dla nastrojów w samej Rosji? No bo rzeczywiście ta wojna już nie dotyka tylko samych Ukraińców, tylko stała się bardzo namacalna również dla strony rosyjskiej. Już nawet nie mówię o ofiarach wśród rosyjskich żołnierzy, no ale właśnie o tych nalotach, bombardowaniach, spektakularnych eksplozjach, które mają miejsce. Rosjanie już widzą, że ta wojna może również przyjść do ich domu.
1: No tu się obawiam, że niestety, ale jeszcze nie ma to większego wpływu na nastroje społeczne. Po prostu skala tych konsekwencji, które mamy, no w tym momencie to chociażby te problemy z paliwem, one dotyczą głównie Krymu, więc dosyć izolowanego tak naprawdę miejsca, obszaru, który jest stosunkowo nieduży i pod względem zaludnienia, i pod względem powierzchni. Więc dla całej Rosji to większych konsekwencji nie ma. To jeszcze się, ta sytuacja jeszcze, te ataki, mimo że one się zdarzają, to one mimo wszystko w skali całego kraju są nadal dość nieliczne. Natomiast nie wpływa to wszystko jeszcze po pierwsze na życie przeciętnego Rosjanina w jakiś istotny, bardzo poważny sposób. To jest po pierwsze. A po drugie pamiętajmy, że cały czas w Rosji mamy bardzo rozbudowany, jednak bardzo skuteczny aparat propagandowy i dezinformacyjny, który jednak utrzymuje cały czas przekonanie o tym, że Rosja tą wojnę wygrywa, a nawet jeśli jej nie wygrywa w jakiś istotny sposób, no to, że jest to koszt walki z całym NATO, z całym tak naprawdę światem zachodnim, gdzie Ukraina jest tylko swego rodzaju pionkiem, a tak naprawdę realnym przeciwnikiem są czy to Stany Zjednoczone, czy NATO, czy jakiś inny bliżej nieokreślony twór, z którym Rosja walczy. I dopóki te konsekwencje nie dotkną po prostu mieszkańców w Rosji w sposób istotny, a to prawdopodobnie jeszcze dużo czasu musiałoby zająć, no to nie będziemy tutaj mieli jakiejś istotnej zmiany, obawiam się, i jednak to poparcie dla wojny w Rosji cały czas będzie się utrzymywało.
0: Doktor Dariusz Materniak, ekspert do spraw ukraińskich, Polska Agencja Prasowa, bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2020.

0: 26.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Choć pieniądze szczęścia nie dają, to powszechnie wiadomo, że lepiej żyje się z nimi niż bez. Ale przede wszystkim warto tak kierować swoimi sprawami, żeby bezsensownie naszych dochodów nie tracić, a czasem może dodatkowo coś zarobić. O sytuacjach, w których możliwe są i straty, i zyski, a wszystko legalnie, w zgodzie z prawem, rozmawiamy w audycji Twoje pieniądze. W każdy poniedziałkowy poranek o godzinie 6.50. Anna Grabowska, zapraszam.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Liczne ustępstwa w porozumieniu między USA a Iranem. Wciąż nie wiadomo, kiedy zostanie podpisane. Politycy liczą na podpis prezydenta pod ustawą o zakazie patostreamingu. Konfederacja jest przeciwko. Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy. Minęła 17. Damian Szpyra, zapraszam. W mediach pojawiają się kolejne szczegóły wstępnego porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Dokument przewiduje ustępstwa z obu stron. Nie wiadomo, kiedy mogłoby dojść do podpisania memorandum. Być może stanie się to jeszcze dziś.
2: Według irańskich urzędników wysokiego szczebla, na których powołuje się Reuters, Teheran zgodzi się, że nie będzie ani pozyskiwał, ani produkował broni nuklearnej, a zapas wysoko wzbogaconego uranu, który posiada, rozcieńczy w Iranie. Szczegóły tej operacji mają być uzgodnione w ciągu 60 dni. Poza tym natychmiast otworzy cieśninę Ormuz dla wszystkich statków handlowych. W zamian za to Stany Zjednoczone natychmiast zniosą blokadę morską irańskich portów oraz zgodzą się na odmrożenie irańskich aktywów w wysokości 25 miliardów dolarów oraz na zniesienie sankcji naftowych na Iran na pewien czas, dzięki czemu kraj będzie mógł czerpać dochody ze sprzedaży ropy. Źródło Reutersa nie wspomina o Libanie. Dotąd Iran stanowczo podkreślał, że zaprzestanie walk na tamtym froncie jest niezbędnym warunkiem porozumienia. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
1: Podpisze czy zawetuje. Sejm przyjął ustawę o zakazie patostreamingu. Politycy zastanawiają się, jaką decyzję w tej sprawie podejmie prezydent. Patostreamerowi za szerzenie gorszących i brutalnych treści w internecie miałaby grozić kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.
3: Przeciwna przepisom o patostreamingu jest Konfederacja, która będzie apelować do Karola Nawrockiego o weto, mówi poseł tego ugrupowania Michał Wawer.
4: Jest to ustawa, która obok słusznej walki z procederem patostreamingu, no niestety nie daje gwarancji bezpieczeństwa wolności słowa w internecie.
3: Ostrożnie w tej sprawie wypowiada się europoseł PiS Tobiasz Bocheński.
5: Jeżeli nie narusza wolności słowa, a potrafi celnie uderzyć w tych wszystkich patusów, to myślę, że na pewno prezydent podpisze.
3: Poseł Lewicy Andrzej Szejna podkreśla, że weto prezydenta byłoby przykładem działania wbrew interesowi szczególnie najmłodszych obywateli.
6: Byłby to przykład naprawdę daleko posuniętego braku wrażliwości i wyobraźni.
7: Każda ustawa, mam takie wrażenie, że ona jest oglądana przez urzędników prezydenta i szukane są preteksty do tego, żeby ją zawetować.
3: Dopowiada senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, wyrażając nadzieję, że prezydent nie będzie miał wątpliwości w tej sprawie. Patostreaming to jedno z największych obecnie zagrożeń, argumentuje PSL. Agata Król, Polskie Radio.
1: Zanim ustawa trafi do prezydenta, będzie jeszcze procedowana przez Senat. Przemysław Czarnek ogłasza trójkę kaliską. To pierwsze z 21 punktów programowych tzw. planu Czarnka. Dotyczą one ETS, rezygnacji z opodatkowania pracy emerytów oraz podniesienia drugiego progu podatkowego. Chcemy bazować na odnawialnych źródłach energii, ale tych stabilnych, dyspozycyjnych i niezależnych pogodowo, mówi

0: w Kaliszu kandydat PiS na premiera.
1: Które mogą dawać prąd Polakom i to tani prąd Polakom 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. A nie jak wieje, to daje prąd, a jak wieje za mocno, to nie daje. Jak nie świeci, to nie daje. Jak świeci, to daje, ale też nie daje. My potrzebujemy OZE dyspozycyjnego, takiego jak elektrownia wodna, jak geotermia, czy jak biogaz.
0: Drugi z postulatów dotyczy pracy emerytów. Ich wynagrodzenie do 2,5 tysiąca netto ma być zwolnione ze składek emerytalnych i podatków. Coraz więcej osób w Polsce oddaje bezinteresownie swoją krew. W 2024 roku było to 650 tysięcy osób, o 20 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Do czego warto oddawać krew, wyjaśniał to wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski.
2: Po to, żeby pomóc innemu człowiekowi, tak, żeby mógł być operowany chociażby, żeby mógł mieć podaną kolejny kurs, na przykład chemioterapii czy radioterapii, czy po wypadku, żeby przeżył uraz, który był w czasie wypadku doznał. I to jest najważniejsza rzecz, że jesteśmy w stanie, jak widać, że z roku na rok ta liczba wzrasta i coraz więcej osób chce się dzielić.
0: Dziś jest obchodzony Światowy Dzień Krwiodawcy, aby uhonorować dawców i promować regularne, dobrowolne oddawanie krwi. A kto może oddawać krew, mówił o tym na naszej antenie Krzysztof Wolny z Klubu Honorowych Dawców Krwi w Warszawie.
3: Dawcą może zostać każda osoba w wieku od 18 do 65 lat. Osoba zdrowa, ważąca powyżej 50 kg. Wiąże się to z tym, że w krwioobiegu mamy określoną ilość krwi i przy pobraniu nie można ta ilość krwi spaść poniżej obowiązującego minimum. Musi to być bezpieczne dla dawcy.
0: Największe zapotrzebowanie na krew jest przed i w czasie wakacji. Wtedy zwykle wzrasta liczba wypadków, a maleje liczba aktywnych krwiodawców z powodu sezonu urlopowego.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Chmury deszczowe przemieszczają się nad Polską z zachodu na wschód. Na znacznym obszarze Polski obowiązują również ostrzeżenia przed burzami, za wyjątkiem południowych regionów. Na termometrach około 17 stopni, chłodniej na Podlasiu, tam 11. Jutro podobnie, ocieplenie możemy się spodziewać w połowie tygodnia.
5: Sześć minut po godzinie 17.
4: Polskie Radio 24.
6: Słowem wszystko.
5: A już teraz na antenie Polskiego Radia 24 Apetyt na życie, czyli Małgorzata Żochowska, której gościem dziś jest, uwaga, Artur Rojek. Ale od razu uprzedzam, że muzyka będzie tylko pretekstem do rozmów na temat rzeczy bardzo, bardzo poważnych.
7: Apetyt na życie.
8: Apetyt na życie, Małgorzata Żochowska. Dzień dobry Państwu. Coś o naszym gościu, a raczej o tym, jak słuchacze jego piosenek reagują, zwłaszcza na tę ostatnią. Każdy z nas ma coś nie tak. To czyni nas ludźmi, tworzy wyjątkowość. Odwagą jest o tym powiedzieć i zaakceptować siebie. Piosenka o każdym małym wyrzutku, o każdej małej brzyduli, o każdym małym dziwadle, ale żyjemy, istniejemy. Cieszymy się życiem, czerpiemy pełnymi garściami z codzienności, widzimy więcej, czujemy mocniej. To nasza siła. Świetny tekst dodający otuchy. To tylko trzy komentarze pod piosenką, pod teledyskiem Gruby Mały. Artur Rojek z nami. Dzień dobry, panie Arturze.
9: Dzień dobry.
8: Miałam zupełnie inny plan na naszą rozmowę, ale po tych komentarzach pomyślałam sobie, że generalnie jest pan bohaterem mojej audycji, ale ja mam zawsze takie opory przed sięganiem jakoś bardzo, bardzo w głąb prywatności moich gości, bo bardzo ją szanuję, ale to, co tu przeczytałam i tekst pana piosenki dodał mi tej odwagi. Mhm. I zastanawiam się, co się takiego wydarzyło, że rozumiem, że to jest tekst o panu.
9: Tak, punktem wyjściowym jestem ja. Mhm. Ale to nie jest tekst tylko o mnie.
8: Rozumiem. Jeszcze do tego przejdziemy, ale to, co opisuje pan, te zdarzenia, te sytuacje są o panu?
9: No, wie pani... Tak jak powiedziałem, jakby punktem wyjściowym jestem ja, czyli punktem wyjściowym są moje uczucia, moje doświadczenia, jakie gdzieś tam miałem we wcześniejszym okresie życia. Natomiast

0: ta późniejsza historia i to, to co, w jaką stronę się ta piosenka rozwija, bo ona w zwrotkach jest troszeczkę o czymś innym, a w refrenie jest, w refrenach jest też o czymś innym. Znaczy, jest cały czas o tym samym, tylko w zwrotkach jest z innej, to są dwie różne perspektywy. No to te to perspektywy, czyli jakby perspektywa opowiadania, które jest jakby dokonane przez dorosłego człowieka i obserwowane przez młodszego człowieka po to, żeby wysłuchać doświadczeń starszego, to się jakby narodziło w trakcie pisania piosenki. Czyli punkt wyjściowy doświadczenia starszego gościa, który opowiada młodszemu po to, żeby ten młodszy kiedyś, jak się spotka z takim samym doświadczeniem, nie czuł, że jest tym wszystkim sam.
1: Byłem gruby, byłem mały, było mi bardzo wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi, jak Gershwin z pierwszej biografii i o Tarzanie sny. Wolałem innym być niż sobą samym. Ten strój mam od lat, czasem chodzę w nim spać, ciągle jeszcze uczę się, jak pokonać w sobie strach. Bezbronny, jak ja wiem, że jesteś z tym sam, myślę, jakim widzisz mnie. I te komentarze. Szanuję takie osobiste, wrażliwe teksty, choć ja mam wrażenie, to był jeden z komentarzy, choć ja mam wrażenie, że w ogóle te pana teksty są takie osobiste, bliskie, wrażliwe. Słuchałam też przy okazji przygotowania do naszej rozmowy różnych i chyba przez ten tekst pomyślałam sobie, że tam wszystko jest o panu. Albo może być.
0: No tak to jest już, że te piosenki, które piszę, one są w jakimś tam większym lub mniejszym stopniu związane z moimi doświadczeniami i te moje doświadczenia są zwykle punktem wyjściowym, ale to też nie jest tak, że ten punkt wyjściowy jest też punktem końcowym. To jest jakaś jakby platforma, fundament, od którego się odbijam, a potem w trakcie pisania to zaczynają przychodzić do ciebie różne inne rzeczy i one się zaczynają układać w jakiś taki patchwork, chociaż tak naprawdę każdy z tych przeżyć może pochodzić z innego świata, to w odpowiedni sposób je, że tak powiem, dobierając albo sklejając, mogą też nadać jakiemuś doświadczeniu innego znaczenia. Więc no, wykorzystuję.
1: Robi pan muzykę niestadionową, ale piękny ten numer. Cieszę się, że jeszcze da się robić taką muzykę. To kolejny komentarz.
0: No nie wiem, czy to jest komplement, że robię muzykę niestadionową.
1: Tak, myślę, że akurat, może być.
0: Bo
1: tak.
0: Akurat fajnie by było, gdyby gruby mały wybrzmiał tak, że aż chciałoby się, albo chcieliby, żeby go usłyszeć na stadionie. Natomiast niestety to jest piosenka na tyle jakby poruszająca taki bardzo mikroświat i jest na tyle jakby głęboka w tych sformułowaniach, przynajmniej taki miałem zamiar. I na tyle ten temat jest dosyć, no może być krępujący dla niektórych ludzi.
1: A dla pana?
0: Dla mnie nie.
1: Słyszy pan, że ja mam problem ze sformułowaniem niektórych zdań, bo obawiam się, czy ja pana jakoś nie dotknę.
0: Okej. Okay. Chciałaby pani powiedzieć, czy pan się nie wstydzi,
1: chciałam zapytać,
0: kiedy śpiewać o tym?
1: Nie, czy pan był gruby?
0: Tak.
1: Okej. Okay. Czy było panu wstyd przed kolegami i stał pan przed nimi nagi?
0: Tak.
1: Też byłem gruby w dzieciństwie i choć dziś już wyglądam inaczej, to zawsze będę gruby, bo to ślad, który zostaje na zawsze ze względu na wszystko. Dzięki za piękny utwór, Arturze. Zrobił pan dużo dobra prawdopodobnie tym tekstem, tą piosenką.
0: No, taki był zamiar też, żeby zaśpiewać ją po to, żeby raczej nie ściągać ludzi w dół, ale bardziej, żeby trochę dodać im wsparcia jakby w tych uczuciach, bo myślę, że to, o czym ja śpiewam, akurat ten, ja tutaj poruszam jakby tematykę wstydu cielesnego, ale ten wstyd może dotyczyć różnych innych rzeczy i myślę, że ludzie w różnych okresach, a przede wszystkim w okresach, kiedy są dziećmi i kiedy kształtuje się ich psychika, mogą doświadczać różnego rodzaju wstydu. Jeżeli on jest nie złapany przez bliskich, przez rodzinę, nieprzegadany, niewyjaśniony, no to może się zagnieździć w tobie już po prostu na stałe i zdefiniować całe twoje życie.
1: Jasne. Dziś całkiem przypadkiem, wracając z pracy, włączyłam tę piosenkę, o ironio, to o mnie. Pomyślałam sobie, że taką kanwą naszej rozmowy

mowy mogą być te wpisy, bo są niezwykłe. Na przykład ktoś uważa, że właśnie w taki sposób została wytworzona odrębna klasyfikacja muzyczna, rojkowa muzyka. Aż zastanawiam się, czy pan napisał ten tekst przede wszystkim, żeby oswoić albo wspomnieć o swoim.

0: takiej formie. Nigdy podobnej żadna inna piosenka nie była zbudowana w taki sposób jak ta piosenka, w sensie historii tutaj poruszanej. Zdawałem sobie z tego sprawę, że to jest trudna piosenka i że to nie jest piosenka na jakiś hit. Natomiast
1: choć ja uważam, że na stadion.
0: Pomimo tego nie potrafiłem się powstrzymać, żeby tego nie dokończyć i nie wydać. Bo doszedłem do wniosku, że jest to bardzo istotne, a ja lubię słuchać rzeczy, które są istotne i oglądać rzeczy, które
1: robić
0: są istotne.
1: Robić rzeczy, które są istotne, prawda?
0: No i tak, jak już coś robię, to chcę, żeby to było ważne.
1: A panu
0: i
1: pomogło?
0: I zgodne ze mną.
1: A panu pomogło?
0: No myślę, że...
1: Wyśpiewanie tej historii?
0: Ja tego też nie robię po to, żeby sobie jakoś pomagać, ale wbrew pozorom pisanie i jakby wyciąganie z siebie, no bo żeby napisać taki tekst, to nie jest to kwestia tak po prostu usiadasz i piszesz, no bo musisz gdzieś głęboko sięgnąć i wyciąganie tych rzeczy na zewnątrz często jest takie oczyszczające, uwalniające, no więc myślę, że na pewno miało jakiś tam wpływ na mnie.
1: Bardzo
0: chociaż już na pewno mniejszy niż kiedyś, bo z tymi doświadczeniami, z którymi gdzieś tam funkcjonuję i z tymi rzeczami, które się gdzieś tam zagnieździły we mnie w okresie dzieciństwa, to ja już z nimi na zawsze pozostanę. Jakby ja już teraz się dużo lepiej znam niż 20 lat temu i inaczej się śpiewa o tym, o czym śpiewam w grubym małym niż kiedyś. Natomiast to tak, to chciałem powiedzieć.
1: I to jest ten strój, w którym chodzi pan spać. To są te wspomnienia?
0: No tak, no to jest tak, takie poetyckie, że tak powiem, tak. Ujęcie doświadczenia, które człowiek po prostu ma w sobie i które daje o sobie znać czasami.
1: Czy było jakieś takie niebezpieczeństwo w pana życiu, że te doświadczenia mogły spowodować, że nie będzie pan tu, gdzie jest? Czy jakiejś wyjątkowej siły pan potrzebował, albo nie wiem, sytuacji nieprzewidzianych, które dały panu skrzydła do takiej roboty jak ta?
0: No myślę, że to co robię, to na pewno to nie jest przypadek. I to nie tylko dlatego, że dostałem taki dar w postaci głosu, tylko to, że się wepchałem na scenę i postanowiłem to wszystko mówić do ludzi ze sceny, no to myślę, że świadczy o tym, że po pierwsze chciałem, żeby mnie słuchali, po drugie przede wszystkim, żeby zwrócili na mnie uwagę.
1: Udało się.
0: Myślę, że potrzeba zwrócenia na siebie uwagi, potrzeba potwierdzenia siebie poprzez to, to myślę, że to jest taka rzecz, która wpycha, znaczy, która jest powodem tego, że wielu ludzi wchodzi na scenę z taką potrzebą.
1: Dokładnie tak. To jeszcze piękna, wzruszająca, wspierająca akcja promocyjna artystów, w tym Dawida Podsiadło. Ludzie to wiedzą, się okazuje. Dla mnie najlepsze, co stworzyłeś. Traktuje poważnie pan takie opinie?
0: No tak, tak, oczywiście. No, każda taka opinia jest dla mnie
1: ważna. Co mam powiedzieć?
0: Każda taka opinia jest dla mnie ważna. Natomiast to, czy to jest najlepsze, co stworzyłem, to jakby okej, bardzo się cieszę, że ktoś tak myśli, ale no ja muszę to stwierdzić, w sensie ja muszę to przyznać gdzieś tam sam sobie. To nie jest tak, że to jest, biorę sobie to do siebie i stwierdzam, tak, to jest najlepsze, co zrobiłem. No, jest to miłe bardzo, że ktoś tak uważa. Nie wiem, czy ja tak uważam, ale cieszę się, że to zrobiłem i jestem zadowolony z efektu.
1: Byłam ciekawa, skąd tytuł płyty. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. I jak przeczytałam, dowiedziałam się, skąd ten tytuł, to tak, pomyślałam, że to mogło wymyślić tylko dziecko.
0: No tak, to prawda. Jasne. To wymyślił mój młodszy syn.
1: Właśnie. I to do niego jest ta opowieść. Też jak czytam, wiem, że... Albo myślę, jakim widzisz mnie. Moje nazwisko było jak przykrość. Do dzisiaj nie wiem, kto chciał tak poniżyć mnie, pisząc kredą, ale jest jeszcze taka refleksja, jaki zostawię ci świat. I to jest do niego opowieść?
0: Znaczy, to jest w ogóle opowieść, bo ja mam dwóch synów. Myślę, że to jest przede wszystkim opowieść dla nich dwóch, nie dla jednego.
1: No to jakich zostawia im pan świat? Myśli pan czasem o tym?
0: No staram się, żeby zostawić im jak najlepszy, natomiast w trakcie człowiek

0: musi się mierzyć z różnymi przeciwnościami i czasami mu coś wychodzi lepiej, czasami gorzej. Ja tak naprawdę chciałem, żeby ta płyta nie była jakby o mnie, nie była jakby o mnie dla mnie, tylko żeby była o mnie, ale dla kogoś. Bo jakby dzieląc się doświadczeniami w taki, a nie inny sposób, w pewnym sensie opowiadając swoją historię, trochę czasami opowiadasz potencjalną historię kogoś. I myślę, że albo przynajmniej mam taką nadzieję, że z tymi doświadczeniami, z tymi uczuciami, z którymi tam się dzielę z odbiorcą, zidentyfikuje się trochę więcej osób niż tam jedna czy dwie.
1: Cała jest
0: z takim założeniem.
1: Cała jest taka, ta płyta?
0: Tak, no. Ona jest bardzo taka o mikroświecie. Taka bardzo dogłębna.
1: Mikroświecie i makrosprawach, bo ja sobie w takich sytuacjach uświadamiam, że to, co mi jest, to, co mi dolega, to, co mi doskwiera, to jest wspólnym mianownikiem między mną a setkami, tysiącami innych ludzi, prawda? I to na pewno jest opowieść do kogoś, dla kogoś.
0: No tak, tak. No tak zwykle jak piszę piosenki, to tak z taką myślą.
1: Skąd ta przerwa po Kundlu od 2020 roku? Potrzebował jej pan dla festiwalu, dla rozwoju?
0: To znaczy ja w związku z tym, że ja nie funkcjonuję tylko i wyłącznie jako aktywny muzyk grający koncerty, ale robię też inne rzeczy, to ja potrzebuję po prostu trochę więcej czasu na to, żeby myśleć o kolejnej płycie. Gdybym tylko robił płyty i gdybym tylko grał koncerty, to na pewno ta przerwa nie byłaby sześcioletnia, tylko może góra dwu albo trzyletnia. Natomiast jakoś nie czułem, że muszę się spieszyć.
1: To się nazywa komfort.
0: To ja wiem, czy komfort. Myślę, że to jest kwestia też miejsca, w którym jestem, jakby czasu, doświadczeń, jakby pozycji, którą gdzieś tam zajmuję w tej układance. Ja też nie jestem artystą, który musi jakoś tak, aż tak często nagrywać. Myślę, że już to, co zrobiłem, tego jest tak dużo, że
1: to ja tylko powiem, że pan Artur się uśmiecha delikatnie. Ja to absolutnie rozumiem. Są dwa kolejne single. Płyta ukaże się jesienią tego roku, potem trasa koncertowa. Jest pan ciekaw tego powrotu? Znaczy ja użyję słowa powrót, choć może w innym znaczeniu niż zwykle, tak? Bo na pewno wyczekiwany. Jest pan ciekaw tej trasy? Tej konfrontacji swojego rodzaju nawet?
0: Tak, no za każdym razem, kiedy wracam z czymś nowym, no to jestem ciekaw, jak te piosenki będą działać, jak będą odbierane na koncertach. Jestem już po takiej pierwszej, można powiedzieć, próbie z dwoma nowymi piosenkami, w tym z Grubym Małym, bo graliśmy już ten taki koncert dwa tygodnie temu. No i zadziałało dobrze, więc liczę, że inne też tak zadziałają.
1: Nasz gość znowu się uśmiecha, bo tego nie widać. Zbigniew Preisner, tak jak wpadł wybór? Bo to jeszcze a propos Gruby Mały, tam są takie orkiestrowe, refleksyjne fragmenty. To od razu miał być on?
0: W pewnym sensie tak. To nie było też tak, że ta piosenka od początku był pomysł na to, żeby tam była orkiestracja. Ona się długo rozwijała, jakby rozbudowywała. Ona na początku była zupełnie inna, potem zaczęła przybierać inne, jakby kolejne formy. Natomiast jak już byliśmy dalej, to wpadł pomysł na to, żeby dołączyć orkiestrację. A ze Zbyszkiem przyjaźnimy się już od bardzo dawna i nigdy niczego nie robiliśmy wspólnie, ale spodobało mu się to, co robię, i zgodził się zrobić orkiestrację do czterech piosenek. No ja oprócz tego, że się przyjaźnimy, to ja też podziwiam to, co zrobił. Nie tylko za czasów, kiedy współpracował z Kieślowskim, ale też po jego śmierci uważam go za wybitnego kompozytora i wybitnego

0: pięknego człowieka i dla mnie to była po prostu sama przyjemność.
1: Przepraszam za to określenie, ale mam wrażenie, że ta piosenka ma jakąś misję. Nie wiem, czy wzdryga się pan na dźwięk tego słowa, bo jest jeszcze kampania, tak? Taka przeciwko hejtowi. Strasznie łatwo nam jest teraz kierować ostrza słów w stosunku do właściwie ludzi, których nie znamy, prawda? Bo nie wiem, czy anonimowość nam na to pozwala, dodaje nam odwagi. No chcecie zrobić coś dobrego, bez dwóch zdań. I kto wie, ile głów uratujecie? Jestem przekonana, że nie jedną.
0: Nawet jak uratujemy jedną, to wystarczy.
1: Dokładnie tak. Dawid Podsiadło, Sokół, Daria Zawiałow, Cortez, Urszula Dudziak, Kaśka Sochacka. Ktoś jeszcze? Kogoś pominęłam? Wszyscy w komplecie.
0: Myślę, że większość pani wymieniła.
1: Okej. W jednym z wywiadów, które... słuchałam tego wczoraj, uśmiechnęłam się do zdania. Nie po to odchodziłem z Myslowic, żeby myśleć i rozmawiać o Myslowic, więc nie będziemy o tym rozmawiać, ale ten czas, który poświęcił pan festiwalowi, teraz 7-9 sierpnia tego roku, tam też się dzieje dużo dobra. Pojawiają się ludzie, którzy też dzięki tej inicjatywie ruszają z przytupem w taką muzyczną przyszłość.
0: Tak, no festiwal, który już robimy od 20 lat, co prawda teraz jest 19 edycja, ale to jakby z powodu pandemii, jakby od początku był skierowany na prezentowanie muzyki takiej jakby trochę nie z głównego nurtu. Muzyki, której ja jestem fanem i zakładałem, że takich jak ja jest trochę więcej, tak jak przy piosence Gruby Mały. I w zasadzie wszystkie moje działania są, jakby odbijają się, zaczynają się ode mnie, bo w 2006 roku, kiedy festiwal ruszał, to jak ktoś mi się pytał, dlaczego go robię, to mówiłem, że robię go dlatego, bo nie mam gdzie iść, a chciałbym pójść na jakiś festiwal, więc muszę zrobić taki, na jaki sam chciałbym pójść. No i taki zrobiłem. No i okazało się, że ludzi takich jak ja jest dużo więcej, dzięki czemu funkcjonujemy już od 20 lat. No i ten festiwal przez te 20 lat się nigdy jakby jakoś tak specjalnie nie zmienił. Cały czas jest taki sam, cały czas jest bardzo mocno kuratorski, robiony jakby żywą ręką, wybierany żywą ręką. Cały czas ma misję w pewnym sensie poprzez prezentację rzeczy nieznanych, trochę edukacyjną, trochę taką wymagającą od ludzi innego podejścia do koncertu, nie tylko takiego stricte zabawowego. I no, jest to festiwal skierowany do konkretnej grupy odbiorców, ludzi, którzy bardzo świadomie podchodzą do muzyki i podchodzą do niej z taką potrzebą eksploracji.
1: Ale też, odkrywania, kształtowania też pewnie jakichś swoich wyobrażeń, bo nie wiem, może się mylę, ale być może nie jest sztuką zorganizowanie imprezy z wielkimi gwiazdami, z wielkimi nazwiskami. Taka, która imprezy, która powiedzmy rozłoży na łopatki widownię, ale sztuką jest zorganizować taką imprezę z udziałem artystów, którzy te, powiedzmy, największe stadiony mają przed sobą, a to działa.
0: Myślę, że sztuką jest i to, i to. Bo żeby zrobić koncert z udziałem dużych gwiazd, to myślę, że to do tego trzeba bardzo dużego zaangażowania i bardzo dużo pracy, żeby taki event przygotować, żeby taki event zbudżetować i żeby ten event był początkiem kolejnego podobnego eventu, a nie żeby był jednorazowy, jeżeli mówimy o festiwalach. Pomysł na OFA był zawsze inny, znaczy był inny od takiego standardowego pomysłu organizacji festiwalu. I tego się trzymamy, natomiast my też nie jesteśmy w stanie zrobić festiwalu bez udziału większych znanych nazwisk. Dlatego w naszych line-upach pojawiają się tacy artyści jak The National, Iggy Pop, czy MIA, czy Charlotte Gainsbourg, czy w tym roku na przykład Young Lean z Vladim, Flaming Lips, Emil Anderson.

0: Sniffers. Także to są jakby nazwiska, które w kontekście muzyki alternatywnej są bardziej znane niż te ultraniszowe. I my też musimy posiadać większe nazwiska, żeby przyciągnąć ludzi, bo jakby taka korowa publiczność OFA, która zawsze przyjdzie i nie musi nawet wiedzieć, kto tam zagra, to jest jakąś częścią, jest jakimś procentem. I ten indeks powracalności w naszym wypadku jest jeden z najwyższych w Polsce.
1: Indeks powracalności?
0: Jest coś
1: to jest
0: takiego.
1: Fachowe określenie? Tak,
0: tak? Ja dowiedziałem się z takiego właśnie rankingu, który tam się ukazał 2 lata temu. Tam 5 najważniejszych medialnie festiwali w Polsce i między innymi był analizowany indeks powracalności. Czyli ten indeks powracalności w naszym wypadku był największy. Natomiast to jest jakaś część. Na resztę trzeba ciężko pracować.
1: Jasne. Panie Arturze, to tak na koniec chcę pana zapytać z ciekawości czystej. Myśli pan, że artyści muszą się teraz w pewnym sensie spieszyć, uważać, bo świat się tak zmienia i za chwilę wszystko może zostać wygenerowane, a pan i pana koledzy będą mieli, no może nie nic do roboty, ale znacznie mniej, sztuczny świat? Taki zostawia pan swoim synom?
0: Ja jakby się trochę nie wpisuję w tą retorykę teraz, taką gadania tam, najeżdżania na AI. I krytykowania, i jakiegoś takiego generowania strachu. Myślę, że jakoś to będzie. No,
1: doskonale.
0: Będziemy musieli się dostosować. No. Najważniejsze jest pozostać sobą.
1: Odnajdziemy się, prawda?
0: No, musimy.
1: Nie mamy wyjścia. Znaczy mamy.
0: Odnaleźliśmy,
1: udawać, że
0: odnaleźliśmy się bez koni, to teraz się musimy odnaleźć z AI. No,
1: no tak, no swego czasu nawet bez koła podobno, no ale proszę, prawda? 7-9 sierpnia Dolina Trzech Stawów. Zapraszamy także słuchaczy Polskiego Radia 24. Dziękuję panu bardzo.
0: Dziękuję.
1: Za rozmowę. Artur Rojek, Małgorzata Żochowska. Pozdrawiamy.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
7: Zdrowit.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
12: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
13: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
12: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
13: No, no.
14: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
7: Po reklamie.
15: Za 20

0: 26 minut, godzina 18.
1: Gość Polskiego Radia 24.
0: A w naszym studiu pan Piotr Szwendrowski, prezes Fundacji Rozwoju Młodego Pokolenia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I przed nami dwa ważne tematy. Tematy bez wątpienia nie tylko dla rodziców i nie tylko dla młodzieży, nie tylko dla dzieci, ale jednocześnie dwa tematy, które nie wiem, czy oczekiwanie, czy nieoczekiwanie wzbudzają pewne kontrowersje i spory już bardziej natury politycznej. No to w takim razie po kolei. Najpierw projekt ustawy dotyczący patostreamingu, który właśnie został przyjęty przez Sejm. Pytanie oczywiście, jakie będą jego dalsze losy, jeżeli chodzi o Senat i podpis prezydenta. Natomiast no, te tematy polityczne, te wątki polityczne zostawmy. Co ta ustawa zmienia i dlaczego należało ją wprowadzić?
2: Cofnę się krok do tyłu. Dla mnie najważniejsze jest to, że zaczynamy o tym mówić głośno. Tak? Czyli sam fakt już, że pobudzamy debatę publiczną o takim chorym zjawisku, już jest olbrzymim sukcesem. Ta ustawa ma przede wszystkim zaprzestać procederu, który jest powszechny, który jest dobrym źródłem utrzymania dla tych, którzy nadają tego typu demoralizujące treści, ponieważ no, do tej pory tak naprawdę nasze mechanizmy prawne były... Patostreamerzy wprost śmiali się, nazwijmy to, dla władz, dla policji czy dla sądów, bo ciężko było udowodnić i dopasować odpowiedni paragraf za to, co oni robili, tak? No bo sprawca często dostawał za to jakieś pieniądze albo symboliczne, więc też nie zgłaszał czynu zabronionego, więc byliśmy w takim trochę błędnym kole. I jeszcze jeden bardzo ważny wątek poruszę. Najgorsze jest to, że, znaczy najlepsze, że teraz to wyszło przy tej debacie, ale najgorsze jest to, że średnio co trzeci młody człowiek w wieku 7-17 lat patrzy na to. Uwaga, prawie 50% młodych ludzi płaci ze swojego kieszonkowego, żeby żeby patostreamer dalej robił to, co robi.
0: Ale to w takim razie dwa wątki, dwa różne wątki, choć one oczywiście w pewnym momencie zbiegają się ze sobą, bo najpierw kwestie tego, dlaczego nasze państwo było bezradne. Ja czytałem takie komentarze mówiące o tym, że to nie jest do końca tak, że nie było żadnych narzędzi do walki z patostreamerami. Oczywiście one nie odnosiły się wprost do tego procederu, ale pewne paragrafy, pewne punkty można było wykorzystać. Problem polega na tym, że państwo po prostu okazywało się bardzo, bardzo nieskuteczne, bardzo powolne i bardzo niekonsekwentne. Gdyby tak nie było, to być może przynajmniej z częścią tych problemów, z częścią tych zjawisk udałoby się walczyć. To jest jedna kwestia. Rozumiem, że teraz to prawo zostało unowocześnione, dostosowane do tych realiów, które w tej chwili mamy. Natomiast patrząc na praktykę, no, pytanie brzmi, czy nawet mimo tego, że to prawo będzie lepsze, teoretycznie skuteczniejsze, czy ono będzie po prostu skutecznie stosowane?
2: Bardzo dobre pytanie. Diabeł tkwi w szczegółach, więc to, że mamy teoretycznie już prawie, mam nadzieję, żeby uchwalone prawo, wszystko zależy od tego, jak my będziemy to prawo wdrażać. Ja jeszcze raz wrócę do początku rozmowy. Ja uważam, że to jest sukces, że mówimy o tym na głos. To, w jaki sposób my będziemy o tym, jak to będzie faktycznie przez urzędy wdrażane, to jest jedna strona medalu, ale dla mnie, czy dla nas jako fundacji, czy innych organizacji pozarządowych, które zajmują się zdrowiem psychicznym, to jest sukces, że w końcu się o tym mówi na głos i że nie zamiata się takich spraw tak poważnych, tak demoralizujących pod dywan. Także ja nie chcę wchodzić w obszar, nazwijmy to, wykonawczy. Bardziej się cieszę, że mówimy o tym na głos, ponieważ no, tyle lat to, co się działo, to cieszę się, że lepiej późno niż wcale.
0: No ale jednocześnie słyszymy, że to są rozwiązania, które godzą wolność słowa, bo rzeczywiście niektóre procedury, które zostały zawarte w tym projekcie, w tej ustawie, no, one mają taką wykonalność natychmiastową, zanim na przykład wypowie się sąd. I to rzeczywiście może budzić delikatne wątpliwości, jeżeli spojrzymy tylko na tą kwestię wolności słowa.
2: Nie wiem, czy to będzie dobra metafora, ale jak w 2022 roku wprowadzane były wyższe mandaty i różne obostrzenia w kodeksie ruchu drogowego, to w przeciągu roku spadła ilość wypadków śmiertelnych o 15%. W przeciągu roku. Dlaczego to mówię? Wolność to jest najczęściej używany argument przy tak ważnych, powszechnych i jednocześnie drażliwych tematach. Jak w latach 70. wprowadzali pasy, które wymyślił Volvo w 59. bodajże,

0: też nawet jakieś stowarzyszenia w Stanach Zjednoczonych powstawały, bo przecież ogranicza to sposób ruchu, tak? Nie wiem, czy to jest dobra analogia, ale każda tego typu zmiana budzi kontrowersje, bo faktycznie wolność jest, nazwijmy to, super, ale patrząc na historię Polski, jak my korzystamy z tej wolności? Było liberum veto? Okej, byliśmy demokracją, świetnie, ale w jaki sposób, do czego doprowadziło liberum veto?
1: No dobrze, to liberum veto rzeczywiście i takie daleko idące w przeszłość wycieczki zostawmy, wróćmy do tego, co tu i teraz. Ten drugi wątek, czyli gigantyczny odsetek młodych ludzi, którzy nie dość, że chcą takie rzeczy oglądać, którzy nie dość, że takimi rzeczami się pasjonują, to są w stanie za to jeszcze płacić.
0: Tak, dokładnie. I to tak naprawdę rodzice, bo 13% rodziców zaledwie wie, ma świadomość, że dzieci jakkolwiek kiedyś widziały albo oglądają takie treści. 13%
1: wie. No to przepraszam, to pojawia nam się jeszcze trzeci wątek, to znaczy odpowiedzialność rodziców za to, co się dzieje, jeżeli chodzi o pato streaming, bo to jest w jakiejś mierze odpowiedzialność.
0: Uwaga, uważam, że to powinien być punkt nadrzędny, odpowiedzialność rodziców, opiekunów, dorosłych. Bo to, co dziecko
1: zmieniamy
0: robi...
1: Zmieniamy kolejność w takim razie? Proszę bardzo, ja jestem bardzo chętny.
0: Tak, ja uważam, że... Znaczy uważam. Badania pokazują, że rodzina to najlepszy czynnik chroniący zdrowie psychiczne. Co to znaczy? Jeżeli w domu jest okej, są relacje, wiadomo, każda rodzina ma swoje problemy, ale jeżeli w domu jest czas razem, czas bez elektroniki, uważność, młody człowiek czuje się wysłuchany, czuje się bezpiecznie, czuje się kochany, to wtedy młody człowiek nie szuka takich ekscesów na zewnątrz, tak? Więc rodzina... Absolutnie jest często, po pierwsze jest fundamentalna, a po drugie jest często rodzice są nieświadomi i myślą, że jak dziecko dostanie na komunię najnowszego smartfona i ma na sobie odzież za parę tysięcy złotych, to daje miłość swojemu dziecku, ale nie daje czasu, nie daje obecności, uważności i nie daje takiego podstawowego wsparcia emocjonalnego.
1: No dobrze, to załóżmy, że w domu wszystko jest okej, rodzice się starają, próbują rozmawiać, interesują się. Natomiast mamy jeszcze rówieśników, mamy klasę, mamy wiele godzin, które dziecko spędza poza domem, poza spojrzeniem, poza uwagą rodziców.
0: Tak, wpływ grupy koleżeńskiej i szkoła to jest, można powiedzieć, trochę 1/3 życia i mniej więcej od momentu dorastania grupa rówieśnicza staje się najważniejsza. I treści, wracając do pato streamingu, jeżeli młody człowiek nawet nie chce na to patrzeć, ale inni na to patrzą, to żeby nie być wykluczonym, też w jakiś sposób ogląda. A nawet jeżeli są dzisiaj już pojedyncze procenty osób, gdzie nie mają jeszcze smartfonów, to nawet kolega może wziąć telefon i przedstawić dla drugiego kolegi i mimo
1: to
0: wszystko...
1: To nie jest problem, tak.
0: Tak, także to nie jest problem. Więc szkoła jest oprócz domu drugim pod względem takiej ważności, bo spędzamy tam kupę czasu, tak jak w pracy.
1: To w takim razie teraz inna sytuacja, dalej trzymając się oczywiście tych relacji rodzinnych, relacji domowych. Ja wielokrotnie o tym przy różnych tematach, przy różnych sytuacjach, wielokrotnie o takich spostrzeżeniach mówiłem. Idziemy po parku, idziemy po mieście, naprzeciw nas idzie młoda mama, młody tata, młoda rodzina, dziecko w wózku spacerowym i do tego wózka, do tej przedniej, nie wiem, barierki, przypięty na stałe telefon komórkowy odwrócony do dziecka i w tym telefonie non-stop idzie bajka. I wszyscy są zadowoleni, dziecko ma rozrywkę, rodzice mają święty spokój, idealny spacer.
0: Uwaga, ja uważam, że to powinno być karalne. Mózg dziecka, neurobiologia, jesteśmy tak skonstruowani, że zanim mózg się odpowiednio rozwinie, to powiedzmy 20-25 rok życia, tak? Chodzi między innymi o korę przedczołową i tak dalej. W każdym razie to jest niedopuszczalne. Inicjacja cyfrowa powinna być jak najpóźniej. A nawet jeżeli dochodzi już do tego, że dziecko ma smartfona, to nas dorosłych obowiązek jest taki, żeby wprowadzić go w świat cyfrowy. A nawet jeżeli młody człowiek ma ten czas i na przykład ma kontrolę rodzicielską, to żeby rodzic się zainteresował, co ty tam oglądasz, co ty tam patrzysz. To też może być dobry pretekst spotkania do takiej rozmowy głębszej, tak? Więc to nie jest tak, że... Inny przykład, a propos zakazu telefonów w szkołach podstawowych. To trochę tak, jakbyśmy dali 10-latkowi supersportowy samochód, masz kluczyki, jedz sobie do szkoły i rób sobie, co chcesz, tak?
1: To jeżeli chodzi o ten zakaz używania smartfonów w szkołach, to do tego chciałbym jeszcze powrócić, ale teraz cały czas trzymając się jednak jeszcze tej patostreamerki. Ja o tym telefonie mówiłem u małego dziecka, między innymi dlatego, bo myślę sobie, że jeżeli dziecko, które ma 3, 4 czy 5 lat, jest tak skutecznie przez rodziców wdrażane w ten cyfrowy świat, to ono potem tak naprawdę nie będzie znało innej rozrywki niż to, co widzi na ekranie smartfona czy też

0: telefonu, to jest pierwsza rzecz. Dwa, będzie potrzebowało coraz to mocniejszych bodźców, no i tu właśnie pojawiają się te treści patostreamingowe. Trzecia rzecz, ono od swoich rodziców będzie o kilka, nie wiem, klas, poziomów wyżej, jeżeli chodzi o świadomość tego, co można znaleźć, gdzie można znaleźć, jak to można ukryć. I my jako rodzice nie będziemy w stanie w pewnym momencie, od pewnego momentu, bardzo wczesnego zresztą mam wrażenie, skutecznie tego kontrolować albo skutecznie rozumieć tego, co się tak naprawdę dzieje i co dziecko ogląda.
1: Absolutnie tak. Użył pan fundamentalnego wyrazu, że jest dziecko wdrażane. To nie jest wdrażanie. To jest pozostawienie dziecka samemu sobie z takim cyfrowym smoczkiem, bo mam na chwilę czas dla siebie albo żeby poskrolować w swoim telefonie, tak?
0: Czyli robić dokładnie to samo, co dziecko.
1: Dokładnie. Tylko, że my już jesteśmy, mamy, nasz mózg jest odpowiednio rozwinięty, my też jesteśmy odpowiednio przygotowani do życia, mniej lub bardziej, ale my możemy z tego świadomie mniej lub bardziej korzystać. A dziecko po prostu skroluje, a dzisiaj no, big techy mają tyle kasy i treści są social media, portale społecznościowe, czy nawet kolory w bajkach. Proszę porównać sobie bajki kilkanaście lat temu, jak wyglądały, jakie były kolory.
0: Dużo spokojniejsze, dużo wolniejsze. Wystarczy na przykład spojrzeć na to, jak wyglądały dialogi. To były normalne rozmowy. W tej chwili w większości tych bajek tak naprawdę komunikacja jest za pomocą krzyku albo podniesionego głosu.
1: Tak, i dynamiczne, tak, kolory na maksa podkręcone, plus dodatkowo jeszcze dynamiczny montaż, taki, że po prostu mnóstwo cały czas się dzieje, tak, żeby bodźcować ten mózg. A jak odkładamy, czyli cały czas bodźcujemy układ dopaminowy, czyli układ nagrody, a jak odkładamy, to jesteśmy zombie. Nic nam się nie chce, nie mam chęci wstać z łóżka. 30 parę procent, czy chyba 37% młodych dziewczyn z 7 klasy podstawowej nie ma ochoty, nie ma poczucia sensu wstać z łóżka. A uwaga, ze szkoły średniej, również dziewczyny, bo u dziewczyn to jakoś bardziej niestety się objawia, prawie 50% młodych dziewczyn nie ma ochoty wstać z łóżka, nie widzi sensu, żeby wstać z łóżka. Skąd to się bierze?
0: No bo rozumiem, że 100% naszej uwagi, naszego zainteresowania to są właśnie te treści medialne, tak?
1: Treści medialne. Jeżeli mamy telefon nieograniczony w nocy na przykład, tak? Czyli naświetlamy się niebieskim światłem, czyli wydziela się kortyzol.
0: Czyli to już nawet nie jest kwestia treści.
1: Kwestia treści oczywiście też, ale dodatkowo jeszcze zaburzenie snu. Sen jest bardzo ważnym elementem życia człowieka, a w szczególności młodego. A jeżeli zaburzamy ten sen i za chwilę idziemy do szkoły, no to widać często młodych ludzi, jak się tak trochę po prostu snują, jak takie trochę zombie, tak?
0: No to w takim razie jeszcze, jeszcze jedna kwestia dotycząca tych, no, tego, co oglądamy i po co sięgamy, bo myślę sobie o jeszcze jednej sytuacji. No jeżeli słyszałem o rodzicach, którzy mając 6, 7, 8-letnie dzieci, razem z nimi na przykład oglądają w celach rozrywkowych. Nie mówię już o takich absolutnie patostreamingowych rzeczach, ale filmiki, które mogą budzić wątpliwość, czy rzeczywiście one są z pozytywnym przekazem. Tym bardziej, że oglądają je małe dzieci, albo wspólnie oglądają na przykład walki MMA. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby dorośli takie rzeczy oglądali. Boks nie jest wymysłem naszych czasów. Natomiast myślę sobie, że jeżeli takie bardzo często brutalne i krwawe walki ogląda 6-7-latek i robi to jeszcze w towarzystwie rodziców, to no to właściwie po jakie treści on może sięgać po obejrzeniu takiej transmisji?
1: No niestety modelowanie to jest najbardziej skuteczny model nauki młodego człowieka, tak? Więc jeżeli po pierwsze widzi coś takiego, no to
0: to jest to normalne. Staje się normalne.
1: Staje się dla niego normalne i dodatkowo, uwaga, najważniejszymi ludźmi dla takiego dziecka w takim wieku jest rodzic. Więc jeżeli rodzic ogląda, to znaczy, że to jest dobre, bo mój tata oglądał, tak?
0: A dzisiaj, i świetnie się przy tym bawi.
1: I świetnie się przy tym bawi i mi pozwalał. To znaczy, że wszystko jest okej. Okay. Czyli w domu, gdzie powinienem mieć bezpieczeństwo, ale jednocześnie granice, tak? Bo granice, zasady mylimy dzisiaj bardzo często, dorośli mylą taką nadgorliwość, taką nadopiekuńczość, tą taką wolność ponad wszystko, tak? Już dzisiaj dane pokazują, że wychowanie bezstresowe się nie sprawdza, tak? Więc wszędzie miłość to też wymagania i granice. I tu też jest taki dobry case.
0: Ale to przepraszam, bo pytanie wracając trochę do początku naszej rozmowy. Na ile rzeczywiście ta miłość, o której pan mówi, to nie jest usprawiedliwienie właśnie dla takich działań, które mają nam dać święty spokój jako rodzicom?
1: Tak, absolutnie. To nasz mózg jest tak genialnie skonstruowany, ale ma też minusy typu racjonalizowanie, wypieranie albo droga na skróty, żeby mi przez chwilę było dobrze, tak? No bo my też jest, uwaga, ja też jestem przebodźcowany. też nadużywam technologii. Więc jeżeli jeszcze

0: dziecko coś ode mnie chce i w ogóle, a ja po prostu chcę się w cudzysłowie odmurzyć. Nie chcę komentować, że to nie jest żadne odmurzenie, tylko dla układu nerwowego to jest dalsze po prostu przeciążenie. No to jest dla mnie taka chwilowa ulga, tak?
1: No tak, tylko że nie nazwę tego, nie określę tego jako działanie na rzecz świętego spokoju, tylko rozumiem, muszę to sobie zracjonalizować i wtedy hasło pod tytułem skoro moje dziecko chce, to w imię miłości ja mu na to pozwalam, jest jak najbardziej okej.
0: Tak, absolutnie tak. No niestety i mamy błędne koło. I znowu wracamy, czyli do tego podstawowego punktu, rodzice. Tak.
1: No dobrze, to skoro rodzice, to proszę bardzo, teraz kolejny temat i tutaj rodzice też będą odgrywać bardzo, bardzo istotną rolę. Od 1 września wchodzi w życie ogólnopolski zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, jeżeli chodzi o nasz pobyt w szkołach podstawowych. Regulacje dotyczą również szkół ponadpodstawowych, tam ten zakres jest troszkę inny. Oczywiście będą przewidziane wyjątki, natomiast... Zastanawiam się, na ile po pierwsze znów będziemy słyszeć o tym, że to jest zamach na wolność, bo takie argumenty się pojawiały i na ile w związku z tym tak naprawdę wprowadzamy prawo, które będzie prawem absolutnie martwym.
0: No znowu ciężar w tym przypadku spada na szkoły, tak? No bo trzeba to dobrze praktycznie rozwiązać, plus jeszcze nauczyciel prawdopodobnie czasami będzie wdrażał się w trochę policjanta, który, żeby... No bo młodzież jest sprytna, tak?
1: Ale ja nie myślę tu o młodzieży, bo myślę, że z młodzieżą być może szkoła dałaby sobie radę. Nie myślę również o szkołach, bo wiem, że pewnie niektóre zrobią to chętniej, inne być może mniej chętnie. Ale jeżeli jest taki wymóg, to będą musiały to zrobić. Bardziej myślę o rodzicach, którzy powiedzą... Przepis przepisem, mnie to nie interesuje, ja muszę mieć kontakt ze swoim dzieckiem i nikt mi tego nie zabroni. I to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, pytanie, czy jeszcze nie gorsza. Będziemy dawali naszym dzieciom telefony, pokazując im, że przepisy, prawo, ograniczenia są po to, żeby je obchodzić.
0: Dokładnie tak. Tak,
1: i to no, za zgodą rodziców.
0: Absolutnie tak. Ja pamiętam, jak byłem w szkole, to było coś takiego, że jak ktoś nie chciał na przykład ćwiczyć na WF-ie, to na przykład załatwiało się zwolnienie lekarskie, że ktoś jest, no po prostu nie jest...
1: Znaczy załatwiało się, rodzice załatwiali.
0: Znaczy, przepraszam, rodzice załatwiali, tak? No i jaki to jest owoc tego? Że młody człowiek staje się coraz mniej, nazwijmy to, sprawny fizycznie, tak? Więc niestety obawiam się, że mogą być takie sytuacje, bo jest tutaj właśnie w ramach tego prawa, które wchodzi, że na przykład jednym z wyjątków jest właśnie sytuacja zdrowotna. Więc jeżeli się coś... nazwijmy to, wymyśli, no to już mamy dzień dobry, jakiś wytrych. Nie chcę tu nikogo do niczego namawiać, tak? Ale niestety są jakieś furtki.
1: Druga rzecz, i też myślę o tym jako o pewnym zagrożeniu, problemie, albo inaczej, no dowodzi na to, że moim zdaniem to będzie martwy przepis, to jest kwestia tego, jakie narzędzia szkoły dostały do tego, żeby ten przepis egzekwować, skutecznie egzekwować, bo powiedzieć, że tak ma być, to jeszcze jest trochę mało.
0: To znaczy tak, są różne modele, bo może być coś takiego, że są szafeczki w klasach, są jeszcze chyba szafki bodajże na korytarzach.
1: Nie, to przepraszam, ja nie dyskutuję z tymi rozwiązaniami. Okay. Znaczy, jakie narzędzia będzie miała szkoła, żeby ucznia zmusić do tego, czy też rodzica, żeby ten telefon rzeczywiście w tej szafeczce się znalazł?
0: Tak, to są oceny z zachowania. Tak? Jakieś uwagi, tak? W sensie uwagi do rodziców i generalnie temat pod tytułem obniżone zachowanie.
1: No to jakoś tak, jeżeli chodzi o skuteczność, nie przemawia to do mnie za bardzo.
0: No zobaczymy, w sensie do mnie też, ale mam nadzieję, że jeżeli ta znowu debata publiczna, która się teraz dzieje i jeżeli do rodziców tych takich, nazwijmy to, najbardziej opornych dojdzie do tego, że to może faktycznie być jakiś problem i jeżeli połączymy te kropki z patostreamingiem i tym wszystkim, co się teraz dzieje ze światem cyfrowym, mam nadzieję, nie wiem, może jestem naiwny.
1: Ale mówi to pan, właśnie, mówi pan to z przekonaniem, czy to jest tylko nadzieja?
0: Nie, to jest tylko i aż, bo jestem, wie pan, jestem działaczem społecznym, tak, i próbuję zmieniać świat na lepsze, chociaż że jest tak, jak jest, tak, ale nawet małe zmiany robione od początku do końca dają duże rezultaty. Więc zobaczymy, po prostu, no, znowu wracamy do rodziców. Zobaczymy, jak do tego podejdą rodzice. Nie chcę podchodzić do tego z góry, że to jest martwy przepis i tak dalej. Jak my będziemy edukowali, a szkoła ma narzędzia, żeby edukować, takim narzędziem jest program wychowawczo-profilaktyczny. To jest taka mapa. Każda szkoła ma obowiązek uchwalać taki program i w ramach tego możemy wprowadzać programy z psychoedukacji, z profilaktyki, z higieny cyfrowej i tak dalej, i tak dalej.
1: No, to się pomału niby dzieje, pomału.
0: Tak, tylko wracamy do prawa, które zostało uchwalone chyba w 2016 roku o programie wychowawczo-profilaktycznym, że niestety profilaktyka jest ciągle dziwnie odbierana w Polsce, nie do końca rozumiana,

0: szczególności w szkołach, bo nauczyciele są zafiksowani na swoich przedmiotowcach, na swoich przedmiotach i to jest dla nich najważniejsze. Ewentualnie jakieś nowe zmiany, kuratorium, przepisy i tak dalej, a profilaktyka, pedagog albo psycholog niech sobie poradzi, ale ciągle ich jest za mało, a poza tym jak jest duża szkoła, to co zrobi jeden pedagog, psycholog?
1: I no teraz tak wracamy do drepczemy w miejscu.
0: Kręcimy się w kółko. Mhm. Tak, kręcimy się w kółko. Więc jeżeli nie będziemy oddziaływać skutecznie na triadę, czyli młodym ludziom tłumaczyć, dlaczego to jest złe, w jaki sposób to negatywnie wpływa, nie będziemy edukować rodziców i wychowawców, nauczycieli, którzy też potrzebują edukacji, to każda zmiana będzie niestety prawdopodobnie kreatywnie obchodzona.
1: No tak, jest obarczona ryzykiem tego, o czym wspomnieliśmy, więc tym, że przepis jest świetny, tylko tyle, że mało kto się nim przejmuje.
0: Intencja bardzo dobra.
1: Tak. Pan Piotr Szwendrowski, prezes Fundacji Rozwoju Młodego Pokolenia. Bardzo panu dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Zbliża się godzina 18, to znaczy, że już za chwilę ja zakończę swój dyżur. No i drugi wniosek, jaki z tego płynie, swój dyżur rozpocznie Paweł Wojewódka, który jest już w studiu. Dzień dobry, no właśnie dzień dobry czy dobry wieczór?
2: Dobry wieczór i dzień dobry, bo jeszcze słońce
1: no tak, dlatego się wyziera za tej chmurki. Co w takim razie przed nami, jeżeli chodzi o to, co będzie działo się do północy?
2: Do północy, no zdominowany dzisiejszy wieczór będzie sportem, a właściwie piłką nożną. W pierwszej części znakomity podcast historyczny o tym, że kiedyś byliśmy husarią w piłce nożnej.
1: No ale kiedy to było? No, dawno, błagam. No to rzeczywiście podcast historyczny, to no, fakt.
2: Rzeczywiście. Raz ze sportów bieżących też piłka nożna.
1: Czyli piłka w historii i piłka na bieżąco.
2: I piłka na bieżąco. O, będziemy też, też ruszali nieco historię w związku z wydarzeniami politycznymi. Dotkniemy tego. No i też będziemy mówić o wychowaniu młodych ludzi. Lubisz lody?
1: Czy pijesz do pewnej lodziarni, czy też cukierni?
2: Czerwonego
1: która...
2: paska.
1: Tak, tak. Przepraszam, biało-czerwonego paska. Zrobiła się niezła afera. No i pytanie, czy rzeczywiście powód był wystarczający do tego, żeby w tej chwili to był jeden z najbardziej chyba komentowanych tematów?
2: Nie wiem,
1: no
2: ale...
1: i czy Rzecznik Praw Dziecka nie ma ważniejszych rzeczy na głowie?
2: Nie wiem. Może by się tak zapytać? Może zaprosimy, o!
1: I spytamy.
2: I spytamy. Mhm.
1: No, to jest jakieś rozwiązanie, jakiś pomysł. To... I wiele, wiele więcej i dużo, dużo sportu, ale to akurat chyba dziwić się nie powinno po godzinie 18 na antenie Polskiego Radia 24.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej ma.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid.
10: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
11: Halo, halo, czy nas słyszycie?
10: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
12: Abemus Papa.
10: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
13: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
14: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
15: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną.

0: JOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jutro rozpoczęcie negocjacji członkowskich z Unią Europejską. Przystąpią do nich dwa kraje. Ceny gazu do końca roku zostaną zamrożone, poinformował minister energii. Za godzinę Niemcy zagrają na mundialu z Curaçao. Minęła 18. Damian Szpyra, zapraszam. Ukraina i Mołdawia rozpoczną jutro negocjacje członkowskie z Unią Europejską. Jest to możliwe dzięki decyzji ambasadorów krajów członkowskich. Wcześniej Węgry zniosły weto w tej sprawie. Były premier Viktor Orban przez prawie 2 lata blokował otwarcie pierwszych rozdziałów negocjacyjnych z Kijowem. To ważny krok obu krajów na drodze do wspólnoty, napisała na portalu X przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen i opublikowała film. Jedną z rzeczy, które najbardziej podziwiam u naszych ukraińskich przyjaciół, to jest ich niezłomna determinacja, by stać się częścią Unii Europejskiej. Mołdawia od momentu przyznania statusu kandydata w czerwcu 2022 roku zrobiła wielki postęp. Będziemy towarzyszyć jej na każdym etapie drogi do Unii. Dwa kraje wspólnie złożyły wniosek o przystąpienie do Unii kilka dni po rosyjskiej napaści na Ukrainę i od tego czasu są traktowane jako jedna grupa. Pakiet CPN, który reguluje ceny paliw w Polsce, łączy ponad podziałami politycznymi. Mówił o tym podczas konferencji prasowej w Giedrzwałcie minister energii Miłosz Motyka. Polityk poinformował też o wprowadzeniu nowych regulacji dotyczących cen gazu. Skorzysta z niego 7 milionów klientów grupy Orlen.
2: Do końca roku te ceny nie wzrosną. Mimo wzrostów na rynkach 20-30%, dzisiaj polska spółka Orlen podjęła decyzję o tym, by te ceny pozostały na niezmienionym poziomie. Zwracam uwagę, że jest to poziom niższy niż cena gazu mrożona z lat poprzednich.
1: Obniżona zostanie też opłata za przesył gazu. Od nowego roku taryfa spadnie od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. Polacy nie zrezygnują z wakacji, ale coraz częściej planują je z głową, mówił dr Jacek Rodzinka z Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Na przestrzeni ostatnich lat zmieniło się podejście do finansowania urlopu. Zamiast szybkich pożyczek, częściej są to wcześniejsze oszczędności.
3: Od jakiegoś czasu Polacy biorą coraz mniej kredytów na wakacje, czyli zdają sobie sprawę z tego, że tak zastaw się, a postaw się nie jest dobre rozwiązanie. Te kilka ostatnich lat bardzo pozytywnie wpłynęło na zachowania w ogóle ludzi na świecie, bo zaczęli zdawać sobie sprawę z tego, że sytuacja może się zmienić, że to co dobre, to że wszystko idzie w górę, gospodarka się rozwija, zarabiamy coraz więcej, to w jednej chwili może się drastycznie zmienić.
1: Mówił dr Jacek Rodzinka. Ekonomista dodaje, że osoby wyjeżdżające na urlop najczęściej korzystają z oszczędności odkładanych w ciągu roku. Po dwóch mundialach zakończonych w fazie grupowej Niemcy chcą tym razem osiągnąć dużo więcej. Za godzinę kadra Juliana Nagelsmana w premierowym meczu zmierzy się z Curaçao. Adam Górczewski wczuwa się w nastrój przed spotkaniem i twierdzi, że nikt za Odrą nie ukrywa chrapki na wysokie zwycięstwo.
4: Trudno zatrzeć traumę po dwóch ostatnich mundialach. Przegrane na otwarcie z Meksykiem 8 lat temu i z Japonią na ostatnich mistrzostwach w Katarze tak wybijały zespół z rytmu, że sensacyjnie nie był w stanie wyjść potem z grupy. Zwycięstwo byłoby bardzo ważne. Potrzebujemy go mocno. Czujemy radosne i rosnące napięcie przed turniejem i oczywiście chcemy wygrać. Jeśli to zrobimy, to będziemy mocniejsi jako zespół. To byłby silny sygnał dla nas samych i dla naszych kibiców w Niemczech i tutaj. Tak już w Stanach Zjednoczonych ostrożnie mówi Denis Zundaf, zdobywca 6 goli w 9 dotąd reprezentacyjnych występach. Między innymi 2 lata temu na Euro, od którego kadrę prowadzi

0: prowadzi Julian Nagelsmann. Jego zespół eliminację zaczął od 0-2 ze Słowacją. Potem Niemcy wygrały już wszystko w kwalifikacjach i w sparingach. Brak wyjścia z grupy z Curaçao, wybrzeżem Kości Słoniowej i Ekwadorem byłby kompromitacją większą niż na poprzednich imprezach. Magazyn Kicker wylicza jednak, że wysoka wygrana z drugą najsłabszą ekipą 48 na mundialu praktycznie już zapewniłaby awans do fazy pucharowej. Przy założeniu dwóch późniejszych niskich porażek 3 punkty i zerowy bilans bramkowy dałyby 96% szans na wyjście z grupy z trzeciego miejsca. To pokazuje bardzo ostrożny optymizm Niemców. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Początek meczu Niemcy-Curaçao o 19. I na koniec jeszcze tenis. Kamil Majchrzak wygrał w finale tenisowego turnieju rangi ATP 250 w Holandii. Jego przeciwnikiem był Australijczyk Alex de Minaur. Polak pokonał go z wynikiem 6-3, 2-6, 7-6. Majchrzak dzięki pierwszej w karierze wygranej w turnieju ATP awansuje do pierwszej pięćdziesiątki tenisistów.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Uwaga na burzę. Ostrzeżenie wydane przez IMGW obowiązuje na znacznym obszarze Polski. Poza tym pochmurno i deszczowo. Tak też będzie w nocy i jutro w ciągu dnia. Temperatura maksymalna od 15 do 17 stopni. Ocieplenia możemy spodziewać się dopiero w połowie tygodnia.
2: Klimat.
1: Prawie w całej Polsce jakość powietrza jest bardzo dobra. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Zielone godziny potrwają do 19. W związku z intensywnymi opadami IMGW ostrzega przed wzrostami stanów wody, szczególnie na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim. Na mniejszych rzekach, zwłaszcza w zlewniach zurbanizowanych, możliwe są podtopienia.
2: Klimat.
3: 6 minut po godzinie 18.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Dobry wieczór Państwu. Nie wiem, a może dzień dobry. Jeszcze podobno słońce nieco widać. Paweł Wojewódka, będę z Państwem aż do północy, a dzisiaj będziemy mówić bardzo wiele o sporcie, a właściwie o piłce nożnej. Już za chwilę rzecz o tym, jak to drzewiej w polską piłką nożną bywało.
5: Radio Podcast.

0: Andrzej Janisz
1: i Filip Jastrzębski. W czwartym odcinku naszego podcastu Sekrety Mundiali będziemy mówić o mundialach dla nas wyjątkowych. Selekcjoner reprezentacji Polski za czasów mundialu w Korei i Japonii, Jerzy Engel. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, serdecznie Państwa witam.
1: Oraz Michał Żewłakow, który miał okazję grać na obu tamtych mundialach.
3: Dzień dobry, kłaniam się wszystkim.
1: Mamy naprawdę silną drużynę, że to może się udać. Po 16 latach nieobecności na mundialu możemy w końcu awansować na te Mistrzostwa Świata. To było od początku eliminacji, czy dopiero później?
3: Nie, bo nie wiem, czy wy sobie przypominacie akurat. Ja mam wrażenie, że ten mecz z Ukrainą był takim pierwszym, gdzie my żeśmy uwierzyli, nie że mamy mocną drużynę, tylko że my potrafimy wygrywać. Ja myślę, że moment, gdzie zdajesz sobie sprawę, że ta drużyna coś znaczy, to był moment po meczu z Norwegią, kiedy żeśmy przypieczętowali sobie awans. Człowiek sobie wtedy uświadamiał, że nawet jak my graliśmy słabiej, to my żeśmy nie przegrywali. My przegraliśmy w zasadzie w tych eliminacjach tylko jeden mecz wyjazdowy na Białorusi, kiedy już wszystko było jasne, że jedziemy na Mistrzostwa Świata. No, w młodym piłkarzu jest taki mały niepokój. Może nie strach, ale powiedziałbym obawa, bo to jest pierwszy raz, kiedy skonfrontujesz się z piłkarzami, których tak naprawdę widziałeś tylko w telewizji. I staliśmy z Marcinem, ja się odwracam do Marcina i pytam się: Marcin, a myślisz, że Zidane wie, gdzie jest Muskrun? Bo my żeśmy przyjeżdżali wtedy na reprezentację właśnie z belgijskiego Excelsiora Muskrun. I wydawało mi się, że żart troszkę rozluźni tą sytuację, no bo my z bratem akurat potrafimy. Wystarczy nam spojrzenie na siebie i wiemy, co kto czuje. I o dziwo, ten mecz wyszedł nam nie najgorzej. Nie wygraliśmy tego meczu. Przegraliśmy 1-0 po golu Zidana, natomiast no, Francja musiała się tam troszkę namęczyć.
0: I ten mecz z Norwegią był meczem bardzo istotnym. Ten mecz wyjazdowy, w którym, nie wiem, chyba jeden z ostatnich razów widziałem, bo tam słońce były przeraźliwe i to słońce w stronę polskiego bramkarza.

0: Trwały poszukiwania czapeczki, w której kiedyś bramkarze grywali, nawet jak słońca nie było, ale później z tego zrezygnowano i ta czapka być może była decydująca wtedy.
1: Ponieważ boisko było twarde, Adam Matysek uderzył mocno łokciem przy jednej z obron, nadruszył sobie staw barkowy i był kłopot, bo Adam, mimo że już czuł ten uraz, to pokazywał nam na ławce, że jeszcze jest okej, że da radę. A grał znakomicie, bo właśnie potrzebny był nam bramkarz świetnie zbudowany, wysoki, żeby mógł walczyć na przedpolu z tymi wysokimi zawodnikami. Grał znakomity mecz. Ale niestety urwali się nam, wyszli sam na sam, znowu jeden z zawodników norweskich wyszedł sam na sam z Adamem, uderzył do boku. Adam tą ręką jeszcze piłkę wybronił na rzut rożny, ale już nie wstał. Już nie dał rady wstać. Leżąc na plecach pokazał tylko zmianę i natychmiast szykowaliśmy Jurka Dudka, żeby wszedł. I faktycznie to słońce, o którym tutaj wspomniałeś, było na naszą bramkę. Jurek, wchodząc do bramki, nie miał czapki. Jak zobaczył, co się dzieje, że ta piłka ciągle idzie w górę i on musi w górę patrzeć, gdzie ta piłka jest, to zaczął pokazywać na głowę, że prosi o czapkę z daszkiem. I nikt takiej czapki nie miał. I skąd się ta czapka wzięła? Rzucił ją jeden z kibiców na boisko i Jurek wziął tę czapkę i już był, jeśli chodzi o ten moment, był spokój. Ale Norwegowie parli dalej. I co się stało z Jurkiem za chwilę? Stołeczek tak zwany, piłkarski, wyszedł w górę po piłkę, zrobił mu stołeczek jeden z zawodników, Jurek spadł na plecy, a nie było to miękkie boisko. W związku z tym był kłopot. Ja spojrzałem na ławkę. Na ławce siedział tylko Józiu Młynarczyk, niezgłoszony, ale bramkarz był. Mówię, Józiu, jak trzeba będzie, chyba wejdziesz. Żartowaliśmy, ale to nie było do żartów, bo byliśmy przygotowani, że jeśli cokolwiek się stanie podwójnie z bramkarzami, to tym, który wchodzi do bramki, jest Tomek Hajto. Tomek już patrzył na ławkę, a myśmy pokazywali mu jeszcze nie, zobaczymy, co się da zrobić. I dało się Jurka poskładać, ale już było 2-2. Oni już wyrównali na 2-2. I trzeba było się zastanowić, co zrobić. Widziałem, że zmienić trzeba było kilku zawodników. Bardzo ostra gra w środku pola powodowała, że no, nasi waleczni gracze zaczęli też mieć ogień w oczach i trzeba było uważać, żeby nie kończyć meczu w dziesiątkę. W związku z tym zaczęliśmy zastanawiać, czy iść dalej po bramki i szukać zwycięstwa z tego 2-0 na 2-2, czy raczej oszczędzać atak, a wzmocnić obronę, bo te 2-2 nie było złym wynikiem dla nas w tym meczu wyjazdowym. Myśmy tak kalkulowali, że remis przywieziony z Norwegii będzie dobry. Ale zdecydowałem, że pójdziemy po trzecią bramkę. Zmieniłem Tomka Iwana z prawej strony, wszedł Bartek Karwan, bardzo ofensywny piłkarz. I to była, jak się okazało, fantastyczna zmiana po rzucie wolnym. Karwan czekał na to, wygrał pojedynek z obrońcą, uderzył bardzo ładnie głową, 3-2. I tak się ten mecz zakończył.
2: Zaczyna się tu klejcie w mojej kabinie. Ręce mokre, spocone, tacy. Bartosz Karwan! Jest gol! I Bartosz Karwan wyskakuje za norweskich obrońców i zdobywa gola. Cóż za kapitalne zagranie!
1: Przegrywając mecz u siebie z nami, zakończyliśmy jeden temat przeciwnika Norwegów, którzy, przypomnę, w tamtym czasie byli na drugim miejscu w Europie.
0: Ten mecz w Chorzowie dał polskim kibicom jakąś niesamowity zastrzyk energii. Wy też chyba uwierzyliście, że jesteście mocni.
2: Norwegowie zdezorientowani, ale jest Solisa Debe, Szewłakow i gol! Marcin Szewłakow strzelcem trzeciego gola! Polska, Norwegia! Polska 3, Norwegia 0! Jesteśmy w Azji! Jesteśmy w Korei! Polska w finałach Mistrzostw Świata!
0: Nigdy nie zapomnę sytuacji, która w tej chwili jest absolutnie nie do powtórzenia. Otóż po zakończeniu tego meczu, który transmitowaliśmy z Tomaszem Zimochem, z naszych stanowisk komentatorskich widać było, że balkon wyżej to było kilka, a może nawet kilkanaście metrów, jest loża honorowa, na której jest ówczesny prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Michał Listkiewicz i między innymi premier Jerzy Buzek. Co zrobiliśmy? Wzięliśmy przenośny mikrofon i rzuciliśmy go w stronę Michała Listkiewicza. Michał pięknie go przechwycił i za chwilę mieliśmy wywiad na żywo premiera Jerzego Buzka. W tej chwili zastrzeliłaby nas ochrona, powędrowalibyśmy do więzienia, premiera by natychmiast wyprowadzono ze stadionu.
3: Jest Michał Listkiewicz, w tej chwili...

0: mikrofon mówię, programu pierwszego.
1: Michał Listkiewicz, proszę Państwa, jesteśmy wszyscy bardzo szczęśliwi i dziękujemy wspaniałym polskim kibicom.
2: Ogromnie się cieszę, pozdrawiam wszystkich kibiców.

0: wejść pogratulować zawodnikom do szatni nie mogłem. Bo właśnie był tam premier i jego ochroniarze. Było
1: zorientowali się, tak, że jest groźno.
0: I jak weszła ta cała grupa ochroniarzy plus premier do szatni, to już nie było jak się wcisnąć. Natomiast podbiegł do mnie Michał Listkiewicz z telefonem w ręku i mówi: Jurek, chodź szybko, bo prezydent chce ci coś powiedzieć. No i to wyglądało, więc ja idę, myślę sobie, jakieś wypuchy tutaj Michał robi, ale biorę telefon, słuchaj, rzeczywiście, prezydent Aleksander Kwaśniewski dzwoni i mówi: panie trenerze, dziękuję w imieniu swoim, w imieniu narodu i tak dalej, i tak dalej. I rozmawiamy z 15 minut na temat tego, co się wydarzyło. W tym czasie już ci ochroniarze i premier opuścili szatnię, a ja mogłem spokojnie wejść do zawodników i celebrować ten fantastyczny moment, bo ja tylko przypomnę, że zanim już się okazało, że awansowaliśmy, to wszyscy czekali. Czekali, bo tam był równolegle mecz Białoruś-Ukraina. Od wyniku tego meczu zależało, czy już mamy automatyczny awans do Mistrzostw Świata, czy jeszcze trzeba będzie chwilę poczekać. I okazało się, że Ukraińcy pokonali Białorusinów i mamy już w tej chwili awans do Mistrzostw Świata, co zostało ogłoszone kibicom, bo nikt nie wychodził. Przypomnę, że piłkarze robili dwie rundy w koło boiska, bawili się razem z kibicami, nikt ze stadionu nie wychodził, wszyscy czekali. Także to atmosfera była niesamowita. To, żeby sobie to przypomnieć, Dariusz Szpakowski stojący na dole został oblany wodą z kubła, z lodem. Także też musiał garnitur oddać do pralni. Ja kiedy stanąłem na Chorzowskim i patrzyłem na tą rundę, jedną, drugą, wolniutko, bo oni stawali przed kibicami, jak chłopcy robili właśnie tę rundę dookoła stadionu, poczułem, że tak powiem, że to ze mnie wszystko schodzi, że jest coś, co dokonaliśmy wspaniałego, bo obiecaliśmy milionom ludzi w Polsce, że to zrobimy. Kiedy ogłoszono moją nominację na selekcjonera i padło pytanie od jednego z dziennikarzy, chyba Stefan Szczepłek mnie zapytał: gdyby pan miał postawić dzisiaj ze swojego majątku jakąś kwotę na to, że awansujemy do Mistrzostw Świata, to ile by pan postawił? I ja widziałem po oczach wszystkich, że nikt by grosika nawet nie dał, prawda? A ja powiedziałem, że postawiłbym wszystko, co mam. Bo tylko wtedy ta praca ma sens. I zrobiło się cicho, jak makiem zasiał i skończyła się konferencja prasowa.
1: Ja w tej chwili chciałbym wam bardzo podziękować, bo przecież następnego dnia, w niedzielę, ja wracając z Chorzowa, przyjechałem do was, zabrałem swoim maluchem ciebie i Michała i przyjechaliście ze mną do studia radiowego o 12:00, do politycznej audycji, w której rozmawialiśmy o tym, co się stało. Rzecz w tej chwili absolutnie nie do wykonania. Taki to był czas, takie to były emocje, taki to był entuzjazm. Cała Polska się cieszyła, w związku z czym, panie trenerze, dlaczego my przegraliśmy ten pierwszy mecz, który skończył nam zawody w Korei?
0: Nie skończył żadnych zawodów w Korei. Po prostu jadąc na Mistrzostwa Świata, ja patrzyłem na zawodników przez swój pryzmat. Na mnie Mistrzostwa Świata nie robiły żadnego wrażenia. To znaczy, nie było takich emocji, że jadę z jakąś obawą, że ktoś jest lepszy od nas, gorszy i tak dalej. Myśmy mieli doskonale przygotowaną Koreę, mieliśmy znakomicie rozpracowaną Portugalię, mieliśmy bardzo dobrze przygotowaną Amerykę, to wszystko robił Edward Kleidienst i zrobił to znakomicie. Także ja nie miałem najmniejszych obaw co do tego, jak możemy tam w tej Korei wypaść. Obawy były co do jednego tylko, o co prosiłem zawodników wcześniej, że w tym czasie FIFA zmieniła czas przygotowania do mistrzostw. Czas odpoczynku po lidze i czas przygotowania. I myśmy tego czasu nie mieli. Jeśli sami zawodnicy nie przygotują się w sposób topowy do tej imprezy, to nic już z tego nie będzie, bo tam nie nadrobimy. Do ekipy doprosiłem doktora Jacka Kwareckiego, nie tylko dlatego, żeby nam w czymś tak na co dzień pomagał, bo doktor Machowski był fantastyczny i tę opiekę medyczną mieliśmy znakomitą, ale Jacek Kwarecki był na olimpiadzie w Seulu wcześniej. I on miał znakomite materiały amerykańskie, z armii amerykańskiej, w jaki sposób dostosowywać się szybko do zmiany klimatycznej, do zmiany czasowej. Co trzeba robić, żeby w miarę, że tak powiem, pomóc zawodnikom, czy ludziom w tym, żeby natychmiast byli gotowi do wszystkiego, co nas czeka po takiej zmianie. zmieniał się akurat klimat i byliśmy na rozruchu, po którym przyszliśmy do hotelu i Jacek Krzynówek, pamiętam, mówił mi ten, że nie mogłem oddychać. Brałem oddech i zatykało mnie, bo wchodziła taka szać. O tym mam właśnie mówiono. Jak w tym momencie będzie zmiana klimatu, uważajcie na to, bo tam również będą z tym kłopoty.

0: wysiłku. No, zaczęły się zupełnie inne obawy. Doktor Machowski przybiegł do mnie i mówi: słuchaj Jurek, większość zawodników przyszła do mnie po pastylki na sen, bo nie mogą spać. No więc mieliśmy naprawdę duże problemy, a do tego dochodził jeszcze jeden problem. Codziennie o 5 rano w ośrodku, w którym mieszkaliśmy, przyjeżdżała ekipa z takimi dużymi garami na plecach i oni opryskiwali trawę i opryskiwali wszystkie dookoła krzaki, które tam były, i drzewa i tak dalej. I to spowodowało alergię u wielu osób. Ja również to odczułem, wyglądałem taki spuchnięty, czerwony, ale również piłkarzy to złapało, niestety. Oczywiście nie mówiliśmy o tym, bo to przecież ani przeciwnik, ani nikt nie mógł się o tym dowiedzieć. Ale było tak, że Staszek Machowski zaordynował natychmiast wyjazd do szpitala z jednym z naszych czołowych piłkarzy. Spędziliśmy tam właściwie 12 godzin na tym, żeby te kilka różnych kroplówek, które były przygotowane, on mógł dostać. Wreszcie ja zdecydowałem, że jeśli nie przyjdzie jeszcze odpowiedź z FIFA na tak, to bierzemy kroplówkę, bo ratujemy zawodnika i on nie zagra w meczu, bo żeby nie było, że dostał doping czy jakieś tam inne historie. Ale na szczęście w trakcie już tej kroplówki, którą dostawał, przyszła odpowiedź FIFA, że jest okej, że zgadzają się na podanie leków. Piłkarze idą do łóżek spać. Jest godzina pierwsza w nocy i nagle co słychać? Huczne śpiewy na przymorzu, na plaży.
1: Ale to prawda, że celowo przeszkadzali.
0: Tak, przyszła grupa. Na czołach mieli te białe chustki z tymi napisami, mieli z sobą instrumenty, krzyczeli. Taki specyficzny niby doping koreański.
2: To był doping zorganizowany, ten słynny okrzyk Piercing Korea.
0: I huk jak diabli. No przecież nikt nie może spać w hotelu. Ludzie pootwierali okna, patrzą co się dzieje. No więc mieliśmy z sobą człowieka odpowiedzialnego za ochronę. Poprosiłem: słuchaj, idź szybko, niech zakończą to, bo przecież piłkarze poszli do łóżek. No więc on pobiegł, wraca i mówi: słuchaj, Jurek, ja mam procedury, które muszę wdrożyć. I on zaczął wdrażać procedury. Te procedury trwały, ja wiem, z godzinę, a jest pierwsza w nocy. Okej, ja nie wytrzymałem i powiedziałem: nie no, ja muszę iść to załatwić. I zacząłem biec do windy. Za mną widzę Stasio Machowski, lekarz, i jeden z masażystów razem ze Staśkiem. Wpadliśmy do windy, zjeżdżamy na dół, wybiegamy z hotelu, a dookoła hotelu jest ustawiony kordon policji, który się tak trzyma za ręce, żeby nikt ewentualnie nie wszedł, bo zobaczyli tą grupę dużą kibiców, która tam się wyśpiewuje pod tym. Więc ja z tyłu biegnąc przerwałem ten kordon. Za mną wpadł Stasio Machowski, który był w mojej wadze, więc też dało się to przerwać. Za nim ten chyba Leszczyński był, Krzysiu, masażysta, i pobiegliśmy tam, gdzie oni nie śpiewali. Wpadliśmy na taki nasyp, ja z tego zbiegłem na plażę i wpadłem w sam środek tej dużej grupy. Ja wiem, może 50 ich było, może więcej. I nagle jest chwila ciszy. Spojrzeli na mnie, a tam na tym nasypie czekał doktor i maser. I ja mówię do tego, który tam zapiewał te wszystkie piosenki, ten cały rozrabiaka. Mówię: słuchaj, co ty robisz, człowieku? Przecież, mówię, nikt nie śpi w hotelu, tylko słuchają was, a jutro mamy mecz. W jaki sposób ty się zachowujesz? I on tak patrzy na mnie. Co ja myślę, przywali mi, czy nie przywali, czy będzie trzeba coś tutaj działać inaczej. A on mówi: Mr. Engel. Ja mówię: tak, Mr. Engel. No i wziął mnie, ucałował i mówi: okej, koniec. Pokazał ręką, że kończą to. To ja mówię: słuchaj, kończysz, ale już nie wracasz. Okej, foto. Dobrze, robimy foto. Zrobiliśmy sobie foto i oni śpiewając poszli daleko, gdzieś tam w stronę morza. Na tym skończyła się cała zabawa. Ja wracam na górę, patrzę, stoi nasz doktor Stasio Machowski, ma klapki na rękach założone. Mówi: wiesz co, myślałem, że się będziemy z nimi walić.
2: Ej, to nie byłoby dobrym pomysłem, dlatego że kibice koreańscy to byli kibice zorganizowani i już sam fakt, że on rozumiał, jak mówiłeś do niego po angielsku, o tym świadczy. W dużej mierze to byli żołnierze, którzy wypełniali trybuny podczas meczów. Dobra, Korea, Busan, hymn. Czy w ogóle rozumieliście, co się dzieje?
0: Ponieważ są takie momenty podczas mobilizacji drużyny, są momenty, które oddziaływują na psychikę zawodników w sposób specjalny. Kto tego nie rozumie, tak jak nie zrozumiał ktoś, kto przygotował, bo to nie była solistki naszej aranżacji. Jak ktoś to jej

0: przygotował, ona po prostu odśpiewała w dobrej wierze. To zupełnie nie rozumie sportu. Niech sobie poogląda, jak wygląda śpiewanie hymny w Ameryce przed dużymi wydarzeniami sportowymi, czy w innych krajach.
1: Jak Włosi śpiewają.
0: Jak, ale już Włochów, to ja nie mogę oczu oderwać, kiedy patrzę na nich śpiewających hymn przed meczem.
1: Ale tylko na Euro, bo na Mundiale niezwykle.
0: To był taki moment, ostatni moment mobilizacji zespołu. To ostatni moment od tego, żeby podziałać na psychikę, bo ten hymn jest grany dla nas. Dla tej małej grupy ludzi, która tutaj przyjechała, reprezentuje Polskę i ostatni bodziec, żeby jeszcze ewentualnie psychicznie się wzmocnić. I już zostawmy to. To już przeszło do historii jako coś, co się nie udało i koniec.
2: Coraz bardziej nerwowo, coraz więcej złej gry przede wszystkim zawodników drugiej linii, bo to oni odpowiadają za to, aby nie było dośrodkowań. Koreańczycy znów przed szansą, film do środka i jest bramka dla reprezentacji Korei. Hwang Soon-Sun strzela tą 50. bramkę dla swojej reprezentacji. 26. minuta spotkania. Korea prowadzi z Polską, więc 1-0. Chciał im dodać broni, ale jest niestety gol dla Korei. 2-0 po golu Yu, jeśli dobrze zauważyłeś, z jaką olbrzymią siłą leciała ta piłka. Wziął za linii pola karnego swobodnie. Nigdy mu nie przeszkadzał. Popatrzył na Jerzego Dudka. Strzelił prawą nogą. Dudek dotknął tej piłki, ale jednak padła do bramki.
3: Przegrywacie pierwszy mecz z Koreą, co potwierdza jedynie tezę, że jeżeli przegrywa się w meczu otwarcia, to się nigdzie dalej nie jedzie. Przegrywacie następny mecz z Portugalią. 6 straconych goli, żadnego strzelonego, aż wreszcie Treneiros bierze Rezerveiros i zaczynacie grać ze Stanami Zjednoczonymi i nagle wygrywacie ten mecz. No to moje pytanie jest takie. Nie można było tego zrobić wcześniej. Co o tym zdecydowało? Wartością tej audycji jest to, że wy od środka możecie powiedzieć, jak było.
4: Siła mentalna, jeśli chodzi o mecze, gdzie jest dużo stresu, gdzie walczysz z drużynami, może nie dwa razy lepszymi. Chociaż mam wrażenie, że Portugalia była od nas o poziom wyżej. Natomiast jeśli chodzi o konfrontację z Koreą, to była drużyna, która, podejrzewam, umiejętnościami czysto piłkarskimi, ona nie różniła się od naszej. My w tym meczu też mieliśmy trochę pecha, bo my nie zaczęliśmy go źle. My w momencie, kiedy straciliśmy bramkę, już nie mogliśmy przeciwstawić się w taki sposób, jak przeciwstawialiśmy się w eliminacjach. Oprócz tego, że pomagały trybuny, no to my walczyliśmy z klimatem i jeśli ja miałbym wskazać jakiś taki aspekt, który nie był sprzyjający, to na pewno ta wilgotność. Troszkę naszej niedojrzałości albo brak takiego doświadczenia z tego prawdziwego, światowego poziomu. Kiedy jesteś zmęczony i masz wrócić do obrony, to wraca się zdecydowanie ciężej, jak biegnąc w drugą stronę po to, żeby strzelić gola. No są takie rzeczy, których nie umiem wytłumaczyć tak, żeby poczuł to ten, który nigdy tego nie robił. Natomiast dla mnie my mecz z Koreą to przegraliśmy głównie mentalnością albo niedoświadczeniem. Jeśli chodzi o Portugalię, no to tam już były i umiejętności, i opanowanie, i takie wyrachowanie. A dla nas to był taki mecz, no w zasadzie ostatniej szansy, my musimy. No i tutaj polegliśmy.
5: Polscy piłkarze przegrali z Portugalczykami 0-4 i pogrzebali swoje szanse na awans do czołowej szesnastki Mistrzostw Świata w Korei Południowej, Japonii. Najczęściej powtarzającą się opinią po meczu było stwierdzenie Tomasza Hajto i Jerzego Dudka, że
6: graliśmy w piłkę, oni strzelali bramki. Graliśmy naprawdę dzisiaj dużo lepiej niż przeciwko Korei, a mimo tego przegraliśmy 4-0.
5: Prawdziwe przyczyny porażki Polaków w piłkarskich mistrzostwach świata będą analizowane. Na razie pozostał żal.
1: No i ćwierć wieku później kibice wciąż zadają sobie pytanie. No gdyby ten skład rezerwowy zagrał z Koreą, pan też sobie zadaje takie pytanie?
0: Nie, ja nie zadaję takiego pytania, bo w danym momencie wychodzą najlepsi, których mamy. I wszyscy pukaliby się w głowę, gdyby nie wystąpił Jurek Dudek, Piotr Świerczewski, Kałużny i tak bym mógł wymieniać, a wstadziłbym innych i przegralibyśmy, no to powiedzieliby, no nie, no po co oni tam w ogóle pojechali, żeby się wygłupiać. Ale nie o to chodzi. Jacek Krzynówek w jednym z wywiadów już wiele lat po Mistrzostwach Świata powiedział, że gdyby dzisiaj dostał taką piłkę, jaką to podanie, które dostał tam w Korei, to nie jedną, ale dwie bramki by z tego strzelił. A tam niestety był taki moment, że nie dał rady zamienić tę sytuację na bramkę. To samo było z Maćkiem Żurawskim, to samo z Orisadebem. Mieliśmy trzy sytuacje, z których można było zdobyć bramki.

0: jako Beniaminek na tej imprezie. Ja osobiście nie przełożyłem tego w taki sposób, że któryś z zawodników może odczuwać niesamowitą tremę, powiedziałbym, w takim meczu, w jakim graliśmy z Koreą. Bo ja nie odczuwałem żadnej tremy. Ja po prostu technicznie patrzyłem do tego, jak ten mecz rozegrać.
1: Mistrzostwa wygrała Brazylia, zwyciężając Niemcy w finale. Paradoksem to, że najlepszym piłkarzem mistrzostw został znany niemiecki bramkarz Oliver Kahn, któremu Ronaldo strzelił dwie bramki w finale, w jednej go nawet lekko ośmieszając, a wynikało to z tego, że głosowanie zostało przeprowadzone po półfinałach przed meczem finałowym i takie to były te mistrzostwa, pierwsze dla Polski po 16-letniej przerwie.
2: Prawy narożnik boiska. Jest tutaj Jacek Krzynowy. Podbiega lewą nogą mocne do środkowania głową. Emanuel Olisadebe, poprzeczka i gol! Gol, gol, gol! Pierwszy w tych mistrzostwach dla reprezentacji Polski. Teraz szansa dla Polaków. Maciej Żurawski na lewą stronę. Żurawski do środkowania i gol! I kapitalnie z pierwszej piłki Paweł Kryszałowicz i już prowadzimy w piątej minucie 2-0. Zdrożny dla Polaków, już wyegzekwowany Koźmiński. Gol! Gol Emanuela Olisadebe! Fantastyczne dośrodkowanie Marka Koźmińskiego i piłka nie, to nie Olisadebe, a Marcin Żebułakow zaskoczony jakby tym dośrodkowaniem i tym uderzeniem i wpada obok zdezorientowanego bramkarza Friedela. Kapitalna zmiana, kapitalne wyczucie, kapitalna znów akcja Polaków. Polska, Stany Zjednoczone 3-1, a więc może nie wszystko stracone, może ten Engel niewypalony, może ten Engel jednak potrafi.
3: 4 lata później wydawało nam się, że nauczeni przykrymi doświadczeniami z Korei i Japonii, no to do Niemiec już nie jedziemy po naukę, tylko przynajmniej po wyjście z grupy.
1: I znów powtórzę jedno z twoich słów, wydawało nam się.
3: Polska z grupy znów nie wyszła, znów okazało się, że po meczu otwarcia był mecz o wszystko, a na koniec mecz o honor. Za chwilę wrócimy do rozmowy z naszymi gośćmi, ale przypomnijmy Państwu, co to były za czasy.
1: W Polsce trwały rządy Prawa i Sprawiedliwości. Prezydentem był Lech Kaczyński, a premierem Kazimierz Marcinkiewicz.
3: Musieliśmy przyzwyczaić się do nowej rzeczywistości w Watykanie, bo od ponad roku na czele Stolicy Piotrowej po śmierci Jana Pawła II stał Józef Ratzinger, czyli Benedykt XVI, który akurat odbywał wówczas pierwszą pielgrzymkę do Polski.
1: Prezydentem Stanów Zjednoczonych był George W. Bush, a kanclerzem Niemiec od ponad roku pierwsza kobieta na tym stanowisku, Angela Merkel.
3: W rezultacie referendum niepodległościowego powstała Republika Czarnogóry.
1: Posiadacze telefonów komórkowych przestali ich używać tylko do komunikowania się, ale również do robienia zdjęć.
3: Na światowych listach przebojów królowały Nelly Furtado i Rihanna.
1: Pod Mieliczem doszło do groźnego wypadku zespołu muzycznego Various Manx.
3: W Hanowerze zakończył się ostatni w historii kolarski wyścig pokoju, a Robert Kubica, choć jeszcze nie zadebiutował w Formule 1, był już kierowcą BMW Sauber.
1: W Los Angeles odbyła się 78. ceremonia wręczenia Oscarów. Za najlepszy film uznano Miasto Gniewu, a literacką Nagrodę Nobla otrzymał turecki pisarz Orhan Pamuk.
3: Nieliczni internauci poznawali Twittera, gracze czekali na premierę PlayStation 3, a polscy piłkarze po udanych eliminacjach wybierali się na mundial do Niemiec.

0: Mistrzostwa Świata, które odbyły się w Niemczech w 2006 roku, już z innym selekcjonerem. I od tego pytania chciałbym zacząć, czyli czuje pan po latach żal, że Zbigniew Boniek poczuł wielkie aspiracje, żeby poprowadzić reprezentację Polski? Czy myśli pan sobie, no w Niemczech to ja już bym wszystkim pokazał?
1: Miałem taką rozmowę ze Zbyszkiem Bońkiem i Włodkiem Lubańskim jeszcze po naszym ostatnim meczu, nocną rozmowę, gdzie Zbyszek jako wiceprezes ówczesny mówił, że okej, przegraliśmy mistrzostwo, ale reprezentacja jest super, jedziemy dalej, nic się nie dzieje, bo ja chciałem się oddać w ręce zarządu, no bo okej, fantastyczną rzecz zrobiliśmy, awansując do Mistrzostw Świata po 16 latach, otworzyliśmy drzwi do wielkiej światowej piłki znowu dla polskiej reprezentacji, właściwie od tamtego czasu w miarę regularnie gramy w dużych imprezach, natomiast oczekiwania co do Mistrzostw Świata były zupełnie inne, tak w moim sercu, jak i w sercu

0: Myślę, milionów ludzi, którzy nas oglądali i było przykro, że się rozstajemy. I Zbyszek mówi, nie, nic takiego nie rób, nic się takiego nie dzieje, co by było nie fair w stosunku do ciebie czy do drużyny. Sprawało się inaczej, zarząd PZPN-u z Michałem Listkiewiczem na czele podjął inną decyzję i tak to już zostanie.
1: Przygoda Zbigniewa Bońka w roli selekcjonera nieudana, ale przyszedł Paweł Janas, więc udane kwalifikacje do mundialu w Niemczech, no i przychodzi noc przed ogłoszeniem nominacji powołań do Mistrzostw Świata. Jak bardzo byliście zszokowani, kiedy dowiedzieliście się o tym, jak wygląda kadra na mundial?
2: Ja w ogóle tego nie oglądałem. Ja byłem tak pewny, że pojadę na mundial, że na to nie spojrzałem. Ja pamiętam, że następnego dnia zadzwoniłem do Marka Saganowskiego w jakiejś sprawie o jakiś numer telefonu. Mówię, no dobra Marek, to za niedługo się widzimy. Ja pojechałem wtedy do Aten, bo podpisałem kontrakt z Olympiakosem i szukałem sobie po prostu mieszkania. A on mówi, a co ty, przejadę na mundial. Ja mówię, jak nie jedziesz? Ostatnim sparingiem przed wyjazdem przed ogłoszeniem kadry na mundial był mecz we Wronkach z Wyspami Owczymi, gdzie wygraliśmy chyba 5-0. Więc wydawało mi się, że tam większość piłkarzy, która akurat brała udział w tym sparingu, no to pojedzie. Jak się okazało, jak się dowiedziałem, kto nie jedzie, to sobie wtedy musiałem odwinąć tą relację z podania kadry, bo...
1: Musiałeś się upewnić, że jedziesz.
2: Mnie wbiło to w krzesło.
3: Przypomnijmy, na Mistrzostwa Świata nie został powołany najlepszy polski strzelec kwalifikacji Tomasz Frankowski.
1: Jerzy Dudek, który rok wcześniej został gwiazdą finału Ligi Mistrzów.
3: Jego kolega z Feyenoordu, Tomasz Rząsa.
1: I do tego Tomasz Kłos, czyli czterech zawodników, którzy naprawdę stanowili wówczas o sile naszej reprezentacji. Panie trenerze, co się dzieje w głowie selekcjonera, który ma takie tego typu olśnienie?
0: Ja nie wiem, czy to było olśnienie samego Pawła Janasa, bo ja pamiętam moje powołanie.
3: Kiedy, też były pewnego musiałem, rodzaju tak, wątpliwości.
0: Kiedy musiałem zmierzyć się z członkami zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, gdzie padały różne słowa pod adresem różnych piłkarzy, którzy byli na liście tych powołanych i trzeba było jednego wykreślić. Udało się obronić paru innych. To nie są łatwe rozmowy, bo to gdybym ja dzisiaj miał taką rozmowę, to w ogóle nie byłoby dyskusji. Ale ja też po raz pierwszy w życiu spotkałem się z tym, że ktoś może, moi przełożeni mogą zakwestionować jakieś nazwisko, czy nawet parę nazwisk ludzi, którzy jadą na mistrzostwa. Na szczęście w tamtym czasie ja miałem swój ranking, tak zwany zawodników na poszczególnych pozycjach. I było mi o tyle prościej, że trzeba być uczciwym w stosunku do siebie i zawodników, że okej, skreślono mi tego, to na to miejsce wchodzi następny. I w ten sposób uczciwie do tego można było podejść, chociaż, tak jak mówię dzisiaj, gdybym dzisiaj miał lecieć jeszcze raz na mistrzostwa, to ta pierwsza 23, która była zapisana, poleciałaby na mistrzostwa, bez względu na opinię ludzi, czy im się to podobało, czy nie.
1: Mamy mecz otwarcia z Ekwadorem. Z tym samym Ekwadorem, z którym kilka miesięcy wcześniej wygraliście w Barcelonie w takim meczu na wodzie. I co się stało? Było lekceważenie rywala? Był znów jakiś szok związany z występem na Mistrzostwach Świata po latach, kiedy do tego wracasz? Jaka jest główna przyczyna tego, co się wydarzyło, czyli przegrywamy 0-2.
2: Ja myślę, że jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata, to coś takiego jak lekceważenie rywala, to nie występuj. Ci, którzy sobie oglądają mecze głównie na Mistrzostwach Świata, to podchodzą porównując z występami innych reprezentacji. Nie ma szans, żeby piłkarz reprezentacji Polski jadący na Mistrzostwa Świata, żeby cokolwiek lekceważył. On może być zestresowany. On może być troszkę nieświadomy, przez co popełnia błędy i to wygląda, że może się nie przekłada. Ale ja to bym w ogóle wyrzucił to z głowy, że komuś się nie chce na Mistrzostwach Świata.
3: Dobrze, ale Michał, wytłumacz mi w takim razie. Jest to rozgrzewka, wychodzicie nawet nie na rozgrzewkę, tylko przed tym meczem z Ekwadorem, tylko na boisko, żeby zobaczyć. I ja widzę, że większość piłkarzy nie patrzy na murawę, nie zastanawia się, jakie dobrać buty, tylko wyciąga telefony i filmuje, bo graliśmy u siebie. Ten stadion, ten mecz był w Gelsenkirchen. Był po prostu polski, był biało-czerwony. Polacy, gracie u siebie i... filmowanie. Każdy jest wielkim reżyserem, bo robi sobie pamiątkę. Ja wtedy tak jak na to spojrzałem, to się zastanowiłem, czy tak powinno wyglądać przywitanie z murawą na Mistrzostwach Świata?
2: To na pewno było kontrowersyjne, tym bardziej, że to były takie pierwsze zachowania. Natomiast no dzisiaj jak popatrzymy, jak zachowują się piłkarze, którzy wychodzą na boisko, to mam
3: kontekst,
2: wrażenie...
3: To był inny kontekst.
2: Andrzej,
3: inny
2: wydaje mi się, że też inaczej spojrzałbyś na to, bo to chyba

0: Pijesz do Kamila Kosowskiego, który nagrywał, bo on sobie
1: nie,
0: robił...
1: Nie, nie, nie. Tam było kilkunastu piłkarzy, którzy wyjęli telefony i nagrywali.
0: Inaczej byś do tego podszedł, jakby mecz z Ekwadorem był wygrany. I wtedy to samo, pewnie co robili tak przed meczem, nie było już by tak kontrowersyjne. Więc wynik powoduje, że odnosisz się do danych piłkarzy w taki, a nie inny sposób.
2: Za auto Ekwadorczycy, groźnie! Gol! Gol! Gol! Gol! Ekwador 1-0! Cóż za fatalne rozegranie! I Carlos Tenorio, grający w Katarze, głową w prawy róg, zdobywa pierwszego gola w tym spotkaniu. Źle się zaczęło.
3: Teraz będzie gol Delgado. Jest 2-0. Kolejna chwila okrutnego zagapienia polskiej reprezentacji. Oni nie grają jak na mundialu. Oni grają gorzej niż w kontrolnych meczach. Agustin Delgado. Polska reprezentacja jak zahipnotyzowana.
1: Następny mecz z Niemcami, Dortmund, i dzień przed meczem jesteście na treningu. I po tym treningu, kiedy my, dziennikarze, czekamy w tej strefie mieszanej, podchodzi ówczesny taki dyrektor reprezentacji do spraw medialnych, bo taka funkcja była potrzebna, to FIFA wymagała tego, i negocjuje z ludźmi z Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej, żeby reprezentacja Polski nie przeszła przez strefę mieszaną. Oni się na to nie zgadzają, mówią nie, nie ma takiej możliwości, musicie przejść, po czym drużyna przechodzi i słyszę tylko dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy. Nikt nie chciał rozmawiać. Co się z wami stało?
0: Dzisiaj nie potrafię ci powiedzieć, co tam się dokładnie stało, bo piłkarze, oni też są informowani. Panowie, po treningu to robimy to, to, to, to i to. Decyzje pewnie, jak zachowają się piłkarze, one nie zależą tylko od piłkarzy. Tak jak powiedziałeś, jest jakiś dyrektor medialny, który no pewnie podjął jakąś decyzję. Natomiast to, co działo się po porażce z Ekwadorem, krytyka, w zasadzie wściekłość w narodzie. Przypominasz sobie, chyba to było dzień przed meczem z Niemcami, czyli drugi mecz na Mistrzostwach Świata w Niemczech, konferencja prasowa, na której byłem ja, i ona też poprzez emocje została szybciej zakończona.
1: Ty zwróciłeś się do dziennikarzy. Przypominam, człowiek, który zawsze nie odmawiał nigdy rozmowy, nawet kiedy bodaj podczas meczu z Kolumbią Paweł Janas ograniczał rozmowy z dziennikarzami, potrafiłeś podejść do ogrodzenia, żeby porozmawiać ze mną. I nagle przed tym meczem w Dortmundzie ty na konferencji prasowej mówisz, albo wy macie fajnie, bo przyjedziecie sobie na mecz, weźmiecie kawkę, wypijecie, a później nas skrytykujecie. Odpowiedział ci jeden z dziennikarzy, Marek Lubawiński, o czym mówiąc, że on jechał cały dzień, że paliwo własne, bo redakcja Radia Poznań go nie wysłała, że przyjeżdża na ten mecz, który jest świętem, i był rozżalony, po prostu on nie miał pretensji.
0: Ale on był rozżalony dlatego, że ja nie chciałem z nim rozmawiać? Czy on był rozżalony reakcją moją na jego pytanie?
1: Na tą kawkę, na ten mecz,
0: nie.
1: Na to, że macie tak fajnie.
0: To, że ja powiedziałem o kawce i że życie dziennikarza jest zupełnie inaczej, bo on jechał tutaj cały dzień na Mistrzostwa Świata, i jak on patrzy na to, jak gra reprezentacja w pierwszym meczu, to on ma wrażenie, że wam w ogóle nie zależy. I ja mu wtedy powiedziałem, to żeby przyjechać na Mistrzostwa Świata i zagrać taki mecz, który ty oceniasz, to my nie poświęcamy jednego dnia, my poświęcamy 2 lata eliminacji. I chodziło mi tylko o to, że to jest czasami reakcja sfrustrowanego, nawet nie dziennikarza, tylko kibica. I rozumiem, że takowe mogą występować, tylko no czasami to też trzeba powiedzieć w odpowiedni sposób albo w odpowiednim czasie. I ja też wtedy podejrzewam wybuchłem, bo pamiętam, że trener Janas wyprosił mnie z tej konferencji i powiedział mi koniec, bo tutaj zaraz to się zrobi naprawdę duże zamieszanie. Nie wiem, czy jeżeli jesteśmy na Mistrzostwach Świata i w pierwszym meczu coś nie wychodzi, czy lepszym sposobem, by zadziało się w drugim meczu lepiej, jest to, by krytykować i wyszydzać, wyciągać błędy, czy troszkę zrozumieć. Bo tak naprawdę no piłkarzom może nie wyjść. To też była reprezentacja złożona z piłkarzy, którzy na mundialu, tam było chyba wtedy 5 czy 6
4: takich,
0: którzy...
4: Wydaje mi się, że 4 reprezentantów było z Korei i Japonii.
0: Był Maciek Żurawski, Jacek Krzynówek, byłem ja i był Jacek Bąk. Czyli tak naprawdę w ciągu całego cyklu eliminacji jeszcze eliminacja tych piłkarzy, którzy przed samym

0: ogłoszeniem kadry zostali wyeliminowani, to znowu pojechała nowa reprezentacja z czterema, którzy wiedzieli, co to są Mistrzostwa Świata. I mam wrażenie, że kiedy zaczynasz taką piłkarską dojrzałość, bo występy na Mistrzostwa Świata, no nie ma nic większego dla reprezentacji. No to trzon musi być taki, który może będzie nawet bardziej wiekowy, mniej perspektywiczny, ale przynajmniej da możliwość, żeby ci, którzy jadą tam pierwszy raz, żeby dla nich to nie był taki szok kulturowy. Ja dzisiaj też mogę gdybać, bo z jednej strony zaraz ktoś da mi argument, wiesz co, Jamal jak jedzie na Mistrzostwa Świata, to on ma, nie wiem, 17 lat czy coś takiego i robi takie rzeczy, czy tam 18 lat.
1: Zobaczymy, czy zrobi.
0: Natomiast 2002-2006 rok, to w życiu reprezentacji, to my żeśmy się uczyli, jak mamy funkcjonować na Mistrzostwach Świata. Ja dzisiaj, wracając do tego meczu z Norwegią, to był pierwszy moment, kiedy ja w karierze poczułem, że ja jako piłkarz coś zrobiłem. I dla mnie awans na Mistrzostwa Świata reprezentacji po 16 latach znaczył więcej niż dzisiaj pewnie wyjście z grupy na Mistrzostwach Świata. Bo my już do pewnych rzeczy, że reprezentacja Polski pojedzie na dużą imprezę, czy Mistrzostwa Europy, czy Mistrzostwa Świata, to jest dla nas standard. Tylko my żeśmy wyszli z czegoś takiego, że ja jak przez mgłę pamiętam reprezentację na dużych turniejach, 86, 82, a później ja się wychowałem, że pojechanie na Mistrzostwa Świata to jest wielki sukces.
1: Bo był.
0: Gdy patrzy się na chłopaka 10, 12, 14-letniego w Niemczech, w Holandii, to oni są wychowani na tym, że reprezentacja ma zdobyć tam medal, a nie pojechać. Więc mam wrażenie, że ten proces takiej piłkarskiej dojrzałości w głowach piłkarzy, którzy później trafiali do reprezentacji, to właśnie rozpoczął trener Engel. I on musiał potrwać, żeby zapłacić jakieś frycowe. Fakt faktem, kiedy popatrzymy na nasze występy na Mistrzostwach Świata, no to 2016 Francja, no i wyjście pewnie w Katarze, chociaż na przestrzeni 20 lat to są dwie imprezy, gdzie możemy powiedzieć, że zrobiliśmy coś ponad ten poziom, na którym tak naprawdę cały czas tkwiliśmy.
2: Schneider do Odonkora, Odonkor wpada w pole karne, Odonkor do środka, będzie gol! I jest gole dla reprezentacji Niemiec. Coś koszmarnego, coś fatalnego, coś, co przydarzyło się naszej drużynie narodowej. Oliver Neville strzela bramkę z najbliższej odległości. Raz zaspali polscy piłkarze już w doliczonym czasie gry. I teraz słyszą państwo, co dzieje się na stadionie Westfalii.
1: Dlaczego znów wygraliście mecz o honor?
0: Ja myślę, że to już jest inny ładunek emocjonalny. I my byliśmy za słabi, żeby walczyć w tych konfrontacjach, które są tak naprawdę o życie. A Polska... Ja mam wrażenie, że my jako naród, my mamy taką cechę narodową, że jak mamy nóż na gardle, to potrafimy się zjednoczyć, potrafimy sobie wybaczyć, potrafimy się wspierać.
1: Ale jak już będzie lepiej, to niekoniecznie.
0: To jest taki proces jak z piłkarzem, którego dziennikarze... Nie chcę powiedzieć promują, ale chwalą za występy, aż dochodzi do pewnego momentu i mam wrażenie, że Robert Lewandowski jest idealnym przykładem na coś takiego. A później wali się w niego jak w pudło. Ja uważam, że piłkarz, który ciągnie 10 lat reprezentację na swoich barkach, ma prawo mieć gorszy okres i ma prawo upomnieć się o to, by to teraz inni pociągnęli, a on żeby pokorzystał. Ale to jest taki cykl, który my lubimy tworzyć, że ktoś rośnie, rośnie, rośnie, a później trzeba znaleźć u niego jakieś wady, ewentualnie złe zachowania.
1: Ale po to są te nasze audycje, żebyśmy my i państwo przede wszystkim usłyszeli to, czego my nigdy nie wiemy. Bo my w szatni nie jesteśmy. My oceniamy w zupełnie inny sposób, nawiasem mówiąc, wydaje mi się, że bardzo często nieuprawniony. I ten głos człowieka z szatni, czyli ciebie, jest głosem, wydaje mi się, akurat w tej chwili najważniejszym. I jeszcze jedna rzecz. Pamiętajcie o tym, że bez względu na wyniki na tych Mistrzostwach Świata, to przeszliście do historii. Przeszliście i tego wam absolutnie nikt nie zabierze. I to jest rzecz, która moim zdaniem zawsze zostanie w pamięci kibiców.
3: Oczywiście, szczególnie teraz, kiedy nas nie ma na Mistrzostwach Świata. Popatrzcie, co się dzieje.
1: Mimo że pół świata już. No nie, żartuję, 1/4.
3: 1/4 świata gra, a nas tam nie ma. Dlatego ja, wracając do tamtych mistrzostw, rzeczywiście był taki moment, może to zabrzmi wesoło, w tym trzecim meczu z USA. kiedy wszyscy zrozumieli, jak trzeba grać na Mistrzostwach Świata.

0: jak trzeba się poświęcić dla zwycięstwa, żeby mieć szansę w ogóle nawiązania równorzędnej walki z przeciwnikiem. Przychodziła 45. minuta, ja stałem przy linii i podchodzi do mnie z tyłu nasz doktor Stanisław Machowski i mówi: Jurek, ja idę już do szatni przyszykować kable, bo w takim tempie, jakim gramy, to trzeba będzie ich wzmocnić. I to jest ta odpowiedź lekarza, który patrzy na to, w jakim tempie myśmy zagrali te pierwsze 45 minut z Ameryką. Wtedy jeszcze można było, bo teraz już nie można kabli podłączać. Już to zlikwidowano. Ale było wesoło i rzeczywiście powiedziałem, że tak będzie. Natomiast w 65 minucie trzech zawodników zgłaszało chęć zmiany, bo dali taki wysiłek z siebie, że jest taki moment, że gaśnie ci światło, że wszystko jest okej, ale ta wątroba daje sygnał, że jest niedobrze. I to jest właśnie ta nauka, którą otrzymujesz na takiej imprezie jak Mistrzostwa Świata. Jeśli nie umiesz w każdym meczu rzucić na szalę wszystkiego, co masz, potem się będziesz regenerował, ale nie teraz, tylko chcesz zaoszczędzić trochę, bo może jeszcze starczy ci do końca, to nie wygrasz na Mistrzostwach Świata.
1: Poruc tańczy przed linią bramkową, strzał, Gomez, gol! Kostaryka obejmuje prowadzenie 1-0 po strzale Gomeza. Znów prawy narożnik boiska, znów Jacek Krzynówek za końcową linią. Będzie podbiegał, już podbiega lewą nogą, wysoko tym razem leci piłka, Bosacki, gol! Gol! Stały fragment gry, strzał tym razem głową i Bartosz Bosacki strzelcem gola dla polskiej drużyny. Dlaczego tak późno, panowie? Dlaczego tak późno?
2: Wygraliśmy mecz z Kostaryką. Dwa gole Bartosza Bosackiego, jedyne dwa gole w tych mistrzostwach. I teraz symbol tych mistrzostw, bo dla mnie mecz finałowy, spotkanie Francji z Włochami i uderzenie głową Zinedina Zidana w pierś Marco Materazziego, co dla mnie i później, co słyszeliśmy, co się stało, oczywiście czerwona kartka dla Zidana. Francuzi przez to przegrali Mistrzostwo Świata. Ja później, wymieniając nazwisko Marco Materazziego, zawsze mówiłem: Marco, hańba futbolu, Materazzi. Tam były złe słowa kierowane do Zidana. Chcę od zawodnika z boiska. Piłkarze na boisku wyzywają się. Michał, potwierdź to, bo przecież prowokują. Starają się wyprowadzić rywala absolutnie z równowagi. Znałem takiego piłkarza, który najpierw podciął rywala, później przepraszając go szczypał, przykładając rękę do ciała.
0: A Rudi Weller?
2: Opluwają się również.
3: Ja myślę, że to wszystko zależy od charakteru, bo są piłkarze, którzy są skoncentrowani i do momentu, kiedy sam nie dostanie, to nie zrobi krzywdy. Ja pamiętam chyba mecz ze Szwecją, Zlatan Ibrahimović. Ja mówię: kurczę, no jemu to trzeba chyba się zameldować, od razu pokazać, że ja tu jestem. No i wrzucał tą, chciał przyjąć piłkę. Mówię: ja to zawsze lubiłem barkiem. Nie lubię wejść od tyłu, uderzenia łokciem czy coś, ale barkiem można się tak przystawić, że przynajmniej człowiek wie, że ktoś stoi, kto no nie jest łomek. On nie rozmawiał. On poczekał 5 minut i oddał dwa razy mocniej i mówi: a teraz za każdym razem będzie jeszcze mocniej. Więc mówię: dobrze, to trzeba po piłkarsku. Gattuso, mam wrażenie, on nie potrafił w ogóle rozegrać meczu bez tych takich brudnych sztuczek. Są tacy, na których się poluje, bo nie jesteś w stanie zatrzymać Messiego w pojedynkę. Czy Ronaldinho, który był, nie wiem, w swoim piku, czy nie wiem, Ronaldo, chodzi mi o Brazylijczyka napastnika. Kwestia tylko, czy dobierzesz coś naprawdę poniżej pasa, czy dobierzesz coś takiego, co powiedzą: no tutaj żeś to załatwił po cwaniacku. Natomiast jeśli chodzi o wywieranie presji, o czasami pewnie wyrzucanie z siebie, bo człowiek, jaki jest zestresowany i wyrzuci z siebie te złe emocje, to nagle dochodzi do wniosku: nie, no ja teraz to się dobrze czuję. I nie wiesz, czy to było akurat mądre, ale dla niektórych po prostu jest to potrzebne. Ja pamiętam, kiedy jeszcze grałem w młodzieżówce, kiedy zaczynałem u trenera Edwarda Lorenza. To Edward Lorenz, on powtarzał, mówi: wiesz co? Żeby wejść w mecz, to trzeba po prostu dać się kopnąć. Wyskoczysz gdzieś, dostaniesz czy coś, obleje ci adrenalina i zobaczysz, że wtedy poczujesz się... I to jest prawda. Tylko to jest... Każdy podchodzi do pewnych rzeczy zupełnie inaczej.
2: Tłumaczycie Zidana? Rozumiecie Zidana? Ja rozumiem. Mimo że jestem za fair play, absolutnie, ale po tym, co usłyszał, absolutnie rozumiem.
0: Nam jest bardzo łatwo oceniać

0: daleka. Trzeba być tam na miejscu, jak ty byś zareagował w takiej sytuacji, jak on zareagował. Na pewno zareagował źle, bo przegrali Mistrzostwo Świata. No to Mistrzostwo z Włochami. I szkoda tego, że tak się stało, a szczególnie dla takiego piłkarza jak Zidane, który właściwie był wzorem na tamten czas milionów dzieciaków w swoim kraju, nie tylko w swoim. Także Materazzi z kolei znany był z tego, że jest prowokatorem, że lubi właśnie tego typu rzeczy na boisku robić. I tutaj myślę, że też trochę zawalił trener, żeby przygotować zespół na tego typu zaczepki, żeby nie dać się sprowokować w taki sposób, w jaki potem zareagował Zidane, bo podczas meczu reakcje piłkarzy czasami są zupełnie irracjonalne. Nawet w naszej lidze, która jest trochę dziwna, widzimy, jakie są reakcje nieraz zawodników, którzy opuszczają boisko. Dlatego ja nigdy nie zgodzę się z takim zachowaniem zawodnika na boisku, szczególnie tej klasy jak Zidane, ale z drugiej strony, tak jak ty powiedziałeś, ludzie, którzy przygotowywali go do tego meczu, popełnili jakiś błąd.
1: Jeden z włoskich piłkarzy leży w tej chwili na boisku. Buffon nie wytrzymał. Biegnie do arbitra liniowego, domaga się kary, domaga się odpowiedzialności. Buffon jest przekonany, że któryś z Francuzów uderzył włoskiego piłkarza. Buffon jest pewny, że tym zawodnikiem był Zinedine Zidane i Buffon ma rację, zaatakował głową, bykiem włoskiego piłkarza. Zinedine Zidane opuszcza boisko, dostaje czerwoną kartkę od arbitra z Argentyny Horacio Elizondo.
0: Dlaczego do dzisiaj kibice kochają naszą reprezentację? Jan Paweł II, nasz fantastyczny ojciec święty, kiedy byłem u niego na audiencji, powiedział, że tę reprezentację kocha się dlatego, bo ona ma duszę, bo się ogląda tę reprezentację z przyjemnością, bo widać, że piłkarze oddają dla reprezentacji wszystko. Michał też miał takie zdarzenie w klubie, nie w reprezentacji, gdzie był zawodnik z innego kraju, który bardzo mocno uprzykrzał mu życie, ale nie załatwił tego na boisku. Tylko po meczu?
2: W korytarzu.
0: Poszedłeś tam, gdzie trzeba i załatwił sprawę w korytarzu, gdzie nie było już o czym dyskutować. Właśnie na tym to polega.
2: Ja jeszcze bardziej pokochałem Zidana po tym, co zrobił. Znając Marco Materazziego i widząc, co on wyprawiał, naprawdę wchodząc w taki sposób w swoich przeciwników, że mógł łamać nogi, powodować poważne kontuzje. To jeszcze czasy, nawet kiedy nie był zawodnikiem Interu Mediolan, tylko grając w Serie A, w innych drużynach. Dla mnie Zidane, który no jako piłkarz, on był po prostu perfekcyjny. On mi pokazał, że on też ma swoje wady. Że on też jest prawdziwy, bo mimo tego, że to jak go postrzegam, to widzimy tylko te perfekcyjne rzeczy, to że taka gwiazda też ma swoje słabości i też ma takie momenty, że nie potrafi skontrolować się, by być ciągle idealny. On nie jest idealny, ale dla mnie, jeśli chodzi o to uderzenie, to zrobił najdelikatniej jak mógł.
3: W związku z czym, mimo że nie wiedział, gdzie leży mu skrą, i tą niepedagogiczną konstatacją kończymy ten odcinek poświęcony tym dwóm polskim pierwszym mundialom w tym stuleciu. Bardzo wiele wyjaśniliście.
4: Bardzo dziękujemy. Jerzy Engel, selekcjoner reprezentacji Polski w tamtym czasie.
0: Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy nas oglądają, słuchają i oby było o czym opowiadać po następnych mundialach.
4: I Michał Żewłakow, dwukrotny uczestnik Mistrzostw Świata.
2: Dziękuję pięknie.
4: My dziękujemy już za uwagę.
3: Andrzej Janisz
4: i Filip Jastrzębski.
5: Sekrety mundialne. Radio Podcast. Autopromocja.
6: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
7: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie

0: zagubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Administracja Donalda Trumpa potwierdza spory postęp w negocjacjach z Iranem. Nie wiadomo jeszcze, kiedy zostanie podpisane porozumienie. Politycy związani z Grzegorzem Braunem nie weszli na teren Auschwitz-Birkenau. Pracownicy muzeum odmówili im wstępu. Turbopiekarze prowadzą w prestiżowym wyścigu Le Mans. Minęła 19. Damian Szpyra. Zapraszam. Stany Zjednoczone i Iran są blisko osiągnięcia porozumienia, potwierdził te doniesienia amerykański sekretarz wojny Pete Hegseth. W rozmowie z telewizją CBS szef Pentagonu podkreślił, że zawarcie umowy jest kwestią czasu. To nie jest kwestia tego, czy dojdzie do porozumienia, ale kiedy. Oczywiście uważnie śledzimy sytuację związaną z ostrzałem rakietowym północnego Izraela przez Hezbollah. Musi on zaprzestać tych działań, a Iran powinien stanowczo nakłonić go do tego. Izrael odpowiedział w sposób wyważony, mając świadomość, że jesteśmy o krok od zawarcia umowy. Nie spodziewam się więc, by te wydarzenia zakłóciły proces negocjacyjny. Wcześniej prezydent USA oświadczył, że poranny izraelski atak na Bejrut nie powinien mieć miejsca. Izraelski atak na budynek mieszkalny to odpowiedź na ostrzał terytorium Izraela przez Hezbollah, podkreślił w oświadczeniu premier Benjamin Netanyahu. Zostajemy jeszcze za oceanem. Prezydent Karol Nawrocki weźmie dzisiaj udział w uroczystościach związanych z 80. urodzinami Donalda Trumpa. Kraj uczci też rocznicę niepodległości Stanów Zjednoczonych. Choć wizyta nie ma oficjalnego charakteru, ma ona swoje polityczne znaczenie, mówi wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda.
2: Każda jedna okazja związana z wizytą jakiegokolwiek polityka polskiego w Stanach Zjednoczonych jest po prostu potrzebna. W obecnej sytuacji wszyscy i rząd i pan prezydent powinni zabiegać o to, aby jak największe wsparcie było Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o sprawy obronne, sprawy bezpieczeństwa.
1: Przed Białym Domem odbędzie się gala UFC. Karol Nawrocki weźmie udział w wydarzeniu jako widz. Jutro polski prezydent ma zaplanowane spotkanie z przywódcą republikanów w Senacie, Johnem Thunem. We wtorek spotka się z Polakami w centrum Jana Pawła II w Clearwater na Florydzie. Nie zostali wpuszczeni do Auschwitz-Birkenau. Mowa o delegacji polityków Konfederacji Korony Polskiej z posłem Romanem Fritzem na czele. Politycy próbowali dostać się na obchody 86. rocznicy pierwszego transportu więźniów do niemieckiego obozu zagłady. Obecność osób negujących istnienia komór gazowych i Holokaustu na uroczystościach byłaby hańbą dla pamięci, mówi Bartosz Bartyzel, rzecznik Auschwitz-Birkenau.
3: Miejsce pamięci w żaden sposób, nie tylko tego szczególnego dnia, ale w żaden sposób na co dzień też nie może być przestrzenią wykorzystywaną przez osoby i środowiska relatywizujące czy fałszujące lub negujące fakty dotyczące zbrodni popełnionych w Auschwitz. Miejsce pamięci nie jest też przestrzenią na partyjny wiec. Nie możemy pozwolić, by negacjonizm w tym miejscu był czytelny w dniu obchodów rocznicowych.
1: W mediach społecznościowych Konfederacja Korony Polskiej przekazała, że jej delegacja nie została wpuszczona, co jak twierdzi partia, budzi najwyższe oburzenie. Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu krakowski sąd wydał prawomocny wyrok zakazujący Grzegorzowi Braunowi wypowiadania się na temat Muzeum Auschwitz. Polityk negował publicznie istnienie komór gazowych. Ludzkie kości znalezione na budowie chodnika w Poznaniu. Wszystko wskazuje na to, że leżały w ziemi od wielu lat. Do policjantów informacja o ich znalezieniu dotarła wczoraj wieczorem. Natrafił na nie mężczyzna podczas spaceru, mówi Anna Kluj z wielkopolskiej policji.
4: Na miejscu pracowali policjanci, przeprowadzano tam czynności wraz z antropologiem i technikiem kryminalistycznym. O całej sprawie powiadomiono prokuratora, którego decyzją te kości zostały zabezpieczone do Zakładu Medycyny Sądowej do dalszych badań.
1: Kości znaleziono na północy Poznania przy ulicy Wilczy Młyn. Niewykluczone, że są częścią większej zbiorowej mogiły. Podwójny triumf Polaków w najważniejszym wyścigu długodystansowym na świecie. Turbopiekarze, polski zespół Inter-Europol Competition, zajmuje pierwsze i drugie miejsce w klasyfikacji.

0: Le Mans Prototype 2 w 24-godzinnym wyścigu Le Mans. To już w sumie trzecie zwycięstwo turbopiekarzy i drugie z rzędu, komentuje kierowca rajdowy i dziennikarz Łukasz Byśniewicz, zeszłoroczny drugi wicemistrz Polski w rajdach.
1: Polski zespół z siedzibą pod Warszawą to jest ich drugie zwycięstwo z rzędu, ale proszę sobie wyobrazić, że zostały wystawione dwa samochody i te dwa samochody są na dwóch pierwszych miejscach w klasie LMP2, czyli w tej drugiej najważniejszej kategorii w wyścigach Le Mans.
0: Le Mans to najbardziej prestiżowy wyścig długodystansowy świata. W zeszłym roku Polacy zapisali się na kartach historii. Robert Kubica wygrał klasyfikację generalną, przekraczając linię mety tuż za kierowcą Ferrari teamu AF Corse.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Uwaga na burzę. Ostrzeżenie wydane przez IMGW obowiązuje na znacznym obszarze Polski. Poza tym pochmurno i deszczowo. Tak też będzie w nocy i jutro w ciągu dnia. Temperatura maksymalna od 15 do 17 stopni. Pogoda poprawi się dopiero w połowie tygodnia.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: 5 minut po godzinie 19.
2: Gość Polskiego Radia 24.
4: A do dzisiejszej wieczornej, niedzielnej rozmowy zaprosiliśmy pana Marcina Drzazgę, pedagoga. Dobry wieczór panu.
5: Dobry wieczór panu. Dobry wieczór państwu.
4: Lubi pan lody, bo wie pan, ja to lubię czekoladowe i malinowe, naprawdę. A czasami wiśniowe, ale takie prawdziwe, z kawałkami wiśni.
5: Ja lubię te lody tylko z jednego miejsca, ale nie mogę powiedzieć, byłaby to reklama.
4: No ja też taka firma na Puławskiej była kiedyś. Nie powiem, bo to też będzie reklama, bo ona istnieje do tej pory, ale to były podobno najlepsze lody w Warszawie, na Mokotowie.
5: No dobrze. Najlepsze były takie lody, które już nie istnieją, wtedy moglibyśmy...
4: A no tak, no były takie na patyku, nie wiem, czy one istnieją. No to chodzili lodziarze i krzyczeli. No nie mogę tej nazwy też powiedzieć, bo nie wiem, czy nie istnieją. Dobrze, panie Marcinie, to teraz porozmawiajmy o biało-czerwonym pasku i o lodach. Przypomnijmy sytuację w jednej z miejsc, w Mszczynie dokładnie. O, lodziarnia nagradzała dzieci otrzymujące świadectwa z tak zwanym biało-czerwonym paskiem, czyli inaczej czerwonym paskiem, darmowymi lodami. No i okazało się, że rzeczniczka praw dziecka zainterweniowała, że to wyróżnienie nie jest sprawiedliwe, że tak nie powinno być i ta lodziarnia tych lodów tym dzieciom nie powinna oferować. I co pan na to? O!
5: No, wziąłem oddech, żeby coś powiedzieć i zatrzymałem ten oddech, bo odpowiedź nie jest prosta i faktycznie wymaga oddychania, a ten konflikt, i tak chyba sobie myślę, idąc za tym, co powiedziałem, ten konflikt to przede wszystkim potrzebuje oddychania. Tak? Gdy oddychamy, to się uspokajamy, a on opowiada o tym, że jesteśmy bardzo, bardzo niespokojni. Tak, skoro w sieci kwestia lodu wywołuje w nas tak potężne emocje i fale nienawiści i hejtu, to myślę, że te lody prowadzą nas w tamtą stronę. Tak, co zrobić, żebyśmy dorośli potrafili rozmawiać o dzieciach, oddychając spokojnie, patrząc sobie w oczy. A to się nie działo w tej aferze.
4: No tak, ale to trudno, wie pan, mówić o aferze, bo jeżeli moja córka z koleżanką dostawały świadectwo z czerwonym paskiem i wracaliśmy razem z tej szkoły, no to się kończyło albo na lodach, albo na czymś jeszcze, nie będę mówił, bo też nie chcę reklamować. No i wszyscy byli uśmiechnięci i zadowoleni, bo był czerwony pasek, a poza tym fajny dzień, koniec szkoły, no i dobre miam miam.
5: Taka wspaniała nagroda, taka piękna nagroda, którą ktoś, pani rzecznik, podważyła jej sens, tak? No. I o tym rozmawiamy. Nie mam prostej odpowiedzi na to pytanie. Ta odpowiedź cały czas krąży wokół tego, że mamy różne perspektywy, mamy bardzo różne perspektywy i trochę pedagogika jako pedagogika nie daje

0: rozwiązań w takich sytuacjach. Co jest dobre, ale co jest złe. Czy to jest dobre, żeby dawać ten pasek, a złe, żeby nagradzać lub nie nagradzać za pasek. Mamy różne wartości, które później wyrażają się. No, wyraziły się w systemie edukacji, wyraziły się tym, że uznaliśmy, że czerwony pasek jest nagrodą za pilną naukę, czy za posiadanie wiedzy. Uznaliśmy to jako wartość. Są ludzie, którzy uznają, że ta wartość powinna być gdzie indziej sytuowana. Zresztą takie mam wrażenie, że w tej rozmowie słyszałem wiele takich argumentów, które zniknęły w tej debacie, tak trochę z poziomu wiedzy naukowej o prawie Godarda. Nie wiem, czy pan słyszał ten argument, który się pojawiał.
1: Nie, nie słyszałem.
0: Nie, to jest taki bardzo ciekawy argument, który mówi o tym, że w pewnym momencie tam, gdzie zaczynamy ludzi nagradzać za przejawianie pewnych wartości, czyli dzieci za to, że pilnie się uczą i dostają i koncentrują się na wiedzy, to ta wartość przestaje być wartość przestaje być nagrodą samą sobie, a nagrodą stają się, no właśnie, czerwony pasek, tak? Nie wiedza, ale czerwony pasek. Nie, wskaźnik zaczyna być celem, mimo że celem miała być edukacja i wiedza. To też jest ciekawa perspektywa, która gdzieś umyka w tej rozmowie. Trudno mi odpowiedzieć na pytanie, czy to dobrze, czy to źle, jeśli chodzi o pasek i o nagrodę za lody. O tym rozmawiamy i wydaje mi się, że to co dla mnie jest istotne, to abyśmy przede wszystkim o tym rozmawiali, nie upraszczali tego nadmiernie, bo to, co się wydarzyło w internecie, to bardzo takie silne uproszczenie.
1: Nie rozmawiajmy o bardzo ostrej wymianie zdań internetowych w internecie przez różne osoby. Rozmawiajmy o tym, że czy nagroda za to, że dziecko było pilne, uczyło się, starało się i dostało ten czerwony pasek, a pani, która była właścicielką tej lodziarni, stwierdziła kilka lat czy kilkanaście lat temu, że warto takie dzieci nagradzać, bo włożyły bardzo dużo pracy, no i dostały to świadectwo, no po prostu uznała, że to jest właściwa rzecz, bo nagroda chyba jest rzeczą właściwą, nie można dzieci non-stop prowadzić i czy wychowywać bodźcami negatywnymi, a to bodziec pozytywny. No i a pani rzecznik praw dziecka no inaczej to oceniła.
0: To ja użyłbym też jeszcze innej perspektywy trochę uciekając cały czas od jasnej odpowiedzi, ale takiej perspektywy.
1: No bo ucieka pan, tak?
0: Uciekam, tak, uciekam. Zadzwonił pan do mnie i oczekując jakiejś bardziej może prostej odpowiedzi, a ja uciekam, a mogę uciec jeszcze do jednej perspektywy, czy będzie pan mi sprowadzał?
1: Nie, obrad, może pan uciec.
0: To uciekam do takiej perspektywy bliskiej mi jako pedagogowi, który trochę korzysta w pracy z teatru i z opowieści, do takiej narracyjnej perspektywy, zadając pytanie, kto jest bohaterem tej opowieści, która się podziała w Pszczynie i dlaczego tak mocno kibicujemy, albo stanęliśmy po stronie sprzedawcy lodów?
1: Nie, po stronie dzieci.
0: No właśnie w tych komentarzach ja nie wiem, czy stanęliśmy po stronie dzieci, ponieważ to była opowieść pewnego sprzedawcy lodów, który robił dobre rzeczy dla dzieci, miał wspaniałą tradycję i nagle odezwał się ktoś, przedstawiciel władzy, który postanowił jakby z poziomu władzy, pewnej mocy, którą posiada, powiedzieć, pokiwać palcem, powiedzieć, niedobrze robisz. I w tej opowieści to nie dzieci są bohaterami, ale tak jak czytam też wiele komentarzy i wiele głosów, to jest opowieść o tym bohaterze. I nie dziwię się, że stajemy w jego obronie. Zawsze stajemy w obronie ludzi, których władza. Tak jest w opowieściach, nie? Tak jest w filmach, tak jest w historiach. Tam, gdzie ktoś robił coś dobrego, a niewątpliwie to wspaniała tradycja. I pojawia się ktoś od góry, jakaś siła, która mówi stop.

budzi się w nas bunt. Natomiast pani rzecznik chciała opowiedzieć inną historię, tylko opowiedziała ją nie z poziomu bohatera, ale z poziomu

0: staje naprzeciw tej lodziarni i widzi, że koledzy dostają lody, a on tych lodów nie dostaje. Więc o trochę innej
1: sprawiedliwości. No tak, bo nie dostał pewnie czerwonego paska, dlatego że jego zachowanie według szkoły było, no może nienaganne, ale niewłaściwe. I dlatego czerwonego paska nie ma.
0: Tak, i wtedy bohaterem opowieści jest to dziecko, jest ten uczeń, tak. Taki konkretny, z takim konkretnym problemem i przeżyciem. Jest trochę więcej takich uczniów, którą opowieść chciała pani rzecznik pewnie przywołać. Tych uczniów, którzy mają 4,74 i zabrakło im jeden punkt do paska. Tych uczniów, którzy chodzą do klas 1-3. I nie dostaną lodów od lodziara w Pszczynie, bo nie mają pasków, tak? Bo w klasach 1-3 są dzieci i de facto to te lody w Pszczynie dostawały nie tyle dzieci, co nastolatkowie i taka dzieci w wieku 10 plus. Dużo jest takich indywidualnych
1: no takie
0: opowieści.
1: Klasy, wyjaśnijmy, jeszcze klasy 1-3 mają świadectwa tak zwane opisowe, więc, więc tam pasków nie ma rzeczywiście.
0: Nie ma, czy dzieci ze szkół specjalnych, ta, która pewnie też jest w Pszczynie, które też mają oceny opisowe. Więc trochę jest też historii takich dzieci, które zostały wrzucone jakby w tej niedebacie, w tej kłótni publicznej, takiego worka, że są niewystarczająco pracowały, że niewystarczająco się starały i nawet i podzielono ich na gorszych i lepszych tak w tej sytuacji. I to jest dość duże uproszczenie, które tu się pojawia pod spodem. Pod spodem tej historii.
1: Ale gdyby być może nie reakcja pani rzeczniczki praw dziecka, to tej dyskusji by nie było i wszystko by się toczyło utartym szlakiem i tak naprawdę nikt by z tego specjalnej, no, nagłośnionej sprawy nie robił. Nie chcę używać innych określeń. Nagłośniona sprawa to jest właściwie bardzo chyba właściwe określenie, bo nie rani nikogo.
0: No, czyli to opowieść jest o tym, co między władzą a społeczeństwem bardziej niż o dzieciach w tej historii, która się pojawiła.
1: Ale tak nagrody, panie Marcinie, ale nagrody, ja pamiętam swoją szkołę podstawową, były to bardzo odległe czasy, bo to jeszcze rządy towarzysza Wiesława G. To u nas były też nagrody w szkole i te nagrody dostawali właściwie wszyscy kończący, którzy przeszli do następnej klasy w szkole podstawowej. Były to książki. Lepsze książki nieco, lepsze nieco książki dostawali ci lepsi. No takie troszkę gorsze książki, i cieńsze i gorsze, i to dostawali ci, którzy no, mieli niezbyt dobre wyniki w nauce, ale dlaczego? Ja pamiętam rozmowę ze swoją wychowawczynią już po ukończeniu tej szkoły i po właściwie na studiach się spotkaliśmy. To znaczy nie, ja byłem już studentem, kiedy się spotkaliśmy. Jakoś tak pamiętam, rozmawialiśmy na ten temat i argument był jeden. Jak ten gorszy uczeń dostanie jakąś książkę, to nie czuje się jakąś, uwaga, to nie czuje się taki zasmucony tym, że on nic nie dostał, ale dostaje książkę. I jest szansa na to, że nie tylko te drukowane litery będzie dzięki temu składał. No celowo mówię drukowane, bo byli tacy, którzy właściwie czytali tylko drukowane litery, bo im się nie chciało.
0: Tak było, tylko tę książkę dostał pan ze szkoły. To szkoła panu ofiarowała tę książkę z pieniędzy, nie wiem, rodziców czy szkolnych.
1: Tak, trójki klasowe. Nie było tak, znaczy, że nie trójki, księgarz, trójka klasowa zbierała na te książki,
0: nie,
1: oczywiście.
0: Nie było tak, że to księgarz z księgarni zapraszał dzieci, żeby rozdać im książki. Wiadomo, że tego nie zrobił, bo te książki znacznie są droższe niż lody, które można rozdać. Więc tutaj rozmawiamy też o tej zasadzie włączania marketingu i biznesu do szkoły, ale nie w kontekście Pszczyny, bo Pszczyna to taki mały biznes, tak, ale te większe biznesy też się do tego podłączyły, do tych pasków, i duże firmy, których nazw nie możemy wypowiedzieć, ale których wiemy, też oferują zniżki na odkurzacze, tak, za pasek.
1: To tak.
0: Więc
1: tak,
0: to trochę jest inna jakość nagradzania, gdy nagradzamy wewnątrz społeczności, a kiedy ktoś z zewnątrz społeczności podejmuje decyzję, że też będzie, że podłączy się do tego, co w naszej społeczności uznaliśmy za zasady i będzie jakoś to wzmacniał.

0: Ale
1: Czy to jest?
0: czy w ogóle system promowania za wyniki w nauce wobec tego ma sens? Chociaż z drugiej strony, ja bardzo przepraszam, jeżeli coś dobrego zrobię w pracy, czy pan zrobi coś dobrego w pracy, to od swojego szefa może pan dostać odpowiednią gratyfikację. Nazywa się to nagroda. I to źle,
1: tak,
0: czy
1: to,
0: dobrze?
1: Tak, nie. Jaką pan dostał nagrodę za... Dostał pan nagrodę w pracy jakąś taką?
0: Tak.
1: Nie finansową, tylko coś innego?
0: Nie, nie, no finansowe.
1: Nie,
0: to jesteśmy na poziomie nagród finansowych.
1: No to...
0: Dostanie lodów też jest swoistego rodzaju nagrodą finansową. Na szczęście nie trzeba tego wpisywać. Dziecko nie musi tego wpisywać do PIT-u, ale na przykład no, dostanie czerwonego paska, no też jest nagrodą.
1: Jest nagrodą, chociaż tu rozmawiamy o relacji między tym, co jest nagrodą, a wynagrodzeniem. Tak,
0: no tak, tak. No ale to
1: rzeczy.
0: Zaczynamy od nagrody, a potem jest wynagrodzenie. No ale ponad to wynagrodzenie bywają też nagrody, które się łączą, które są finansowe.
1: I tu ta analogia pojawia się bardzo często, że trochę dzieci w szkole mają tak jak dorośli w pracy. I ja tak bardzo mocno z tą analogią się nie zgadzam. W wielu momentach. W pierwszym takim, że no szkoła jest obowiązkowa, tak, to nie ten wyścig po nagrody, jeśli on tam istnieje, nie jest wynikiem wolnej woli dziecka, zostaje narzucony z góry, tak, i nie ma, i ta decyzyjność i podmiotowość, wolność dziecka, którą nie jest traktowana tak na serio. Tej sytuacji, czy ty chcesz brać udział w tym, czy nie chcesz brać w tym udziału. Musisz brać udział w tym, ponieważ szkoła jest obowiązkowa i my zdecydujemy też odgórnie, czy ty dobrze ten obowiązek wypełniasz, czy źle wypełniasz ten obowiązek. Jeśli wypełniasz go dobrze, otrzymujesz nagrodę. To może być taka opowieść też, niekoniecznie tylko opowieść o tym, o nauce, bo zupełnie byłoby inaczej, gdyby to była... Decyzja każdego dziecka, tak, startujemy, chcę w tym brać udział. Ja patrząc, no trochę paidocentrycznie, bo jestem pedagogiem, który mocno szanuje to równanie, porównanie, zbliżanie wolności, podmiotowości dziecka do naszych dorosłych, to biorę to pod uwagę jako taki ważny czynnik. A druga rzecz związana z pracą. Dzieci nie uczą się w szkole, jak pracować w przyszłości. Dzieci o pracy uczą się obserwując pracujących dorosłych. Dzieci o nagrodach uczą się, o nagrodach w świecie dorosłych uczą się obserwując dorosłych, którzy dostają nagrody. Dzieci o nagrodach w sporcie uczą się, no trochę tak, w sporcie jest inaczej, bo wtedy uczą się też biorąc udział w różnych zawodach sportowych, ale one nie są najczęściej elementem takim wpisanym w edukację rozumiano jako codzienne lekcje, tylko też są czymś wyjątkowym. A szkoła jest bardziej ich życiem niż pracą. Spędzają tam czas żyjąc, a nie pracując. To nie jest sensu stricte praca identyczna jak to, co pan teraz wykonuje.
0: No tak, tu się z panem nieco zgodzę, ale też istnieją bodźce, prawda? Dzieci otrzymują, czy taka nagroda w postaci tych lodów, czy tego czerwonego paska, bo to jedno z drugim w pewien sposób się połączyło w tej pszczynie, to nie jest taki element stymulujący. A, dobrze się uczę, fajnie, mam czerwony pasek. A jak mam czerwony pasek, to dostanę lody, ale zostawmy te lody. Czy ten czerwony pasek nie jest też takim no, pozytywnym stymulatorem dla dziecka, bo troszkę też powoduje to, że dziecko no, bardziej chce, bo uważa, że to jest rzecz warta grzechu, ten czerwony pasek.
1: No i to jest ważne pytanie i odpowiedzi są bardzo zróżnicowane, ponieważ to dotyczą na pewne patrzenia na wychowanie w wymiarze behawioralnym, czyli jak nagrody wpływają, a materialne nagrody jak wpływają na dziecko, na jego motywację. Nie ma takich łatwych, zero-jedynkowych odpowiedzi w tym względzie. Tak samo jak spojrzenie na różnicę między nagradzaniem, bodźcem zewnętrznym, nagrodą, a docenianiem, tak? Czy to jest zawsze tożsame, czy może być tożsame, a może czasem to się ze sobą kłóci. Doceniać, kiedy w relacji mogę powiedzieć panu, dziękuję, że pan...

0: że pan mi pomógł, tak, doceniam pana wkład. Czy będzie też same w tym, gdy kupię panu butelkę jakiegoś płynu w związku z tym, co pan zrobił, tak? Jakie tu są relacje? I te relacje są skomplikowane między tym, co się dzieje w naszych relacjach. Gdy nagradzamy się w relacjach, gdy się doceniamy w relacjach i z dziećmi, to, nie tylko z dziećmi, między sobą. Ja osobiście jestem dość krytyczny, jeśli chodzi o takie wychowanie w rozumieniu behawioralnym, czyli nagradzajmy to, co dzieci robią tak, jak my chcemy, a nie nagradzajmy, kiedy nie robią tak, jak chcemy, bo zbliża to trochę wychowanie do tresury. Nie chcę powiedzieć, znaczy inne pytanie jest, ile w tej naszej pracy z dziećmi możemy, powinniśmy, warto stosować nagrody i kary. To jest decyzja, jakby, jeśli chodzi o wychowanie w rodzinie, to jest pewnie decyzja każdego z rodziców, jak się decyduje na jakie podejście. W szkole jest troszeczkę inaczej, bo robimy to publicznie i musimy podjąć decyzję, choć też te decyzje podejmują indywidualnie nauczyciele, jak pracują. Każdy wychowawca czasem inaczej pracuje. Znam wychowawców, którzy stosują nagrody takie materialne i ćwiczą dzieci w tym, żeby coś robiły dobrze, dając im jakieś nagrody. Także oceny, nie? Ocena też może być tak traktowana.
1: No ocena jest nagrodą przecież.
0: No i tu jest kolejny jakby... Jest nagrodą dla wielu dzieci w takim doświadczeniu emocjonalnym, jest, ale w zapisie, takim pedagogicznym zapisie, który mamy też w prawie oświatowym, jest informacją. Informacją o tym, jak nasz uczeń spełnia wymogi edukacyjne. Tak.
1: No tak, ale dziecko, załóżmy, które miało kłopoty z matematyką, nagle odbija się od dna matematycznego. Ostatnio właśnie prowadziłem rozmowę na temat takiego systemu oceniania, nieoceniania, wynajdywania tego, czego dzieci nie umieją. Bardzo ciekawy system wprowadzony. Już chyba w 5 czy 6 szkołach w Polsce i jest oceną. Odbijam się od tego dna, dostaję 5, wracam do domu, czy 4. Jestem kiepskim uczniem, dostaję 4, czy 3+, a moi opiekunowie mówią, słuchaj, no wspaniale, idziemy na lody.
0: Wspaniale. Taką podjęli decyzję i idą na lody i cieszą się z tym, ale są też rodzice i rodzice, opiekunowie, którzy na coś innego postawią akcent, tak? Dziecko przyjdzie z 5 do domu, a rozmowa będzie o tym, jak tam ci dzisiaj było z kolegami, co robiliście dzisiaj razem. Pomogliśmy w czymś, zrobiliśmy, nie wiem, zbudowaliśmy wieżę z klocków, tak? Była jakaś aktywność, wspaniale, chodźmy na lody, albo wspaniale, pokaż mi, jak to się buduje i pobudujmy razem. I to trochę zmierzam w taką stronę, jeśli chodzi o to świadectwo z Paskiem i jego anachroniczny charakter, to, że jest pewnego rodzaju reliktem, że nie opowiada o czymś, co odkryliśmy jako pedagodzy, i nauczyciele całkiem niedawno, czyli że kompetencje społeczne są czymś bardzo istotnym w wychowaniu i w życiu. To, co teraz między nami się dzieje, to wynika z naszych kompetencji społecznych. Pan potrafi świetnie słuchać, zadawać świetne pytania i słuchać i myśleć o tym, nie będąc jako dziennikarz, a specjalistą w pedagogice, rozumieć to, co się dzieje i zadać mi pytanie, na które ja nie będę potrafił odpowiedzieć. To są pana kompetencje.
1: Bo jestem ojcem i dziadkiem, potrójnym dziadkiem.
0: No więc... to nadal opowiadał panu kompetencjach, a nie o wiedzy, bo nie studiował pan bycia dziadkiem ani ojcem. Tak? No więc mówimy o kompetencjach osobistych. I na tym pasku biało-czerwonym, na tym świadectwie nie ma ani słowa o tym. Mimo że wiemy i że uznaliśmy, że to jest fundamentalne. I wracając do tematu pracy, my wiemy o tym, że w życiu zawodowym to jest fundamentalne. Że mając na świadectwie wspaniałe osiągnięcia, jeśli chodzi o wiedzę o radio, nie dostałby pan tej pracy, gdyby nie pana głos.

0: To jest jeden z...
1: Zna pan takich, tak? To są... którzy dostali.
0: Tak, tak, wie pan, i to nie jest jeden z warunków, no... Trzeba było ciężko na to pracować. W każdym razie doszliśmy do jednego wniosku, drogi panie Marcinie, że wychowanie to jest bardzo trudna sprawa i tak naprawdę ten system kar i nagród to jest jeszcze trudniejsza sprawa. A to, co się wydarzyło w Pszczynie, to rzeczywiście też jest trudna sprawa, bo wywołano burzę w termosie z lodami. Tak naprawdę... Bardzo panu serdecznie dziękuję. Marcin Drzazga, pedagog, dzisiaj opowiadał o tym, karać, dziękuję. Nie karać, kupować lody, czy nie kupować lodów. A wnioski zostawiam w państwa rękach. Dziękuję.
1: Ja też mam nadzieję tylko, że skomplikowałem, a nie uprościłem.
0: Dziękuję panu bardzo serdecznie.
1: Do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Marian,
4: a
3: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid.
11: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
12: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
13: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
15: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
16: Franek urodził się w 27 tygodniu ciąży. Dzięki wsparciu Fundacji Kolorowy Świat dziś jest zdrowym chłopcem. Otulinka pomaga tym najmniejszym wojownikom, tak by mogły cieszyć się życiem. Więcej informacji na stronie internetowej Fundacji www.kolorowyświat.org.
15: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
17: Maradona czy Messi? Bilardo czy Menotti?
18: Tych nazwisk w argentyńskim futbolu jest całe mnóstwo i Albiceleste przez lata budowali historię Mistrzostw Świata.
17: Ale rozmowa o Argentynie to jest rozmowa o pięknym futbolu, ale też o micie, o ciężarze historii, oczekiwań, presji, o tym, że trzeba radzić sobie w życiu, czasem sięgając po sztuczki nie do końca fair.
18: W najbliższym odcinku audycji Sport wyjaśnia świat zajmiemy się Argentyną wraz z naszymi gośćmi Dariuszem Rosiakiem i Pawłem Czado.
17: Zapraszamy dziś o 25.
18: Filip Jastrzębski
17: i Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.

0: Autopromocja.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
0: Jest już 35 minut po godzinie 19. Komentarz. Do komentarza zaprosiliśmy dziś pana profesora Arkadiusza Modrzejewskiego, politologa, Uniwersytet Gdański. Dobry wieczór, panie profesorze.
2: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
0: Panie profesorze, czy pan jakąś specjalną imprezę dzisiaj organizuje u siebie przed swoją rezydencją? Nie wiem, no na przykład, no właściwie nie wiem, co mogę wymyśleć. No, górale i krakowiacy tańczący.
2: Raczej Kaszubi. Kaszubi, bo ja jestem z, tak, jestem z kaszubskiej społeczności, więc raczej bym się Kaszubów spodziewał niż górali, za daleko mają nad morze, ale niestety nikt oprócz najbliższych przyjaciół mnie nie zaszczycił dzisiaj, ale nie pan prezydent, który pojechał do Stanów Zjednoczonych, jak wiemy, celebrować inny jubileusz.
0: No tak, to ja panu składam najserdeczniejsze życzenia i bardzo żałuję i boleję nad tym, że nie ma pan tak wielkiej fety. No dobrze, to wobec tego zacznijmy od tej fety pana Donalda, prezydenta Trumpa. Co jest ważniejsze? 80. rocznica urodzin Donalda Trumpa, czy 250. rocznica powstania Stanów Zjednoczonych i bardzo, ważne, i bardzo ważnego dokumentu. No bo tak jak obserwuję komentarze i to, co spływa z Ameryki, a dokładnie z Waszyngtonu, to wychodzi na to, że ta 80. Trumpa jest na pierwszym miejscu.
2: No właśnie jest trochę pomieszanie tutaj tych kwestii. Oczywiście Stany Zjednoczone, 250-lecie państwa, to jest coś, co powinno nas bardziej absorbować niż nawet okrągła rocznica urodzin prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale biorąc pod uwagę taką narcystyczną skłonność pana prezydenta do fetowania siebie, także swoich urodzin, to no, nie dziwi, że to wydarzenie bardzo prywatne przyćmiewa to drugie.
0: A czy nie czuje pan pewnego, no nie wiem, jak to nazwać, no zażenowania, no jakiegoś takiego, no źle się czuję z tym, że przecież ta rocznica 80. urodziny pana prezydenta Trumpa, abstrahując od 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych, powinna być fetowana jakimś świetnym koncertem symfonicznym, wysoką kulturą, jakimś wydarzeniem bardzo istotnym dla kultury światowej i amerykańskiej i światowej. No czymś, co zapadnie w pamięć. No a tu mamy, prawda, dwóch facetów, którzy się będą okładać w klatce.
2: No właśnie, to jest niestety problem pewnych gustów. Ja myślę, że pan prezydent, mimo że reprezentuje tak zwaną klasę wyższą, albo z niej się wywodzi, ewidentnie nie jest selfmanem, prawda, jak próbuje się czasami kreować, tylko człowiekiem, który wyrósł z rodziny bogatej. Jest absolwentem, jakby nie było, prestiżowego uniwersytetu. Może nie tego w czołówce, chociaż też należącej do Ivy League, bo Uniwersytetu Pensylwanii. Ale widać, gusta ma dosyć, bym powiedział, oczywiście nie wartościując, ale plebejskie, prawda? No bo dla mnie raczej kojarzy się to z taką bardzo kulturą, nawet nie popularną, prawda? Tylko taką bardziej, powstrzymam się od komentarza. Dla mnie jest to niezrozumiałe, panie redaktorze. Uważam, że prezydent poważnego kraju w rocznicę swoich urodzin 80. raczej właśnie tak jak pan redaktor był łaskaw wspomnieć, powinien zaprosić, nie wiem, może filharmoników wiedeńskich, prawda, czy kogokolwiek innego, a nie
0: albo świetną ludzi, amerykańską orkiestrę symfoniczną, jeżeli nie chce. Nie chce pan prezydent Trump promować Europy, bo i jego współpracownicy.
2: Ja akurat wspomniałem o filharmonikach wiedeńskich, bo miałem przyjemność swoje urodziny wcześniej troszeczkę właśnie celebrować w Szymbrunie i posłuchać orkiestry pałacowej pałacu w Szymbrunie w Wiedniu, więc dlatego. A to było trochę z wyprzedzeniem.
0: To wszystko przed panem być może, ale nie zostanie pan prezydentem Stanów.

0: Zjednoczonych,
1: nie, bo jest kwestia... nie mogę, bo nie jestem obywatelem.
0: Nie jest urodzonym,
1: Nawet naturalizowany niestety nie może być tak jak na przykład Schwarzenegger, który był gubernatorem Kalifornii, ale dalej już nie mógł o prezydenturę się starać, dlatego że jest urodzonym w Austrii, obywatelem Austrii był na początku.
0: Ja sądzę, że nasz prezydent Karol Nawrocki będzie chyba zadowolony z tego, dlatego że no, lubi te sporty walki, sam uczestniczył w wielu, prawda, legalnych i trochę mniej legalnych wydarzeniach siłowych, no nie wiem jak to nazwać, więc no pewnie
1: to jest
0: z dużym
1: kult twardzieli, panie redaktorze, prawda, który jest bardzo popularny wśród prawicy tej populistycznej, nacjonalistycznej, że nie jest to taka konserwatywna prawica, która lubi koncert muzyki poważnej, która lubi, a nawet popularnej, natomiast woli właśnie galę boksu, prawda, czy tego typu rozgrywki. Ja przepraszam, ale specjalnie się nie orientuję w tych formach walki, bo nie jestem fanem sportu.
0: Ja też. Akurat ten sport, znaczy ta aktywność fizyczna mnie zupełnie nie interesuje, już nie będę mówił więcej na ten temat. No dobrze, ale prezydent Nawrocki tam jedzie, być może jak donoszą koła zbliżone do kancelarii prezydenta, dojdzie do prywatnej rozmowy. Jak pan sądzi, o czym panowie będą rozmawiali?
1: Znaczy, mam nadzieję, że nie będzie to tylko komentarz dotyczący tego, jak fajna była walka. Natomiast nie, no to już oczywiście teraz ironizuję. Natomiast myślę, że pan prezydent poruszy kwestie dla nas istotne. Bo bądź co bądź też jest poważnym człowiekiem, poważnym politykiem i reprezentuje poważny kraj, więc myślę, te kwestie bezpieczeństwa, o których tak bardzo często się mówi dzisiaj w kontekście chociażby wojny, którą toczy Rosja na Ukrainie i stanowi też dla nas realne zagrożenie. I myślę, że tutaj pan prezydent akurat ma może dużo zrobić pozytywnego dla Polski i tutaj trzeba ten akt docenić. Być może jest to pewna też strategia, że uczestniczenie w czymś takim, co specjalnie no, akurat panu prezydentowi może nobilitacji nie przysparza, ale gdzieś no, na zasadzie pewnej dyplomatycznej gry, jest to warte ta gra świeczki.
0: Ciekawe, czy będą komentarze na temat tych znakomitych F-35, które już są na terenie Polski zostały już oficjalnie wpisane w nasze zapasy obronne. To istotna rzecz. No i może będzie dyskusja też o tym, jak tutaj i co zrobić, żeby te F-y nasze miały obsługę w Polsce, a nie musiały latać do Stanów Zjednoczonych, czy też być serwisowane w innym kraju, który już te F-y posiada i zarazem posiada całą infrastrukturę naprawczo-remontową.
1: Być może, natomiast nie wiemy, ile czasu pan prezydent Donald Trump przeznaczy na spotkanie z panem prezydentem Nawrockim i czy te wszystkie szczegóły, które tu tak naprawdę akurat, o których pan mówi, panie redaktorze, są w dużej mierze kwestiami technicznymi. Myślę, że raczej na szczeblu prezydenckim będzie nakreślenie pewnej ogólnej wizji, być może deklaracje padną właśnie o tym, że obecność amerykańskich wojsk na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie właśnie wzmocniona i tego byśmy pewnie oczekiwali.
0: I stała przede wszystkim,
1: oczywiście, tak, bo to jest jakby chyba najlepszym gwarantem póki co naszego bezpieczeństwa, dopóki Europa jakby się tutaj nie usamodzielni i nie będziemy mogli polegać na sobie i naszych europejskich sojusznikach. Póki co jakby no, tutaj jesteśmy w dużej mierze skazani na w jakimś stopniu bycie petentem, tak też wobec Stanów Zjednoczonych. I dlatego dobrze się stało, że pan prezydent Nawrocki, uważam, uczestniczy w dzisiejszym jubileuszu, bo to też te prywatne kontakty mają znaczenie, zwłaszcza w przypadku takich polityków jak Donald Trump. Tutaj bez ogródek mogę powiedzieć o lekkim narcystycznym, tak delikatnie mówiąc, lekkim artystycznym obliczu.
0: Dobrze, zostawmy wobec tego Stany Zjednoczone i spójrzmy na to, co się dzieje w Europie. Wchodzi pakt migracyjny, no i zaczyna się straszenie tym, że zaraz tutaj

0: prawda, hordy z południa świata, z Afryki, Afryki Północnej, z Azji, i te hordy tych imigrantów tu będą po ulicach miast, miasteczek i wsi biegać. I cały czas się podkreśla to, co się wydarzyło w Zjednoczonym Królestwie. Dwa koszmarne morderstwa, ale nikt nie przygląda się temu, że takie morderstwa też są normalną rzeczą w całej Europie, ale to nie są morderstwa dokonywane tylko przez osoby, które są imigrantami. Rodowity Brytyjczyk też potrafi nożem zaatakować rodowitego, prawdziwego Anglika, Szkota, Walijczyka. No, to jest rzecz normalna. Polak czysty, tak zwany, prawdziwy, może zabić nożem innego, czystego, prawdziwego Polaka.
1: I zdarza się to częściej niż zbrodnie dokonywane rękoma imigrantów, prawda? I
0: to tak, trzeba statystyki jasno to jasno, statystyki to jasno, jasno pokazują.
1: Natomiast mamy tutaj, panie redaktorze, dwie kwestie. Znaczy, jedna kwestia to jest to, o czym pan na samym początku mówi, czyli straszenie. To jest tak naprawdę paliwo, które do tego, zwłaszcza w okresie kampanii wyborczych, dolewają różnego rodzaju ugrupowania, zwykle populistyczne i nacjonalistyczne, bo one po prostu się tym karmią. To daje przełożenie, bo ludzie się boją. Wystarczy migranta odhumanizować, postraszyć nim, że przyjdzie tutaj, będzie kradł, gwałcił, zabijał, i ludzie zaczynają się bać, i na kogo będą chcieli w związku z tym głosować? Na tych, którzy mówią, ok, trzeba w sposób humanitarny traktować migrantów, czy na tych, którzy będą straszyć i mówić, że musimy się z tym elementem rozprawić bardzo bezwzględnie i stanowczo? No oczywiście na tych, którzy jakby deklarują to, że będą bezwzględni w tym. I to jest jedna kwestia. Druga kwestia jest też taka, że niestety polityczna poprawność zbyt daleko idąca powoduje, że my czasami też nie dostrzegamy, zwłaszcza instytucje, pewnego, jak nie chciałbym tutaj właśnie znowu, że jest związek pomiędzy przestępczością, ale wiemy dobrze, że na przykład we wspomnianym Zjednoczonym Królestwie, już teraz nie pamiętam dokładnie nazw miejscowości, gdzie były gangi ewidentnie etniczne, prawda?
0: Tak.
1: I tutaj też trzeba by było skończyć z taką polityczną poprawnością, która utrudnia walkę, przeciwdziałanie tego typu zjawiskom. I uważam, że źle pojęta polityczna poprawność, która oczywiście ma chronić godność każdej osoby bez względu na płeć, kolor skóry, pochodzenie etniczne, preferencje seksualne, no też nie może iść zbyt daleko, być posunięta, bo nie będziemy mogli wówczas diagnozować i przeciwdziałać pewnym patologiem. Oczywiście nie można zrobić w żaden sposób jakiegoś uproszczenia i powiedzieć, że jakaś grupa etniczna ma większe skłonności do stosowania na przykład przemocy. No ale wiemy dobrze, że często jest tak, że są pewne na przykład gangi, które czy mafie o charakterze etnicznym, tak. No i tutaj trzeba po prostu jasno to zdeklarować i przeciwdziałać skutecznie w ten sposób, że nie będziemy udawać, że nie ma problemu, albo bać się, no bo niestety jeden z tych wspomnianych zdarzeń, kiedy chłopaka o polskim pochodzeniu, Richard, tak, czy tak, już zapomniałem, czy Roger Nowak, tak, został zasztyletowany. Tutaj ta osoba, która była nożownikiem, tak, zasłaniała się tym, że została napadnięta słownie tak i w sposób rasistowski przez tego chłopaka, który niestety nie zginął. I tu widzimy właśnie, że i dlatego policja skuła nie tego, co trzeba, tak? Czyli nie nożownika, ale osobę, która została oskarżona o rasizm. I to pokazuje, że no niestety, ale polityczna poprawność może też być sprowadzona do absurdu. I tego powinniśmy się wystrzegać, bo to jest niestety niebezpieczne.

0: No i właśnie taka rzecz miała ostatnio miejsce w Belgii, gdzie Polak też, uwaga, Polak, współwłaściciel restauracji, notabene restauracji z chyba Chinką, tak, albo Tajwanką, no, to właściwie to samo, no. Razem prowadzili restaurację i jakichś dwóch mężczyzn wyraźnie o urodzie pochodzenia z Afryki Północnej ukradło krzesło. No, po prostu zabrali to krzesło. On tak rzucił się. Ratując to krzesło, oni zaczęli krzyczeć, że to jest rasistowski napad białego, prawda, na mieszkańców Afryki Północnej. Zebrał się tłum, Polak został skatowany. Przyjechała policja, tłum się wtedy rozrzedził, uciekł i mężczyzna wylądował w szpitalu. No takie rzeczy też w drugą stronę działają, ale ja tak, wie pan, patrząc teraz na te wielkie wydarzenia sportowe, a mianowicie na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, myślę sobie tak i przeglądając się zawodnikom biegającym po boisku, to większość drużyn różnych krajów no jest, do tak, że tak powiem, dość zdecydowanie inna niż urodą, niż obywatele, prawda, typowi obywatele Europy. To są obywatele też Europy, no ale no, dużo ciemniejsza skóra, dużo inne rysy i jakoś to, prawda, nie przeszkadza, wręcz odwrotnie, są to bożyszcza tłumu.
1: No bo sport ma to do siebie, że przyciąga też najlepszych, bo po to, żeby i tutaj z kolor skóry, czy odcień skóry nie ma większego znaczenia, prawda? Powinniśmy dopingować sportowców, którzy reprezentują nasz kraj. No pamiętamy Nigeryjczyka, tak, który w barwach Polski, no przed epoką jeszcze Roberta Lewandowskiego, był tym największym chyba bożyszcze właśnie polskich kibiców. Reprezentacja Francji jest bardzo, bym powiedział, względem kolorowa, tak, barwna, bo mamy ludzi z różnych pochodzących, czy mających przodków z różnych miejsc świata, ale są wszyscy tak, Francuzami.
0: Byłych dominiów tak, i departamentów zamorskich Francji.
1: I to powinniśmy szanować i to jest też no znak czasów, prawda, no, że Europa już nie jest jednolita, tak. Nie mamy, nigdy nie mieliśmy żadnego wzorca, prawda, jak w Sewry, kto jest bardziej, to niestety jest bardzo też krzywdzące i to doprowadziło do rasizmu, prawda, kiedy pierwszy z teoretyków Francuz, prawda, ojciec Gobineau, nowoczesnego rasizmu, prawda? I z tego się wyzbywajmy, bo jest dzisiaj przepływ ludzi jest dużo większy niż kiedyś i te procesy zachodzą też dużo szybciej niż kiedyś. Ja patrzę na moje miasto, właśnie tu zaczęliśmy od mojego kaszubskiego miasteczka, Kościerzyny. 20 parę lat temu to było naprawdę, tak tymi paradygmatami mówiąc, bardzo jednolite etnicznie, tak, czy rasowo miasto. Dzisiaj w tym mieście, oprócz oczywiście polskiego, wszędzie można słyszeć rosyjski czy ukraiński język, ale też jest bardzo dużo osób z pochodzących czy z Pakistanu, czy z Bangladeszu. Ich się po prostu rozpoznaje na ulicach i jakby zupełnie zmieniło się oblicze etniczne czy rasowe miasta. I to jest trend normalny i my musimy się z tym pogodzić. Część tych ludzi pewnie wyjedzie, część zostanie i założy tutaj rodziny. No, tak wygląda dzisiejszy świat.
0: No właśnie się zastanawiam, czy Pakistańczyk mówiący po kaszubsku, no to może być kapitalna sprawa przecież. Tak,
1: panie redaktorze, w Kościerzynie to kaszuba mówiącego po kaszubsku ciężko by było znaleźć, a co dopiero Pakistańczyka, więc...
0: Dobrze. Tak. Myślę sobie, że jeszcze jedna rzecz jest istotna. Przypomnijmy, że pakt migracyjny był negocjowany pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Tak naprawdę i to wszystko, co zostało ustalone, zostało

0: ustalone za czasów rządów właśnie partii prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Więc dziwna rzecz, zgodzi się pan ze mną, że to jest teraz tak kontestowane.
1: No, mnie to w ogóle nie dziwi. Pamiętamy kwestie związane z OZE, prawda, zieloną energią odnawialną i tak dalej, gdzie pan premier Morawiecki promował się właśnie jako ten, który będzie właśnie stawiał na zieloną transformację, tak, energetyczną, a to nagle się okazuje, że kandydat obecny na premiera, pan minister były Czarnek, mówi o zesroze, prawda?
0: I zostawmy tak to jako puentę naszej rozmowy.
1: Nie. Ta hipokryzja to jest, bym powiedział, immanentna cecha. Generalnie polityki, ale tej formacji chyba szczególnie.
0: No tak, ta polityka dzisiejsza ma właśnie problem z tym, żeby powiedzieć, że tak było, że tak mówiono, że to załatwiono, chociaż, przepraszam, przy przekazywaniu F-35 prezydent Nawrocki bardzo pochwalił ministra Błaszczaka, a obecny minister obrony,
1: tak, słyszałem to,
0: pogratulował, uścisnął dłoń i wszyscy byli zaskoczeni, że to tak łatwo, gładko poszło, że no, dosyć dwóch mocnych przeciwników po dwóch stronach barykady w sprawie obronności Polski coś się przełamało?
1: Nie sądzę. Znaczy, no, myślę, że to był ważny gest ze strony pana ministra Kosiniaka-Kamysza, aczkolwiek no, po prostu stwierdził prawdę, tak, bo ci, którzy negocjowali kontrakt z Amerykanami, no to był właśnie ekipa Prawa i Sprawiedliwości, więc mydlenie oczu byłoby tutaj co najmniej kuriozalne, jeśli nie śmieszne. Natomiast ja niestety nie wierzę, no chociaż do tej pory kwestie bezpieczeństwa polityki zagranicznej nie były przedmiotem sporów. No nie wiemy dobrze, że od paru lat to jest zażarty spór. I niestety, bo to jest niekorzystne dla naszego bezpieczeństwa, zwłaszcza w obecnej sytuacji geopolitycznej.
0: Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze raz ponawiam życzenia. Tak?
1: Dziękuję.
0: Nie będę się pytał, ile pan właśnie kończy, bo na pewno...
1: W pół wieku.
0: No aha, nie, no to pan wszystko przed panem jeszcze, wie pan.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Może przy 80 będzie jakaś gala specjalna. Profesor Arkadiusz...
1: Mam nadzieję. Dziękuję serdecznie.
0: Modrzejewski, politolog, Uniwersytet Gdański, był państwa i moim gościem.

0: Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej. Znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
5: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
6: Dzieciństwo coraz rzadziej kojarzy się dziś z beztroską zabawą na świeżym powietrzu. Zamiast godzin spędzanych na podwórku, coraz częściej pojawiają się ekrany, zajęcia dodatkowe i życie w zamkniętych wnętrzach. Jak to zmienić i jak projektować przestrzeń, aby dzieci wróciły na podwórka i place zabaw? O tym wszystkim porozmawiamy w najbliższym wydaniu audycji Przestrzeń, Design, Architektura. Błażej Prośniewski, zapraszam w poniedziałek, kilka minut po godzinie 22.
5: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Porozumienie między USA a Iranem coraz bliżej. Umowa może być podpisana jeszcze dziś. Lekarze alarmują, do szpitali trafia coraz więcej dzieci z urazami po jeździe hulajnogą. Chiny niechlubnym rekordzistą. 1/4 mieszkańców wciąż sięga po papierosy. Minęła godzina 20. Kamil Olak, dobry wieczór, zapraszam. Coraz bliżej porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, potwierdził to amerykański sekretarz wojny Pete Hegseth. Z kolei prezydent USA obwinił Izrael za kilka godzin opóźnienia w podpisaniu umowy z Teheranem. Donald Trump powiedział amerykańskiemu portalowi Axios, że porozumienie między USA a Iranem mające na celu zakończenie wojny idzie zgodnie z planem i zostanie osiągnięte dzisiaj pomimo izraelskiego ataku na Bejrut i irańskiej groźby odwetu. Mówił, że był wściekły na premiera Izraela Benjamina Netanyahu i tak to jest tak złe, że nie mogłem w to uwierzyć. Godzinę przed podpisaniem umowy, powiedział amerykański przywódca. Izraelski atak na budynek mieszkalny w Dachie w południowej dzielnicy Bejrutu to odpowiedź na ostrzał terytorium Izraela przez Hezbollah, podkreślili z kolei we wspólnym oświadczeniu premier Izraela i minister obrony. Izrael twierdzi, że w atakowanym budynku działały służby komunikacyjne Hezbollahu. Rzecznik PiS Rafał Bochenek potwierdza, samochód, którym jechał ze spotkania w Kaliszu wicepres partii i jej kandydat na premiera Przemysław Czarnek, uczestniczył w wypadku drogowym. Polityk wyszedł z niego bez szwanku. Do zdarzenia doszło z powodu wymuszenia pierwszeństwa przejazdu przez kierowcę drugiego samochodu. Kierowca ten przyznał się do winy i przyjął mandat. Na szczęście nic poważnego nikomu się nie stało, napisał na portalu X Rafał Bochenek. Zakończyło się przeszukiwanie działki w Lutoryżu pod Rzeszowem, poinformował o tym rzecznik prokuratury okręgowej w Rzeszowie Krzysztof Ciechanowski. Jutro śledczy mają opublikować komunikat podsumowujący działania służb na miejscu. Sprawa dotyczy odnalezienia podczas pracy ziemnych na jednej z posesji w Lutoryżu ponad 30 ludzkich płodów oraz odpadów medycznych. Była właścicielką działki jest 57-letnia patomorfolożka Magdalena H. Wczoraj kobieta została przesłuchana. Sąd w całości uwzględnił wniosek prokuratury o jej tymczasowe aresztowanie. Pozostanie w areszcie do 10 września. Do Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii trafia coraz więcej dzieci z urazami nabytymi podczas jazdy na hulajnodze. Jak mówią lekarze, czerwiec, lipiec i sierpień to miesiące, w których dochodzi do największej liczby wypadków z udziałem osób poruszających się tymi pojazdami. Dr Piotr Zając, kierownik oddziału urazowo-ortopedycznego w Świętokrzyskim Centrum Pediatrii, mówi, że najczęściej podczas nieostrożnej jazdy na hulajnodze dochodzi do urazów nadgarstków, przedramion, stawów łokciowych, kości ramiennych, a rzadziej kończyn dolnych.
2: Czasem się uważa, że w zimie mamy więcej pracy, bo jest aktywność łyżwiarsko-narciarska, natomiast nasze największe żniwa to są w tym okresie wiosennym, letnim, kiedy jest ciepło i kiedy długo świeci słońce. Wtedy tych pacjentów na izbie potrafi być nawet trzykrotnie więcej. Czasem izba w ciągu jednego dnia potrafi obsłużyć ponad setkę pacjentów. Oczywiście mówię o wszystkich pacjentach, nie tylko ortopedycznych.
1: Nadkomisarz Mariusz Bednarski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach przypomina, że od 3 czerwca osoby poniżej 16 roku życia poruszające się na hulajnogach mają obowiązek zakładania kasków ochronnych na głowę.
3: Hulajnoga elektryczna jest to pojazd, który może rozwinąć maksymalnie 20 km na godzinę. Im większa prędkość, tym dłuższa droga hamowania i tym gorsza możliwość na zareagowanie na przeszkodę lub coś, co nas może na tej drodze zaskoczyć. Jeżeli nie mamy tego kasku na głowie, no to obrażenia głowy już przy tych 15 czy 20 km to zdarzenie w ruchu drogowym może być tragiczne. Patrzmy na to, co robimy na drodze.
1: Od 2024 roku do dziś odnotowano w Polsce ponad 14 tysięcy wypadków i kolizji z udziałem hulajnóg elektrycznych. Oficjalne statystyki Komendy Głównej Policji wskazują na dynamiczny trend wzrostowy. Chiny mają największą populację palaczy nikotyny na świecie. Szacuje się, że pali tam 350 milionów osób, czyli 1/4 Chińczyków. Przez chińskie media społecznościowe przetacza się dyskusja dotycząca zbyt małych, zdaniem wielu, ograniczeń dla palaczy.
4: Dyskusję wywołała sytuacja z Shenzhen, gdzie na przystanku autobusowym palacz odmówił zgaszania papierosa, po czym doszło do bójki. Internauci zwracają uwagę, że papierosy w Chinach są stosunkowo tanie. Podatek od wyrobów nikotynowych po raz ostatni podwyższano tam 11 lat temu. Obecnie wynosi 11%, czyli wielokrotnie mniej niż średnia dla Europy, gdzie podatki to od 60 do 80%.

0: 10% ceny paczki papierosów. Z analizy opartej na danych z 2020 roku wynika, że chiński przemysł tytoniowy wygenerował dla państwa 1,52 biliona juanów, jak pisze hongkoński dziennik South China Morning Post. Koszty związane z opieką zdrowotną oraz straty gospodarcze wywołane przedwczesnymi zgonami były jednak o połowę większe od tej sumy. Według Światowej Organizacji Zdrowia na każde 10% wzrostu cen wyrobów tytoniowych ich konsumpcja spadała około 4% w krajach o wysokim dochodzie oraz o około 5% w krajach o niskim i średnim dochodzie.
1: O czym z Pekinu mówił nasz korespondent Tomasz Sajewicz.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotny deszcz, a miejscami także burze od 8 do 11 stopni. W poniedziałek wciąż sporo chmur, ale na południu Polski możliwe większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Padać będzie już tylko na północnym wschodzie. Na termometrach zobaczymy od 14 stopni na Suwalszczyźnie, przez 18 w centrum, do 20 na zachodzie.
3: Sześć minut po godzinie 20.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Obiecywałem państwu, że dzisiaj będzie bardzo dużo sportu, ale też publicystyki sportowej. I właśnie już za chwilę o kraju, w którym piłka nożna, można powiedzieć, jest religią.

0: Sport wyjaśnia świat.
1: Tango Zaginieni Maradona. Tak brzmi odpowiedź Pepe Carvalha, bohatera cyklu powieści kryminalnych Manuela Vázqueza Montalbana, na pytanie, co wie o Buenos Aires. Wielu z nas pewnie odpowiedziałoby tak samo, może tylko zmieniając Maradonę na Messiego i może nie do końca już pamiętając, kim byli owi zaginieni.
2: Za kilka dni do Mistrzostw Świata przystąpią Albi Celestes i właśnie Argentynie poświęcimy dzisiejszy odcinek, na który zapraszają
1: Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego
2: i Filip Jastrzębski.
1: Mało jest tematów równie ciekawych, okołofutbolowych, jak te związane z występem Argentyńczyków na tych i na wielu poprzednich wielkich turniejach.
2: O trzech złotych medalach Mistrzostw Świata, z czym to się wiązało, ale nie tylko, o reprezentacji Albi Celestes. Za chwilę porozmawiamy ze znakomitymi gośćmi, a w ten temat wprowadzi nas Michał Antosiewicz.
3: Biało-niebieskie pasy i trzy złote gwiazdki na koszulce. Blisko podniesienia trofeum Albi Celestes byli już w 1930 roku, gdy przegrali w finale z Urugwajczykami 2-4, choć do przerwy prowadzili 2-1. Na kolejny finał musieli czekać niespełna pół wieku. Był to czas piłkarskiej suszy i niepowodzeń, a w kraju licznych zawirowań politycznych. Albi Celestes pod wodzą Cezara Luisa Menottiego sięgnęli po Puchar Świata za sprawą pięknej gry i goli Mario Kempesa, jednego z bohaterów finału z Holandią.
4: Rozdzier w pojedynku z Bertoni, Bertoni teraz podaje do Lukę, Lukę wjeżdża na pole karne, będzie chyba gol i odwrotnie prawdopodobna sytuacja, gol!
5: Pamiętam, ile godzin myśmy po tym meczu wracali do samego hotelu z Jankiem Ciszewskim i to było coś niebywałego.
3: Wspomina Dariusz Szpakowski, sprawozdawca Polskiego Radia z Mundialu w Argentynie.
5: Niebiesko-biało-niebieskie flagi, małe dzieci trzymani na rękach. Idziemy z głośników wystawionych, prawda, w tamtym czasie płynie tutaj, prawda, słynne argentyńskie Mario Kempes i ten zapiewają, który krzyczy gol! Główny komentator odpoczywał, wchodził zapiewaju, dołączał się do tego i tak dalej. To było niebywałe. Argentyna żyła tym sukcesem. Argentyna pokazała się światu. Myśmy byli też przed tym finałem na takim przyjęciu, które było niebywale wystawne. Było słynne asado, czyli wszystko z krowy i tak dalej, i tak dalej. I Videla chciał koniecznie pokazać światu, że dopiero po czasie wyszło, prawda? Znaczy, oczywiście wiedzieliśmy o tych jego makabrycznych dokonaniach, to wiedzieliśmy. Natomiast on chciał koniecznie zatrzeć ten obraz, chciał pokazać, że Argentyna jest wielka. Bez względu na to, że on pomógł swoimi zabiegami politycznymi, Argentyna miała naprawdę fenomenalną drużynę i Argentyna zagrała wtedy niesiona gdzieś takim uniesieniem, powiedziałbym, całego narodu argentyńskiego, który czekał, bo zwycięstwo to było coś więcej niż zwycięstwo piłkarskie. To było też

0: za chwilę upadła cała junta wojskowa i to jest taki sygnał, czytelny sygnał, prawda? To było coś niebywałego. Słuchajcie, Argentina campeón, radość, puszczane bramki w kółko i ten taniec radości, ta szalona argentyńska biało-niebiesko-biała noc.
1: To tutaj się dzieje, to nawet nie wiem, czy mój głos dociera do państwa.
2: Menotti wówczas wspominał przy powołaniach piłkarza, z którym wiąże się kolejny sukces Argentyny. Przez cierpienia i czerwoną kartkę na mundialu w Hiszpanii trafił do gwiazd na meksykańskiej ziemi. Pomocna w tym była boska ręka.
3: Dobra piłka na lewą stronę do Olartoicej. Ten biegnie lewym skrzydłem, oddaje do środka do Maradony. Maradona jest 35 metrów od bramki, bierze piłkę na prawą nogę. Maradona 25 metrów, Maradona przeniera się, podaje na pole karne. Walta rozpala na pole karne i będzie gol. Maradona głową, gol, gol, gol. A więc Baldano głową Maradona, Hilton bezradny. Protestują, pytają się za głowy.
2: Diego Armando Maradona gola w finale z RFN nie strzelił, ale jego zespół i tak dopisał do swojego dorobku drugie trofeum.
3: Maradona wypuszcza teraz w płynie pilnowanego Kurczaka. Kurczaka z niedaleko linii pola karnego. Kurczaka spada, strzela i gol! A więc jednak jeszcze jedna bramka. Kurczaka, niesamowity Kurczaka. Maradona położył się na boisku, całuje trawę i koniec. I ucieka przed kibicami. Argentyna mistrzem świata. Biało-niebiesko-biało. Argentyna i jeszcze raz Argentyna.
2: 4 lata później do szczęścia zabrakło niewiele, a RFN zrewanżowało się udanie za finał z Meksyku. Po latach tłustych przyszły jednak chude dekady, naznaczone wpadką dopingową Maradony i poszukiwaniami jego następcy. Co nie udało się Ortezze, Aymarowi czy Savioli, udało się dokonać atomowej pchle z Rosario. W kraju Lionel Messi nie zawsze był jednak kochany. Zdobywał trofea z Barceloną czy PSG, ale brakowało mu skalpów dla kraju. Pierwszą okazję w 2014 roku zabrał mu gol Mario Götzego. 8 lat później w Katarze dopełnił wreszcie dzieła.
4: Świetna wymiana, kombinacja, szansa Argentyny, broni Lloris i gol, i gol, i gol! Lionel Messi!
2: Messiego zobaczymy też w Stanach, Kanadzie i Meksyku. Jak zawsze, Argentyna będzie jednym z faworytów tego turnieju. A zatem nasuwa się pytanie, Argentyno, co ty zrobisz?
5: Dziś udowodnimy Państwu, że futbol to coś więcej niż 22 mężczyzn albo kobiet ganiających za piłką, a dobitnym tego przykładem jest Argentyna, której poświęcimy ten odcinek. W studiu znakomici goście Dariusz Rosiak, dziennikarz radiowy i prasowy, reportażysta, autor raportu o stanie świata. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. I Paweł Czado, pisarz, dziennikarz sportowy, historyk futbolu śląskiego, obecnie związany z dziennikiem Sport.
7: Dzień dobry.
5: Zaczniemy od pytania, co takiego jest w Argentynie, że poświęcamy
6: może powinniśmy zapytać Argentyno, co ty robisz?
5: Argentyno, co ty robisz, cytując Dariusza Szpakowskiego z finału Mistrzostw Świata w Katarze, bo futbol jest sprawą i kwestią życia i śmierci właściwie na całym świecie, ale dlaczego w Argentynie bardziej?
7: Ja nie wiem, czy bardziej. Może w Brazylii bardziej, we Włoszech, na przykład w Neapolu bardziej. Jest parę takich miejsc, gdzie futbol... I to też, myślę, nie przesadzajmy, to znaczy w konkretnych miejscach, tak? Jak jesteśmy w Buenos Aires, to pewnie dla mieszkańców Boki, czyli tej dzielnicy, gdzie się znajduje Boca Juniors, to futbol, a zwłaszcza ten klub, to jest coś więcej. Zresztą nie jestem wcale pewny, czy mieszkańcy Boca Juniors będą tak bardzo kibicować reprezentacji, bo się zajmują swoją drużyną, bo dla nich... drużyna Boca Juniors jest ich życiem i ci piłkarze, którzy stworzyli ten klub. To jest chyba to samo, co w każdym wypadku, kiedy mówimy o piłce nożnej, o identyfikowaniu się mimo starań, które trwają przez ostatnie 3 dekady, jeszcze starań biznesu, nie udało się kompletnie wykorzenić czegoś, co łączy ludzi, tak zwanych zwykłych ludzi, z piłką nożną, z klubem. Nie udało się wykorzenić lojalności, zaangażowania, przekonania, że klub jest czymś więcej niż po prostu przedsiębiorstwem, którego zadaniem jest zarabianie pieniędzy.

0: Spodziewałem się szaleństwa, spodziewałem się emocji, spodziewałem się tego, że argentyńscy kibice są szaleni. Natomiast to, czego doświadczyłem, to już zostanie we mnie. Najpierw musiałem przejść przez ileś kontroli. Rzeczywiście myślałem, że idę na wojnę wręcz. Zanim doszedłem do kasy dla cudzoziemców, bilet był droższy jakieś 5-6 razy niż dla miejscowych. I pierwsze zdziwienie, kupiłem bilet i razem z biletem dostałem obrazek świętego Maradony. W Polsce
1: to był jego pierwszy klub.
0: To był, tak, tam właściwie debiutował w Ekstraklasie, tam dał się poznać światu jako nastolatek. I tam właśnie dostałem razem z biletem, jest u nas w Polsce znany ten wizerunek Jezusa, Jezu, ufam Tobie, kiedy z serca Jezusa wypływa światło. To był dokładnie ten obrazek, tylko zamiast twarzy Jezusa była twarz Maradony i 1960 do nieskończoności. To mnie na dzień dobry zdumiało. Potem pani podeszła do mnie elegancko ubrana i powiedziała: zapraszam pana tutaj na miejsca. Weszliśmy na stadion, weszliśmy po schodkach, prowadziła mnie, czułem się jak normalnie jakiś baron. Weszliśmy do środka stadionu, nabity był już, bo to było już tuż przed rozpoczęciem meczu, nabity był do cna i pokazała mi miejsce na schodach. Tu pan siądzie, zapraszam, dziękuję, życzę miłego wieczoru. Usiadłem na tych schodach i oglądałem mecz ze schodów, w ogóle mi to nie przeszkadzało. Dokoła mnie byli panowie w moim wieku i starsi, wszyscy w koszulkach, na plecach nie nazwiska obecnych idoli, ale nazwisko Maradony. W budynku stadionu jest kaplica Maradony. Można iść tam, no nie użyję tego słowa pomodlić się, ale można wejść, wyciszyć się.
1: Czemu nie?
0: Czy pomodlić, ale byłem pod ogromnym wrażeniem, że to rzeczywiście działa i to jest żywe, to nie jest na pokaz. Ale jeszcze powiem, który obrazek najbardziej utkwił mi w pamięci. Oprócz tego też, że tam nie ma kibiców drużyn przeciwnych. Po co, skoro i tak ci kibice przychodzą na własną drużynę, zawsze ją dopingują. To nie jest tak, że ach, przyjeżdża dzisiaj Boca, to idziemy zobaczyć, jak nasi sobie z nimi poradzą, tylko przychodzą na swoją drużynę i dopiero potem deputują, z kim grają zapewne. Natomiast jedna scena, zaciętość tych argentyńskich kibiców mnie zdumiała i zajadłość, taka trochę nieprzyjemna. Rzut rożny. Kiedy był rzut rożny i wykonywali go piłkarze gości, to ze znudzonymi minami podchodziło dwóch ochroniarzy z takimi wielkimi tarczami, metr na dwa metry, i po prostu patrzyli w niebo i trzymali te tarcze, i w tym czasie, kiedy piłkarz drużyny gości wykonywał rzut rożny, leciały monety, kubki po kawie, puszki po Coca-Coli. Grat tego leciał, nikt nie protestował, ci się nie burzyli piłkarze, sędzia nic nie mówił, po prostu to był elementem widowiska, byłem zdumiony i ta zajadłość argentyńska zrobiła na mnie wtedy wrażenie.
2: Ale mamy też w studiu człowieka, który był na meczu Boca Juniors, a proszę nam wierzyć, że jest to zadanie prawie niewykonalne, niemożliwe. Dariusz Rosiek.
1: To znaczy tak, dla przyjezdnego to jest zadanie trudne, chyba że wynajmuje mieszkanie przez Airbnb, to można dostać bilety. To brzmi to przedziwnie, ale tak jest rzeczywiście, że pośrednikami bywają różnego rodzaju firmy, między innymi ta.
2: I wtedy jakiś karnetowicz odstępuje
1: tak,
2: bilet.
1: To znaczy, no nie da się wejść przy pomocy zakupu biletu na mecz, bo nie ma miejsc. Nie ma miejsc na żaden mecz. I można to zrobić tylko w ten sposób, że albo kupuje się bilet od kogoś nieznanego, albo kupuje się bilet od kogoś mniej nieznanego, czyli poprzez znajomości dociera się do jakiegoś kibica, który ma karnet i który go odstępuje na konkretne mecze, i to jest w ogóle cały przemysł, no, ludzie żyją z tego. Jest mnóstwo takich mitów i legend dotyczących tego futbolu, które nam się wydaje niesamowicie pociągający, dlatego że on opowiada o świecie, którego w Europie nie ma od, tak mi się wydaje, mniej więcej 30, jeśli nie więcej, lat.
3: Dlatego zapytałem o ten skansen.
1: Tak. Ja byłem kiedyś na meczu Fiorentiny z Juventusem w 90-tych latach, nie pamiętam kiedy, w 94 czy 5. Byli kibice Juventusu, to we Florencji było, byli kibice Juventusu, siedzieli w takich klatkach, z

0: których nie dało się wyjść. To znaczy nie było takiej możliwości w trakcie meczu, żeby oni wyszli. Potem jak mecz się skończył, no to byli wypuszczani z nich. Oczywiście te czasy w Europie się skończyły. Między innymi dlatego, że ten przebrzydły biznes w to wszedł, który się kieruje troszkę innymi prawami. Pamiętamy, jak wyglądały mecze, niektórzy z nas przynajmniej, w latach 80. czy 90. w Polsce. Stadion Boca Juniors, czyli ta słynna Bombonera, jest miejscem, które czeka na to, aż się zawali. To znaczy, to jest stadion, który jest popękany, jak kibice tańczą i skaczą, to trybuny się ruszają. Wygląda to niesamowicie, robi nieprawdopodobne wrażenie, które jest nieodtwarzalne, myślę, na jakimkolwiek meczu w Europie. No ale tak, ten stadion grozi zawaleniem i prawdopodobnie w którymś momencie się zawali. Nie ma takiej opcji, żeby Boca przeniosła stadion, dlatego że no, nie bardzo sobie można wyobrazić, żeby oni funkcjonowali poza tą dzielnicą, a w tej dzielnicy nie ma miejsca, żeby zbudować stadion.
1: No są inne opcje, możesz być kibicem River Plate, czyli milionerów.
0: Tak, tak, tak. No możesz być kibicem milionerów. Zresztą w tej chwili to chyba lepiej jest być kibicem milionerów, jeśli chodzi o wyniki sportowe.
1: Jak już jesteś kibicem, to nie masz wyboru.
0: No tak, no są jeszcze oportuniści, którzy przeskakują.
2: Sezonowcy.
0: Sezonowcy. Ale rzeczywiście to robi niesamowite wrażenie i tak jak Paweł mówił, ja też się spotkałem z ogromną życzliwością. Na przykład też z jednej strony to budzi trochę przerażenie. Jak idziesz na taki mecz i jest cała, i widzisz te masy policji, która kontroluje tłum. Kibiców drużyny przeciwnej nie ma. Ich nie ma nie dlatego, że nie chcą tam być, tylko dlatego, że jakby byli, to by była wojna. Argentyna jest najbardziej, czy była jednym z najbardziej niebezpiecznych krajów. Tam ginęli ludzie na stadionach i to nie były pojedyncze przypadki, tylko były sezony, kiedy ginęło kilkudziesięciu.
1: Stąd ten zakaz wstępu dla drużyn przeciwnych,
0: prawda? Drużyn przyjezdnych. Więc, ale mimo wszystko to budzi jakiś taki respekt. Z drugiej strony no, ma się świadomość, ten kto się interesuje i kto wie, a przecież oni wszyscy wiedzą, że tymi miejscami rządzą gangsterzy. Czyli ci wszyscy, którzy kierują dopingiem i to są gangi, to są zorganizowane grupy przestępcze.
1: Barras Bravas.
0: Barras Bravas właśnie. Do tego stopnia są zorganizowani, że przecież Juan Roman Riquelme, czyli obecny prezes Boki, wygrał wybory z przedstawicielem tejże grupy, prawda? Znaczy oni są na tyle silni, że potrafią wystawić swojego kandydata na prezesa.
1: No dobrze, i teraz słucha nas ktoś i mówi, właściwie dlaczego oni się zachwycają tym futbolem argentyńskim, skoro opowiadają o rozpadających się stadionach i bandyterce?
0: Dlatego, że tęsknimy, przynajmniej niektórzy z nas, w piłce nożnej za czymś, co jest prawdziwe, co wyrasta z korzeniami, z miejsca, w którym powstało. Być może tęsknimy za odtwarzaniem i jest to kompletnie niekonstruktywne i całkowicie pozbawione sensu zapewne, ale tęsknimy za tym, żeby odtworzyć atmosferę, która miała swoje okropne wady, prawda? Stadiony angielskie lat 80. to było miejsce, gdzie można było stracić zdrowie co najmniej, ale no nie wiem, czy Nick Hornby napisałby książkę o dzisiejszym Arsenalu.
1: Powiedziałby, żeby nie napisał.
0: Już powiedział, tak? Mhm. Powiedziałby, żeby dzisiaj nie napisał tego. No prawdopodobnie dlatego, że jak się dzisiaj wchodzi, nie byłem na stadionie nowym Arsenalu, ale jak się dzisiaj wchodzi na ten stadion, to nie jest to samo przeżycie, co dla chłopaka, którym on był, jak miał tam 7 czy 8 lat i w tej pierwszej scenie książki opisuje, jak wchodził na stadion I poczuł się, jakby lewitował.
1: No dobrze, ale jak ty, Paweł, wspomniałeś o tym Maradonie, który był gdzieś tam na plecach wszystkich. Pamiętam taki cytat z Martina Caparrosa, autora Głodu, który powiedział, że jako naród jesteśmy tylko przypisem do Maradony. To ten Maradona, to ten mit, ta opowieść, to jest opowieść o ludzkim losie, ale to jest też opowieść o niebywałości.

0: wałym pięknie samego futbolu.
1: Tak, no Maradona jest symbolem dla mnie tego, za co uwielbiam reprezentację Argentyny i dlatego trochę ją stawiam w opozycji do dzisiejszych czasów. W tym sensie, że Maradona, Messi to są piłkarze, u których najważniejszy jest talent, czysty talent, który olśniewa, który onieśmiela. Bo teraz w obecnej piłce nożnej, jeśli piłkarz, któremu nie idzie, nie ma szans. A Argentyna jest dla mnie symbolem romantycznych historii, że piłkarze potrafiło im coś nie wyjść, potrafili być faulowani, ale potrafili postawić na swoim. I Argentyńczycy właśnie tacy byli, no Messi, Maradona to są brylanty, które to są piłkarze, którzy potrafią w pojedynkę rzeczywiście zmienić losy meczu.
2: Z tą różnicą, że Messi jest chroniony przez sędziów, Maradona nie był.
1: Jest taka statystyka bardzo charakterystyczna, która pokazuje, dla mnie geniusz Maradony polega na tym, że on był, o tym się nie mówi, wszyscy podkreślają jego umiejętność gry, ale to jest facet, który dla mnie był najtwardszym zawodnikiem w historii futbolu. Nie w tym sensie, że faulował innych, tylko w tym sensie, że potrafił wytrzymać bardzo brutalne faule na sobie, bo jest statystyka, którą specjaliści z FIFA od któregoś momentu prowadzą i pierwsze trzy miejsca piłkarza faulowanego najczęściej w każdym turnieju to jest właśnie Diego Maradona w latach 86, 82 i 90, rekord chyba 53 trzy faule w jednym turnieju. Minęła 40. rocznica meczu otwarcia mundialu w 86 roku dla Argentyny. Oni na początku grali z Koreą Południową. Wygrali 3-1 i ten mecz, ja go oglądałem później specjalnie, żeby zobaczyć, jak facet to wytrzymywał. Był tak brutalnie faulowany przez konkretnego specjalistę z Korei, jednego z Jingów czy Jungów, już nie pamiętam, przepraszam, ale nie zapamiętam tego nazwiska. Miał potargane getry i pękły im nawet ochraniacze. A mimo to wypracował wszystkie trzy bramki w tym meczu. Argentyna wygrała wtedy 3-1. To jest dla mnie symbol Maradony. Nie tylko geniusz, ale i twardość.
0: Ta słynna, legendarna bramka po solowej akcji strzelonej Anglikom na mundialu w Meksyku. Sam o niej opowiadał, że właściwie strzelił ją tylko dlatego, że Anglicy jeszcze kierowali się zasadami fair play, że każdy inny zespół by go wyciął w trakcie tego rajdu. Z drugiej strony było widać wyraźnie, że oni nie nadążają po prostu.
2: A po kilku minutach strzelił gola ręką w tym samym meczu.
3: To wszystko prawda i Maradona jest czczony w niektórych miejscach, ale na przykład Boca to nie jest miejsce, w którym się czci Maradonę, mimo że on to tak grał przez półtora roku. To jest podobny przypadek zresztą jak Messiego, bo Messi nigdy nie grał realnie w Argentynie, prawda? Maradona grał półtora roku w Boca Juniors, przedtem grał w Argentinos.
2: Messi miał 14 lat, chyba, gdy przeniósł się do Barcelony.
3: Jak wyjechał z Argentyny.
2: Tak.
3: I o tym też pamiętajmy, na przykład, oczywiście on potem wrócił i nie miał swoją lożę na tej bombonerze, ale legendą Boki jest Riquelme. To jest jeden z tych genialnych piłkarzy, który nie bardzo wiadomo dlaczego jest tak bardzo niedoceniany w swojej karierze. Jest doceniany przez kibiców Boki, ale ani w reprezentacji nie grał specjalnie dużo, bo tam chyba około 50 meczy, ani przez tak zwanych specjalistów od futbolu też nie jest doceniany. Może był za wolny, może to był człowiek, który łączył te dwie epoki.
2: No i też sukcesów z reprezentacją.
0: No, ale właśnie nie trafił pewnie na swój czas.
2: To była ta Argentyna, która nie wychodziła z grupy, przegrywała na wczesnych etapach.
0: Opowieść o argentyńskim futbolu to jest opowieść o takich dwóch twarzach. Z jednej strony pięknego futbolu, który by powiedzmy uosabiał Menotti ze swoim mistrzostwem świata w 78 roku, ale jego wielkim rywalem, takim trenerskim, ideowym przeciwnikiem był Bilardo, który z kolei dość by lubił antyfutbol.
1: Pragmatykiem.
0: Tak, no i ta opowieść o trudnej miłości, właściwie też się opowiada historia argentyńskiej piłki ostatnich kilkunastu lat jako historię godzenia się tego narodu z Messim. Messim, który jest obcy, bo wcześniej wyjechał, bo jego rodzice pochodzą z klasy średniej, bo to nie jest taki chłopak ze slumsów, jak wywodził się z nich Diego Maradona, mimo niewątpliwego

0: talentu Messiego było przecież tak, że oni bardziej kochali w tym samym czasie grającego w reprezentacji Teveza, który był swój, który był właśnie taki prosty
1: chłopak. Messi też uosabia jeszcze jedną rzecz, bo on wyjechał z Argentyny w czasie, kiedy ten kraj się rozpadł. To znaczy na przełomie wieków, jak była jeden z kolejnych kryzysów, ale ten akurat to był kryzys straszny. To znaczy jak teraz się pojedzie do Argentyny, to oni wspominają 99, 2000 rok, tak jak my wspominamy II wojnę światową. I to nie jest przesada. To znaczy dla całego pokolenia, dla całych rodzin to był moment, w którym się życie waliło, ponieważ oni nie mieli co jeść, ludzie. Nie było pracy, nie było środków do życia. I Messi wyjechał w tym momencie, podobnie jak wyjechała cała masa Argentyńczyków. I oni próbowali budować sobie życie na zewnątrz. Myślę, że jeżeli jest jakiś rodzaj resentymentu, jakiś rodzaj dystansu wobec niego, to również wynika z tego, że no tobie się udało, ty nie musiałeś przechodzić przez to, co my żeśmy przechodzili przez ostatnie 25 lat, prawda? Pewnie gdzieś to tutaj tkwi i stąd no Messiemu wbrew pozorom wolno mniej znacznie, już nie mówię o Maradonie, ale wolno mniej niż gorszym od niego piłkarzom argentyńskim.
0: Czy jest tak, że da się w ogóle mówić o historii tego futbolu, czy o tym futbolu bez polityki? Pamiętam takie zdanie zapisane przez jednego z argentyńskich dziennikarzy: w tym nieszczęsnym kraju największą radość dawał sport, bo to jest opowieść o sporcie, tytułach, mistrzostwach służących pocieszeniu. Wspomniałeś o bankructwie jednym z wielu, ale przecież to jest futbol i pierwsze mistrzostwo świata rozgrywane, zdobywane w cieniu brudnej wojny i hunty, triumfu hunty, która sama ten mundial organizowała.
1: Tak, 78 rok i no to jest taka też bardzo mocno obecna w historii, obecna w myśleniu Argentyńczyków data. Ci piłkarze znaleźli się w niemożliwej sytuacji, ponieważ wielu z nich się, ja chyba z Brandizim czytałem taki wywiad, w którym on mówił, że oni nie bardzo wiedzieli, co się dzieje, że byli tak odcięci i można im wierzyć, a można nie wierzyć. Wydaje mi się, że w to, że junta rządziła i że ludzi porywano i że w tym czasie przez te 6 lat mniej więcej, czy 7, około 30 tysięcy ludzi zginęło, nie wiadomo gdzie i do tej pory ich nie jesteśmy w stanie odnaleźć, czy Argentyńczycy nie są w stanie odnaleźć i ciągle ich szukają. I w cieniu tego odbywa się mundial, w trakcie na którym huncie zależy, ponieważ to jest sposób na to, żeby podbudować prestiż Argentyny końca lat 80. No to jest rzeczywiście, trudno mówić o bardziej jaskrawym, bardziej przejrzystym przykładzie tego, gdzie polityka i futbol są ze sobą powiązane w sposób taki najbardziej przejrzysty, już nie mówiąc o sytuacjach słynnego meczu z Peru, które Argentyna musiała wygrać, już nie pamiętam, 5 bramkami.
0: 5-1 chyba było.
2: 6-0 się skończyło.
0: 6-0.
1: Tak, no i wygrała oczywiście i do dzisiaj są...
2: Do dzisiaj ta pszenica jeszcze jest.
1: Do dzisiaj są wersje tego, ile kto komu dał pieniędzy za to, że Argentyna ten mecz wygrała.
2: Peruwiański bramkarz Quiroga był Argentyńczykiem tak naprawdę, ale
1: to jedna z rzeczy, która miała znaczenie, tak.
2: W całej tej historii jest wątek Polski bardzo interesujący w moim mniemaniu. Kiedy junta przejmowała władzę w Argentynie, reprezentacja Argentyny przyjechała akurat na mecz do Polski na Stadion Śląski i tego dnia rozgrywała mecz z reprezentacją Polski w 76 roku. Jak wprowadzono stan wyjątkowy, telewizja nie mogła działać i tak dalej, ale z tego co wiem, zrobiono tak, że akurat relacja z tego meczu mogła, mogła być przekazana i Argentyńczycy zobaczyli ten mecz, wygrali go goście 2-1. Podczas Argentyńczycy bardzo chcieli reklamować, zaraz miał być mundial u nich i chcieli się pokazywać. To nie były czasy współczesne, kiedy nie trzeba było robić takich rzeczy. Kiedy wychodzili piłkarze argentyńscy na Stadion Śląski,

0: Polski. Mieli w rękach proporczyki, Argentyna, gospodarzem mistrzostw świata. No i dali chłopcom do podawania piłek. Chłopiec do podawania piłek dał swojemu trenerowi, a trener nie miał co z tym zrobić i dał mi nie. Więc mam pamiątkę w domu, ten proporczyk.
1: A wiecie, że to logo Mistrzostw Świata w 78 to są złożone ręce prezydenta Perona.
0: I maskotka Gauchito też jest piękna.
1: I próbowano zmienić to logo, ale już się FIFA ponoć nie zgodziła.
2: Tylko że też pojawiają się takie mityczne historie, że tam w trakcie meczów torturowano ludzi. To Monumental jest rzeczywiście kilka kilometrów, czy kilometr, czy dwa od tego miejsca, gdzie...
3: Od bazy marynarki wojennej.
2: Bazy marynarki
3: szkoły
2: wojennej,
3: wyższej.
2: Gdzie się mieściły te więzienia. I ja rozmawiałem o tym z takim pisarzem Martinem Kohanem, który napisał znakomitą książkę. Czerwiec dwa razy. Martin Kohan, Czerwiec dwa razy. Czerwiec dwa razy to jest 78 mecz z Włochami i 82 mecz z Włochami. W 78 mecz z Włochami to był jedyny mecz, który przegrała na tych mistrzostwach. Oni to wyparli z pamięci. Oni, nie ma tego meczu. On nie istnieje. A w 82 to już przegrali.
1: No w 78
2: przegrali.
1: Nie zmienił losów właściwie.
2: Nie zmienił losów, ale też wyparli go realnie z pamięci. Ale też były wtedy takie mityczne głosy, że piłkarze grali, a strażnicy w tej bazie torturowali ludzi. No więc nie torturowali ich w tym czasie, bo w tym czasie i jedni i drudzy oglądali mecze.
3: To jest właśnie chyba o sile futbolu najmocniej, jak można sobie wyobrazić, bo rzeczywiście są relacje, są opowieści o tym, że jeden z oficerów z tej bazy marynarki, torturujący więźniów skądinąd, w momencie zwycięstwa i triumfu w 78 roku nawet niektórych wywoził na moment świętowania. I opowieści więźniów, którzy mówili, że właściwie no jechali takim samochodem tego oficera, chcieli krzyczeć, ale właściwie cokolwiek by wykrzyczeli i tak nie zostałoby usłyszane, bo uznano by, że cieszą się ze szczęścia, ale właściwie wszyscy ci więźniowie, ale też uchodźcy polityczni, Caparros, który opowiadał też, że właściwie będąc w Paryżu życzył zwycięstwa swojej reprezentacji, nawet jeśli by to było zwycięstwo w cudzysłowie dla hunty.
2: No tak, ale to jest ten nasz dylemat. Oczywiście sytuacja w Polsce i w Argentynie jest nieporównywalna z całym bagażem tego, co przeżyli ludzie w stanie wojennym. No to nie były represje tego typu, które miały miejsce w Argentynie. I no przecież kibicowaliśmy w 82 roku w Polsce, prawda? No nikomu by nie przyszło do głowy, żeby tego nie robić, dlatego że jak Polacy odnieśli sukces, no to generał Jaruzelski też coś na tym ugrał, prawda? Zresztą generał Jaruzelski, to nie wiem, czy specjalnie był tym zainteresowany. Dla Gierka to było fajne, jak Polacy wygrywali.
1: Ale każdy coś mógł grać, bo przecież
2: generała Jaruzelskiego to
1: były transparenty Solidarności.
2: To inna, tak, to wtedy były transparenty, ale to była inna, troszeczkę inna konstrukcja psychiczna, myślę.
0: Jeśli można, chciałem dwa zdania dodać, bo mam do tego osobisty stosunek do meczu Argentyna-Włochy podczas Mundialu w 1982 roku. Tak się składa, że jestem z rodziny, gdzie wszyscy mają umysły ścisłe. Natomiast ja się wyrodziłem i jednym z powodów był między innymi właśnie mecz Argentyna-Włochy. Mieliśmy wtedy selenowego malucha i tata mówi do mnie: chodź synek, idziemy klocki hamulcowe wymienić. A ja mówię: ale tato, przecież jest mecz Argentyna-Włochy. Co ty mi tu bajki opowiadasz? Rozumiem, jakby Polska grała. Idziemy wymieniać klocki. Poszedłem, nie widziałem meczu Argentyna-Włochy. I od tego czasu na znak protestu nie umiem nic zrobić przy samochodzie.
1: Nie wymieniam klocków.
3: I to Claudio Gentile wtedy katował, czy kopał Maradona.
0: Miły, miły.
1: Mamy Puchary Świata dla Argentyny w 78, 86 i 2022 roku. To się spięło jakąś klamrą, bo Argentyńczycy czekali wiele, wiele lat. Musieli się doczekać nowego boga futbolu, czyli Messiego. On się w końcu pojawił. Też się naczekał na to, żeby ten mundial wygrać. Ale czy to jest tak, że Argentyńczyk był niespełniony do czasu Mistrzostw Świata w Katarze? Czy ten sukces zmienił niewiele?
0: Ewidentnie niespełniony był. Zdumiewające jest to, że pierwszy tytuł mistrzowski Argentyna zdobyła w 1978 roku, dlatego że

0: no, losy dziejowe sprawiły, że nie było mundiali w latach 40. Gdyby były mundiale w latach 40.,
1: to no, my byśmy mieli Wilimowskiego i byśmy wygrywali.
0: To być może byłby finał właśnie Polska w 42. Mundial. Polska-Argentyna. Argentyńczycy byli fenomenalni w tym czasie. Wielka piątka, maszyna, makina, River Plate. Ale rzeczywiście byłoby super zobaczyć wtedy z Wilimowskim mecz Argentyna-Polska. Były przymiarki do tego, że Wilimowski w czasie wojny nawet wyjechał do Ameryki Południowej i tam grał w piłkę. Moim zdaniem jest trzech piłkarzy, którzy, bo Wilimowski, my o nim możemy mówić dużo, rzeczywiście niezwykła
2: to
0: postać.
2: Zrobimy audycję osobną.
0: Natomiast to jest facet, który w moim mniemaniu grał identycznie jak Maradona i Messi. To znaczy od niechcenia, jadąc na dziecinnym rowerku, który wydawał z siebie dźwięki ukć, ukć, ukć, mijali kolejnych piłkarzy jak chcieli. Przy tym byli niefrasobliwi wszyscy, bardziej lub mniej. Na chwilkę skręcę, bo muszę
2: Messi
0: to powiedzieć.
2: To podatkowo.
0: No, natomiast tak, ale na przykład tak, Wilimowski, wiem, że teraz rozmawiam o Argentynie, ale to jest, on byłby idealnym Argentyńczykiem. 4 dni przed wybuchem wojny, 27-28 sierpnia 1939 rok, ostatni mecz reprezentacji Polski. W Warszawie gramy z ówczesnymi wicemistrzami świata Węgrami. W przeddzień na ulicy Plebiscytowej, gdzie kiedyś nosiłem listy, była knajpa, w której Wilimowski zasnął grając w bilard na stole bilardowym. Koledzy wzięli go pod pachy i zanieśli go na dworzec. Trzeźwiał cały dzień. Wieczorem wicemistrzom świata strzelił 3 bramki, a 4. padła po faulu na nim. Idealnie wpisuje się w opowieść o argentyńskich mistrzach.
1: No właśnie, bo to my jest. Sobie możemy gdybać, co by było, gdyby nie II wojna światowa, ile byśmy mieli tytułów mistrza świata. I mogą też gdybać Argentyńczycy.
0: Tak jest.
1: Wracamy do tematu. Czy to spełnienie dla Argentyny, ten Katar?
0: Tak, ja myślę, ja muszę powiedzieć, że no ja jestem spełniony wielokroć, dlatego że kibicuję, podkreślam to z naciskiem, Argentynie od 1985 roku, czyli nie jestem kibicem sukcesu, nie od 86. I rzeczywiście było długie oczekiwanie, a ten ostatni mundial był fantastyczny. Będę pamiętał go także z dwóch powodów. Po pierwsze, finał miałem szczęście oglądać w Wiśle z państwem Zytą i Antonim Piechniczkami. Rozmawialiśmy oczywiście o tej wielkiej piłce z lat 80., o Maradonie, no ale ten finał nieziemski z Francją powodował, przy szanownych gospodarzach musiałem się hamować, ale kilka razy nie wytrzymałem i naprawdę warknąłem dość głośno, śmiali się wtedy ze mnie bardzo. A druga historia z tą Argentyną, która teraz już także zbliża się do tego mundialu, zbliżamy się do tego najbliższego mundialu. W 2019 roku w Polsce odbyły się Mistrzostwa Świata do lat 20. Ja mam sonar na Argentyńczyków i wyobraźcie sobie, że w Supersamie, niedaleko mojego domu, namierzyłem ówczesnego trenera stacji młodzieżowej, Fernando Batiste. No i ciekawiło mnie, których piłkarzy on poleca, żeby ich oglądać. Wymienił 3 nazwiska. Wśród nich faceta, który teraz gra w Atletico Madryt, a chce przejść do Barcelony, Juliana Alvareza. To też pokazuje, że rosną nowe pokolenia i o, na przykład nowe pokolenia. Wiemy, że na pewno nie zagra i bardzo Argentyńczycy nad tym ubolewają. Mam kontakt z pierwszym Argentyńczykiem, drugim Argentyńczykiem w historii polskiej ekstraklasy, jednocześnie pierwszym Argentyńczykiem w historii GKS-u Katowice, Guillermo Mario Coppolo, który jest kibicem Independiente. Grał też w Platense. Platense teraz gra w Ekstraklasie Argentyńskiej. On jest wielkim kibicem Mastantuono. I jak go pytałem, kto może być nową gwiazdą w najbliższym mundialu, to właśnie powiedział, że ten piłkarz, którym się zachwyca, jego umiejętnościami i olśniewającym talentem, takim czystym talentem. No i co? Selekcjoner nie zabrał go na mundial.
2: To jest pewnie jedno z największych pytań, najważniejszych, które będą się unosić nad tegorocznym mundialem. Czy starzy piłkarze, także Messi, przeszkadzają swoim reprezentacjom, czy nie dokładają jakichś ciężarów? Z drugiej strony pamiętamy z Kataru, ewidentnie jest tak, że opiekująca się tym Messim drużyna była w stanie go doprowadzić w to miejsce i w to spełnienie, że on nie musiał biegać wcale, czy pracować, że znaleźli na to sposób.
0: No to jest to a propos w Argentynie piękna historia. W 1978 roku młodziutki Maradona, Menotti ostatecznie nie wziął go do kadry. Rządził Passarella. W 1986 roku

0: Sorry, ja nie wstał z ławki rezerwowych. Maradona rządził. Widocznie to zapamiętał.
1: A propos, skoro odpowiadamy anegdoty o Katarze i spełnieniu Argentyny, to ja chciałem przypomnieć, że to niekoniecznie musiało tak być. Ja z kolegą poszedłem na pierwszy mecz Argentyny do knajpy, ponieważ pomyślałem sobie, że nie lubię oglądać meczów w knajpie, zwłaszcza takich ważnych dla mnie. A ten nie był z kategorii ważnych, więc myślałem sobie, że po prostu Argentyńczycy Saudyjczykom wkopią, a my będziemy sobie piwko popijać i rozmawiać. Jak się skończyło, to wiemy, więc zobaczymy. Domknięciem byłoby oczywiście to, żeby Argentyna dołączyła do tych dwóch reprezentacji, tak? Brazylia i Włochy chyba tylko jeden mundial po drugim. Ale czy tak będzie, to zobaczymy.
2: Czy to państwo potrzebuje sukcesu piłkarskiego?
1: To państwo potrzebuje sukcesu gospodarczego przede wszystkim i społecznego. To jest, myślę, najważniejsze dla nich. No, myślę, że kogoś takiego jak Javier Milei nie wybiera się z wyboru, że tak powiem. To znaczy wybiera się, takiego polityka wybiera się wtedy, kiedy wszystkie opcje już zostały przebadane i żadna nie pasuje. Milei wygrał te wybory, jak na razie trzyma się ciągle u władzy, choć w niektórych miejscach tego kraju pozostają po nim zgliszcza, w niektórych nie. W niektórych odnosi sukcesy, jeśli chodzi o sferę finansową, czy o sferę takiej, nazwijmy to, stabilizacji na poziomie podstawowym, to się jakoś trzyma jeszcze ciągle kupy. Natomiast cała ta sfera socjalna, czy sfera państwa opiekuńczego, do którego Argentyńczycy przecież też są bardzo przyzwyczajeni, się gdzieś tam jest rozmontowywana i się rozpada. Więc oni potrzebują przede wszystkim stabilizacji społecznej. Natomiast no oczywiście, że piłka nożna, jakby przyjdzie ten miesiąc, no to piłka nożna będzie najważniejsza. I tak jak w wielu krajach Ameryki Łacińskiej, czy w krajach afrykańskich, piłka może zmienić losy wielu ludzi. Tak samo pewnie będzie w tym roku w Argentynie. No chyba, że się przydarzy Arabia Saudyjska, ale nie tak jak poprzednio.
2: A jeśli się przydarzy, to może wpłynąć negatywnie na sytuację w kraju taką właśnie polityczną. To może obalić prezydenta? Niezadowolenie społeczne związane z klęską futbolową?
1: Wiesz co, nie sądzę. To znaczy, no te wszystkie mity dotyczące tych wojen futbolowych i tak dalej, po Mistrzostwach Świata w 1966 roku premier Wilson przegrał wybory. Mistrzostwa, które zdobyli Anglicy. Nie jestem aż tak dobry w historii futbolu i łączenia historii futbolu z polityką, ale jestem pewny, że gdzieś tam na samym końcu ludzie nie głosują dlatego, że Argentyna wygra albo przegra Mistrzostwo Świata. Więc wątpię, żeby to miało przełożenie takie jednoznaczne. Natomiast oczywiście, że to wpływa na samopoczucie ludzi. Cieszymy się. Jest nam lepiej. No nie wiem, czy jak Polska trzecie miejsce zdobyła w 1982 roku, to ulżyło wszystkim i zapomnieli o stanie wojennym, no nie przesadzajmy. Natomiast tak, no, zwłaszcza dobrze było widzieć te sztandary czy transparenty Solidarności. I to się pewnie gdzieś tam łączy, natomiast no, nie nadużywałbym tego tego mitu o tym, że piłka nożna to jest naprawdę najważniejsza rzecz na świecie. Ona jest najważniejsza z najmniej ważnych.
3: Paweł Czado?
4: Zgodzę się, że cały czas gospodarka w Argentynie to delikatny temat. Miałem się o tym okazję przekonać kilka miesięcy temu, kiedy byłem w Argentynie i z Buenos Aires, to wspaniałe miasto, zrobiło na mnie ogromne wrażenie, dużo większe, mówię o centrum, niż Londyn czy Paryż. Te kamienice po prostu są fenomenalne, piękne, okazałe.

0: Całe i niezwykłe. W każdym razie tam mieliśmy lecieć do Patagonii i w dzień, kiedy mieliśmy wylot, nagle w przeddzień władza zdecydowała się o cięciach. Zdecydowała się na cięcia, w tym między innymi, z tego co zrozumiałem, emerytur czy pensji. Mieli po prostu mniej zarabiać. I cały naród nagle stanowił strajk generalny, który polegał na tym, że nie działało dosłownie nic. Nikt przez dwa dni nic nie działało. No i nie polecieliśmy wtedy do Patagonii. Natomiast polecieliśmy później do Chile. I kiedy lecieliśmy, to też pokazuje jednak wpływ piłki nożnej na życie codzienne w tym argentyńskim samolocie. Z reguły jest tak, że wiadomo, że pani stewardesa pokazuje, jak człowiek ma się zachowywać, kiedy jest, będzie niebezpieczny i tak dalej, kiedy mogłoby być. A w tym argentyńskim samolocie zrobił to trener Scaloni. Na ekranie razem ze swoimi asystentami pokazywali, jak ludzie mają się zachowywać, nakładali te maseczki. To pierwszy raz coś takiego widziałem i uśmiałem się.
1: Czyli figury zaufania publicznego.
0: Jednak. Tak jest.
2: Chociaż nie ma pewności, czy to był naprawdę trener Scaloni. Myślisz, że to był trener Scaloni?
0: Nie, to było na ekranikach, na telewizorach.
2: Ja wiem,
0: na
2: że sztuczna inteligencja.
0: Nie, to było...
3: Jeszcze
0: to...
3: wtedy chyba nie była na takim poziomie, żeby nie, tak idealnie odwzorować. Dzisiaj by się dało.
0: Mnie wydaje się, że jestem w stanie rozróżnić filmiki sztucznej inteligencji, chociaż może za bardzo w siebie wierzę, ale wydawało mi się to bardzo naturalne i przyjąłem to z uśmiechem rzeczywiście.
2: Swoją drogą, te filmiki przedstawiające reprezentację, w której na pewno sztuczna inteligencja odgrywa ogromną rolę, są bardzo fajne.
0: To prawda.
1: To jest opowieść o tym, jak się sprzedaje nostalgia, jak się sprzedaje sentyment, ale też jak idea narodowa wcale nie ma się tak źle i opowieść o tym, skąd jesteśmy.
2: Ale jest to, no to piłka nożna jest jednym z ostatnich miejsc, w których można bezkarnie mówić, jestem Polakiem, czy jestem Niemcem, czy jestem Argentyńczykiem.
3: Jestem
2: z tego dumny i chcę wygrywać mecze z innymi. Prawda?
1: Ale to jest też bardzo ciekawe, bo to jest opowieść o tym, że futbol należy do klasy ludowej. Znaczy, że jak oglądamy te filmy, to okazuje się, że oglądamy ludzi ciężkiej pracy, zwyczajnych, nie wiem, rolników, piekarzy, ludzi z głębokiej prowincji. Mówię nie tylko o Ameryce Południowej bynajmniej.
2: Michał, ile kosztuje bilet na Tottenham?
1: No, to zależy od sektora, ale pewnie ze 100 funtów by trzeba wydać.
2: No, to jak należysz do klasy ludowej i masz dwoje dzieci i masz wydać, znaczy po pierwsze chyba jeżeli nie masz biletu sezonowego, to nie wejdziesz, albo będzie ci bardzo ciężko. No ale to jest, za takie wyjście się pewnie płaci z 600-700 funtów i to z tą klasą ludową to bym nie przesadzał, ale rzeczywiście myślę, że to jest też granie na tej nostalgii.
1: No więc o to jest oczywiście cały czas spór i niepokój. Rozumiem, że w argentyńskiej piłce czy w argentyńskich klubach no też można zobaczyć stan tamtejszego społeczeństwa. Jeśli się patrzy na te boiska i na te stadiony, to się widzi albo bardzo młodych ludzi, albo bardzo stare gwiazdy, bo wszyscy ci, którzy futbolowo są w najlepszym wieku, wyjechali. Wyjechali za chlebem i to nie tylko do Europy, bo przecież Argentyńczycy, czy do tej topowej Europy, ale Argentyńczyków właśnie, wspomniałeś piłkarza GKS-u, ale przecież oni grają w Rosji, grają no, gdziekolwiek, wszędzie lepiej niż w kraju.
2: Wszędzie, gdzie ich chcą, tak jak Brazylijczycy, prawda?
1: Czyli jakby rozmawiamy jednak o piłce nożnej, która jest lustrem dla społeczeństwa argentyńskiego.
0: No, teraz najbardziej wykrzywiony fragment tego lustra w moim mniemaniu to ceny za obecny mundial. Ma być podobno mnóstwo Argentyńczyków na mistrzostwach, ale to pewnie są właśnie Argentyńczycy, którzy mieszkają na stałe w Stanach, bo przecież ceny biletów w tej chwili na mecze grupowe, nie mówię nawet o meczach fazy pucharowej, to jest jakiś zupełny kosmos.
3: Albo tacy Argentyńczycy jak w Katarze. Widziałem dziesiątki tysięcy takich, ale zdaje mi się, że ci Argentyńczycy nigdy w Argentynie nie byli.
0: Pomalowani.
3: Malowani.
2: Albo może pojadą do Meksyku.
0: No, ale mecze albo tak. To wszystko będzie zależało od tego, jak się te mecze rozłożą. Ja natomiast pamiętam, kiedy wydałem sam najwięcej na bilet, miałem okazję być na Mistrzostwa

0: Światowy w 2014 w Brazylii i wtedy bilet na mecz Argentyńczyków, z tego co pamiętam, kosztował 120 reali ówczesnych. Później gdzieś to sprawdzałem, jaka to była suma, nie wiem, 300-400 zł. No teraz za taką sumę na mecz Mistrzostw Świata nie ma szans pójść. A to jest przecież 2014 rok, to nie jest przed naszą erą. Jak te bilety podskoczyły w górę, nie podoba mi się ta zachłanność FIFA.
1: Myślę, że to jest dobra klamra naszej rozmowy, bo zaczęliśmy od tego, że ktoś nam psuje futbol permanentnie i kończymy tym, że ten futbol wiąże się z horrendalnymi cenami biletów na mundial. Ja tylko przypomnę, że Argentyńczycy zaczną Mistrzostwa Świata meczem z Algierią, następnie zmierzą się z Austrią, a na zakończenie fazy grupowej z Jordanią, więc taka rywalizacja czeka drużynę Mistrzów Świata i reprezentację kraju, o którym rozmawialiśmy dzisiaj z naszymi gośćmi. Dariusz Rosiak, dziennikarz radiowy i prasowy, raport o stanie świata. Dziękujemy bardzo.
2: Dziękuję.
3: Paweł Czado, dziennik Sport. Dziękuję bardzo.
1: I my dziękujemy za uwagę.
3: Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
1: I Filip Jastrzębski. Do usłyszenia.
4: Sport wyjaśnia świat.
5: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
9: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
10: Mikrofon, kamera, radiowe studio,
11: scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
8: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Po reklamie. Autopromocja.
13: Klimat jaki jest, każdy widzi.
14: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
15: Ale my nie załamujemy rąk.
16: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
17: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
18: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
17: I o tym rozmawiamy w audycji.
18: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
17: I na stronie polskieradio.pl.
18: Zapraszamy.
17: Marta Hoppe
18: i Patryk Michalski.
19: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
20: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
19: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
20: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
19: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
20: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20:30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
19: i Michał Strzałkowski.
4: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Setki interwencji strażaków w całym kraju przez Polskę przechodzą gwałtowne burze. Atak na policjantów na służbie napastnikiem 21-latek ze wsi na Śląsku Cieszyńskim. Tysiące protestujących na ulicach Genewy to przed jutrzejszym szczytem grupy G7. Minęła godzina 21. Kamil Olak, zapraszam.

0: Prawie 500 interwencji strażaków po nawałnicach. Przez Polskę przechodzi front burzowy. Wiatr osiąga prędkość nawet 75 km na godzinę. Najwięcej zgłoszeń było w regionach zachodnich i centralnych, mówi Polskiemu Radiu rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec.
1: Do godziny 18 Państwa Straż Pożarna odnotowała 496 interwencji związanych z przechodzącym nad polskim frontem atmosferycznym. Najwięcej interwencji odnotowano w województwach dolnośląskim, wielkopolskim, mazowieckim, śląskim oraz lubuskim.
0: Porywisty wiatr oraz burze są prognozowane także w najbliższych dniach. Środowiska związane z Grzegorzem Braunem i Robertem Bąkiewiczem przyczyniają się do zaostrzenia sporów historycznych i politycznych, tak mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Delegacja Konfederacji Korony Polskiej z posłem Romanem Fritzem na czele nie została wpuszczona na teren Auschwitz-Birkenau na uroczystości 86. rocznicy pierwszego transportu więźniów do niemieckiego obozu zagłady. Z kolei Robert Bąkiewicz z Ruchem Obrony Granic zorganizował manifestację przed Muzeum Auschwitz. Marcin Kierwiński mówił w TVP Info, że obecność takich osób podczas tego rodzaju uroczystości jest nieakceptowalna.
2: To są środowiska, które cały czas szukają i kłamstwa historycznego, i zadymy politycznej. Pana Brauna i jego koleżków nie wpuszczono, natomiast pan Bąkiewicz, z tego co wiem, protestował pod obozem. To jest w ogóle coś niesamowitego, jak bardzo to indywiduum zasilane i wspierane przez PiS uważa, że jest dla niego przestrzeń do istnienia w życiu społecznym. To jest dla mnie coś, co mnie cały czas bardzo, bardzo zaskakuje, ale to jest wina PiSu, że takie indywidua w polskiej przestrzeni publicznej istnieją.
0: W zeszłym tygodniu krakowski sąd wydał prawomocny wyrok zakazujący Grzegorzowi Braunowi wypowiadania się na temat Muzeum Auschwitz. To efekt procesu o naruszenie dóbr osobistych wytoczonych europosłowi przez muzeum. Grzegorz Braun w jednym z wywiadów zanegował istnienie komór gazowych w Auschwitz i podważał wiarygodność muzeum. Atak na policjantów w Śląskiem. 21-latek napadł na funkcjonariuszy w czasie ich interwencji we wsi Brenna. Służby wcześniej zostały wezwane do agresywnego mężczyzny, poinformował Polskie Radio rzecznik cieszyńskich policjantów Krzysztof Pawlik.
3: W trakcie podejmowanych czynności związanych z interwencją 21-latek zaatakował interweniujących funkcjonariuszy. Mężczyzna finalnie został obezwładniony i zatrzymany.
0: Jak dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio Katowice, mężczyzna strzelał do samochodów z wiatrówki. W czasie interwencji ucierpiało 3 funkcjonariuszy. Gwałtowne protesty przed szczytem G7. W Genewie demonstranci podpalili samochód marki Tesla i wybili szyby w jednym z biur Organizacji Narodów Zjednoczonych. Policja w odpowiedzi użyła gazu łzawiącego. W marszu uczestniczyło około 20 tysięcy osób. Spotkanie liderów państw G7 rusza jutro nad Jeziorem Genewskim. W centrum rozmów mają znaleźć się wojna na Bliskim Wschodzie, sytuacja w Ukrainie oraz napięcia wokół negocjacji pokojowych z Iranem. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych potępił izraelskie ataki na Bejrut. Antonio Guterres wezwał także wszystkie strony do zachowania maksymalnej powściągliwości w tym kluczowym momencie. Do ataków doszło pomimo zawieszenia broni i w momencie, gdy oczekuje się, że Stany Zjednoczone i Iran osiągną porozumienie, które utoruje drogę do pokojowego rozwiązania tego konfliktu, napisał szef ONZ w mediach społecznościowych. Antonio Guterres dodał, że konflikt ten ma niszczycielski wpływ na światową gospodarkę. 12 osób zginęło w katastrofie samolotu w amerykańskim stanie Missouri. Do wypadku doszło w pobliżu lotniska na południe od Kansas City. Maszyna zabierała ludzi na skoki spadochronowe. Jak informują miejscowe służby, wśród ofiar jest 11 skoczków i pilot maszyny. Zwycięstwo reprezentacji Stanów Zjednoczonych z Paragwajem podczas inauguracji piłkarskich mistrzostw świata przekłada się na popularność mundialu wśród samych Amerykanów. Oglądalność pierwszego meczu USA zdecydowanie górowała nad pozostałymi rozgrywkami sportowymi, które aktualnie odbywają się za oceanem.
4: Były czasy, gdy piłka nożna w Stanach Zjednoczonych traktowana była po macoszemu. Sytuacja ta uległa jednak zdecydowanej zmianie. Mecz otwarcia w wykonaniu męskiej reprezentacji USA na stadionie SoFi rozegrany w Los Angeles przyciągnął przed ekrany blisko 25 milionów Amerykanów. Dla porównania średnia oglądalność pierwszych 4 meczów finałów NBA wyniosła blisko 20 milionów widzów, natomiast pierwsze 4 spotkania finału Puchar Stanleya przyciągnęły średnio 5 milionów widzów. W tym przypadku oczywiście króluje finał futbolu amerykańskiego i Super Bowl. To wydarzenie przed telewizorami gromadzi w Stanach Zjednoczonych około 100 milionów widzów. Drugie spotkanie na Mistrzostwach Świata Amerykanie

0: Zagrają w piątek przeciwko Australii. Ceny biletów na to spotkanie w przeciągu 3 dni wzrosły o ponad 50%. Aktualnie najtańsza wejściówka kosztuje ponad $1700.
1: O czym z Miami mówił nasz korespondent Jan Pachlowski.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W nocy zachmurzenia umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami także burze, od 8 do 11 stopni. W poniedziałek wciąż sporo chmur, ale na południu Polski możliwe większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Padać będzie już tylko na północnym wschodzie. Na termometrach od 14 stopni na Suwalszczyźnie, przez 18 w centrum, do 20 na zachodzie.
2: Klima.
1: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. Do końca dnia można zatem normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. Na wybrzeżu obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami poziomów wód.
2: Klimat.
3: 6 minut po godzinie 21.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Co prawda to nie jest ta pora, bo nie pali się w kominku, nie ma przytłumionego światła, jest wiosna, a właściwie już niedługo będzie lato, ale czas na kryminały jest zawsze. No i właśnie już za chwilę kryminalnie będzie na antenie Polskiego Radia 24.
5: Radio Podcast.
6: Laboratorium Zbrodni. Nauka w służbie kryminalistyki.
7: Podcast twórców Crazy Nauki we współpracy z Polskim Radiem. Tu Ola Stanisławska.
6: I Piotrek Stanisławski.
7: Witamy Państwa w kolejnym odcinku z serii Laboratorium Zbrodni. Na co dzień tworzymy własny podcast Crazy Nauka, ale tę oto serię true crime'ową przygotowaliśmy dla Polskiego Radia.
6: To była najzimniejsza noc od wielu miesięcy. 22 listopada 1983 roku w Narborough, małej wiosce w pobliżu Leicester w środkowej Anglii, było minus 5 stopni. No, dla nas to może brzmieć śmiesznie, ale jak wiemy, Wyspy Brytyjskie ogrzewa wciąż ciepły prąd zatokowy i w tym rejonie no, taka temperatura to już było lokalne ekstremum. Prawdę mówiąc, w 1983 roku był tylko jeden, jedyny zimniejszy dzień w lutym, ale minus 5 to już sporo. Cała okolica pokryta była cieniutką warstwą białego szronu. Słońce miało wzejść już za 20 minut, ale było całkiem jasno. Portier pracujący w pobliskim szpitalu psychiatrycznym szedł do pracy tym samym skrótem co zawsze. I tuż za żelaznym płotem, który odgradzał rozległy teren szpitala, zobaczył leżącego manekina, częściowo ubranego. A przynajmniej w pierwszej chwili myślał, że to manekin. Im więcej czyta się relacji świadków, którzy znajdują ludzkie zwłoki, tym częściej spotyka się właśnie to skojarzenie. Manekin. Po prostu nasze mózgi no, w ogóle nie są przygotowane na to, że gdzieś koło nas, w takim zwykłym, codziennym miejscu, można zobaczyć ludzkie ciało i chyba dlatego pierwszą reakcją bywa właśnie no, takie wyparcie, tak? Próba racjonalizacji. Manekin, lalka, no cokolwiek, byle nie człowiek. Portier wybiegł na drogę, zatrzymał samochód, który prowadził jego kolega. Razem weszli na teren szpitala i podeszli do ciała. Martwa dziewczyna leżała na plecach, miała wyprostowane nogi. Naga od pasa w dół. Jej majtki, rajstopy, buty i spodnie razem skłębione, zwinięte leżały kilka metrów dalej, a na twarzy widać było ślady krwi.
7: Policja pojawiła się bardzo szybko. Narborough to duża wieś, która liczy 8 tysięcy mieszkańców i leży na obrzeżach 400-tysięcznego wówczas Leicester. Dojazd stamtąd zajął policji jakieś 10 minut. Jeszcze zanim zabrano ciało, nikt nie miał wątpliwości, że to morderstwo. Na szyi dziewczyny zaciśnięty był szalik. Z pomiędzy jej zębów wystawał przygryziony koniec języka. Policja od początku wiedziała, kim była ofiara.

0: Tej nocy rodzina 15-letniej Lindy Mann zgłosiła jej zaginięcie. Dziewczyna nie wróciła do domu po wizycie u przyjaciółki. Potwierdzenie tożsamości przez jej ojczyma było już tylko formalnością. Sekcja zwłok przeprowadzona kolejnego dnia potwierdziła, że przyczyną śmierci było uduszenie. Znaleziono kilka otarć i siniaków. Nie było jednak śladów poważniejszej walki. Na ciele ofiary było też nasienie, którego próbki zabezpieczono. Badanie wykazało, że zgon nastąpił między godziną 20 a 21.
1: Policja skupiła się na odtworzeniu tego, co się wydarzyło wieczorem 21 listopada. Przede wszystkim ustalono, że koło godziny 19 Linda Mann dowiedziała się, że no, tego dnia nie będzie zajmowała się dzieckiem jednej z sąsiadek, bo akurat sąsiadka była w domu. Linda wróciła więc do swojego domu i powiedziała mamie, że idzie do przyjaciółki, wróci przed 22. Zresztą była tam krótko przed 19.30, wyszła i prawdopodobnie skierowała się do domu. No i tu ustalenia policji przestawały być precyzyjne. Kilku świadków zgłosiło, że widziało wieczorem jakąś parę, a kobieta odpowiadała całkiem nieźle rysopisowi zamordowanej Lindy. Wszystkie ślady i zgłoszenia naniesiono na mapę Narborough. Pozaznaczano tam dokładnie godziny. Takie kreseczki od kolejnych punktów, gdzie widziano lub prawdopodobnie widziano ofiarę, wszystko oznaczone. To po prostu pozwoliło na odtworzenie trasy, jaką szła nastolatka. No i w ten sposób jednocześnie można było odrzucić takie ewidentnie niepasujące do tego wszystkiego tropy. No, trzeba przyznać, że policja działała bardzo sprawnie. W takich sytuacjach na szczycie listy podejrzanych znajdują się zawsze osoby z najbliższego otoczenia ofiary. No tu szczególnie jej ojczym, Edward Eastwood. Między innymi dlatego, że był związany z matką Lindy dopiero od kilku lat, no i nie był biologicznym ojcem dziewczyny. No miał co prawda mocne alibi, bo wieczór spędził grając w darta, czyli te takie rzutki, co się nimi do tarczy rzuca. Grał w pubie w grupie, w której znajdował się też policjant, ale tak naprawdę kluczowe znaczenie miało tu wynik badania krwi. Bo dziś ślady biologiczne, takie jak nasienie pobrane z ciała ofiary, przede wszystkim są ważne dlatego, że jesteśmy w stanie zbadać DNA człowieka. No i jeżeli analiza jest prawidłowo przeprowadzona, to pozwala na identyfikację sprawcy no, z niemal 100% pewnością. Znowu, no, przyjmuje się, że ryzyko pomyłki, jeżeli próbka była prawidłowo pobrana, prawidłowo zabezpieczona, badanie dobrze przeprowadzone, że to ryzyko wynosi mniej niż 1 do 1,5 miliarda, no co uwzględniając, że na świecie teraz żyje trochę ponad 8 miliardów osób, daje wystarczająco pewność, bo przecież zawsze się bierze też pod uwagę dodatkowe czynniki. No, pewni ludzie mogą być w tej okolicy, inni praktycznie nie ma szans, żeby się pojawili.
0: No ale to dziś, tak? To wiemy dziś, a w 1983 roku nie istniała jeszcze, choć miała się wkrótce pojawić metoda pozwalająca na uzyskanie takiego, w cudzysłowie, genetycznego odcisku palca. No po co więc pobrano krew od ojczyma zabitej nastolatki? Właśnie, w 1983 roku na podstawie nasienia możliwe było określenie tak zwanego profilu serologiczno-enzymatycznego sprawcy. No, co to znaczy? Badano enzymy, które są obecne m.in. w ślinie, we krwi czy właśnie w nasieniu człowieka. Niektóre z nich mogą występować w różnych wariantach. Zwykle pełnią one tę samą funkcję w organizmie, ale mogą się między sobą nieznacznie różnić budową samego białka. Takie warianty nazywa się izoenzymami, a istnienie podobnego zróżnicowania polimorfizmem enzymatycznym.
1: Tak, to jest, będzie jeszcze parę innych trudnych słów, ale staramy się zadbać, żeby wszystko było jednak jasne.
0: Żeby było jasne. No i tak, najczęściej w kryminalistyce stosuje się, bo wciąż ta metoda może się pojawiać w tym kontekście, badanie takich enzymów jak fosfoglukomutaza. Bardzo przyjazna nazwa.
1: Tak, akurat ten enzym będzie ważny.
0: Badanie kwaśnej fosfatazy krwinkowej, kinazy adenylanowej i esteraz.

Znana jest częstość, jaką w danej populacji ma określona wersja enzymu. Do tego możemy oczywiście określić grupę krwi i czynnik RH, a im więcej enzymów uda się w próbce zbadać, tym bardziej można będzie zawęzić grupę podejrzanych osób. No i po raz kolejny, wszystko zależy od jakości próbek.

0: zabójstwa, o którym tu dziś opowiadamy, kluczowa była fosfoglukomutaza, czyli ten enzym, który w połączeniu z grupą krwi sprawiał, że krąg podejrzanych można było zawęzić do około 10% dorosłych mężczyzn mieszkających w Wielkiej Brytanii. No, wciąż dużo. No i to oczywiście również za mało informacji, by na tej podstawie precyzyjnie określić sprawcę. Co więcej, taki profil serologiczno-enzymatyczny nie pozwalał na przypisanie próbki do danej osoby, nawet jeśli mielibyśmy w jakiejś bazie, a dodajmy, że wtedy te bazy nie istniały, dane wielu, wielu mężczyzn. No i tu zastosowanie tej metody polegało na tym, że kiedy pojawiał się jakiś podejrzany, no to można było od niego pobrać próbkę krwi i albo go wykluczyć z kręgu zainteresowania policji, no albo nie. Natomiast zdecydowanie nie był to dowód, który mógł jednoznacznie zidentyfikować sprawcę. No, mimo tego braku precyzji, znaczenie takiego badania było wówczas bardzo duże i w tym wypadku właśnie badanie krwi ojczyma Lindy Mann sprawiło, że został on uwolniony od podejrzeń. Okazało się, że jest niewinny.
1: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni. Śledztwo toczyło się kilkoma torami. Oczywiście, jak zawsze w takiej sytuacji, policja chodziła od drzwi do drzwi, przesłuchiwała świadków, ale też przy okazji rejestrowała wszystkich mężczyzn, którzy mieszkali w okolicy i którzy mieli od 13 do 34 lat. Można zapytać, dlaczego akurat taka grupa. To jest wiek, który ustalono na podstawie badania tego próbek nasienia z ciała ofiary. Tu specjaliści stwierdzili, że w próbce była wysoka liczba plemników, a to mogło wskazywać właśnie na taki zakres wieku sprawcy. Tu pojawił się bardzo obiecujący trop, który później nazwano tropem chłopaka z postawionymi włosami. On powstał na podstawie zeznania kierowcy samochodu, który koło godziny 20 w dniu zabójstwa niemal przejechał parę, która no, wtargnęła, wbiegła na drogę na skrzyżowaniu tuż obok tego miejsca, gdzie potem znaleziono zwłoki. I wedle zeznań kierowcy dziewczyna była ubrana w kurtkę charakterystyczną i takie spodnie, które bardzo dokładnie odpowiadały temu, w czym później znaleziono zwłoki ciało Lindy. Dziewczynie towarzyszył chłopak, no właśnie, z farbowanymi, postawionymi włosami, jak to określono, w stylu punk.
0: Tak, na irokeza, tak?
1: To nie był dokładnie irokez, tam raczej ta relacja mówiła o jakimś takim spłaszczonym przycięciu, zielonym kolorze, komuś się skojarzyło z jakimiś doniczkowymi roślinami. No,
0: Okej, to wycofuję.
1: Tak, tak. No nie, ja też myślałem, że to irokez, ale zacząłem trochę drążyć i nie tędy. No w każdym razie ten trop przeplatał się z jeszcze jednym zgłoszeniem, które mówiło o parze, która czekała na przystanku autobusowym. Policja połączyła te informacje, no i zaczęła intensywnie poszukiwać mężczyzny, który odpowiadał takiemu opisowi. I bardzo też uważnie przepytywano znajomych Lindy, bo podejrzewano, że ona mogła mieć chłopaka, takiego, nie wiem jak to powiedzieć, tajnego chłopaka, którego istnienie ukrywała i przed rodziną, i przed koleżankami, bo tak, nikt nie wiedział o nim, no ale wyglądało na to, że ją widziano z taką osobą. Tam jeszcze pojawiło się doniesienie o nastolatku, który znowu w pobliżu tego miejsca znalezienia ciała wzdłuż ogrodzenia szpitala psychiatrycznego pchał zepsuty skuter, więc znowu zaczęto szukać wszystkich młodych ludzi mających skutery. No i też analizowano kartoteki osób, które mieszkały w pobliżu, bo policja praktycznie od początku była przekonana, że to musi być ktoś z okolicy, a to dlatego, że ciało znaleziono przy ścieżce, która właściwie była znana tylko miejscowym i tylko oni używali tego skrótu. To było takie wąskie, dość ciemne przejście prowadzące wzdłuż żelaznego płotu, rzeczywiście nie zachęcające do wejścia, no ale dużo wygodniej się tamtędy szło. No i w dodatku na podstawie badania ciała stwierdzono, że zabita nastolatka najprawdopodobniej nie walczyła z mordercą. No a to mogło wskazywać, że być może znała go i po prostu się go nie bała.

0: Tyle, że żaden z tropów, który dostał się w ręce policji, niczego nie przynosił. Na początku 1984 roku śledztwem tym właśnie zajmowało się ponad 100 funkcjonariuszy. Przeprowadzono rozmowy z praktycznie każdym młodym człowiekiem, który chociaż troszkę pasował do schematu, o którym mówił Piotrek. Nadal najintensywniej szukano panka z nastroszonymi włosami. Rozprowadzono 1000 plakatów z jego domniemanym wizerunkiem. Nakręcono nawet 20-minutowe wideo, które mówiło o okolicznościach zabójstwa i to wideo było pokazywane w szkołach czy centrach handlowych w okolicy. No i co? No i nic. Pomysł szukania panka w Wielkiej Brytanii na początku lat 80. przypominał szukanie wśród obecnych nastolatków tych, którzy noszą Adidasy Campus. Czyli pewnie tak z połowa wszystkich w tym
1: tak
0: wieku.
1: Tak, jak ktoś nie wie, jakie to buty, niech po pierwsze popatrzy na nogi młodych ludzi. Jeżeli zauważy takie najczęściej zamszowe Adidasy z trochę w stylu, można powiedzieć, retro, z takimi trzema jasnymi paskami, najczęściej jasnymi, to są właśnie Adidasy Campus.
0: No a kompletny brak sukcesów w śledztwie miał swoją cenę. Latem 1984 roku zespół, który zajmował się sprawą zabójstwa 15-letniej Lindy Mann, został ograniczony ze 100 do zaledwie kilku osób. One przyjmowały sporadycznie pojawiające się zgłoszenia i nadal analizowały dane. W listopadzie, już rok po morderstwie, podjęto jeszcze jedną próbę odświeżenia sprawy. Pojawiła się kampania plakatów z hasłem "Nie zapomnijmy o Lindzie Mann zabitej rok temu". Niestety dała ona marny efekt. 30 nowych zgłoszeń, ale wśród nich nic, co by popchnęło sprawę do przodu. Stopniowo śledztwo, choć formalnie nadal było prowadzone, de facto przestało być aktywne. A o sprawie przypomniano sobie jeszcze 2 lata później, w 1986 roku, policja apelowała w miejscowej gazecie, by zgłaszali się mieszkańcy, którzy coś wiedzą o sprawie, może coś sobie przypomnieli od tamtego czasu. Rzecznik policji powtarzał, policja jest przekonana, że Linda była z kimś umówiona w noc swojej śmierci i że to ona była dziewczyną zauważoną z mężczyzną na przystanku autobusowym przy Forest Road, Narborough, między 20:05 a 20:30 w noc morderstwa.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
1: Minęło kilkanaście dni od wydania tego oświadczenia. 15-letnia Dawn Ashworth bardzo dobrze znała sprawę śmierci Lindy Mann. No w końcu mieszkała o kilka minut od jej domu. Nie znały się. No Linda była od niej starsza o 3 lata. Wiadomo, w tym wieku to jest cała epoka. Ale Narborough, no, nie można było nie wiedzieć o pierwszym morderstwie, które w ogóle popełniono w historii tej wsi. W czasie wakacji Dawn pracowała na pół etatu w kiosku w sąsiedniej wsi. No, wszyscy o niej mówili, że jest sympatyczna, wesoła, serdeczna. Właściciel kiosku mówił, że wydawało się, że po prostu zna tutaj wszystkich w tej okolicy. No i faktycznie miała tu sporo przyjaciół, a że były wakacje, to mogła spędzać z nimi znacznie więcej czasu niż zazwyczaj. Rodziców, trzeba przyznać, niepokoiły te jej późne powroty do domu. No,
0: których rodziców to nie niepokoi?
1: Dokładnie. Więc u Ashworthów ustalono, że Dawn ma zawsze wracać do domu do godziny 21:30. No, taka stała reguła, stała umowa. To był 31 lipca 1986 roku. Tego dnia nastolatka odebrała wypłatę i już o 15:30 była w domu. Powiedziała mamie, że idzie do przyjaciółki, ale że wróci przed 19:00. To było takie ważne, bo potem mieli całą rodziną iść na urodziny synka znajomej. Dziewczyna obeszła okolice, wędrowała od jednej przyjaciółki do drugiej. W końcu najpierw jednej nie było, miała być u tej drugiej też nie było. Żadnej z nich nie została w domu i w końcu zdecydowała się wracać. O 16:40 przeszła przez King Edward Avenue, czyli taką szeroką drogę biegnącą na obrzeżach Narborough. Kierowała się w stronę takiej, no, przepięknej ścieżki, która się ciągnęła przez pola, zwanej przez miejscowych Ten Pound Lane, albo czasami Green Lane. Kiedy nie

0: Wróciła do domu o 19, rodzice byli zaniepokojeni. No w końcu byli umówieni, mieli razem jechać na te urodziny. W końcu mama pojechała sama, zawiozła prezent. Wróciła o 19:30, ale córki nadal nie było, więc zaczęli jej szukać. Zaczęli przepytywać jej napotkanych znajomych. Rozważali zadzwonienie na policję, no ale pomyśleli, że policja zada pytanie, no kiedy ona miała być w domu, no więc no, o 21:30 tak byli umówieni, więc stwierdzili, że no dobra, poczekają do tej 21:30. No i o zaginięciu córki powiadomili policję o 21:40.
1: Przez cały kolejny dzień trwały poszukiwania dziewczyny. Policja, psy tropiące. Jednocześnie przesłuchiwano rodziców i siostrę nastolatki. Z jednej strony 15-latki czasem nie wracają do domu na noc, zwłaszcza w okolicy, gdzie mają mnóstwo znajomych. Z drugiej no, nie sposób było uwolnić się od skojarzenia z dramatem Lindy Mann. Przez 2 dni policja przeszukiwała każdy skrawek ziemi w okolicy. W końcu ciało Dawn Ashworth znaleziono 2 sierpnia na skraju ścieżki, tej pięknej ścieżki Ten Pound Lane. Ciało przykryte było gałęziami i pokrzywami. Dziewczyna była pobita i zgwałcona. Miała na ciele więcej obrażeń niż Linda Mann, ale ułożenie ciała i inne szczegóły wskazywały, że zabójcą był ten sam człowiek. Patolog stwierdził, że część obrażeń na ciele powstała już po śmierci, gdy zabójca przeciągał i ukrywał ciało. Oraz, że do gwałtu doszło już po śmierci dziewczyny. Pobrane ślady nasienia potwierdziły obawy. Ten sam profil serologiczno-enzymatyczny, co w przypadku zabójstwa Lindy Mann. I znowu zaczęło się odtwarzanie trasy, którą w dniu śmierci przebyła Dawn. Policja zbierała zeznania świadków. Ktoś gdzieś słyszał krzyki. Ktoś widział biegnącego mężczyznę, który z narażeniem życia przebiegł przez autostradę. Ktoś inny zobaczył człowieka kucającego za żywo płotem. To też było podejrzane. Miejsca znalezienia obu ciał dzieliło w linii prostej zaledwie 400 metrów. Obie dziewczyny miały po 15 lat. Obydwie zabito na małych, wąskich, wykorzystywanych tylko przez miejscowych ścieżkach. W miejscach, których nie było widać. W Narborough nikt już nie mógł mieć wątpliwości, że zabójca mieszka gdzieś tu. Jest po prostu sąsiadem. No i ta świadomość była dla ludzi naprawdę koszmarna. Mieszkańcy robili wszystko, co mogliby pomóc policji. Pojawiło się sporo niezależnych zgłoszeń, które miały taką wspólną cechę, że świadkowie mówili o motocyklu. Raz był on zaparkowany w pobliżu wejścia na ścieżkę, gdzie zginęła Dawn. Na kierownicy ponoć wisiał czerwony kask. Inny świadek wspominał o mężczyźnie w czerwonym kasku, który przejeżdżał kilka razy w pobliżu miejsca zbrodni. Również już po znalezieniu ciała policja zauważyła kogoś, kto odpowiadał temu opisowi, no i co było podejrzane, kręcił się, obserwując poczynania funkcjonariuszy.
0: Dzień po odkryciu zwłok do policjanta, który patrolował pobliską wieś, podszedł młody chłopak pchający motocykl. Zagadnął policjanta, mówiąc, że widział Dawn idącą w stronę bramy prowadzącej do tej ścieżki, właśnie w czwartek wieczorem, czyli w dniu zaginięcia. Policjant zanotował dane chłopaka, powiedział, że wkrótce się z nim skontaktują. Po sprawdzeniu okazało się, że to 17-latek zatrudniony jako pomoc w kuchni w pobliskim szpitalu psychiatrycznym. Policję zelektryzowała informacja, jaką otrzymało od innego mężczyzny, który pracował z chłopakiem. Zeznał on, że chłopak powiedział mu, że ciało Dawn znaleziono, tutaj cytat, w żywopłocie koło bramki przy drodze M1. Zapytany skąd to wie, tajemniczo rzucił, ktoś mi powiedział, a potem dodał, że zwłoki były na drzewie. No to było więcej niż alarmujące. Co prawda ciało nie było na drzewie, ale przykryto je gałęziami, a od bramki na M1 dzieliło je jakieś 10 minut na piechotę. No i w piątek, 8 sierpnia o 5 rano, policja zapukała do domu chłopaka. 17-letni Richard Buckland mieszkał w Narborough z rodzicami. Został aresztowany pod zarzutem morderstwa domu.

0: Ashworth. Już pierwszego dnia przesłuchania powiedział, że znał dziewczyny od kilku tygodni. Opowiedział o tym, jak widział ją w dniu morderstwa. Dalej jego zeznania przestawały już być spójne. Podczas przesłuchania zachowywał się dziwnie. Te jego odpowiedzi były nieskładne, coś wtrącał o swoich doświadczeniach seksualnych, bez przerwy przeskakiwał z tematu na temat. Policja zaczęła podejrzewać, że to taki sprytny sposób, który miał sprawić, że będzie robił wrażenie niepoczytalnego.
1: Kolejne przesłuchania wprowadziły jeszcze więcej zamieszania do tych historii, które opowiadał Buckland. Wreszcie podczas kolejnego cyklu przesłuchań chłopak zeznał, że zgwałcił Dawn i że nie pamięta dokładnie, co się stało. Że zachowywał się, jakby ktoś go do tego zmuszał, że stracił kontrolę, ale nie mówił o tym, że zabił. A potem szybko się z tego przyznania do winy wycofał. Nastąpiły kolejne przesłuchania. Policja naciska coraz mocniej. W końcu 17-latek mówi, że nie pamięta szczegółów, ale że udusił Dawn i zostawił jej ciało ukryte. W zeznaniu, co dziwne, nie wszystkie szczegóły się zgadzają. Chłopak najpierw podaje inną pozycję ułożenia ciała. Potem się poprawia, gdy policjant zaczyna się dopytywać. Twierdzi, że nie przenosił zwłok, ale po chwili zmienia zdanie. Jeden wielki galimatias.
0: Tak, i Backlanda obciążają też zeznania ludzi, którzy go znali, no bo bywał napastliwy wobec kobiet. Już po śmierci Dawn zapytał kogoś dziwacznie, czy gdyby znaleźli jej ciało, to czy mogliby ją ożywić. No, robiło się coraz dziwniej, coraz straszniej. Wreszcie w dalszych zeznaniach chłopak przyznał nawet, że molestował niedawno 9-latkę.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
0: 10 sierpnia 1986 roku Richard Buckland został oficjalnie oskarżony o zabójstwo Dawn Ashworth. Przyznał się do niego, ale jednocześnie konsekwentnie odmawiał przyznania się do popełnienia tej wcześniejszej zbrodni. W tej sytuacji badanie profilu serologiczno-enzymatycznego to już była właściwie tylko formalność. Tylko, że ku zaskoczeniu śledczych ten profil się nie zgadzał. Buckland nie miał tej charakterystycznej wersji fosfoglukomutazy, która została wykryta w nasieniu pobranym z obu ciał. No i co z tym można było robić? Powiedzmy sobie szczerze. Nauka jest rzeczą ważną, również w kryminalistyce, ale nie oszukujmy się. Policyjna wiedza i doświadczenie były na pierwszym miejscu. Prawda taka, że przez dekady radzono sobie bez jakichś dziwacznych profili enzymatycznych. I chyba trudno było już o coś, mocniejszego, bardziej oczywistego niż przyznanie się podejrzanego do winy.
1: No i tu dochodzimy do momentu, w którym pojawiają się dwie wersje opowieści. Jedna z nich mówi, że ojciec Richarda Backlanda przeczytał gdzieś, być może w Reader's Digest, że kilka kilometrów od Narborough na Uniwersytecie w Leicester dr Alec Jeffries, 36-letni genetyk, opracował nowatorską metodę nazwaną genetycznym odciskiem palca. I że to ta wersja opowieści mówi o tym, że to właśnie Buckland senior podsunął przez adwokata policji pomysł, by wykorzystać to rozwiązanie w śledztwie. Oczywiście po to, żeby oczyścić syna z podejrzeń. Natomiast druga wersja opowieści, ta oficjalna, wskazuje jako pomysłodawcę nadinspektora Davida Bakera, który od początku był zaangażowany w oba śledztwa. Miał on zwrócić się do genetyka z prośbą o pomoc po to, by wzmocnić dowody przeciwko Richardowi Backlandowi. Myślę, że nie rozstrzygniemy tego, jak to naprawdę było. Do nas raczej przemawia pierwsza wersja opowieści, bo właściwie nie widzę powodu, dla którego policja miałaby wzmacniać dowody już po przyznaniu się podejrzanego do winy.
0: Ale ta druga wersja brzmiała poważniej i tak bardziej oficjalnie, można powiedzieć.
1: Teraz to nie jest istotne, dlaczego nastąpiło to zwrócenie się policji z prośbą o pomoc do genetyka. Ważne jest to, że niezwykłym zbiegiem okoliczności dr Alec Jeffries właśnie w tym czasie, kiedy trwały

0: poszukiwania mordercy dwóch nastolatek, prowadził badania nad genetycznym mechanizmem dziedziczenia chorób. I jeszcze raz, zupełnym przypadkiem dokonał odkrycia, które zmieniło oblicze kryminalistyki. Zauważył on, że DNA wyekstrahowane z komórek i odwzorowane na kliszy tworzy wzór pasków, który jest unikalny dla każdej osoby. Jest czymś, co można nazwać, i on to zrobił, właśnie ten genetyk, genetycznym odciskiem palca. I to odkrycie szybko zostało nagłośnione przez media. Jeffrey zaczął otrzymywać prośby o pomoc w sprawach migracyjnych, w których testy DNA miały rozstrzygać o tym, czy dzieci są faktycznie potomkami brytyjskich rodziców. W ten sposób wieść o tym odkryciu się rozniosła. Jednak w tamtym czasie o zastosowaniu tej metody w kryminalistyce nie było nawet mowy. Kiedy Jeffreys po raz pierwszy zasugerował swoim kolegom naukowcom na jego wydziale, że to odkrycie może pomóc na przykład w zatrzymywaniu gwałcicieli, no to część słuchających zareagowała głośnym śmiechem i kpinami. Uznali to po prostu za absurdalne. I Jeffreys potem wspominał w jednym z wywiadów, i tutaj zacytuję: pamiętam te szyderstwa ze strony połowy moich kolegów, którzy wyraźnie myśleli, że Jeffreys całkowicie stracił wątek. I to tylko utwierdziło mnie w przekonaniu, że ta metoda zadziała. No i niedługo potem policja zwróciła się do niego z prośbą o pomoc. Jako mieszkaniec Leicester słyszał oczywiście o morderstwach, których dokonano kilka kilometrów od miasta. No i zgodził się pomóc w tej trudnej sprawie, choć nie obyło się bez wątpliwości, no bo miał takie zastrzeżenia, że przechowywane od 3 lat próbki mogą się tu nie sprawdzić.
1: To spójrzmy teraz na to, na czym właściwie polegała ta metoda genetycznych odcisków palca, albo raczej prawidłowo mówiąc profilowanie DNA. Okej, teraz będzie na początek trudna nazwa, ale zaraz ostrzegaliśmy, ale zaraz wyjaśnimy, o co chodzi. No więc ta metoda opiera się o, uwaga, analizę polimorfizmu długości fragmentów restrykcyjnych. Tak, już mamy to za sobą. Teraz czas na wyjaśnienia. Okej, każdy z nas ma nieco inne DNA. Oczywiście te kluczowe dla działania organizmu fragmenty no, muszą funkcjonować, dlatego że dzięki nim żyjemy. Ale są też takie obszary, które są zmienne i u każdego człowieka, poza bliźniętami jednojajowymi, te fragmenty wyglądają nieco inaczej. Nazywa się je krótkimi powtórzeniami tandemowymi albo sekwencjami mikrosatelitarnymi.
0: Genetyka ma takie piękne nazwy.
1: Tak, tak ma, ale ja bardzo lubię genetykę. Więc będzie krótkie przypomnienie. DNA składa się z 4 rodzajów zasad. To jest adenina A, guanina oznaczana jako G, cytozyna C i tymina T. I różne kombinacje tych zasad pozwalają zakodować aminokwasy, czyli te cegiełki, z których składają się białka. Z białek jest zbudowany praktycznie cały organizm. Natomiast trzeba pamiętać, że DNA ma nie tylko te miejsca, w których zakodowane są białka. Prawdę mówiąc, większość DNA ma inne funkcje, jeszcze nie do końca poznane. I tam w tych obszarach, gdzie nie są bezpośrednio kodowane białka, pojawiają się takie powtarzające się pary zasad. Na przykład ciąg na przemian ułożonej adeniny i cytozyny, czyli pary, którą się oznacza jako AC. I jakby tak przeczytać, to kawałek naszego DNA będzie wyglądał tak. AC, AC, AC, AC, AC, AC. Tak, czyli jeżeli ktoś liczył, to było tutaj 6 takich par.
0: Liczyłam.
1: Dziękuję, ale jak mówiłem, te fragmenty są zmienne, czyli na przykład u mnie to może być te 6 par, a na przykład u Oli to może być 8 par, czyli uwaga, AC, AC, AC, AC, AC, AC, AC, AC.
0: Było 8.
1: Było 8.
0: Ale to nie znaczy, że tak u mnie jest.
1: Nie, nie, nie, nie, to jest tylko przykład. genetycy wiedzą dobrze, gdzie szukać takich zmienności, a mamy takich obszarów naprawdę całkiem sporo. Jeżeli zbadamy jeden taki obszar, czyli sekwencję tandemową, to możemy wyróżnić pewną grupę ludzi, którzy będą mieli tam na przykład właśnie te, nie wiem, 6 powtórzeń, tak jak niby u mnie. Znaczy oczywiście jest ich więcej.

0: więcej, tak, ale no, nie będę powtarzał, nie będę tutaj wszystkich zamęczał powtarzając przez minutę albo dłużej AC, albo tam jakieś inne GT, bo może nie wszyscy by to znieśli.
1: Dziękujemy.
0: Tak jest. No i to oczywiście nie wystarcza do wskazania konkretnej osoby, bo mówimy o całej grupie ludzi. Natomiast takich obszarów nazywanych markerami jest znacznie więcej. I zwykle teraz bada się ich kilkanaście, takim standardem złotym jest 20. I jeżeli ja w każdej z nich będę miał inną liczbę tych powtórzeń, to jeżeli pozbieramy te wszystkie różnice, to one się ułożą w taki charakterystyczny tylko dla mnie, niezmienny przez całe życie układ. I tak to wygląda od strony genetycznej. Z praktycznego punktu widzenia takie badanie polega na pocięciu DNA pochodzącego z jakiejś próbki na fragmenty przy pomocy odpowiednich enzymów. To są właśnie te enzymy restrykcyjne, tak się nazywają.
1: I one tną DNA, tak?
0: Tak, one rozdzielają je na kawałeczki. Właśnie od tych enzymów restrykcyjnych jest ta nazwa fragmenty restrykcyjne. I takie posiekane fragmenty krapla się na taki specjalny żel agarozowy zwykle i przez ten żel przepuszcza się niewielki prąd. I to tak działa, że pod wpływem prądu fragmenty przemieszczają się w żelu. Ten żel jest gęsty, trudno się przez niego przebić, to im utrudnia przemieszczanie się, więc im mniejszy fragment, tym szybciej wędruje. Te dłuższe fragmenty gdzieś się tam po drodze blokują i po prostu wolniej wędrują. I to powoduje, że one się rozdzielają na tym żelu. Po takim rozdzieleniu znakuje się te fragmenty DNA przy pomocy radioaktywnego izotopu i wreszcie układa się taki żel na kliszy rentgenowskiej, która zostaje naświetlona dzięki temu, że właśnie to DNA miało w sobie to oznaczenie radioaktywną substancją. Potem kliszę wywołujemy i dostajemy coś, co no, odrobinę przypomina, można powiedzieć, jakiś kod kreskowy. Tak? Co ważne, kod, który będzie różny, szczególny, specyficzny dla każdego człowieka. To, co opowiadam, to jest metoda, która była stosowana kiedyś, właśnie od połowy lat 80. XX wieku, właśnie wtedy, kiedy ją opracował dr Alec Jeffreys z University of Leicester. Ja tak o tym mówię, bo sam też pomagałem w prowadzeniu podobnych procedur. Tam się nie skupialiśmy na DNA, tylko akurat na białkach, natomiast no, istota działania była ta sama, te żele, to znakowanie radioaktywne
1: klisza
0: i tak dalej, tak jest dokładnie. Ja to robiłem w mniej więcej 10 lat po tych opisanych zdarzeniach, w 96 roku, tak plus minus. No i też to tam praca w ciemni fotograficznej i tak dalej, dobrze to pamiętam. Dziś ta metoda jest już przestarzała, znaczy nadal się czasami stosuje. Myślę, że w jednym z odcinków my opowiemy dokładnie o tym, jak to się nowocześnie robi, jak obecnie prowadzi się profilowanie DNA. Ale na razie pozostaniemy przy tej metodzie, która no, naprawdę zrewolucjonizowała genetykę i kryminalistykę te 40 lat temu.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
1: Wróćmy do naszej historii. Dr Jeffreys dostał od policji 3 próbki. 2 z nich to nasienie pochodzące z ciał ofiar. 3. próbka krwi Richarda Backlanda. Czy jak zeznał Backlund, tylko 2 z nich będą do siebie pasowały, jego własna oraz ta z ciała Dawn Ashworth, czy raczej będą pasowały wszystkie 3? Jak uważała policja, która podejrzewała 17-latka o 2 zabójstwa, nie o 1. No i przyszedł wynik, który był wstrząsem. Idealnie pasowały do siebie 2 próbki, tylko nie te, których policja się spodziewała. Otóż badanie wykazało, że nasienie z obu ciał należało do tego samego mężczyzny. Natomiast próbka od Backlanda była zupełnie inna. Czyli obie nastolatki zabił ten sam sprawca, ale nie był nim jedyny podejrzany w tym śledztwie, czyli 17-letni pracownik kuchni Richard Backlund. On był niewinny. No i wszystko stanęło na głowie. Tych wyników po prostu nie dało się zakwestionować. Prace Jeffreysa były już doskonale znane w środowisku naukowym, no i cieszyły się zasłużoną dobrą opinią. No, w ten sposób dotychczasowe sukcesy śledztwa się po prostu rozwiały. No i policja również sama przed sobą musiała przyznać, że z Backlandem od początku nie było to takie proste. Chłopak znany był w okolicy

0: ze swoich problemów z nauką. No i z takiego naprawdę bardzo, bardzo dziwnego zachowania. Kręcił się po wsiach na motorze, wszędzie wtykał nos. Często zagadywał ludzi, nie do końca najmądrzej. No, mało kto traktował go poważnie. Za to poważnie potraktowała go policja. No i prawdę mówiąc, trudno się dziwić. Chwycili trop, liczyli na to, że to będzie rozwiązanie tego śledztwa. No tyle, że granice przekroczono podczas przesłuchania. Gdy czytaliśmy zapis tego przesłuchania, no to wyraźnie widać w nim momenty, w których policjanci, prawdopodobnie nieświadomie, podsuwają chłopakowi wskazówki i sugestie, które on potem powtarza, a oni to wychwytują i traktują jako wiarygodne zeznanie. Plątanie się Backlanda, mieszanie poważnego tonu z dziecinnymi uwagami na temat rodziców, na temat seksu, na temat kontaktów z kobietami, to wszystko się jakoś nie klei. To od początku nie był wiarygodny świadek, ale prawdę mówiąc, trudno dziwić się policji, że uchwyciła się tego śladu. No i oczywiście ukoronowaniem całości było to nieszczęsne przyznanie się Backlanda do winy. No, dlaczego to zrobił? Czy rozumiał do końca konsekwencje tego, co zrobił? Czy należało go raczej inaczej przesłuchiwać? No cóż, trudno to teraz powiedzieć. Tak czy inaczej, 17-latek został w końcu zwolniony z aresztu, a całe oskarżenie upadło.
1: Ale policja nie próżnowała. Uchwycono się tej nowej nadziei, no bo skoro nauka tak gwałtownie zmieniła ten cały tok śledztwa, no to trzeba było iść tym tropem. Wiedziano już z pewnością, że obie dziewczyny zabił ten sam człowiek. No raz wszystko wskazywało na to, że ten człowiek pochodzi gdzieś tu z okolicy. I na początku 1987 roku rozpoczęto akcję, która przeszła do historii kryminalistyki. Otóż władze wezwały do dobrowolnego oddania próbki krwi lub śliny wszystkich mężczyzn w wieku od 16 do 34 lat z okolicy Narborough i pobliskiej wsi Enderby. Przy czym tutaj słowo dobrowolne no, pojmowano dość specyficznie. To znaczy faktycznie nikt nikogo nie zmuszał do oddawania tych próbek, ale osoby, które odmówiły oddania, nie zgłosiły się na badania, były poddawane policyjnemu nadzorowi.
0: No tak, to dość specyficzne pojmowanie dobrowolności. No
1: tak, było tam, potem było bardzo wiele dyskusji na temat tego, na temat ochrony danych tych osób, no ale to były takie dość pionierskie czasy, właściwie dopiero przy tym śledztwie wykuwały się pewne zasady, które później stosowano.
0: No tak, bo to była zupełna nowość.
1: Dokładnie. W ciągu pół roku, czyli tam od stycznia do lipca 1987 roku, przebadano w ten sposób ponad 5 tysięcy mężczyzn. No to była ogromna, bardzo kosztowna akcja, która była możliwa właściwie dzięki temu, że zyskała poparcie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i osobiste poparcie ówczesnej premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher. Ponieważ prowadzenie badań DNA w tym czasie było bardzo kosztowne, niezwykle czasochłonne, to przeprowadzano taką pierwszą selekcję tych pobranych próbek, bazując no, już na znanych nam profilach enzymatycznych, tych, o których opowiadaliśmy. I dopiero te próbki, które odpowiadały profilowi sprawcy, temu enzymatycznemu, poddawano dalszemu badaniu właśnie tą metodą profilowania DNA.
0: No tak, to skutecznie ograniczyło ilość pracy.
1: Tak, tak, no zdecydowanie i koszty, inaczej tak? To by właściwie było, nie było możliwe. No akcja była naprawdę ogromna, no i takie też były nadzieje, które jej towarzyszyły. No tyle, że ten potężny wysiłek nie przyniósł żadnego efektu. To znaczy wśród zdobytych próbek żadna nie należała do zabójcy nastolatek.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
0: Przełom nastąpił wtedy, kiedy stracono już chyba całą nadzieję. Na policję zgłosiła się kobieta, która 6 tygodni wcześniej podsłuchała pewną rozmowę w pubie w Leicester. Usłyszała tam, jak niejaki Ian Kelly opowiadał swoim kolegom, że jego znajomy z pracy poprosił go o pomoc w niezręcznej sytuacji. Otóż, jak twierdził, zażywał ostatnio narkotyki, bał się oddać krew, żeby to nie wyszło na jaw. Miał wcześniej bowiem problemy z prawem. Obnażał się przed kobietami. I powiedział, że to wszystko sprowadzi na niego kłopoty.

0: jeżeli jego próbka znajdzie się w rękach policji. Kelly zgarnął 200 funtów, no i z fałszywym dokumentem poszedł za tamtego oddać próbkę swojej krwi. Policja natychmiast ruszyła tym tropem. No i okazało się, że mężczyzna, który nie chciał przekazać próbki, nazywa się Colin Pitchfork i jest 27-letnim piekarzem z Narborough, żonatym z dwójką małych dzieci. Śledczy znaleźli formularz, w którym podpisała się osoba oddająca krew i porównali podpis z innym, który pochodził z dokumentu złożonego przez Pitchforka. No to były zupełnie inne podpisy. 19 września 1987 roku mężczyznę aresztowano. Już podczas pierwszego przesłuchania przyznał się do obu zabójstw oraz jeszcze dwóch innych napaści na kobiety. Zapytany, czemu zabił akurat Dawn Ashworth, powiedział po prostu: okazja, ona tam była i ja tam byłem. Ale najważniejsze okazało się znowu to, co pokazała nauka. Profil DNA Colina Pitchforka idealnie pasował do śladów pobranych z ciał zamordowanych nastolatek.
1: W styczniu 1988 roku odbyła się rozprawa przed sądem w Leicester. Pitchfork przyznał się do winy, był przy tym zupełnie spokojny. Przed sądem przedstawiono m.in. opinię biegłych psychiatrów, którzy ocenili, że sprawca ma psychopatyczne zaburzenie osobowości. I to pasowało do ustaleń śledczych, bo kiedy Pitchfork zabijał Lindę Mann, nieopodal w samochodzie zostawił swojego 4-miesięcznego synka, który spał w foteliku. Potem wrócił do auta, jak gdyby nigdy nic, pojechał po żonę, którą odwiózł wcześniej na wieczorne zajęcia. Był spokojny, był zrównoważony. Żona nie dostrzegła żadnej zmiany w jego zachowaniu. Tu się też wyjaśniła kwestia tego motoru i czerwonego kasku. Faktycznie Pitchfork zeznał, że drugie zabójstwo miało miejsce wtedy, kiedy jechał motorem. Rzeczywiście zostawił ten motor w pobliżu, więc tu policja podążała dobrym torem, no ale niestety pojawienie się tego Backlanda no, zakłóciło to wszystko, tak? Odkryto też, że Pitchfork miał długą historię obnażania się przed kobietami i innych form napastowania seksualnego. Zresztą po raz pierwszy został za to ukarany wtedy grzywną, gdy miał ledwie 17 lat. Również pomiędzy morderstwami dopuścił się napaści na 16-latkę. Groził ją jej śmiercią, ale ostatecznie puścił ją wolno. W sumie nie wiadomo, dlaczego tych spraw nie powiązano. No, tak czy inaczej, w sumie zabójca miał na swoim koncie, jak sam stwierdził, około 1000 przypadków napastowania kobiet.
0: No to pokaźna liczba. Po zebraniu zeznań świadków, zbadaniu dowodów, Colin Pitchfork został skazany na dożywocie za 2 zabójstwa i na 10 lat za gwałty. Dodatkowo na 3 lata za napaść seksualną i 3 lata za utrudnianie pracy wymiarowi sprawiedliwości, czyli okłamanie w sprawie próbki DNA. Ustalono też, że minimalny okres odbywania kary przez Pitchforka musi wynieść 30 lat. No i tak w 2009 roku ten okres skrócono za postępy w resocjalizacji do 28 lat. No, co wzbudziło gwałtowne protesty między innymi rodzin ofiar. W czerwcu 2021 roku, po 33 latach spędzonych w więzieniu, Pitchfork został warunkowo zwolniony. No, jednak już w listopadzie tego samego roku wrócił do więzienia. Za niedotrzymanie warunków zwolnienia, polegające na zbliżaniu się do młodych kobiet i niepokojących zachowaniach wobec nich. Colin Pitchfork podejmował kolejne próby uzyskania warunkowego zwolnienia. Miało do niego dojść w 2023 roku, ale te decyzje wstrzymano. W ubiegłym roku, 2024, odbyły się kolejne przesłuchania Komisji do Spraw Zwolnień Warunkowych, ale wszelkie próby napotykają na bardzo negatywną reakcję opinii publicznej. W sumie trudno się dziwić, a mężczyzna nadal pozostaje w więzieniu.
1: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni. W tym odcinku podcastu skupiliśmy się na tym, jakie znaczenie dla kryminalistyki mają genetyczne odciski palca, jak kiedyś nazywano profilowanie DNA, które dziś jest

0: jedną z podstawowych metod stosowanych w kryminalistyce oraz jak działało, chociaż nadal jest stosowane, badanie profilu serologiczno-enzymatycznego, które było, można powiedzieć, takim poprzednikiem tej właśnie metody opartej na DNA, która gwarantuje znacznie lepszą, skuteczniejszą identyfikację sprawców przestępstw.
1: Warto tu jeszcze podkreślić, że sprawa zabójstwa tych dwóch nastolatek była pierwszą w historii, w której wykorzystano badanie DNA i dowód z tego badania. Otworzyła więc zupełnie nową erę kryminalistyki.
0: W kolejnych odcinkach opowiemy Państwu m.in. o cyfrowych śladach, które mogą pozostawiać przestępcy oraz o toksykologii, czyli bardzo trudnej sztuce wykrywania trucizn.
1: Zatem do usłyszenia.
2: Laboratorium Zbrodni. Nauka w służbie kryminalistyki.
1: To był podcast Aleksandry i Piotra Stanisławskich, twórców Crazy Nauki.
3: To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl i we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.
4: Radio Podcast.
5: Reklama.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Po reklamie. Autopromocja.
10: Choć pieniądze szczęścia nie dają, to powszechnie wiadomo, że lepiej żyje się z nimi niż bez. Ale przede wszystkim warto tak kierować swoimi sprawami, żeby bezsensownie naszych dochodów nie tracić, a czasem może dodatkowo coś zarobić. O sytuacjach, w których możliwe są i straty, i zyski, a wszystko legalnie, w zgodzie z prawem, rozmawiamy w audycji Twoje pieniądze. W każdy poniedziałkowy poranek o godzinie 6.50. Anna Grabowska, zapraszam.
11: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny, piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
9: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Synoptycy ostrzegają, uwaga na burze, ulewy i silny wiatr. W całym kraju strażacy interweniowali już setki razy. W naszym interesie są dobre relacje z USA, tak mówi Karol Nawrocki przed spotkaniem z Donaldem Trumpem. Polacy znów podbili Le Mans. Biało-czerwoni odnieśli historyczny podwójny sukces w prestiżowym konkursie. Minęła godzina 22. Kamil Olak, zapraszam. Powalone drzewa, zalane piwnice i porażenia prądem. Setki razy wyjeżdżali już strażacy w całej Polsce do zgłoszeń po przejściu frontu z deszczem, burzami i intensywnym wiatrem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia o intensywnych zjawiskach pogodowych na północy, w centrum, na wschodzie i zachodzie kraju, mówi rzeczniczka IMGiW Agnieszka Prasek.
2: Burze z opadami deszczu lokalnie do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km na

0: godzinę.
1: Burzowa pogoda może utrzymać się do końca tygodnia, ale już w kolejny weekend w Polsce temperatura wzrośnie i może przyjść upał. Naszym celem strategicznym jest stała obecność wojsk amerykańskich w Polsce, mówił Karol Nawrocki dziennikarzom przed wyjazdem na urodziny Donalda Trumpa do Białego Domu. Prezydent jest już w Waszyngtonie, gdzie weźmie udział w gali mieszanych sztuk walki. Podkreślił, że w interesie Polski są dobre relacje z amerykańskim przywódcą. Przytoczył również jego słowa, że nasz kraj jest wzorowym sojusznikiem. Karol Nawrocki powiedział, że będzie życzył Donaldowi Trumpowi tego, aby docenił Polskę jako sojusznika. Impreza przypada w 80. urodziny prezydenta USA.
2: Będę życzył panu prezydentowi dużo zdrowia, dużo zdecydowania w swoich działaniach i żeby tak jak do tej pory zawsze doceniał swojego sojusznika w centralnej Europie, najważniejszego, czyli Polskę.
1: Jak mówi specjalista do spraw komunikacji społecznej profesor Krystian Dudek z Akademii WSB, organizując taką imprezę urodzinową, amerykański prezydent chce pokazać, że mimo swego wieku jest w dobrej formie.
3: Wydaje mi się, że to jest proste zagranie wizerunkowe. Trump jest najstarszym prezydentem, który obejmował urząd w Stanach Zjednoczonych. Potrzebuje i lubi, kocha komunikować się z pozycji siły, więc chce się otoczyć zawodnikami z najbardziej popularnej na świecie organizacji MMA. No i urządził sobie po prostu koło Białego Domu walki.
1: Prezydent Karol Nawrocki według zapowiedzi jego otoczenia ma spotkać się z Donaldem Trumpem w cztery oczy. Kancelaria prezydenta poinformowała, że rozmowa ma dotyczyć zasadniczych spraw dotyczących polskiego bezpieczeństwa, stosunków dwustronnych i współpracy energetyczno-gospodarczej. Wojna, dyplomacja i negocjacje pokojowe były tematem rozmowy telefonicznej prezydentów Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Przywódcy uzgodnili, że będą kontynuować rozmowy podczas spotkania na szczycie G7, o czym poinformował Wołodymyr Zełenski w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Rozmawialiśmy długo i szczegółowo, podkreślił ukraiński prezydent. Mam jedno życzenie dla prezydenta Trumpa od wszystkich Ukraińców, aby pokój był w końcu osiągnięty, abyśmy mogli osiągnąć ten sukces razem z Ameryką i razem ze wszystkimi naszymi partnerami. To jest najważniejsze. Tego wszyscy pragniemy i ważne jest, aby społeczeństwo amerykańskie w pełni popierało nasze ukraińskie aspiracje, dążenie do godnego pokoju i wspierało nas w obronie przed Rosją. Wołodymyr Zełenski podziękował również Wielkiej Brytanii za zatrzymanie rosyjskiego tankowca w pobliżu jej wybrzeży. Jest to pierwszy taki krok ze strony Brytyjczyków. W tym roku zatrzymania rosyjskiej floty cieni na morzach europejskich stały się dobrą tradycją. Europa musi zostać zatrzymana, aby wojna Rosji była coraz bliżej zakończenia. Dziękujemy Brytanii. Rosyjski tankowiec Smyrtos próbował przepłynąć przez kanał Le Manche. Statek został zatrzymany i na czas dalszego dochodzenia pozostanie zacumowany u południowych wybrzeży Wielkiej Brytanii. Krzysztof Kołowczyc dumny z historycznego dubletu Polaków w 24-godzinnym Le Mans. Zespół Inter-Europol Competition odniósł oszałamiający sukces w wyścigu, zajmując dwa pierwsze miejsca w klasie LMP2. Jak przyznaje Krzysztof Kołowczyc w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych, to efekt świetnego przygotowania.
4: Polski zespół Inter-Europol Competition wprowadził dwa bolidy na podium. Wyobrażacie sobie? Po raz kolejny pokazali, że są fenomenalni, że są świetnie przygotowani. I nie jest to już przypadek czy szczęście. Oni po prostu wygrywają.
1: Le Mans to najbardziej prestiżowy 24-godzinny wyścig długodystansowy świata. Profesjonalni kucharze, amatorzy i uczniowie szkół gastronomicznych gotowali regionalne potrawy, które następnie były oceniane. Po raz 20 odbył się festiwal Śląskie Smaki w Koszęcinie. Jak mówi Bogusława Żmuda z Koła Gospodyń Wiejskich Być Kobietą, wielu uczestników po prostu kocha kuchnię regionalną.
5: To jest doświadczenie, to jest praktyka też i to jest chyba to, że kochamy gotować. To są potem te niuanse. Jakaś przyprawa, której na przykład się nie daje w książce kucharskiej, albo coś, co dawała babcia i tego nigdzie nie napisano, ale my to dajemy, bo to dawała babcia.
1: Cenna jest także wymiana doświadczeń między młodszym i starszym pokoleniem kucharzy, dodaje Bogusława Żmuda.
5: Wiadomo, starsze osoby gotują tradycyjnie, a młodzi trochę improwizują. To, co kiedyś robiło się tradycyjnie, można zrobić w inny, nowoczesny sposób i to ma wtedy też inny smak, ale zachowane są podstawy.
1: W ramach festiwalu odbył się także koncert zespołu Śląsk.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W nocy zachmurzenia umiarkowane i duże, przelotny deszcz nadal możliwy, a miejscami także burze.

0: na termometrach od 8 do 11 stopni. Jutro nadal sporo chmur, ale na południu Polski możliwe większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Padać będzie już tylko na północnym wschodzie. Od 14 stopni na Suwalszczyźnie, przez 18 w centrum, do 20 na zachodzie.
1: Sześć minut po godzinie 22.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
1: No tak, królową nauk najczęściej określana jest matematyka. Filozofia tradycyjnie pełni jednak rolę jako matka wszystkich innych dyscyplin oraz jest fundamentem krytycznego i logicznego myślenia. I właśnie za chwilę spotkanie ze współczesnym filozofem.
3: Społeczeństwo coraz wyraźniej dzieli się dzisiaj na zgrupowania, które stoją naprzeciw siebie wrogie i nieprzejednane. Kto wyraża inną opinię, szybko zostaje uznany za wroga. W ten sposób niemożliwy staje się dyskurs oparty na szacunku. O twórczości autora tych słów dziś będziemy rozmawiać.

0: zbliżenie.
1: Jakub Kukla, dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest ze mną dziś germanista, tłumacz Rafał Pokrywka. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu.
1: Autor słów, które przytoczyłem przed momentem, to Byung-Chul Han, koreańsko-niemiecki filozof, tak możemy chyba to ująć. Za chwilę porozmawiamy o jego najnowszym tekście, który pan przełożył na język polski i który ukazuje się właściwie prawie równocześnie z premierą niemiecką, ale odtwórzmy w paru zdaniach drogę, bardzo intrygującą drogę Byung-Chul Hana z Korei do Europy i od metalurgii do filozofii.
2: Jak głosi jego legenda, właśnie Byung-Chul Han zamierzał studiować metalurgię w Europie i tak wybrał się na studia do Niemiec, tylko pod tym warunkiem rodzice mogli go puścić. Tak przynajmniej głosi ta legenda jego osobista. Natomiast został w Niemczech, żeby studiować filozofię we Freiburgu, mieście znanym z filozofów, bo i Heidegger, i Husserl tam pracowali. I w pracy akademickiej Byung-Chul Han odnalazł się na tyle, że pewną swobodną przestrzeń mógł sobie zbudować dla publikacji, które mu odpowiadały. I są to publikacje przede wszystkim eseistyczne, ponieważ on jest znany właśnie z esejów. Po doktoracie o Heideggerze właściwie zaczął publikować eseje filozoficzne, czy kulturoznawcze, czy krytyczne eseje. Jeden z nich pod tytułem Społeczeństwo zmęczenia, opublikowany w 2010 roku, stał się takim małym filozoficznym bestsellerem. I od tej pory zaczyna się kariera Byung-Chul Hana jako, nie tylko jako filozofa akademickiego, ale też jako intelektualisty, eseisty, tłumaczonego na wiele języków, również na polski od kilku lat.
1: Wspomniał pan o Heideggerze. Echa filozofii, echa myśli Martina Heideggera w jego tekstach, w tekstach Byung-Chul Hana są wyraźne. O tym jeszcze porozmawiamy, ale zastanawiam się, czy można by powiedzieć, i pewnie filozof by się najeżył, słysząc to pytanie, czy można by powiedzieć, że jest dziś swego rodzaju gwiazdą współczesnej filozofii.
2: Na pewno robi się z niego gwiazdę w niektórych kręgach. On sam gwiazdą być nie chce. Tak przynajmniej deklaruje w nielicznych wywiadach. Stroni od sławy i publiczności. Niechętnie podróżuje, niechętnie udziela wywiadów, niechętnie również daje wykłady. Więc jeśli już jest w tym jakaś inscenizacja, to jest to gwiazdorstwo polegające na ukryciu się i na niedostępności, co jest samo w sobie intrygujące. Można też powiedzieć, że Byung-Chul Han żyje według prawideł swojej filozofii, czy swojej, powiedzmy, filozofii życia, czyli nie ujawniać za wiele, żyć w porządku wertykalnym, a nie horyzontalnym, nie kreować wokół siebie kultu, czy nie gromadzić grupy fanów, czy uczniów, więc jest to taka egzystencja zakryta, widoczna poprzez teksty, które Byung-Chul Han pisze bardzo chętnie i często, bo przecież co roku dostajemy nowy esej.
1: Chociaż to nie są rozbudowane teksty. Co takiego napisał w Społeczeństwie zmęczenia, że Europa wstrzymała na chwilę oddech?
2: Społeczeństwo zmęczenia jest, wbrew temu, co się powszechnie sądzi, społeczeństwem projektowanym w przyszłości przez Byung-Chul Hana. Jest to społeczeństwo ludzi zmęczonych, którym opadają ręce i którzy trwają wspólnie w tym zmęczeniu. Ale to jest taka utopia, myśl, powiedzmy, na przyszłość. Natomiast to, co go interesuje jako krytyka współczesności, krytyka współczesnej kultury, to jest społeczeństwo osiągnięć i to jest kolejne pojęcie z jego bogatego słownika, w którym również społeczeństwo otrzymuje tam co najmniej 10 różnych predykatów, między innymi społeczeństwo osiągnięć,

0: jako społeczeństwo, w którym bez przerwy pracujemy. Bez przerwy się optymalizujemy, bez przerwy ulegamy jakimś presjom i popadamy w depresję, popadamy w wypalenie, więc ta analiza tego społeczeństwa, osiągnięć jako naszego społeczeństwa w krótkich, świetnie napisanych, niekiedy wręcz literackich esejach zyskała ogromną popularność. Myślę, że nie bez znaczenia była tu też ta ekscentryczna pozycja Byung-Chul Hana jako kogoś z zewnątrz, jako filozofa, który przybył z Korei i obserwuje kapitalizm europejski, korzystając z doświadczeń koreańskich, ale oczywiście też czerpiąc z bogactwa filozofii czy literatury europejskiej, przede wszystkim niemieckiej.
1: Czy to jest człowiek, któremu udało się zachować niezależność? Czy to jest człowiek, mówiąc inaczej, który nie został zaszeregowany do żadnej z grup, ani do tych z prawej, ani do tych z lewej strony sporu politycznego?
0: Tak, zgadzam się z tym. To tutaj bez wątpienia Byung-Chul Han nie bierze nigdy wyraźnie żadnej jednej strony politycznej. On pozycjonuje się gdzieś pomiędzy, czy raczej poza tym sporem, i to jest też jego wielka siła retoryczna. Jest czytany zarówno przez konserwatystów, jak i progresywistów, jeśli tak możemy podzielić na takie dwie bańki, scenę polityczną, a pewnie możemy. Byung-Chul Han pasuje konserwatystom ze względu na swoją pochwałę porządku wertykalnego, pochwałę hierarchii, wartości, święta, rytuałów, wspólnotowości. Natomiast jest także progresywny, bo przecież mówi o bolączkach współczesności, o kapitalizmie, który wyniszcza człowieka, o indywidualizmie, który jest współczesną chorobą przeradzającą się w narcyzm, i opowiada się jak najbardziej za tolerancją i zrozumieniem dla innego. Ten inny to jest jedno z jego kluczowych pojęć, prawda? Inny, inność, uznanie innego w jego inności, to są myśli oczywiście bardzo postępowe, aktualne, zwłaszcza we współczesnych wielokulturowych społeczeństwach.
1: Najnowszy esej, Bez szacunku, kryzys społeczny. To jest kolejny już tekst Byung-Chul Hana, który pan przekładał na język polski. Znalazł pan w tym tekście coś nowego, czy pewne motywy raczej u niego powracają?
0: To jest ciekawe o Byung-Chul Hana, że on ma swój zestaw motywów i wszystkie niemalże pojawiają się w każdym niemalże eseju. To znaczy każdy esej zawiera pewne ślady, pewne drogi, otwarte drzwi, żeby pójść w kierunku kolejnych. Także jego eseje budują taką sieć. Ten motyw szacunku i upadku szacunku w porządku horyzontalnym współczesności pojawiał się wielokrotnie w poprzednich esejach, chociażby właśnie w Infokracji czy w Cyfrowym Roju. To była też taka krytyka kultury internetowej. I wracamy teraz do tego tematu. Byung-Chul Han, mam wrażenie, że mając ten całkiem spory zestaw motywów, wybiera sobie po kolei każdy, aby dokładnie się mu przyjrzeć, głębiej go zanalizować, i to stanowi część tej mozaiki jego eseistyki. To absolutnie nie jest temat nowy, to jest temat, którego moglibyśmy się spodziewać i którego oczekiwaliśmy, że to właśnie szacunek i upadek szacunku w kulturze współczesnej będzie przedmiotem nowego eseju. I faktycznie ten esej ukazał się całkiem niedawno w Niemczech i równolegle właściwie do procesu wydawniczego w Niemczech tłumaczony był na język polski. Teraz mamy go po polsku.
1: I czytamy między innymi: zacięta walka o szacunek prowadzi do rywalizacji wszystkich ze wszystkimi. Izolując ludzi, rywalizacja destabilizuje społeczeństwo, nie spaja go już duch wspólnoty ani solidarność. Walka o szacunek nie daje się pogodzić z ideą wspólnego dobra, skoro każdy troszczy się teraz o własne dobro, o własny dobrobyt. Czyli krytyka i neoliberalizmu, i indywidualizmu, mam wrażenie.
0: Bez wątpienia. Tutaj Byung-Chul Han podąża swoimi drogami wyznaczonymi w poprzednich esejach. Neoliberalizm jest dla niego celem ataków.
1: Takim szatanem wręcz.
0: Z którym walczy bez przerwy i wypędza go. Choć oczywiście jest to neoliberalny kapitalizm przede wszystkim, bo przecież to w sferze ekonomii neoliberalizm uwidacznia się najmocniej. Indywidualizm, który u Byung-Chul Hana zawsze osiąga cechy narcystyczne, to jest taka też radykalna wizja indywidualizmu, kojarzonego przecież wszędzie do dzisiaj z pozytywami, czy z pozytywnym nastawieniem do życia, otwartością, władzą nad własnym życiem, wolną wolą. Natomiast Han próbuje nam dowodzić, że przekroczyliśmy już dawno tę granicę, która dzieli sprawczość czy decyzyjność od samowoli, i ten indywidualizm staje się bezpański, nie tyle suwerenny, co sobie pański i rozpasany. Tutaj indywidualizm, który ma polegać tylko na spełnieniu zachcianek, staje się chorobą społeczną, tym bardziej, że rozpada się wspólnota. Nie ma wspólnoty złożonej z nieskończonej ilości indywiduów i ich decyzji oraz zachcianek. Tutaj

0: nie powstanie nigdy żadna wspólnota. Jak mówi Han w wielu miejscach, nie powstanie żadne my, czy nie powstaniemy, nie ma miejsca także żadna rewolucja, żaden protest przeciwko zaniechaniom, niedociągnięciom chociażby systemu politycznego.
1: Wspomniał pan o narcyzmie. Akumulacja narcystycznego libido czyni nas ślepymi na innego. Szacunek nakazuje rozpoznanie

0: I tutaj Han od samego początku odwołuje się do koncepcji szacunku dla samego siebie oraz koncepcji szacunku dla innych, dowodząc, że bez szacunku dla samego siebie człowiek nie będzie szanował innych, jak również nie stworzy żadnej wspólnoty. Te implikacje polityczne pojawiają się w kolejnych częściach eseju, tam już pod koniec, gdzie Han mówi o zmianie topologii społecznej, czy też przestrzeni społecznej z wertykalnej na horyzontalną, gdzie nagle wszyscy znajdują się na tym samym poziomie i nie ma autorytetów. Jest to kryzys polityczny także, bo jeśli nie ma osób szacunku, nie ma osób, przed którymi odczuwamy szacunek, które możemy respektować, nie ma wspólnych wartości, przed którymi robimy stop i mówimy, że dalej nie idziemy i to jest nienaruszalne w naszej kulturze, to oczywiście również polityka zmienia się w walkę opinii, walkę różnych images w mediach, obrazów, jakiejś samoinscenizacji, samopozycjonowania się na scenie politycznej. Ten brak szacunku dla samego siebie warunkuje brak szacunku dla innych, co przeradza się oczywiście w kryzys wspólnoty i w brak wspólnej decyzyjności, uzgodnienia wspólnych kryteriów działań politycznych, więc można by wręcz powiedzieć, że polityka jest w tym przypadku niemożliwa. Ale Han bawi się trochę w proroka, można to uznać za naiwność, ale przecież w kilku miejscach przepowiada nadejście polityki przyjaźni czy polityki szacunku. W Polsce może te hasła brzmią podejrzanie, bo mieliśmy już takie próby, pamiętam, z historii polskiej polityki demokratycznej oczywiście, wprowadzania takich konceptów, czy pokrewnych konceptów, ale Han niezmiennie wierzy w to, że razem ze społeczeństwem zmęczenia, w którym wszyscy zjednoczymy się w swoim zmęczeniu, nadejdzie także polityka przyjaźni, w której będziemy uznawać siebie w swojej inności i zacząć współpracować nad dobrem całej wspólnoty, a nie tylko samego siebie.
1: I tu ratunkiem może być muzyka, zresztą taki przykład w tej książce, w tym eseju też się pojawia, ale zostańmy chwilę jeszcze przy polityce. Brak szacunku prowadzi do rozpadu sfery politycznej. Powszechne dziś lekceważenie jest więc objawem nie tylko kryzysu społecznego, lecz także kryzysu politycznego. Demokracja opiera się na praktyce dyskursu prowadzonego z szacunkiem. To brzmi nad wyraz aktualnie. On też wspomina w innym miejscu, że ten strach przed przyznaniem komuś racji wynika często z utożsamiania jakiegoś zdania, jakiejś opinii z własną tożsamością, a to powinno się rozdzielać. Możemy z tego wyciągnąć jakieś istotne nauki dla nas tu i teraz?
0: I tutaj trafił pan właśnie w jeden z tych punktów najmocniejszych, myślę, w tym eseju, którym jest krytyka utożsamiania tożsamości z opinią. Myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenia z ludźmi wygłaszającymi opinie, jakby to były jakieś niepodważalne prawdy, dogmaty. Często krytyka opinii jest uznawana za krytykę ja, za krytykę tożsamości, za atak osobisty. Więc tutaj Han wyraźnie wskazuje na przemieszanie tych dwóch płaszczyzn. Płaszczyzny tożsamości indywidualnej i grupowej oraz płaszczyzny opinii. Opinie są doraźne, opinie można zmieniać. Człowiek otwarty na dyskurs, człowiek otwarty na debatę będzie zawsze miał gdzieś z tyłu głowy, że przecież może nie mieć racji. Musimy zawsze do każdej debaty podchodzić z takim przekonaniem, że może możemy się mylić. Natomiast opinia, która staje się tożsamością, jest opinią niepodważalną, jest fundamentem własnego ja i tej opinii się nie zmienia. Stąd tak mocne walki polityczne, stąd podział na bańki informacyjne na scenie politycznej, czy generalnie w mediach, przede wszystkim w mediach społecznościowych, gdzie opinie są uważane za fundament tożsamości. I tu wielka przestroga Byung-Chul Hana. Jeśli ta polityka przyjaźni czy szacunku ma faktycznie nastąpić, to na pewno nie na gruncie tej opiniozy, tej choroby opinii, w której opinia staje się naturą człowieka.
1: Bo przecież wroga się nie słucha. I tu wracamy do cytatu, od którego rozpoczęła się nasza rozmowa. Społeczeństwo coraz wyraźniej dzieli się dzisiaj na zgrupowania, które stoją naprzeciw siebie wrogie i nieprzejednane. Kto wyraża inną opinię, szybko zostaje uznany za wroga. W ten sposób niemożliwy staje się dyskurs oparty na szacunku. Schemat przyjaciel kontra wróg utrudnia wszelkie porozumienie. Szacunek nakazuje słuchać innego. Wroga się jednak nie słucha. Wrogość wobec innego unieważnia dyskurs. Argumenty przestają być wymieniane, zamiast nich pojawiają się obelgi. Żądania legitymacji nie są już ugruntowane dyskursywnie, lecz moralnie poprzez absolutyzowanie własnej pozycji jako dobra. Moralność staje się bronią, czyli my to ta jasna strona mocy. My to dobro, oni to wróg, oni to ciemna strona mocy i samo zło. Han często odwołuje się też do kategorii pornografii, ale rozumie ją trochę inaczej niż można by się było spodziewać. Jak?
0: Wprowadza nawet pojęcie społeczeństwa pornograficznego, czy społeczeństwa pornografii, w którym panuje zasada wystawienia.

0: rzeczywiście pornografia w sensie erotycznym, Han też wraca do tego motywu tu i ówdzie w swoich esejach, ale to jest rzecz drugorzędna. A raczej produkt tego, o czym Han mówi i co nazywa społeczeństwem pornografii, czyli społeczeństwem, w którym panuje bezwstyd, w którym wszystko zostaje wystawione. Przykładem społeczeństwa pornograficznego są media społecznościowe, gdzie wystawia się wszystko bez żadnego przymusu. Tu Han podaje też ciekawe przykłady, że kiedyś przy spisach powszechnych ludności trzeba było niemalże zmuszać ludzi, żeby mówili coś o sobie prywatnego, wydawali, prawda, jakieś swoje prywatne dane. Dzisiaj ludzie sami z własnej chęci wręcz napraszają się o to, abyśmy te ich prywatne przypadki z życia konsumowali i podziwiali. I to jest społeczeństwo pornograficzne dla Hana. A to, że przy okazji kwitnie pornografia i jest proces normalizacji również samej pornografii samej w sobie dochodzi, jest oczywiście jednym z elementów społeczeństwa wystawienia, ta normalizacja intymności, która zdaniem Hana, jako myśliciela staromodnego, powinna pozostać w jakiejś sferze zakrytej, w jakiejś sferze sakrum. Tutaj chociażby analizy Hana powieści takich jak 50 twarzy Greya, czy takich fenomenów popkultury, które operują tą bezwstydnością i przedstawiają jako nową normalność. Warto też wspomnieć, że w tym nowym eseju pojawia się motyw bezwstydności. Tutaj Han cytuje takiego psychologa Leona Wurmsera, pisząc, że bezwstyd to maska wstydu, czyli za bezwstydem najczęściej kryje się trauma, wstyd i upokorzenie i brak szacunku dla samego siebie. Ten bezwstyd, ta rzekoma autentyczność, naturalność jest jedynie maską problemów, których nie chcemy pokazać.
1: Wspomniał pan o bardzo istotnej rzeczy. Według Byung-Chul Hana, nie tylko zresztą według niego, człowiekowi należy się szacunek jako istocie. Po prostu. Tylko tyle i aż tyle. Myśli pan, że my dziś w Polsce po prawie 4 dekadach kapitalistycznej, neokapitalistycznej sokowirówki, do której zresztą ochoczo wskoczyliśmy kilka dekad temu, bo to wydawało się być, jeśli nie jedyną, to najsensowniejszą alternatywą. Myśli pan, że dziś jesteśmy gotowi na tego rodzaju spostrzeżenia, tego rodzaju uwagi?
0: Han jest czytany coraz częściej. Z tego, co wiem, oczywiście jest to zawsze kwestia, w jakiej bańce jest czytany i jak wielu ma odbiorców, ale tutaj już ja się nie wypowiem, bo nie wiem. Natomiast pamiętajmy, że Han korzysta z doświadczeń koreańskich, z Seulu i tam przecież kapitalizm to jest wręcz zjawisko galopującej choroby, jak i kapitalizm zachodnioeuropejski zaobserwowany w Niemczech. Więc myślę, że spostrzeżenia słuszne, ale czy akurat w Polsce jesteśmy teraz na tym etapie, gdzie możemy zaakceptować jego wnioski jako pewne wskazówki na przyszłość? Czy już wyszliśmy z tego etapu nadrabiania kapitalizmu, jaki mieliśmy w latach 90. i który skutkował przecież ogromnym upadkiem szacunku, prawda? To myśmy przechodzili przez taką fazę zanikania szacunku, zanikania respektu, czy też przez fazę, w której człowiek poczuł, że szacunek dla samego siebie musi walczyć. No bo jeśli wierzyć Kantowi i Byung-Chul Hanowi, to szacunek przynależy nam się na zasadzie naturalnego prawa, a tymczasem w kapitalizmie nadchodzi taka faza zawsze, prędzej czy później, raczej prędzej, gdzie człowiek widzi się postawiony samotnie przed jakimś zwierciadłem i sam siebie krytykuje za swoje błędy i porażki, a o szacunek innych musi walczyć i to bez przerwy. To jest walka o status, o której Han mówi. I jeśli z tych spostrzeżeń Hana coś dotyczy, coś trafia idealnie w polską rzeczywistość, to jest walka o status. Myślę, że teraz jesteśmy w fazie właśnie wzmożonej walki o status, gdy już mamy wszelkie narzędzia do tego, ale chyba ciągle jeszcze nie tak dużo tej świadomości społecznej, aby wiedzieć, że na przykład walka o własny szacunek musi, o szacunek dla siebie musi iść w parze z ignorancją szacunku innych. Czyli jest to taki wniosek, powiedzmy, tutaj zabójczy, toksyczny, prawda? Ale powinniśmy się starać raczej o to, żeby szanować samych siebie z zasady, a wtedy szacunek dla innych pojawi się sam z siebie automatycznie. Tak to wygląda u Hana. Oczywiście są to też pewne uogólnienia czy idealizacje. Han akurat bardzo lubi żonglować jakimiś idealizacjami, często uproszczeniami. Natomiast myślę, że sama zasada, sama wartość pozostaje słuszna. To, o czym mówi, jest słuszne, ale też zadawałbym sobie pytanie, czy zna dobrze rzeczywistość kapitalistyczną Europy Wschodniej. Czy aby jego diagnozy sprawdziłyby się w Polsce, albo czy potrafiłby tę naszą rzeczywistość odpowiednio podsumować, ponieważ ma doświadczenia odmienne.
1: Chociaż jeśli chodzi o tych kilka cytowanych fragmentów, to myślę, że one też dobrze opisują niestety polską rzeczywistość. Są, jak pan wspomniał, też takie bardzo utopijne obrazki, bo jakieś rozwiązanie Byung-Chul Han widzi w muzyce. Pan mówił o Bachu.

0: Tutaj czytamy kilka zdań o jazzie. W rzeczy samej jazz ucieleśnia idealną wspólnotę szacunku. Niekwestionowany wzajemny respekt spaja muzyków w jedną społeczność brzmienia, umożliwia współbrzmienie. Nikt nie walczy o szacunek, nikt nie czuje się urażony ani upokorzony z powodu jego braku. Muzycy nie działają przeciwko sobie, lecz grają ze sobą. Trochę naiwne, chciałoby się powiedzieć. To znaczy, z jednej strony trafne, ale gdzieś tam pod spodem przecież są ambicje, są emocje, jest jakieś współzawodnictwo, nawet jeśli ono trzyma się w zdrowych ramach.
1: Byung-Chul Han chyba nie słuchał dużo jazzu, bo przecież jest to muzyka, w której konkurują wirtuozi i wielkie nazwiska. Od samego początku jazzu opartego na improwizacji. Lat 50., 60., historia jazzu jest historią wielkiej rywalizacji, wielkich, oczywiście też projektów, kooperacji jakichś tam, ale przede wszystkim jest to oczywiście walka o prymat. Natomiast ten cytat o jazzie Byung-Chul Han bierze od Richarda Senneta. Co ciekawe, troszkę go na swoją modłę nagina, bo Sennet opowiada w tym momencie o tym, jak mu się to kiedyś wydawało gdzieś tam w latach 70., że społeczeństwo będzie takim jazzem, prawda? Że będziemy wszyscy razem grać, każdy swoje, ale ładnie zgramy się w jakiś jakąś jedną harmonię. Albo niech to nawet będzie free jazz, niech to będą dysonanse, ale przecież przemy razem do przodu i coś nas łączy i ta muzyka nas tutaj spaja. Później Sennetowi się już tak nie wydawało, o czym zresztą otwarcie w książce swojej pisze. Natomiast Han przejmuje ten akurat utopijny kawałek od Senneta i ciągnie go dalej. Tutaj też widzimy, możemy się z tego oczywiście śmiać, czy tam jakoś ironizować, ale widzimy tutaj także specyfikę myślenia Hana. On pozostaje idealistą, on pozostaje takim człowiekiem nie tylko radykalnym myślicielem, odrzucającym niemalże wszelkie dobra współczesności i to, co nam przyniósł kapitalizm, ale też pozostaje takim myślicielem romantycznym, takim wielkim romantykiem, który często cytuje klasyków epoki, gdzie człowiek spaja się z naturą chociażby, czy takie właśnie tego typu cytaty, gdzie człowiek wespół z innymi gra wspólny społeczny jazz i prowadzi to do pięknej harmonii. Pozwólmy sobie czasem pomarzyć, czytając Byung-Chul Hana, że tak faktycznie mogłoby być.
0: Filozof sypie sól w rany. On zwraca uwagę na pewne dojmujące problemy, nadmiar informacji, niedobór wypoczynku, przepracowanie, niedobór wolności w gruncie rzeczy też, erozja więzi społecznych, erozja miłości, erozja szacunku, o którym pisze w najnowszym eseju, ale odpowiedzi nie daje. To pana nie drażni?
1: Czasem tak. Czasem tak, u Byung-Chul Hana bardzo niewiele jest propozycji. No ta polityka szacunku to jest taka propozycja z tego eseju, czy społeczeństwo zmęczenia, czy powrót do rzeczy. W innych esejach Byung-Chul Han wspomina o przedmiotach, które są istotne dla człowieka, żeby wracać do rzeczowości, do ziemistości ziemi. Tutaj taka trochę filozoficzna wersja popularnego powiedzenia dotknij trawy, prawda? To przekonasz się, czym jest ziemia, zapomnisz o świecie wirtualnym, więc pochyl się i dotknij trawy, aby poczuć ziemię, poczuć to, co jest najistotniejsze. Tutaj Han akurat próbuje swoje jakieś tam maksymy konstruować na wzór tejże, ale jest ich niewiele. Przyjmuje raczej rolę krytyka, takiego nawet nie nauczyciela, nie tego, który prowadzi nas przez te rafy współczesności, tylko krytyka, który wypowiada swoją krytykę po to, aby zamilknąć. Te jego eseje gdzieś później oczywiście cyrkulują w przestrzeni, w wielu językach, w dyskursie, ale Han często się do nich nie odnosi, nie komentuje ich dodatkowo, tak jak wspomniałem na początku, rzadko występuje, więc powstaje pytanie, czy jest w jego działalności filozoficznej jakiś cel inny poza publikowaniem swoich myśli, czy faktycznie jest zainteresowany jakąkolwiek rolą czy funkcją. Myślę, że nie. I tego nie powinniśmy od niego oczekiwać.
0: To na koniec jeszcze wróćmy do jednego z tych, które mnie się wydają szczególnie istotne. Brak szacunku prowadzi do rozpadu sfery politycznej. Powszechne dziś lekceważenie jest więc objawem nie tylko kryzysu społecznego, lecz także kryzysu politycznego. Z tym zdaniem państwa zostawiamy. Po więcej odsyłamy do eseju Byung-Chul Hana Bez szacunku. Kryzys społeczny. Autor przekładu tego tekstu, Rafał Pokrywka, był moim gościem. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję również.
0: Jakub Kukla, spokojnego wieczoru, do usłyszenia.
2: Większe zbliżenie w naszym podcaście.
3: Reklama.
4: Marian.
5: A?

0: Ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
0: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Klimat jaki jest, każdy widzi.
6: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
7: Ale my nie załamujemy rąk.
8: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
9: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
7: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
9: I o tym rozmawiamy w audycji.
7: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
9: I na stronie polskieradio.pl.
7: Zapraszamy.
9: Marta Hoppe
7: i Patryk Michalski.
10: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
11: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
10: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
11: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
10: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
11: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20:30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
10: i Michał Strzałkowski.
4: Autopromocja. Powtórka programu.
12: Kafe Armia. Dzień dobry, Agnieszka Drążkiewicz i goście. Jeżeli Państwo słyszeli jakieś takie małe szepty i ożywioną dyskusję w trakcie tego, jak mówiliśmy godzinę, no to to właśnie goście moi, którzy już tutaj dyskutują i debatują. A na jaki temat? Oczywiście na F-35. A jacy to są goście? Mariusz Cielma, Nowa Technika Wojskowa. Witam Cię serdecznie, Mariuszu.
13: Witam Ciebie serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Witam naszych słuchaczy.
12: I Bartek Głowacki, głównie lotnictwo, prawda? Tak. Lata Polska i inżynier lotnictwa. Witam Cię serdecznie.
14: Dzień dobry Państwu. My jeszcze w emocjach po wczorajszej ceremonii w Łasku.
12: Właśnie.
14: Byliśmy, widzieliśmy, rejestrowaliśmy.
12: I bardzo się cieszę i ja muszę się przyznać, teraz będzie trochę prywaty i chciałam Wam bardzo, bardzo podziękować, że zgodziliście się w ostatniej chwili tak naprawdę, ponieważ czasami jest tak, że prowadząca ma inną koncepcję na inną audycję i nagle wpada o godzinie 20:20, że jednak chce zmienić gości. Naprawdę ukłony bardzo duże. Dziękuję, że zechcieliście przyjść do nas.
14: Brytyjczyk
12: dzisiaj
14: powiedziałby for king and country, ale my oczywiście wszystko dla dobra kraju.
12: I dla obronności.
14: I dla prowadzącej.
12: Bardzo dziękuję. I dla naszych słuchaczy.
14: Słuchajcie,
12: bo Bartek już powiedział, rzeczywiście byliśmy, widzieliśmy. Ja byłam, relacjonowałam. Bartek był, relacjonował, robił zdjęcia przepiękne i prosto z innych bardzo też istotnych wydarzeń, czyli z przepięknych lotniczych pokazów ILA.
14: No tak, jeżeli mogę, malutki kamyczek
12: ale
14: do
12: króciutko.
14: Ogródka, króciutko. W Berlinie trwa ILA i na ILA działo się naprawdę wiele, jeżeli chodzi o obronność europejską, a zwłaszcza niemiecką. I termin 12 czerwca był troszkę niefortunny. Wszyscy zainteresowani musieli w przyspieszonym tempie przemieścić się z Berlina do Łasku. Na szczęście udało się.
12: Udało się. A Mariusz Cielma na przykład oglądał to trochę z innej pozycji, to co wczoraj się działo w bazie taktycznej 32 właśnie w Łasku, gdzie oficjalnie były witane pierwsze egzemplarze F-35 w polskich siłach powietrznych. Ty oglądałeś to z pozycji dużego ekranu, czyli
13: w telewizji. Oglądałem.
12: Ale to jest mój zabieg specjalny i celowy, bo chciałam właśnie mieć dwie osoby, które z czego

0: Bo jedna widziała wszystko z bliska, druga nie widziała z bliska, a widziała z daleka. I teraz uważajcie, zanim porozmawiamy, co zobaczyliście, co to oznacza tak naprawdę dla naszych sił powietrznych i dla całej armii, bo my mówimy o systemie, to posłuchajmy i potem się odniesiemy do tego, co powiedział w rozmowie ze mną dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego, pułkownik Krzysztof Duda.
1: Oczywiście, że są emocje. Każdy z nas jakieś emocje posiada. Powiedzmy, że przez te emocje przechodzę po raz drugi, ale te są bardziej spokojne, wyważone, bardziej zorientowane na przyszłość. Wcześniejsze, które miałem, były takie, nazwałbym to dziecięce bardziej, chłopięce, hobbystyczne. Te teraz są takie dojrzałe, ludzkie, przemyślane, wyważone, z nastawieniem na budowanie przyszłości.
2: A jak pan widział wtedy właśnie, to wróćmy do tych emocji chłopięcych. Te kilkanaście dni temu, jak pan widział, jak te trzy F-35 eskortowane przez F-16, przez jeszcze w dodatku też pilota, który jest w czynnej służbie, ale jest też dowódcą, czyli mówię oczywiście o generale Nowaku. Widział pan, że one się zbliżają i że lądują na płycie bazy, którą pan dowodzi. To jakie to były emocje?
1: Ja bym powiedział, że wspaniałe. Człowiek, który kieruje jakąś jednostką, ma też świadomość, że to nie tylko on jako ta osoba, która pełni tą rolę dowódcy, w tym procesie uczestniczy, ale w tym procesie uczestniczy cały zespół. Ja w sumie codziennie doglądałem działalności tego zespołu. Ja byłem tak dosyć pozytywnie do tego nastawiony, jak chodziłem i widziałem, jak ci wszyscy ludzie pałają taką żądzą, chęcią już operowania nowym statkiem powietrznym, wprowadzenia tego, chcieli stać się tym historycznym już elementem naszego państwa. Ja sam się zresztą tym ich postępowaniem motywowałem. Sprawiło mi to ogromną przyjemność, jeśli chodzi o obserwowanie tych zjawisk socjologicznych. Ale z drugiej strony, jak sobie na to patrzę, to mimo wszystko widzę w sobie chłopca, który by chciałby siedzieć w tym samolocie, czy w jednym, czy w drugim, i być tam w niebie, w powietrzu z kolegami.
2: Pan jako dowódca może być też pilotem F-35, czy musi pan się skupić na dowodzeniu właśnie tą bazą?
1: No teraz skupiam się na dowodzeniu bazą, na wdrażaniu tego nowego systemu. Musimy pamiętać, że to nie jest tylko element bazy, to nie jest tylko element sił powietrznych, to jest element sił zbrojnych i tylko w takim wymiarze ten samolot może spełnić swoją rolę w pełni. I to jest moje zadanie i niestety wymaga to poświęcenia czasu. Ja latam oczywiście samolotem, latam samolotem F-16, tylko że ten czas, który poświęcam na te czynności, jest dużo mniejszy niż czas, który muszę poświęcić na zarządzanie w sumie dosyć dużą jednostką wojskową, bo to jest około 2000 ludzi.
2: Pan już wspomniał, ale ja właśnie dopytam, bo to jest bardzo istotna kwestia, którą pan podjął, czyli że to nie jest tylko samolot myśliwiec o nazwie F-35. No u nas będzie nazywał się Husarz, ale to jest właśnie cały system. Dlaczego to jest takie ważne i dlaczego musimy, nawet opowiadając osobom, które są z cywila i nie znają się na lotnictwie, mówić o systemie?
1: Samolot został zbudowany, żeby działać wielodomenowo, czyli żeby działać z różnymi rodzajami wojsk, pozyskiwać informacje od innych rodzajów wojsk i dzielić się tą informacją również z innymi. I tylko w tej formie ten samolot jest w stanie osiągać swoje sukcesy i do tego był budowany. Jak siedział inżynier przy projekcie i zastanawiał się, jakie rozwiązanie wdrożyć, to wdrażał takie, które pozwala działać w tej wielowymiarowej przestrzeni.
2: To ja wejdę w słowo, czyli rozumiem, jak siedział inżynier i pracował nad F-35, to pomyślał sobie tak, ten samolot musi być taki, żeby zebrał informacje, przekazał te informacje i żeby na przykład po tych informacjach dowódca na przykład czołgów albo dowódca artylerii, albo dowódca jakichś innych sił, które są na ziemi, podjął decyzję, ruszamy razem.
1: Tak, jest to jedna z opcji, jeden z wariantów, który możemy sobie opisać, jeśli chodzi o użycie tego samolotu. Jest to samolot, który oprócz tego, że działa wielodomenowo, to też może działać tak jak każdy inny, gdzieś w jakiś sposób samodzielny, czy w grupie innych samolotów, ale swoją skuteczność potwierdza, jeśli działa właśnie z różnymi innymi rodzajami wojsk. I na to bym kładł największy nacisk w całym procesie wdrażania tego systemu do uzbrojenia naszej bazy. I tutaj budujemy teraz takie wydarzenie, które będzie ćwiczeniem, które ma za zadanie wskazać jakby te elementy krytyczne systemu, które musimy poprawić.
2: No właśnie, bo to jest też bardzo ważna kwestia, bo my opowiadamy przepięknie w przestrzeni publicznej o tym, jakie ma zalety ten myśliwiec, właśnie że może mieć ten multi, ma tę wielodomenowość. Opowiadamy o tym, co potrafi zrobić, jak długo być w powietrzu, że jest niewidzialny dla radarów dzięki tej tej technologii, którą ma zastosowaną, ale tak naprawdę zapominamy o tym,

0: jak dużo trzeba poświęcić czasu i jak dużo jeszcze tak naprawdę przed wami, przed, czy przed dowódcą, czy przed w ogóle pilotami i przed naziemną obsługą, żeby ten samolot rzeczywiście był wykorzystywany, żebyśmy na przykład mogli kiedyś, jak pojedziemy jako dziennikarze, powiedzieć na danym poligonie, że o, F-35 też brało udział w tych ćwiczeniach.
1: Tak, F-35 będą brały udział w ćwiczeniach. Natomiast jeśli chodzi o te wszystkie procesy, i tutaj możemy mówić o procesie życia całego systemu uzbrojenia F-35, no to on będzie trwał aż do czasu, kiedy ten samolot wykona ostatni lot, bo będziemy pewne rzeczy cały czas poprawiać ostatecznie.
2: No, moi goście bywają niesubordynowani i właśnie znowu są niesubordynowani, bo już debatują, już dyskutują, omawiają to, co powiedział dowódca. To teraz proszę, Bartek, jak taki jest, byłeś wyrywny w trakcie wypowiedzi, to proszę. Po pierwsze, dowódca zwrócił uwagę na bardzo ważną kwestię, zresztą no, my o niej mówiliśmy wiele razy, czyli że to jest system i tak należy patrzeć na F-35.
3: To jest element systemu systemów, jak to się kiedyś ładnie mówiło. Już tu wspominaliśmy nawet kilka tygodni temu o współpracy z różnymi innymi elementami. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na coś innego, co może umknęło w natłoku wczorajszych przemówień, emocji, radości, że minister Kosiniak-Kamysz zapowiedział wszem i wobec, że kupimy dwie kolejne eskadry F-35. I słyszał to nie kto inny, tylko podsekretarz handlu uzbrojeniem Dianno, Amerykanin, więc to na pewno nie była przypadkowa deklaracja.
2: Tym bardziej wejdę ci w słowo, Bartku, że wspomniany przez ciebie gość ze Stanów Zjednoczonych zadeklarował, bo również miał oficjalne wystąpienie wczoraj, że rząd Stanów Zjednoczonych jest gotowy udzielić Polsce 4-miliardowej pożyczki w ramach programu FMF.
3: No to mniej więcej na te 32 samoloty. Troszeczkę zabraknie.
4: Bez uzbrojenia.
3: Mariusz. Bez uzbrojenia, tak. Natomiast to chyba jest najważniejszy element wczorajszej ceremonii, że będzie tych samolotów więcej. Zresztą o tym się mówiło, wspominało się od dawna, że chcemy mieć jeszcze dwie eskadry, to generał Nowak mówił, dwie eskadry wielozadaniowych samolotów bojowych. Były różne opcje, były głosy za F-15X, były głosy za Eurofighterem, ale już wtedy ja pamiętam, że były głosy, że właściwie kolejne dwie eskadry F-35 też byłyby dobrym rozwiązaniem. I myślę, że z punktu widzenia przyszłości, o której mówił pułkownik Duda, to też ma głębszy sens, bo dzięki temu te samoloty już, kiedy dotrą do Polski, staną się elementem systemu logistycznego, systemu wsparcia, systemu szkolenia już działającego, już przygotowanego. No kwestia tylko, w jakich bazach one mają stacjonować, ale myślę, że też racjonalniej byłoby dodać je do baz, które już będą miały F-35, czyli do Łasku i do Świdwina.
2: To teraz za chwilę,
4: znaczy, to ja może
2: Mariusz,
4: dodam, bo jest wywiad z panem generałem Nowakiem u nas w Nowej Technice Wojskowej, gdzie on tak wskazuje na województwo lubuskie, konkretnie dawną bazę Babi Most, dawne lotnisko też i wojskowe, gdzie wojsko ma właśnie te oczekiwania, żeby zbudować kolejne obiekty na swoje potrzeby, no bo jednak jest zauważalna od x czasu ta potrzeba, że musimy mieć większe zdolności też do oczywiście stacjonowania tych zwiększonych sił, ale po drugie do takiego po prostu też i manewru lotniskowego, tak? Czyli do baz, większej liczby baz, w których możemy, że tak powiem, w pełni zarządzać lotnictwem wojskowym.
2: I które moglibyśmy wykorzystać.
3: To są pieniądze kolejne, które trzeba wydać. Trzeba zbudować całą bazę od podstaw, pamiętajmy o tym.
4: Ale ja jestem spokojny, mamy polski sejf podobno, być może będzie sejf 2.0.
3: Ale poczekajcie, czy wystarczy pieniędzy na wszystko z tego sejfu.
4: Ja uważam, że minister Kosiniak-Kamysz powinien być najszczęśliwszym ministrem w tym rządzie, bo po prostu gdzie nie spojrzy, to pieniądze obiecują.
2: Zanim jeszcze powiemy o tych kolejnych bazach, bo też warto chyba powiedzieć o tym, że jak będziemy mieli w sumie już w 2029 te 32 myśliwce, no to przecież będzie musiał ktoś je serwisować, obsługiwać, pilotować, już nie wspomnę właśnie o tym, no i jakby zarządzać całym tym systemem. To Mariuszu, chciałabym jeszcze tak dla ciebie, bo ja wiem, że też do zwykłych zjadaczy chleba, którzy niekoniecznie interesują się aż tak lotnictwem, docierają takie pewne obrazy i porównania. Jakbyś miał powiedzieć tak na szybko, na teraz, jako ekspert, co już dają, chociażby te trzy myśliwce, co one dają, bo było mówione od samego początku, że one są inaczej wdrażane niż F-16, że nie czekamy, nie sprawdzamy potem, tylko od razu po pierwsze

0: szkolimy tam pilotów w taki sposób, żeby oni już byli niejako w tym systemie i że te maszyny są tak naprawdę budowane pod nas.
1: Nie, no na tym etapie bym bardziej powiedział, mamy taki pierwszy już, taki coraz głębszy kontakt z tą najnowszą technologią, którą Amerykanie też wdrażają u siebie od kilkunastu lat, bo to trzeba pamiętać, że to jednak to nie jest coś jak na przykład z tymi systemami obrony powietrznej, jak IBCS, tak? Często rozmawialiśmy, że jesteśmy drugim krajem po Stanach Zjednoczonych, była to trochę jak taka mantra wymawiana, który wdraża ten system do naszych patriotów. F-35 to już jest maszyna, która jest rozpowszechniona w Stanach Zjednoczonych, w NATO, wypełnia coraz więcej zadań. Jak każdy samolot, ciągle jednak w tym wieku dziecięcym, samolot ery tej zarządzania informacją, ery komputerów, ma jakieś swoje oczywiście także i problemy i wyzwania. Więc my, to trzeba jasno podkreślić, my potrzebujemy no raczej kilku lat, żeby w pełni zrozumieć ten samolot, żeby potrafić się nim posługiwać nie tylko w ramach uroczystych przelotów, tylko także na polu walki. Jak go chcemy w ogóle wpiąć? Bo to jest kluczowe. Tu padają te hasła system systemów i tak dalej. Ale jeżeli ten samolot ma być tylko po prostu kolejną nowością w naszych siłach powietrznych, mniej więcej co 20 lat pojawia się nowa generacja w naszych siłach powietrznych, więc to będzie trochę za mało. Nie wyciągniemy z tego samolotu, tu często pada latające stanowisko dowodzenia, fuzja danych, dzielenie się tymi danymi, skrytość działania. Więc jeżeli to nie będzie działało na rzecz nie tylko walki o powietrze, sił powietrznych, mówiąc w skrócie, ale nie będzie działało na rzecz całości wojsk lądowych, no to powiem szczerze, jedną nogą trochę wejdziemy w ten program.
0: Bartek, to jest samolot, który został zaprojektowany po to właśnie, żeby być tym elementem, o którym wspomniał Mariusz, czyli że ma być tym górnym okiem, który przekaże potem do dołu, do tak, właśnie wojsk tak, lądowych, ale nie informacje.
2: Tylko. Ja pamiętam, jak leciliśmy prawie dwa lata temu do Waszyngtonu.
0: Myślałam, że powiesz, że F-35 leciałeś do Waszyngtonu.
2: Nie, przez Waszyngton leciliśmy do Fort Worth. Ja rozmawiałem wtedy na pokładzie samolotu z ludźmi odpowiedzialnymi za wdrażanie. Ja dodam do tego, co powiedział Mariusz, usłyszałem bardzo fajne zdanie, że F-35 to nie będzie samolot tylko do obrony przestrzeni powietrznej, bo on jest zbyt wartościowy do tego. To ma być nasze oko na niebie, to ma być nasz mózg na niebie. Najważniejsza chyba misja, najważniejsze zadanie, jakie on ma wykonywać, to przełamywanie obrony powietrznej przeciwnika. I to jest najważniejszy element, wydaje mi się, z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia Polski. My jesteśmy krajem, no teraz przyfrontowym, jesteśmy krajem granicznym NATO. Od nas jest najbliżej do potencjalnego przeciwnika, tak to nazwijmy, który ma doskonałą obronę powietrzną. To Mariusz mógłby się wypowiadać godzinami zapewne na ten temat, co posiadają nasi
0: adwersarze. Kiedyś, myślę sobie, teraz tak zapłodniliście mnie, kiedyś chyba zorganizujemy taki meeting wiedzy na temat tego, czym dysponuje.
1: Panel dyskusyjny. Panel dyskusyjny. W ramach Cafe Army. Tak. Pięknie brzmi. Tak. Czujemy się już zaproszeni.
0: I właśnie, już tutaj od razu apelujemy do dyrektora Polskiego Radia 24, żeby zastanowił się kiedyś nad, w ramach muzeum, Nocy Muzeów na przykład będzie meeting wielogodzinny z Cafe Armią.
2: I z kawą, żeby
0: i
2: nie zasnąć. I to jest właśnie jedno z chyba z najważniejszych zadań F-35.
1: Tak, bo jeszcze ja dodam, bo on wywodzi się z programu Strike Fighter.
2: Joint Strike Fighter.
1: Specjalnie tego pierwszego słowa nie ująłem.
2: Ale
1: chodzi
2: to też jest clue, bo joint to połączone tak. Operacje, wszystkie siły zbrojne.
1: I samolot, tak, dla kilku.
2: Dodam jeszcze to, co powiedział Mariusz, że to już jest powoli system, to już jest początek systemu. Wczoraj bardzo dokładnie było widać, po lądowaniu samolotów, kiedy one skołowały, stanęły za mównicą, gdzie mieli przemawiać oficjele, widać było, że wszystko już jest dograne, wszystko jest znane. Obsługa naziemna wiedziała, co ma robić. Piloci, no oczywiście wiedzieli, co mają robić, ale widać było, że już te procedury są przeszkolone, przećwiczone. Nikt nie był tam z przypadku. Zresztą już po samej ceremonii, kiedy ludzie...
1: Potwierdzę, w telewizji też widziałem, że wszystko przebiegało płynnie.
2: No ja stałem 10 metrów od samolotu.
0: Ja stałam też 10 metrów, też przebiegało płynnie, potwierdzam.
2: I też już wszystko, wszystkie służby odpowiedzialne za ochronę tych samolotów też wiedzą, co wolno, czego nie wolno. Podeszliśmy, żeby robić zdjęcia. Usłyszeliśmy, nie, nie, stop, do tego momentu wolno. Pewnie

0: żadnych elementów nie wolno fotografować.
1: A teraz będzie stop i teraz będziecie musieli się naprawdę spróbować zamienić właśnie w takie szybkie wyścigówy lotnicze, w szybkie F-35, bo mamy bardzo mało czasu, a jeszcze muszę przynajmniej dwa zagadnienia. Po pierwsze, MRTT, czyli ten system do tankowania w powietrzu. Bartek, się zgłaszaj dobrze, bo jesteś od tego specjalistą, pisałeś o tym wielokrotnie. I to jest też w kontekście tego, że zbliża się już za tydzień z małym układem wizyta szefa resortu obrony właśnie w Madrycie, właśnie w Hiszpanii, właśnie w jednym z zakładów lotniczych, gdzie moglibyśmy wspólnie z Hiszpanią te MRTT, czyli samoloty do tankowania, kupować w ramach mechanizmu SAFE. Krótko proszę.
0: Wczoraj kolejna deklaracja.
1: Dlaczego to jest takie ważne w kontekście F-35?
0: F-35, żeby po prostu te samoloty się utrzymywały w powietrzu jak najdłużej, żeby miały paliwo, żeby mogły działać nieprzerwanie. To tylko ograniczone wytrzymałością pilota. Wczoraj kolejna deklaracja, dwa samoloty MRTT. Przedwczoraj w Berlinie była konferencja prasowa Airbusa. Spytałem, jak jest z dostępnością MRTT, jak wygląda kwestia zakupu przez kraje, które jeszcze nie zgłosiły akcesu. Miesiąc temu Airbus postanowił zwiększyć moce produkcyjne z 5 do 7 samolotów rocznie. Otwierają właśnie trzecią linię konwersji i zapytałem o możliwość pozyskania przez Polskę. Jest kolejka, no nie oszukujmy się, chyba 60 samolotów jest zamówionych, odbiorcy czekają w kolejce. Usłyszałem od przedstawiciela Airbusa, że jeżeli jakiś kraj zgłosiłby pilną potrzebę operacyjną, jest brane pod uwagę przeskoczenie kolejki, przyspieszenie dostaw. Natomiast teraz dostawa MRTT to najwcześniej jest rok 2030-2031.
2: Ja muszę zdanie, przepraszam.
1: Proszę.
2: Przejmuję lejce. Bo 24 luty 2022, atak Rosji na Ukrainę. Dostępne polskie samoloty wzniosły się w powietrze, bo nikt nie wiedział, co będzie dalej. Ale po jakimś czasie pojawiło się problem, te samoloty muszą lądować. My nie mieliśmy powietrznych tankowców i było wyzwanie, kto przejmie te zadania osłony Polski, kiedy my nie mamy powietrznych tankowców. Pojawili się sojusznicy. Ale to jest właśnie najlepszy przykład, do czego są powietrzne tankowce. I ja, jeśli mogę, bo też przyszedłem, żeby zaapelować, żeby to nie były dwa samoloty, bo jeżeli kupujemy dziesiątki nowoczesnych samolotów bojowych, a statystycznie jeden taki tankowiec zabezpiecza, w zależności od misji, 6 do 10 maszyn bojowych, to jasno z tego wynika, że część naszego lotnictwa jednak może być złapana na ziemi, a nie możemy do tego dopuścić.
0: Tankowce...
2: Inwestujemy w samoloty wsparcia, nie w parę.
0: I nigdy nie lata jeden tankowiec, tylko jest ich co najmniej kilka w powietrzu.
2: Mało kto wie, ale w dniu, w którym wczoraj latały F-35 w rejonie Poznania krążył amerykański tankowiec.
1: Dobrze, to teraz będzie krótki fact-checking i to będzie taki fact-checking, który pomysł na niego podsunął mi mój redakcyjny kolega Witold Banach, którego serdecznie pozdrawiam. Martwił się wczoraj, patrząc z pozycji telewizora i widza, że ten samolot ma takie małe kółka. Proszę.
2: O to niech inżynier się wypowie.
1: Inżynier.
0: Ale dlaczego małe?
1: No w porównaniu do sylwetki potężnej.
0: Nie,
1: no bo...
0: ma takie, jakie ma mieć. Opony balonowe, niskociśniowe są potrzebne do lądowania na trawie. Natomiast teraz do lądowania na betonie wystarczą standardowe opony, standardowe koła.
1: Jakby
0: samoloty,
1: to porównać do
0: samoloty samochodowych.
1: Samochodowych to? Są mniej więcej takie, czy trochę większe?
0: Nie no, większe są. To jest zupełnie inna guma. Opony samolotu pracują właściwie przez krótką chwilę, kiedy samolot w czasie lądowania styka się z powierzchnią ziemi. Jest olbrzymie obciążenie, olbrzymie siły tarcia. Zdarza się, że opony samolotowe są wymieniane po jednym lądowaniu. Nie mogą być zniszczone, to jest zbyt duże ryzyko. To jest też dosyć drogi element samolotu, bardzo ważny, ale mówię, no nieomalże jednorazowy. Natomiast samoloty bazujące na lądzie nie muszą mieć specjalnie wzmocnionego podwozia, tak jak samoloty bazujące na lotniskowcach.
1: Dobrze, Witku, pozdrawiamy cię. Mam nadzieję, że została twoja ciekawość zapełniona i
0: natomiast
1: że już się nie martwisz o te zbyt małe opony.
0: W porównaniu z innymi samolotami, no F-35 ma podwozie takie, jakie powinien
2: prawie
0: mieć.
2: Prawie jak nasz programowy AI. Zadaj pytanie i zaraz odpowiedź.
1: Będzie odpowiedź. A teraz drugie pytanie, to z kolei było pytanie od innego mojego kolegi, który jest też fanem Kafe Armii. I będzie to pytanie do ciebie bardziej ogólne. Pozdrawiam również. To jest Michał Weldzieny z Radia Komercyjnego.
2: Ale to widzimy, że takie jednak spotkanie Kafe Armii.

0: armia
1: tak,
0: potrzebna jest.
1: Oczywiście zadał pytanie ogólne, czy ten samolot jest dobry. Mariusz.
0: Nie, to ja bym powiedział bardzo dobry. Bym dodał do słowa dobry jeszcze jedno, bardzo dobry. Nie no, to je, tam nawet mniejsze znaczenie w tym samolocie ma to, że manewrowość, że on lata. Tak jak w poprzednich pokoleniach maszyn, istotna była prędkość, ta walka na bliskich dystansach. Ta maszyna ma wygrać z przeciwnikiem nawet wtedy, kiedy nie będzie go widzieć pilot fizycznie, a tamten szczególnie w ogóle nie będzie w stanie zareagować.
2: Jest najlepszy, bo jest nasz. Mamy go.
0: Nie ma lepszego na zachodzie na dzisiaj, no, moim zdaniem. No,
1: Mariusz taki... Cielma, Nowa Technika Wojskowa,
0: Bartek Głowacki. Dziękuję za zaproszenie.
2: Dziękujemy, do usłyszenia. Dziękuję.
3: Kafe Armia. Powtórka programu. Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto, no wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl.
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
8: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
3: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Jest niedziela 14 czerwca, minęła godzina 23, a to oznacza, że zaczynamy wieczorne podsumowanie dnia. Co przed nami? Formalnego spotkania nie będzie, ale otoczenie prezydenta liczy na rozmowę z Donaldem Trumpem w cztery oczy. Karol Nawrocki jest w Waszyngtonie, gdzie będzie świętował z amerykańskim przywódcą jego 80. urodziny. Na miejscu jest też nasz korespondent, z którym za chwilę się połączymy. Powalone drzewa, zalane piwnice i porażenia prądem. Setki razy wyjeżdżali strażacy w całej Polsce do zgłoszeń po przejściu przez Polskę frontu z deszczem, burzami i intensywnym wiatrem. To ważny krok obu krajów na drodze do wspólnoty. Jutro Ukraina i Mołdawia rozpoczną negocjacje członkowskie z Unią Europejską. Kamil Olak, witam i zapraszam.
0: Sumę wydarzeń.
1: Naszym celem strategicznym jest stała obecność wojsk amerykańskich w Polsce, mówił Karol Nawrocki dziennikarzom przed wyjazdem na urodziny Donalda Trumpa. Prezydent jest już w Waszyngtonie, gdzie weźmie udział w uroczystościach w Białym Domu. Podkreślił, że w naszym interesie są dobre relacje z amerykańskim przywódcą. Według informacji uzyskanych przez Polskie Radio nie przewidziano formalnego spotkania prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych, choć może dojść do nieformalnej rozmowy. W Waszyngtonie jest korespondent Polskiego Radia Marek Wałkuski, z którym teraz się łączymy. Dobry wieczór, Marku.
2: Witam serdecznie.

0: Uroczystości zaczną się niebawem. Według amerykańskiej administracji gale na terenie Białego Domu obejrzą w sumie ponad 4000 zaproszonych gości.
1: Tak, ale będzie też osobne miejsce, gdzie fani tych mieszanych sztuk walki będą mogli oglądać to, co dzieje się w Białym Domu. Na południe od rezydencji prezydenta zorganizowano takie wielkie party, gdzie będą telebimy i gdzie już nie 4000, ale kilkadziesiąt tysięcy osób zasiądzie. No ale oczywiście najważniejsze będzie to, co będzie się działo już za 3 godziny w Białym Domu. Tam jest scena, jest ten oktagon, czyli ring do walk UFC. 4000 osób to będą żołnierze, rodziny żołnierzy, no i zaproszeni goście, wśród których będzie właśnie prezydent Nawrocki. Tak jak mówiłeś, nie będzie oficjalnego spotkania, nie ma takiego formalnego spotkania w gabinecie owalnym, chyba że prezydent Trump przy okazji zaprosi polskiego prezydenta. Natomiast będą dwie okazje do tego, żeby porozmawiać. Pierwsza to jest takie przyjęcie dla VIP-ów, które rozpocznie się o 19 czasu lokalnego, czyli mniej więcej za 2 godziny. Ono potrwa 45 minut, ale będzie tam bardzo wielu uczestników, gości tego wydarzenia. Kilkaset osób, więc tam okazja na rozmowę ewentualną będzie bardzo krótka. No a potem same walki. No i teraz nie wiemy, mój pies już chyba się nie może doczekać walki UFC. W każdym razie prezydent Nawrocki będzie siedział w tym samym, czy niedaleko Donalda Trumpa. No i tam może dojść do jakichś rozmów, natomiast nie wiemy, nie wiem, czy polska delegacja wie, czy będzie siedział tuż obok prezydenta Trumpa, czy będzie siedział daleko od niego, no bo gdyby siedział tuż obok, no to byłaby okazja do częstszych rozmów, no ale tam bohaterem już będą zawodnicy, bohaterem będzie prezydent Trump. Także na razie trudno powiedzieć, czy będzie okazja zrobić to, na co prezydent Nawrocki liczy, to znaczy porozmawiać z Donaldem Trumpem, no i dowiedzieć się między innymi o to, co prezydent Trump planuje z wojskami w Polsce, czyli czy te 4000, które zatrzymał kilka tygodni temu, rzeczywiście dotrze do Polski, czy wyśle do Polski dodatkowe 5000 żołnierzy, jak napisał w swoim wpisie na portalu społecznościowym Truth Social, dlatego że ani Pentagon, ani Biały Dom na takie pytania nie odpowiada, więc jeśli prezydentowi Nawrockiemu udałoby się odpowiedzi na te pytania uzyskać, no to myślę, że byłaby to bardzo cenna informacja dla strony polskiej.
0: Z Waszyngtonu mówił Marek Wałkuski. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. A Karol Nawrocki przed wylotem do USA powiedział dziennikarzom, że będzie życzył Donaldowi Trumpowi tego, aby doceniał Polskę jako sojusznika.
2: Naszym celem strategicznym jest oczywiście stała obecność wojsk amerykańskich w Polsce, gdy była taka niepotrzebna nerwowość, niestety przez niektórych dziennikarzy podnoszona w momencie tego, co działo się z wojskami amerykańskimi, to poznaliście Państwo stabilność tych relacji, podobnie z szczytem G20, więc zaproszeniem prezydenta Donalda Trumpa, więc to jest w interesie Polski, aby prezydent Polski miał dobre relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych.
0: Choć wizyta nie ma oficjalnego charakteru, ma ona swoje polityczne znaczenie, przyznał wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda.
3: Każda jedna okazja związana z wizytą jakiegokolwiek polityka polskiego w Stanach Zjednoczonych jest po prostu potrzebna. W obecnej sytuacji wszyscy, i rząd, i pan prezydent, powinni zabiegać o to, aby jak największe wsparcie było Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o sprawy obronne, sprawy bezpieczeństwa.
0: A jak mówi specjalista do spraw komunikacji społecznej, profesor Krystian Dudek z Akademii WSB, organizując taką imprezę urodzinową, amerykański prezydent chce pokazać, że mimo swego wieku jest w dobrej formie.
4: Wydaje mi się, że to jest proste zagranie wizerunkowe. Trump jest najstarszym prezydentem, który obejmował urząd w Stanach Zjednoczonych. Potrzebuje i lubi, kocha komunikować się z pozycji siły, więc chce się otoczyć zawodnikami z najbardziej popularnej na świecie organizacji MMA. No i urządził sobie po prostu koło Białego Domu walki.
0: A jutro polski prezydent ma zaplanowane spotkanie z przywódcą republikanów w Senacie. We wtorek z kolei spotkać się z Polonią na Florydzie. Prawie 500 interwencji strażaków po burzach przez Polskę przechodzi front, a prędkość wiatru dochodzi do 75 km na godzinę. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, powiedział Polskiemu Radiu, że najwięcej pracy mieli strażacy w regionach zachodniej i centralnej Polski.
5: Do godziny 18 Państwowa Straż Pożarna odnotowała 496 interwencji związanych

0: związany z przechodzącym nad polskim frontem atmosferycznym. Najwięcej interwencji odnotowano w województwach dolnośląskim, wielkopolskim, mazowieckim, śląskim oraz lubuskim.
1: Także jutro w wielu regionach można spodziewać się burz i porywistego wiatru. Politycy związani z Grzegorzem Braunem nie zostali wpuszczeni do Auschwitz-Birkenau. Delegacja Konfederacji Korony Polskiej z posłem Romanem Fritzem na czele przez prawie godzinę próbowała wejść na teren miejsca pamięci w Oświęcimiu w trakcie uroczystości 86. rocznicy pierwszego transportu więźniów do niemieckiego obozu zagłady. Pracownicy muzeum wstępu im odmówili. Obecność osób negujących istnienie komór gazowych i Holokaustu na uroczystościach byłaby hańbą dla pamięci, tłumaczył Bartyzel, rzecznik Auschwitz-Birkenau.
2: Miejsce pamięci w żaden sposób, nie tylko tego szczególnego dnia, ale w żaden sposób na co dzień też nie może być przestrzenią wykorzystywaną przez osoby i środowiska relatywizujące czy fałszujące lub negujące fakty dotyczące zbrodni popełnionych w Auschwitz. Miejsce pamięci nie jest też przestrzenią na partyjny wiec. Nie możemy pozwolić, by negacjonizm w tym miejscu był czytelny w dniu obchodów rocznicowych.
1: W uroczystościach wzięło udział 13 byłych więźniów niemieckich obozów zagłady. Konfederacja Korony Polskiej we wpisie w mediach społecznościowych przekazała, że decyzja władz muzeum budzi najwyższe oburzenie. Z kolei Marcin Kierwiński mówił w TVP Info, że obecność takich osób podczas tego rodzaju uroczystości jest nieakceptowalna.
3: To są środowiska, które cały czas szukają i kłamstwa historycznego, i zadymy politycznej. Pana Brauna i jego koleżków nie wpuszczono, natomiast pan Bąkiewicz, z tego co wiem, protestował pod obozem. To jest w ogóle coś niesamowitego, jak bardzo to indywiduum zasilane i wspierane przez PiS uważa, że jest dla niego przestrzeń do istnienia w życiu społecznym. To jest dla mnie coś, co mnie cały czas bardzo, bardzo zaskakuje, ale to jest wina PiSu, że takie indywidua w polskiej przestrzeni publicznej istnieją.
1: Mówił szef MSWiA. W zeszłym tygodniu krakowski sąd wydał prawomocny wyrok zakazujący Grzegorzowi Braunowi wypowiadania się na temat Muzeum Auschwitz. To efekt procesu o naruszenie dóbr osobistych wytoczonych europosłowi przez muzeum. Czy prezydent podpisze ustawę o zakazie patostreamingu? Sejm przyjął przepisy w czwartek, a posłowie podczas głosowania byli niemal jednogłośni. Przeciw było zaledwie kilku. Przyjęte przez Sejm zmiany zakładają wprowadzenie kar za publikowanie materiałów wulgarnych, obscenicznych lub brutalnych. Patostreamerowi miałaby grozić kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.
4: Przeciwna przepisom o patostreamingu jest Konfederacja, która będzie apelować do Karola Nawrockiego o weto, mówi poseł tego ugrupowania Michał Wawer.
5: Jest to ustawa, która obok słusznej walki z procederem patostreamingu, no niestety nie daje gwarancji bezpieczeństwa wolności słowa w internecie.
4: Ostrożnie w tej sprawie wypowiada się europoseł PiS Tobiasz Boheński.
6: Jeżeli nie narusza wolności słowa, a potrafi celnie uderzyć w tych wszystkich patusów, to myślę, że na pewno prezydent podpisze.
4: Poseł Lewicy Andrzej Szejna podkreśla, że weto prezydenta byłoby przykładem działania wbrew interesowi szczególnie najmłodszych obywateli.
7: Byłby to przykład naprawdę daleko posuniętego braku wrażliwości i wyobraźni.
8: Każda ustawa, mam takie wrażenie, że ona jest oglądana przez urzędników prezydenta i szukane są preteksty do tego, żeby ją zawetować.
4: Dopowiada senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, wyrażając nadzieję, że prezydent nie będzie miał wątpliwości w tej sprawie. Patostreaming to jedno z największych obecnie zagrożeń, argumentuje PSL. Agata Król, Polskie Radio.
1: Zanim ustawa trafi do prezydenta, zajmie się jeszcze nią Senat. Przemysław Czarnek ogłasza trójkę kaliską, czyli pierwsze z 21 punktów programowych tzw. planu Czarnka. Dotyczą one EPS-u, rezygnacji z opodatkowania pracy emerytów oraz podniesienia drugiego progu podatkowego. Podczas spotkania w Kaliszu kandydat PiSu na premiera mówił, że będą to pierwsze decyzje nowego rządu po zmianie władzy po wyborach parlamentarnych. Chcemy bazować na odnawialnych źródłach energii, ale tych stabilnych, dyspozycyjnych i niezależnych pogodowo, mówił Czarnek.
9: Jak nie świeci, to nie daje, jak świeci, to daje, ale też nie daje, dlatego że nie ma miejsca w systemie, w sieci dla tego wszystkiego, a i tak cały czas musi pracować zwykła, normalna nasza elektrownia węglowa, bo musi stabilizować napięcie w sieci i tak ponosi pełne koszty tego, że pracuje 24 godziny na dobę. My potrzebujemy OZE dyspozycyjnego, takiego jak elektrownia wodna, jak geotermia czy jak biogaz.
1: Drugi z postulatów dotyczy pracy emerytów. Plan Srebrna Praca ma umożliwić podejmowanie pracy przez seniorów, a ich wynagrodzenie do 2,5 tysiąca złotych netto ma być zwolnione ze składek i podatków. Trzeci z postulatów to podniesienie drugiego progu podatkowego do 180 tysięcy złotych przy wspólnym rozliczeniu.

0: małżonków ma on wynosić 360 tysięcy. Pakiet CPN, który reguluje ceny paliw w Polsce, łączy ponad podziałami politycznymi. Mówił o tym podczas konferencji prasowej w Gierszfałdzie minister energii Miłosz Motyka. Polityk informował też o wprowadzeniu nowych regulacji dotyczących cen gazu. Skorzysta z tego 7 milionów klientów grupy Orlen.
1: Do końca roku te ceny nie wzrosną. Mimo wzrostów na rynkach 20-30%, dzisiaj polska spółka Orlen podjęła decyzję o tym, by te ceny pozostały na niezmienionym poziomie. Zwracam uwagę, że jest to poziom niższy niż cena gazu mrożona z lat poprzednich.
0: Obniżona zostanie też opłata za przesył gazu. Od nowego roku taryfa spadnie od kilkunastu do kilkudziesięciu procent.
2: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Stany Zjednoczone i Iran są blisko osiągnięcia porozumienia, powiedział sekretarz obrony USA Pete Hegseth. W rozmowie z telewizją CBS szef Pentagonu podkreślił, że zawarcie umowy jest kwestią czasu. Z tego co wiem, jesteśmy na dobrej drodze. To nie jest kwestia tego, czy dojdzie do porozumienia, ale kiedy. Oczywiście uważnie śledzimy sytuację związaną z ostrzałem rakietowym północnego Izraela przez Hezbollah. Musi on zaprzestać tych działań, a Iran powinien stanowczo nakłonić go do tego. Izrael odpowiedział w sposób wyważony, mając świadomość, że jesteśmy o krok od zawarcia umowy. Nie spodziewałem się więc, by te wydarzenia zakłóciły proces negocjacyjny. Pete Hegseth przekazał także, że Iran nie będzie mógł zachować wzbogaconego uranu. Dodał, że Waszyngton wykorzysta wszystkie dostępne środki, aby uniemożliwić Teheranowi zdobycie materiałów potrzebnych do budowy broni jądrowej. Wcześniej prezydent USA oświadczył, że poranny izraelski atak na Bejrut nie powinien mieć miejsca, zwłaszcza w tak szczególnym dniu, kiedy jesteśmy tak blisko zawarcia porozumienia pokojowego z Iranem. Izraelski atak na budynek mieszkalny w Dachie w południowej dzielnicy Bejrutu to odpowiedź na ostrzał terytorium Izraela przez Hezbollah, podkreślili we wspólnym oświadczeniu premier Izraela i minister obrony. Izrael twierdzi, że w zaatakowanym budynku działały służby komunikacyjne Hezbollahu. Wojna, dyplomacja i negocjacje pokojowe były tematem rozmowy telefonicznej prezydentów Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Przywódcy uzgodnili, że będą kontynuować rozmowy podczas spotkania na szczycie G7, o czym poinformował Wołodymyr Zełenski w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Rozmawialiśmy długo i szczegółowo, podkreślił ukraiński prezydent. Mam jedno życzenie dla prezydenta Trumpa od wszystkich Ukraińców, aby pokój w końcu został osiągnięty, abyśmy mogli osiągnąć ten sukces razem z Ameryką i razem ze wszystkimi naszymi partnerami. To jest najważniejsze. Tego wszyscy pragniemy i ważne jest, aby społeczeństwo amerykańskie w pełni popierało nasze ukraińskie aspiracje, dążenie do godnego pokoju i wspierało nas w obronie przed Rosją. Wołodymyr Zełenski podziękował również Wielkiej Brytanii za zatrzymanie rosyjskiego tankowca w pobliżu jej wybrzeży. Jest to pierwszy taki krok ze strony Brytyjczyków. W tym roku zatrzymania rosyjskiej floty cieni na morzach europejskich stały się dobrą tradycją. Ropa musi zostać zatrzymana, aby wojna Rosji była coraz bliżej zakończenia. Dziękujemy Brytanii. Rosyjski tankowiec Smyrtos próbował przepłynąć przez kanał Le Manche. Statek został zatrzymany i na czas dalszego dochodzenia pozostanie zacumowany u południowych wybrzeży Wielkiej Brytanii. Ukraina i Mołdawia jutro rozpoczną negocjacje członkowskie z Unią Europejską. To ważny krok obu krajów na drodze do wspólnoty, napisała przewodnicząca Komisji Europejskiej i opublikowała krótki film. Jedną z rzeczy, które najbardziej podziwiam u naszych ukraińskich przyjaciół, to jest ich niezłomna determinacja, by stać się częścią Unii Europejskiej. Mołdawia od momentu przyznania statusu kandydata w czerwcu 2022 roku zrobiła wielki postęp. Będziemy towarzyszyć jej na każdym etapie drogi do Unii. Rozpoczęcie negocjacji członkowskich Unii z Ukrainą i Mołdawią jest możliwe, bo Węgry zniosły weto. Były premier Viktor Orban przez prawie 2 lata blokował otwarcie pierwszych rozdziałów negocjacyjnych z Kijowem. Oba kraje wspólnie złożyły wniosek o przystąpienie do Unii kilka dni po rosyjskiej napaści na Ukrainę i od tego czasu są traktowane jako jedna grupa. Do Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii trafia coraz więcej dzieci z urazami nabytymi podczas jazdy na hulajnodze. Jak mówią lekarze, czerwiec, lipiec i sierpień to miesiące, w których dochodzi do największej liczby takich wypadków. Dr Piotr Zając ze Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii w Kielcach mówi, że najczęściej podczas nieostrożnej jazdy na hulajnodze dochodzi do urazów nadgarstków, przedramion, stawów łokciowych, kości ramiennych, a rzadziej kończyn dolnych.
3: Czasem się uważa, że w zimie mamy więcej pracy, bo jest aktywność łyżwiarsko-narciarska.

0: Natomiast nasze największe żniwa to są w tym okresie wiosennym, letnim, kiedy jest ciepło i kiedy długo świeci słońce. Wtedy tych pacjentów na izbie potrafi być nawet trzykrotnie więcej. Czasem izba w ciągu jednego dnia potrafi obsłużyć ponad setkę pacjentów. Oczywiście mówię o wszystkich pacjentach, nie tylko ortopedycznych.
1: A od 3 czerwca.

0: Krzysztof Wolny z Klubu Honorowych Dawców Krwi w Warszawie. Do uratowania jednej osoby po wypadku z urazami wielonarządowymi potrzeba około 10 litrów krwi, czyli daru co najmniej 20 dawców. Jak wyjaśnił, są grupy krwi szczególnie potrzebne.
1: Najgorzej jest w tej chwili z grupami 0 minus, 0 plus i z grupą A plus. W tych grupach są największe braki. Gorzej troszeczkę to wygląda, jeżeli chodzi o płytki krwi. Ja mogę powiedzieć na terenie Warszawy. Potrzebujemy płytki grupy krwi A minus, AB minus, 0 plus i AB plus.
0: Zapotrzebowanie na krew i jej składniki rośnie przed i w czasie wakacji. Wtedy zwykle wzrasta liczba wypadków, a maleje liczba krwiodawców. A skoro o wakacjach mowa, można je spędzić nie tylko na odpoczynku, ale też na sprawdzeniu siebie w bardziej wymagających warunkach. Trwają zapisy do trzeciej edycji programu Wakacje z Wojskiem, organizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej, mówi Polskiemu Radiu Katarzyna Bagińska z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Suwałkach.
2: Wakacje z Wojskiem to propozycja przede wszystkim dla osób młodych, które chciałyby spędzić okres wakacyjny aktywnie i zdobyć nowe doświadczenia oraz sprawdzić się w wojskowych warunkach. Podczas każdego dnia ćwiczeń uczymy się taktyki, zajęć strzeleckich, musztry wojskowej, czyli wszystkich czynności, które będą przydatne później w służbie wojskowej.
0: Uczestnicy mogą liczyć m.in. na wynagrodzenie w wysokości 6000 zł brutto, ale zapisać się na szkolenie trzeba. Można skontaktować się z Wojskowym Centrum Rekrutacji. W wieczornej sumie wydarzeń to wszystko. Magazyn przygotowała Ewa Lipowicz. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Kamil Olak, do usłyszenia.
3: To była suma wydarzeń. Reklama.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Po reklamie.
6: 20 minut po godzinie 23.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: I powoli wieczór w Polskim Radiu 24 dobiega końca, a dzisiejsze wydanie przygotowały Ewa Lipowicz i Agnieszka Wieczorek. Zrealizowali Karol Smyk i Paweł Chodyna, a ja, Paweł Wojewódka, życzę Państwu spokojnej nocy. Zostańcie z Polskim Radiem 24. Naprawdę warto.
3: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
8: Patryk Michalski, dzień dobry. W tym wydaniu naszej audycji przypomnienie najciekawszych fragmentów naszych rozmów o klimacie i środowisku. Mamy połowę czerwca, a ten czas ma smak truskawek. Nikogo nie trzeba przekonywać, że najlepsze są te polskie z pola, ale jest ich niestety coraz mniej. Plantatorom tych owoców w tym roku nie sprzyja ani pogoda, ani rosnący import tych owoców, które trafiają do dużych sieci handlowych. O tych problemach mówi dr Paulina Sobiesiak-Pęszko z Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt.
9: Po pierwsze, my jako konsumenci jesteśmy coraz bardziej oderwani od w ogóle tego, jak się produkuje warzywa czy owoce. Coraz rzadziej jesteśmy po prostu na polach, mamy kontakt z rolnikami i handlem też owocami, no po prostu rządzą sieci, masowi dystrybutorzy, więc to wszystko odbywa się gdzieś poza nami.
8: Też jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że te truskawki w sklepach w zasadzie pojawiają się w ostatnich latach prawie cały rok. Nie zwracamy może uwagi, skąd one są, ale są.
9: Tak, i to jest też taki powód, dla którego właściwie coraz mniej zauważamy rozpoczęcie tego sezonu truskawkowego.
8: Bo kiedyś to było jasne. Przychodził czerwiec, parę tygodni do połowy lipca trzeba było się najeść
9: trochę wcześniej,
8: truskawek, tak?
9: Prawda? I potem koniec. Mhm. I potem mamy mrożonki i czekamy na następną partię owoców przez cały rok. Dzisiaj to też zanika, dlatego że mamy coraz więcej produktów importowanych. W Polsce

0: tym kontekście truskawek w ostatnich latach najbardziej upowszechnił się ten import z Egiptu. W związku z tym właściwie już po nowym roku te truskawki cały czas leży śnieg, a u nas one się już pojawiają.
1: No to mamy zdiagnozowane już dwa problemy. Import truskawek czy owoców z zagranicy, to, że nie wiemy w ogóle, jesteśmy trochę oderwani od produkcji. Jeszcze jeden problem, czyli skutki zmiany klimatu, pogoda w tym roku, w tym sezonie bardzo trudna dla plantatorów.
0: Rolnikom jest coraz trudniej w ogóle zaplanować sezon, a w przypadku owoców to jest też taka specyficzna działalność, że wystarczy jedna noc z przymrozkami, jakiś grad, jakaś gwałtowne opady deszczu, żebyśmy właściwie, żeby cały ten zbiór został zniszczony. No i to, co obserwujemy w ostatnich latach, to to, że intensyfikują nam się te różne ekstremalne zjawiska pogodowe, rośnie ich częstotliwość, czyli właściwie tak, mamy suszę od ponad dekady, która też, woda jest też bardzo ważna w tym kontekście truskawek, ale też w ogóle innych owoców czy warzyw. W tym roku mieliśmy bardzo dotkliwe przymrozki i one też były inne niż te w ubiegłych latach, dlatego że przymrozki zazwyczaj miały charakter taki punktowy. W tym roku były bardzo rozległe, objęły bardzo dużą część Polski. Właściwie...
1: Tak, to w zasadzie mówimy przymrozki, ale to były temperatury rzędu minus 9, tak, minus 10 stopni w maju nawet.
0: To był mróz. Z drugiej strony sezon wegetacyjny od paru lat rusza nam trochę wcześniej, więc wcześniej się te rośliny zaczynają rozwijać, wcześniej kwitnąć, więc tym bardziej no, są narażone na te konsekwencje pojawiających się niskich temperatur. Tak też było w tym roku. Także rzeczywiście uprawa truskawek czy innych owoców no, zaczyna przypominać jakąś rosyjską ruletkę. Czyli rolnik nie wie, czego się może spodziewać, co zgotuje mu pogoda. Do tego dochodzą mu jeszcze rosnące koszty produkcji. Dużo się mówi też w kontekście wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie o rosnących cenach nawozów, środków ochrony roślin, paliwa. To także sprawia, no, że rolnik nie ma tej pewności co do tego, czy uda mu się w ogóle pokryć koszty przy sprzedaży swojego towaru.
1: Potwierdzają to plantatorzy, którzy swoje owoce sprzedają na warszawskim bazarze Wolumen.
2: Słaby ten sezon, bo sporo zmarzło. I cena, słaba cena. Import robotę nam psuje. To znaczy, że bardzo dużo zagranicznej truskawki, nawet w tej chwili tu na bazarze. Bardzo dużo.
1: Czyli niby Polska w polskich łubiankach, ale przyjeżdża z daleka.
2: Nawet pożyczam kolegom łubianek, żeby sobie przesypali.
1: Jak pan w ogóle ocenia, w ostatnich latach ta produkcja jest coraz trudniejsza?
2: Coraz trudniejsza, bo coraz pogody gorsze. Truskawkę spod folii to trzeba co dzień odkrywać, nakrywać. Nie, no coraz gorzej, a ceny coraz niższe. Kilkanaście lat temu to można było sobie z hektara auto kupić, a teraz rower.
3: No, ciężko wszystko jest, nie ma wody, co tam jeszcze, przykrywanie, odkrywanie, praca, pracownik, wszystko, a wymogi nie wiem jakie, a cena poniżej krytyki, nie opłaci się.
1: No to co z tą produkcją truskawek w najbliższych latach będzie? No co stanie takim wspomnieniem z dzieciństwa?
3: Nie, będzie wszystko, po prostu przywiozą.
1: Ale najlepsza jest ta Polska z pola, a nie z Grecji.
3: No niestety.
1: Trudną sytuację widać po danych. W 2020 roku truskawki uprawiano w blisko 43 tysiącach gospodarstw na łącznej powierzchni 38 tysięcy hektarów. W kolejnych sezonach oba wskaźniki systematycznie spadały. W 2024 roku powierzchnia upraw wynosiła już tylko 27 tysięcy hektarów, a produkcję truskawek prowadziło 31 tysięcy gospodarstw. Dlatego władze powinny ułatwiać plantatorom sprzedaż bezpośrednią, na przykład na miejskich targowiskach. Jakie inne wsparcie jest potrzebne? O tym ponownie dr Paulina Sobiesiak-Pęszko.
0: Odpowiedzią są te krótkie łańcuchy, czyli co my tutaj mamy? Mamy albo sprzedaż bezpośrednią, albo rolniczy handel detaliczny, ale ważna jest tutaj też współpraca producentów ze sobą. Wiemy, że z tym mamy problem, ale być może też dlatego, że my za mało uwagi poświęcamy budowie takiej infrastruktury żywnościowej na poziomie lokalnym, regionalnym, takiej infrastrukturze, która umożliwiałaby w łatwy sposób, no właśnie, przetwórstwo tego towaru, jego dystrybucję, dystrybucję też do szkół, przedszkoli, tak żeby ten towar nie musiał daleko jechać. Czyli to jest kwestia no po prostu niezbędnych działań, jeżeli chcemy mieć dostęp do lokalnej, sezonowej, świeżej żywności. Paradoksalnie my do tej żywności mamy

0: coraz gorszy dostęp. No i to po prostu absolutnie trzeba zmienić.
1: A czy rolnicy też sami trochę nie powinni przejąć inicjatywy i właśnie no, wychodzić z jakimiś takimi nowymi pomysłami? No, tak do głowy mi przychodzi, jeśli chodzi o truskawki czy inne sezonowe owoce, to taka sprzedaż przy drodze nawet, prawda? Jak się jedzie gdzieś nieraz przez wsie, przez regiony, które są takimi owocowymi zagłębiami, no to są tabliczki na płotach. Świeże owoce, świeże truskawki.
0: Oczywiście, to jest jakaś jedna ścieżka, ale ja bym powiedziała, że my w ogóle próbując rozwiązać czy rozwinąć ten temat krótkich łańcuchów dostaw, stawiamy przede wszystkim na rolnika. To znaczy wymagamy od niego, żeby on lepiej sobie radził z tym marketingiem, komunikacją, żeby pełnił te różne funkcje. A za mało uwagi poświęcamy na zbudowanie odpowiedniego rynku zbytu, którego on już sobie sam nie zapewni. Więc nieważne, jak wspaniały byłby pod względem nie wiem, marketingu, umiejętności też komunikacyjnych rolnik, pewnych rzeczy on sam nie przeskoczy. I to jest ten moment, w którym potrzebujemy i działań z poziomu samorządu lokalnego i działań z poziomu państwa.
2: W ostatnim czasie Ministerstwa Rodziny i Pracy oraz Rolnictwa rozpoczęły pilotaż programu od lokalnego producenta do żłobka. Ma on zwiększyć dostawy świeżych lokalnych produktów do placówek edukacyjnych i ułatwić kontakt między żłobkami a lokalnymi producentami żywności. Na pilotaż przeznaczono 3 miliony złotych. Zapraszam teraz na niedzielny spacer na warszawskie bulwary. Z nich wspaniały widok na praski, zielony, dziki brzeg Wisły. W takiej scenerii mogą Państwo obejrzeć wystawę Wszystko się zmieni. Zadaje ona pytanie, czy w zmieniającym się świecie i klimacie da się jeszcze żyć jak dotąd? Współtworzą ją niezależne kolektywy artystyczne. O wystawę Marta Hoppe pytała jej kuratorkę, Martę Matysiak.
3: Wystawa plenerowa Wszystko się zmieni to jest wystawa, która trochę opowiada o tym zastanym świecie, ale też pisze scenariusze przyszłości. I zaczynamy tak naprawdę od takiego pojęcia polikryzysu, czyli świata, w którym kryzysy nakładają się na siebie, a katastrofa klimatyczna jest jednym z nich. I właśnie wokół katastrofy klimatycznej kolektywy artystyczne zaproszone do wzięcia udziału w tej wystawie na niej bazują i o niej opowiadają, a osią do tego wszystkiego są zasoby naturalne i ich nieograniczone wydobycie, co nazywamy w sumie ekstraktywizmem. I to jest coś takiego, gdzie zasoby są wydobywane w obecnym systemie gospodarczym, społecznym, ale nie są ponoszone żadne konsekwencje tego, co bardzo wpływa na klimat i bardzo wpływa na życie wielu społeczeństw i wielu społeczeństw, więc tak, wszystko się zmienia i cały czas się będzie zmieniać, co już teraz widzimy. Niby zima była, ale ta zima mimo swoich bardzo dużych opadów.
4: Jak na to, co znamy z ostatnich lat, bo jeszcze kiedyś, te zimy takie były zawsze, że były duże opady.
3: Dokładnie, ale nadal codziennie budzimy się, słuchamy wiadomości o bardzo dużej suszy. Więc niby zima była, ale susza dalej postępuje i to jest coś, co jest nieodłącznym elementem naszej codzienności, zwłaszcza teraz, kiedy przychodzą te cieplejsze miesiące i właśnie od tej suszy też zaczyna się opowieść na wystawie. Ponieważ kolektyw Hydroza, który jest pierwszym pawilonem i to jest pierwsza instalacja, z którą się stykamy, w zależności od tego, z której strony oczywiście idziemy, jeżeli idziemy od Centrum Nauki Kopernik, to będzie pierwszy pawilon, to jest taka instalacja, która troszeczkę zwiastuje przyszłość. I to jest przyszłość, można by powiedzieć, katastroficzna, ponieważ spotkamy się tam z wyschniętą fontanną.
4: Taką fontanną, którą znamy, czy jakąś randomową fontanną?
3: To jest fontanna stworzona specjalnie do tej instalacji przez artystki.
4: Czyli na przykład fontanna di Trevi, którą znamy, że zawsze była, tylko na rzecz tej wystawy stworzona.
3: Tak, dokładnie tak. I to jest fontanna stworzona na bazie muszli, małży. I ona jest wyschnięta. W środku leży popiół. Stykamy się po prostu z tą suszą i tą degradacją w taki bardzo namacalny sposób i jest ona bardzo obecna i to też jest pierwsze wyjście od tego najbardziej podstawowego zasobu, jakim jest woda. Bez wody nie ma życia.
4: I my o tym dużo mówimy i w audycji Zmiana Klimatu i w ogóle mówi się o tej suszy, słyszymy o suszy i tak wszyscy mieli nadzieję trochę, że ta śnieżna zima sprawi, że nie będzie wiosennej suszy. No nie pomogło, to jednak za małe opady, poza tym wiosna rzeczywiście bez deszczu, więc z suszą już mamy do czynienia i to to dotyka i dotyczy nas wszystkich, bo pewnie będą za chwilę dalej na wystawie tematy być może mniej bezpośrednio nas dotykające, ale ta susza, no to widzimy tak. To na co dzień, widzimy to chociażby uprawiając nawet zwykły ogródek, czy mając kwiaty na balkonie,
3: dokładnie.
4: Albo robiąc zakupy warzyw, owoców, które no, będą droższe ze względu na trudności w uprawie.
3: Dokładnie.

0: I to jest właśnie ta pierwsza zmiana, z którą się stykamy i w zasadzie najbardziej namacalna, z którą wszyscy jesteśmy w stanie się w pewnym sensie utożsamić, bo ją po prostu widzimy w naszych codziennych rytuałach i widzimy, jak też nasz portfel na tym cierpi. Więc tak, to jest coś, co najbardziej nas dotyka. Później pawilony, ta opowieść o katastrofie klimatycznej i w ogóle zasobach i temu, jak one są wykorzystywane, nieco się rozwija, bo przechodzimy później do takiego bardziej lokalnego ekosystemu. Stykamy się z instalacją grupy Zakola. To jest grupa artystek, badaczek, która działa w taki dosyć aktywistyczny sposób, chroniąc Zakole Wawerskie w mieście Warszawa, na warszawskim Wawrze. To jest mokradło, które jest bardzo bogate w różne bioorganizmy i różne gatunki roślin, ale też zwierząt. I one właśnie zajmują się nie tyle opowiadaniem historii tego mokradła, ile też przekazywaniem trochę szerzej wiedzy o nim, ale także ochroną tego ekosystemu, co jest bardzo istotne i właśnie ich pawilon jest jednym z może najbardziej rzucających się poniekąd w oczy, ponieważ artystki zamalowały w nim ściany i jak Państwo też zobaczycie, kiedy będziecie spacerować po bulwarach, jest to taki kolor torfowy, kolor właśnie bagna. Instalacja też się nazywa 2,5 metra bagna.
1: Czyli takie błotko trochę.
0: To jest błotko, do którego będzie można zaglądać i w różnych boksach będą pokazane właśnie różne elementy i będzie się snuć opowieść, jak Państwo zobaczą, snuje się opowieść o Zakolu Wawerskim. Będziemy mogli i możemy bardziej poznać po prostu historię tego, tej cząstki środowiska warszawskiego i miejskiego. No i co mogę powiedzieć dalej? Przechodzimy do trochę bardziej zawiłych tematów, ponieważ to już są takie tematy wchodzące na pole łączenia właśnie katastrofy klimatycznej z systemem, w którym żyjemy, z kapitalizmem, z tym, jak działają przepływy między firmami. Spotykamy się z kolektywem Piotrowska Szczęśniak i oni z kolei zrobili instalację opowiadającą o piasku, bo to też jest bardzo ciekawy zasób. My sobie sprawy nie zdajemy w codziennym życiu, jak piasek jest wszędzie obecny. To jest podstawowy budulec do tworzenia jakiejkolwiek infrastruktury. Wydaje się, że jest go bardzo dużo, przecież mamy pustynię. Ale to nic bardziej mylnego, bo piasek z pustyni nie nadaje się do na przykład materiałów związanych z budownictwem. To musi być piasek rzeczny, dlatego że on jest wtedy bardziej chropowaty, mniej obły i lepiej to wszystko wiąże. I właśnie o tym też jest trochę ich instalacja, która opowiada o takich przepływach też globalnych tego zasobu, ponieważ fantastyczna infrastruktura Dubaju, którą znamy doskonale przecież ze zdjęć, mimo że Dubaj jest postawiony na pustyni, nie mogła być zbudowana
1: z tego piasku, z który tego tam piasku, był, który tylko tam musiał być przywieziony.
0: Piasek był sprowadzany między innymi z Australii. I to jest właśnie też trochę o tym, że ta dystrybucja tych zasobów, przepływy, sprzedaż, kontakty, to jest cała logistyka, która gdzieś też produkuje po prostu pieniądz, więc to jest bardzo łakomy kąsek dla ludzi, którzy za wszelką cenę chcą się wzbogacać bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji środowiskowych i społecznych za to.
2: Wystawę można obejrzeć na bulwarze generała Pattona nad Wisłą w Warszawie do końca października. I tym zaproszeniem kończymy dzisiejszą audycję. Bardzo dziękuję za uwagę. Patryk Michalski.
3: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Kościół nasz powszedni.
4: Polskie Radio 24, Małgorzata Glabisz-Pniewska. Witam Państwa. Ojcowie jezuici prowincji wielkopolsko-mazowieckiej obchodzą w tym roku wyjątkowy jubileusz, setną rocznicę istnienia swojej prowincji zakonnej. Z okazji tego wydarzenia przygotowano wystawę pod tytułem Posłani razem w Chrystusie. Ekspozycja prezentuje dzieje prowincji wielkopolsko-mazowieckiej od momentu jej powstania aż po współczesność. Tytuł wystawy nawiązuje do wspólnego posłannictwa jezuitów, którzy realizują charyzmat świętego Ignacego Loyoli, służąc Bogu i ludziom w duchu jedności, odpowiedzialności i otwartości na potrzeby współczesnego świata, podkreśla

0: Dla gości dzisiejszej audycji ojciec Krzysztof Dorosz, dyrektor Archiwum Jezuitów w Warszawie.
1: Tak jak w wielu miejscach widzimy wystawy towarzyszące rozmaitym rocznicom, wydarzeniom, tak i my z okazji stulecia naszej prowincji zakonnej jezuitów, prowincji wielkopolsko-mazowieckiej, postanowiliśmy opracować i przedstawić, zaproponować naszym sympatykom, ale wszystkim, którzy interesują się jakoś historią jezuitów, historią zakonu, historią kościoła, taką wystawę, na której staramy się pokrótce przedstawić naszą historię, też jakby nazwijmy to pradziejami prowincji, czyli historię poprzedzającą powstanie w 1926 roku. Dlaczego akurat doszło do powstania, co takiego spowodowało, i pokazać główne wydarzenia, a przede wszystkim osoby, które tworzyły tę naszą stuletnią historię.
0: Wystawa składa się z 16 części, na których prezentowane są poszczególne etapy życia jezuitów. Wystawę otwiera część poświęcona jezuitom na ziemiach polskich do 1918 roku. Co działo się do roku 1918, czyli do roku odzyskania przez Polskę niepodległości?
1: Polski nie było na mapie, ale Polska była w sercach Polaków. Działo się bardzo dużo. Jak wiemy, zakon jezuitów powstał dużo, dużo wcześniej, bo w 1540 roku, kiedy papież zaaprobował pierwszą konstytucję zakonu przedłożoną przez świętego Ignacego Loyolę. Ale jak pamiętamy może z historii, w 1773 roku miało miejsce bolesne bardzo dla jezuitów wydarzenie kasaty zakonu. Po tej kasacie niewielka część jezuitów przetrwała na terenie Rosji pod opieką, no nie cieszącą się dobrą sławą w historiografii, ale jednak w wypadku jezuitów to było trochę inaczej, pod opieką carycy Katarzyny. I ta niewielka część jezuitów tam zachowała swoją strukturę, odrębność i też prowadziła pewne prace, ale w 1820 roku jej wnuk, car Aleksander I, ten pogromca Napoleona, wypędził jezuitów z Rosji. I wtedy ci jezuici znaleźli przystań w ówczesnym zaborze austriackim na terenie Cesarstwa Austriackiego, później Austro-Węgier. I działali do czasów I wojny światowej w sposób, powiedzmy, taki w miarę swobodny. Pierwsza wojna światowa, jak wiadomo, zburzyła dawny układ zaborców funkcjonujący przez cały XIX wiek i spowodowała też w wypadku jezuitów, że mogli oni z Galicji wyruszyć na tereny byłych dwóch zaborów, rosyjskiego i niemieckiego, dawniej pruskiego, gdzie działalność jezuitów była zakazana. Jezuici podczas zaborów mogli działać tylko na terenie Galicji. Oczywiście przechodzili, przenikali przez te granice zaborców i próbowali też działać w sposób, powiedzmy, półlegalny czy nielegalny na terenach pozostałych zaborów, ale formalnie nie mogli zakładać placówek, domów i tak dalej, obejmować kościołów. To wszystko się zmieniło, gdy Polska odzyskała niepodległość i gdy jezuici wyruszyli na tereny, gdzie ich wcześniej nie było, przynajmniej formalnie nie było, na tereny dawnych zaborów rosyjskiego i pruskiego, i tam zaczęli zakładać placówki, domy, a prowincja wtedy, która nazywała się prowincją galicyjską, zmieniła nazwę na prowincję polską. No i proszę sobie wyobrazić, że już na początku lat 20. mamy kilkanaście domów jezuickich na terenach, powiedzmy, gdzie zaczęło funkcjonować państwo polskie. Tu jak spojrzymy na mapę Polski przedwojennej, czyli mapę II Rzeczpospolitej, no to widzimy, że tych placówek jest już sporo na początku lat 20. No one są w różnych miastach, poczynając od stolicy Polski, Warszawy,

0: poprzez Poznań, Łódź, Kalisz, Piotrków Trybunalski przez jakiś czas, bo później ta placówka została zamknięta, przekazana diecezji, ale funkcjonowała kilka lat. No i tereny wschodnie, które dzisiaj już nie należą do Polski. Wilno, Pińsk, Dubno. No i tu jest Albertyn, misja wschodnia. Więc tych placówek już było wiele. Tu mamy zaznaczone miejsca, miasta, miejscowości na południu Polski, gdzie wcześniej były placówki jezuickie. Kraków, Nowy Sącz, Stara Wieś, Chyrów, Lwów, Tarnopol, Stanisławów, Kołomyja, Czerniowce. Czerniowce już znalazły się poza granicą Polski. No w każdym razie tych placówek przybywało. No i był to, można powiedzieć, na początku tej II Rzeczpospolitej okres też dynamicznego rozwoju jezuitów na ziemiach polskich.
1: Kolejny ważny etap w dziejach zakonu jezuitów to są lata przedwojenne 1926-1939. Przypomnijmy, mówimy o prowincji wielkopolsko-mazowieckiej ojców jezuitów.
0: Powiedzmy w ten sposób, że ten 26 rok był bardzo ważny dla historii jezuitów polskich. Dlatego, że ta jedna prowincja obejmująca cały teren ówczesnej II Rzeczpospolitej została 15 sierpnia 1926 roku decyzją generała zakonu ojca Włodzimierza Leduchowskiego podzielona na dwie osobne jednostki administracyjne. I te jednostki to prowincja, w zakonie taka jednostka nazywa się prowincją. Tak jak diecezja czy archidiecezja, tak tutaj nazywa się to prowincją. I powstały dwie prowincje, prowincja małopolska i prowincja wielkopolsko-mazowiecka. Prowincja małopolska w zasadzie już istniała wcześniej. To była ta dawna prowincja galicyjska, która w zasadzie troszkę zmieniła swoje granice i zmieniła nazwę. Ale te domy w dalszym ciągu pozostały, należące do niej w Krakowie, Nowym Sączu, Starej Wsi, czy we Lwowie, czy w innych miastach. Natomiast nowym bytem była prowincja druga, czyli powiedzmy nasza, ta do której ja należę, prowincja wielkopolsko-mazowiecka, która objęła tereny Polski, powiedzmy północnej, ta część północna i część południowa, ale tak naprawdę to kierowano się granicami metropolii kościelnych. Więc prowincja wielkopolsko-mazowiecka rozciągała się na terenach metropolii gnieźnieńsko-poznańskiej, warszawskiej i wileńskiej, ówczesnych metropolii kościelnych. Natomiast prowincja małopolska obejmowała obszar metropolii kościelnych krakowskiej i lwowskiej. Czyli było to łatwiejsze do jakby wyznaczenia, wytyczenia tych granic, kto gdzie ma swój teren działania. I teraz od tego 26 roku toczą się dzieje obu prowincji jakby równolegle obok siebie. Każda z nich ma swoje władze, swego prowincjała, swój zarząd, zależny bezpośrednio od generała zakonu, który rezyduje w Rzymie. No i rozwija swoją działalność. Jeśli chodzi o prowincję wielkopolsko-mazowiecką, to najliczniejsze wówczas domy, wspólnoty zamieszkiwały w takich miejscach, gdzie były domy formacji, domy przeznaczone dla młodych jezuitów, którzy się kształcili, przygotowywali do pracy duszpasterskiej czy innej. Takie domy były w Kaliszu, gdzie znajdował się nowicjat, w Pińsku, na Polesiu, gdzie jezuici przygotowywali się do matury, w Lublinie, w miejscu, w którym jest dzisiaj szpital wojskowy, a dawniej było kolegium Bobolanum przy Alejach Racławickich. No, ważnym ośrodkiem edukacyjnym było Gimnazjum Świętego Kazimierza w Wilnie, które powstało w latach 20. i było wzorowane na istniejącej wcześniej dużej szkole jezuickiej, która mieściła się w Chyrowie, nieopodal Lwowa. Jedna i druga to były bardzo prestiżowe placówki, bardzo dobre. To były szkoły męskie dla chłopców, gdzie nauka trwała od, powiedzmy, dzisiejszej szkoły podstawowej aż do matury. Wychowały te szkoły

0: Wiele wybitnych postaci, które odegrały później ważną rolę w życiu społecznym czy naukowym, religijnym Polski. Też potem otwarto w latach 30. już placówki w Gdyni, w Grudziądzu, w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej. Natomiast jeśli chodzi o prowincję wielkopolsko-mazowiecką, to ważnym miejscem, czy najważniejszym, gdzie rezydował prowincjał, no to była Warszawa i dom jezuitów przy obecnej katedrze świętego Jana, gdzie dzisiaj znajduje się sanktuarium Matki Bożej Łaskawej przy ulicy Świętojańskiej.
1: Wybuch II wojny światowej całkowicie zmienił położenie zakonu jezuitów w Polsce. To czas martyrologii i heroizmu wielu Polaków, również jezuitów.
0: Tak, w sierpniu 1939 roku młoda prowincja wielkopolsko-mazowiecka liczyła 385 jezuitów żyjących i pracujących na 12 placówkach rozrzuconych na dużym obszarze Polski w jej ówczesnych granicach. W ciągu 5 lat trwania wojny prowincja straciła ponad 90 członków, z których wielu zmarło w obozach koncentracyjnych, wielu zostało rozstrzelanych albo zginęło z przyczyn wojennych. Większość domów zakonnych, prowadzonych dzieł, zwłaszcza na terenach wschodniej Polski, zostało bezpowrotnie straconych. Podczas wojny jezuickie placówki były zajmowane, a majątek rekwirowany przez armię okupacyjne, już to niemiecką, już to sowiecką. Jezuici zamykani w więzieniach, obozach albo wypędzani. Dlatego można powiedzieć, że dla jezuitów, tak jak zresztą innych, nie tylko duchownych, ale i osób świeckich, II wojna światowa to czas bolesny, czas martyrologii, czas też heroizmu, bo przecież wielu walczyło o tą niepodległość w różny sposób i nie poddawało się narzuconym przez okupantów warunkom. Wśród tych, którzy wykazali się szczególnym heroizmem i odwagą, warto powiedzieć o takich dwóch jezuitach. Pierwszy z nich to ojciec Adam Stark, dziś kandydat na ołtarze, który zginął rozstrzelany przez Niemców 19 grudnia 1942 roku niedaleko Słonimia na terenie dzisiejszej Białorusi. Czym ojciec Adam się szczególnie odznaczył? Odznaczył się tym, że ratował w tych czasach opresji ludzi, w tym żydowskie dzieci, Żydów. I sami uratowani, bo kilku przetrwało, składali o nim najwyższe świadectwa, mówiąc o wielkiej jego odwadze i determinacji w niesieniu tej pomocy. No i on jest jedynym polskim jezuitą, któremu przyznano tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata przez Instytut Yad Vashem. Drugim takim, można powiedzieć, bohaterem czasów II wojny światowej było ich oczywiście wielu, ale którego warto wymienić jako przykład, był ojciec Józef Warszawski. Ojciec Józef Warszawski, jeden z głównych kapelanów Armii Krajowej, kapelan Powstania Warszawskiego, który uratował od śmierci dużą grupę powstańców już podczas prawie kapitulacji dzięki niezwykłej determinacji i doskonałej znajomości języka niemieckiego, który też był z powstańcami w kanałach. No i on naprawdę jest jedną z głównych postaci powstania. Ojciec Paweł po takim pseudonimem się posługiwał. Jeśli chodzi o okres II wojny światowej, nie sposób nie wspomnieć o brutalnej masakrze, jaka miała miejsce 2 sierpnia 1944 roku, w drugim dniu Powstania Warszawskiego, właśnie w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej, gdzie hitlerowcy zamordowali dużą grupę jezuitów i świeckich, która schroniła się w domu pisarzy. No właściwie bez wyraźnego powodu, pod pretekstem, że pomagali powstańcom, co nie było prawdą, ale zostali tam brutalnie zamordowani. Kilku jezuitom udało się jakoś uratować i opowiedzieć później o tym, co zaszło, jak to wyglądało. Ale też wielu siedziało w obozach koncentracyjnych, głównie w Dachau, w Oświęcimiu, Auschwitz.

0: i inni też uczestniczyli w ruchu oporu, w strukturach Armii Krajowej. Także był to czas z jednej strony martyrologii, a z drugiej strony czas wielkiej odwagi, wielkiego heroizmu.
1: Kończy się wojna, Polska odzyskuje niepodległość, ale nie do końca. Tej wolności cały czas brakuje. Sytuacja jezuitów w Polsce Ludowej jest też trudna, skomplikowana.
0: Ja myślę, że sytuacja jezuitów odzwierciedla sytuację w ogóle Kościoła i katolików w naszym kraju po II wojnie światowej w Polsce Ludowej, gdzie jak wiadomo zmieniają się granice. I gdy popatrzymy na mapę właśnie po 1945 roku, to widzimy, że już nie ma tych placówek, które były wcześniej na tak zwanych kresach. Dzisiaj mówimy o tych obszarach Kresy Wschodnie, Wilno, Lwów, Pińsk i tak dalej. I jezuici, tak jak i inne zakony, zgromadzenia, też diecezje, jakby przenoszą swoją działalność na tak zwane ziemie odzyskane, czyli na tereny północno-wschodnie. Jak widzimy, tu powstają placówki, których kiedyś nie było. No, jeśli chodzi o naszą prowincję, to mamy tutaj Szczecin, Gdańsk, potem będzie Jastrzębia Góra. Od jezuitów niemieckich jezuici polscy przejmują Świętą Lipkę. Gdy chodzi o prowincję Polski Południowej, prowincję małopolską, no to mamy Wrocław, mamy Opole, mamy Kłodzko. I tutaj się przesuwają wraz z granicami kraju, również przesuwają się jezuici na te zachodnie tereny. No ale druga wielka zmiana to jest taka, że wcześniej jezuici przed wojną nie prowadzili parafii. Zajmowali się głównie pracą edukacyjną, pracą wydawniczą, publicystyką, prowadzeniem różnych grup, wspólnot w łonie Kościoła katolickiego, prowadzeniem na przykład sodalicji mariańskich, różnych ruchów, natomiast nie prowadzili parafii. Po II wojnie światowej zmienił się też charakter pracy, dlatego że wielu rzeczy już nie można było kontynuować, wielu dzieł, na przykład szkół. Były zawieszone organizacje i stowarzyszenia, więc jezuici zajęli się, zresztą za radą prymasa Wyszyńskiego, zajęli się pracą parafialną przy ośrodkach jezuickich, parafiach powstawały też ośrodki duszpasterskie. Zmienił się zatem charakter pracy, ale też wielu jezuitów wyrusza głosić misję serca Jezusowego, zwłaszcza na tych terenach, gdzie przesiedlono ludność z dawnych Kresów Wschodnich na ziemie zachodnie. Tam trzeba było jakby prowadzić taką szeroko pojętą pracę katechetyczną, pracę u podstaw, też głosić Słowo Boże. No i trzeba wspomnieć, że w tym okresie powojennym byli tacy jezuici, którzy wylądowali to taki eufemizm, ale zostali zamknięci za swoją działalność w więzieniach stalinowskich. No wymienimy tutaj trzy takie postaci, trzech jezuitów. Ojciec Edward Bulanda, który był prowincjałem i na początku lat 50. był więziony między innymi tutaj w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie. Ojciec Tomasz Roztworowski, więziony w latach 1950-56. Ojciec Stanisław Szymański, więziony w latach 53-56. Jezuici, którzy zostali po prostu oskarżeni o działalność wrogą ustrojowi, działalność antykomunistyczną. Oczywiście przypisano im winy, za które dostali bardzo surowe wyroki i je odsiadywali w więzieniach.
1: Po II wojnie światowej powstają pierwsze jezuickie parafie, również ośrodki duszpasterskie.
0: Tak, w okresie powojennym głównymi miejscami działalności jezuitów stały się parafie i ośrodki duszpasterskie rozrzucone po całym kraju. W 1960 roku prowincja wielkopolsko-mazowiecka prowadziła już parafie w Gdyni, Gdańsku-Wrzeszczu, Łodzi, przy ulicy Sienkiewicza, Świętej Lipce, Szczecinie, Warszawie, przy ulicy Narbutta i Rakowieckiej, a w późniejszym czasie utworzono parafie także w Bydgoszczy, Jastrzębiej Górze. To były właśnie parafie, ale też funkcjonowały tak zwane kościoły rektorskie, które nie były kościołami

0: i parafialnymi, ale tam przy tych kościołach prowadzono duszpasterstwo. No i takie kościoły znajdowały się w Gdańsku, w Łodzi przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie, w Lublinie przy ulicy Królewskiej, w Piotrkowie Trybunalskim, do którego jezuici powrócili, w Poznaniu, Radomiu, Toruniu, a także w Warszawie przy ulicy Świętojańskiej. W okresie PRL-u praca jezuitów i nie tylko jezuitów koncentrowała się na kościołach, była prowadzona w kościołach i przy kościołach, więc to, czego nie można było robić w przestrzeni publicznej, no bo komuniści zabraniali, czy to bardzo utrudniali, to robiło się w tym najbliższym otoczeniu, gdzie można było robić cokolwiek i jakoś działać.
1: Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był ojciec Krzysztof Dorosz, dyrektor Archiwum Jezuitów w Warszawie. Dziękuję bardzo. Małgorzata Glabisz-Pniewska. Do usłyszenia i dobrej nocy.
2: Kościół nasz powszedni. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Porozumienie pokojowe USA i Iranu zawarte, cieśnina Ormuz zostanie odblokowana. Karol Nawrocki jest w Waszyngtonie, weźmie udział w imprezie urodzinowej Donalda Trumpa. PiS rusza z walką o głosy wyborców. W Kaliszu partia zaprezentowała swoje postulaty. Minęła północ, Kamil Olak, zapraszam. Stany Zjednoczone i Iran doszły do porozumienia, poinformował pośredniczący w mediacjach premier Pakistanu. Szech Basharif podkreślił, że po intensywnych rozmowach obie strony zadeklarowały natychmiastowe i trwałe przerwanie działań militarnych również w Libanie. Oficjalna ceremonia podpisania porozumienia pokojowego ma odbyć się w piątek w Szwajcarii. Premier Pakistanu dodał, że w tym tygodniu mediatorzy spotkają się z obiema stronami. Prezydent USA Donald Trump potwierdził, że Iran zgodził się na odblokowanie cieśniny Ormuz. Porozumienie z Islamską Republiką Iranu zostało sfinalizowane. Gratulacje dla wszystkich. Statki świata, odpalcie silniki, niech płynie ropa. Czytamy we wpisie prezydenta USA w mediach społecznościowych. Około godziny drugiej rozpoczną się uroczystości urodzinowe Donalda Trumpa. Weźmie w nich udział polski prezydent. Karol Nawrocki powiedział, że będzie życzył amerykańskiemu przywódcy, aby doceniał Polskę jako sojusznika. Prosto z Waszyngtonu o szczegółach nasz korespondent Marek Wałkuski.
2: Prezydent nie powiedział, jak będzie wyglądać jego spotkanie z Donaldem Trumpem. Podkreślił jednak, że złoży mu przede wszystkim życzenia urodzinowe.
3: Każde nasze spotkanie, a było już ich wiele, łącznie z rozmowami telefonicznymi, jest dla mnie czasem do tego, aby rozmawiać o interesach Polski, a te są oczywiste. No i te na dzień dzisiejszy nasza relacja przecież gwarantuje.
2: Nawrocki dodał, że przekaże także Donaldowi Trumpowi życzenia z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych.
3: Będę życzył panu prezydentowi dużo zdrowia, dużo zdecydowania w swoich działaniach i żeby tak jak do tej pory zawsze doceniał swojego sojusznika w centralnej Europie, najważniejszego, czyli Polskę.
2: Przed wizytą w Białym Domu prezydent Nawrocki wziął udział we mszy w polskim kościele w Silver Spring na przedmieściach stolicy USA. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: W oficjalnym programie prezydenta USA spotkania z Karolem Nawrockim nie ma. Okazją do nieformalnej rozmowy może być natomiast krótkie przyjęcie dla gości, które odbędzie się przed samą

0: galą UFC. Koniec ZTS, srebrna praca, czyli praca na emeryturze oraz podniesienie progu podatkowego. To pierwsze z 21 punktów programowych PiSu. Od Kalisza partia rozpoczęła przedstawienie tzw. planu Czarnka. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział, że kolejne propozycje będą prezentowane w Polsce podczas kolejnych 6 spotkań z Polakami.
1: To jest pierwsze spotkanie z cyklu, który będzie trwał jakiś czas. Na każdym z tych spotkań będą kolejne zapowiedzi. Można to też tak ująć, kolejne propozycje i kolejne obietnice.
0: W spotkaniu z prezesem Jarosławem Kaczyńskim oraz Przemysławem Czarnkiem wzięli udział parlamentarzyści i samorządowcy. Dużym zainteresowaniem cieszyło się odtworzenie obozu partyzanckiego w lasach w okolicy Kopytnika w powiecie bialskim. Miało to upamiętnić żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, która na tym terenie stacjonowała w czerwcu 1944 roku, wspierając lokalne struktury AK. Żołnierze ci mieli swój udział w wyzwalaniu Wisznic.
2: Zobaczyliśmy punkt opatrunkowy, zobaczyliśmy, czym przemieszczali się partyzanci, czyli widzieliśmy, że jeżdżą i konno i były bryczki, wozy. Mieliśmy też tak kilka scenek, przyjęcie rekrutów do wojska między innymi.
0: W odtwarzaniu partyzanckiego życia obozowego wzięło udział 16 grup rekonstrukcyjnych z całego kraju. 6 osób zginęło po zdarzeniu się 2 helikopterów nad Rio de Janeiro. Służby ustalają okoliczności zdarzenia. Według strażaków jedna z maszyn spadła na salon samochodowy, co spowodowało pożar. Ogień został już ugaszony. Sygnały ocieplenia relacji Tokio i Moskwy niepokoją europejskich partnerów Japonii. Może to być jednym z tematów rozmów rozpoczynającego się dziś szczytu G7. Bierze w nim udział m.in. premier Japonii.
3: W ostatnich tygodniach doszło do wzmożonych kontaktów Rosji i Japonii. W Europie budzą one niepokój. Po raz pierwszy od rosyjskiej agresji na Ukrainę Moskwę odwiedziła oficjalna delegacja przedstawicieli japońskich władz związanych z handlem i gospodarką. Jak podano, Japończycy mieli rozmawiać o gwarancjach bezpieczeństwa japońskich firm działających na terenie Rosji. Specjalny przedstawiciel Kremla do spraw współpracy kulturalnej Michał Szwedkoj w Tokio zainaugurował zaś Festiwal Kultury Rosyjskiej. W maju do Japonii zawinął masowiec z ładunkiem rosyjskiej ropy, a około 10% zapotrzebowania Japonii na gaz pokrywają dostawy z rurociągu Sakhalin 2. Japonia negocjuje właśnie z Waszyngtonem, aby przedłużyć wyjęcie tych dostaw spod amerykańskich sankcji. Amerykański think tank Carnegie zauważa jednak, że Japonia wspiera finansowo Ukrainę. Zdaniem analityków Carnegie premier Sanae Takaichi nie będzie skłonna do większego zaangażowania w dialog z Rosją. Tym niemniej wydarzenia ostatnich tygodni mogą być oznaką chęci powolnego zwiększania współpracy gospodarczej obu państw, co niepokoi pozostałych liderów G7.
0: O czym mówił Tomasz Sajewicz.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy zachmurzenia umiarkowane i duże, przelotny deszcz, miejscami nadal także burza od 8 do 11 stopni. W dzień wciąż pochmurno, ale na południu Polski możliwe większe przejaśnienia i rozpogodzenia, a padać będzie już tylko na północnym wschodzie. Termometry pokażą od 14 stopni na Suwalszczyźnie, przez 18 w centrum do 20 na zachodzie. Jest 6 minut po północy.
4: Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
5: Doktor Dariusz Materniak, ekspert do spraw ukraińskich, Polska Agencja Prasowa. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: I teraz oczywiście, tak jak zapowiedziałem, będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się po naszej, za naszą wschodnią granicą, ale również o tym, co dzieje się na linii Warszawa-Kijów. Panie doktorze, od czego zaczniemy? Czy od tego, co dzieje się na froncie, no, czy od tych polsko-ukraińskich relacji, które chyba są w tej chwili na dosyć takim poważnym wirażu?
6: No możemy pewnie od tych rzeczywiście relacji, które są na faktycznie, można powiedzieć, w jakimś stanie delikatnego kryzysu, jeśli można do tego określić. Natomiast to, co warto zauważyć tutaj, no to przynajmniej co ja mogę stwierdzić z własnych obserwacji, to niestety, ale to jest kolejna taka sytuacja, kolejny taki przypadek w ciągu ostatnich

0: No, tych kilkunastu, dwunastu, trzynastu lat, kiedy regularnie po prostu niestety, ale mamy tego rodzaju kryzysy, tego rodzaju właśnie przejścia związane, no głównie z napięciami, które generuje głównie właśnie ta tematyka związana z historią relacji polsko-ukraińskich.
1: No ale czy pana zdaniem tej reakcji po polskiej stronie tym razem można się dziwić? Bo ja wiem, że gdyby sama tematyka nie jest niczym nowym, że w tych relacjach polsko-ukraińskich temat UPA, temat rzezi wołyńskiej jest tematem bardzo trudnym, bardzo kontrowersyjnym i on co jakiś czas powraca. Natomiast no, w tym przypadku mamy jednak do czynienia z sytuacją, nie chcę powiedzieć, że wyjątkową, ale no, rzeczywiście na którą musimy spojrzeć przez inny wymiar, bo na samym początku tego sporu jest jednak decyzja nie byle kogo, bo samego prezydenta Zełenskiego. Decyzja, co do której strona ukraińska mogła się spodziewać, że ta decyzja, czy też to nadanie jednemu z oddziałów, doborowych oddziałów ukraińskiej armii imienia bohaterów UPA, no, spotka się z taką, a nie inną reakcją po stronie polskiej.
0: No pewnie tak, chociaż też jest pytanie, na ile właśnie ta ocena po stronie ukraińskiej tego, jaka może być reakcja po stronie polskiej, trudno powiedzieć, na ile ta ocena była rzeczywiście adekwatna do tego, co może się wydarzyć faktycznie, jaki to może mieć wpływ na nasze relacje. Jeśli miałbym tutaj wyrażać swoją opinię, to podejrzewam, że ta ocena była właśnie niekoniecznie adekwatna, to znaczy po stronie ukraińskiej raczej nie spodziewano się aż takiego zamieszania, jakie w związku z tym wybuchnie. Tym bardziej, że wcześniej mieliśmy już tego typu sytuacje podobnej skali. No, jeśli przypomnimy chociażby no, już okres troszeczkę wcześniejszy jeszcze, czyli jeszcze prezydenturę na przykład Wiktora Juszczenko, kiedy tytuł bohatera Ukrainy z kolei otrzymał Stepan Bandera. To również wtedy spowodowało dość poważne zawirowania, które potem z czasem przycichły. I ileś takich przypadków było. Być może faktycznie z kolei ze strony polskiej to też było tak, że w związku z tym, że to była już któraś taka kolejna sytuacja, w której można powiedzieć nasza wrażliwość na ten temat historyczny, zwłaszcza na ten temat związany ze zbrodnią wołyńską, no, została w jakiś sposób użyję takiego słowa, zignorowana przez stronę ukraińską albo niedoceniona przez stronę ukraińską, no to być może teraz mieliśmy właśnie tą sytuację, w której w jakiś sposób ta przysłowiowa czara goryczy się po prostu przelała i stąd właśnie mamy takie, a nie inne konsekwencje tego, co się wydarzyło.
1: Co się będzie pana zdaniem działo w kolejnych dniach? No bo mamy oczywiście cały czas taką zawieszoną decyzję prezydenta dotyczącą odebrania prezydentowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Spotkanie kapitułu odbyło się na początku tego mijającego już tygodnia. Prezydent miał natychmiast potem podjąć decyzję. Przypomnijmy oczywiście, że stanowisko kapituły nie jest dla prezydenta wiążące, ale mamy niedzielę. Jak na razie ze strony Pałacu Prezydenckiego nie ma żadnego konkretnego komunikatu. Natomiast no, mamy takie informacje, takie komentarze mówiące o tym, to między innymi pan Adam Andruszkiewicz właśnie z Kancelarii Prezydenta powiedział tak, pan prezydent z niczego się nie wycofał, tylko obecnie czekamy na reakcję strony ukraińskiej, która to naważyła tego piwa.
0: Znaczy, pewnie rzeczywiście jest do pewnego stopnia oczekiwanie na reakcję, ale też jak sądzę trwają i zresztą na to też zresztą wskazuje jeszcze w minionym tygodniu wizyta szefa administracji prezydenckiej, biura prezydenta Ukrainy, generała Budanowa w Warszawie i też pewnie szereg innych spotkań, o których niekoniecznie słyszymy w mediach, które się toczą się pewnie rozmowy, w jaki sposób tą sprawę załatwić, w jaki sposób wyjść z tego impasu, który teraz mamy, tak żeby można było ten, nazwijmy to tak, etap tej dyskusji historycznej zamknąć, ale żeby obie strony mogły z tego sporu wyjść, jak to się mówi, z twarzą, jakby z poszanowaniem tutaj powiedzmy sobie, jakieś możliwości działania suwerenności obu stron, to znaczy i strony polskiej, i strony ukraińskiej. Więc takie rozmowy pewnie się toczą. No i ja bym jednak spokojnie czekał na ich rezultat, na to, że jednak uda się tu wypracować jakiegoś typu kompromis, jakieś porozumienie, jakąś taką formę załatwienia tej sprawy. Znaczy nie chcę przesądzać, czy to będzie wycofanie się w tą, czy w drugą stronę, przez stronę ukraińską, czy to będzie nacisk taki lub inny ze strony polskiej z takim lubi

0: innymi konsekwencjami, ale w interesie z pewnością obu naszych krajów jest to, żeby jednak ten spór, żeby jego temperatura spadła, no bo mamy go oczywiście na tym poziomie centralnym, można powiedzieć, pomiędzy, w jakimś sensie pomiędzy głowami państw, oczywiście pomiędzy państwami, no ale też widzimy doskonale przez ostatnie dwa tygodnie, w jaki sposób ten spór rezonuje nam po prostu niżej, na poziom społeczny, najlepiej to widać oczywiście w tej przestrzeni internetowej, na ile po prostu te emocje już teraz po obu stronach pozostają silne. Więc ja bym jednak tutaj spokojnie oczekiwał na to, jaką możliwość, jaki sposób, powiedzmy, załatwienia tej sprawy uda się wypracować. Bo ja, według mnie, jak sądzę, takie prace, takie rozmowy na ten temat właśnie w tym momencie trwają.
1: Ale jak możemy sobie wyobrażać to wyjście obu stron z twarzą? No bo patrząc na to z polskiej perspektywy, no to właściwie jakakolwiek inna decyzja niż wycofanie się z tej decyzji o nadaniu imienia bohaterów UPA przez prezydenta Załońskiego nie będzie chyba satysfakcjonująca. Z drugiej strony nie sposób sobie wyobrazić, żeby prezydent Załoński z tej decyzji się wycofał. Więc jak ten kompromis może wyglądać?
0: No to jest świetne pytanie. Właśnie też chciałbym wiedzieć, mówiąc szczerze, w jaki sposób ten kompromis, jak ten kompromis będzie wyglądał, w jaki sposób to można zrobić. Oczywiście najprościej było nie doprowadzać do tej sytuacji, która w tym momencie wystąpiła, którą mamy. No ale skoro już do niej doszło, no to trzeba będzie się, jak sądzę, bardzo mocno, jak się to mówi, napocić w tej chwili, żeby tą sprawę rozwiązać w taki sposób, żeby to było satysfakcjonujące dla obu stron, albo żeby przynajmniej, powiedzmy, straty z tego tytułu były jak najmniejsze. To na pewno nie będzie łatwe i to może potrwać. Natomiast mam nadzieję, że ostatecznie uda się jednak takie rozwiązanie wypracować.
1: No to kolejna rzecz, bo oczywiście sama decyzja prezydenta Załońskiego wywołała takie, a nie inne emocje po polskiej stronie, ale zastanawiam się, na ile też te emocje były podgrzewane przez różnego rodzaju kolejne komentarze strony ukraińskiej. Myślę tu zarówno o przedstawicielach ukraińskiego rządu, niektórych ukraińskich urzędnikach, chociażby mer Lwowa, czy też niektórych komentarzach ukraińskich dziennikarzy, czy też historyków, które można jednak... Mówię bardzo, bardzo zbiórczo, ale można jednak potraktować jako dowód na to, że to stanowisko polskiej strony, one po stronie ukraińskiej jest cały czas kompletnie niezrozumiałe i kompletnie ignorowane.
0: No tak, niestety tak. Niestety to, ale to trzeba powiedzieć, że to działa w dwie strony. To znaczy, tak jak nasze stanowisko jest na Ukrainie niekoniecznie rozumiane, tak samo i z kolei stanowisko strony ukraińskiej jest też totalnie nieakceptowane i nierozumiane w Polsce. A niestety, jeżeli do tego wszystkiego, i to mówię w tej chwili o, nazwijmy to, poziomie rozmów na szczeblu rządów, prezydentów, na tym, powiedzmy, szczeblu oficjalnym. A już w ogóle to dotyczy oczywiście w szerszym zakresie tego poziomu społeczeństw, jednego i drugiego społeczeństwa polskiego i ukraińskiego. A jeśli jeszcze dołożymy do tego ten bagaż tych emocji z obu stron, które widzimy chociażby w komentarzach w tej sferze wirtualnej, to będzie kolejny czynnik. A jeśli jeszcze dołożymy do tego kolejny element, trzeci element, czyli aktywność tutaj rosyjskich ośrodków propagandowych i dezinformacyjnych, no to otrzymujemy po prostu taką mieszankę wybuchową, no, która nam w jakiś sposób eksplodowała właśnie wtedy ponad dwa tygodnie temu. No i teraz widzimy po prostu wszystkie negatywne konsekwencje. Więc znalezienie tego porozumienia, znalezienie możliwości zrozumienia tych stanowisk. Najlepiej by było, gdyby to się działo na poziomie rozmów osób, które się tym powinny zajmować, czyli politycy, czyli eksperci, zwłaszcza od tematyki historycznej. Niestety już dawno i to bardzo dawno, jeszcze co najmniej kilka lat temu nam ta dyskusja w jakiś sposób się wymknęła spod kontroli, bo już toczą ośrodki, które są do tego najbardziej, jak to się mówi, predestynowane. Nie toczą do tej dyskusji ludzie, którzy mają do tego kompetencje.
1: No to przepraszam, panie doktorze, no ja pamiętam wypowiedzi pana Wiatrowicza, który był wtedy szefem instytucji, która jest odpowiednikiem polskiego IPN-u, i to były wypowiedzi, no, dla strony polskiej wręcz szokujące momentami.
0: Nie chcę.

Czy szokujące? Nie wiem. Musiałbym tutaj... Nie chcę jakby też komentować konkretnych wypowiedzi, natomiast pewnie niektóre były rzeczywiście trudno akceptowalne i też by pewnie należało w niektórych wielu przypadkach zadać pytanie, co za tym czy innym stanowiskiem tak naprawdę stoi. Chociaż ja przyznam szczerze też, że wielokrotnie też w takich

0: to jeżeli to dotyczyły rozmowy właśnie kwestii związanych ze zbrodnią wołyńską, nie były to nigdy rozmowy łatwe, to na pewno mogę powiedzieć, natomiast dało się je prowadzić w atmosferze spokojnej, w atmosferze wymiany argumentami, w atmosferze dyskusji, no ale niestety, kiedy nam ta dyskusja przeszła z poziomu, nazwijmy to, jakiegoś tam właśnie eksperckiego na poziom wymiany komentarzy w internecie, no to niestety mamy tę sytuację w tej chwili już dużo bardziej trudniejszą. Tym bardziej, że to angażuje tak naprawdę no, w tym momencie duże grupy, powiedzmy sobie, społeczne i po stronie polskiej, i po stronie ukraińskiej.
1: To na ile warto jeszcze wspomnieć o być może jeszcze jednej konsekwencji tego, co się wydarzyło. I myślę, oczywiście wracam tu do samego początku, czyli tej decyzji prezydenta Zełenskiego, bo spoglądając na prasę europejską, głównie na prasę niemiecką, która się tym tematem chyba najbardziej jakoś zajęła, no to można tam znaleźć takie nagłówki mówiące o tym, że no, przynajmniej zdaniem niemieckich mediów, po pierwsze, ta decyzja prezydenta Zełenskiego jest niezgodna z europejskimi wartościami, a po drugie, czy też inaczej, w konsekwencji, no być może ona w jakimś stopniu oddala Ukrainę od Unii Europejskiej, no bo przy takiej narracji, mimo że jest to narracja historyczna, Europa może mieć pewien problem z zaakceptowaniem takiej Ukrainy.
0: No to jest na pewno ciekawy wątek, zwłaszcza jeżeli są to głosy, które płyną z Niemiec, to jest ciekawe, zwłaszcza przede wszystkim w tym przypadku jest to ciekawe na kilku poziomach. Natomiast na pewno jest to ciekawy element o tyle, że Niemcy jako kraj, jako społeczeństwo są bardzo wrażliwe na tym poziomie historycznym w związku z własną historią i z koniecznością własnego przyznania się do tego, co wydarzyło się w czasie II wojny światowej. Więc na pewno to jest ciekawy głos. Na pewno jest w tym jakaś racja, że Unia Europejska jako wspólnota jest oczywiście wspólnotą gospodarczą, ale jest na pewno też wspólnotą wartości. Więc jeżeli mamy kraj, który ma jakiś problem z no choćby na tym poziomie historycznym, który miałby problem z jakimś oficjalnym potępieniem działań takich jak na przykład zbrodnia wołyńska na poziomie oficjalnym, na pewno by stworzyłoby to, poważny problem na etapie akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. I to na pewno jest dla Ukrainy zła wiadomość. To byłaby zła wiadomość, gdybyśmy rozmawiali o akcesji Ukrainy do Unii w tym momencie. Natomiast fakt jest taki, że nie wiemy, kiedy się ta akcesja do Unii Europejskiej wydarzy, nie wiemy, kiedy to nastąpi, więc mamy to z kolei jest ta trochę lepsza wiadomość. W tej chwili jest taka, według mnie, że Ukraina jeszcze ma trochę czasu, żeby te problemy przepracować, żeby wypracować takie stanowisko na poziomie rządowym, takie stanowisko na poziomie społecznym, uzyskać jakąś formę konsensusu społecznego co do tego, kogo należy potępić i jakie czyny należy potępić i od jakich ewentualnie osób czy czynów, które te osoby popełniły historycznie, należy się odwrócić po to, żeby tutaj nie było konfliktu, żeby móc stać się w tym momencie częścią Unii Europejskiej, także jeśli bez żadnego problemu, także jeśli chodzi o tą warstwę wartości.
1: No ale czy ten odwrót, o którym pan mówi, czy on jest możliwy? No bo patrząc w tej chwili na to, na jakich fundamentach rzeczywiście Ukraina buduje swoją narrację historyczną, no to jest właściwie UPAiS i Bandera i nikogo więcej tam nie widać w tej chwili.
0: To nie jest prawda. Mhm. Tego jest dużo więcej. Tutaj mamy dużo więcej różnych motywów, które się pojawiają z ukraińskiej historii. To zresztą widać było bardzo dobrze za działalności ukraińskiego IPN-u właśnie za procesu Wołodymyra Wiatrowicza. To znaczy wtedy bardzo mocno podkreślano też, oczywiście był ten element związany z II wojną światową właśnie chociażby z UPA, ale też bardzo mocno podkreślano udział żołnierzy narodowości ukraińskiej na przykład w armii polskiej w czasie wojny obronnej w 1939 roku. Bardzo mocno podkreślano też motyw Ukraińskiej Republiki Ludowej, czy odwoływano się jeszcze do wcześniejszych tradycji, to znaczy jeszcze Ukrainy kozackiej, tej którą kojarzymy z tym okresem XVII wieku, czy nieco później. No i też dużo w tym momencie

0: rzeczywiście się działo, jeśli chodzi o tę najnowszą historię Ukrainy, czyli o to wszystko, co wydarzyło się po 2014 roku. Więc tych motywów jest dużo. Ukraińcy się dość szeroko do tego odwołują, czy nawet armia ukraińska bardzo szeroko odwołuje się też do tradycji chociażby tych kozackich, więc jest tego dość sporo.
1: No ale to panie doktorze, to przepraszam, to przerwę i w takim razie zapytam w ten sposób. To jeżeli tych odwołań jest tak dużo, jeżeli rzeczywiście w świadomości ukraińskiej jest tyle różnych możliwości, jeżeli chodzi o tę narrację historyczną, o to odwoływanie się, budowanie tego fundamentu państwowego, no to dlaczego, gdy jesteśmy w czwartym roku wojny, sięga się po bohaterów UPA?
0: No bo to też jest ten element, tak? To jest też ten jeden z elementów, do których historycznie Ukraina się odwołuje. No i z naszego punktu widzenia, o ile te związane z Kozactwem Zaporowskim właśnie, czy z Ukraińską Republiką Ludową, która przecież była sojusznikiem Polski w wojnie polsko-bolszewickiej z Rosją bolszewicką, czy te najnowsze, one nie są kontrowersyjne i my powiedzmy, że no niespecjalnie zwracamy pewnie nawet na to uwagę, bo nie w Polsce, bo nie jest to dla nas kontrowersyjne. O ile ten element związany właśnie z Ukraińską Powstańczą Armią, ponieważ on jest dla nas kontrowersyjny, on jest z naszego punktu widzenia bolesny, dlatego on jest dla nas ważny, dlatego jeżeli pojawia się taki motyw, a w tym momencie się pojawił na bardzo, można powiedzieć, wysokim szczeblu rzeczywiście, bo aktywności prezydenta Ukrainy, no to zwróciliśmy na to uwagę i stąd wynikła cała ta dyskusja, która w tej chwili się toczy.
1: No to jeżeli pan pozwoli, oczywiście na razie możemy przeglądać się temu, co się dzieje, mieć nadzieję, że być może ta sytuacja rzeczywiście w jakiś sposób się unormuje, choć pytanie, jak miałoby to wyglądać i kto zrobi ten chociaż pół kroku wstecz, można mieć co do tego wątpliwości, ale to w takim razie idąc dalej, żeby też zachowywać pewne proporcje w tych informacjach dotyczących Ukrainy, chciałbym teraz wrócić do tego, co dzieje się na samym froncie rosyjsko-ukraińskim, bo stamtąd, przynajmniej spoglądając na polskie media, dochodzą dosyć ciekawe informacje. Znaczy, po pierwsze, pewnego rodzaju stagnacja po stronie rosyjskiej. Oczywiście Rosjanie dalej atakują, dalej wysyłają rakiety i drony, ale jeżeli chodzi o sam front, to można odnieść takie wrażenie, że rosyjska armia przestała być tą stroną aktywną. Natomiast w coraz śmielszy sposób na te rosyjskie działania odpowiada strona ukraińska i co ważne, czyni to coraz bardziej i coraz śmielej w głąb Rosji.
0: Znaczy, tu są jakby dwie sfery. To, co się dzieje na samym froncie, w zasadzie nie na linii frontu, bo już od jakiegoś czasu, przynajmniej od roku, w zasadzie nie mówimy już o linii frontu, a mówimy o strefie takiej przyfrontowej, która no, liczy przynajmniej ze 40 już prawie teraz kilometrów w każdą stronę. To w tym momencie armia rosyjska jest nadal bardzo aktywna. Ona prowadzi działania ofensywne cały czas. Można powiedzieć, że cały czas ma inicjatywę w tym konflikcie. Natomiast te działania, które są inicjowane przez armię rosyjską, no to one są w jakiś sposób, można powiedzieć, niwelowane przez działania obronne, działania defensywne po stronie ukraińskiej. Dlatego te postępy armii rosyjskiej są, no, można powiedzieć, symboliczne. Chociaż jeżeli na przykład spojrzymy na ostatni piątek, to wtedy pojawiły się informacje na temat przeniknięcia grupy żołnierzy rosyjskich do centrum miasta Konstantyniwka w obwodzie donieckim. No, to na tym odcinku, można powiedzieć, jest swego rodzaju przełom, ponieważ walki w tym rejonie tego miasta toczą się już od ponad roku tak naprawdę i zaczyna to mało przypominać ten scenariusz, który mieliśmy w przypadku walk z kolei o miasto Pokrowsk, również w obwodzie donieckim, kiedy właśnie, który ostatecznie po ponad dwóch latach intensywnych walk zostało zajęte przez Rosjan kosztem bardzo wysokich strat, natomiast ostatecznie zostało zajęte i niestety, ale utracone przez stronę ukraińską. Natomiast tu do jakiegoś stopnia mamy sytuację podobną. Tak czy inaczej, jest to postęp po stronie rosyjskiej, ale okupiony bardzo wysokimi stratami.
1: Doktor Dariusz Materniak, ekspert do spraw ukraińskich, Polska Agencja Prasowa. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A w naszym studiu pan Piotr Szwendrowski, prezes Fundacji Rozwoju Młodego Pokolenia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: I przed nami

0: Mi dwa ważne tematy, tematy bez wątpienia nie tylko dla rodziców i nie tylko dla młodzieży, nie tylko dla dzieci, ale jednocześnie dwa tematy, które nie wiem, czy oczekiwanie, czy nieoczekiwanie wzbudzają pewne kontrowersje i spory już bardziej natury politycznej. No to w takim razie po kolei. Najpierw projekt ustawy dotyczący patostreamingu, który właśnie został przyjęty przez Sejm. Pytanie oczywiście, jakie będą jego dalsze losy, jeżeli chodzi o Senat i podpis prezydenta. Natomiast no, te tematy polityczne, te wątki polityczne zostawmy. Co ta ustawa zmienia i dlaczego należało ją wprowadzić?
1: Cofnę się krok do tyłu. Dla mnie najważniejsze jest to, że zaczynamy o tym mówić głośno, tak? Czyli sam fakt już, że pobudzamy debatę publiczną o takim chorym zjawisku, już jest olbrzymim sukcesem. Ta ustawa ma przede wszystkim zaprzestać procederu, który jest powszechny, który jest dobrym źródłem utrzymania dla tych, którzy nadają tego typu demoralizujące treści, ponieważ no, do tej pory tak naprawdę nasze mechanizmy prawne były... Patostreamerzy wprost śmiali się, nazwijmy to, dla władz, dla policji czy dla sądów, bo ciężko było udowodnić i dopasować odpowiedni paragraf za to, co oni robili, tak? No bo sprawca często dostawał za to jakieś pieniądze albo symboliczne, więc też nie zgłaszał czynu zabronionego, więc byliśmy w takim trochę błędnym kole. I jeszcze jeden bardzo ważny wątek poruszę. Najgorsze jest to, że, znaczy najlepsze, że teraz to wyszło przy tej debacie, ale najgorsze jest to, że średnio co trzeci młody człowiek w wieku 7-17 lat patrzy na to. Uwaga, prawie 50% młodych ludzi płaci ze swojego kieszonkowego, żeby... Płaci ze swojego kieszonkowego, żeby patostreamer dalej robił to, co robi.
0: Ale to w takim razie dwa wątki. Dwa różne wątki, choć one oczywiście w pewnym momencie zbiegają się ze sobą. Bo najpierw kwestie tego, dlaczego nasze państwo było bezradne. Ja czytałem takie komentarze mówiące o tym, że to nie jest do końca tak, że nie było żadnych narzędzi do walki z patostreamerami. Oczywiście one nie odnosiły się wprost do tego procederu, ale pewne paragrafy, pewne punkty można było wykorzystać. Problem polega na tym, że państwo po prostu okazywało się bardzo, bardzo nieskuteczne, bardzo powolne i bardzo niekonsekwentne. Gdyby tak nie było, to być może przynajmniej z częścią tych problemów, z częścią tych zjawisk udałoby się walczyć. To jest jedna kwestia. Rozumiem, że teraz to prawo zostało unowocześnione, dostosowane do tych realiów, które w tej chwili mamy. Natomiast patrząc na praktykę, no, pytanie brzmi, czy nawet mimo tego, że to prawo będzie lepsze, teoretycznie skuteczniejsze, czy ono będzie po prostu skutecznie stosowane?
1: Bardzo dobre pytanie. Diabeł tkwi w szczegółach, więc to, że mamy teoretycznie już prawie, mam nadzieję, żeby uchwalone prawo, wszystko zależy od tego, jak my będziemy to prawo wdrażać. Ja jeszcze raz wrócę do początku rozmowy. Ja uważam, że to jest sukces, że mówimy o tym na głos. To, w jaki sposób my będziemy o tym, jak to będzie faktycznie przez urzędy wdrażane, to jest jedna strona medalu, ale dla mnie, czy dla nas jako fundacji, czy innych organizacji pozarządowych, które zajmują się zdrowiem psychicznym, to jest sukces, że w końcu się o tym mówi na głos i że nie zamiata się takich spraw tak poważnych, tak demoralizujących pod dywan. Także ja nie chcę wchodzić w obszar, nazwijmy to, wykonawczy. Bardziej się cieszę, że mówimy o tym na głos, ponieważ no, tyle lat to, co się działo, to no, po prostu no, to cieszę się, że lepiej późno niż wcale.
0: No ale jednocześnie słyszymy, że to są rozwiązania, które godzą wolność słowa, bo rzeczywiście niektóre procedury, które zostały zawarte w tym projekcie, w tej ustawie, no, one mają taką wykonalność natychmiastową, zanim na przykład wypowie się sąd. I to rzeczywiście może budzić delikatne wątpliwości, jeżeli spojrzymy tylko na tą kwestię wolności słowa.
1: Nie wiem, czy to będzie dobra metafora, ale jak w 2022 roku wprowadzane były wyższe mandaty i różne obostrzenia w kodeksie ruchu drogowego, to w przeciągu roku spadła ilość wypadków śmiertelnych o 15% w przeciągu roku. Dlaczego to mówię? Wolność to jest najczęściej używany argument przy tak ważnych, powszechnych i jednocześnie drażliwych tematach. Jak w latach 70. wprowadzali pasy, które wymyślił Volvo w 59. bodajże, to też nawet jakieś stowarzyszenia w Stanach Zjednoczonych powstawały, bo przecież ogranicza to sposób ruchu, tak? Nie wiem, czy to jest dobra analogia, ale każdy

0: Każda tego typu zmiana budzi kontrowersje, bo faktycznie wolność jest, nazwijmy to, super, ale patrząc na historię Polski, jak my korzystamy z tej wolności? Było liberum veto? Okej, byliśmy demokracją, świetnie, ale w jaki sposób, do czego doprowadziło liberum veto?
1: No dobrze, to liberum veto rzeczywiście i takie daleko idące w przeszłość wycieczki zostawmy, wróćmy do tego, co tu i teraz. Ten drugi wątek, czyli gigantyczny odsetek młodych ludzi, którzy nie dość, że chcą takie rzeczy oglądać, którzy nie dość, że takimi rzeczami się pasjonują, to są w stanie za to jeszcze płacić.
0: Tak, dokładnie. I to tak naprawdę rodzice, bo 13% rodziców zaledwie wie, ma świadomość, że dzieci jakkolwiek kiedyś widziały albo oglądają takie treści. 13%
1: wie. No to przepraszam, to pojawia nam się jeszcze trzeci wątek, to znaczy odpowiedzialność rodziców za to, co się dzieje, jeżeli chodzi o pato streaming, bo to jest w jakiejś mierze odpowiedzialność.
0: Uwaga, uważam, że to powinien być punkt nadrzędny, odpowiedzialność rodziców, opiekunów, dorosłych. Bo to, co dziecko
1: zmieniamy
0: robi...
1: Zmieniamy kolejność w takim razie. Proszę bardzo, ja jestem bardzo chętny.
0: Tak, ja uważam, że... Znaczy uważam. Badania pokazują, że rodzina to najlepszy czynnik chroniący zdrowie psychiczne. Co to znaczy? Jeżeli w domu jest ok, są relacje, wiadomo, każda rodzina ma swoje problemy, ale jeżeli w domu jest czas razem, czas bez elektroniki, uważność, młody człowiek czuje się wysłuchany, czuje się bezpiecznie, czuje się kochany, to wtedy młody człowiek nie szuka takich ekscesów na zewnątrz, tak? Więc rodzina... Absolutnie jest często, po pierwsze jest fundamentalna, a po drugie jest często rodzice są nieświadomi i myślą, że jak dziecko dostanie na komunię najnowszego smartfona i ma na sobie odzież za parę tysięcy złotych, to daje miłość swojemu dziecku, ale nie daje czasu, nie daje obecności, uważności i nie daje takiego podstawowego wsparcia emocjonalnego.
1: No dobrze, to załóżmy, że w domu wszystko jest okej, rodzice się starają, próbują rozmawiać, interesują się. Natomiast mamy jeszcze rówieśników, mamy klasę, mamy wiele godzin, które dziecko spędza poza domem, poza spojrzeniem, poza uwagą rodziców.
0: Tak, wpływ grupy koleżeńskiej i szkoła to jest, można powiedzieć, trochę 1/3 życia i mniej więcej od momentu dorastania grupa rówieśnicza staje się najważniejsza. I treści, wracając do pato streamingu, jeżeli młody człowiek nawet nie chce na to patrzeć, ale inni na to patrzą, to żeby nie być wykluczonym, też w jakiś sposób ogląda. A nawet jeżeli są dzisiaj już pojedyncze procenty osób, gdzie nie mają jeszcze smartfonów, to nawet kolega może wziąć telefon i przedstawić dla drugiego kolegi i mimo
1: to
0: wszystko...
1: To nie jest problem, tak.
0: Tak, także to nie jest problem. Więc szkoła jest, no, oprócz domu, drugim pod względem takiej ważności, bo spędzamy tam kupę czasu, tak jak w pracy.
1: To w takim razie teraz inna sytuacja, dalej trzymając się oczywiście tych relacji rodzinnych, relacji domowych. Ja wielokrotnie o tym przy różnych tematach, przy różnych sytuacjach, wielokrotnie o takich spostrzeżeniach mówiłem. Idziemy po parku, idziemy po mieście, naprzeciw nas idzie młoda mama, młody tata, młoda rodzina, dziecko w wózku spacerowym i do tego wózka, do tej przedniej, nie wiem, barierki, przypięty na stałe telefon komórkowy, odwrócony do dziecka i w tym telefonie non-stop idzie bajka. I wszyscy są zadowoleni, dziecko ma rozrywkę, rodzice mają święty spokój, idealny spacer.
0: Uwaga, ja uważam, że to powinno być karalne. Mózg dziecka, neurobiologia, jesteśmy tak skonstruowani, że zanim mózg się odpowiednio rozwinie, to powiedzmy 20-25 rok życia, tak? Chodzi między innymi o korę przedczołową i tak dalej. W każdym razie to jest niedopuszczalne. Inicjacja cyfrowa powinna być jak najpóźniej. A nawet jeżeli dochodzi już do tego, że dziecko ma smartfona, to nas dorosłych obowiązek jest taki, żeby wprowadzić go w świat cyfrowy. A nawet jeżeli młody człowiek ma ten czas i na przykład ma kontrolę rodzicielską, to żeby rodzic się zainteresował, co ty tam oglądasz, co ty tam patrzysz. To też może być dobry pretekst spotkania do takiej rozmowy głębszej, tak? Więc to nie jest tak, że... Inny przykład, a propos zakazu telefonów w szkołach podstawowych. To trochę tak, jakbyśmy dali 10-latkowi supersportowy samochód, masz kluczyki, jedź sobie do szkoły i rób sobie, co chcesz, tak?
1: To jeżeli chodzi o ten zakaz używania smartfonów w szkołach, do tego chciałbym jeszcze powrócić, ale teraz cały czas trzymając się jednak jeszcze tej patostreamerki. Ja o tym telefonie mówiłem u małego dziecka, między innymi dlatego, bo myślę sobie, że jeżeli dziecko, które ma 3, 4 czy 5 lat, jest tak skutecznie przez rodziców wdrażane w ten cyfrowy świat, to ono potem tak naprawdę nie będzie znało innej rozrywki niż to, co widzi na ekranie smartfona czy też telefonu. To jest pierwsza rzecz.

0: Kijowa będzie potrzebowało coraz to mocniejszych bodźców. No i tu właśnie pojawiają się te treści patostreamingowe. Trzecia rzecz. Ono od swoich rodziców będzie o kilka, nie wiem, klas, poziomów wyżej, jeżeli chodzi o świadomość tego, co można znaleźć, gdzie można znaleźć, jak to można ukryć. I my jako rodzice nie będziemy w stanie w pewnym momencie, od pewnego momentu, bardzo wczesnego zresztą mam wrażenie, skutecznie tego kontrolować albo skutecznie rozumieć tego, co się tak naprawdę dzieje i co dziecko ogląda.
1: Absolutnie tak. Użył pan fundamentalnego wyrazu, że jest dziecko wdrażane. To nie jest wdrażanie. To jest pozostawienie dziecka samemu sobie z takim cyfrowym smoczkiem, bo mam na chwilę czas dla siebie albo żeby poskrolować w swoim telefonie, tak?
0: Czyli robić dokładnie to samo, co dziecko.
1: Dokładnie. Tylko, że my już jesteśmy, mamy, nasz mózg jest odpowiednio rozwinięty, my też jesteśmy odpowiednio przygotowani do życia, mniej lub bardziej, ale my możemy z tego świadomie mniej lub bardziej korzystać. A dziecko po prostu skroluje, a dzisiaj no, big techy mają tyle kasy i treści są social media, portale społecznościowe, czy nawet kolory w bajkach. Proszę porównać sobie bajki kilkanaście lat temu, jak wyglądały, jakie były kolory.
0: Dużo spokojniejsze, dużo wolniejsze. Wystarczy na przykład spojrzeć na to, jak wyglądały dialogi. To były normalne rozmowy. W tej chwili w większości tych bajek tak naprawdę komunikacja jest za pomocą krzyku albo podniesionego głosu.
1: Tak, i dynamiczne, tak, kolory na maksa podkręcone, plus dodatkowo jeszcze dynamiczny montaż, taki, że po prostu mnóstwo cały czas się dzieje, tak, żeby bodźcować ten mózg, a jak odkładamy, czyli cały czas bodźcujemy układ dopaminowy, czyli układ nagrody, a jak odkładamy, to jesteśmy zombie, nic nam się nie chce, nie mam chęci wstać z łóżka, 30 parę procent, czy chyba 37% młodych dziewczyn z siódmej klasy podstawowej nie ma ochoty, nie ma poczucia sensu wstać z łóżka. A uwaga, ze szkoły średniej, również dziewczyny, bo u dziewczyn to jakoś bardziej niestety się objawia, prawie 50% młodych dziewczyn nie ma ochoty wstać z łóżka, nie widzi sensu, żeby wstać z łóżka. Skąd to się bierze?
0: No bo rozumiem, że 100% naszej uwagi, naszego zainteresowania to są właśnie te treści medialne, tak?
1: Treści medialne. Jeżeli mamy telefon nieograniczony w nocy na przykład, tak? Czyli naświetlamy się niebieskim światłem, czyli wydziela się kortyzol.
0: Czyli to już nawet nie jest kwestia treści.
1: Kwestia treści oczywiście też, ale dodatkowo jeszcze zaburzenie snu. Sen jest bardzo ważnym elementem życia człowieka, a w szczególności młodego. A jeżeli zaburzamy ten sen i za chwilę idziemy do szkoły, no to widać często młodych ludzi, jak się tak trochę po prostu snują, jak takie trochę zombie, tak?
0: No to w takim razie jeszcze, jeszcze jedna kwestia dotycząca tych, no, tego, co oglądamy i po co sięgamy, bo myślę sobie o jeszcze jednej sytuacji. No jeżeli słyszałem o rodzicach, którzy mając 6, 7, 8-letnie dzieci, razem z nimi na przykład oglądają w celach rozrywkowych. Nie mówię już o takich absolutnie patostreamingowych rzeczach, ale filmiki, które mogą budzić wątpliwość, czy rzeczywiście one są z pozytywnym przekazem, tym bardziej, że oglądają je małe dzieci, albo wspólnie oglądają na przykład walki MMA. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby dorośli takie rzeczy oglądali. Boks nie jest wymysłem naszych czasów. Natomiast myślę sobie, że jeżeli takie bardzo często brutalne i krwawe walki ogląda 6-7-latek i robi to jeszcze w towarzystwie rodziców, to no to właściwie po jakie treści on może sięgać po obejrzeniu takiej transmisji?
1: No niestety modelowanie to jest najbardziej skuteczny model nauki młodego człowieka, tak? Więc jeżeli po pierwsze widzi coś takiego, no to
0: jest to normalne. Staje się normalne.
1: Staje się dla niego normalne i dodatkowo, uwaga, najważniejszymi ludźmi dla takiego dziecka w takim wieku jest rodzic. Więc jeżeli rodzic ogląda, to znaczy, że to jest dobre, bo mój tata oglądał, tak?
0: A dzisiaj, i świetnie się przy tym bawi.
1: I świetnie się przy tym bawi i mi pozwalał. To znaczy, że wszystko jest okej. Czyli w domu, gdzie powinienem mieć bezpieczeństwo, ale jednocześnie granice, tak? Bo granice, zasady mylimy dzisiaj bardzo często, dorośli mylą taką nadgorliwość, taką nadopiekuńczość, tą taką wolność ponad wszystko, tak? Już dzisiaj dane pokazują, że wychowanie bezstresowe się nie sprawdza, tak? Więc wszędzie miłość to też wymagania i granice. I tu też jest taki dobry case.
0: Ale to przepraszam, bo pytanie wracając trochę do początku naszej rozmowy. Na ile rzeczywiście ta miłość, o której pan mówi, to nie jest usprawiedliwienie właśnie dla takich działań, które mają nam dać święty spokój jako rodzicom?
1: Tak, absolutnie. To jest, to nasz mózg ma, jest tak genialnie skonstruowany, ale ma też minusy typu racjonalizowanie, wypieranie albo droga na skróty, żeby mi przez chwilę było dobrze, tak? No bo my też jest

0: uwaga, ja też jestem przybodźcowany. Też nadużywam technologii. Więc jeżeli jeszcze dziecko coś ode mnie chce i w ogóle, a ja po prostu chcę się w cudzysłowie odmurzyć, nie chcę komentować, że to nie jest żadne odmurzenie, tylko dla układu nerwowego to jest dalsze po prostu przeciążenie, no to jest dla mnie taka chwilowa ulga, tak?
1: Pan Piotr Szwendrowski, prezes Fundacji Rozwoju Młodego Pokolenia, bardzo panu dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.

0: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A do dzisiejszej wieczornej, niedzielnej rozmowy zaprosiliśmy pana Marcina Drzazgę, pedagoga. Dobry wieczór panu.
2: Dobry wieczór panu. Dobry wieczór państwu.
1: Lubi pan lody, bo wie pan, ja to lubię czekoladowe i malinowe, naprawdę. A czasami wiśniowe, ale takie prawdziwe, z kawałkami wiśni.
2: Ja lubię te lody tylko z jednego miejsca, ale nie mogę powiedzieć, byłaby to reklama.
1: No ja też taka firma na Puławskiej była kiedyś. Nie powiem, bo to też będzie reklama, bo ona istnieje do tej pory, ale to były podobno najlepsze lody w Warszawie, na Mokotowie.
2: No dobrze. Czyli najlepsze były takie lody, które już nie istnieją, wtedy moglibyśmy...
1: A no tak, no były takie na patyku, nie wiem czy one istnieją, no to chodzili lodziarze i krzyczeli, no nie mogę tej nazwy też powiedzieć, bo nie wiem czy nie istnieją. Dobrze, panie Marcinie, to teraz porozmawiajmy o biało-czerwonym pasku i o lodach. Przypomnijmy sytuację w jednej z miejsc, w Mszczynie dokładnie, o. Lodziarnia nagradzała dzieci otrzymujące świadectwa z tak zwanym biało-czerwonym paskiem, czyli inaczej czerwonym paskiem, darmowymi lodami. No i okazało się, że rzeczniczka praw dziecka zainterweniowała, że to wyróżnienie nie jest sprawiedliwe, że tak nie powinno być i ta lodziarnia tych lodów tym dzieciom nie powinna oferować. I co pan na to?
2: O. No, wziąłem oddech, żeby coś powiedzieć i zatrzymałem ten oddech, bo odpowiedź nie jest prosta i faktycznie wymaga oddychania. Ten konflikt, i tak chyba sobie myślę, idąc za tym, co powiedziałem, ten konflikt to przede wszystkim potrzebuje oddychania. Tak? Gdy oddychamy, to się uspokajamy, a ona opowiada o tym, że jesteśmy bardzo, bardzo niespokojni. Tak, skoro w sieci kwestia lodu wywołuje w nas tak potężne emocje i fale nienawiści i hejtu, to myślę, że te lody prowadzą nas w tamtą stronę. Tak, co zrobić, żebyśmy my dorośli potrafili rozmawiać o dzieciach, oddychając spokojnie, patrząc sobie w oczy. A to się nie działo w tej aferze.
1: No tak, ale to trudno, wie pan, mówić o aferze, bo jeżeli moja córka z koleżanką dostawały świadectwo z czerwonym paskiem i wracaliśmy razem z tej szkoły, no to się kończyło albo na lodach, albo na czymś jeszcze, nie będę mówił, bo też nie chcę reklamować. No i wszyscy byli uśmiechnięci i zadowoleni, bo był czerwony pasek, a poza tym fajny dzień, koniec szkoły, no i dobre miam, miam.
2: Taka wspaniała nagroda, taka piękna nagroda, którą ktoś, pani rzecznik, podważyła jej sens, tak? No. I o tym rozmawiamy. Nie mam prostej odpowiedzi na to pytanie. Ta odpowiedź cały czas krąży wokół tego, że mamy różne perspektywy, mamy bardzo różne perspektywy i trochę pedagogika jako pedagogika nie daje rozwiązań w takich sytuacjach, co jest dobre, ale co jest złe. Czy to jest dobre, żeby dawać ten pasek, a złe, żeby nagradzać lub nie nagradzać za pasek. Mamy różne wartości, które później wyrażają się, no wyraziły się w systemie edukacji, wyraziły się tym, że uznaliśmy, że czerwony pasek jest nagrodą za pilną naukę, czy za posiadanie wiedzy, uznaliśmy to jako wartość. Są ludzie, którzy uznają, że ta wartość powinna być gdzie indziej sytuowana. Zresztą takie mam wrażenie, że w tej rozmowie słyszałem wiele takich argumentów, które zniknęły w tej debacie.

0: debacie, tak trochę z poziomu wiedzy naukowej o prawie Godarda. Nie wiem, czy pan słyszał ten argument, który się pojawiał.
1: Nie, nie słyszałem.
0: Nie, to jest taki bardzo ciekawy argument, który mówi o tym, że w pewnym momencie tam, gdzie zaczynamy ludzi nagradzać za przejawianie pewnych wartości, czyli dzieci za to, że pilnie się uczą i dostają i koncentrują się na wiedzy, to ta wartość przestaje być wartość przestaje być nagrodą samą sobie, a nagrodą stają się, no właśnie, czerwony pasek, tak? Nie wiedza, ale czerwony pasek. Wskaźnik zaczyna być celem, mimo że celem miała być edukacja i wiedza. To też jest ciekawa perspektywa, która gdzieś umyka w tej rozmowie. Trudno mi odpowiedzieć na pytanie, czy to dobrze, czy to źle, jeśli chodzi o pasek i o nagrodę za lody, o tym rozmawiamy. I wydaje mi się, że to, co dla mnie jest istotne, to abyśmy przede wszystkim o tym rozmawiali, nie upraszczali tego nadmiernie, bo to, co się wydarzyło w internecie, to bardzo takie silne uproszczenie.
1: Nie rozmawiajmy o bardzo ostrej wymianie zdań internetowych w internecie przez różne osoby. Rozmawiajmy o tym, że czy nagroda za to, że dziecko było pilne, uczyło się, starało się i dostało ten czerwony pasek, a pani, która była właścicielką tej lodziarni, stwierdziła kilka lat czy kilkanaście lat temu, że warto takie dzieci nagradzać, bo włożyły bardzo dużo pracy, no i dostały to świadectwo, no po prostu uznała, że to jest właściwa rzecz, bo nagroda chyba jest rzeczą właściwą, nie można dzieci non-stop prowadzić i czy wychowywać bodźcami negatywnymi, a to bodziec pozytywny. No i a pani rzecznik praw dziecka no inaczej to oceniła.
0: To ja użyłbym też jeszcze innej perspektywy trochę uciekając cały czas od jasnej odpowiedzi, ale takiej perspektywy...
1: No bo ucieka pan, tak.
0: Uciekam. Zadzwonił pan do mnie i oczekując jakiejś bardziej może prostej odpowiedzi, a ja uciekam, a mogę uciec jeszcze do jednej perspektywy, czy będzie pan mi sprowadzał?
1: Nie, prawda? Może pan uciec.
0: To uciekam do takiej perspektywy bliskiej mi jako pedagogowi, który trochę korzysta w pracy z teatru i z opowieści, do takiej narracyjnej perspektywy, zadając pytanie, kto jest bohaterem tej opowieści, która się podziała w Pszczynie i dlaczego tak mocno kibicujemy, albo stanęliśmy po stronie sprzedawcy lodów?
1: Nie, po stronie dzieci.
0: No właśnie w tych komentarzach ja nie wiem, czy stanęliśmy po stronie dzieci, ponieważ to była opowieść pewnego sprzedawcy lodów, który robił dobre rzeczy dla dzieci, miał wspaniałą tradycję i nagle odezwał się ktoś, przedstawiciel władzy, który postanowił jakby z poziomu władzy, pewnej mocy, którą posiada, pokiwać palcem, powiedzieć: niedobrze robisz. I w tej opowieści to nie dzieci są bohaterami, ale tak jak czytam też wiele komentarzy i wiele głosów, to jest opowieść o tym bohaterze. I nie dziwię się, że stajemy w jego obronie. Zawsze stajemy w obronie ludzi, których władza, tak jest w opowieściach, nie? Tak jest w filmach, tak jest w historiach, tam gdzie ktoś robił coś dobrego, a niewątpliwie to wspaniała tradycja i pojawia się ktoś od góry, jakaś siła, która mówi stop, to budzi się w nas bunt. Natomiast pani rzecznik chciała opowiedzieć inną historię, tylko opowiedziała ją nie z poziomu bohatera, ale z poziomu właśnie władzy. To historia o tym uczniu, który i pewnie inaczej byśmy ją czytali, gdybyśmy mieli taką opowieść, też tak mocno społecznie, o jakimś uczniu, który ma średnią 6,0, wyobraźmy sobie, ale jest buntowanym uczniem, jest jakimś krytycznym wobec tego, co się

0: zachowuje się nie zawsze tak jak trzeba, ale uczy się bardzo dobrze. I on staje naprzeciw tej lodziarni i widzi, że koledzy dostają lody, a on tych lodów nie dostaje. Więc o trochę innej
1: sprawiedliwości. No tak, bo nie dostał
0: pewnie
1: czerwonego paska, dlatego że jego zachowanie według szkoły było, no może nie naganne, ale niewłaściwe. I dlatego czerwonego paska nie ma.
0: Tak, i wtedy bohaterem opowieści jest to dziecko, jest ten uczeń, tak. Taki konkretny, z takim konkretnym problemem i przeżyciem. Jest trochę więcej takich uczniów, którą opowieść chciała pani rzecznik pewnie przywołać. Tych uczniów, którzy mają 4,74 i zabrakło im jeden punkt do paska. Tych uczniów, którzy chodzą do klas 1-3. I nie dostaną lodów od lodziara w Pszczynie, bo nie mają pasków, tak? Bo w klasach 1-3 są dzieci i de facto to te lody w Pszczynie dostawały nie tyle dzieci, co nastolatkowie i taka dzieci w wieku 10 plus. Dużo jest takich indywidualnych opowieści,
1: klasy, wyjaśnijmy, jeszcze klasy 1-3 mają świadectwa tak zwane opisowe, więc, więc tam pasków nie ma rzeczywiście.
0: Nie ma, czy dzieci ze szkół specjalnych, tak, która pewnie też jest w Pszczynie, które też mają oceny opisowe. Więc trochę jest też historii takich dzieci, które zostały wrzucone jakby w tej niedobacie, w tej kłótni publicznej, takiego worka, że są niewystarczająco pracowały, że niewystarczająco się starały i nawet i podzielono ich na gorszych i lepszych, tak, w tej sytuacji. I to jest dość duże uproszczenie, które tu się pojawia pod spodem tej historii.
1: Ale gdyby być może nie reakcja pani rzeczniczki praw dziecka, to tej dyskusji by nie było i wszystko by się toczyło utartym szlakiem i tak naprawdę nikt by z tego specjalnej, no, nagłośnionej sprawy nie robił. Nie chcę używać innych określeń. Nagłośniona sprawa to jest właściwie bardzo chyba właściwe określenie, bo nie rani nikogo.
0: No, czyli to opowieść jest o tym, co między władzą a społeczeństwem bardziej niż o dzieciach w tej historii, która się pojawiła.
1: Ale tak nagrody, panie Marcinie, ale nagrody, ja pamiętam swoją szkołę podstawową, były to bardzo odległe czasy, bo to jeszcze rządy towarzysza Wiesława G. To u nas były też nagrody w szkole i te nagrody dostawali właściwie wszyscy kończący, którzy przeszli do następnej klasy w szkole podstawowej. Były to książki. Lepsze książki nieco, lepsze nieco książki dostawali ci lepsi. No takie troszkę gorsze książki, i cieńsze i gorsze, i to dostawali ci, którzy no, mieli niezbyt dobre wyniki w nauce. Ale dlaczego? Ja pamiętam rozmowę ze swoją wychowawczynią już po ukończeniu tej szkoły i po właściwie na studiach się spotkaliśmy. To znaczy nie, ja byłem już studentem, kiedy się spotkaliśmy i jakoś tak pamiętam, rozmawialiśmy na ten temat i argument był jeden. Jak ten gorszy uczeń dostanie jakąś książkę, to nie czuje się jakąś, uwaga, to nie czuje się taki zasmucony tym, że on nic nie dostał, ale dostaje książkę. I jest szansa na to, że nie tylko te drukowane litery będzie dzięki temu składał. No celowo mówię drukowane, bo byli tacy, którzy właściwie czytali tylko drukowane litery, bo im się nie chciało.
0: Tak było, tylko tę książkę dostał pan ze szkoły. To szkoła panu ofiarowała tę książkę z pieniędzy, nie wiem, rodziców czy szkolnych.
1: No tak, trójki klasowej. Nie było tak, tak, że to trójka klasowa zbierała na te książki,
0: nie,
1: oczywiście.
0: Nie było tak, że to księgarz z księgarni zapraszał dzieci, żeby rozdać im książki. Wiadomo, że tego nie zrobił, bo te książki znacznie są droższe niż lody, które można rozdać. Więc tutaj rozmawiamy też o tej zasadzie włączania marketingu i biznesu do szkoły, ale nie w kontekście przyczyny, bo przyczyna to taki mały biznes, tak, ale te większe biznesy też się do tego podłączyły, do tych pasków i duże firmy, których nas nie możemy wypowiedzieć, ale których wiemy, też oferują zniżki na odkurzacze, tak, za pasek.
1: No tak,
0: więc
1: tak.

0: trochę jest inna jakość nagradzania, gdy nagradzamy wewnątrz społeczności, a kiedy ktoś z zewnątrz społeczności podejmuje decyzję, że też będzie, że podłączy się do tego, co w naszej społeczności uznaliśmy za zasady i będzie jakoś to wzmacniał.
1: Bardzo panu serdecznie dziękuję. Marcin Drzazga, pedagog, dzisiaj opowiadał o tym. Karać, dziękuję. Nie karać, kupować lody, czy nie kupować lodów. A wnioski zostawiam w państwa rękach. Dziękuję.
0: Ja też mam nadzieję tylko, że skomplikowałem, a nie uprościłem.
1: Dziękuję panu bardzo serdecznie.
0: Do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12:30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
2: Autopromocja.

0: Minęła pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Prezydent Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone i Iran zawarły porozumienie kończące wojnę i zapowiedział natychmiastowe zniesienie morskiej blokady Iranu. Oficjalne podpisanie dokumentu ma nastąpić w piątek w Szwajcarii.
1: Prezydent USA napisał w mediach społecznościowych, że porozumienie z Iranem jest kompletne i zapowiedział wolne od opłat otwarcie ciśniny Ormuz. Jednocześnie zapowiedział zniesienie morskiej blokady irańskich portów, którą Waszyngton utrzymywał jako odpowiedź na irańskie działania w cieśninie. Statki z całego świata, odpalajcie silniki, niech płynie ropa, napisał. Porozumienie uruchamia 60-dniowy okres negocjacji dotyczących zakończenia konfliktu. Dopiero w tej drugiej fazie rozmów mają być szczegółowo omawiane kwestie irańskiego programu nuklearnego. Iran zadeklarował, że nie będzie dążył do zdobycia broni jądrowej, choć kwestia postępowania z zapasami wysoko wzbogaconego uranu pozostaje nierozstrzygnięta. Teheran nie potwierdził też wszystkich warunków ogłoszonych przez Trumpa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Prawie 500 razy interweniowali wczoraj strażacy z powodu przechodzącego przez Polskę frontu burzowego. Najwięcej interwencji dotyczyło zalanych ulic i piwnic, a także połamanych drzew, mówi Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
2: Najwięcej interwencji odnotowano w województwach dolnośląskim, wielkopolskim, mazowieckim, śląskim oraz lubuskim.
0: Burzowo będzie też dziś, głównie na północy, w centrum i na wschodzie Polski. Rosyjskie drony atakują Kijów. W płomieniach stanął wielopiętrowy blok mieszkalny. W mieście działa obrona przeciwlotnicza. Mer Witalii Kliczko wezwał mieszkańców, aby udali się do schronów.
3: To są aktualności jedynki.
0: Docenianie najwierniejszego sojusznika w centralnej Europie, czyli Polski. Tego ma życzyć Donaldowi Trumpowi Karol Nawrocki. Około drugiej czasu polskiego rozpocznie się impreza urodzinowa amerykańskiego przywódcy z udziałem polskiego prezydenta. Przedstawiciele ugrupowań wszystkich stron sceny politycznej liczą, że będzie to szansa na rozmowy o sprawach ważnych dla Polski.
4: Dla senatora Koalicji Obywatelskiej Grzegorza Schetyny najważniejsza jest sprawa stałej amerykańskiej bazy w Polsce i zwiększenie liczebności wojsk USA w naszym kraju.
5: Jeżeli w Polsce uda nam się nie tylko powiększyć tę liczbę, ale jeszcze zagwarantować obecność amerykańskiej bazy stałej, to jest dla nas wszystkich świetna wiadomość.
4: Sukcesem wizyty byłaby informacja, że 5000 amerykańskich żołnierzy przyjedzie do Polski konkretnego dnia, twierdzi europoseł PiS Tobiasz Boheński.
6: Hiper rewelacyjną informacją byłoby, gdyby ta baza znajdowała się na wschód od Wisły.
4: Polityk lewicy zwrócił uwagę, że tego typu spotkania mają charakter nieformalny i ocieplają relacje, co może przynieść efekty w przyszłości. A przedstawiciel Konfederacji uważa, że Karol Nawrocki niekoniecznie wróci do Polski z konkretnymi ustaleniami, bo decyzje dotyczące bezpieczeństwa zwykle potrzebują czasu. Agata Król, Polskie Radio.
0: Polacy częściej planują wakacje z głową, zamiast brać kredyt na sfinansowanie wypoczynku.

0: najczęściej są to wcześniejsze oszczędności, mówi Jacek Rodzinka z Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego.
1: Od jakiegoś czasu Polacy biorą coraz mniej kredytów na wakacje. Czyli zdają sobie sprawę z tego, że tak zastaw się, a postaw się nie jest dobre rozwiązanie. Te kilka ostatnich lat bardzo pozytywnie wpłynęło na zachowania w ogóle ludzi na świecie, bo zaczęli zdawać sobie sprawę z tego, że sytuacja może się zmienić, że to co dobre, to że wszystko idzie w górę, gospodarka się rozwija, zarabiamy coraz więcej, to w jednej chwili może się drastycznie zmienić.
0: Ekonomista dodaje, że osoby wyjeżdżające na urlop najczęściej korzystają z oszczędności odkładanych w ciągu roku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami będą dziś obowiązywać na Podlasiu, Warmii i Mazurach, Pomorzu oraz Pomorzu Zachodnim. W nocy na termometrach od 8 do 11 stopni. Cieplej będzie oczywiście w ciągu dnia, choć burzowo, ale od 14 do 20 stopni.
3: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
4: Portfel seniora.
5: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Portfel Seniora. Porozmawiamy dziś najogólniej mówiąc o tym, jak się żyje naszym seniorom, czy mają się z czego cieszyć, jak potrafią to robić. Zastanowimy się też, jakiej pomocy by oczekiwali, żeby za rok móc być na przykład jeszcze bardziej zadowolony, mówiąc krótko, a to wszystko przy okazji corocznych senioraliów, które już za kilka dni, bo 19 czerwca odbywają się w Krakowie, z udziałem przedstawicieli także rządu, przede wszystkim jednak samych seniorów, no i organizacji też seniorskich. No i to z całego kraju, a może nie tylko. Zaraz o tym opowiedzą nam o tym panowie, którzy są moimi gośćmi i intensywnie pracują przy tej imprezie. Doktor Marek Pilch, ambasador Głosu Seniora. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
5: Oraz Łukasz Salwarowski, prezes stowarzyszenia Manko. No i od razu muszę powiedzieć, że pomysłodawca tych senioraliów. Dzień dobry.
7: Witam państwa serdecznie.
5: Panowie, w Krakowie lato już od kilku lat, tak? Zaczyna się od barwnego korowodu. Chyba muszę powiedzieć, energicznych i radosnych seniorów, którzy w swoim gronie spędzają czas. Jakie będą te tegoroczne seniorali, jak panowie to widzą, jakie tam atrakcje przewidujecie? Ja zacznę od pana Marka, bardzo proszę.
6: Na pewno będą, mogę powiedzieć, huczne i widoczne. Jednak opanują, jak ja wspominam zawsze, że senioralia to jak juwenalia, tylko 40 lat później.
5: Dobre.
6: Tak jak juwenalia w Krakowie były widoczne, tak samo my od paru lat widać seniorów wtedy, radosnych seniorów pełnych życia na ulicach Krakowa i na imprezach towarzyszących.
5: No to teraz Łukasz Salwarowski też jakby miał powiedzieć, jakie one będą, i ale przede wszystkim też, czy rzeczywiście planowane są, no to już krótki czas, no to już powinniśmy wiedzieć, przyjazdy seniorów z całego kraju, a może też z zagranicy, czy też organizujecie dla nich jakieś przyjazdy. Tu mam takie pytanie trochę o pieniądze, muszę przyznać, ale czy to już każdy we własnym zakresie robi, bo może to jest jakaś przeszkoda, może jakaś trudność, no nie chcę powiedzieć, czy finansujecie im to wprost, ale no jak to wygląda? No słucham.
7: Co roku będą większe. To nas bardzo cieszy, że co roku mamy większą frekwencję. Więcej gmin partnerskich, więcej organizacji, więcej miast partnerskich. W tamtym roku było 7500 seniorów ze 150 miast i 5 państw. W tym roku 1000 osób więcej, zatem będziemy mieli 8500 seniorów ze 190 gmin przyjaznych seniorom i z 10 państw, bo organizując projekt Polonijny Głos Seniora, docieramy również do polonijnych seniorów za granicą i co roku oni do nas przybywają. Jeśli chodzi o finanse, gmina przyjazna seniorom, których mamy już w Polsce ponad 375, organizuje w ramach tego programu przyjazd swoich seniorów do Krakowa na tą imprezę.
5: To super, nie ciekawe.
7: Nie wszystkie gminy tak robią, ale około 80%

0: gmin naszych partnerskich udaje się im to zorganizować. Autobus, czy pociąg, czy bus i przejazd jest to o tyle dobre dla organizacji, ponieważ taka grupa ma swój transparent, swoje przebranie i po wyjściu z kościoła o godzinie 10 mariackiego ustawiają się w korowód, pochód i z tym tą huczną paradą największą w Europie przechodzą do Parku Jordana, promują swoją gminę, promują swój region, promują swój kraj, mają transparent, mają swoje przebranie, mają swoje przyśpiewki. W związku z tym jest to też piękna reprezentacja swojego regionu, gminy, czy państwa, czy organizacji. To nas cieszy. Druga grupa, jeśli ona jest z miasta, które nie przyłączyło się do programu Gmina Przyjazna Seniorom, to musi dotrzeć na swój koszt. Natomiast w związku z tym, że ogólnopolska karta seniora rośnie w siłę, mamy coraz więcej firm partnerskich, mogą skorzystać z preferencyjnych form dotarcia do nas. Natomiast na miejscu staramy się zadbać o to, aby koszty, na przykład wyżywienie, było poniżej ceny rynkowej, czyli żeby to były ceny bez marży po kosztach i żeby ich to dużo nie kosztowało. Natomiast zyski, mówiąc również ekonomicznie patrząc, uważamy i to seniorzy potwierdzają, są dziesięciokrotnie większe niż inwestycja, ponieważ fakt bycia w gronie wesołych, uśmiechniętych, radosnych ludzi, zyski z integracji, z inspiracji, z poznawania nowych ludzi są olbrzymie. Jak mówią nasi lekarze, eksperci, złotówka wydana na aktywizację to 10 zł oszczędności w leczeniu. Więc z punktu widzenia ekonomii zdrowia po prostu ta inwestycja się opłaca.
1: A bywa tak, że ludzie się tam poznają i potem zawierają właśnie jakieś, nie wiem, czy to po prostu relacje, mam na myśli jakieś przyjacielskie, towarzyskie, czy może na przykład też współpracę w ramach, nie wiem, organizacji seniorskich, czy w ogóle działań.
2: Jak najbardziej się poznają, bo niektóre osoby, jestem świadkiem kilkudziesięciu, widzieliśmy się, słyszeliśmy, ale widzieliśmy, znaczy rozmawialiśmy telefonicznie, a wreszcie mamy bezpośredni kontakt. Bo wiele rzeczy teraz jest oczywiście załatwianych przez kontakt telefoniczny i maile, ale wreszcie te osoby się widzą. To jest poznają bezpośrednio. Więc to jest taki jeden element. Tu Łukasz nie powiedział. Pomagamy w ten sposób, że dużo mamy hoteli partnerskich, które honorują kartę seniora i w tym momencie oni już mają pewną korzyść.
1: No tak.
2: Bo ze zniżki. My pomagamy, no nie mamy, jeżeli było pytanie o fundusze, stowarzyszenie nie ma możliwości, żeby przenocować tysięcy osób. Tak. Oni decydują się na własny koszt, to jest udział gminy, a jeżeli nawet seniorzy niektórzy, bo też mnóstwo seniorów przyjeżdża indywidualnie, to korzystają dzięki temu, że są Ogólnopolska Karta Seniora bardzo działa w Krakowie.
1: A no właśnie, to dobre. Oczywiście jeszcze PKP mogłoby uznawać Ogólnopolską Kartę Seniora. Może uznaje, tylko ja tego nie wiem.
0: Pracujemy nad tym. Wszystko przed nami. Pracujemy też nad pierwszą siecią stacji benzynowych. Już jesteśmy blisko, w związku z tym paliwo też.
1: Przyjeżdżający na senioralia. Dobre.
0: No właśnie.
1: Ale jeszcze, panie Łukaszu, chciałam dopytać o inną trochę rzecz. Jeszcze o tych, bo ja pytałam też o te organizacje z zagranicy. Czy też są, bo pan powiedział, że to jest największa w ogóle impreza w Europie. To jestem ciekawa, czy w Europie też one są. Pan na pewno wie, ale przede wszystkim, czy przyjeżdżają seniorzy z Europy i czy to są Polacy, czy niekoniecznie, którzy przyjeżdżają tutaj na senioralia do Krakowa?
0: Zazwyczaj to byli Polacy. Z racji naszego projektu Polonijny Głos Seniora nawiązaliśmy kontakty z seniorami polskimi, z polskimi organizacjami seniorskimi w Wilnie, Solecznikach, Nowych Święcianach, Southampton, Worcester, w Paryżu. I to byli zazwyczaj seniorzy polonijni. Natomiast pierwszy raz w tym roku cieszymy się, że udało nam się nawiązać kontakt i partnerstwo z Europejską Unią Seniorów. I dzięki współpracy też w ramach naszych działań międzynarodowych pojawiają się delegacje seniorów z innych krajów. Jest też wsparciem dla nas współpraca z konsulatami. Konsul honorowy Węgier poparła Polska Organizacja Turystyczna i włączyły się w promocję, aby do Krakowa, do Polski przyjeżdżali seniorzy. W tym momencie wiemy, że będą seniorzy z Czech, Węgier, Słowacji, Litwy,

0: Wielkiej Brytanii, Australii, Chicago, Nowy Jork, delegacja nawet z Włoch i Hiszpanii. No, dlatego to nas bardzo cieszy. To był nasz plan, żeby to było święto seniorów międzynarodowe. Integracja ponadnarodowa, ponad poglądami, ponad preferencjami politycznymi, ponad nawet kwestiami religijnymi. Jesteśmy otwarci na inne nacje, inne kraje. Być może uda się, czekamy na informacje, czy z Turcji do nas dotrą nasi partnerzy z Ankary. Mhm. Dlatego cieszymy się, że jest to święto zarówno integracji międzypokoleniowej, wewnątrzpokoleniowej, ale także międzykulturowej.
1: No to jest ciekawe, bo jeszcze takie relacje jakby zostały nawiązane, to one się mogą, że tak powiem, fajnymi wyjazdami tutaj mogą zaowocować. No ale to jakiś taki pomysł tutaj luźno na razie podrzucam. Natomiast panowie, ja powiedziałam na początku i panowie mi to i pan Marek też jakby rozumiem to poparł na wstępie, że no jakby na pewno są to seniorzy energiczni, aktywni i tak dalej i wszyscy tu podkreślamy, że ta aktywność ma znaczenie i ta pewna radość dla zdrowia, mówiąc najkrócej i wszystkich innych pomysłów, jakie później seniorzy mogą mieć w życiu. No, ale trochę też właśnie mówiliśmy o tych przyjazdach, jak oni przyjeżdżają i tak dalej. Ja chciałam trochę porozmawiać też ogólnie o tym, jak się teraz seniorom jakby żyje. I na ile to zależy od nich samych, a na ile od jakichś elementów wspierających czy pomocowych. Czy na przykład wzajemny wolontariat jest czymś, co się jakoś istotnie rozwija? Czy powinniśmy na to stawiać? Czy jest to w ogóle dobry pomysł? I na co? Na aktywizację czy na zastępowanie może instytucji, które powinny się czymś zajmować? Trochę to pytanie tak stawiam jakby zero-jedynkowo, żeby się nad tym zastanowić. Panie Marku.
2: Muszę powiedzieć tak, że coraz więcej w Polsce seniorów jest aktywnych. Niestety ta liczba 10, 15, 20% wcale się zwiększa. Jeżeli chodzi o sprawy ekonomiczne, to ja uważam, że coraz więcej także seniorów stać, żeby po prostu te emerytury wystarczały. Jeszcze jest jedna sprawa, bo tutaj aktywność nie tylko w ramach wolontariatu, ale czy aktywność coraz więcej seniorów pracuje. I zwracam uwagę, bo tak podkreślam, to nie tylko ze względów ekonomicznych. Mm-hmm. Ze względu na to, że najwięcej seniorów pracuje w Norwegii. Nikt nie podejrzewa Norwegii o biedny kraj. I tam okazuje się, że im więcej pracują ci, którzy mogą. Spodziewamy się, znaczy dane statystyczne mówią, że za 20 parę lat, kiedyś była piosenka, śpiewała Pietrzak, miał być rok 2000, za 20 parę lat będzie nas 14,5 miliona, 40% społeczeństwa. I jeżeli uda się doprowadzić, że 30% tych seniorów będzie pracowało, oczywiście ci, którzy mogą i na takich stanowiskach i to, co da się zrobić, to okazuje się, że ci seniorzy też dochód narodowy wpływają i w tym momencie wtedy państwo będzie miało większe środki na tym, którym, to rozumiem pytanie, trzeba pomóc. Części, tak. Coraz więcej seniorów też trzeba pomóc. Żyjemy trochę dłużej, nie wszyscy są, wymagają pomocy. Z czego może zapłacić państwo? No nie może wiecznie być produkować pieniądze. Więc w tym momencie im więcej seniorów będzie pracowało, to pracują dla ich zdrowia. Proszę mi wierzyć, ja mam 72 lat, nie zawsze pytają, skąd mam tyle siły. Ja mam właśnie siły, że pracuję. I nie tylko ja. Dużo osób, jak spotykam, jeżdżę po Polsce, to ci podkreślają, tak, on też. A ci, którzy 65 lat, panowie, bambosze, fotelik, to szybciutko problemy zdrowotne się pojawiają i oni wymagają z własnej woli. Jeżeli część osób musi, ale to nie mogą, nie wierzę, że 90-100% seniorów to są sami osoby chore. To przecież nie jest możliwe. Oni mogą pracować. Nikt nie każe, bo takie było niestety brzydkie, ja się nie zgadzam, powiedzenie, obyśmy pracowali do końca życia. Ja uważam, że powinniśmy pracować do końca. Oczywiście należy to rozumieć, mówiąc A, mówiąc B, że nie każe 60-letniemu górnikowi federować. Przecież to jest absurd. Ale są pewne rzeczy, które my musimy. Tu panie znajdują czasami, dlatego panie żyją między innymi duże, są aktywne, bo znajdują czy rodzina bardziej zaangażowane, czy jakieś kluby i tak dalej. Natomiast panowie, największy problem jest z panami, gdzie jeszcze po Polsce to same panie. No nie, wiadomo, to że prawda. Panie żyją, ale nie może być takiej sytuacji.
1: To słusznie pan powiedział o tych kapciach. Słusznie pan powiedział o tych kapciach, bo tutaj to powiedział.

0: Jedynie, że kapcenie ją tak rzeczywiście nie, tak, pasuje.
1: Cieka. Wolontariat najbardziej. Akurat no właśnie. Niektóre osoby, które sobie pozwalają i nie muszą, to wolontariat to też jakiś obowiązek, to też jakaś aktywność jest, no nie zawodowa, nie płatna, ale też czasami cenniejsza niż nie praca. To jest praca, która

0: Oczywiście, to jest jedno, no to jest w porządku. No, to jest też aktywizacja, dobrze, ale zadałam trochę to pytanie, trochę zaczepnie właśnie, bo to może być tylko też jakby wyręczanie się tymi ludźmi, mówiąc wprost, w tym przypadku przez instytucje państwa, bo to jest pomoc nieodpłatna, z dobrego serca i to pięknie brzmi, no ale też nie zawsze jest możliwa. Szczególnie wydaje się, tak zaryzykuje twierdzenie, trudniejsza jest pewnie w większych miastach, gdzie te relacje są po prostu też gorsze i tu niezbędna jest pomoc państwa. Oczywiście na pewno też stowarzyszenia, fundacje pomagają, tak jak my tutaj rozmawiamy, ale raz jest im łatwiej, raz trudniej zdobyć te fundusze, tak myślę. Jak to jest teraz, Łukasz Salwarowski? Jak to wygląda? W ogóle jak pan tę sytuację ocenia?
1: Znaczy nie oceniam tak kolorowo jak Marek Pilch, bo owszem, seniorów na senioraliach i posiadaczy karty i czytelników głosu seniora przybywa. Natomiast nie wydaje mi się, i to badania potwierdzają, żeby ich sytuacja ekonomiczna się poprawiała. W naszych badaniach corocznych, które prowadzimy jako głos seniora, no 45% seniorów zgłasza, że ma problemy finansowe.
0: Tak.
1: Po drugie, no niestety rośnie ilość deklarujących największy problem jako samotność, 36%. No i dostęp do służby zdrowia, 85% oczekuje lepszego dostępu do lekarzy specjalistów, a 45% napisała, że jest zmuszona do tego, aby korzystać z wizyt prywatnych, a 45% powiedziało, że odmówiło sobie zakupu leków czy wizyty prywatnej z powodów finansowych. Zatem uważam, że poza tym, że powinniśmy pracować dla zdrowia, to wiadomo dlaczego, no to niestety seniorzy są zmuszeni do tego, żeby pracować z względów finansowych. Dlatego i dla zdrowia, i dla ekonomii jest to potrzebne. Jest to potrzebne dla rynku pracy. Już od dawna mówią nam eksperci rynku pracy, słuchajcie, wasza kampania pracodawca przyjazny seniorom, czyli zachęta pracodawców do zatrudniania seniorów niedługo nie będzie potrzebna, bo oni sami zauważą, że im brakuje pracowników i jak się nie przekonają do seniorów, to nie będą mieli kim pracować. Dlatego my jesteśmy oczywiście zwolennikami, promotorami pracy po 60. To nasza kampania pracodawca przyjazny seniorom i kampania Srebrni Przedsiębiorcy, gdzie doceniamy przedsiębiorców, którym dalej chce się pracować, zatrudniać, generować dochody.
0: Panowie, pozostaje nam tylko zaprosić na senioralia także tych, którzy no, gdzieś są dalej i powiedzieć, że no, taki straszny wydatek to nie jest, a może im gmina właśnie pomoże, może warto w ten sposób też gminę zachęcić do takiej aktywności. Dziękuję panom uprzejmie. Doktor Marek Pilch, ambasador głosu seniora oraz Łukasz Salwarowski. Warowski, prezes Stowarzyszenia Manko i Pomysłodawcy.
2: Do zobaczenia 19 czerwca. Do zobaczenia.
1: Tak jest, zapraszamy, czekamy na was.
0: No właśnie, dziękuję uprzejmie. Ja zapraszam z kolei na kolejny Portfel Seniora za tydzień. Do usłyszenia, dziękuję.
3: Portfel Seniora. Powtórka programu. Spakowani. Poradnik turystyczny.
4: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Jarosław Kałucki, a to jest audycja Spakowani, audycja o podróżowaniu do ciekawych miejsc za rozsądne pieniądze. Z nami Izabela Stelmańska, prezes zarządu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Pakujemy naszych słuchaczy w takie weekendowe, multisensoryczne wyprawy. Załóżmy, że pojedziemy na Sujki albo Zaguby. Gdzie najlepiej?
5: Oj, to jest trudny wybór, bo to nie ma tak, gdzie najlepiej. Oczywiście pewnie w wielu miejscach można takie potrawy spróbować, bo jeżeli mówimy o Sujce Mazowieckiej, to najpierw wyjaśnijmy, co to jest ta Sujka Mazowiecka. To jest taki pieróg z ciasta drożdżowego, ale zapiekany z farszem właśnie z kapusty kiszonej, z kaszą jaglaną, ze słoniną. No i z tej Sujki Mazowieckiej słynie przede wszystkim Cegłów i możemy pojechać do Cegłowa, chociażby w momencie, kiedy się odbywa festiwal smaków w Cegłowie, tak zwana Sujka Mazowiecka.
4: A kiedy jest ten festiwal?
5: Sujka Mazowiecka odbywa się w okresie wakacyjnym, Wtedy lokalne koła gospodyń wiejskich uraczą nas oczywiście tymi sujkami mazowieckimi. A jak to w kuchni bywa, oczywiście co kuchnia to zwyczaj, więc każdy ma swój tajemny składnik i każda sujka może smakować inaczej.

0: No i to piwo kozicowe.
1: Piwo
0: Brzmi
1: kozicowe.
0: Ciekawe, ale uwaga, to nie jest piwo alkoholowe. To jest po prostu taki napój, który się nazywa piwo, ale smakuje trochę jak gin, ponieważ jest...
1: Jałowiec.
0: Jest tam jałowiec.
1: Tak, to jest dokładnie, mówi się na kurpiach, to jest psiwo kozicowe, więc jest to bezalkoholowy napój, który świetnie gasi pragnienie. Kurpie słyną właśnie z produkcji psiwa kozicowego na Jałowcu. Kurpie to jest północna część województwa mazowieckiego, która jest bardzo mocno etnograficzna z różnych powodów, ponieważ tutaj są kultywowane dawne zawody, ale też przenoszone chociażby z przepisy kulinarne z pokolenia na pokolenie. I tutaj zachęcam do odwiedzenia w Kadzidle Zagrody Kurpiaskiej, które właśnie pokazuje z jednej strony, jak były zorganizowane chaty, jak się stroiło chaty zgodnie chociażby z porami roku, jak wyglądały zagrody dookoła, ale też można uczestniczyć w różnego rodzaju warsztatach, no i oczywiście popróbować na kurpiach, praktycznie w każdej karczmie, w każdym zajeździe można popróbować tych regionalnych potraw. A jak już będziemy też na Kurpioszczyźnie, to nie możemy ominąć chociażby takich smakołków jak rajbak, czyli babka ziemniaczana, która jest również wykonywana na kurpiach, albo na przykład fafernuchy.
0: Fafernuchy? Co to jest?
1: Właśnie. Teren kurpioski to jest teren, który niekoniecznie był zasobny w ziemię wysokiej klasy, więc tam były uprawiane przede wszystkim ziemniaki, marchew. Fafernuchy to są takie ciasteczka wytrawne na bazie marchwi, czyli ta słodycz tylko i wyłącznie z tej marchwi. Oczywiście wytrawne już powiedziałam wcześniej, czyli też z dodatkiem pieprzu, soli i w taki sposób fafernuchy się przygotowuje. No to jest teraz może być bardzo dobra przygryzka, taka przekąska i zdrowa, bo to jest oczywiście na naturalnych artykułach.
0: Tej takiej tartej baby ziemniaczanej, piwa jałowcowego możemy popróbować także na Podlasiu nadwórzańskim, bo pamiętajmy, że to Podlasie wcale nie kończy się na magicznej rzece Bóg.
1: No tak, Podlasie nie kończy się na magicznej rzece Bóg. Częściowo jest na terenie obecnego województwa mazowieckiego, ale to też jest takie miejsce właśnie, które mocno dba właśnie o tą swoją tradycję też i kulinarną. I tutaj też i psiwo kozicowe, albo te właśnie rajbaki czy babkę ziemniaczaną, w zależności od miejsca, czy jemy to na kurpiach, czy jemy to właśnie na tej podlaskiej części województwa mazowieckiego.
0: Ja tu dorzucę jeszcze, bo ostatnio miałem okazję kosztować zaguby.
1: Zaguby, czyli pierogi, tak? Z ciasta takiego ziemniaczanego, niektórzy to znają jako pyzy.
0: Też, ale jeszcze jadłem to w formie takiej jakby rolady, że ciasto po prostu zawija się jak makowiec i potem się to kroi na plastry, wrzuca na patelnię, przygrzewa na czerwono i jest to...
1: Proszę.
0: To ja jeszcze orgia smaków po prostu.
1: To ja jeszcze takiej wersji nie widziałam, ale faktycznie zaguby można na tej części właśnie wschodniej Mazowsza, czyli tutaj Siedlce, Korczew, to są tam te tereny, które faktycznie nie zawsze postrzegane są, że to jest historyczne Podlasie.
0: Wspomniała pani o Korczewie. To jest bardzo mocno niedoceniane miejsce dla turysty. Może być to bardzo duże odkrycie, a szczególnie dla turysty, który przyjechał do Korczewa z Tomaszowa Mazowieckiego, bo się okaże, że to tutaj właśnie wymyślono Tomaszów Mazowiecki i właściciel tego pałacu był jednocześnie założycielem tego miasta.
1: Pałac w Korczewie jest oddany do użytku takiego publicznego. Tam można faktycznie posłuchać całej historii rodziny związanej właśnie z pałacem w Korczewie, ale można wziąć udział w fantastycznej imprezie, która się odbywa pod koniec września, magia lat 20, w momencie, kiedy przebierają się wszyscy właśnie w te stroje związane z latami 20 minionego stulecia i trochę tak naprawdę to jest świetność tak naprawdę pałacu Korczewa, ale wtedy przyjeżdżają naprawdę zarówno i koła gospodyń wiejskich, czyli możemy popróbować tych smaków, nazwijmy to mazowieckiego Podlasia, ale przede wszystkim Podlasia, bo przecież to jest tylko, a może aż rzeka Bóg stanowi tą granicę.

0: granicy obecnie. Natomiast tam się faktycznie te dwie strony tej rzeki spotykają i świętują tak naprawdę właśnie tą magię lat 20., ale też poprzez samą historię pałacu w Korczewie, poprzez smaki, które można tam pokosztować.
1: Ja zachęcam rzeczywiście do odwiedzenia pałacu w Korczewie. Nie będziemy tutaj zdradzać, ale historia tych dwóch właścicielek, sióstr, tak, które wróciły z Wysp Brytyjskich jeszcze w latach 80., czego one nie dokonały, żeby ten pałac najpierw jeszcze za komuny odzyskać, a potem go odrestaurować, to naprawdę, ale to już pozostawmy do odkrycia naszym słuchaczom, a przenieśmy się na taką prawdziwą granicę Podlasia, czyli nad rzekę Liw. Bo tam mamy niesamowity zamek. Oczywiście możemy tych wszystkich fantastycznych, smacznych rzeczy popróbować, ale napaśmy teraz oczy.
0: Oj, zamek w Liwie to jest zamek, który oczywiście z jednej strony wiąże się bardzo mocno z królową Bonną. I tutaj nie muszę mówić, jakie zasługi królowa Bonna miała chociażby dla w ogóle kulinariów polskich. Natomiast też wiąże się bardzo mocno z książętami mazowieckimi i z Anną z Radziwiłłów, więc tutaj zachęcam do tego, żeby poznać ten zamek, który leży tuż nad rzeką Liwiec. I to zamek Warownia, który oczywiście pełnił swoje funkcje wojskowe, natomiast też sam Liwiec dodaje uroku, ponieważ tak jak w niektóre miejsca można dojechać samochodem, można, nie wiem, dojechać rowerem, to tutaj jeszcze do tego dochodzi kajak, który można dopłynąć u podnóża samego zamku i chociażby wziąć udział w turniejach rycerskich, czy w turniejach smaków na zamku w Liwie. I tutaj też kolejne miejsce na mapie województwa mazowieckiego, gdzie można tak naprawdę tą eksplozję smaków poznać i też odnaleźć takie wpływy mocno zachodnioeuropejskie. Niedaleko jest Węgrów, a jak już będziemy w Węgrowie, to też warto zajrzeć do kościoła i odnaleźć lustro Twardowskiego.
1: Wow. No to teraz wyskoczmy na Sytochę. Gdzie i co to w ogóle jest?
0: Sytocha, zupa, która jest serwowana w okolicach Urzecza Nadwiślańskiego. I to też jest ciekawa sytuacja w momencie, kiedy dosyć niedawno to Urzecze zostało przywrócone do łask i poprzez różnego rodzaju prace, między innymi profesora Stanaszka, który odświeżył tradycję urzeczańską, zarówno samego stroju urzeczańskiego, jak i tradycji takich nadwiślańskich, ale również i właśnie kulinarię. Sytocha to barsz taki chrzanowy na ziemniakach, w głównej mierze jakby opartej kiełbasie. Jak sama nazwa wskazuje, ona miała sycić, bo zazwyczaj dawno temu to przecież nie jadło się, nie wiem, dwóch dań na obiad, ale takie danie, które syciło.
1: Przystawek, i dawało zupy i tak dalej.
0: No nie, to jest tak, jakby bardziej chyba z takiego dworu szlacheckiego wzięte, chociaż Mazowsze też przecież szlachecką kuchnią stoi, ale tutaj raczej to jest związane. Natomiast jak już będziemy na tym Urzeczu, to też musimy pamiętać, sytocha to jest podstawowa taka potrawa, którą powinniśmy spróbować, ale też i siuforek od czasu do czasu można gdzieniegdzie skosztować. Siuforek, czyli zupa rybna z takich ryb właśnie rzecznych, z Wisły. A jak już będziemy, bo to Urzecze, to jest tutaj Wilanów, Gas, Góra Kalwaria, Czersk, to są te okolice, więc tutaj zachęcam do tego, aby poznać też historię przez sam Czersk.
1: I zamek książąt mazowieckich.
0: I tutaj właśnie zamek książąt mazowieckich, ale też, co ciekawe, ten zamek również był na przykład plenerem dla produkcji Wiedźmina, więc też zachęcam do tego, aby poznawać ten zamek poprzez tradycje związane właśnie z książętami mazowieckimi. A ja tylko przypomnę, tak w tym roku obchodzimy 500-lecie inkorporacji Mazowsza do korony, więc tutaj warto zgłębić tą właśnie wiedzę na temat książąt mazowieckich, a to jest jak każda taka opowieść, zarówno romantyczna, ale też i lekko kryminalna, może pewne wątki kryminalne można odnaleźć. No i też można pod względem właśnie takim filmowym odwiedzić, ale jeszcze jedna rzecz mi przyszła teraz do głowy, bo jak mówimy o tych terenach urzeczańskich i tych nadwiślańskich, to pamiętajmy również o Holendrach, którzy się osiadali wzdłuż rzeki Wisły właśnie. Oni zupełnie inaczej budowali swoje zagrody. I tutaj możemy odwiedzić Muzeum Osadnictwa Olenderskiego w Jączeminie Polskim, niedaleko Płocka, i poznać z jednej strony, w jaki sposób był

0: zorganizowane gospodarstwa, jak produkowano tam żywność, ale też jakiego rodzaju na przykład jedzenie jest takie charakterystyczne dla Olendrów i tutaj poznamy chociażby smak powideł z buraka cukrowego.
1: Smakowicie to brzmi. Czas na deser, a jak deser, to pewnie szarlotka pod Grójcem.
0: O, no Mazowsze jabłkami stoi, więc nie możemy zapomnieć właśnie o szlaku jabłkowym, który jest w terenach właśnie warecko-grójeckich oznakowane, ale też i od wielu lat są podjęte dążenia do tego, żeby właśnie jabłku nadać odpowiednią rangę, również kulinarną, jeżeli będziemy...
1: Bo dodajmy, że jesteśmy w sercu światowego potentata w produkcji właśnie jabłek.
0: Tak, ktoś polskich. Kiedyś policzył, że co drugie jabłko w Europie pochodzi właśnie z Mazowsza. To jabłko podaje się właśnie w okolicach Warki na różne sposoby. I zarówno oczywiście o tej najbardziej znanej, czyli szarlotki, poprzez właśnie wytrawne potrawy. Jeżeli mówimy o Warce, to oczywiście historia, która łączy dwa narody, Polskę i Stany Zjednoczone, więc zachęcam tutaj też z jednej strony do odwiedzenia Warki z uwagi na kulinaria, z drugiej strony historię Muzeum Pułaskiego, ale z trzeciej strony jeszcze możemy uczestniczyć w Paradzie Pułaskiego w Warce, więc też, a i Święto Jabłka jest też na jesieni.
1: Trasa kulinarny, smaki jest właściwie na cały rok, bo zawsze można to od wiosny do wiosny. Można tak zwiedzać, smakować, cieszyć zmysł smaku, wzroku, do czego zachęcała pani Izabela Stelmańska, szefowa Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Proszę państwa, ruszamy na kulinarne szlaki Mazowsza.

0: powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Odwiedził nas pan Krzysztof Wolnyk z Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK Dar Serca w Warszawie. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
2: Dzień dobry.
1: Spotykamy się 14 czerwca w Dniu Krwiodawcy, w ważnym dniu, ważnym święcie, w którym zwracamy szczególną uwagę na potrzeby tego środowiska i dawców, i biorców krwi. Zacznijmy od historii krwiodawstwa w Polsce, bo to już kilkadziesiąt pięknych lat. Jak się krwiodawstwo na przestrzeni tej historii zmieniało?
2: To już 90 lat. W 1935 roku zostało powołane krwiodawstwo w Polsce. Wtedy funkcjonowało krwiodawstwo zawodowe. W tej chwili jest tylko krwiodawstwo honorowe. Wtedy była grupa ludzi zawodowych. To było około 800 osób, które zawodowo oddawało krew. Tak dla przykładu powiem, że w 1938 roku ci krwiodawcy oddali niedużo, albo dużo wtedy, 140 litrów krwi. W zeszłym roku oddano 720 tysięcy litrów krwi. Także można zobaczyć, jak krwiodawstwo się rozwinęło przez ten okres czasu.
1: Dlatego, że są większe potrzeby, czy są większe możliwości?
2: I są zdecydowanie większe możliwości i są zdecydowanie większe potrzeby. Medycyna się rozwinęła i w tej chwili możemy więcej przypadków chorobowych leczyć. Wtedy ta medycyna nie była tak rozwinięta, nie było wiadomo, co można leczyć krwią. W tej chwili oprócz tego, że leczymy osoby, które uległy wypadkom, osoby, którym przeszczepiamy narządy, to również duża część krwi jest przeznaczona na robienie leków krwiopochodnych.
1: Krew to jest dar życia, tak się o tym mówi. Zresztą też się pojawia to w nazwie waszego stowarzyszenia. Nie udało się naukowcom wyprodukować niczego syntetycznego, co krew mogłoby zastąpić.
2: No niestety próbują, walczą, ale to jest jedyny lek, którego nie można zrobić syntetycznie. Tylko organizm ludzki potrafi wyprodukować krew i jak na razie nie ma szans, żeby to zastąpić.
1: Zawsze w tym okresie roku, wakacje, przed wakacjami, mówimy o tym, że krwi brakuje. Apelujemy do tych, którzy zamierzają krew oddawać, żeby to zrobili, dlatego że dawcy, ci, którzy robią to na stałe, wyjeżdżają na wakacje, podróżują, nie ma ich na stałe tutaj pod ręką w zasięgu punktów krwiodawstwa. To samo zrobimy pewnie teraz. Dlaczego właśnie o tej porze roku, panie Krzysztofie, tej krwi brakuje aż tak bardzo?
2: Tak jak pani wspomniała, krwiodawcy, ci, którzy stale oddają

0: krew wyjeżdżają na urlopy, wyjeżdżają za granicę, co powoduje, że mają później ograniczoną możliwość oddawania krwi ze względu na to, że mogą być narażeni na różnego rodzaju choroby za granicą. Poza tym zdecydowana większość wypadków komunikacyjnych. Bardzo, bardzo dużo ich się dzieje. Trochę nieroztropności, mało uwagi i do nieszczęścia niewiele potrzeba. Powiem tak, żeby uratować człowieka, który uległ wypadkowi komunikacyjnemu, tam taki wielonarządowe poszkodowanie, potrzeba około 10 litrów krwi nawet. Także to jest bardzo dużo, żeby pozyskać 10 litrów krwi, musi oddać ponad 20 osób tą krew.
1: Czy możemy oszacować, jakie są potrzeby, jakie są braki na teraz w bankach krwi?
0: Na teraz sprawa wygląda w ten sposób, że nie jest tak źle. Najgorzej jest w tej chwili z grupami 0 minus, 0 plus i z grupą A plus. To są w tych grupach są największe braki. Gorzej troszeczkę to wygląda, jeżeli chodzi o płytki krwi. Tutaj potrzebujemy, ja mogę powiedzieć na terenie Warszawy, bo tutaj się znajdujemy. Potrzebujemy płytki grupy krwi A minus, AB minus, 0 plus i AB plus.
1: Mówimy o płytkach, dlatego że nie tylko krew się liczy, nie tylko krew ma znaczenie, ale także jej składniki.
0: Tak. Oprócz tego, że można oddawać pełną krew na przykład w stacjach krwiodawstwa, czy w takich ruchomych punktach, w ambulansach, również pobierane są płytki krwi, również pobierane jest osocze, które jest robione w centrach krwiodawstwa, bo do tego potrzebne są specjalne separatory.
1: Te składniki krwi wykorzystywane są w jakich przypadkach?
0: Też przy leczeniu, operacjach, także w pełnym zakresie, w wielkim zakresie są po prostu wykorzystywane składniki krwi.
1: Rozumiem, że każdy dawca na wagę złota.
0: Tak, dokładnie tak. I w wakacje szczególnie, i nasz klub na przykład, żeby wyjść naprzeciwko takim potrzebom, już 11 lat temu zorganizował wspólnie z warszawskimi rezydencjami królewskimi taką akcję pod nazwą Królewski Dar. Akcje się odbywają na terenie warszawskich rezydencji królewskich, zawsze w lipcu. I w tym roku widzimy się 12 lipca na Zamku Królewskim, 19 lipca widzimy się w Pałacu Wilanowie i 26 lipca zapraszamy do Łazienek Królewskich.
1: Można być królem życia w takiej
0: można
1: sytuacji.
0: Można być królem życia, tak. Przy okazji można otrzymać królewskie prezenty. Zdradzę, że tradycyjnie krwiodawcy będą otrzymywali wejściówki na zwiedzanie muzeów.
1: Panie Krzysztofie, jak się zaczęła pana przygoda z krwiodawstwem?
0: Tak jak chyba w większości mężczyzn, prozaicznie w wojsku. W wojsku standardowe było oddawanie krwi, były profity, bo wtedy się należał urlop dodatkowy. I tak to się zaczęło, to się pociągnęło. Później oddawałem, że tak powiem, jako niezrzeszony krwiodawca przez kilka lat. I w 2010 roku zostałem namówiony przez znajomych, żeby zapisać się do klubu. I tak od 16 lat działam w klubie honorowym dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża Dar Serca.
1: Weszło to w krew i panu, i członkom klubu.
0: Tak.
1: To są jacyś specyficzni ludzie, kiedy pan się z nimi spotyka i przygląda się być może trochę z boku tym, którzy zdecydowali się krew oddawać honorowo.
0: To jest tak, że niektórzy przyszli z ciekawości zobaczyć, jak to jest, i zostali, inni z potrzeby serca, bo trzeba powiedzieć, że to właśnie potrzeba serca powoduje to, że tę krew oddajemy, bo w ten sposób dajemy cząstkę siebie innym, ratujemy po prostu życie innych ludzi.
1: A jakieś osobiste doświadczenia? Nie wiem, ktoś z rodziny na przykład był w takiej sytuacji, że tej krwi potrzebował, krew się znalazła, no ale teraz jakieś takie wewnętrzne zobowiązanie, żeby odwdzięczyć się tamtej osobie, która krew oddała, no to ja teraz też jestem gotowy, gotowa do tego, żeby nieść taką pomoc innym potrzebującym.
0: W mojej rodzinie akurat szczęśliwie nie było przypadku, że była potrzebna krew. Także takiego osobistego przykładu nie mam. Natomiast mamy gro znajomych, którzy właśnie przyszli, bo potrzebna była krew dla kogoś bliskiego. Sami oddali i w tej chwili oddają.
1: Macie kontakt też z biorcami?
0: Bezpośredniego kontaktu nie mamy. Dawca nigdy nie wie, do kogo trafi krew, bo ta krew to nie jest, że tylko na terenie Warszawy. Ta krew, jeżeli jest potrzebna, z

0: krwi przesyłana jest do innych oddziałów. Jest pełna współpraca, bo krew ratuje życie i bez względu na to, skąd ona jest, trzeba ją przewieźć. Często widzimy po Warszawie, jak jeżdżą karetki takie na sygnale, małe samochody tylko do przewozu krwi.
1: Mam przed sobą relację jednej z mam chłopca, który choruje na nowotwór krwi. Ona pisze o tym, że czasami, kiedy widzi te kolejki oczekujących dawców w punkcie krwiodawstwa, ma ochotę rzucić im się na szyję i podziękować, bo oni rzeczywiście ratują życie. I pisze tak ta pani Ania, że moje dziecko i pozostałe dzieci z onkologii żyją i mają szansę odzyskać zdrowie właśnie dzięki wam. Takie wielkie podziękowania. Może gdyby takich relacji było więcej, więcej też byłoby chętnych do tego, żeby krew oddawać, bo my często nie zdajemy sobie sprawy, że to jest rzeczywiście kwestia życia i śmierci.
0: No niestety ludzie nie są świadomi tego, że ta krew jest bardzo potrzebna. Przeszczepy. Do przeszczepów jest potrzebna niesamowita ilość krwi. Dla przykładu powiem, że do przeszczepu wątroby potrzebnych jest przygotowanych na dzień dobry około 20 jednostek krwi.
1: Na dzień dobry.
0: 20 osób musi, żeby zaplanować operację, musi być zarezerwowane 20 jednostek krwi. Jeżeli są jakieś komplikacje, to może być nawet do 40 jednostek potrzebnych.
1: Czyli znaleźć organ do przeszczepu to jest jedno, a zabezpieczyć taki zabieg bardzo krwawy, to jest już zupełnie inna historia.
0: No, wątroba jest najbardziej ukrwionym organem i tej krwi w związku z tym jest bardzo dużo. Poza tym musi być zgodność krwi. To nie jest tak, że każda krew będzie się nadawała. Jeżeli ktoś posiada grupę A+, może otrzymać tylko grupę A+, lub 0+, lub 0-.
1: No, z tego co wiem, jeszcze wchodzi w grę kwestia przeciwciał. Co też komplikuje.
0: Też komplikuje, niestety, tak. Jest taka grupa, która nazywa się złotą krwią. Mhm. Na świecie tylko 61 osób posiada taką grupę.
1: Szczęście i nieszczęście.
0: Szczęście i nieszczęście. Tą krew można podać wszystkim, ale oni mogą otrzymać krew tylko od ludzi posiadających złotą krew.
1: W Polsce mamy takich obywateli?
0: Nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie.
1: Kto może zostać dawcą?
0: Dawcą może zostać każda osoba w wieku od 18 do 65 lat. Osoba zdrowa, ważąca powyżej 50 kg. Wiąże się to z tym, że w krwioobiegu mamy określoną ilość krwi i przy pobraniu nie można ta ilość krwi spaść poniżej obowiązującego minimum. Musi to być bezpieczne dla dawcy.
1: Mity i fakty, jeśli chodzi o krwiodawstwo. Te mity, które pana jakoś, nie wiem, najbardziej dziwią, śmieszą być może, z którymi się pan spotkał?
0: No chyba to, że człowiek uzależnia się, źle powiedziałem, że człowiek jest uzależniony, jeżeli raz odda krew, będzie tą krew musiał oddawać ciągle. Jest to ewidentna bzdura. To akurat nie uzależnia, można się uzależnić psychicznie.
1: Czyli od pomagania.
0: Pomaganiem, tak, pomaganiem innych. To, że na przykład są kłopoty z ciśnieniem krwi, to też jest nieprawda. Organizm ludzki wyprodukuje taką ilość krwi, której potrzebuje. Nie ma nadprodukcji krwi. Że na przykład przez, nie wiem, kilka dni czy kilkanaście dni będzie osłabiony, to też jest nieprawda. W ciągu 24 do 48 godzin ten organizm regeneruje się i tu nic się złego nie dzieje.
1: Leki przyjmowane są przeciwwskazaniem?
0: Tak, jest grupa leków, która jest na przykład leki psychotropowe. Leki, które są odczulające. To na pewno są leki, które powodują, że nie można oddawać krwi. Trochę się zmieniło, jeżeli chodzi o leki na nadciśnienie. Ważne tu jest w tym momencie, żeby to ciśnienie było rzeczywiście uregulowane. Jeżeli jest właściwe ciśnienie, lekarz dopuszcza do oddawania krwi. Mimo przyjmowania leków.
1: Choroby?
0: Choroby tak. To na pewno cukrzyca, na pewno choroby psychiczne. Na pewno.
1: Choroby psychiczne?
0: Tak, no bo to się wiąże z przyjmowaniem antydepresantów niestety. Taka choroba, która na przykład żółtaczka. Nawet jeżeli w dzieciństwie człowiek zachorował na żółtaczkę i jest dożywotnio zdyskwalifikowany z oddawania krwi.
1: nowotwory przebyte, wyleczone?

0: wyleczone?
1: Przebyte, wyleczone, po odpowiednich badaniach lekarskich, stwierdzeniu, że jest wszystko ok, po odpowiednim okresie czasu, dopuszczane są w tej chwili.
0: Choroby autoimmunologiczne, także bardzo popularne niestety w populacji naszej. Pewnie wielu naszych słuchaczy no, gdzieś tam się mierzy z chociażby chorobą Hashimoto, niezwykle popularną no, niestety, ostatnio.
1: To
0: czy to także też dyskwalifikuje?
1: Dyskwalifikuje, tak. Te osoby mogą natomiast wspomagać w inny sposób, na przykład rejestrując się jako dawcy komórek macierzystych. Tam jest dopuszczalne. Mm.
0: Tatuaże, panie Krzysztofie.
1: Tatuaże nie przeszkadzają, aczkolwiek trzeba troszeczkę odczekać.
0: Czyli dlaczego?
1: W tej chwili chodzi o to, że 4 miesiące po wykonaniu tatuażu jest to spowodowane z tym, że może wystąpić jakieś zakażenie krwi. Do końca nie wiemy, jaki sprzęt jest używany do wykonywania tatuaży. Wiadomo, że te takie najlepsze studia tatuażu, które bardzo dbają o to, żeby była pełna higiena zachowana, tam nam nic nie grozi, natomiast nigdy nie mamy pewności 100-procentowej, że coś się nie zadzieje.
0: No to myślę sobie, że tak samo powinniśmy odczekać po wizycie u dentysty. Albo...
1: Jeżeli chodzi o zabiegi chirurgiczne, tak. Dentystyczne, ekstrakcja zęba, to tak, też musimy odczekać.
0: Czyli każda sytuacja, która może spowodować, że coś nam zostało wszczepione, odczekujemy, żeby
1: nawet
0: dać czas.
1: Niekoniecznie wszczepione, może to być piercing.
0: Też
1: 4 miesiące musimy odczekać.
0: Rozumiem, że każdy potencjalny dawca musi się wyspowiadać z tych doświadczeń swoich.
1: Procedura oddawania krwi zaczyna się od tego, że taki człowiek się najpierw rejestruje, później wypełnia jeden z kwestionariuszy, który deklaruje, że będzie współpracował, podaje swoje dane, takie podstawowe kontakty do siebie. Następnie ma zrobione badanie poziomu hemoglobiny, jeżeli jest poziom właściwy dla kobiety, to jest 12,5, dla mężczyzny 13,5. Wtedy przychodzi do następnego etapu, wypełnia kolejny kwestionariusz, gdzie odpowiada już na pytania szczegółowe o pobytach za granicą, o przebyte choroby, czy jest uzależniony od jakichś środków, na przykład, nie wiem, narkotyki, bo to różnie jest. Kontakty międzyludzkie, czyli płciowe po prostu. I to też jest dosyć ważne, żebyśmy nie mieli kontaktów z osobami przypadkowymi, bo nie wiemy, czy te osoby nie miały też kontaktu z innymi osobami.
0: Ryzykowne kontakty seksualne odpadają.
1: Tak, niestety tak.
0: Ale też rozumiem, że ci, którzy później przyjmują te ankiety, nie polegają tylko na tym, na szczerości tych potencjalnych dawców. Ta krew jest badana, zanim trafi do dawcy,
1: tak,
0: do odbiorcy.
1: W momencie, kiedy krew już jest pozyskana od odbiorcy, ta krew trafia do laboratorium i jest badana pod pełnym spektrum. Choroby typu HIV i żółtaczka i wiele, wiele, wiele innych, których normalnych badań nie robimy. Ta krew jest pod takim względem badana, żeby nie zaszkodzić biorcy w tym momencie.
0: Dlaczego o to pytam? Bo w historii znaliśmy przypadki no, zakażenia pacjenta tym, że krew właśnie również pochodziła od kogoś, kto te poważne problemy zdrowotne miał.
1: Tak, i dlatego te procedury badania, sprawdzania krwi w tej chwili są bardzo ostre, bardzo rygorystyczne i tych przypadków w tej chwili już takich nie ma, nie występują.
0: W mijającym tygodniu dowiedzieliśmy się o 130 milionach złotych dotacji dla krwiodawstwa w Polsce. Chodzi o to, żeby polski system był jak najbardziej samowystarczalny. Odczytuję w tym związek z tą niebezpieczną sytuacją międzynarodową, którą mamy teraz. Rozpoczynając naszą rozmowę, pytałam o te historyczne konteksty, o to, w jakich okolicznościach tworzyło się polskie krwiodawstwo. No, oby znowu nie musiało stanąć przed tą wojenną próbą, ale czy te 130 milionów złotych również na czas pokoju jest takim poważnym nomen omen zastrzykiem dla tego, co się wokół krwi i jej składników dzieje w Polsce.
1: Te 130 milionów to nie jest tylko na przyszły rok. To jest na kilka lat, bo to jest ustalane na kilka lat. Są takie programy. W tym roku kończy nam się jeden program. W przyszłym roku zaczyna się drugi program. Ministerstwo Zdrowia właśnie, żeby zabezpieczyć tą samowystarczalność, taką kwotę wyasygnowało, żeby zachęcać krwiodawców. Bo to generalnie chodzi o to, że tak jak w tej chwili u nas krwiodawcy dostają na przykład jakieś pakiety,

0: diety, które powodują uzupełnienie ilości kilokalorii, które...
1: Te słynne czekolady, tak?
0: Tak,
1: które czekały na dawców.
0: Czekały, w tej chwili już czekolad nie ma, jest jedna czekolada i są jakieś inne słodycze, inne dodatki odpowiadające 4,5 tysiącom kilokalorii, żeby odbudować ten organizm. Między innymi to poza tym... No również coś takiego jak odznaczanie krwiodawców. Każdy krwiodawca, który odda, mężczyzna 6 litrów, kobieta 5 litrów, uzyskuje tytuł, po zgłoszeniu oczywiście, uzyskuje tytuł zasłużonego honorowego dawcy krwi. To jest tytuł trzeciego stopnia. Analogicznie 10-12 litrów drugi stopień, 15-18 litrów jest to stopień pierwszy. Po oddaniu 20 litrów otrzymujemy tytuł zasłużonego honorowego dawcy krwi, zasłużony dla zdrowia narodu. Bardzo fajne, bardzo ładne odznaczenie. Wielu, wielu krwiodawców po uzyskaniu takiego odznaczenia nosi przy ubraniach taką małą miniaturkę. Wtedy widzimy taki mały, fajny krzyż z biało-niebieskim oznaczeniem.
1: Wiąże się to z jakimiś przywilejami oprócz tego uhonorowania i docenienia tego wysiłku?
0: Tak. Posiadanie tytułu zasłużonego honorowego dawcy krwi wiąże się z przywilejami. Na przykład pierwszeństwo przy obsłudze medycznej. Możemy zapisać się do lekarza specjalisty poza kolejnością. Teoretycznie w ciągu 7 dni.
1: A w praktyce?
0: W praktyce bywa różnie. Jest to 2 dni, ale bywa i 2 tygodnie. Po prostu... W rejestracji panie, które z reguły tam siedzą, potrafią szczerze powiedzieć, no nie mam gdzie pana wcisnąć. No naprawdę, no za 2 tygodnie tak,
1: no, ale
0: w ciągu
1: czasami
0: tych
1: 2 tygodnie w naszych realiach, to i tak jest błyskawicznie.
0: Ale to jest pół roku czy rok czasu, tak. Co poza tym? Zniżka na niektóre leki w aptekach. Ważne jest, żeby na recepcie było zaznaczone, że to jest ZK, to jest taki kod i trzeba posiadać legitymację taką, idąc do apteki, żeby panie w aptece mogły spisać numer legitymacji. Dla osób, które na przykład w Warszawie oddały kobiety 15, mężczyźni 18 litrów krwi, przysługuje darmowa komunikacja. Jest to na pewno duży zastrzyk finansowy. W różnych rejonach Polski różnie to się odbywa.
1: Gdybym miał pan jednym zdaniem zachęcić teraz naszych słuchaczy do tego, żeby poważnie rozważyli to, czy krew oddawać, czy nie, to co by im pan powiedział, już tak powoli kończąc naszą rozmowę?
0: Oj, to jest trudno zachęcić w ten sposób. Ale ważne, żebyśmy się zastanowili, czy my sami albo nasi bliscy w najbliższym czasie nie będą potrzebowali tej krwi. Nigdy nie wiemy, co się może zdarzyć. Czy to będzie choroba, czy tak jak mówiliśmy, wypadek komunikacyjny. Nie czekajmy, aż ta krew będzie tak potrzebna, że będziemy na głowie stawali, żeby tą krew pozyskać. Na spokojnie, idźmy oddać tą krew. Oddamy krew, mamy jeszcze 2 dni wolne dodatkowo. To też jest przywilej w tej chwili. Dzień, w którym oddajemy krew i następny dzień to jest czas na tak zwaną regenerację.
1: Każdy może być dawcą, oby nie każdy musiał być biorcą. Dokładnie. Pan Krzysztof Wolny, Klub Honorowych Dawców Krwi PCK Dar Serca w Warszawie był z nami. Bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego i dla pana, i dla wszystkich tych,
0: ślicznie,
1: którzy podejmują ten wysiłek dawstwa krwi. Tak jak mówiłam, oby nikt z nas nie musiał nigdy tego daru życia otrzymywać.
0: Dokładnie.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Dzieciństwo coraz rzadziej kojarzy się dziś z beztroską zabawą na świeżym powietrzu. Zamiast godzin spędzanych na podwórku, coraz częściej pojawiają się ekrany, zajęcia dodatkowe i życie w zamkniętych wnętrzach. Jak to zmienić i jak projektować przestrzeń, aby dzieci wróciły na podwórka i place zabaw? O tym wszystkim porozmawiamy w najbliższym wydaniu audycji Przestrzeń, Design, Architektura. Bożej Prośniewski, zapraszam już dziś, kilka minut po godzinie 22.
4: Chiny urosły do rangi supermocarstwa w rekordowo krótkim czasie. Chińska Republika Ludowa ma coraz większy wpływ nie tylko na to, co dzieje się w Azji, ale także tu, nad Wisłą. Do czego dążą Chiny? Pokojowego rozwoju, jak utrzymują władze w Pekinie, czy też osłabiania i przejmowania roli Stanów Zjednoczonych na świecie? Jak odczytywać płynące z Chin sygnały i czytać między wierszami oficjalnych komunikatów?

0: wpływów komunistycznych władz. Na te i inne pytania będziemy wraz z moimi gośćmi, wybitnymi ekspertami z kraju i ze świata, odpowiadać i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz.
1: Autopromocja.

0: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poderwało myśliwce z powodu rosyjskiego ataku na Kijów i inne miasta Ukrainy. W stan gotowości postawiono naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego. Dowództwo informuje, że działania te mają charakter prewencyjny w celu zapewnienia ochrony terenów przy wschodniej granicy kraju. W oświadczeniu dodano, że sytuacja jest stale monitorowana. Im więcej amerykańskich żołnierzy w Polsce, tym lepiej, mówił dziennikarzom Karol Nawrocki przed wylotem na urodziny Donalda Trumpa w Białym Domu. Polski prezydent powiedział, że w interesie Polski są dobre relacje z amerykańskim przywódcą.
1: Naszym celem strategicznym jest oczywiście stała obecność wojsk amerykańskich w Polsce, gdy była taka niepotrzebna nerwowość. Niestety przez niektórych dziennikarzy podnoszona w momencie tego, co działo się z wojskami amerykańskimi, to poznaliście Państwo stabilność tych relacji, podobnie z G20, więc zaproszeniem prezydenta Donalda Trumpa, więc to jest w interesie Polski, aby prezydent Polski miał dobre relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych.
0: Prezydent Karol Nawrocki nie powiedział, jak będzie wyglądać jego ewentualna rozmowa z Donaldem Trumpem. W oficjalnym programie prezydenta USA nie ma spotkania z Karolem Nawrockim. Okazją do nieformalnej rozmowy może być krótkie przyjęcie dla gości, które odbędzie się przed galą UFC, jednym z elementów imprezy. Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Włochy są gotowe do zniesienia sankcji na Iran, informuje agencja Reutera. To reakcja tych państw na porozumienie osiągnięte między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Teheran zadeklarował, że nie będzie dążył do zdobycia broni atomowej. Przywódcy czterech państw byli zgodni, że Iran nie powinien jej posiadać. Jesteśmy gotowi do współpracy z USA, Iranem i Międzynarodową Agencją Energii Atomowej w tym celu, napisano w oświadczeniu. W fazie negocjacji po podpisaniu porozumienia, które potrwa 60 dni, Iran będzie rozmawiać na temat jego programu nuklearnego. Porozumienie między USA a Iranem ma zostać podpisane w piątek w Szwajcarii.
2: To są aktualności jedynki.
0: Wszedł w życie letni rozkład jazdy na kolei. Będzie więcej pociągów m.in. do Ustki, Kołobrzegu i Trójmiasta. Ponownie będzie też można wybrać się międzynarodowym składem do chorwackiej Rijeki. Będzie też można nim dojechać nad słoweńskie wybrzeże, mówi rzecznik spółki PKP Intercity Michał Wrzosek.
3: W tegoroczne lato będzie kursował do końca sierpnia aż 6 razy w tygodniu, a nie 4 razy jak w zeszłym roku. W drodze do stacji docelowej skład przejeżdża przez Czechy, Austrię i Słowenię i nowością jest wagon do Kopru. Pasażerowie będą mogli dotrzeć do największego miasta słoweńskiego wybrzeża.
0: Wakacyjny rozkład jazdy na kolei będzie obowiązywał do końca sierpnia. A na koniec przenosimy się do Filadelfii, gdzie po pierwszej połowie meczu Wybrzeża Kości Słoniowej z Ekwadorem nie padła żadna bramka. Aż 4 gole zobaczyliśmy w wieczornej rywalizacji Holandii z Japonią zakończonej remisem 2-2, a przed nami dziś jeszcze 3 mecze. O 4 Szwecja zagra z Tunezją, o 18 Hiszpania podejmie Republikę Zielonego Przylądka. Poniedziałek na mundialowych arenach zakończy starcie Belgii z Egiptem.
4: Belgia nie przystępuje do rywalizacji w charakterze faworyta. Bywała nim w ostatniej dekadzie, jednak złote pokolenie nie spełniło pokładanych w nim nadziei. Najlepszy wynik to brązowy medal Mistrzostw Świata w Rosji w 2018 roku. Na kolejnym mundialu w Katarze Belgowie nie wyszli z grupy, a na Euro w Niemczech 2 lata temu przegrali w 1/8 finału i zostali wygwizdani przez kibiców. Teraz, jak podkreślają eksperci, atmosfera wokół drużyny jest inna. Nie dźwiga już na barkach ciężarów.